0: Paweł Lesiak.
1: W branży sezon zacznie się dopiero w sierpniu, w połowie sierpnia, jesień, zima, więc generalnie pierwsze półrocze branża miała w plecy. Miejmy nadzieję, że od września ten handel wróci już pełną parą, tak jak funkcjonował wcześniej, i uda się odrobić straty, które ludzie ponieśli. Ja jestem na przykład właścicielem rynku hurtowego, to na nasz rynek ludzie, którzy przyjeżdżali, bali się brać więcej sztuk towaru i większej ilości w obawie przed tymi karami.
0: Na 22 czerwca w Krakowie przedsiębiorcy z branży odzieżowej planowali kolejny protest przeciw SENT. Teraz zapowiadają zmianę charakteru tego wydarzenia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Jeśli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Agnieszka Benarska.
2: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
3: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
2: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju. Później już więcej chmur i tam miejscami przelotny opad deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Rafał Hirsch, witam serdecznie, magazyn EKG. W studiu już jest nasz gość, Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, dom inwestycyjnych Celion.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Ciekawe rzeczy dzieją się na rynkach. Mamy dość duże zmiany. Wydaje się, że na lepsze. To teraz już tak będzie, że ropa już będzie tańsza, ten kryzys już jest za nami.
6: Naprawdę?
5: No właśnie, nie wiem, pytam.
6: Redaktorze, nie wiem, mam duże wątpliwości. Ja wiem, że oczywiście jest wstępne porozumienie, ten Memorandum of Understanding, jak to się ładnie nazywa.
5: I od kilku dni nikt go nie odwołał.
6: I od kilku dni nikt nie widział, jak co w nim jest. Było też bardziej zabawne. I od kilku dni Stany Zjednoczone mówią co innego, Iran mówi co innego na temat jego treści.
5: A rynkom to nie przeszkadza.
6: I to jest zadziwiające najbardziej. Ja się śmieję, bo to naprawdę jest zadziwiające najbardziej, dlatego że nawet wczoraj Donald Trump, jak wyśledziłem, powiedział, że tak, no już żeśmy podpisali, a oficjalne podpisanie będzie w piątek. No to co oni podpisali? Nie wiadomo co, okej. I mówi, ale treść państwo zobaczycie kilka dni później. To znaczy co, przepraszam? Znaczy oni naprawdę nie wiedzą. To miał być prezent dla Donalda Trumpa na jego urodziny i dlatego było to oświadczenie. Według mnie treść tego porozumienia wcale nie jest ustalona i jeszcze różnie to może się skończyć.
5: No ale jest jednak zmiana polegająca na tym, że Iran nie psuje tego show tym razem.
6: Tak, na razie nie psuje, chociaż na razie słyszymy tylko spikera izby, spikera parlamentu, prawda?
5: Tak.
6: A ja jakoś nie słyszę nic od strony IRGC, czyli Korpusu Strażników Rewolucji, którzy mają, zdaje się, zupełnie inne poglądy. Słyszę za to dużo ze strony Izraela, który ma kompletnie inne poglądy i uważa, że to porozumienie to jest katastrofa dla Izraela. Dlatego też, no ja, wiecie państwo, to do tego to wstępne porozumienie to ma dać 60 dni na osiągnięcie prawdziwego porozumienia. Ja nie wierzę, żeby 60 dni obyło się bez jakiejś prowokacji, czegoś takiego, co będzie usiłowało zburzyć to porozumienie. Dlatego też ta reakcja rynków, o której redaktor mówi, jest dla mnie... No ja wiem, że wiedziałem, że to tak będzie wyglądało,
5: no,
6: ale...
5: No jest $82 za baryłkę,
6: tak,
5: a Brent
6: ale
5: w tej
6: to,
5: chwili.
6: No Brent, tak.
5: Najtaniej od początku.
6: Tak marca. Jest, bo WTI jest 80. Tak, no to było prawie pewne, że tak to będzie wyglądało, bo rynki finansowe mają swoją specyfikę. Jak da się coś zarobić, to trzeba zarabiać. Ale według mnie od strony tej geopolitycznej, normalnej, patrzenia na to, co się będzie działo, to dużo rzeczy jeszcze jest absolutnie niepewnych i ja nie zakładałbym, że już jest z głowy.
7: to rząd się pospieszył z tym podnoszeniem akcyzy na paliwa, bo no akcyzę mamy akurat, już podniesioną.
6: Tak, ale 28 czy 29 groszy, w zależności od tego, czy to benzyna, czy olej.
7: Tak, tak, ale dzięki temu, że Europa tanieje i paliwa tanieją, no to właśnie. Dzisiaj diesel chyba o 6 groszy tylko drożeje, a nie o 28.
6: A i tak nie jest ujęta jeszcze ten spadek cen ropy o około z 90, tam 2-3 na 80, no to kilkanaście procent, prawda? Tak. Czyli teoretycznie nawet należałoby zakładać, że za chwilę zobaczymy spadki cen na stacjach, mimo wejścia akcyzy na ten poziom docelowy wcześniejszy, prawda? Duże zmiany byłyby wtedy, gdyby zaczął wchodzić z tych 8 do 23%, zaczął rosnąć VAT. To byłyby duże zmiany.
7: No i premier zapowiada, że to w czasie, on to określił, że w lecie.
6: Zapewne latem to się będzie działo i myślę, że oni nie zrobią skokowego ruchu, bo z 8 na 23, 15 punktów procentowych to dużo.
7: Ale nie ma żadnej stawki po drodze, to nie mogą.
6: Nie mogą?
7: Wymyślić nowej stawki nie mogą.
6: Na pewno?
7: No ostatnio jak był wiceminister tutaj.
6: Tak, to mówił, że nie mogą.
7: Że nie można, tak.
6: Ach, to nie wiedziałem. Widzisz, człowiek się uczy całe życie. No to jest duży problem, bo 15%, no to jest 1 zł co najmniej, prawda? No to jest duża różnica. To oni z tym poczekają rzeczywiście, chociaż akurat jak trafią na sezon wakacyjny, to też nie super, no.
7: Może liczą na to, że ludzie jak wyjadą samochodami na wakacje za granicę na przykład i zobaczą, że tam jest i tak jeszcze drożej, bo na przykład ceny w Niemczech są przecież wyższe niż w Polsce, to potem wracając może nie zauważą.
6: Ale podobno wszyscy w tej chwili jadą do Polski. No oczywiście ja lekko się śmieję z tego, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, no to trochę mniej chyba Polaków w tym roku. Przynajmniej nie będą latali mniej, bo Półwysep Arabski jest praktycznie wyłączony. Muszę ci powiedzieć, że ja na Półwyspie Arabskim to byłem kilkanaście razy. Mhm. Oman, Emiraty, Katar nawet zaliczyłem, bo dlatego, że tam jest idealna pogoda latem. Znaczy naszą zimą, ich też zimą, ale jest ale po jest prostu dla zima. Polaków tak. Jest cudownie.
7: No, ciśnina Ormus pięknie
6: wygląda teraz jest to skreślone kompletnie, no bo mało kto się odważy, jeżeli chodzi o biura turystyczne, nawet nie odważą się pewno.
7: Ale za to są przeceny na innych kierunkach.
6: No tak, to jest plus, rzeczywiście. No zobaczymy, no.
7: Więc widziałem parę tygodni temu, że chyba rekordowo tanio można było sobie do Stanów Zjednoczonych na przykład polecieć. Natomiast wracając do tych rynków finansowych, wspomniałem Stany Zjednoczone. Mamy hossę cały czas, SpaceX wszedł na giełdę. Widziałem dzisiaj, on wczoraj miał drugi dzień notowań i znów poszedł w górę o jakieś tam prawie 20% i widziałem dzisiaj notowania te tak zwane przedsesyjne i to jest kolejny wzrost o kilkanaście procent. W tych notowaniach akcje już są po 215 teraz dolarów, a sprzedawano je w ofercie po 135, czyli wycena całej spółki to już jest 2,8 biliona, czyli doganiają Microsoft. To się skończy kiedyś?
6: Proszę Państwa, prawda jest taka, że są oczywiście dwa obozy. Jeden mówi, że kupowanie marzeń to jest fajna rzecz, no bo to jest kupowanie marzeń, prawda? Wysyłanie ludzi na Marsa, gdzie założą kolonie, centra danych latające naokoło Ziemi, no super, wspaniałe. Ale jak na razie ta spółka zarabia tylko na Starlinkach, tylko nareszcie traci. W zeszłym roku miała stratę. W związku z tym ten dwa razy po 20%, bo tak to wyglądało wczoraj 20%, przedwczoraj 20%, że wczoraj 20%, w piątek 20% do góry ze 135 na 190. Teraz redaktor mówi, że jest następne kilkanaście procent przed handlu przedsesyjnym. To jest oczywista bańka. To jest 100%. No, sensowni analitycy, których ja poważam, mówią, że no tak 60-70 dolarów, a nie 160-170, to byłaby cena usprawiedliwiona. Mhm. W związku z tym to jest bańka, no ale jeżeli ludzie kupują coś, o czym nie mają zielonego pojęcia, to znaczy kryptowaluty, to dlaczego nie mają kupować coś, co wierzą, że Elon Musk im da nie wiadomo co w przyszłości, a ja jestem przekonany, że to jak zwykle w bańkach źle się skończy, ale na razie trwaj chwilę, jesteś piękna dla tych, którzy umoczyli w tym jakieś pieniądze.
7: A sztuczna inteligencja to też jest bańka?
6: Zależy, jak na to patrzeć, bo samo hasło nie, bo sztuczna inteligencja przetrwa na pewno mnie, na pewno ciebie i na pewno wszystkie nienarodzone nawet jeszcze dzieci. Mhm. Ona po prostu będzie do końca życia ludzkości.
7: Już będzie po prostu.
6: Już po prostu będzie, koniec. Tylko będzie coraz bardziej ulepszana, co mnie osobiście niepokoi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. A co innego jest to, o czym redaktor mówi, czyli zapewne bańka na akcjach spółek, tak, które w tej chwili moczą 750 miliardów dolarów w ciągu roku w inwestycje, prawda?
7: Tak.
6: I według mnie to jest bańka i te 750 miliardów dolarów plus to, co było w poprzednich latach, to długo poczekamy, zanim zacznie się to zwracać. Na razie te spółki odnotowują zyski, ale nie takie, żeby powiedzieć, że te nakłady inwestycyjne są uzasadnione. Ale dobrze, no. Ludzie kupują, wspaniale. Ja bym szukał raczej miejsc, w którym sztuczna inteligencja będzie znacznie podwyższała wydajność pracy. Na przykład, no taki typowy przykład, czyli badania różnego rodzaju medyczne, prawda? Mhm. W medycynie. Ci wszyscy diagności, którzy opisują rentgena, czy tomograf, czy USG, to od strony sztucznej inteligencji już mają w tej chwili, bo rozmawiałem z taką osobą, już mają w tej chwili niesamowitą pomoc, a myślę, że będą mieli wręcz wyrękę niedługo, czyli że będzie ona lepsza. Niektóre pewno modele są już lepsze od bardzo dobrych diagnostów. W związku z tym tu na przykład na pewno będziemy szukali. Jak wiemy, w Japonii, w Chinach szczególnie, kiedy się mówi o tym starzeniu społeczeństwa naszego również, ale tam to jest bardziej na tapecie, można by powiedzieć. Tam roboty humanoidalne, szczególnie chińskie roboty humanoidalne, nie wiem, czy państwo widzieli popisy tych robotów, tak, niezwykłe wręcz,
7: tak,
6: prawda?
7: Ja widziałem,
6: tak. Tak, i nasi specjaliści mówią, że Europa i Stany już nigdy nie dogonią Chin w tej sprawie. No to nigdy to ja bym skreślił, bo to tak jak to...
7: Nigdy nie wiadomo.
6: Nie o to chodzi.
7: No
6: jak to, nigdy i zawsze to podobno Napoleon kazał skreślić ze słownika.
7: A warszawską giełdę jak należałoby
6: A to jest
7: ocenić?
6: To jest dobra... dobra.
7: No bo mamy hossę na całym świecie, ta, dobre nastroje ta. I my na tym korzystamy i dalej warto inwestować na giełdzie?
6: Tak, czy... no tam jest te 3730 na WIG20, które się dzielnie broni. Wczoraj była dziwaczna sesja, dlatego że indeks spadł, mimo że zaczął na wysokim C, bardzo wysoka. Na
7: dzisiaj
6: końcu...
7: w górę 1%.
6: Tak, no teraz tak jest. W naszej giełdzie przeszkadzają dwie rzeczy. Dywidendy, mówię o WIG20, bo w piątek mieliśmy odjętą dywidendę PKS-a, a jutro będzie 1 punkt procentowy niżej z powodu PKN-u.
7: Okej. Okay.
6: No, więc już mamy w plecy, jeżeli chodzi o WIG20. Plus wygasanie czerwcowych kontraktów w piątek, prawda?
7: Czyli takie krótkoterminowe raczej rzeczy.
6: To
7: czyli
6: są krótkoterminowe zaburzenia, tak. Ale to jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie chyba, ja to pierwszy raz w życiu widzę, chyba, znaczy odnotowuję pierwszy raz w życiu, może tak, mianowicie to będzie pierwszy raz, kiedy czerwcowe, czyli w ogóle kontrakty w Stanach Zjednoczonych będą rozliczane, linia kontraktów nie w piątek, a w czwartek. Bo w piątek mają dzień wyzwolenia
7: okay.
6: i mają święto.
7: Ale generalnie pozostajemy optymistami, jeśli chodzi o giełdę.
6: Tak, ja absolutnie, ja tak.
7: No, to dobrze. To ja też.
6: No i bardzo dobrze, i tak trzymajmy.
7: WIG 20 w tej chwili w górę dokładnie o 99%. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem.
6: Dziękuję bardzo.
7: Na antenie TOK FM czas na kolejne wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. W naszym studiu pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Dzisiaj oczywiście dużo się mówi o Ukrainie z różnych powodów. My skupimy się na powodach związanych ściśle z gospodarką, bo Ukraina rozpoczęła w końcu negocjacje dotyczące jej wejścia, przyszłego, ewentualnego wejścia do Unii Europejskiej. Te negocjacje, które były blokowane przez wiele miesięcy przez premiera Węgier Viktora Orbana. To teraz można powiedzieć, że już z górki i już niedługo będą się cieszyć z członkostwa Unii?
8: Tu nie ma takich prostych recept tak naprawdę, czy rozwiązań. Pamiętajmy, że Polska od momentu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych negocjowała 7 lat. A byliśmy znacznie bliżej standardów europejskich, unijnych. Dużo bardziej przygotowana była do tego polska gospodarka, bo praktycznie od połowy czy początku właściwie lat 90. konsekwentnie przygotowywaliśmy polską gospodarkę, przedsiębiorstwa, przedsiębiorców, biznes do tego procesu akcesji, a więc właściwie to aż 12 lat trwało to przygotowanie gospodarki jako takiej. Bo rzecz w tym, że aby akcesja nastąpiła ostatecznie, obie strony muszą dojść do wniosku, że im się to opłaca. Na ten czynnik praktycznie najczęściej nie zwracamy w ogóle uwagi. Ja byłem ministrem gospodarki w czasie, kiedy kończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską, zamykaliśmy ostatnie obszary negocjacyjne, by 1 maja 2004 roku znaleźć się w Unii Europejskiej. I wtedy mieliśmy dane z niemieckich, austriackich instytutów ekonomicznych, które wskazywały, że dla Niemców, dla Austriaków rozszerzenie Unii Europejskiej też będzie korzystne. To jest sytuacja win-win. Aby przygotować ukraiński system prawny, legislacyjny, finansowy, przedsiębiorców ukraińskich do tego, aby byli w stanie konkurować na otwartym unijnym rynku, trzeba czasu.
7: Ale przede wszystkim, to znaczy oni w tej chwili nie byli w stanie?
8: Trzeba przede wszystkim praktycznie kapitał europejski, kapitał zachodni, szybko by te najlepsze, najkorzystniejsze, najbardziej dobrze prosperujące, zapowiadające się projekty, przedsiębiorstwa, szybko by wykupił. Mielibyśmy do czynienia trochę z taką naszą polską sytuacją, kiedy to krzyczymy, że tyle tutaj kapitału zachodniego napłynęło. Jesteśmy... Ja nawet słyszałem kiedyś premiera Morawieckiego na forum ekonomicznym w Karpaczu w ubiegłym roku, że nie jesteśmy suwerenni, bo tyle kapitału zachodniego jest w Polsce. Tak. Ale my się do tego procesu przygotowywaliśmy długo. Ukraina będzie musiała wprowadzić cały szereg niekorzystnych doraźnie z punktu widzenia biznesu, monopolistów na rynku ukraińskim regulacji.
7: To znaczy, że może im się odechcieć?
8: Trochę trzeba powiedzieć, że wojna przeorała tę strukturę gospodarczą Ukrainy, bo przed wojną mieliśmy do czynienia z ogromnymi monopolami oligarchów ukraińskich. Dzisiaj przykład Azowstalu chociażby w metalurgii zniszczenia są dramatyczne i dzisiaj ta sytuacja już inaczej wygląda, ale czeka Ukraińców długa, trudna droga negocjacji, wdrażania często niepopularnych regulacji.
7: I kiedy można oczekiwać, że ta droga zakończy się w ich przypadku sukcesem? Nie wiem, 2035?
8: Powiem szczerze, na pewno nie szybciej niż polska droga do Unii Europejskiej, te 7 lat negocjacji. To już właśnie wchodzimy w 32 rok. Tutaj trzeba też...
7: A ten czynnik wojenny nie będzie przyspieszał tej procedury? Bo tak generalnie Ukraina zaczęła na serio iść w stronę Unii Europejskiej i Unia się na to zgodziła dopiero wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Prawda?
8: Wojna spowodowała, że Ukraińcy przestali się wahać. Bo szefuję już wiele lat Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej i pamiętam debaty w Ukrainie po pomarańczowej rewolucji, kiedy z jednej strony był entuzjazm, już za rok, dwa, trzy prawie znajdziemy się na rynku unijnym, a z drugiej strony, ale nasz biznes, nasza struktura eksportu. Proszę sobie wyobrazić, że przed rozpoczęciem tego procesu przed Krymem struktura ukraińskich obrotów wygląda następująco. 40% to były obroty handlowe z Rosyjską Federacją, 40% z Chinami i tylko 20% stało Unią Europejską. Mhm. Więc Ukraina była dramatycznie zależna od rosyjskiej gospodarki, od Rosji. Wojna to przeorała, zmieniła, spowodowała, że dzisiaj nie ma już Ukraina wyboru. I Ukraińcy dzisiaj wiedzą, że w Rosji nie ma co szukać przyszłości. Nie chcą ruskiego miru.
7: I idziemy do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Ukrainę, a jednocześnie pojawia się cały czas ten temat odbudowywania rosyjskiej ukraińskiej gospodarki, ukraińskiego państwa, jak tylko się ta wojna skończy. I są pytania, czy polskie firmy na tym skorzystają, czy są na to gotowe?
8: Tak,
7: to najczęściej, z punktu widzenia polsko-ukraińskiej izby,
8: tu najczęściej
7: jak to
8: pada porównanie z Irakiem, na którego odbudowę w zamierzchłych czasach bardzo liczyliśmy, ale tu nie ma takiego porównania.
7: No tak, to jest
8: sąsiedztwo,
7: tak,
8: nasza właśnie bliskość kulturowa, nasza obecność w Ukrainie, bo polskie firmy już tam zainwestowały.
7: Co polskie firmy robią w tej chwili na Ukrainie?
8: Są. Żadna z polskich dużych firm, dużych inwestycji nie wycofała się z Ukrainy. Barlinek, Cersanit, Fakro, te firmy cały czas działają, produkują w ekstremalnie trudnych warunkach, bo walka o pracowników, którzy są często wzywani na front, cały system jakby weryfikacji i utrzymywania siły roboczej w tych fabrykach, aby mogły one funkcjonować, więc jesteśmy tam cały czas obecni.
7: A nowe firmy?
8: Proszę sobie wyobrazić, że w latach wojennych inwestowaliśmy tam rząd wielkości 200 milionów dolarów. To były bardzo często bardzo małe spółki. To były takie przyczółki na przyszłość, ale już zarejestrowane w Ukrainie z polskim kapitałem. Więc nawet w czasie wojny polscy przedsiębiorcy w Ukrainie inwestowali, przygotowując się do tego procesu odbudowy. Dzisiaj trwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, który stał się instytucją finansującą w ramach europejskiego, unijnego programu Ukraine Facility. Tam jest ten drugi filar, 50 miliardów dla Ukrainy, ale drugi filar ważny, 7,8 miliarda euro na instrumenty finansowe, instrumenty gwarancyjne. Bank Gospodarstwa Krajowego dzisiaj analizuje już w ogóle, żeby móc zostać instytucją finansującą w tym całym unijnym programie pomocy Ukrainie. Bank musiał udowodnić Komisji Europejskiej, że są polskie firmy, polskie projekty zmierzające do inwestycji w Ukrainie.
7: Nie rozumiem, że to zrobił, czyli są.
8: My jako Izba zebraliśmy ich najwięcej, bo ponad 40 projektów inwestycyjnych. Dzisiaj są one w obróbce, w cudzysłowie, w Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to wymaga szczegółowych analiz. Ukraine Facility jest ukierunkowane na wsparcie podmiotów w Ukrainie. A to, czy one będą z kapitałem polskim, no to zależy już od naszej aktywności, więc tu zawsze i przy każdej okazji apelujemy do polskich przedsiębiorców, śledźcie to, co się dzieje, śledźcie nowe instrumenty, nowe regulacje i korzystajcie z tego.
7: A od strony biznesowej, czysto biznesowej, to w ogóle ma sens? To jest rynek, to nie jest tak, że to jest rynek, który jest zbyt ryzykowny, klienci są mało zamożni, lepiej iść do Rumunii albo Czech, czy gdzie, zamiast, po co się na tą Ukrainę?
8: Z tą zamożnością klientów, to przypomina mi się stary dowcip, on już dzisiaj nie do końca jest adekwatny do sytuacji w Ukrainie, ale dawno temu jeszcze właśnie przed Krymem, przed tym zwrotem w stronę Unii Europejskiej, unijnych standardów, mówiło się, że są 3 stopnie biedy w Ukrainie. Pierwszy stopień biedy jest bieda. Drugi stopień biedy jest bieda, nie ma pieniędzy. I trzeci stopień biedy, już ten najgłębszy, jest bieda, nie ma pieniędzy, trzeba wyciągać dolary.
7: Okay.
8: Proszę sobie wyobrazić, że przed Krymem oficjalne szacunki w Ukrainie podawały, że blisko 50% obrotu gospodarczego jest w szarej strefie. Uh-huh. Wyjście z tej szarej strefy.
7: No właśnie, ale to też pokazuje, że to jest ryzykowny rynek, tak?
8: Polskie firmy
7: chcą tam.
8: Polskie firmy, które się nauczyły Ukrainy, bardzo sobie chwalą działalność w Ukrainie.
7: Trzeba się nauczyć.
8: Ale trzeba się nauczyć. Największy błąd popełniali historycznie znowu, bo to też się dzisiaj zdecydowanie zmieniło. Historycznie rzecz biorąc, firmy popełniały błąd. rząd, uznając, że w Ukrainie obowiązują jakieś unijne standardy i wszystko jest proste, łatwe i przyjemne. I tu jako Izba spełnialiśmy taką rolę tłumaczenia, wyprowadzania czasem polskich przedsiębiorców z sytuacji kryzysowych. No, po to jest Izba. Do tego jesteśmy, między innymi do tego jesteśmy powołani. Dzisiaj to wygląda już inaczej, bo w Ukrainie jesteśmy obecni, prowadzimy tam biznes. Proszę sobie wyobrazić, żadna polska firma w czasie wojny nie wycofała swojej działalności z Ukrainy.
7: Rzecz w tym, że
8: ci, którzy mają sukcesy, się tym nie chwalą.
7: No właśnie.
8: Po co? Ci, którzy mają problemy, mocno to nagłaśniają, więc a co do korupcji, no taki kluczowy, sztandarowy moment przełom lipca i sierpnia ubiegłego roku, kiedy to prezydent Zełenski popełnił dramatyczny błąd, próbując położyć swoją rękę nad niezależną prokuraturą antykorupcyjną i nad NABU, specjalną agencją rządową antykorupcyjną, niezależne instytucje. Ukraińcy wyszli na ulicę, protesty. Za nimi dopiero protesty świata zachodniego spowodowały, że druga osoba w państwie, szef sekretariatu prezydenta Ukrainy, pan Jermak, musiał się podać do dymisji. Także to był taki, powiedziałbym, kropla przepełniająca już czarę goryczy, jeżeli chodzi o stosunek do korupcyjnych zachowań, korupcyjnych działań. A co do naszych obrotów handlowych, Ukraina dzisiaj jest 7. rynkiem, na którym lokujemy nasz eksport.
7: Co eksportujemy?
8: Eksportujemy, proszę sobie wyobrazić, przede wszystkim żywność i produkty rolne. Mamy nadwyżkę w obrotach handlowych w tym sektorze rolnym.
7: Czyli Ukraina zalewa nas.
8: Kilkunastoprocentowym.
7: Ukraina zalewa nas, a my zalewamy.
8: A my zalewamy Ukrainę, także warto o tym pamiętać. Ale przede wszystkim maszyny, materiały przemysłowe, to co wszystko idzie na wyposażenie tamtejszej gospodarki, unikanie zniszczeń. W 2025 roku mieliśmy ponad 37 miliardów nadwyżki w obrotach handlowych. Więcej eksportujemy niż importujemy z Ukrainy. I ważne, broń w naszym eksporcie stanowiła 10% polskiego eksportu.
7: Tylko
8: 10%.
7: No to niech sobie radzą polskie firmy na Ukrainie jak najlepiej. Trzymamy kciuki i te negocjacje.
8: Nie przeszkadzajmy im, bo niestety na to, na ile sobie radzą, jak skutecznie sobie radzą, niestety też rzutuje polityka i ta debata historyczna, którą z Ukrainą toczymy.
7: Bardzo dziękuję. Pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki.
8: Dziękuję
7: był
8: bardzo.
7: Naszym gościem. Dziękuję bardzo.
9: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym za moment porozmawiamy o inflacji, bo poznaliśmy najnowsze dane o inflacji bazowej, o tym, czy dla cen ropy i paliw nadchodzą lepsze informacje oraz o tym, dlaczego możemy choćby na wakacjach poczuć się bogatsi za granicą. I o tym za moment w rozmowie z naszym gościem, ale najpierw jeszcze ceny paliw na jutro. Kierowcy już odczują wyłączenie jednego z elementów rządowego pakietu CPN, czyli niższej akcyzy. Benzyna 95 zdrożeje jutro o 13 groszy do maksymalnie 6,10 zł za litr. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. A premier już zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Rządowy program paliwowy ma być zakończony latem, a szef rządu mówi dziś, że sfinansuje go w części podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, które zarobiły na drogiej ropie. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Chce zarobić na tym podatku 4 miliardy złotych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj całkiem niezłe nastroje. WIG w górę w tej chwili o 1,8%, WIG 20 o ponad 2%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,24 zł, frank po 4,59, dolar 3,65, brytyjski funt po 4,90 i jeszcze dobra informacja z rynku ropy naftowej. Baryłka ropy Brent spadła właśnie poniżej psychologicznego progu $80. popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w studiu Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Kilkadziesiąt minut temu poznaliśmy dane o inflacji bazowej, czyli tej bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii. W maju sięgnęła ona 3,1%. Co to znaczy, że drogie paliwa nie przekładają się na inne ceny w gospodarce?
10: Ja bym powiedział, że przekładają się trochę inaczej niż sądziliśmy. No, bo inflacja bazowa jest taką kategorią, która skupia w sobie praktycznie wszystko, od telewizorów, przez samochody, ręczniki, dywany, skończywszy na usługach fryzjerskich, wycieczkach zagranicznych i przejazdach taksówkami i co tam jeszcze. I teraz wiedzieliśmy, że są kategorie, które powinny być wrażliwe na wzrost cen paliw. To są na przykład bilety lotnicze. Okej, one bardzo mocno zdrożały wiosną, to już wiemy. Miały zdrożeć wycieczki zagraniczne, wycieczki krajowe. Tutaj mamy naprawdę dużą zmienność i to było jedno z zaskoczeń. One się okazały tańsze niż się spodziewaliśmy. Z drugiej strony na przykład zobaczyliśmy w maju znaczący wzrost cen usług hotelowych i restauracyjnych, co było zaskoczeniem, bo to była kategoria, którą, tak jak sobie to rozkładaliśmy, zrysując taki hipotetyczny harmonogram, kiedy kto podniesie ceny w reakcji na szok paliwowy, to jest kategoria, która miała zdrożyć na końcu. Tymczasem to się wydarzyło dość szybko. Nie wiemy oczywiście, czy to jest w reakcji na wzrost cen paliw. Być może po prostu z hotelarza antycypowali wyższy popyt latem już wtedy, a może po prostu niezła pogoda w maju zadecydowała. No w każdym bądź razie ten wzorzec zmian cen w ostatnim miesiącu był dość niestandardowy. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie coś powiedzieć szerzej o inflacji bazowej, to chyba to, że przełożenie szoku energetycznego czy szoku naftowego na szeroką presję cenową jest trochę mniejsze niż się spodziewaliśmy i to jest to, co te wszystkie miary inflacji bazowej łącznie skupiają, bo inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, tak jak wspomnieliśmy, wzrosła z 3,0 do 3,1% rok do roku, ona wynosiła chyba 2,6 albo 2,5 w najniższym poziomie w zeszłym roku. To nie jest duża zmiana, to jest powiedzmy, no, zarządzalne, czy jeszcze ujdzie, mówiąc kolokwialnie.
9: Ale ten efekt będzie większy? Powinniśmy się tego obawiać?
10: Znaczy, na pewno to jest tak, że nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkich konsekwencji. Przykładowo będziemy obserwować wzrosty cen dóbr importowanych, no bo widzimy, że w Chinach po kilku latach przerwy zobaczyliśmy znowu wzrosty cen dóbr tam wytwarzanych. No, potrzeba trochę czasu, żeby sytuacja podażowa w zakresie różnego rodzaju dóbr, które płynęły, a potem nie płynęły z Zatoki Perskiej, się unormowała. Widzieliśmy w oczekiwaniach i deklaracjach przedsiębiorstw, że jakaś tam przestrzeń do wzrostu cen jest. Więc wydaje się, że ta historia się będzie rozgrywać przez kilka miesięcy. Natomiast można powiedzieć w ten sposób, że łączny, skumulowany wzrost cen, który zaobserwujemy do końca tego roku, będzie mniejszy niż się spodziewaliśmy. I to też wynika z faktu, że szok naftowy, wygląda na to, to trzymamy kciuki oczywiście, będzie mniejszy niż zakładaliśmy jeszcze miesiąc temu, no bo wtedy bardzo podeszliśmy do tego bardzo konserwatywnie, po prostu przyjęliśmy, że ropa będzie kosztować około $100 za baryłkę do końca roku. No teraz widzimy, że ta prognoza się nie, to założenie się nie zrealizuje.
9: No i kosztuje, jak mówiliśmy przed chwilą, poniżej $80 i proponuję przy ropie naftowej pozostańmy. No i co, jeżeli będzie porozumienie amerykańsko-irańskie i wróci żegluga cieśniną Ormus, to będzie znacząco taniej w cenach ropy naftowej?
10: No, musimy cofnąć się o kilka miesięcy wstecz, do przełomu 2025-2026, czyli do momentu, kiedy ropa kosztowała te $55 za baryłkę. Wtedy rozmawialiśmy o nadpodaży ropy. Ropy było za dużo. Ropa była gromadzona w tankowcach, w zbiornikach, w zapasach, w rezerwach i tak dalej. Było jej za dużo. Ona była, dlatego z tego względu była coraz tańsza, albo ona była po prostu bardzo, bardzo tania. Oczywiście wojna to znacząco zmieniła. I no, jeżeli sobie popatrzymy na to, ile milionów baryłek ropy dziennie konflikt i zamknięcie cieśniny zdjęło tak naprawdę z rynku w poprzednich miesiącach, no to uświadomienie, to możemy sobie to przeliczyć na kilka sposobów, ale generalnie jest tak, że cena ropy w okolicy 90-100 dolarów za baryłkę była ceną godziwą, można powiedzieć, czyli zgodną z tym ubytkiem rzędu, no powiedzmy 10 milionów baryłek, bo o tym mówimy. Teraz mam nadzieję, że te baryłki ropy będą płynąć, to jest jeden aspekt tej sytuacji. Oczywiście one faktycznie jeszcze nie zaczęły płynąć i faktycznie to porozumienie jeszcze nie zostało podpisane i w przestrzeni informacyjnej mamy trochę konfuzji co do tego, co ono właściwie zawiera i na co te dwie strony się umówiły, na co się nie umówiły, ale chyba jest jasne dla wszystkich uczestników rynku, że i Irańczykom, i Amerykanom w tym momencie zależy przede wszystkim na tym, żeby ropa płynęła, żeby ruch w ciśnieniu Ormus został odblokowany i te zaległości zostały zrównoważone. Nie wiemy w tym momencie, jaki będzie poziom dostaw, kiedy już ciśnienia się otworzy, no bo wiemy, że jakieś zniszczenia infrastruktury energetycznej w Zatoce były. Pytanie, jak chętni będą armatorzy i kapitanowie statków i załogi, żeby pływać w akwenie, który no, jest bezpieczny, no, został zabezpieczony no, na podstawie, można powiedzieć, świstka papieru, bo nie oszukujmy się, waga, powiedzmy, tego dokumentu no, nie będzie na razie zbyt duża i potrzeba czasu, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten pokój się utrzymuje. Więc robocze założenie, że cena ropy będzie trochę wyższa niż była, niż te 50 parę baryłek, przepraszam, 50 parę dolarów za baryłkę na przełomie poprzedniego i tego roku, jest moim zdaniem racjonalne. Natomiast jest duża niepewność co do tego, gdzie w tym momencie jest punkt równowagi. Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy i że rynek będzie wyceniał taką sytuację i on ją wyceni z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcu roku, a jeszcze nie na wakacje.
11: Ale dla nas, jako odbiorców ropy i paliw, no to wszystko brzmi jak dobre informacje.
10: Tak, to jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. My jesteśmy najbliżej, powiedzmy, unormowania tej sytuacji praktycznie od końca lutego, od momentu, kiedy ten konflikt wybuchł.
11: Czyli jeszcze teraz nie, ale jak chwilę zaczekamy, to paliwa rzeczywiście mogą być znacząco tańsze.
10: Znaczy one będą pewnie systematycznie tanieć, bo one są dość mocno powiązane, są bardzo mocno powiązane z ceną ropy. Trochę tutaj namieszał rząd, wycofując się z cięć podatków pośrednich. Wiemy, że już jedno takie wycofanie nastąpiło w przypadku akcyzy. To samo będzie pewnie z VAT-em, więc generalnie te ceny paliw będą przez jakiś czas stabilne ze względu na to, że te dwa efekty się zniosą. Natomiast myślę, że no w horyzoncie kilku miesięcy, nie przesadzajmy, w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
11: W ogóle w czasie tej wojny w Zatoce z ropą miało być dużo gorzej, no a finalnie okazało się, że było całkiem nieźle. Dlaczego? Co się tam takiego wydarzyło?
10: Ja myślę, że tu się zgadzam. Gdyby ktoś w styczniu tego roku powiedział, że ciśnienie Ormus zostanie zamknięta na prawie na 4 miesiące i że cena ropy po tych 4 miesiącach będzie wynosić 80 dolarów za baryłkę, to zostałby odesłany z kwitkiem, zwolniony z pracy i co tam jeszcze, bo to było tak nierealistyczne, może przesadzam, ale to było naprawdę nierealistyczne, ale myślę, że ta lekcja, która z tego płynie, jest taka, że rynek jest zawsze bardziej elastyczny, niż nam się wydaje. I jest więcej możliwości, mechanizmów, sposobów dostosowania, niż nam się wydaje. Bo z jednej strony, bo mieliśmy duże dostosowania po stronie podażowej. No, okazało się, że jest całkiem spory rurociąg w Arabii Saudyjskiej, który można wysłać mniej więcej połowę eksportu tego, czy połowę produkcji tego państwa. Z drugiej strony, okazało się, że można ograniczyć popyt, w tym taki, no powiedzmy, instytucjonalny, to znaczy no wiemy już teraz, że Chiny mocno obcięły import ropy naftowej, przestały zwiększać swoje rezerwy. Wiemy też, że te rezerwy są bardzo duże i to też bardzo, bardzo wyraźnie zrównoważyło rynek, więc okazało się, że możliwości równoważenia rynku ropy naftowej przy cenie około, no powiedzmy, 80-90 dolarów za baryłkę, bo to były ceny sprzed ostatnich paru miesięcy, są większe niż się wydawało i myślę, że to jest lekcja na generalnie, którą powinniśmy z tego wyciągnąć.
11: To jeżeli chodzi o ropę naftową, ale jest jeszcze jedna sprawa, o którą chciałbym zapytać, a dotyczy naszych wynagrodzeń, bo jako ekonomiści Pekao S.A. przyjrzeli się Państwo naszym wynagrodzeniom, temu jak one rosły w ostatniej dekadzie, no i jak one mocno wzrosły?
10: No, jeżeli przeliczymy je na twardą walutę, na euro, okaże się, że one w 5 lat się podwoiły. W 10 lat praktycznie potroiły. To jest bardzo duże, to jest bardzo duży wzrost, tylko on oczywiście wynika i z umocnienia kursu walutowego i faktycznie ze wzrostu nominalnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce, no w kategoriach realnych, czyli takich, które nas obchodzą, bo my generalnie jako Polacy generalnie zarabiamy w złotówkach i wydajemy w złotówkach, rosło w bardzo równym, miarowym tempie, no około 3-4%, czyli mniej więcej takim jak wzrost gospodarczy. Natomiast to, czego faktycznie brakowało na przykład w poprzedniej dekadzie, to analogicznego wzrostu w euro, co było dobre dla eksporterów, firm przemysłowych, natomiast trochę gorsze z punktu widzenia naszej siły nabywczej, bo my jednak trochę rzeczy wydajemy za granicą. No, jeździmy za granicę na wycieczki, kupujemy dobra importowane, no to ta nasza siła nabywcza względem reszty świata była mniejsza i pewnie miało to pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o to, jak postrzegaliśmy nasz wzrost gospodarczy. Natomiast no, w ostatnich latach nadrobiliśmy trochę tego dystansu, bo umówmy się, że generalnie to, że złoty był tak słaby w poprzedniej dekadzie i to, że te płace liczone w twardej walucie praktycznie stały w miejscu w poprzedniej dekadzie, było trochę anomalią z makroekonomicznego punktu widzenia. My to, co powinno było się wydarzyć przez 15 lat, nadrobiliśmy w półtora, dwa lata. Oczywiście to jest duży negatywny szok dla eksporterów, ale też duży pozytywny szok z punktu widzenia konsumentów. Niestety trochę temperowany faktem, że równocześnie wzrosły też ceny za granicą, więc my nie do końca czujemy ten wzrost siły nabywczej za granicą. Natomiast niewątpliwie mieliśmy do czynienia z powiedzmy epokowym wzrostem wynagrodzeń, liczonych oczywiście, w euro i w cenach bieżących, bo ta miara, która nas najbardziej obchodzi jako konsumentów, czyli w złotówkach, po korekcie o inflację, zachowywała się bardzo, bardzo stabilnie i rosła praktycznie jak od linijki o te 3-4% rocznie.
11: To jeszcze króciutko, możemy poczuć się bogatsi za granicą na wakacjach?
10: No, zależy, co kupujemy i tutaj przyznam wprost, że mieliśmy sporo nawet dyskusji wewnętrznie w zespole, czy my faktycznie czujemy się bogatsi za granicą. Jedni z nas się czują, inni nie. Trochę zależy od tego, co za granicą robimy. Natomiast możemy skorygować ten wzrost ten wzrost wynagrodzeń o to, ile wynosiła inflacja w strefie euro. No i realnie ta nasza siła nabywcza faktycznie wzrosła. Powinniśmy czuć. Natomiast pytanie jakby dokładnie na które dobra i usługi patrzymy, czy przypadkiem po drodze się nie przesuwamy wyżej w stronę wyższego segmentu. Może być tak, że to nie jest jedyna rzecz, która dzieje się z naszym portfelem, z naszymi wydatkami. Natomiast w kategoriach porównywalnych powinniśmy odczuwać i mieć większą siłę nabywczą.
11: Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A. Dzięki za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
11: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Temat z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 4 ofiary śmiertelne rosyjskich ataków na Słowiańsk i Zaporoże. Sejmowa komisja za projektem ustawy dotyczącym zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. W informacjach również o tym, jakim obciążeniem dla szpitali będzie rosnąca płaca minimalna w ochronie zdrowia. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Celem ataków były Słowiańsk i Zaporoże. Według lokalnych władz, na które powołuje się Reuters, uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne oraz centrum handlowe. Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, w ciągu minionej doby Rosjanie dokonali też 182 ataków na pozycje wojsk ukraińskich. Prezydent USA Donald Trump otwarcie krytykuje swojego bliskiego sojusznika, premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Według amerykańskiego przywódcy szef izraelskiego rządu powinien być bardziej odpowiedzialny w sprawie Libanu. O szczegółach opowie Tomasz Orchowski.
2: Izraelczycy utrudniali zawarcie amerykańsko-irańskiego porozumienia, atakując w Libanie Hezbollah, czyli regionalnego sojusznika Iranu. Władze w Teheranie podkreślały, że umowa jest możliwa tylko wtedy, gdy wstrzymane zostaną działania na wszystkich frontach, także w Libanie. Nie jestem zadowolony z tego, jak Izrael postąpił z Libanem i Hezbollahem. Powinni byli załatwić tę sprawę szybciej. To po prostu trwa w nieskończoność. Mówił prezydent Donald Trump we francuskim Evian, gdzie bierze dzisiaj udział w szczycie państw G7. W samym Izraelu na Netanyahu naciskają faszyzujący członkowie jego gabinetu, którzy chcą kontynuowania wojny z Iranem. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
1: Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie pokojowe ma zostać oficjalnie podpisane w piątek w Szwajcarii. Tego samego dnia, jak przekazały władze w Teheranie, prawdopodobnie ruszą rozmowy w sprawie ostatecznej umowy. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki jednogłośnie poparła projekt, który zakłada zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Przedstawiając propozycję przygotowaną przez resort edukacji, jego szefowa Barbara Nowacka wskazała, że zawarty w projekcie zakaz to zmiana pożądana przez środowiska nauczycielskie. Zaznaczyła też, że już teraz połowa szkół wprowadziła ograniczenie używania telefonów komórkowych poprzez swoje statuty. Zgodnie z projektem uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu podczas pobytu na terenie szkoły. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Nie obejmie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie czy korzystanie poza godzinami z zajęć infrastruktury szkolnej, na przykład sportowej. Telefon w szkole będzie można wykorzystywać tylko w szczególnych sytuacjach za pozwoleniem dyrekcji, m.in. gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie we wrześniu. O niemal 9% wzrosną od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji. Podwyżki obciążą budżety szpitali, które się nie spinają, bo NFZ zwleka z przelewami za nadwykonania. Centrum Onkologii w Bydgoszczy cały czas czeka na część środków za ubiegły rok. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
3: Chodzi o 28 milionów złotych, wylicza dyrektor Centrum Onkologii Janusz Kowalewski.
4: Po co szpital zapłacił hurtowniom farmaceutycznym za leki, zostało zwrócone. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak praca przy podawaniu leków w leczeniu systemowym i to nie zostało do dnia dzisiejszego za ubiegły rok zapłacone.
3: Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania za pierwszy kwartał tego roku. Też kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, które nie zostały uregulowane przez NFZ.
4: Około 55 milionów mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny kompleksowy. Opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
3: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Blisko 3 miliardy złotych wyda w tym roku państwo na budowę dróg lokalnych. Samorządy w poszczególnych regionach zaczęły podpisywanie umów z rządowym programem rozwoju dróg. A więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Jakub Medek.
5: Podlaskie, jak wylicza wojewoda Jacek Brzozowski, dostanie z tej puli ponad 200 milionów złotych.
6: Powstanie 264 kilometry nowych bądź zmodernizowanych, ale przede wszystkim nowoczesnych i bezpiecznych dróg.
5: Z tego prawie pół miliona trafi do nadbiebrzańskiej gminy Trzcianna. Jej wójt Witowa, Ewa Piekutowska, przyznaje, że bez programu, który w różnych formach i pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu

0: lat samorządy remontowałyby znacznie mniej.
1: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
0: W sumie rząd liczy na to, że tegoroczna edycja programu pozwoli na remonty i budowę ponad 2000 km dróg w całym kraju. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju. Później już więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: W miniony weekend przeszła ulicami Warszawy Parada Równości. Już 25. To jest dużo. Na tyle, by ten event okazał się czymś trwałym, stałym, w zasadzie niezaskakującym. Chyba też coraz mniej kontrowersyjnym. Przyczyny są oczywiste. Okazało się, że jeśli to coś zmienia, to nie to, czego wizjami straszyła prawica, ale też nie to, co obiecywała sobie i innym lewica. Ani tęczowi zboczeńcy nie plądrują przedszkoli w poszukiwaniu ofiar, ani też nie bardzo są w tych przedszkolach pełnoprawnymi rodzicami. Oczywiście dla swoich dzieci, które mają w tych tęczowych, homorodzinnych relacjach, które istnieją, czy się to komu podoba, czy nie. Istnieją, a chociaż wciąż nie mogą się doczekać równego traktowania. Parada nie wywołała więc rewolucji. Nie ma małżeństw, nie ma praw do adopcji, nie ma penalizacji homofobii w jej najbardziej prymarnych, brutalnych przejawach. Ciągle nie jest tak, jak być powinno, by mówić i myśleć o normalizacji. Czyli rewolucja się nie wydarzyła. No chyba jednak się wydarzyła, nawet jeśli nastolatkowie dalej potrafią sobie nawtykać od gejów. Nawet wówczas ta obelga, jeśli rzeczywiście dalej nią jest, ma inny sens niż miała 20 lat temu. Gej, nawet jeśli nie dla wszystkich jest okej, przestał być dziwowiskiem, ciekawostką. Jest po prostu częścią krajobrazu. Może nawet nieco nudną. Tak samo lesbijka, tak samo biseksualista, tak samo cała reszta tego alfabetu. To niby nie jest źle, a zarazem trudno oprzeć się wrażeniu, że coś poszło nie tak. Chcieliśmy wolności, a dostaliśmy kupę różnokolorowych flag, których znaczeń już nawet nie rozumiemy. Trochę jak w tym cytacie sprzed kilkudziesięciu lat, który nie wiem od kogo pochodzi, chcieliśmy wolności, a dostaliśmy masę organizacji pozarządowych. Tak, tych też jest w świecie LGBT sporo. I chyba uważają się za creme de la creme, sól tej ziemi, choć ich wpływ na rzeczywistość bywa dyskusyjny. Nie zerowy, nie żaden, ale dyskusyjny. Po sobotniej paradzie przespacerowałem się przez miasteczko ustawione przed Pałacem Kultury. Na scenie wysilali się rozmaitej jakości twórcy, a na okolicznych trawniczkach ustawiły się stragany. Niektóre te firmowe, korporacyjne po prostu budowały relacje z nowym klientem. Niwa próbowała przypomnieć, że nie jest kremem napięty dla naszych babć, a jeansy Levi's, że można je nałożyć na tyłek i poczuć się jak na Harley'u. Serio, można było ustawić się w kolejce i cyknąć sobie fotkę na motorze. Pod ich logo. I ludzie czekali. Marzenie o byciu macho, jak się okazuje, umiera ostatnie. A między tym wszystkim handlowano symbolicznym śmieciem. Torby tęczowe, kubki, przypinki, zapinki, co tam chcieć. Przypomniał mi się odpust w Licheniu. Tam też wszystko było pstre, z plastiku i na jeden temat. Zero różnic, tylko tu publika młodsza. Kapitalizm nas wyzwoli? No w pewnym sensie tak, wyzwoli tak, jak okoliczność pozwoli. Ale to chyba dobrze, że widzą w tych młodych, paradujących ludziach wartościowych klientów niż bezwartościowych oszołomów z marginesu. To się może lewicy nie podobać, no trudno. Przypomniała mi się też Ewka Wanat z jej mądrościami, które lubiła wygłaszać pewnym siebie tonem. Zobaczysz, za 20 lat to wszystko będzie normalne. Mówiła w 2006 roku, może 2007. No nie całkiem się sprawdziło, ale jest inaczej. Jest prawie normalnie. Nie odbierałbym nam wszystkim radości z osiągnięć, ale też trudno mi nie myśleć o berlińskich latach 30. Nie ma takiej normy, której nie można cofnąć. Nie ma takiego prawa, którego nie da się odebrać. Ale znowu, pewnego rodzaju pocieszenie. Zawsze będą ludzie LGBT. I to jest pewien żarcik, który robimy wam od wieków. I zrobimy ponownie, niech no tylko będzie okazja. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Krzysztof Kliszczyński, dyrektor Queer Muzeum Warszawa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa, witam serdecznie ciebie też, Jakubie.
4: A będziemy rozmawiali o, właściwie o paradzie, która po raz 25 przeszła ulicami Warszawy, ale w kontekście sytuacji osób LGBT w Polsce i w kontekście pewnej historii osób LGBT, czyli dokładnie tego, czym się teraz zajmujesz jako dyrektor muzeum. Mhm. Jaka jest dzisiaj rola parady? Jak ty sądzisz?
5: Symboliczno jednoczeniowa, tak bym powiedział. Nie jest to już parada, która walczy o coś. Mhm. Jest to parada, która przestała być wielką manifestacją polityczną. Ona się zbliżyła bardzo do parad zachodnioeuropejskich, czyli do parad zabawowych. I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony oczywiście nadal to jest miejsce, czy taki moment, gdzie osoby nieheteronormatywne mogą przyjść i poczuć się u siebie. I o tym też nie zapominam i nigdy nie będę zapominał. Nawet jeżeli to jest właśnie zabawa, fan, na zasadzie, że bawimy się, tańczymy, śpiewamy, to dla części uczestników, dla części osób uczestniczących to będzie moment, gdzie mogą się poczuć sobą i być sobą.
4: A 25 lat temu czym była?
5: A 25 lat temu, ja powiem szczerze, więcej, nie tylko 25 lat temu, bo
4: no tak, 25 parada, ale...
5: 26, ale nawet nie do tego chcę nawiązać. Chcę nawiązać do pomysłów parad z 1995 roku, czyli, czyli jeszcze dodatkowe 5 czy 6 lat, bo ten pomysł paradowania rodził się w 1995 roku, kiedy ogólnopolskie jeszcze Stowarzyszenie Grup Lambda sobie wymyśliło, że coś takiego zrobi. To nie wyszło. To nie wyszło na dziedzińcu w czerwcu 95 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zgromadziło się kilkanaście osób. Potem w 98 roku były powtarzane próby i dopiero 2001 rok przynosi ten przełom. I 2001 rok jest rokiem, tak z mojej perspektywy, jako osoby, która się zajmuje tą historią queerową w Polsce, jest rokiem próby. Znaczy, czy to się w ogóle uda, bo paradę wymyśla kilka osób, siedząc sobie w paradajsie na ulicy Wawelskiej 5, oglądając z rozrzewnieniem, wspominamy, zapewne osoby z mojego pokolenia wspominają to miejsce. Szymon Niemiec, Sławek Leonik, Agata Gorządek, jeszcze inne osoby, Krzysztof Szymborski, które trzeba by tutaj pewnie wymienić, oglądają sobie filmy z parady w Australii i sobie tak myślą, no u nas to nigdy nie będzie. Mhm. No ale potem się okazuje, że sobie myślą, a dlaczego nie będzie? Dlaczego czegoś takiego nie zrobić? Ale ten pomysł parady, bo ja w tym czasie byłem takim raczkującym działaczem Lambdy Warszawa, ten pomysł parady jest takim pomysłem, który wydaje się strasznie rewolucyjny. Znaczy, jak to ma przejść parada przez Warszawę? Przecież my nie jesteśmy gotowi, my nie jesteśmy gotowe. I to nie jest tak, że cały świat, ten nasz queerowy, chociaż nie było jeszcze słowa queerowy świat w 2001 roku, były osoby homoseksualne, geje, lesbijki, osoby transpłciowe. To nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, hura, idziemy na paradę, spotykamy...
4: Gdzie?
5: No właśnie, spotykamy się tego 1 maja. Zobacz, chyba, że nawet wybór daty jest nieprzypadkowy, bo to jest jedyna data, kiedy nie trzeba mieć pozwolenia.
4: Tak, oczywiście.
5: Parada jest zgłoszona na manifestacji z okazji Święta Pracy.
4: Tak jest.
5: I mamy 1 maja 2001, potem 2002, potem 2003, 4, 5, to już jest inna sytuacja, ale data jest wybrana bardzo bezpiecznie, żeby się nie narazić. Żeby była jasność, ja tutaj nie ganię nikogo. Mhm. To jest po prostu taka sytuacja wtedy. I myślę, że ta pierwsza parada była próbą, pewnie trzeba by osób... Ja nie byłem na tej pierwszej paradzie, uczestniczyłem dopiero w drugiej paradzie. Natomiast na tej pierwszej paradzie było te 300 osób. 302 osób stoi na krakowskim przedmieściu, tak niepewnie przyglądając się. Nie ma jeszcze jakichś specjalnych kontrdemonstracji, bo wszyscy są zaskoczeni w ogóle, że jest parada. Jest samochód, są politycy, Piotr Ikonowicz z lewicującej Polskiej Partii Socjalistycznej, czy z lewicowej Polskiej Partii Socjalistycznej, jest Szymon Niemiec, jest Krzysztof Szymborski. No i ona sobie idzie i właściwie jest takie orientowanie się, co będzie dalej. I dalej jest rok 2002, kiedy lawinowo jest przyrost ogromny, to znaczy już nie jest 300 osób, ale jest 2000 osób. I już wiadomo, że to się w jakiś sposób udało, ale wtedy ja mam takie wrażenie, znowu patrzę jako osoba z boku, bo nie byłem organizatorem parad, że to było że to było wtedy próba zamanifestowania i pokazania, czy nasza społeczność jest gotowa manifestować. Mhm. No i była gotowa w części oczywiście, bo te parady nie dorównywały tym wielkim protestom zachodnioeuropejskim, czy jeszcze nawet, i nawet jak myślę o protestach zachodnioeuropejskich, to nie myślę o Paradzie Równości w Berlinie, która skupia 2 miliony osób, czy 1,5 miliona i Berlin jest wtedy nie do życia, bo się nie da przejść, bo jest tak dużo ludzi, tylko myślę sobie o demonstracjach z lat 90., kiedy następowało zjednoczenie Niemiec i były takie wielkie parady jeszcze w 1990 roku, czy demonstracje, które mówiły: stańmy razem my ze wschodu i z zachodu przeciwko paragrafowi 175. No a tutaj mamy taką raczkującą...
4: Co to był za paragraf?
5: Paragraf 175, słynny, niesławny paragraf, na mocy którego osoby, mężczyźni homoseksualni byli zatrzymywani i aresztowani od 1871 roku, czyli od momentu zjednoczenia Niemiec. On wtedy zostaje wprowadzony w życie w cesarstwie niemieckim. Paragraf, no, który penalizuje homoseksualność, tylko i wyłącznie męski, ale on zostaje bardzo twórczo rozwinięty, przepraszam za słowo twórczo, bo trochę...
4: No tak, ironicznie.
5: Tak, ironicznie, a tutaj nie ma co trywializować. Mhm. On zostaje poszerzony w momencie dojścia nazistów do władzy po 1933 roku i zostaje dodany paragraf 175a, który pozwala aresztować mężczyzn posądzonych o homoseksualność, bo w tym paragrafie 175 był tylko mężczyźni przyłapani, czynny homoseksualizm przyłapani, więc ten słynny paragraf 175 wydaje się, że z upadkiem nazizmu powinien odejść w niesławę, ale tak się nie dzieje, dlatego że w Niemieckiej Republice Demokratycznej on zostaje zniesiony w 1968 roku, a w Republice Federalnej Niemiec w 1994 roku ostatecznie, choć oczywiście wcześniej były, już właściwie nie był używany do zatrzymywania homoseksualnych mężczyzn, natomiast formalnie obowiązywał do 1994 roku. Jak sobie myślę o tych manifestacjach, które się we wschodnich jednoczących się Niemczech, może nie wschodnich, tylko jednoczących się Niemczech, to były to ogromne manifestacje, które mówiły: koniec, zjednoczmy się, bo musimy walczyć o coś, przeciwstawiać się czemuś. I w związku z tym te parady, które dzisiaj w Niemczech zachodnich są zupełnie inaczej. One są zabawowe, podzielone. Nie wiem, w Berlinie już nie wiem, czy jest tego dnia, kiedy jest główna parada, czyli CSD, czy tam jest ich 5 czy 6, czy jest protest przeciwko głównej, a potem jeszcze protest przeciwko protestowi przeciwko głównej, bo to już tak mniej więcej się rozwija. Naturalne chyba, tak zupełnie szczerze. I tak jak patrzę na nasz podział i nasze kłótnie, to w pewnym sensie na mniejszą skalę to też jest bardzo, bardzo naturalne. A wracając do polskiej parady, ona dopiero w pewnym momencie stała się paradą protestu i tym momentem były zakazy parad.
4: Tak, 2004.
5: 2004-2005 rok, 2004 pierwszy zakaz Parady Równości, kiedy ma się ona odbyć. Jest planowana na 1 maja 2004 roku, ale władze Warszawy, już wtedy Lech Kaczyński jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, wykorzystuje coś, co rzeczywiście się wydarza, czyli szczyt Rady Europy w Warszawie i zjazd przywódców państw, tam nie wiem, 27 czy 30 paru państw, które należały wtedy do Rady Europy, i zostaje wydany zakaz. I wtedy nie ma jeszcze jakiegoś ogromnego protestu, tylko jest właściwie takie zaskoczenie, jak to się nie udało. W związku z tym jest protest pod...
4: Taki wiec na placu bankowym.
5: I powiem zupełnie szczerze, że ktoś, kto by nie wiedział, że był jakiś zakaz, to był doszedł do wniosku, że po prostu parada w tym roku ma taki
4: Stojącą formę.
5: Taką stojącą formę. No tam już się pojawiają jakaś młodzież wszechpolska, jacyś protestujący, pojawiają się jajka. Nawet chyba kamienie się pojawiły, ale to apogeum protestu to jest rok 2005, kiedy
4: No to było tak na ostro.
5: Kiedy już było bardzo, bardzo na ostro, kiedy mamy bardzo dziwną sytuację polityczną, bo...
4: Odchodzące
5: SLD, ale ciągle rządzące.
4: Tak.
5: Do jesieni 2005 roku w Warszawie rządzi koalicja PiS-u i czy AWS-u wtedy chyba i Ligi Polskich Rodzin. Prezydent Lech Kaczyński podkłada się trochę, bo udziela wywiadu. Teraz nie pamiętam, czy to było Życie Warszawy, czy Ekspres Wieczorny, gdzie mówi, że w mieście rządzonym przez niego nie ma miejsca na takie deprawacje i takie zboczenia jak... Czy to jest pamięć, więc trzeba by tutaj sprawdzić. Mamy nielegalną paradę równości, która przechodzi przez miasto, ochraniana przez policję, która chroni tęże paradę na polecenie Ryszarda Kalisza, ministra spraw wewnętrznych.
4: Tak jest, słynna historia.
5: Po prostu słynna historia, gdzie...
4: I co chwilę parada jest blokowana, tam młodzież
5: dokładnie, młodzież polska stosuje sitting, siada na ulicy, mówi, że tutaj protestuje, policja ich usuwa grzecznie, bez zbędnego użycia siły. W końcu parada podchodzi pod Sejm i to jest największa parada do tej pory. Bo pierwszy raz do parady dołącza tak dużo osób, które nie są ze świata osób nieheteronormatywnych. To są mieszkańcy Warszawy i mieszkanki Warszawy, które się wkurzają się na decyzję włodarzy, że coś takiego miało miejsce. No i parada 2005 roku jest o tyle ważna, że ona skutkuje słynnym wyrokiem Bączkowskiej przeciwko Polsce, tak. Czyli stwierdzenie naruszenia przez Polskę kilku artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale też spowodowała, wyrok zostaje wydany dwa lata później, bo 3 maja 2007 roku wyrok przyznaje rację skarżącym, ale to, co jest chyba takie przełomowe, to to, że ten wyrok zlikwidował pewne przepisy w polskim prawie. Znaczy nie można się było, znaczy inaczej, można było zakazać, ale odwołanie...
4: Środek odwoławczy
5: musiał być rozstrzygnięty przed datą demonstracji, bo co z tego, że...
4: Tak. Miesiąc później się dowiedziałem, że miałeś prawo.
5: Tak, że miesiąc później się dowiedziałem, bo ja też byłem jednym ze skarżących, się dowiedziałem, że wszystko było lege artis, tylko że termin właśnie minął, no i tyle. Ja myślę, że ten 2004, ale jeszcze bardziej 2005 rok paradę spolityzował, w pewnym momencie. No a potem było tak, że ku zaskoczeniu wielu w 2007 roku, to była znowu końcówka rządów PiS, 2007 roku rząd się nie odwołuje od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On właściwie uznaje po cichu i nic nie mówi, tylko uznaje. No i potem parady znowu sobie tak są takie, są niemrawe, powiem zupełnie szczerze.
4: Tak, czasem przypominają jakieś takie marsze na smutno.
5: Takie marsze na smutno, takie nie wiadomo, czy jest 2000 osób, czy 10 tysięcy osób, bo to się ciągnie. Chyba takim wyłomem był 2010 rok, kiedy Warszawa dostała prawo do organizacji Europride'u. To też nie była jakaś ogromna manifestacja, bo około 20 tysięcy osób uczestniczyło. To nawet już na te polskie rekordy to jest mało. Ale ważne było, że pierwszy raz miasto, czy w ogóle kraj z dawnego bloku wschodniego otrzymał prawo do zorganizowania tejże demonstracji, czy tejże tegoż przemarszu. I myślę, że to było tak troszkę uznanie tego wyroku, że no tak postaraliśmy się jako organizatorzy, organizatorki, żeby doprowadzić do końca cały proces prawny przed europejskimi trybunałami. A z drugiej strony, no pewnie 2010 rok, no to mamy 20 lat od obalenia komuny w Polsce, 21 lat od obalenia komuny w Polsce. No i Zachód zaczyna dostrzegać, że jest ta nasza część Europy. Że tutaj też coś się dzieje i że może czas najwyższy też zauważyć, że w naszej części Europy jest społeczność osób nieheteronormatywnych.
4: Ale może już odchodząc od samej historii parad, które rzeczywiście jest, ja się zgadzam z tą wizją, którą tutaj odmalowałeś, to znaczy rzeczywiście ta polityzacja, która pojawiła się gdzieś w tej pierwszej dekadzie XXI wieku i dość szybko ustąpiła. Mhm. Przeszła no, w to, co mamy dzisiaj, czyli taką sporą i ważną fetę, taki event.
5: Tak.
4: Myślę, że najbardziej atrakcyjny dla młodych ludzi, nie bez przyczyny zresztą, ale chciałbym, żebyśmy to odnieśli w ogóle do sytuacji praw osób LGBT nieheteronormatywnych w Polsce. Ty masz bardzo ciekawą tezę, czy jedną z tez, którą prezentujesz, kiedy oprowadzasz po muzeum, mianowicie, że to gdzieś w gruncie rzeczy odnosi się jakoś do polskiego prawa i do tak naprawdę, co brzmi szokująco dla wielu osób, zwłaszcza z naszego pokolenia, do względnie liberalnej polityki wobec mniejszości seksualnych. Mm. Tej powojennej, ale też przedwojennej.
5: Tak, no to jest, ja powiem tak, że właściwie parę miesięcy temu, jak tak właśnie analizowałem to wszystko, co się w kraju dzieje, to nagle zauważyłem, że polska społeczność osób niehetero znalazła się w takiej w pułapce. O, to jest chyba dobre słowo, pułapce, z której właściwie nie wiadomo, jak wyjść, bo mamy bardzo niewiele. Jeżeli patrzymy na prawo dzisiaj w Polsce, no to mamy, no właściwie co my mamy?
4: No głównie w prawie pracy jest zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, koniec.
5: Tak, prawie pracy, tam kilka, z tego co wiem, kilka różnych przedsiębiorstw sobie wpisało w związku z tym urlopy dla partnerów, partnerek osób tej samej płci. No mamy ostatnie tygodnie, czyli transkrypcje, które jakoś tam się dzieją. Ja widzę lawinowe wyjazdy moich znajomych, którzy jadą za granicę zawierać związki małżeńskie, bo nie wiadomo, jak długo to okienko będzie otwarte. No i to jest wszystko. Wszystko inne upada, nie ma związków partnerskich, czyli to minimum, które jest wymagane przez sądy europejskie. Nawet Włochy się ugięły i wprowadziły związki partnerskie. Nie ma ochrony przed mową nienawiści. No nie mówię już o równości małżeńskiej, która jest, wydaje się dzisiaj, jest to marzenie ściętej głowy.
4: No jest cała masa problemów związanych z adopcją dzieci, prawda? No to są poważne sprawy.
5: Adopcja dzieci oczywiście, która nawet tym najbardziej liberalnym, i tutaj takie wielkie nawiasy daje dla słuchaczy, liberalnym politykom nie przechodzi przez gardło, żeby to było możliwe w Polsce, a przecież tęczowe rodziny w Polsce żyją. Oczywiście. I tęczowe rodziny wychowują dzieci. No tylko, że to nie jest tak, że zawsze tak bardzo słabo wypadaliśmy na tle Europy, bo już nie będę się porównywał do świata, tylko będę się porównywał do Europy. Mamy sytuację inaczej może. Jeżeli byśmy spojrzeli na XIX-XVIII wiek, no to końcówka XVIII wieku to jest odchodzenie w Europie od penalizacji homoseksualności, a na pewno penalizacji karą śmierci, bo też kara śmierci w wielu krajach europejskich obowiązywała. Jest rewolucja francuska, która depenalizuje homoseksualność. Francja jako pierwsza w tym pierwszym kodeksie karnym po rewolucji, czyli 1791 rok, depenalizuje homoseksualność. Potem jako druga depenalizuje jeszcze w XVIII wieku Belgia. Z tym, że o Belgii się mocno zapomina, ponieważ Belgia zniknęła z mapy Europy po Kongresie Wiedeńskim, została siłowo wcielona do Królestwa Niderlandów i potem musiała walczyć o swoją niepodległość. A same Niderlandy znoszą penalizację homoseksualności w 1811 roku. Więc tutaj mamy takie pierwsze kraje, które depenalizują homoseksualność. Mamy te kraje w XIX wieku, które przyjmują kodeks, bo potem kodeks Napoleona potwierdza depenalizację homoseksualności i mamy te kraje, które przyjmują kodeks Napoleona. To będą Włochy, będzie Hiszpania, będzie Portugalia i mają takie, znowu mają takie okienka wolności, bo potem to się wszystko cofa. To są lata 20. we Włoszech, kiedy znowu jest przywrócona homoseksualność, to jest dyktatura generała Franco w Hiszpanii i dopiero rok 1979, po śmierci w 75 roku Franco, który przywrócił penalizację homoseksualności. To jest dyktatura Salazara w Portugalii. No i mamy ten XIX wiek, Polska traci, Polska Rzeczpospolita Obojga Narodów traci niepodległość. Mamy kodeksy karne pań zaborczych, wszędzie jest cały czas penalizacja homoseksualności, ale to jest kilka, zazwyczaj kilka miesięcy pozbawienia wolności do połowy XIX wieku, gdzie i Niemcy, i Austria, i Rosja podwyższają kary. To nie jest kilka miesięcy, to jest kilka lat pozbawienia wolności. Rosja przewiduje zsyłkę na Sybir dla homoseksualnych mężczyzn przyłapanych na gorącym uczynku. Ale z drugiej strony w kraju takim quasi kraju nad Wisłą, czyli w Księstwie Warszawskim, obowiązuje kodeks Napoleona i mamy ten okres między 1807 a 1815 rokiem, kiedy w Warszawie można poczuć się całkiem swobodnie, no bo obowiązuje prawodawstwo francuskie. No i potem mamy końcówka XIX stulecia, tam niewiele się tak naprawdę wtedy dzieje, jeżeli chodzi o nowe kraje, które by ten depenalizowały homoseksualność. I nagle pojawia się polski kodeks karny, tak zwany kodeks Makarewicza, od nazwiska Juliusza Makarewicza, czyli lwowskiego prawnika, który stał na czele tej komisji kodyfikacyjnej, która od 1919 denominal, tak naprawdę od lat 20. pracowała nad kodyfikacją prawa po państwach zaborczych. Kodeks karny wchodzi w życie 30 września 1932 roku i jest naprawdę rewolucyjny, ponieważ tam czegoś nie ma. A tam nie ma penalizacji homoseksualności. I kodeks karny Makarewicza jest... To jest w ogóle coś... Tutaj, Kuba, wspomniałeś, że dla wielu osób to jest w ogóle szok, że ja w piątek przed paradą prowadzałem delegację Bundestagu i oni kompletnie nie mieli żadnego pojęcia, że w Polsce nie ma penalizacji homoseksualności od 1932 roku. No bo to się utrzymuje po wojnie, mimo zmiany.
4: A u nich była. I to bardzo długo.
5: I to bardzo długo. Jak im powiedziałem o tej różnicy pomiędzy NRD a Republiką Federalną Niemiec, to też im trochę szczęka opadła, bo nie wiem, dlaczego jest to przekonanie, że jest to dobre Niemcy zachodnie i te złe Niemcy wschodnie. No i to jest coś, co pewnie każda osoba, która była w Queer Muzeum, wie, że tamte nasze w ogóle części historyczne są troszkę inne, bo ta historia queerowa, ona niewiele ma wspólnego z opcjami politycznymi. Ona jest bardzo często po prostu wspólna, bez względu na to, czy żyliśmy w bloku socjalistycznym, czy w bloku kapitalistycznym. Upada, jest koniec II wojny światowej. W Polsce co prawda jest okres stalinizmu i w Polsce ambasador Związku Radzieckiego kilkakrotnie wypomina publicznie te przeżytki kapitalizmu i ma też na myśli depenalizację homoseksualności. Ale nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wprowadzać taki przepis karny, bo właściwie nie wiem dlaczego.
4: Bo może nie ma potrzeby.
5: Bo po prostu nie ma potrzeby, bo to już zostało, to właściwie zdało egzamin. Tam w tym kodeksie karnym 32 roku był co prawda jeden przepis, który wyróżniał osoby homoseksualne od osób heteroseksualnych, bo była karalność prostytucji homoseksualnej. Cytuję artykuł według nomenklatury tamtejszej, a nie było tegoż samego dotyczącej prostytucji heteroseksualnej. Więc tutaj była ta pewna różnica, to zostało potem w latach chyba w 69 roku usunięte z kodeksu Makarewicza. Kodeks Makarewicza zresztą obowiązuje w Polsce do 1969 roku, potem jeszcze niektóre przepisy dłużej. No i mamy tą sytuację taką paradoksalną, że mamy prawo, które nie każe i nikt, ja jestem z kształcenia socjologiem i nikt mi nie powie, że prawo nie wpływa na życie, prawo wpływa na życie. I to
4: w sposób fundamentalny
5: i to nie jest tak, że jakiś przepis to w ogóle nie zmieni rzeczywistości. Przepisy bardzo zmieniają rzeczywistość. Więc mamy tą względną wolność, nie mamy zinstytucjonalizowanej, jakby to powiedzieć, nikt nas nie zamyka. To jest chyba to słowo. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma ostracyzmu, nie ma wyśmiewania, nie ma prześladowania, nie ma bicia przez kolegów czy koleżanki i tak dalej, bo to jest ta druga część, jest ta cała część społeczna, gdzie osoby homoseksualne ukrywają się.
4: Czyli mówisz, że takie sytuacje, w której można się schować przed społeczeństwem, ale przed państwem jako takim w zasadzie nie trzeba.
5: W zasadzie nie trzeba. W zasadzie nie trzeba, dlatego że nawet te... oczywiście każdy wspomni akcję Hyacynt. Akcja Hyacynt, która jest haniebna. Ja mam nadzieję, w niedzielę mieliśmy w muzeum spotkanie z Adamem Bodnarem, z Ewą Majewską i z Jakubem Urbanikiem. I mam nadzieję, że tutaj podejmiemy wspólne działania po to, żeby jednak IPN podjął śledztwo w sprawie akcji Hyacynt, bo była to zorganizowana akcja państwa przeciwko grupie obywateli. No ale dobra.
4: Ale jest zasadnicza różnica między próbą stworzenia z danego obywatela szpiega, a wsadzaniem go do więzienia.
5: Tak. I nawet jeżeli obywatela się ciągnie i przesłuchuje go się przez 3 godziny, czy przez 8 godzin się go przesłuchuje. I robi się to w sposób podły, wstrętny, pytając się, z kim lubi sypiać i jakie są jego ulubione pozycje seksualne, bo takie pytania padały też w niektórych komendach. No ale potem wszyscy wychodzą. Mają zrobione teczki, tych teczek było około 11 tysięcy, natomiast tam nikt nie zostaje aresztowany, nikt nie zostaje wtrącony na tydzień, dwa miesiące, czy 10 lat więzienia.
4: Czyli jest manipulacja, jest zastraszanie, ale nie ma tego środka przymusu w postaci...
5: paragrafu.
4: Tak.
5: Nie ma paragrafu, który mówi, że nie wiem, jak w przypadku na przykład Związku Radzieckiego, że można być tam na 5 czy 7 lat skazanym na karę pozbawienia wolności, albo w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie mniej więcej tam podobne były od kilku miesięcy do kilkunastu miesięcy.
4: I teraz właśnie, jako socjolog, co to robi z ludźmi? Co to sprawiło? Dlaczego to jest ważne dzisiaj?
5: Ja mam takie wrażenie, i to jest teza, którą oczywiście potrzebne będą badania jeszcze, że to nauczyło naszą społeczność, że można przetrwać całkiem komfortowo, całkiem dobrze i znowu, żeby była jasność.
4: Nie wychylając się.
5: Nie wychylać się. I żeby była jasność, ja nie krytykuję nikogo. Mm-hmm. Bo ja absolutnie rozumiem te drwiny, te śmieszki, tą niechęć społeczną wobec osób homoseksualnych, ale skoro nikt nie zamyka, to ja nie muszę iść się bić. Bo jak się będę bił, to wszyscy...
4: To zamkną.
5: To po pierwsze zamkną, ale po drugie, jak się będę bił, to wszyscy będą wiedzieli, że się o coś bije. Mm-hmm. No a o co się bije? O prawa dla osób homoseksualnych. I znowu jestem ostatnią osobą, która będzie krytykowała taką postawę, bo ja rozumiem to. Mm-hmm. Natomiast ja mam takie wrażenie, że... I to jest też pewnie zarzut do mnie, bo przecież ja przez wiele lat byłem szefem, co prawda, organizacji pomocowej Stowarzyszenia Lambda Warszawa, czyli organizacji, która pomaga osobom nieheteronormatywnym. Mm-hmm. Nie była to organizacja polityczna, wojująca, żądająca. Te organizacje potem powstały. No ale też byłem działaczem. Nawet jak sobie pomyślałem o tej teście, pomyślałem, dlaczego ty nic nie zrobiłeś? Dlaczego ty nie poszedłeś na barykady i może postawa sierpniowej nocy tam na krakowskim przedmieściu i walki z policją, co jest czasami nazywane polskim Stonewall, trochę na wyrost, ale rozumiem, dlaczego ta paralela się pojawia. Ja nie stawiam zarzutu. Ja tylko stawiam tezę, że połączenie tego, że nie było kary, połączenie tego, że mogliśmy w miarę spokojnie żyć z tym, że wychylenie się oznaczałoby określenie się i oznaczałoby, że wszyscy będą wiedzieć. A, nie mamy kar, ale mamy ostracyzm. Nie mamy kar, nie mamy więzienia, ale mamy drwiny. Nie mamy kar, ale mamy wstyd. Nie mamy kar, ale mamy informację, że homoseksualizm, przejdę na chwilę do języka lat 80., to jest choroba, zboczenie, grzech, więc albo jesteś grzeszny, albo chory, ale właściwie to tak, nie ma troszkę innych tutaj alternatyw, jeżeli młoda osoba, a że jest to niekaralne, no to mamy takie szczęście, że w tak liberalnym, oto socjalistycznym kraju, choć pewnie nikt tutaj o ustroju państwa nie myślał, że żyjemy w takim kraju, że rzeczywiście nikt nas nie każe. I teraz No właśnie, ja tą tezę zawsze mówię, jak, może nie zawsze, czasami podczas oprowadzania mówię, że to osłabiło ten polski ruch walki o prawa osób nieheteronormatywnych, bo jak patrzę na przykład na Wielką Brytanię, gdzie podobnie jak w Niemczech Zachodnich, ostatnie przepisy to są lata 90., które zostają zniesione, no to ta społeczność ma się o co bić.
4: Tak, oni mieli ścianę, od której musieli się odbić.
5: Tak, to była ściana, która nazywała się więzienie. To była ściana, która się nazywała terapia hormonalna, tak jak jest w przypadku Turinga, albo więzienie, jeżeli się nie pojedzie po tasz. To były takie ściany, gdzie właściwie jest, no, albo się cofniesz i uciekniesz.
4: Tak, albo będziesz walczyć, albo zginiesz.
5: Albo będziesz walczyć. I teraz, żeby też była jasność. Tak, ja się cholernie cieszę, że nie mieliśmy tych więzień.
4: Tak.
5: Bo ja wiem, ja sobie myślę o moim kuzynie, gdzie w rodzinie zawsze była zmowa milczenia. To jest pokolenie moich, tak między dziadkami a rodzicami. Gdzie była zmowa milczenia, on mieszkał na wsi ze swoim partnerem. Historia strasznie romantyczno-smutna, bo jeden z nich zmarł nagle, a drugi zmarł na jego pogrzebie.
4: O kurczę,
5: w kościele umarł podczas pogrzebu na zawał serca, bo nie wytrzymał tego. Ale ja zawsze w rodzinie słyszałem, no on żył z przyjacielem. Ja nigdy nie słyszałem drugiej.
4: Oczywiście.
5: I dopiero właściwie moje już dorosłe działanie spowodowało, że ja zapytałem wprost ojca, czy on był gejem. Ojciec mi powiedział, tak, był gejem. Natomiast nigdy wcześniej nie powiedział tego z własnej woli. I też nie mam pretensji. Żeby była jasność. I tak jak sobie o nim myślę, że on mógł tego zostać aresztowany i spędzić, nie wiem, 3 miesiące, 2 lata, czy pół roku w więzieniu, to ja się cieszę, że tak się nie stało. Ale są pewne konsekwencje. Jak z tego wyjść, nie mam zielonego pojęcia.
4: Ale jest jeszcze drugie sformułowanie, które od ciebie usłyszałem podczas tego twojego prowadzenia i zrobiło na mnie duże wrażenie, bo myśmy w latach 2000-tych, w tej pierwszej dekadzie, bardzo często myśleli o Polsce jako o takim zamtuzie, o takim naprawdę zacofanym kraju, w którym wszystko jest bardzo opóźnione i że my w zasadzie możemy się porównywać z latami 60-tymi. A ty mówisz, nie, my się możemy porównywać co najwyżej z dekadą przed nami. Tak. Jesteśmy opóźnieni o dekadę, nie o 2 i nie o 4.
5: Tak. To jest, to jest coś, co też właściwie dopiero jako pracownik Queer Muzeum, jako osoba, która zaczęła śledzić te archiwalia. Mamy tysiące archiwaliów z naszych zbiorów. To jest 130 tysięcy jednostek archiwalnych. Więc to są ogromne zbiory. Jak zobaczymy to, jak ten ruch queerowy na Zachodzie się rozwija, to oczywiście mamy 69 rok w Stanach Zjednoczonych i bunt w barze Stonewall w Nowym Jorku. Bunt podjęty przez transowe, niebiałe kobiety.
4: To też jest ciekawe, że to zostało pominięte zupełnie, prawda?
5: Tak, znaczy ja mam takie wrażenie, że biali geje kiedyś chcieli to wszystko przejąć i to się na długo udało. Według mnie. Dopiero teraz ta pamięć o tym, że to nie było tak, że ci dzielni chłopcy gejowscy poszli walczyć na barykady, że to jest nieprawda.
4: To też potwierdza twoją tezę, że te jednostki, które są najbardziej jakby upokorzone, często znajdują w sobie najwięcej siły. Odwagi i siły.
5: Tak, dokładnie, bo to były osoby, które były wyśmiewane, upokarzane, bite, szydzono z nich. I ten bunt tak zaskoczył policję, że ona w końcu się wycofała. No i mamy ten taki wysyp organizacji, które właściwie powstają po 69, to są lata 70, gdzie na Zachodzie te wszystkie organizacje powstają, choć nie wiem, czy to mówiłem, jak ty byłeś na prowadzeniu, czy wcześniej, że właściwie pierwsze te organizacje to są organizacje holenderskie, skandynawskie, ale one są raczkujące, one są bardzo, bardzo niewielkie. Ta pierwsza COC, czy COC, nie wiem, jak po niderlandzku będzie prawidłowo, Kultura i Wypoczynek, gdzie tak się nazywa, bo nie ma...
4: Tak, znowu jest jakaś gra z językiem.
5: Jakaś gra z językiem, ale to się gra, żeby się nie ujawnić, no tak, żeby nie zaszokować naszych kochanych współobywateli, mimo że Niderlandy no bardzo wcześnie znoszą, bo w 1811.
4: No w ogóle wydawałoby się taka ojczyzna trochę liberalizmu w Europie, czegoż oni się mogli bać, a
5: dokładnie,
4: jednak.
5: A jednak się bać. I teraz tak, mamy jeżeli patrzymy na Europę, na organizacje europejskie, to boom, to są lata 70. Powstają w tych krajach, nawet w tych, i teraz co jest ważne, że te organizacje powstają nawet w krajach, gdzie homoseksualność jest karalna, no ale nie ma zakazu, ale są kraje demokratyczne. W związku z tym nie można zakazać na przykład spotykania się. Nie można zakazać organizacji. To jest na przykład to jest przykład ciekawy, bo przykład Austrii, gdzie jest tolerowana organizacja Hossi Wien. Hossi, ja nie bez kozery mówię, bo w Hossi też działali polscy migranci, którzy potem wspierali tworzenie się tego polskiego ruchu w latach 80. I Hossi jest tolerowana przez władze policyjne, ale tam co tydzień jest najazd policyjny na lokal i wszyscy są spisywani. Czyli mamy taką soft przemoc. Nic się nie dzieje, ale ja cię spiszę i tak będziesz w kartotekach, że właśnie tutaj taki wraży lokal został przez ciebie nawiedzony. I teraz wrócę do, mamy lata 70, w Polsce mamy lata 80. Mamy tą komunę, która blokuje bardzo, bardzo wiele, mamy legalność homoseksualności, mamy rodzącą się opozycja, która kompletnie nie wie, co zrobić z osobami nieheteronormatywnymi, a osoby nieheteronormatywne lgną do opozycji, bo jakoś, nie wiem, jest we krwi działactwo i działanie. Mamy taką, jeden z pierwszych, ja tego akurat nie mówiłem, jak byłeś na oprowadzaniu, mamy jedną z pierwszych komunikatów Komitetu Obrony Robotników z 1970 albo 76, albo 77 rok to jest. I jest tam taka mała informacja, że Służba Bezpieczeństwa wydała fałszywkę, jakoby Jerzy Andrzejewski stanął w obronie mniejszości seksualnych. I to jest informacja opozycji do czytelników, że to jest nieprawda.
4: To
5: jakoby
4: niemożliwe, żeby nasz Jerzy Andrzejewski takie coś zrobił.
5: To jest coś więcej, bo to jest takie odcięcie się. Tak. My jesteśmy tą dobrą opozycją, a jeżeli ktoś chce mieszać naszą dobrą opozycję z
4: brudami moralnymi,
5: antybohaterami, bo to jest słowo, które Jakub Urbanik użył wobec ofiar czy osób prześladowanych w akcji Hiacynt, że są antybohaterowie. I jak jest się antybohaterem, no to nie przyznajemy się do antybohaterów. No po co? A opozycja jest bohaterska. I teraz tak, mamy ten taki zgrzyt Jerzy Andrzejewski, który jest osobą nieheteronormatywną, ale wspiera opozycję, wspiera Komitet Obrony Robotników, no przecież bądźmy szczerzy,
4: w tym życiorysie nie mieści się taki element.
5: W tym życiorysie nie mieści się taki element. To jest też kazus Ewy Hołuszko trochę, tak, która jest wielbiona do momentu, kiedy przechodzi tranzycję. Oczywiście. i kiedy teraz na szczęście to już się unormowało, ale długo nie chciano Ewy nigdzie zapraszać. I teraz mamy te 10-12 lat, kiedy jest ta różnica. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. No, nas stopuje komuna, nas stopuje brak demokracji i nas stopuje, tak jak wszystko, stopuje stan wojenny. Czyli stan wojenny, który z jednej strony, może nie stan wojenny, Solidarność 80 roku, ona budzi całe społeczeństwo do działania i do życia i też budzi osoby nieheteronormatywne. 81 rok, jeszcze przed stanem wojennym, Barbara Pietkiewicz pisze w Polityce Gorzki Fiolet artykuł, który opisuje zakamarki i korytarze, ciemne korytarze, gdzie homoseksualni mężczyźni się spotykają, ale jest ten reportaż, jest taki wysokonakładowej tygodniku.
4: Potem się pojawiają takie reportaże w Trójce, w radiu.
5: W Trójce, na Przełaj, które nagle...
4: No bardzo, na Przełaj
5: mamy w naszych archiwach jeden z pierwszych listów Mariusza Szczygła do redakcji na Przełaj, więc to jest tak. Wcześniej się pojawia słynny artykuł Jesteśmy inni, 85 roku w Polityce, gdzie Krzysztof Darski, to jest pseudonim, tak naprawdę nazywał się Dariusz Prorok, pisze o nas jako grupie społecznej. No i właśnie, i znowu, ja chcę zwrócić uwagę, nie, to nie jest tak, że jesteśmy opóźnieni 20-30 lat. My jesteśmy opóźnieni 10, może 12 lat i to opóźnienie jest spowodowane komuną, i to w ogóle bez dwóch zdań, czyli brakiem wolności, no i stanem wojennym, który no, wszystko jeszcze ugruntował.
4: Poczekaj, bo musimy pomału zmierzać do puenty, to powiedz mi, czy masz poczucie, że to opóźnienie teraz zaczyna się jakby wydłużać, czyli my już naprawdę się wleczymy w ogonie, no bo jednak prawa to jest pierwsza dekada XXI wieku, to nadawanie praw w różnych krajach Europy. Jak ty sądzisz, jak to jest?
5: No tak. Niestety, tak jak mogłem, może nie z dumą, ale konstatować, że mamy 10 lat opóźnienia, my teraz mamy, no ile, 20 lat opóźnienia. 20 parę lat opóźnienia i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. I ja zupełnie szczerze, ja nie mam pomysłu, co mamy zrobić. Bo z przerażeniem kiedyś prowadziłem wywiad z Sergiuszem Wróblewskim, który był jednym z redaktorów miesięcznika Inaczej. Taki miesięcznik, który był wydawany między 1990 a 2002 rokiem, wydawany w Poznaniu. I z głupia frant go zapytałem, trochę chyba dla żartu, kiedy w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie. On odpowiedział całkiem poważnie, wtedy, kiedy PiS będzie za. I ja go wyśmiałem te parę lat temu, a teraz sobie myślę, jakie to było trafne. Jak bardzo nasza klasa polityczna, ja nie wiem, czego ona się boi. Ona się chyba już nie boi. Tak, ja myślę, że to nie jest już strach. To jest już bardzo instrumentalne wykorzystywanie tej karty, która ciągle przynosi jakieś profity.
4: Ale szczątkowe.
5: Szczątkowe. My to wiemy, ale oni chyba tego jeszcze nie wiedzą. Oni chyba jeszcze tego nie wiedzą i dlatego tak to się dzieje.
4: Może to jest po prostu ten proces, kiedy jest zasadnicza różnica, kiedy no musisz to zrobić jakby swoimi rękoma, tak? I powiedzieć tak, by ich prawa im się należą. Im tym ludziom, nie?
5: Tak, im tym ludziom. No. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz, o której chcę powiedzieć. Na początku czerwca montowaliśmy w Queer Muzeum taką wystawę czasową transparentów z różnych manifestacji z lat 2009-2019, czy tam 2010-2020. I taki bardzo niewielki transparent zrobiony chyba przez organizację My Rodzice, nie jesteśmy tematem zastępczym. Ja osobiście na drabinie stałem, wieszałem to, bo jak państwo wiedzą albo nie wiedzą, Queer Muzeum nie ma żadnych pracowników, więc to jestem ja i wolontariusze i rada programowa, więc tak to się wszystko tam u nas dzieje. I sobie pomyślałem, jaki to jest strasznie mądry transparent, dlatego że kolejną rzeczą, którą my się daliśmy wyrobić, my jako społeczność, to jest temat zastępczy. W latach 90., kiedy już upadła komuna, cały kraj się rzucił do budowania lepszej Polski. Trzeba było budować kapitalizm, wolny rynek, demokrację, a prawa osób niehetero, one były tematem zastępczym. Nie możemy teraz, bo trzeba wejść do Unii Europejskiej.
4: I to znowu potwierdza twoją tezę o tym, że ta ostra penalizacja okazywała się w pewnym sensie szczęśliwym rozwiązaniem na przykład w wielu demoludach, tak było, zdaje się, w Czechosłowacji, gdzie na fali liberalizacji właśnie w latach 90. Powiedziano, musimy pokazać, że jesteśmy inni niż ta komuna.
5: Tak, oczywiście, a co prawda w Czechosłowacji potrafili za 60., ale no to była część komunistycznej, komunistycznego doświadczenia. Więc nawet ten przebłysk wolności w Rosji za czasów Jelcyna, kiedy penalizacja homoseksualności zostaje zniesiona w 1994 roku, no też jest trochę, odcinamy się od komunistycznej przeszłości. A my mamy walczyć, a dla nas walka z komunistyczną przeszłością to jest. Budujemy wolny rynek, mamy wolności, ale tam nie ma nas.
4: Budujemy drugą Japonię. Tak. Niestety. Musimy kończyć, musimy to puentować, ale rozumiem, że w gruncie rzeczy ta puenta jest dość gorzkawa, no bo to oznacza, że trzeba przekonać tych, którzy w tym momencie opierają się najbardziej.
5: Tak.
4: Czyli ich opór musi po prostu odpuścić, żebyśmy mogli rzeczywiście wykonać ten krok, no nie wiem, dziejowy.
5: Tak, dlatego że... No co, no ja nie widzę tej masy krytycznej, queerowej społeczności, która przewali się przez kraj i spowoduje, że wszyscy powiedzą, tak trzeba. Tą masą krytyczną, w pewnym sensie, tą masą krytyczną są transkrypcje, które wydawało się, że będzie jedna, a nagle się okazało, że jednego dnia to jest 10 czy 20. Ale tak, my musimy przekonać tych, którzy mogą to zrobić.
4: Muszą zrozumieć, że to jest bez sensu utrzymywanie tej sytuacji.
5: Tak, muszą zrozumieć, że to jest bez sensu. No jest to gorzka konstatacja. To jest ten gorzki fiolet czy gorzki róż, który nam w 2026 roku został, ale nie możemy się poddawać. Znaczy ja jako socjolog, jako pracownik muzeum mogę pokazywać, co widzę, ale to nie znaczy, że wszyscy inni, którzy są działaczami, działaczkami i osobami działackimi, mają powiedzieć, ojej, to już nic nie da zrobić, róbmy swoje.
4: Krzysztof Kliszczyński, dyrektor Queer Muzeum Warszawa, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję uprzejmie.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat.

0: Na informacje TOK FM. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministra obrony do działań w sprawie utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o kolejnych amerykańskich żołnierzach w Polsce, tak by ci żołnierze mieli gdzie stacjonować. Ich obecność ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, mówił w TOK FM były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko.
1: Taka trwała obecność stałej bazy dają nam większe gwarancje bezpieczeństwa. One pokazują stronie rosyjskiej, że Amerykanie nie będą koniunkturalnie patrzeć i nawet nie czekając na uruchomienie artykułu 5 NATO będą bronić Polski na wypadek rosyjskiej agresji.
0: Obecnie w Polsce stacjonuje od 8,5 do 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wojskowi z USA stacjonują w trzech głównych bazach w Poznaniu, Racikowie i Powidzu. Są pierwsze doniesienia do prokuratury, a audytorzy w najbliższych dniach sprawdzą SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. To pokłosie wyjścia na jaw informacji, że dr Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji oraz lokalny radny Koalicji Obywatelskiej z Ursusa, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł i według wyliczeń miał pracować nawet po 11 godzin na dobę. W Szpitalu Południowym w Warszawie oraz w placówce na Ochocie, gdzie pracował Dawid Kasprzyk, trwają miejskie audyty. Marzena Gawkowska z Miejskiego Urzędu podkreśla, że weryfikacją czasu pracy powinny zajmować się szpitale.
2: Tam odbywa się bieżąca kontrola grafików, także w ten sposób, że kiedy lekarz do wypłaty dostarcza jakąś dokumentację, no to ona też powinna być wtedy weryfikowana.
0: Część posłów złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi Marcelina Zawisza z partii Razem.
3: Prokuratura powinna się tym zająć, dlatego że mówimy o publicznych pieniądzach. Naprawdę nie może być tak, że to, że ktoś ma legitymację partyjną, uprawnia go po prostu do jakiegoś politycznego obżarstwa na publicznych pieniądzach.
0: Dawid Kasprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, ale jak na razie wciąż jest radnym dzielnicy Ursus. Sprawą lekarza zajął się rząd, który przejął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, bo przypadek 200 tysięcy złotych co miesięcznych zarobków nie jest odosobniony, mówi premier Donald Tusk.
4: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury.
0: Do tej pory, gdy Ministerstwo Zdrowia próbowało przeforsować górną granicę zarobków lekarzy na kontraktach, za każdym razem nie było zgody na komisji trójstronnej. Lotnisko Rzeszów-Jasionka, największy hub pomocy dla Ukrainy w Polsce, jest w przebudowie i właśnie okazuje się, że remont potrwa dłużej niż planowano. Czy to sprawi problemy w obecnej zdolności operacyjnej samolotów, zarówno pasażerskich, jak i tych z pomocą wojskową dla Ukrainy? Ze szczegółami teraz reporter TOK FM Marcin Starzec.
5: Obecnie w budowie jest kolejny fragment drogi kołowania, czyli blisko 1100 metrów, które mają być gotowe jeszcze w tym roku. Schody pojawiają się w przyszłym roku, bo wtedy przyjdzie czas na środkową część pasa startowego. Początkowo plan zakładał, że remont ruszy jeszcze tej wiosny, ale prezes lotniska Adam Hamryszczak to wyklucza.
6: W przyszłym roku szykujemy się do tego, żeby zmodernizować pas startowy na tej środkowej części 1800 metrów.
5: A zapytany wprost o przesunięcie terminu, prezes mówi o etapowaniu.
6: To jest tak naprawdę zetapowaniem tej całej dużej inwestycji. To jest wszystko przemyślane, przeanalizowane, a i przy tym zachowujemy operacyjność lotniska.
5: A to kluczowa deklaracja, bo strategiczne lotnisko dla wsparcia Ukrainy ma działać bez przerwy przez cały czas remontu. Szczegółowy harmonogram władze lotniska zapowiadają ogłosić już niebawem. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
0: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
7: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Mai Chwalińskiej.
8: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Mai Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
7: Zdaniem ekspertów o przyznaniu Polce dzikiej karty zdecydowało kilka kwestii. Po pierwsze, jej ujmujący sposób gry, który może świetnie sprawdzić się na trawie. Po drugie, jej ujmujący sposób bycia. Zachwycał się jesienią w Paryżu Andre Agassi zachwycał również John McEnroe. Z oboma Maja Chwanińska swobodnie wchodziła w interakcję podczas programów tenisowych w zagranicznych telewizjach. To mogło mieć kluczowe znaczenie, mówił w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
9: Maja ma bardzo ciekawą osobę.

0: nowości, jest takim świeżym powiewem, nie tylko jeśli chodzi o sposób gry, ale także o to, jak się zachowuje i to, że na przykład płynnie mówi po angielsku, co nie jest takie oczywiste.
1: Maja Kwanińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: A Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju. Później już więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, czyli audycja mlekiem i miodem płynąca dzisiaj wyjątkowo. W studio pani Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, czyli mówiąc jeszcze krócej, zastępca głównego inspektora
5: IHARS. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Zmieniają się rzeczy, ale co to właściwie znaczy? Od niedzieli obowiązuje dyrektywa unijna. Nasz rząd mówi, ej, kurczę, ta była dyrektywa, dobra, szybko robimy w ustawie zmiany, bo musimy się dostosować. No ale wiadomo, że tę dyrektywę i tak możemy stosować. I teraz ta dyrektywa dotyczy różnych produktów, z których korzystamy albo kupujemy. Często, codziennie są dostępne. Czyli miody, czyli mleka w proszku.
5: Soki.
4: Soki i dżemy.
5: Dżemy, tak.
4: No dobrze. Czyli co się zmienia? Konkretnie, kiedy pójdę dzisiaj do sklepu po miód, to coś się w moim życiu zmieni?
5: Panie redaktorze, dużo się zmieni, ponieważ ta dyrektywa implementowana do prawa polskiego wprowadziła... Nie zawaham się tego powiedzieć, uczciwe zasady gry. Czyli konsument ma prawo do tego, żeby wiedzieć, co kupuje, za co płaci, i te informacje mają być rzetelnie, jasno na półce sklepowej przedstawione na każdej etykiecie. A więc jeżeli dzisiaj bylibyśmy w sklepie, to te miody, które dzisiaj trafiły na półkę sklepową, powinny mieć jasną informację o tym, skąd pochodzą.
4: Ale tylko te, które trafiły dziś lub później, te, które były, mogą sobie stać ze starą etykietą.
5: Tak, te produkty, które zostały wprowadzone na rynek przed 14 czerwca, one mogą się znajdować na rynku do wyczerpania zapasów. Natomiast już mówmy o tych nowych rzeczach.
4: Mówmy o przyszłości.
5: Mówmy o przyszłości. Ja słyszałam pana zapowiedź przed 9, że pszczoły się cieszą i mam wrażenie, że nie tylko pszczoły, bo myślę, że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że takie nowe regulacje się pojawiły, bo to jest uszczelnienie rynku, ochrona rynku, ochrona uczciwych konsumentów i tej właściwej konkurencji, która jest pomiędzy przedsiębiorcami.
4: Wiadomo, że kochamy miody. Zdaje nam się, że miody są lekiem na całe zło. No i w różnych rozmowach kuluarowych, domowych mówimy, a ja to taki miodzik, a ja to taki miodzik, a ja to lipowy, a ja to chabrowy.
5: Ja też tak robię.
4: Prawda? I sobie i pyk, walimy ten miodzik do gorącej herbaty, nie wiedząc oczywiście, że temperatura zabija te wszystkie właściwości miodu.
5: Nie, no już chyba teraz to wszyscy wiemy o tym.
4: Nie, bo ciągle do tej gorącej, ale zostawmy to. I skąd wiemy, że ten miodzik jest taki super? No bo na etykietce jest napisane, że to jest super miodzik. Mhm. Ale teraz już nie będzie można pisać, że to jest super miodzik, jeżeli faktycznie to nie jest super miodzik.
5: Znaczy, nigdy nie można było pisać, że to jest super miodzik, ani super żadna żywność, która super nie była. Natomiast teraz, jeżeli ktoś będzie wprowadzał do obrotu miód, będzie chciał ten miód sprzedawać, to będzie musiał napisać jasną informację, skąd ten miód pochodzi.
4: Więc czyli jeżeli mieszam miody z różnych państw pochodzące...
5: To muszę napisać konkretnie z jakich państw. Do tej pory była to informacja mieszanka miodów z UE bądź spoza UE. Mhm. Natomiast w tej chwili to musi być konkretne państwo, A dodatkowo jeszcze, jeżeli jest ich kilka, to jaki jest procentowy udział z każdego państwa? I dodatkowo jeszcze ta informacja musi być podana na przodzie etykiety, przy nazwie. Także jeżeli staję przed półką sklepową, widzę kilkanaście miodów na dużej półce, to wtedy mogę sobie wybrać, czy chcę miód stąd, stąd, czy stąd. Więc tak jak powiedziałam na początku, uczciwe zasady gry, jeżeli ktoś nie ma zamiaru oszukać i jest prawidłowo działającym zgodnie z zasadami przedsiębiorcą i wprowadza do obrotu, produkuje miód przykładowo tutaj w Polsce, no to wtedy nie będzie miał problemu z tym, żeby napisać, że to jest polski miód. Natomiast to oczywiście, jeżeli ktoś sprowadza miód z zagranicy, to również taką informację w sposób jasny będzie musiał podać.
4: Jestem polską pszczołą i mam obowiązki polskie.
5: Oczywiście.
4: To może podobnie jak krowy, teraz pszczoły też będą miały paszport.
5: Jest to jakaś myśl, tak samo jak pszczoła, tak samo krowy mają obowiązki. Te obowiązki są nie tylko polskie, ale unijne, więc...
4: Owoce, rosną sobie owoce. Wiosna, lato uwielbiamy, bo będzie można sięgać, a to truskaweczka, albo wisienka, albo jakieś inne rzeczy. No, ale owoce mają cukier. Tak. Potem z tych owoców robimy na przykład dżemy.
5: Tak.
4: Robimy dżemy i robimy soki. No i ktoś do tej pory patrzy, o, sok w ogóle bez cukru. Mówimy, o, unikam cukru, sięgam. Uh-huh. Ale już nie można. Teraz, żeby sok był oznaczony jako ten, który ma obniżoną zawartość cukru, to...
5: Może być taka informacja podana na etykiecie, a więc producent może obniżać zawartość cukru, ale musi mieć wtedy świadomość, że nie może, że ten sok będzie miał inne parametry. On będzie miał inny smak, będzie bardziej kwaśny na przykład i nie może sobie budować smaku takiego soku dodatkiem substancji słodzących, czyli nie ma takiej opcji, że zabieram cukier, a dodaję substancję słodzącą.
4: Zabieram cukier, dodaję wodę.
5: Nie ma takiej opcji. Do soku nic nie mogę dodawać.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę. Sok to jest tylko owoc i to, co ten owoc wnosi ze sobą.
4: A sok pomarańczowy?
5: Natomiast sok pomarańczowy jest z pomarańczy.
4: No tak, ale to się przecież chyba przetwarza odpowiednio. Najpierw się chyba tlen wywala z tego, a potem się rozwadnia.
5: No tak, ale to wtedy taka informacja musi być też podana, że to jest sok sporządzony z odtworzonego soku. Natomiast jakby nie można tam, jeżeli już zaczynam coś dodawać, słodzik, mhm, cukier, wodę, to wtedy przestaje być to kategorią soków, robimy z tego nektar. Napój.
4: Napój.
5: Przepraszam, nektar albo napój, tak? No bo jeżeli już pojawiają się jakieś barwniki, no to wtedy, czy inne dodatki, może być to napój.
4: Konsumenci mówią super, świetna informacja, cieszymy się, bo zawsze im więcej informacji, tym lepiej, ale czy w ślad za nowymi przepisami i nowymi informacjami na etykietkach pojawią się dodatkowe elementy kontroli, czyli czy ci, którzy kontrolują rzeczy, będą mieli większy budżet, więcej ludzi, większe oddziały specjalne, szturmowe?
5: Pięknie pan to powiedział. Ja mam taką nadzieję. Jest w tej chwili nowelizowana ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jesteśmy już w blokach startowych, żeby zacząć działać zgodnie z nowymi uprawnieniami. Dostaniemy nowe narzędzia do tego, żeby te kontrole były bardziej, jeszcze bardziej skuteczne niż do tej pory.
4: Odkręcania słoików.
5: Raczej do przykręcania kurka tym, co działają w niewłaściwy sposób, niezgodnie z przepisami. Zmieni się zgodnie z tą ustawą nowelizowaną definicja produktu zafałszowanego. Czyli produkt, który nie będzie posiadał w ogóle oznakowania, a więc w ogóle nie będzie identyfikowalny. Nic na ten temat konsument nie będzie wiedział. Będzie to produkt zafałszowany. Pojawia się tam również definicja oszustwa, czego do tej pory nie było. My dostajemy jeszcze dodatkowe narzędzia takie, żeby ścigać fałszerzy i oszustów. Będziemy mogli i będziemy musieli nawet współpracować z organami ścigania. ścigania, więc tutaj ten taki, ta pętla na szyi potencjalnych oszustów się będzie zaciskała. Oczywiście, jeżeli ktoś produkuje zgodnie z wymaganiami i stosuje się do tego, co jest napisane w przepisach prawa żywnościowego, nie ma się czego obawiać.
4: No dobrze, to porozmawiamy o tej pętli, bo zdaje mi się, że organy ścigania, no jeżeli chodzi o zafałszowany miód, to on jest bardzo nisko na liście interwencji, a wy dostaniecie jakieś dodatkowy budżet, dodatkowy personel, dodatkowe narzędzia? Czy to jest tak, że to co robimy inspekcje, dobra, to ile mamy zaplanowane na ten rok? 10. To zastanówmy się, żeby tego nie spalić.
5: My się już długi czas zastanawiamy nad tym i na pewno to nie zostanie spalone, bo mamy tą świadomość, jaka jest waga tych kontroli. Natomiast pan wspomniał o miodzie. Ja mam wrażenie, że miód to jest nasze dobro narodowe, takie trochę. I my czujemy to, jak istotne jest to, żebyśmy ten miód chronili. Tutaj w tym miejscu muszę wspomnieć o naszej inicjatywie Baza Polskich Miodów. Nasz pomysł wspierany przez Ministerstwo Rolnictwa, przez środowisko naukowe i przez polskich pszczelarzy. Chcemy zrobić bazę, w której będziemy mieć informacje o tym, co faktycznie jest polskim miodem.
4: No dobrze, ale...
5: A więc biorę do ręki słoik i mogę potwierdzić, że to, co w tym słoiku się znajduje, na pewno zostało tutaj wyprodukowane.
4: Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rozmawiamy o tym, co się zmieni. Właściwie już się zmieniło, bo dyrektywa unijna od 14 czerwca, czy od niedzieli obowiązuje. Za chwileczkę jeszcze, mam nadzieję, ustawa będzie dostosowana.
5: Rozporządzenie.
4: Już jest, tak, więc wszystko jest na dobrej drodze. Aby producenci byli chronieni, ci, którzy robią i informują rzetelnie, ale także konsumenci byli chronieni. Przed informacjami wspomniała pani o pewnej inicjatywie, która będzie krążyła tak jak pszczoła wokół miodu. Czyli wyobraźmy sobie sytuację praktyczną. Uh-huh. Idę na ryneczek, nie powiem który, i kupuję sobie miód. Tak. Tam, gdzie zawsze kupuję, to, ale też nie powiem. Tak. Ale wydaje mi się, że jest dobry.
5: Tak.
4: I ma jakąś tam etykietę, na której jest coś tam napisane. No i teraz mając taki słoik miodu i tę miodową inicjatywę, o której pani wspomniała, w jaki sposób będę mógł zweryfikować, dowiedzieć się czegokolwiek, albo dowiedzieć się, czy faktycznie to, co jest napisane, jest prawdą, całą prawdą. I tylko
5: faktycznie wspomniałam przed przerwą o Bazie Polskich Miodów i to jest super inicjatywa i mam nadzieję, że to wszystko wypali, bo to, żebyśmy wiedzieli, skąd mamy miód i mogli to potwierdzać, to jest bardzo ważne. Natomiast każdy z nas robi zakupy, tak? Tak. Każdy z nas mniej bądź bardziej zagłębia się w to, co jest napisane na opakowaniu i robimy te zakupy w miejscach, które znamy, które lubimy i do których mamy zaufanie. Zakładam, że tak jest, ja tak robię i zakładam, że większość słuchaczy... bliżej, taniej, lepiej. No, każdy wybiera tak, jak jest mu wygodnie. Zakładam, że większość słuchaczy tak właśnie robi. Więc jeżeli idę na taki ryneczek i wybieram sobie słoik miodu, to muszę mieć jakąś dozę zaufania do tego sprzedającego. Natomiast jeżeli mam pewne wątpliwości i coś mi się tam nie zgadza, no to wtedy wkracza IHARS i taką informację można zawsze do nas przekazać.
4: No dobrze, ale wkracza jak? Czyli ja na przykład wysyłam ten słoik do pani?
5: Nie. Słoika proszę nie wysyłać, natomiast ja zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym, co my zamieszczamy na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
4: Matko, muszę polubić kolejną stronę?
5: Tak, zachęcam do polubienia i do super zaobserwowania.
4: Czyli nabijamy kabzę przedsiębiorcom amerykańskim.
5: Dlaczego?
4: No, media społecznościowe. No.
5: Ale my na tych mediach społecznościowych zamieszczamy bardzo ważne informacje. Przede wszystkim wyniki kontroli, oraz porady dla konsumentów, jak się nie dać zrobić na szaro w sklepie, robiąc zakupy.
4: No ale powiedzmy, że nie jestem najostrzejszym nożem w szufladzie. Mm-hmm. Kupiłem ten miód, ale ma etykietkę cyrylicą, więc mówię, to chyba nie jest spadziowy spod grudziądza.
5: Niekoniecznie.
4: Mogę to wysłać do pani, czy powinienem zgłosić po prostu?
5: Trzeba takie sytuacje zgłaszać.
4: Zgłaszam tę sytuację do IHARS-u.
5: Tak.
4: I czekam. Ile lat czekam, aż się pojawi jakaś kontrola na tym ryneczku?
5: Taka kontrola pojawia się tam niezwłocznie.
4: Naprawdę?
5: To ja naprawdę. Czyli nie wiem, skąd panu te lata się pojawiły.
4: Okej, no ale jak przyjdzie na przykład 100 zgłoszeń ze 100 różnych miast, to w każdym z tych miast pojawi się niezwłocznie kontrola?
5: Tak, w każdym z tych miast pojawi się niezwłocznie kontrola.
4: Przypominam, że niezwłocznie oznacza bez zbędnej zwłoki.
5: Dokładnie.
4: Czyli to może też oznaczać parę lat.
5: Nie, mam nadzieję, że takie sytuacje nie mają miejsca i na pewno nie mają miejsca.
4: To ile macie patroli lotnych?
5: Ile mamy patroli lotnych? Tak. Jesteśmy najmniejszą instytucją, ale bardzo sprawnie działającą. Mamy 16 wojewódzkich inspektoratów.
4: Czyli 16 zespołów, które mogą ruszyć w teren?
5: 16 oddziałów, tak, w każdym mieście wojewódzkim.
4: I w każdym oddziale?
5: I wojewódzki inspektor, jeżeli dostaje takie zgłoszenie, podejrzenie o potencjalnym zafałszowaniu, tak, oszustwie czy nieprawidłowościach, jest zobowiązany, żeby taką kontrolę podjąć.
4: Czyli dzwoni i mówi tak: panie Zbyszku, pojedzie pan tam na bazarek do Swarzędza?
5: Może nie dzwoni, no albo dzwoni, albo pisze, ale tak, tak to się właśnie odbywa. Tak, każde zgłoszenie jest rozpatrywane i na każde zgłoszenie jest nasza reakcja. A dodatkowo jeszcze, jeżeli pan poda swoje dane, to my dajemy informację zwrotną.
4: A myślę, że zniżkę. Nasz słuchacz pyta, w jaki sposób są badane miody? Czy macie takich miodowych sommelierów, którzy mówią, o, mi się tutaj zdaje, że to trochę z Gruzji miodziku.
5: Nie, to badania miodów i badania żywności na pewno nie odbywają się na zasadzie, że coś mi się tam zdaje. Mamy wyspecjalizowane laboratoria, które działają na podstawie akredytowanych metod i produkty są badane, rozbierane na czynniki pierwsze w tych laboratoriach, więc to nie jest żadne tam, tu mi się wydaje, i wróżenie z fusów.
4: Nie, bo naprawdę staram sobie, to jak gdyby nie jest złośliwość z mojej strony, ale podejrzewam, że gdyby takich zgłoszeń od ostrożnych konsumentów nadeszło z całej Polski, nie wiem, 100 tysiąc, no to nawet laboratorium, żeby to obsłużyć, to musiałoby 24 godziny na dobę zasuwać przez pewnie parę ładnych miesięcy, a teraz wysłanie do wszystkich miejsc odpowiedniego zespołu, no to też są przecież nawet nie miesiące, tylko lata.
5: Przyznam szczerze, że faktycznie w ostatnim czasie takich zgłoszeń mamy dużo. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej zwracają uwagę na to, co kupują, a więc jeżeli są czymś zaniepokojeni i niezadowoleni z tego, co kupili, to dostajemy takie zgłoszenia. Natomiast taka interwencja może być wykonana od razu, może być włączona do planu, ponieważ może się tak okazać, że kontrola jakiejś grupy towarowej akurat trwa w tej chwili, bo to sobie wcześniej zaplanowaliśmy, a więc no musimy sobie jakoś radzić.
4: Zapytam inaczej. Gdybym był nieuczciwym przedsiębiorcą, małym lub dużym, który by sprzedawał pod niewłaściwą, zafałszowaną etykietką coś zupełnie innego, to jak bardzo powinienem być zaniepokojony z wejścia w życie tych nowych przepisów?
5: Zawsze ten, co fałszuje i ten, co próbuje oszukiwać, powinien się czuć zaniepokojony. Do tej pory
4: to jest tylko zarządzanie ryzykiem.
5: Tak, ale...
4: Jak duże ryzyko jest, że pani wpadnie do mnie na stragan?
5: Zawsze jest takie ryzyko. Zawsze jest takie ryzyko, nasze kontrole są niezapowiedziane, więc powiem tak, fałszerze nie znają dnia ani godziny i zawsze możemy zapukać do przedsiębiorcy, do producenta, do sklepu i tam poprosić o przedstawienie tego, co jest na półkach, pobieramy próbki i wtedy, jeżeli coś jest nie tak, stosujemy sankcje.
4: Co mi grozi?
5: W tej chwili, zgodnie z przepisami obowiązującymi, jeżeli produkt jest zafałszowany, to jest kara, górna granica 10% przychodu firmy. Ale na kwotę kary ostateczną składa się wiele elementów i to, w jaki sposób przedsiębiorca kontrolowany komunikuje się z nami podczas kontroli.
4: To nie ma firmy, tylko sprzedaje miodzik na ryneczku.
5: Każdy jest odpowiedzialny na każdym etapie, więc jeżeli sprzedaje coś, to muszę wiedzieć, co sprzedaje. I jeżeli ktoś wcześniej coś mi dał do sprzedaży i ja temu komuś zaufałam, jest kontrola, okazuje się, że ten towar nie powinien znajdować się w obrocie, jest zafałszowany, ma nieprawidłowości, no to jakby wina w pierwszym momencie spoczywa na mnie i kara jest tam, gdzie odbywa się kontrola, a my możemy kontrolować od pola do stołu na każdym etapie, tam, gdzie sprzedawana jest żywność, tam, gdzie jest produkowana, poczynając od granicy przez zakłady produkcyjne, gastronomię, sklepy. Tam jesteśmy.
4: Kolejna dobra wiadomość wynikająca z tej dyrektywy to, że będzie w dżemach więcej owoców na kilogram.
5: Tak, będzie. Będzie więcej owoców i ta informacja również będzie musiała być podana w tym głównym polu widzenia, a więc znowu stajemy przed dużą półką sklepową, na której jest cała masa słoiczków różnego rodzaju i od razu mogę sobie wybrać, czy chcę taki dżem, czy taki tego producenta, czy tego, bo te przepisy, które się w tej chwili pojawiły, one, tak jak mówiłam, będą kreowały uczciwość i będą dbały o to, żeby konsument miał jasną i rzetelną informację, ale przede wszystkim konsument musi mieć wybór, a ma wybór wtedy, kiedy ma jasno napisane na etykiecie.
4: No tak, bo tu mamy dwie przestrzenie. Jedna to jest taka świadomość konsumenta, czyli tak. Jestem świadomym konsumentem, sięgam po słoiczek tak. I wiem, że na przykład teraz, żeby wyprodukować kilogram dżemu, to tych owoców musi być więcej.
5: Tak.
4: Więc mogę porównać, zobaczyć, jaka jest zawartość różnych rzeczy i podjąć świadomą decyzję. I to jest, jak rozumiem, idealna sytuacja, w której podejmujemy decyzje na podstawie rzetelnych informacji. A druga przestrzeń to jest taka przestrzeń, w której mamy nieuczciwego producenta, który co innego na etykietce pisze albo co innego mówi, a co innego tam jest. Tak? Czyli mówi, panie, to są moje pszczoły, właśnie wczoraj skończyły zbierać miód, a tymczasem to jest miód, który jest zmieszany z innymi miodami spoza Unii Europejskiej. No i tutaj rozumiem, świadomy konsument niewiele może zrobić, ewentualnie może liczyć na takie instytucje jak eHeart, które wyślą lotny oddział i dlatego pytam o zasobność lotnych oddziałów, który bez zbędnej zwłoki taką próbkę weźmie, sprawdzi i wyda wyrok albo wykona wyrok w imieniu RP oczywiście.
5: Dokładnie tak będzie, jak pan powiedział. Natomiast tak jak już wspomniałam, jesteśmy najmniejszą inspekcją.
4: Czyli rozumiem, że między wierszami próbuje mi pani powiedzieć, że nieuczciwi producenci mogą spać spokojnie, bo ryzyko, że wpadnie do nich inspekcja...
5: Nie, właśnie chciałam powiedzieć między wierszami, że nie mogą spać spokojnie, bo
4: będzie ich gryzło sumienie.
5: To, że będzie ich gryzło sumienie, to jest jedna rzecz, natomiast my jesteśmy inspekcją małą, ale solidną i rzetelną i skuteczną. I naprawdę mamy wiele informacji, kto co robi na rynku, kto tam próbuje coś zrobić nie tak zgodnie z przepisami, co kto ma za uszami, więc w żadnym wypadku, jeżeli ktoś próbuje oszukać i teraz na przykład słuchając tej audycji zastanawia się nad tym, co by tam ukryć w słoiku bądź na etykiecie, to
4: nie bądź bezpieczny. iHeart pamięta.
5: Serdecznie nie polecam takich pomysłów.
4: Spisane będą czyny i rozmowy.
5: Dokładnie.
4: Lepszy dla ciebie i tak dalej. Czesław Miłosz. Dobrze. No, czyli radujemy się.
5: Tak, ja się bardzo cieszę, że te przepisy są, bo każda regulacja, która chroni konsumenta, a jednocześnie chroni uczciwych przedsiębiorców, chroni rynek, chroni konkurencję tą właściwą, prawidłową, jest jak najbardziej pożądana.
4: Cudownie. Wszyscy o miód tutaj pytają. Nasza słuchaczka pisze, że osoby, z którymi robię wywiady, czyli rozumiem, że osoba zajmująca się branżą, mówią, że nawet 70% miodu na rynku ma zafałszowany skład. Nie wiem, czy podziela pani. To jest jak gdyby niesprawdzona informacja. Rozumiem, że opiera się na wywiadzie środowiskowym. Czy nie wiem, czy w ogóle mamy dane na temat tego, czy zafałszowany skład, czy miód jest dużym problemem, czy nie.
5: Niewątpliwie jakiś czas temu prym na rynku europejskim, jeżeli chodzi o fałszowanie wiodła oliwa. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że miód bije się o tą szalę pierwszeństwa i faktycznie miód jest często fałszowanym produktem. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś ma informację o tym, że taki proceder ma miejsce, to jak najbardziej proszę, żeby takie informacje do nas przekazywać.
4: Mailem, formularzem?
5: Mailem, telefonicznie, pisemnie, jak kto sobie życzy, na naszej stronie internetowej jest specjalnie dedykowany adres mailowy do tego typu zgłoszeń i bądź po prostu na sekretariat można taką informację do nas podać, czy to do głównego inspektoratu, czy do wojewódzkich inspektorów, bo wtedy jakby skracamy sobie tą drogę przekazywania informacji. Jeżeli wiem, że na przykład w Krakowie, przepraszam bardzo, że teraz już tam umiejscowiam konkretnego inspektora.
4: W ogóle pszczół nie ma, jest smog.
5: No pewnie jakieś tam są, więc jeżeli w Krakowie ktoś wie, że kupił produkt i nie jest z tego produktu zadowolony, to proszę zgłosić.
4: Za słodki, zgłaszam.
5: No, na przykład.
4: Mówi pani Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
4: Czuję, że będziemy wracać w przyszłości do tematu miodu.
5: Ja też mam takie przeczucie.
4: Cudownie. To jest program Owczarek, a w studio goście pan profesor Sebastian Granica oraz pan profesor Jakub Piwowarski z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
4: Rozmawialiśmy w czasie poprzednich spotkań o suplementach diety, a pomyślałem, żeby dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób percepujemy to, co się znajduje w środku pudełka z jakąś substancją. Bierzemy sobie pudełeczko, kupujemy, patrzę, ja to zawsze patrzę, czy jest ładna okładka, czy są jakieś dobrze dobrane kolory, czy jest świetna czcionka, czy to jest dobrze skomponowane. Jeżeli jedno i drugie i trzecie się zgadza, to już jestem prawie przekonany do tego, żeby taki produkt kupić, bez względu na to, co tam w środku jest. Ale potem patrzę, czy na przykład jest też napisane, że coś jest naturalne. No, to jak już jest napisane, że jest naturalne, to już jestem przekonany, że właściwie Pana Boga za nogi złapałem. Bo i ładnie zaprojektowane pudełeczko. I jeszcze naturalne. No to co może być nie tak?
6: Trochę to naturalne brzmi jak takie słowo wytrych.
4: Tak.
6: Które otwiera drzwi.
4: Dokładnie. Pan profesor Sebastian Granica. Powinienem tak działać, czy powinienem jednak użyć trochę zdrowego rozsądku?
6: No, myślę, że jeśli coś jest słowem wytrychem i otwiera wszystkie drzwi, no to bym był jednak podejrzliwy. Więc w mojej ocenie, no tak, naturalne. Możemy to w takich kategoriach, czy faktycznie jest lepsze, czy jest faktycznie zdrowe, a okazuje się, że nie zawsze. Nie jest to tak, nie jest to równoznaczne, nie stawiałbym znaku równości, że jeśli coś jest naturalne, to od razu jest lepsze, zdrowsze, tak?
4: W głowie mamy taką dychotomię. Naturalne kontra chemia.
7: Syntetyczne.
4: Tak, czyli chemia to jest samo zło, chemia nas zabije, naturalne, prozdrowotne, naturalne to mnie uzdrowi, uleczy, będę młodszy, piękniejszy, wyższy, jakiś jeszcze.
6: To teraz tak możemy o tym pomyśleć, tak, witaminę C można syntetyzować, a jest naturalna. I teraz znowu ta dychotomia i człowiek głupieje, tak? Bo z jednej strony naturalne, z drugiej syntetyczne. I czy ta witamina C, która jest syntetyczna, jest gorsza niż naturalna? No niekoniecznie.
4: Ja nie wiem, ale panowie wiedzą.
7: No, odpowiedź na to jest prosta. Nie, no jest to ta sama witamina C, tak? Czy ona jest syntetyzowana, czy pozyskiwana ze stanu naturalnego. Mało tego, syntetyczne związki są łatwiejsze do kontroli, tak? Do kontroli jakości, do sprawdzenia, czy rzeczywiście to, co dodajemy, czy to do produktów spożywczych, czy do suplementów diety, czy to rzeczywiście jest to, i mamy nad tym właśnie pełną kontrolę. No tutaj ze związkami pochodzenia naturalnego sprawa, pozyskiwanych ze stanu naturalnego, sprawa jest dużo trudniejsza. Tam się może po drodze więcej zanieczyszczeń pojawić. Natomiast nie powiedziałbym nigdy, że tutaj już tak trochę wykorzystamy ten przykład witaminy C, że witamina C naturalna jest lepsza od witaminy C syntetycznej. Ani w drugą stronę.
4: Rozumiem, że jednym z powodów może być kontrola dozowania, tak? Czy jeżeli wiemy, że powinniśmy jakoś suplementować się czymś, jakąś substancją, to teraz mając syntetyczną dawkę, wiemy, ile tego jest?
7: To można to skontrolować. W tej witaminie C pochodzenia naturalnego też można skontrolować.
4: Trzeba wypić 3 szklanki soku z cytryny?
7: Tak, no to też pytanie jest, po co tą witaminę C? Jakby kolejne pytanie się pojawia. Po co tą witaminę C aż tak dostarczać?
4: To akurat no wiadomo, na przeziębienie. No.
7: Nie ma żadnych potwierdzających, a to jest też zabawne, jak to jest wykorzystane przez producentów, bo witamina C jest po prostu takim... ona nie jest dodawana do soków po to, żeby dostarczyć witaminy C, bo nam nie brakuje witaminy C, nie mamy niedoborów. Ona jest dodawana z prostego
4: mentalnie?
7: Powodu. Nie, jest to antyoksydant, który stabilizuje... rodzaj konserwantu, tak? I po prostu ładniej brzmi... witamina C z dodatkiem witaminy C niż z dodatkiem środka przeciwutleniającego, czy jak to inaczej nazwiemy, a konsument się cieszy, że sobie dostarcza witaminy C, która po prostu nic tak naprawdę nie pomaga, wnosi. Nie wnosi. No zakwasza trochę mocz może.
4: To teraz... Już nie wiem, po które produkty sięgać.
7: No jest jeszcze jest kolejny poziom, tak? Czyli jeszcze mamy lewoskrętną witaminę C, tak?
4: No właśnie, co z tą lewo- i prawoskrętną witaminą C?
7: No to pan profesor
4: jest Sebastian chemikiem, Granica.
6: Nie, tutaj nie idźmy może w tą stronę. Raczej bym przeszedł w stronę taką związaną z tym, że też można w niektórych przypadkach, bo mówimy o witaminie C, ale mówimy też o preparatach dużo bardziej złożonych, gdzie osoby, jak widzą, że coś zawiera naturalne składniki, na przykład rośliny, tak, to że to od razu jest nie to tylko, że lepsze, ale że na pewno zdrowe. I tutaj jest kolejny dysonans, bo bardzo często jest tak, że niewłaściwe przyjmowanie, tak, niewłaściwe przyjmowanie, czy też niewłaściwy wybór może doprowadzić do skutków, które będą gorsze, mimo że przyjmujemy coś, co jest naturalne, czy co mam na myśli. To znaczy, substancje roślinne na przykład, one potrafią wchodzić w interakcje i oddziaływać na nasz organizm. I naprawdę trzeba się zastanowić, czy mamy się suplementować w jakiś sposób, na przykład różnego rodzaju ekstraktami roślinnymi, bo one mogą wyrządzić czasami też i szkodę. Wiemy też, że rośliny niektóre potrafią być i trujące. Tak? I mamy w ostatnich latach dużo takich przykładów, że sięgamy po rośliny, które gdzieś kiedyś były stosowane, a które po prostu mogą wyrządzić szkodę. Takim przykładem jest na przykład wrotycz. Jest dużo w przestrzeni publicznej, że wrotyczu może być stosowane u ludzi, że trzeba pić herbatkę z wrotyczu, można dodawać do sałatek, do
7: różnych
6: rzeczy.
7: Ja widziałem przepis na jajecznicę z wrotyczem.
6: Tak.
4: Smaczna?
7: Nie próbowałem. Znaczy, on ma rzeczywiście specyficzny aromat, który może być uznany za smaczny, natomiast nie ryzykowałbym uszkodzenia wątroby dla smacznej jajecznicy.
6: Tak, a wrotycz zawiera często tujon, który... i różnego rodzaju inne związki, które mogą powodować skutki uboczne najzwyczajniej w życiu. I wrotycz jest dobry, ale jak ja to mówię, często jak mam wykłady też takie bardziej popularno-naukowe, że jak wrotycz, to na robaki, ale do szafy.
4: Naprawdę?
6: Tak. Że jak ktoś chce zbierać wrotycz, to najlepsze, co może z nim zrobić, może wsadzić do szafy, żeby odstraszyć mole, różnego rodzaju że tak powiem, pasożyty, które mogą tam bytować i do tego proszę
4: czyli
6: bardzo.
4: Czyli nie lawenda, a wrotycz?
6: Lawenda też. Lawenda też, tylko że przy lawendzie jest sytuacja taka, że lawendę też można spożywać w różnego rodzaju postaci. Ona jest...
4: W postaci naturalnej.
6: W postaci naturalnej. No teraz pytanie, co to jest naturalne, tak? Czy bierzemy lawendę, czy, tam, czy lawenda, która rośnie u nas w ogródku, jest faktycznie naturalną lawendą, czy lawendą naturalną jest ta, która rośnie tylko w stanie dzikim, tak? To też możemy w tą stronę pójść.
4: Mhm. Pytanie od naszego słuchacza... dotyczące istnienia lewoskrętnej lub prawoskrętnej witaminy C. Czy ten temat jest pomijany, bo obawiają się panowie hejtu?
7: Nie, ja się nie obawiamy się hejtu. To są po prostu dwa enancjomery tej samej cząsteczki i ona po prostu może występować w dwóch enancjomerach. Jest wymyślone, że ten jeden enancjomer jest lepszy, tak? I są jakieś proponowane pacjentom wlewy dożylne z tej lewoskrętnej witaminy C. Oczywiście to jest w żaden sposób niepotwierdzone naukowo, że to jakiekolwiek efekty ma prozdrowotne, więc... Ja tu się żadnego hejtu nie obawiam. Nie jestem osobą obecną w internecie, więc...
4: A enancjomer to jest co?
7: Lustrzane odbicie. To jest taka cząsteczka. Właśnie dlatego trochę nie chcieliśmy w to wchodzić, bo już zaraz zaczniemy tutaj tłumaczyć chemię. A myślę, że to może zanudzić słuchaczy, ale okej.
4: Nie, to jest strasznie ciekawe.
7: Dobrze, czyli mamy cząsteczkę i ona jest jakby prawa dłoń i lewa dłoń, tak? I one są niby identyczne, ale są odbiciami lustrzanymi i to samo jest z lewoskrętną i z prawoskrętną witaminą C. A dlaczego skręt? Bo skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego, która przechodzi przez roztwór.
6: Tak.
7: To, o to chodzi z tą skrętnością. Czyli skręca w lewo, jedna skręca w lewo, druga skręca w prawo.
4: Czyli jeżeli mam dwie szklanki, w jednej mam rozpuszczoną witaminę C lewoskrętną, a w drugiej prawo i zaświecę latarką, to...
7: Ale musi no nie, filtr jeszcze być światło spolaryzowane, tak. Czyli latarką przez takie okulary, które takie, tak się mienią, to wtedy to światło się powinno... nie wiem, to znowuż fizycy mogą tutaj zaprotestować, ale jak założyć na latarkę filtr, który nam spolaryzuje wiecie, światło tak. I zaświecimy, to to powinno nam skręcić, tak.
4: Czyli jako substancja, to jest identyczna substancja, tylko składa się...
7: No właśnie nie do końca, bo one są lustrzanymi odbiciami, więc teoretycznie inaczej wchodzą w interakcję z enzymami, tak? I tyle, no. Ale...
4: Ale inaczej? Na co to się przekłada? Na coś?
7: No, na nic.
6: Znaczy nie, no kwestia jest taka, że no mamy jedną witaminę C, która w organizmie występuje, tak, określone enancjomer. Ja w tej chwili, proszę mi wybaczyć, ale nie chcę też nikogo wprowadzać w błąd, a po prostu nie pamiętam, tak. Więc chodzi tutaj o to, że mamy, jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy, że tutaj mamy lewoskrętną, tak, a ona po prostu w takiej postaci występuje.
7: Tak.
4: I ona nie jest ani lepsza, ani gorsza niż prawoskrętna.
7: Ja nawet nie wiem, czy prawoskrętną się...
6: Czy ona jest tak, czy prawoskrętna jest aktywna biologicznie, tak to by trzeba było sięgnąć w tym momencie, czy ona ma
7: jest,
6: jakiś...
7: No tak, to jest po prostu, witamina C jest lewoskrętna, o, może tak, czy to jest tautologia?
6: Ta naturalna. Tak? Bo chemicznie możemy mieć właśnie prawoskrętny izomer, tak też, jest ze względu na to, że my żyjemy w świecie 3D i też...
4: A może być prosta?
7: Nie.
4: Dlaczego?
7: Bo ma asymetryczny węgiel.
6: Tak. No dlatego stąd było moje taka ucieczka, żeby nie za głęboko też w to nie wchodzić, tak, też... No bo to nic nie mówi. No ma większość związków, które występują w naszym ciele, są asymetryczne i są w jakiś sposób skrętne, bo są izomerami, tak.
4: Studio, goście, pan profesor Jakub Piwowarski, pan profesor Sebastian Granica, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastanawiamy się, czy naturalny zawsze znaczy bezpieczny, zdrowy, ale także potrzebny, tak? I albo lepszy, gorszy niż syntetyczny. W przypadku witaminy C, syntetyczny, naturalny, to nie jest tak, że jeden jest ani lepszy, ani gorszy. Pytanie też brzmi, czy potrzebujemy suplementować nasze życie, chciałem powiedzieć, nasz organizm pewnymi substancjami. Nasza słuchaczka pisze, że trafiła do niej pacjentka z cechami stanu zapalnego albo uszkodzenia wątroby po aszwagandzie. Czyli znowu mamy substancję, która pewnie kojarzy nam się z przekazów marketingowych, że to poprawia nam coś tam, polepsza i że jest naturalne i zdrowe. W czasie informacji rozmawialiśmy o bagnie, o roślinie, która znana jest jako bagno zwyczajne, zwana także herbatką labradorską. W niektórych państwach jest pod ochroną, czyli Polska. W innych państwach nie jest pod ochroną i można ją na przykład wysuszyć i wrzucić do szafy, żeby odstraszała albo zabijała mole i inne zwierzaki. Albo można ją też wysuszyć i zalać wrzątkiem. To ja. I teraz cmokać samozadowoleniu, mówiąc, to teraz ten roztwór naturalny wszystkie moje boleści wyleczy i będę... I znowu tutaj lista oczekiwanych skutków. A panowie profesorowie mówią, głupcze!
7: No, po co?
6: No, pytanie po co? Powstałe,
7: tyle,
6: po co?
7: Tak? Po co, tak? Mamy tyle fajnych roślin, z których można przygotowywać herbatkę, dostępnych w sklepach, tak? Z których możemy sobie przygotować herbatkę o różnym smaku i aromacie. I pytanie, no co chcemy osiągnąć poprzez to szukanie jak najdziwniejszych ziół, z jak najdziwniejszych zakątków świata, jak najmniej dostępnych i ich zażywanie, tak? Jakby co mamy na celu, tak? Zawsze się pojawia, znaczy oczywiście, no, kapitalizm to uwielbia, tak? Czyli wprowadzamy nowość, tak? I budujemy hype na tą nowość i sprzedajemy ludziom nowość, po prostu wyciągając jakieś, no właśnie, aszwagandę, tak? Która jeszcze 10 lat temu nikt nie słyszał o aszwagandzie, tak?
6: Czyli nic słyszał, no pewnie słyszał, tylko nie była tak popularna. No tak, ja sobie tak pomyślałem od razu, no dlaczego chcemy być piękni i młodzi, tak? I zdrowi. I dlatego sięgamy po te coraz to nowości, bo być może to, co robimy, nie jest wystarczające.
7: A efekt jest przeciwny.
4: No to myślę, że to jest takie trochę dmuchanie na zimne, tak? Czyli jeżeli przeczytamy, że coś tam zawiera, na przykład bagno zwyczajne jest źródłem substancji takich jak flawonoidy, garbniki, kwas ursolowy i olejek eteryczny, no to nie ma zielonego pojęcia, czy to dobrze, czy źle, ale brzmi dobrze.
7: No, dla nas jako farmakognostów też to brzmi dobrze, bo żadne z tych związków nie są jakoś specjalnie, specjalnie toksyczne. Natomiast jeśli spojrzymy na to głębiej i przyjrzymy się łacińskiej nazwie wskazującej, że to należy do rodzaju rododendron, tak, ta roślina, no to już nam się zapala żółta, albo nawet bym powiedział pomarańczowa lampka, wskazująca na to, że tam powinny być jakieś alkaloidy, które mogą być szkodliwe, no bo ten rodzaj jest znany z tego, że zawiera związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka.
4: Myślę, że sporo osób też podchodzi do tych substancji myśląc sobie, no nie zaszkodzi, tak? Nie zaszkodzi, żeby coś wpłynęło pozytywnie na, i tutaj lista organów, nie wiem, mózg, serce, wątrobę, nerki, układ taki, układ siaki, skoro tam jest coś, co wspomaga, suplementuje, to nie zaszkodzi.
6: I to jest właśnie ten główny mit, to znaczy naturalne to nie zaszkodzi. I to jasno trzeba powiedzieć, że to jest po prostu mit. Nie ma takiego powiązania prostego, że jak coś jest naturalne, to nie może zaszkodzić. Wręcz odwrotnie, że w niektórych przypadkach może zaszkodzić i przy stosowaniu rzeczy naturalnych konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku, bo substancje naturalne, nawet składniki żywności, mogą wchodzić w różnego rodzaju interakcje z innymi rzeczami, które przyjmujemy, w szczególności lekami. Sok grejpfrutowy jest naturalny, a na większości...
4: Grejpfrut przecież jest hybrydą.
7: No ale jest,
6: no, ale jest, ale jest, tak, no jest to roślina.
7: No na tej zasadzie GMO, tu nie mam, ale na tej zasadzie to już nie mamy żadnych, tak, naturalnych. To proponuję spróbować dziką marchewkę znaleźć.
4: No dobrze, czyli mamy pyszna, bo są w różnych kolorach te naturalne.
6: A, to na pewno są w różnych kolorach.
4: No dobrze, czyli mamy sok grejpfrutowy, który zakładamy na potrzeby rozmowy, że jest naturalny, ale...
6: Ale wiadomo, ma bardzo dobrze udokumentowane wchodzenie w interakcje z różnego rodzaju lekami. I na wielu ulotkach będzie napisane, że broń Boże nie łączyć leku tego konkretnego z sokiem grejpfrutowym.
7: Prawda.
4: Ale nigdy? Czy trzeba odczekać ileś tam?
7: No jak pan przyjmuje leki, jak żeby pacjent przyjmuje leki przewlekłe, dopóki lek jest w organizmie, no to też jest ciężkie do oceny przez pacjenta, tak, ile dany lek zostaje w organizmie, więc to jeśli są przyjmowane leki przewlekłe, no to nie pijemy soku grejpfrutowego.
4: Jeżeli chodzi o...
7: Ale to akurat jest coś, co wiemy, tak? I to jest dobrze zbadane, dobrze potwierdzone. Producenci leku mogą to napisać w ulotce, tak? I pacjent jest o tym poinformowany. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem jest to, że po różnego rodzaju suplementy diety sięgają osoby, które mają problemy zdrowotne, tak? I oni te osoby przyjmują wiele leków od różnych specjalistów i te leki no cały czas są w organizmie. I teraz taki pacjent, który nazwijmy to sumarycznie, jest w kryzysie zdrowia, tak? Mhm. Chce też sobie jakoś pomóc i słyszy te reklamy na temat różnych suplementów diety czy substancji pochodzenia naturalnego, tak? Które polepszą mu ten stan zdrowia, no to sięga po to. A ponieważ jest to coś naturalnego, to też nie mówi o tym.
4: Brzmi dobrze,
7: to jest po prostu herbatka ziołowa, to jest herbatka z bagna, tak, którą gdzieś tam przeczytał w gazecie czy w internecie i sięga po to. Następnie idzie do lekarza i lekarz pyta, czy pan przyjmuje, jakie leki pan przyjmuje. No i pacjent wymienia.
4: Na pewno herbatka z bagna się nie pojawia.
7: Nie pojawia się. I lekarz o tym nie wie. I wtedy, jak już przyjmujemy kilka leków i dokładamy jeszcze inne substancje, o których tak naprawdę nie wiemy, w jaką interakcję chodzą, jak działają, no to pojawia nam się bardzo duży problem, który rzeczywiście, tak jak tu pani słuchaczka napisała, no może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych.
4: No dobra, to kolejna zagadka. Bo czasem lubię sobie, oczywiście to nie w Polsce, bo tak bujnie nie rośnie, ale w miejscach, gdzie rośnie bujnie rozmaryn, lubię sobie przynieść gałązkę rozmarynu.
6: To jest jakie jest pytanie?
4: No bo chcę, no bo to zalewam to wrzątkiem i piję. Co mi grozi?
6: Nic, myślę, że nic. Ze względu na to, że mamy grupę substancji, która też jest żywnością, tak?
4: I... Ja się przeraziłem, już teraz nie wiem.
7: No ale jest rozmaryn na półce w sklepie, tak? Jako przyprawa.
6: Tak.
4: No po co mam jechać do sklepu, jak...
7: No można. No, tylko problem jest też... Problem ze zbieraniem roślin ze stanu naturalnego jest taki, że rośliny, podobnie jak grzyby, można pomylić. I to szczególnie...
4: Czy można rozmaryn pomylić z sosną?
7: No akurat rozmarynu nie, ale to ja pamiętam historię, którą pani profesor Strzelecka opowiadała na seminarium właśnie z leków pochodzenia naturalnego jeszcze, no to było kilkanaście lat temu, że w latach 70. był obóz harcerski, gdzie postanowiono sobie zebrać chyba pietruszkę do zupy. No bo rosła sobie pietruszka. Akurat ta rodzina, z której jest pietruszka...
4: Okazało się, że to był pasternak.
7: Nie, szczwół plamisty.
4: Bo matka, nawet nie wiem, co to jest.
7: No, to jest roślina, która jest bardzo trująca i część osób nie przeżyła.
4: Hemlock.
7: Mhm.
4: To jest trucizna.
7: No, trucizna, tak.
4: To
7: jest bardzo podobne do pietruszki czy marchewki.
6: Tak, akurat z tej rodziny jest bardzo trudno odrzucać, odróżniać, tak? To
4: pietrasznik, psia pietruszka, świńska wesz. Kurczę, niezła nazwa.
6: Już sama nazwa, czy niektóre z nich przynajmniej nie zachęcają do
4: spożycia. Ja też byłem blisko, bo kupiłem pietruszkę, w sensie korzeń. Tak myślałem. Ale okazało się, że to był pasternak.
7: No też smaczny.
4: Kiedyś na przykład bardzo popularny chyba w Szkocji. Szkoci wiedzą, co jest dobre.
6: Tak, pewnie tak.
7: No to mało warzyw jest, więc każde warzywo na wagę złota do tych hagisów.
6: Warzywa chyba przerabiają tak na różnego rodzaju inne rzeczy często.
4: Chmiel, dziki chmiel. Ostatnio wszyscy wcinają. Bardzo smaczny. Co mi grozi?
7: Czy to jest smaczne? Ale co, młode pędy
4: tak,
7: pewnie.
4: Tak.
7: Ja myślę, że tam nic nie powinno... się wydarzyć.
6: To się z niczym
4: humulus lupulus.
6: Tak, humulus, no, z niczym mi się to nie kojarzy takim od razu, co by zapalało czerwoną lampkę, co nie znaczy, że tak nie, nic, że tak nie jest, tak? Chmiel też nie jest takim typowym, występuje jako składnik żywności, ale raczej jako dodatek w browarnictwie, tak? Więc tu...
7: No też ważne jest rozpoznanie, tak? Czy to na pewno, bo to młode pędy, to żeby czegoś innego, nie, jakichś innych młodych pędów nie nazbierać, bo to jest też, kolejna częsta sprawa, może u nas nie, ale wiem, że na przykład w Wiedniu jest bardzo dużo zatruć konwalią. Tak. Jak przychodzi sezon...
4: Konwalie są trujące.
7: No, są trujące, ale...
4: Oni myślą, że to jest czosnek?
7: Czosnek niedźwiedzi.
4: Tak.
7: Czosnek niedźwiedzi. I to jest o tyle tricky, że czosnek niedźwiedzi występuje na tych samych stanowiskach, co konwalia majowa.
6: I sobie... Dość podobnie, jeśli nie kwitnie, tak, to dość podobnie wygląda...
7: Czyli słynny Lasek Wiedeński, tam rośnie sobie i konwalia, i czosnek niedźwiedzi.
4: Tajemnica
7: Lasku Wiedeńskiego.
4: No dobrze, czyli ostrożnie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie zadajemy, po co? Czy naprawdę potrzebuję tego? Czy dałem się zwieść pięknie brzmiącej historii o tym, że zaraz będę właśnie młodszy, lepszy, zdrowszy, więcej miał energii? A więcej energii wytwarzamy idąc na spacer, czy... Na przykład, podobno, tak czytałem, ale...
7: No tak, tak, tak. No zdrowo się odżywiając. Tak.
4: Czyli
7: no
4: jak? To jest pan... Zdrowo się jak? Zróżnicowana naturalne
7: dieta.
4: Rzeczy.
7: Przede wszystkim zróżnicowana dieta.
6: Ja bym też zwrócił uwagę na to...
7: Najmniej przetworzone.
6: Czy chcemy, sięgamy po rzeczy, które były w naszej kulturze wcześniej, tak? Czy są stosowane jako żywność? Bo to zmniejsza zawsze ryzyko tego, że stanie się coś złego. Czy nasza babcia, czy nasz dziadek, ciotka, czy w jakimś regionie po prostu daną roślinę spożywano, stosowano na skalę dużą, tak? Czyli była popularna.
4: Dziadek mój mówił zawsze, że sushi bardzo mało popularne było na wsi.
6: No i miał rację.
7: No ale śledzie to w sumie takie polskie sushi, no. Z sashimi.
4: Bardzo dziękuję pan profesor Sebastian Granica, pan profesor Jakub Piwowarski, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
8: To jest powtórka.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam. Gdzie? Do Dacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy zaskoczenie.

0: kolana, czy znienacka?
1: Oj, z gratami się nie cacka.
0: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
1: Uśmiech losu, czy
0: zasadzka? Przeprowadzka, za pas kłóci się posadzka. Przeprowadzka,
1: ktoś na oknie coś napacka.

0: chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rząd przyjmuje ustawę, która ma dać lepszy wgląd w wynagrodzenia medyków. To po ujawnieniu ogromnych zarobków jednego z lekarzy w Warszawie. Stany Zjednoczone zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia pokojowego. To doniesienia amerykańskich mediów. W informacjach również alarmujące dane dotyczące nauczycieli, a dokładniej chodzi o ich pogarszającą się kondycję psychiczną. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam.

0: zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia, po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie.
1: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u przyznaje, że furtka, która umożliwia tak wysokie wynagrodzenia medyków, została otwarta za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, co było rzeczywiście zjawiskiem wręcz masowym. Natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię, a tutaj jest ewidentnie patologia i to podszyta grubą polityką.
1: Bo lekarz, od którego wszystko się zaczęło, jest jednocześnie radnym w jednej z warszawskich dzielnic i do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
3: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć w ten weekend prezydent Karol Nawrocki. Stany Zjednoczone zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy i paliw natychmiast po podpisaniu porozumienia pokojowego, poinformował Wall Street Journal, powołując się na źródła znające treść umowy. Informację dziennika potwierdził wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, cytowany przez agencję Reutera. Podkreślił jednak, że warunkiem zezwolenia na sprzedaż ropy jest stosowanie się Iranu do ustaleń dotyczących zagwarantowania swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus oraz zrezygnowania z posiadania broni atomowej. Podpisanie porozumienia pokojowego planowane jest na piątek. Washington Post, powołując się na analityków rynku ropy, zauważa natomiast, że w czasie wojny Teheran czerpał większe zyski ze sprzedaży ropy niż przed atakami USA i Izraela. To dlatego, że umiejętnie wykorzystał wzrost cen surowca, które zrekompensowały z nawiązką spadek eksportu. Według badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. O szczegółach opowie Benedykt O'Connor.
5: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
5: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
7: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
5: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania. Do incydentu doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
8: Ten, który stał tym karkonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
3: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że obaj mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Blisko 3 miliardy złotych wyda w tym roku państwo na budowę dróg lokalnych. Samorządy w poszczególnych regionach zaczęły podpisywanie umów z rządowym programem rozwoju dróg. Więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Jakub Medek.
9: Podlaskie, jak wylicza wojewoda Jacek Brzozowski, dostanie z tej puli ponad 200 milionów złotych.
10: Powstanie 264 kilometry nowych bądź zmodernizowanych, ale przede wszystkim nowoczesnych i bezpiecznych dróg.
9: Z tego prawie pół miliona trafi do nadbiebrzańskiej gminy Czcianna. Jej wójtowa Ewa Piekutowska przyznaje, że bez programu, który w różnych formach i pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
11: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
9: W sumie rząd liczy na to, że tegoroczna edycja programu pozwoli na remonty i budowę ponad 2000 kilometrów dróg w całym kraju. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 6:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju. Później już więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni.

0: I nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program Tok FM, a na początek tradycyjnie muzyczna data. 17 czerwca 1967 roku urodził się Eric Stefani. To współzałożyciel, klawiszowiec i gitarzysta grupy No Doubt w latach 1986-1995. To jeden z największych, no to największy hit tej grupy, Don't Speak. Już teraz przed nami Krzysztof Olesiewicz realizuje pierwszy program Tok FM. Róża Rumińska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Mamy środę, 17 czerwca. To jest 168 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.13, a zajdzie o 20.59. Imieniny obchodzą dzisiaj Agnieszka, Alina, Daria, Laura, a także Albert, Franciszek i oraz Piotr. Najlepsze życzenia dla Państwa. 1001 lat temu. Taka data robi wrażenie. Zmarł król Bolesław I Chrobry, władca Polski od 992 roku, rzecz jasna. 330 lat temu w Wilanowie zmarł natomiast król Jan III Sobieski, panujący od 1674 roku. I przenosimy się o kilka wieków, bliżej współczesności, rok 1834. Wtedy w Paryżu ukończono druk pierwszego wydania pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 87 lat temu w Warszawie urodził się Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta. 35 lat temu w Bonn premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut Kohl podpisali polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. A 22 lata temu w Warszawie zmarł Jacek Kuroń, wieloletni więzień polityczny PRL-u, współtwórca Komitetu Obrony Robotników. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział podczas szczytu G7 w Evian, że jego kraj jest przygotowany, by pomóc w zapewnieniu pokoju na Bliskim Wschodzie. Dotyczy to zawarcia wstępnego porozumienia przez USA i Iran, które ma zakończyć konflikt trwający od końca lutego bieżącego roku. Do głównych tematów szczytu należy również wojna w Ukrainie. Do Francji przyjechali na to wydarzenie m.in. przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O szczegółach teraz Tomasz Orchowski.
1: Amerykańsko-irańskie porozumienie ma między innymi odblokować cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu. Europejscy liderzy wyrazili zadowolenie, że ta umowa zostaje zawarta formalnie. Ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie cieszą się z niej Izraelczycy, którzy porozumienie uważają za niekorzystne. Dotychczas Tel Awiw utrudniał zawarcie pokoju, atakując Hezbollah w Libanie. W Evian Donald Trump otwarcie skrytykował za to premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Nie jestem zadowolony z tego, jak Izrael postąpił z Libanem i Hezbollahem. Powinni byli załatwić tę sprawę szybciej. To po prostu trwa w nieskończoność. A kiedy tak się dzieje, rzuca to negatywne światło na wielką umowę, a mianowicie umowę z Iranem. Więc kiedy pytacie mnie o Bibiego, to niewiarygodna relacja. Ale Izraela dawno by nie było, gdybym się nie zaangażował. Europejczycy, w tym prezydent Zełenski, liczą, że Trumpa uda się przekonać do zaostrzenia stanowiska wobec Władimira Putina. Rosja powinna zawrzeć porozumienie. Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina. W zeszłym miesiącu stracili łącznie 35 tysięcy żołnierzy. W ujęciu miesięcznym średnio tracili 25 tysięcy ludzi. Głównie żołnierzy, młodych, wspaniałych ludzi. To, co się tam dzieje, jest szaleństwem. Zełenski rozmawiał z Trumpem w kuluarach szczytu. Omówił z nim między innymi temat licencji na produkcję systemów antybalistycznych, bo obecne zapotrzebowanie Kijowa przewyższa możliwości produkcyjne USA. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: Rząd przyjął ustawę, właściwie uchwała to jest, która upoważnia ministra obrony do działań w sprawie utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta Donalda Trumpa, która dotyczy kolejnych żołnierzy amerykańskich w Polsce, tak by ci żołnierze mieli gdzie stacjonować. To, o to chodzi tutaj w tej decyzji właśnie. Ich obecność ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. O czym mówił w TOK FM były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko.
2: Taka trwała obecność, stałe bazy dają nam większe gwarancje bezpieczeństwa. One pokazują stronie rosyjskiej, że Amerykanie nie będą koniunkturalnie patrzeć i nawet nie czekając na uruchomienie artykułu 5 NATO będą bronić Polski na wypadek rosyjskiej agresji.
0: Obecnie w Polsce stacjonuje od 8,5 do 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wojskowi z USA stacjonują w trzech głównych bazach w Poznaniu, w Redzikowie i w Powidzu. Są pierwsze doniesienia do prokuratury, a we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie na SOR-ach albo już są audytorzy, albo w najbliższych dniach zaczną tam pracę. Wszystko po tym, jak wyszło na jaw, że dr Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji oraz lokalny radny koalicji z Ursusa, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł. I stać go było na zakup Porsche. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. O szczegółach Błażej Kulesza.
3: Od wczoraj w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz w placówce na Ochocie, gdzie pracuje dr Dawid Kacprzyk, trwają miejskie audyty.
4: Prezydent zalecił pilny audyt,
3: mówi Marzena Gawkowska z Miejskiego Urzędu.
4: W tym tygodniu rozpocznie się audyt w pozostałych szpitalach. Mówimy tu o SOR-ach, czyli o szpitalnych oddziałach ratunkowych.
3: Wedle wyliczeń dr Kacprzyk miał pracować nawet po 11 godzin. Do tej pory weryfikacją czasu pracy zajmował się jedynie szpital.
4: Tam odbywa się bieżąca kontrola grafików, także w ten sposób, że kiedy lekarz do wypłaty dostarcza jakąś dokumentację, no to ona też powinna być wtedy weryfikowana.
3: W tym samym czasie część posłów złożyła już zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi jedna z inicjatorek, Marcelina Zawisza z partii Razem.
5: Prokuratura powinna się tym zająć, dlatego że mówimy o publicznych pieniądzach. Naprawdę nie może być tak, że to, że ktoś ma legitymację partyjną, uprawnia go po prostu do jakiegoś politycznego obżarstwa na publicznych pieniądzach.
3: Sprawę lekarza milionera wykorzystuje także PiS.
6: Dochodzi do wyjątkowej, obrzydliwej afery.
3: Mówi były premier Mateusz Morawiecki.
6: Ten człowiek po prostu wydoił państwo polskie, tak trzeba powiedzieć.
3: Bo to za jego rządów Dawid Kacprzyk jako młody działacz wówczas Platformy nie gryzł się w język.
7: Oni się skupiają na 500+, 800+, 13-kach, 14-kach, dają nędzne dwa kawałki autostrad zamiast po prostu przeznaczyć pieniądze na zdrowie i życie Polek i Polaków, na sprzęt medyczny, na pensje dla lekarzy, żeby nie wyjeżdżali.
3: Jak na razie zrezygnował z członkostwa w partii, ale wciąż jest obecny w Radzie Dzielnicy Ursus. Jak mówią inni radni, rada nie może od tak go odwołać.
8: Powiem tak, no musimy się spotykać jeszcze parę lat ze sobą. Natomiast no myślę, że są właściwe organy, które już się tym zajmują i one ocenią tak, co się tam zdarzyło. Natomiast jeżeli doszło do jakichś nadużyć przestępstw, no to wiadomo, że musi być wyrok.
3: Sprawą lekarza milionera zajął się rząd, który będzie mógł zbierać informacje, bo przypadek 200 000 comiesięcznych zarobków, jak się okazuje, podobno nie jest odosobniony, mówi premier Donald Tusk.
9: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury.
3: Do tej pory, gdy Ministerstwo Zdrowia próbowało przeforsować górną granicę zarobków lekarzy na kontraktach, za każdym razem nie było zgody na Komisji Trójstronnej. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Kierowcy już dzisiaj mają odczuć pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co powoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o 13 groszy do 6,10 zł za litr. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. A premier już zapowiedział, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej będzie obniżony VAT na paliwa. A wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie, o czym już wspominaliśmy przed kilkoma minutami, spychają ceny ropy naftowej. Wczoraj nawet poniżej $80 za baryłkę. A kiedy statki z surowcem znów ruszą przez cieśninę Ormus, sytuacja się ustabilizuje, a ropy znów będzie za dużo. Możemy wtedy zobaczyć załamanie cen surowca. Dlatego rysuje się całkiem niezła perspektywa dużo tańszych paliw na stacjach, choć trzeba na nie trochę poczekać. O czym mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A.
10: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy i że rynek będzie wyceniał taką sytuację i on ją wyceni z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje.
11: Ale dla nas, jako odbiorców ropy i paliw, no to wszystko brzmi jak dobre informacje.
10: Tak, to jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. My jesteśmy najbliżej, powiedzmy, unormowania tej sytuacji praktycznie od końca lutego, od momentu, kiedy ten konflikt wybuchł.
11: Czyli jeszcze teraz nie, ale jak chwilę zaczekamy, to paliwa rzeczywiście mogą być znacząco tańsze.
10: Znaczy one będą pewnie systematycznie tanieć, bo one są dość mocno powiązane, są bardzo mocno powiązane z ceną ropy. trochę tutaj namieszał rząd, wycofując się z cięć podatków pośrednich. Wiemy, że już jedno takie wycofanie nastąpiło w przypadku akcyzy. To samo będzie pewnie z VAT-em, więc generalnie te ceny paliw będą przez jakiś czas stabilne ze względu na to, że te dwa efekty się zniosą. Natomiast myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Rządowy program ma być zakończony latem. Premier mówi, że sfinansuje go w części podatek od nadmiarowych zysków firm energetycznych, które zarobiły na drogich paliwach. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie i chce na tym zarobić 4 miliardy złotych. Dzisiaj w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. I tutaj warto przypomnieć sobie datę 17 czerwca 1991 roku. Wtedy podpisaliśmy z demokratycznymi Niemcami traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I w związku z tą rocznicą pytamy Państwa o to, jakie są dzisiaj, w jakim stanie są dzisiaj relacje polsko-niemieckie. 22 44 044, proszę już teraz do nas dzwonić.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Astronauci Eileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito oraz pisarka fantasy Fonda Lee pojawią się w weekend w Poznaniu na festiwalu fantastyki Pyrkon. To jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Tegoroczna edycja, odbywająca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, obejmie 2400 wydarzeń. Motywem przewodnim będzie kosmos, bo festiwal odbywa się niemal rok po starcie misji Axiom 4 z udziałem właśnie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Koncertową realizacją Króla Rogera zakończy sezon artystyczny Opera Śląska. Scena zaprasza na 19 czerwca i to będzie setna rocznica prapremiery dzieła. Spektakl zostanie pokazany w formule koncertowej z elementami wizualnymi przygotowanymi przez reżysera i artystę wizualnego Lecha Majewskiego. Orkiestra licząca ponad 65 muzyków zajmie znaczną część przestrzeni teatru, a chór i chór dziecięcy będą śpiewać z balkonów i lóż. Publiczność ma się więc znaleźć w samym środku muzyki. Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portrety z dawnej kolekcji przyjaciela artysty Teodora Białynickiego-Biruli, w którego domu w Zakopanem tworzył. Kolekcja została zaprezentowana wczoraj. Składają się na nią niemal same akwarele i jeden obraz olejny, Śmiejący się chłopiec z 1920 roku. Najcenniejszy w kolekcji, bo Witkacy rzadko sięgał po tę technikę. W Białymstoku trwają przygotowania do 12. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka. Impreza rozpocznie się w środę, 24 czerwca, i potrwa do soboty. Jej ideą jest prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzegany teatr lalek. Skupia profesjonalnych twórców i adeptów sztuki lalkarskiej z całego świata. W tym roku zaplanowano około 30 wydarzeń. Główną częścią imprezy są pokazy spektakli studenckich.
0: Sprawdzamy teraz, co za oknami. Już na wstępie mogę Państwu zdradzić, czy też Państwa przestrzec, może tak to można ująć, przed bardzo wysokimi temperaturami, które nas czekają w najbliższych dniach. A na razie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i na południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są burze. Temperatura maksymalna na dzisiaj to od 16 stopni nad morzem przez około 20 stopni w centrum do maksymalnie 24 stopni w Polsce południowej, a także w Polsce zachodniej. A skoro już wspominałem o upałach, to na przykład w sobotę w Warszawie 32 stopnie. Zobaczymy.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. W jakim stanie są dzisiaj relacje polsko-niemieckie? O to Państwa pytamy. 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy jako pierwszy się dodzwonił. Słuchamy.
14: Dzień dobry. No, wydaje mi się, że stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami są bardzo dobre. Współpraca gospodarcza się rozwija. Przy czym nie chyba powinno się ona trochę zmienić, ponieważ Polska już jest dzisiaj na innym etapie niż w czasach, kiedy podpisywano pierwsze porozumienia z Republiką Federalną Niemiec. Jesteśmy już państwem silniejszym gospodarczo i powinniśmy się po prostu bardziej cenić. No i tyle. Wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest wszystko okej. Co do innych spraw, to chyba współpraca, wymiana kulturalna, ona jakoś tak siadła. Nie widzę tutaj wielkiej współpracy kulturalnej, wymiany. To jakoś tak siadło. Nie widzę tego ani w filmie, ani w teatrze, ani w innych dziedzinach sztuki czy kultury. No i tutaj chyba są rzeczy do nadrobienia. Jeżeli chodzi o naukę również, to powinniśmy bardziej chyba korzystać z tego, że te uczelnie niemieckie są na wyższym poziomie niż nasze i ta współpraca powinna być lepsza. Powinniśmy bardziej starać się korzystać z zasobów tej nauki niemieckiej. A w ogóle chyba jest wszystko okej, no wydaje mi się, że jest okej, no poza tymi sprawami zaszłymi, czyli tymi reparacjami nieszczęsnymi, o które w końcu występujemy nareszcie i kiedyś ta sprawa powinna być zrobiona, no powinno, te sprawy powinny po prostu stanąć na jakimś poziomie i być zrealizowane. No i tyle, no.
0: Bardzo dziękuję, pan Zdzisław z Warszawy. Nie jestem pewien, czy reparacje są w ogóle możliwe. Zadośćuczynienie chyba zawsze jest możliwe, ale z formalnego punktu widzenia, czy reparacje, to tutaj jest pod znakiem zapytania chyba. Pan Zdzisław mówił o współpracy kulturalnej, która według niego mogłaby działać lepiej. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z zakresu dziedzictwa, to słyszymy o tym, że pierścień Zygmunta Starego ma wrócić do Polski w związku z tą rocznicą i znów podpisaniem umowy z Niemcami. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Pan to tak terytorialnie dość blisko Niemiec, prawda?
15: Ja nie tylko terytorialnie, ale także sercem. I przeszłością, bo ja pochodzę ze Śląska, mój ojciec prawdzie.
0: Zresztą, przepraszam, przy tej okazji tutaj warto podzielić się z pozostałymi słuchaczami rzeczą, która nie jest jakoś tak powszechnie wiadoma, skąd jest w ogóle nazwa województwa lubuskiego.
15: Tak, to jest Lubusz po stronie niemieckiej. Niby twór sztuczny, bo to my jesteśmy w zasadzie na Dolnym Śląsku, geograficznie, historycznie. Mój pałac stoi dokładnie w środku tej północnej części Dolnego Śląska, ale to nieważne. Ja jestem emocjonalnie związany, bo moja mama jest Ślązaczka i my byliśmy w dzieciństwie wychowani w duchu antyniemieckim. Wszyscy na kapitanie Klosie, na czterech pancernych, nienawidzimy tych Szwabów. Mój ojciec prawdzie z Wołynia i te połączenie to trochę daje mi no perspektywę. Tutaj muszę pozdrowić pana Bernarda. Ciekawe, czy zadzwoni z tego punktu widzenia niemieckiego. Ja mam kilku kuzynów, którzy wyjechali do Niemiec. Chyba jeden nawet jest z Bawarii i pracuje tam. Czyli te moje powiązania rodzinne są jakby uwarunkowane. Chociaż, tak jak mówię, w dzieciństwie byliśmy wychowywani w kulcie antygermańskim. Tylko jedno liceum miało język niemiecki. Wszystkie licea miały albo oprócz rosyjskiego, francuski, angielski. Natomiast niemiecki był szykanowany.
0: Panie Andrzeju, to u mnie był miks. Angielskiego niestety w liceum nie miałem, ale za to i rosyjski, i niemiecki.
15: O, widzi pan, ale pan nie był wychowany na Śląsku, z tego co widzę.
0: Nie.
15: No nie, Śląsk był specyficzny, wie pan, Śląsk był specyficzny. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy wyjechałem na rowerze do Bawarii, właśnie do Monachium, i spotkałem państwa tutaj, nazywali się Schwabenbauer, żeby było śmieszniej. Pan Schwabenbauer był głównym architektem miasta Monachium. I muszę panu powiedzieć, że szok kulturowy, nie? Bo tutaj wychowani wszyscy na tym wrogości do tego Schwabów, a tutaj nas pan Schwabenbauer, sympatyczny człowiek, chłopaki w tenisie graliśmy z jego synami. Po prostu taki Niemiec brany przy łóż, naprawdę kulturalny człowiek, intelektualnie rozwinięty. A ja żyję na terenie takim przygranicznym. Tutaj to mogę powiedzieć z autopsji, mam wielu przyjaciół Niemców, nawet teraz będę miał piknik w sobotę, to jest kilku się do mnie wybiera, różnych i nawet potomek Hohenzollernów przyjeżdża. Tutaj stracił niedaleko pałac w Zaborze, który był jego kiedyś rodowym pałacem, ale zero takich resentymentów, zero jakiejś agresji, zero jakiegoś takiego, że przejdą Niemcy, zabiorą. Oni są naprawdę, wie pan co, po tej II wojnie światowej przeszli ogromny skok i tutaj ta przyjaźń nasza polsko-niemiecka, a szczególnie pan jest kolarzem też, nie? Tak jak ja.
16: Tak bym się nie nazwał, jestem rowerzystą zaangażowanym, ale...
15: No więc zapraszam na ziemię lubuską, panie redaktorze. Zapraszam, bo mamy cudowne trasy polsko-niemieckie.
16: Bardzo dziękuję ja i pozostali słuchacze, którzy, jak rozumiem, też tutaj się czują zaproszeni na ziemię lubuską. Dziękujemy i pozdrawiamy. A, miałem powiedzieć jeszcze o tym, że bo pan Andrzej mówi, że ta współpraca po jednej i po drugiej stronie granicy i przyjaźń polsko-niemiecka trwa i tak sobie myślę, że ona chyba najczęściej trwa wtedy, kiedy możemy się osobiście skonfrontować. Widzimy przed sobą sąsiada Niemca i po prostu nie ma powodu, żeby się jakoś kłócić, czy nie ma powodu do podziałów. Te podziały są, im dalej granice, chyba tym większe, im większe tak, im mniejsza znajomość sąsiada. 22 44 044. Pan Łukasz z Będzina jest z nami, słuchamy.
17: Dzień dobry, panie redaktorze. Takie dwusekundowe wtrącenie do wczorajszego pytania, bo pan redaktor wspomniał, że jednym z czynników, który wpływa negatywnie na stan psychiczny nauczycieli, to jest hałas na korytarzu. Z tego, co już wiemy doskonale, wszyscy starają się, aby ten hałas powrócił, dlatego są zakazywanie używania smartfonów na przerwach, ponieważ one powodowały tą naprawdę niepożądaną ciszę. Ale to tylko tak w dwóch sekundach. No teraz, proszę państwa, no nie zdziwiłem się dzisiaj pierwszym telefonem pana Zdzisława, chociaż mnie zaskoczył tym takim delikatnym opisem naszych relacji. No i podkreślił tutaj, proszę państwa, wymianę kulturową, o którą oczywiście zadbał pan Bąkiewicz. Jak wiemy, wczoraj chyba były bardzo fajne demonstracje na terenie Niemiec. No oczywiście bardzo fajna pożywka dla Republiki, która będzie teraz, że tak powiem, nasze relacje piętnować, no bo to oczywiście trzeba podkreślić, proszę państwa, i wrzucić tutaj politykę, że nasze relacje polsko-niemieckie z punktu widzenia prawicowych polityków, no i oczywiście ich wyznawców, są bardzo tragiczne. Jest to państwo, które niszczy nasz kraj, które chce zdominować Europę, no i po prostu wszystko, co najgorsze, jest wrzucane oczywiście do Federacji Niemieckiej. Oni tak twierdzą. No ale oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, jak jest naprawdę, no bo ta wymiana gospodarcza jest największa w Unii Europejskiej z Niemcami. Dlatego, proszę państwa, no nic dziwnego, że my ludzie, którzy oczywiście jakoś mądrze patrzymy na te wszystkie relacje, dążymy do tego, aby ta współpraca była jeszcze większa. I ja sobie zawsze porównywałem nas, Polaków i Niemców, na takiej autostradzie, gdzie przysłowiowym tym dobrym samochodem Niemcy odjeżdżają nas gospodarczo. Ale my, proszę państwa, posiadamy coraz lepszy ten samochód i coraz szybciej ich doganiamy. I naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Czego przykładem oczywiście są zakupy przez pana prezydenta fajnego wozu. Jak wiemy, pan Czarnek lubi występować, krytykując Niemcy w dresie z trzema paskami. Także tutaj troszeczkę hipokryzji jest ze strony prawicowej. No to na tyle, pozdrawiam.
16: Może wszystkiego dobrego. Więcej niż troszeczkę. Wszystkiego dobrego, pan Łukasz z Będzina. Ja bym jeszcze dodał do tego, że tutaj jakby warto pamiętać, że współpraca handlowa nie jest równa, to znaczy my korzystamy w większym stopniu niż Niemcy. I dystans pomiędzy nami a Niemcami gospodarczy się skraca, a nie powiększa. To tak a propos głosów dotyczących, nie wiem, sprzedania Polski na przykład. Pan Witold z Krakowa, słuchamy. I jeszcze numer telefonu przypomnę. 22 44 044. Panie Witoldzie.
18: Dzień dobry. No to może od razu do pana wypowiedzi. Współpraca handlowa nie jest równa, ponieważ Niemcy na niej korzystają w sposób nieporównywalnie większy. Ja przez wiele lat...
16: A przepraszam, proszę rozwinąć, panie Witoldzie, na czym polega większa korzyść?
18: No właśnie, zaraz rozwinę. Ja przez wiele lat pracowałem w telefonice w firmie, która w pewnym momencie była siódmą w Europie, jeśli chodzi o produkcję fabryk. Na początku swojej kariery zajmowałem się eksportem do Niemiec. A wyglądało w ten sposób, że choć teoretycznie nie było żadnych ceł, ani niczego takiego,
19: Niemcy bardzo inteligentnie wprowadzili różne przepisy dotyczące certyfikacji, teoretycznie bardzo słuszne. Tyle tylko, że nasze przewody i kable były dużo lepszej jakości niż niemieckie, ale one nie przechodziły badań certyfikacyjnych. Nasze laboratorium w Szczecinie było dużo lepsze niż niemieckie, które stwierdziło, że są nieodpowiedniej jakości, ale nie dało się sprzedać, dopóki nie zawarliśmy umowy z wielkim dystrybutorem niemieckim, firmą Krauss Faber GmbH. I wtedy, gdy zaczęliśmy sprzedawać pod ich marką, to nagle bez problemu zarzuciliśmy rynek niemiecki naszymi wyrobami. To tylko jeden przykład, bo są tego setki, gdzie różne formalne bariery powodują, że oni doskonale chronią swój rynek. My tego nie robimy. U nas firmy niemieckie wchodzą. Oczywiście zysk zostaje, ale to tylko a propos tego. To jest drobiazg, bo to jest drobiazg mający wpływ oczywiście na nasze relacje gospodarcze. Natomiast inne relacje, no wczoraj był świetny przykład, ta demonstracja, jak mój przedmówca nazwał, to była próba upamiętnienia Polaków, którzy zostali pomordowani przez Niemców. Przez Niemców zostali pomordowani. Interwencja policji, tak a propos, Niemcy teoretycznie po, nie wiem, 80 latach, 70, uznali, że takie upamiętnienie jest możliwe. Mieścili ten śmieszny głaz tam, który nie wiadomo co ma symbolizować, chyba ich dobrą wolę, ich dobre serce. Jak przez 2 lata nic się tam z tym pomnikiem nie dzieje i próbowano ustawić krzyż, no to interwencja policji niemieckiej była jak za najlepszych czasów Czerwonej Brygady.
16: Panie Witoldzie, w Niemczech, tak, w Polsce, na zgromadzenie publiczne i na tego rodzaju protesty trzeba to zgłosić. A pan Bąkiewicz prowokuje służby po to, żeby zrobić pokazówkę dla jednej z prawicowych telewizji. Dziękuję. To był pan Witold z Krakowa. Jestem ciekaw, co byśmy usłyszeli, gdyby Niemcy przyjechali jakiś protest robić w Warszawie bez zezwolenia i się pokazywali przed kamerami. Pan Mirek z Poznania telefonuje, słuchamy.
20: Dzień dobry, witam wszystkich. Kilka takich aspektów chciałbym poruszyć. Oczywiście w mojej ocenie relacje z Niemcami jako Niemcami w mojej ocenie są dobre. Myślę, że możemy jako Polska jeszcze więcej, że tak powiem, korzyści z tego wyciągnąć. Im więcej będziemy pracowali nad tym, żeby traktować się jak partnerów, a nie jak wrogów i nie będziemy żyli historią, która się wydarzyła i nie będziemy rozgrzebywali tychże ran, tylko będziemy o niej pamiętali, bo to jest kluczowa sprawa, żeby pamiętać, a nie żeby ciągle babrać się w tym, co się wydarzyło. To jest jedna sprawa. Potwierdzam to, co pan mój przedmówca ze Szczecina odnośnie kabli, potwierdzam, że takie sytuacje dzieją się po dziś dzień. Jako, że prowadzę firmę handlową, to znam to z autopsji, po dziś dzień. Że niemieckiej firmie, jak tylko się sprzeda, od razu można handlować bez problemu, a Polska musi się ostro nagimnastykować, ale to dobrze o nich świadczy. Chciałbym, żeby w Polsce też tak było, żeby były wspierane lokalne w jakiś sposób biznesy, ale chciałbym poruszyć jedną taką ciekawą rzecz. Może słuchacze o tym nie wiedzą. Tak bijemy się na Niemców, że, no nie mówię, że wszyscy, ale spora część polskiego społeczeństwa, że II wojna światowa i ci wstrętni faszyści, hitlerowcy, etc., etc. Ale obiektywnie, dlaczego nie żywimy jeszcze większej animozji, jeszcze większego takiego, nie wiem jak to, nienawiści u części ludzi do Szwedów, za potop szwedzki. Podczas potopu szwedzkiego prawie 40% populacji Polaków wymarła.
16: Wie pan dlaczego? Znaczy, ja nie mam tutaj naukowej wiedzy, ale się domyślam, bo są dalej, bo po prostu kłócenie się z nimi jest trudniejsze w wykonaniu.
20: Być może tak jest. Natomiast nikt nie wpada na genialne pomysły, żeby jechać do Szwecji, wbijać krzyże, robić awantury, mówić o Szwedach, że ci zakichane śledziojady zniszczyły Polskę, etc., etc. I nikt nie domaga się reparacji, tak, od Szwedów. Tak z innej beczki. A z drugiej strony, wracając jeszcze tylko tak na szybko do reparacji, no to powiem tak, panie redaktorze. niemożliwe jest uzyskanie reparacji w kontekście prawnym z prostej przyczyny. Ponieważ jeśli uznalibyśmy, że porozumienia, które zostały podpisane przez komunistyczny rząd w tamtym okresie czasu z Niemcami, jeśli uznamy, że one były nieważne i zrobione pod naciskiem ZSRR, to musimy uznać również, że pozostałe akty prawne, które w Polsce obowiązywały w tamtym czasie i regulowały nasze życie Polaków, jak i naszą politykę międzynarodową, również są nieważne, tak? Czyli od lat, powiedzmy sobie, 40. do powiedzmy lat 90. musielibyśmy uznać, że tak naprawdę wszystkie akty prawne, które powstały, są nieważne i nieobowiązujące.
16: Dziękuję panu za ten głos, bo to są istotne argumenty w dyskusji o tych, o tym zadośćuczynieniu, bo chyba tylko to wchodzi w grę, a reparacje no już nie. Pan Stefan z Białegostoku, słuchamy.
1: Halo?
16: Halo, halo, dzień dobry, słuchamy pana.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. No ja osobiście też byłem wychowany, tak jak większość słuchaczy, w duchu antyniemieckim, chociaż teraz mam dużą sympatię, szczególnie dla młodego pokolenia Niemców. Nawet się zacząłem uczyć teraz języka niemieckiego. Ciężko to idzie, muszę przyznać. Ale
16: łączę się w bólu, panie Stefanie, po latach nauki też słabo u mnie z tym.
1: Ja nigdy się nie uczyłem, teraz zacząłem, nie wiem dlaczego. A byłem wiele razy w Niemczech, tak mnie trochę fascynuje ten kraj, szczególnie młode pokolenie, bo jeśli chodzi o starszych, to zawsze sobie myślę, co on robił wcześniej, ale to mniejsza z tym. Tutaj u nas na Podlasiu, no i jeśli chodzi o moją rodzinę, rodzinę żony, no to gorszą robotę robili zawsze Rosjanie. No osobiście nie doświadczyliśmy tutaj, mówię, jako moja rodzina i żony, od Niemców żadnych szczególnych, że tak powiem, nieprzyjemności. A jeszcze chciałem podkreślić jedną sprawę, bo mam też dużo znajomych w Niemczech i oni są już troszkę zacofani, jak gdyby, w stosunku do nas nawet, nie? No mamy lepsze drogi oczywiście, nowsze, u nich cała infrastruktura jest stara, sypie się. No i jeszcze taka jest mentalność, że na przykład faksów używają, co u nas już chyba jest rzadko. Znajoma pracuje w biurze projektowym, no to mówi, że jak zajechała tam, no to jeszcze oni komputerów wcale nie używali, tylko wszystko ręcznie. Ręcznie rysowali, tak jak u nas 15-20 lat temu. Także myślę, że będzie dobrze. Mhm.
16: Dziękuję, to był pan Stefan z Białegostoku. Rzeczywiście słychać od wielu osób, że my w niektórych obszarach jesteśmy bardziej rozwinięci niż Niemcy. Podobno płatności bezgotówkowe są u nas powszechniejsze. Kto by pomyślał 30 lat temu? Za chwilę wracamy do dyskusji.
21: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
22: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
21: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Sprawdzamy teraz, co dzisiaj za oknami. Temperatury wciąż nienachalne, tak to ujmijmy, dlatego że dzisiaj no niewiele tych kresek powyżej zera zobaczymy, zachmurzenie będzie małe i tych kresek, przepraszam, powyżej 20 stopni, o to mi chodziło. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i na południu, okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są nawet burze. 24 stopnie to jest maksimum na dzisiaj, około 20 stopni na przeważającym obszarze, a jedynie 16 nad morzem.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest pierwszy program Tok FM. 14 minut do 6. Wracamy do tematu naszej dyskusji. Jakie są dzisiaj relacje polsko-niemieckie? 22 44 044. Pan Waldemar telefonuje z Liverpoolu. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Tak na początek taka pan świerdaktor powiedział, że no zgodzi, wieś gminna, taka ludzka prawda życiowa, nie? Że jak brat bratem niemiecki będzie, czy jak Szwedzka ten niemiecki będzie dla Polaka bratem. Taka jest cena. Chciałbym się tylko też, panie redaktorze, niech pan też zwraca uwagę na jedną rzecz, bo pan z Berlina cały czas używa takiego słowa wyznawcy. Ja się nie jestem wyznawcą. Ja wyznaję wiarę katolicką, nie. Ja nie wierzę w partię i tak dalej. Także niech on sobie da spokój z tymi wyznawcami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie samochodu pana prezydenta. To samochód zakupił pan Trzaskowski, bo myślał, że będzie prezydentem, więc zakupił niemiecki samochód. Tak już z woli prawdy. Także prosiłbym, żeby tego nie robić. Ja jestem o poglądach prawicowych. Nie podoba mi się to, co zrobił Szymon Bąkiewicz. To mówię od razu. Nie podoba mi się, bo on poszedł tam do tej hańby, to jakby legitymizując tą hańbę. Tam niepotrzebny jest krzyż. Tam trzeba na ten kamień iść i robić siku jak piesek.
16: Dziękuję bardzo. Tylko na argumenty merytoryczne tutaj się spierajmy, a nie mówmy takich rzeczy. Bardzo proszę. 22 44 044. Pan Marcin z Kujawsko-Pomorskiego. Słuchamy.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja chciałem się tutaj odnieść do wypowiedzi pana poprzedniego co do wyznawcy. Szanowny panie, to, że jest pan katolikiem, powinno się przejawiać nie tylko w tym, co pan mówi, ale również co pan i pana, panu podobni sobie reprezentujecie. Chociażby wobec...
16: I nakazywać, przepraszam pana, nakazywać miłość do bliźniego przede wszystkim.
4: Dokładnie, przede wszystkim. Jeszcze chciałbym się również odnieść do wypowiedzi pana bodajże z pięknego Krakowa, który mówił o jakichś tam śmiesznych kamieniach. Proszę, żeby pan rozejrzał się dookoła i zobaczył, ile tych w cudzysłowie śmiesznych kamieni upamiętniających różne, przeróżne miejsca jest w Polsce. Bo widzę u pana jakieś takie dziwne zaślepienie. Nie rozumiem tego zupełnie. Dla mnie to jest jakieś, nie wiem, naprawdę trochę świadczące tylko o panu, nie o nikim innym. Jedzie sobie jakiś tam pajac, bo trzeba tego człowieka nazwać po prostu pajacem. Niech przyjedzie ten pajac do pana na podwórko, postawi panu iluś tam metrowy krzyż, zobaczymy jak pan zareaguje. Bo naprawdę uważam, że ten pan z Krakowa reprezentuje tutaj jakieś naprawdę ograniczone spojrzenie na całą sytuację. Ja nie jestem ani za jedną, ani za drugą, ani za trzecią stroną. Natomiast miałem okazję w swoim życiu spędzić 3,5 roku w Niemczech. Nie pracowałem na ogórkach, nie zrywałem ogórów, nie zrywałem szparagów i innych szpinaków, nie szpinaków. I miałem bardzo częsty kontakt, tak się składa, z rodowitymi Niemcami. Proszę mi uwierzyć, świadomość historyczna, wbrew temu, co nam wmawiają niektórzy politycy, u tych osób, z którymi ja miałem do czynienia, jest bardzo duża. Naprawdę bardzo duża. I miałem okazję wprawdzie przy tak zwanej rozmownej, gdzie człowiek rodowity Niemiec przy rozmownej, już wiadomo, porozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, zaczął mnie przepraszać za naszą historię. To jest moje osobiste doświadczenie. I naprawdę chciałbym, żeby ludzie, szczególnie z tej tak zwanej prawej strony, szczególnie podobni Bąkiewiczowi i równie aktywnie byli w stosunku do naszych wschodnich, że tak powiem, no,
16: sąsiadów.
4: Sąsiadami, bo królestwem z nimi granicami, ale od wschodnich zagrożeń, no tak to trzeba nazwać. I to jest takie podsumowanie za tej rozmowy.
16: Bardzo dziękuję. Pan Marcin z województwa kujawsko-pomorskiego. Prosimy częściej dzwonić, bo pan Marcin chyba debiutował dzisiaj. Pan Bernard z północnej Bawarii, więc taka najbardziej polsko-niemiecka perspektywa z dotychczasowych, jak sądzę.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Musiałem zadzwonić, trudno się było dzisiaj dodzwonić, ale temat taki dla mnie ważny. Jak oceniam te stosunki? To znaczy z tą sytuacją jeszcze 40 lat temu to już w ogóle nie ma porównania. Także bardzo się cieszę, że jest tak jak jest. Bardzo wiele się zmieniło. Układu sąsiedztwa, dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy owocuje do dzisiaj, tak mi się wydaje. Uważam, że obie strony z tego korzystają. Tak jak pan Zdzisław był uprzejmy na początku powiedzieć, zawsze jeszcze można współpracę pogłębiać. Współpraca naukowa czy współpraca jakaś właśnie badawczo-rozwojowa też by mogła być jeszcze bardziej pogłębiana. Ja jestem ogólnie zadowolony, chociaż niektóre rzeczy mnie też niepokojem napełniają, tak jak niektóre wypowiedzi właśnie z prawej strony sceny politycznej, czy teraz już akcja pana Bąkiewicza w Berlinie, no to znowu jakby stanął na wysokości zadania ze swojego punktu widzenia, sprowokował na pewno właśnie odpowiednie media typu Telewizja Republika z wielką przyjemnością wykorzystają ten temat. Ja taki mój pozytywny obraz stosunków polsko-niemieckich to przeżyłem w momencie, kiedy się dowiedziałem, że pan Czarnek jest zaprzyjaźniony z niemieckim kardynałem, panem Gerardem Ludwikiem Müllerem. Ja osobiście, on z Regensburga, z Ratzenbony pochodzi, czy tam był kardynałem, czy tam był biskupem właśnie, zanim dotarł, czy trafił do Rzymu. Tak gdzieś to wyczytałem. Właśnie nie chcę tutaj jakichś nieprawdziwych wiadomości podawać, ale gdzieś to wyczytałem, że pan Czarnek jest bardzo z panem Gerardem Müllerem zaprzyjaźniony. Księdzem, trzeba powiedzieć. Ja akurat kardynała Müllera zbytnio nie szanuję za jego inne działania czy inne poglądy, ale tutaj właśnie się nad panem Czarnkiem zacząłem zastanawiać, jak to właściwie jest, bo z drugiej strony często widać jakieś takie wypowiedzi antyniemieckie czy wypowiedzi jątrzące, polaryzujące, no a tutaj taka przyjaźń. Ale to też świadczy o tym,
16: panie,
5: że
16: panie Bernardzie, wszystko dobre. Się w tej narracji pomieści. Tak jak się jednocześnie hasło ulica i zagranica mogło pogodzić z taką uległością wobec Stanów Zjednoczonych, tak? Myślę, że tutaj też.
5: Tak. Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że to się nie kłóci, przynajmniej z mojej optyki jest to w porządku, ale no, niektóre wypowiedzi właśnie, szczególnie prawicy polskiej, mi się trochę nie podobają. Już o temacie reparacji nie chcę wspominać, bo jest to, że tak powiem, też taki trudny temat i wydaje mi się, że nie ma tutaj zbyt dobrego rozwiązania. Uważam, że nie powinno się jakby tutaj dyskutować czy mucić słomy w tej materii, a starać się inaczej to uregulować właśnie w formie zadośćuczynienia, czy w takich formach, w jakich akurat teraz pan minister spraw zagranicznych Sikorski próbuje to załatwiać. Pan, ma to większe szanse powodzenia z mojego punktu widzenia.
16: Pan Bernard z północnej Bawarii. Dziękuję. Pan Waldemar z Krakowa teraz. Słuchamy.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim. Jeżeli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, uważam je za dobre, nawet bardzo dobre, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Można byłoby poprawić kwestie kulturalne, wymiany też studentów, ale myślę, że to jest kwestią czasu. Natomiast patrząc z perspektywy historii, z perspektywy właśnie czasu, myślę, że Polakom... że czas goi rany, tak? I tak samo jak będziemy inaczej podchodzili za 40 lat czy za 50 lat do Ukraińców, tak samo w chwili obecnej podchodzimy do Niemców, tak? Powoli zapominamy o rzeczach, które były w przeszłości i staramy się wspólnie, jak sąsiad z sąsiadem, żyć w zgodzie. I według mnie jest to najlepszy kierunek, dlatego że mamy czasy niestabilne i co jak co, ale na sąsiadów trzeba zawsze liczyć.
16: Dziękuję. Pan Waldemar z Krakowa z takim głosem rozsądku. Teraz pan Karol z Katowic. Słuchamy.
7: Witam serdecznie. No cóż, redaktorze, co my możemy zrobić z historią? Historię należy szanować i ewentualnie, jeżeli jest w jakichś obszarach zakłamano, można ją odkłamać. I nic więcej z nią nie zrobimy. Natomiast my musimy patrzeć, zabiegać o przyszłość i układać sobie stosunki z sąsiadami, tu podkreślam, z
3: żeby one były jak najlepsze. I w tej materii, w tym kierunku należałoby według mnie iść. I chwała za to, co do tej pory w tych stosunkach jest zrobione. Natomiast boję się, że jeżeli chodzi o te stosunki niemieckie, to my czasami bardzo manipulujemy, żeby je pogorszyć. Więc moja prośba, patrzmy na naszych sąsiadów, starajmy się z nimi żyć tak, jakbyśmy chcieli żyć z sąsiadami za płotu. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję, to był pan Karol z Katowic i wszystkim państwu dziękujemy za niezwykle ciekawą, jak zawsze, dyskusję wcześniej rano w TOK FM. Pierwszy przegląd prasy już teraz przed nami. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony, który dotyczy baronów paliwowych, którzy chcą odszkodowań. Było ich trzech. Jan B., Arkadiusz G. i Zdzisław M. Stąd nazwa spółki BGM Petro Trade Poland. Arkadiusz G. to jest główny bohater procesu, w którym sąd musiał przeczytać 1300 tomów akt, a on sam, uznawany przez prokuraturę za szefa mafii paliwowej, domaga się od państwa aż 143 milionów złotych za 3 lata spędzone w areszcie i doprowadzenie do plajty jego firm. To jest pierwsza część reporterskiego cyklu Gazety Wyborczej. I tutaj w ramach tematu dnia więcej szczegółów. A na jedynce, jak to się mówi, czyli właśnie na pierwszej stronie Wyborczej, także o egzekucji w Białej Podlaskiej. Czy to jest początek polowania? Takie pytanie w tytule artykułu napisanego przez Wojciecha Czuchnowskiego, Michała Olszewskiego, Artura Siekaczyńskiego i Marty Urzędowskiej. Więc tutaj dużą dziennikarską pracę widać. I pytania. Czy śmierć Rosjanina jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę? Chodzi o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Musimy założyć, że Putin spuścił ze smyczy swoje psy. Tak mówi analityk związany z biurem koordynatora służb specjalnych. 27 kwietnia litewska prokuratura generalna opublikowała komunikat, z którego wynika, że tamtejsze służby rozbiły międzynarodową siatkę planującą zabójstwa polityczne i gromadzącą informacje o infrastrukturze wojskowej. Nieoficjalnie wiadomo, że w skład grupy wchodzili obywatele Grecji, Mołdawii, Łotwy i Gruzji. Zatrzymano ich jeszcze w ubiegłym roku, ale śledztwo było trzymane w tajemnicy. Prokuratura litewska nie podaje, kto miał być celem zamachów. Prawdopodobnie chodzi o Rusłana Gabbasowa, baszkirskiego opozycjonistę, który na Litwie uzyskał azyl. Śledztwo wszczęto po tym, jak znalazł on w swoim samochodzie urządzenie do lokalizacji. Drugą osobą miał być litewski aktywista. Teraz Rzeczpospolita. Transport na zakręcie. Drogie paliwa i wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami. Słabnie konkurencyjność naszej branży transportowej, oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmiany na rynku, wynika z nieopublikowanego dotąd raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sektor Transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji, do którego dotarła Rzeczpospolita. Jeszcze tygodnik powszechny. Co poszło nie tak? Jesteśmy najbogatsi w historii, a zasilamy patodeweloperkę. W obliczu klimatycznego i demograficznego kryzysu projektanci chowają głowę w piasek, a państwo forsuje przestrzenną rewolucję, która grozi paraliżem. I tutaj stare i nowe przykłady, znaczy przykłady starej i nowej architektury, gdzie wśród tych starszych ciekawy przykład osiedla zamkowego w Będzinie z lat 80. Pozdrowienia dla pana Łukasza przy okazji. Informacje o 6 przed nami.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Szefowie resortów obrony Polski i Niemiec podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. To po ujawnieniu zarobków jednego z warszawskich lekarzy. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców na stołecznych dworcach pod lupą policji. Jest środa, 17 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa dotyczyć ma m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Jak wynika ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej, niemiecki rząd wyrażał też gotowość podpisania szerszej umowy i ujęcia w niej zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Podobne zapisy znajdują się w zawartych przez Polskę traktatach z Francją czy z Wielką Brytanią. Na takie zapisy nie było jednak zgody ze strony Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Amerykanami.

0: się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić.
1: Jak informuje agencja Reutera, do Moskwy wkrótce mają przeleciać wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy będą negocjować pokój między Rosją a Ukrainą. A w wyniku ostatnich rosyjskich ataków na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy zginęły 4 osoby. Celem ataków były Słowiańsk i Zaporoże. Według lokalnych władz, na które powołuje się Reuters, uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne oraz centrum handlowe. Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, w ciągu minionej doby Rosjanie dokonali także 182 ataków na pozycje wojsk ukraińskich. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, o czym więcej Ben O'Connor.
3: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
4: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
3: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
5: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
3: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Zostały jeszcze niecałe 2 tygodnie na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Jeśli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Środa z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju, później już więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6:06. Jest z nami Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
9: Policja zatrzymała 2 Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Narodowość tutaj osób zatrzymanych, czy też domniemanych sprawców, chociaż jeszcze ktoś jest poszukiwany, jak słyszymy od służb, jest sygnałem świadczącym o tym, gdzie jest potencjalne zlecenie tego zabójstwa. Jak pan sądzi?
10: No, powiedziałbym tak, że jeżeli chodzi o tych dwóch Białorusinów, to oni są już na wolności, czyli wygląda na to, że nie mieli z tym zabójstwem nic wspólnego. Natomiast to, że polskie społeczeństwo Białej Podlaskiej podejrzewa, że są to osoby rosyjskojęzyczne, no wydaje się o tyle naturalne i też działanie policji prawdopodobnie niestety chaotyczne spowodowało, że osoby

0: osoby przypadkowo porozumiewające się po rosyjsku zostały uznane za podejrzane. Więc to tak chyba wygląda. No w każdym bądź razie wczoraj wieczorem te osoby były już na wolności. Przynajmniej tak wynikało z komunikatów prokuratury.
1: Czyli wychodzi na to, że to, o co na wstępie pana zapytałem, to to jest ten właśnie fałszywy trop, czy też pochopne skojarzenie.
0: To jest prawdopodobnie fałszywy trop, natomiast to nie jest pochopne skojarzenie jednak mimo wszystko, dlatego że z całą pewnością rosyjski rysownik, karykaturzysta jest ofiarą jakiejś inspiracji. Czy to jest inspiracja wynikająca z mowy nienawiści, która trafiła na podatny grunt jakiegoś środowiska przestępczego, no bo po to, żeby zabić człowieka, trzeba jednak mieć pewne kwalifikacje do tego. Czy to jest działanie służb specjalnych, jest trudno rozstrzygnąć. Ja mam trochę o tyle wątpliwości, że to jest działanie od początku do końca pod kontrolą służb specjalnych, że jednak on był ostrzegany, znaczy jemu grożono, jemu jakby
1: i proponowano
0: stwarzano
1: mu ochronę w Polsce chyba też.
0: No właśnie tego w sumie nie jestem pewien, czy mu proponowano, czy on tylko zwracał się o taką
1: rzecznik
0: ochronę.
1: Rządu. Właśnie, biorąc pod uwagę te pogróżki, pan Adam Szłapka tutaj przekazał, że właśnie ten mężczyzna otrzymał propozycję ochrony, odmówił.
0: No, odmówił, okej. No widocznie nie czuł się aż tak bardzo zagrożony. Natomiast no właśnie takie są reakcje na groźby, że państwo dobrze zorganizowane reaguje w ten sposób, że takiej osobie daje ochronę, jeżeli oczywiście te pogróżki są choć trochę wiarygodne. I dlatego służby specjalne, jeżeli chcą jednak wykonać egzekucję, bo to chyba tak należałoby nazwać, no to starają się nie ostrzegać. No przynajmniej tak było w przypadku większości ofiar działania rosyjskich służb od Aleksandra Litwinienki, zacząwszy na próbie zamordowania Sergija Skripala, czyli oficera wywiadu rosyjskiego, który przeszedł na stronę Zachodu. Tam ich nie ostrzegano, nie straszono. Po prostu wręcz przeciwnie, pewnie rosyjskie służby były zainteresowane, żeby ich tam jednak nikt im niczym nie groził, żeby oni nie zareagowali w ten sposób, żeby poprosić o ochronę. No tutaj rosyjski rysownik się nie aż tak bardzo nie przestraszył. Natomiast mnie by to dziwiło, tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest efekt raczej mowy nienawiści. Być może jest tym jakaś inspiracja rosyjskich służb specjalnych, które najwyraźniej są zainteresowane, żeby chaos.
1: Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Zresztą pan sam sięgnął po przykład Skripala i nawet słychać takie porównania do tamtej sytuacji. Skoro tutaj pojawiły się te ostrzeżenia, a tam nie, to może tym razem stoją za tym kadyrowcy.
0: Ja bym nie wykluczył czy rosyjskich, czy białoruskich służb również, dlatego że wiadomo, że służby specjalne starają się mieć dobre kontakty w świecie przestępczym, tak? Bo pewne działania służb nie są wykonywane przez, nie wiem, ludzi z paszportami dyplomatycznymi, czy jakichś oficerów służb, którzy w sposób, że tak powiem, zakamuflowany działają w jakimś kraju. Niektóre się zleca po prostu środowiskom przestępczym. I być może jacyś rosyjscy przestępcy na przykład, a może też ukraińscy czy białoruscy, no bo niestety w różne działania zaangażowane takie na pograniczu terroryzmu i dywersji w Polsce są realizowane przez akurat ukraińskich przestępców. Zwerbowanych od dawna przez, czy nawet nie od dawna, w każdym razie zwerbowanych przez rosyjskie służby. Więc tutaj tych możliwości widziałbym kilka. Natomiast samo to wykonanie no nie wygląda na takie, że zostało przygotowane w jakichś gabinetach służb specjalnych, przemyślane i dobrze opracowane warianty i dojścia do ofiary i później ewakuacji takiego sprawcy. Chociaż właśnie też chciałbym zwrócić uwagę, to, że na razie, że przynajmniej opinia publiczna nic na ten temat nie wie, kto mógłby być tym sprawcą oprócz tego wątku białoruskiego, który wygląda, że jest niesprawdzony, nie okazał się prawdziwy. no świadczy, że ten człowiek wiedział i czy sprawca wiedział, jak postępować, żeby się nie dać złapać. No, gdyby to był po prostu wzburzony jakiś Rosjanin, który dostał ataku furii, to prawdopodobnie on by się inaczej zachował i zostawiłby dużo śladów. No tutaj tych śladów, ja myślę, że policja nie ma, bo by coś jednak powiedziała na ten temat, co wiadomo o sprawcy.
1: Czy można mówić o czymś takim jak przygotowania państwa w związku potencjalnie z takimi atakami wrogiego sąsiada wewnątrz kraju?
0: No, znaczy, oczywiście można dopracowywać do szczegółów, najdrobniejsze szczegóły w procedurach policyjnych, tylko że to będzie tylko jednak część problemu, bo najważniejszą, że tak powiem, linią obrony społeczeństwa przed tego rodzaju atakami, no to jest świadomość obywateli. No, więc to, co wydaje się w tej chwili najważniejsze, to jednak jakaś rozsądna polityka informacyjna rządu po to, żeby z jednej strony wyczulić ludzi na różne sygnały, które mogą świadczyć o tym, że mają do czynienia z jakimiś dywersantami, z jakimiś ludźmi, którzy realizują cele obcego państwa, ale z drugiej strony nie wywołać paniki, bo w tej chwili, jeżeli nagle by, nie wiem, jakiś rysopis sprawcy się ukazał w mediach, to prawdopodobnie policja zostałaby zalana zgłoszeniami, że ktoś takiego człowieka widział gdzieś w miejscu publicznym albo jakimś innym i mnóstwo, że tak powiem, pracy przysporzyłoby sprawdzanie tych wszystkich wątków, więc tutaj, że tak powiem, nie ma złotej recepty, ale no budowanie świadomości obywateli, jak mają się postępować w razie czego, wydaje mi się tutaj kluczowe.
1: Jakiej by pan oczekiwał reakcji na to, co się wydarzyło? Czy powinna być jakaś reakcja ze strony polskich służb i władz?
0: No, myślę, że polskich służb na pewno jest i myślę, że w tej chwili to jest jedna z priorytetowych spraw, którymi się zajmują polskie służby. To znaczy ustalenie jakiegokolwiek sygnału w środowiskach przestępczych jednak, tak? Albo z obserwacji kontrwywiadowczej, kto mógłby być sprawcą i w jaki sposób mogłoby być przeprowadzone to zabójstwo, prawda? Przez kogo? Przecież nie mówię o sposobie wykonania takim, że już bezpośrednio, ale właśnie jakimi dokumentami się posługiwał ten człowiek, czy ludzie, którzy byli sprawcami, jakim samochodem, gdzie mieszkał, co się teraz z nim może dziać. Więc to mi się wydaje, że jest absolutny priorytet. Natomiast, że tak powiem, jak się kontaktować z obywatelami, no właśnie martwi mnie to, że wygląda na to, że nie wiadomo, gdzie tego człowieka szukać, albo przynajmniej nie ma takiego wątku, który mógłby podany do publicznej wiadomości mógłby w tym pomóc.
1: Co może państwo zrobić, żeby się zabezpieczyć w związku z działalnością obcych agentów czy też najemników na terenie naszego kraju?
0: No to są, to oprócz tego, żeby budować świadomość ludzi, bo to już nie ma chyba potrzeby, żebym powtarzał, no to jednak jest profilowanie służb specjalnych w taki sposób, żeby one realizowały takie działania, które będą się odnosić do priorytetów. Jeżeli w tej chwili priorytetem polskiego bezpieczeństwa jest zabezpieczenie się przed różnego rodzaju dywersją ze wschodu, związaną czy z wojną w Ukrainie, czy z jakimiś innymi interesami tam rosyjskimi czy białoruskimi, no to jakby rozpoznanie tych środowisk, rozpoznanie obywateli tych krajów, którzy wjeżdżają do Polski, albo też rozpoznawanie obywateli państw trzecich, którzy z jakichś powodów mogą być podejrzewani o powiązania z rosyjskimi służbami czy rosyjskimi środowiskami przestępczymi. No, to jest bardzo skomplikowany proces, który oznacza no, budowanie różnego rodzaju struktur agenturalnych, no bo to najczęściej ludzie muszą być. Tego się nie da wyłapać poprzez filtrowanie internetu czy filtrowanie, że tak powiem, ruchu telekomunikacyjnego, chociaż to też jest narzędzie pomocnicze. Ale to jednak wymaga dobrych kontaktów policji, służb specjalnych w środowiskach, w których takie osoby mogłyby się obracać.
1: Jak wygląda poziom zagrożenia ze strony Rosji czy Białorusi? Właśnie to jest związane z takimi, nie wiem, aktami dywersji, działalnością jakąś na terenie Polski, śledzeniem opozycji, która w Polsce znalazła schronienie, opozycji rosyjskiej na przykład.
0: No, ja bym chciał, to jest strasznie trudne do określenia, ponieważ my nie wiemy, no, służby pewnie mają jakieś szacunki. My na podstawie informacji z mediów, eksperci zewnętrzni nie bardzo mogą oszacować, jaka liczba może tych ludzi działać na terenie Polski, bo to byłoby jakoś współmierne do zagrożenia, prawda? Jakiego środowiska dotyczy to, jak to środowisko jest liczebne. Natomiast ja bym powiedział, że chyba jest całkiem nieźle, dlatego że mieliśmy ponad rok temu kilka zdarzeń, kilka zamachów, kilku takich aktów sabotażu. Służby dosyć szybko sobie z tym poradziły. Służby dosyć szybko rozpracowały pewien model działania, tak? I model osoby, który sprawcy, jak i sposoby komunikowania się z zleceniodawcami. Więc to się udało rozpoznać. No, po dłuższym okresie ciszy mamy znowu zdarzenie, które świadczy o tym, że to może być związane z jakąś aktywnością rosyjskich, białoruskich służb specjalnych. No, myślę też, że jednak ludzie są wyczuleni na to. No, podejrzewam, że fakt zatrzymania tych Białorusinów to jest wynik zgłoszenia obywateli, którzy po prostu słysząc, że ktoś rozmawia po rosyjsku, uznały, że to są osoby, które mogą mieć coś wspólnego z tym zabójstwem. Więc jest może nawet lepiej, niż nam się wydaje. Ale to zagrożenie jest ogromne, bo żyjemy w sąsiedztwie ogromnych państw, bardzo liczebnych, myślę przede wszystkim o Rosji, które mają, że tak powiem, dużo tak zwanych aktywów osobowych, które mogą wykorzystać do wrogiej działalności. Więc tutaj myślę, że jest lepiej, niż nam się wydaje, ale to nie jest. Nie jesteśmy całkiem bezpieczni.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych, był z nami w pierwszym programie TOK FM.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: A już teraz łączymy się z Michałem Waszkiewiczem, który...
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek spał. Nie wiem, czy spałeś trochę chociaż w nocy, no bo za oceanem trwa mundial.
2: No trwa. Ja spałem, bo ktoś nie śpi po to, żeby ktoś spać mógł inny, więc ja spałem, Przemek Pozowski oglądał i zaraz się z nim połączymy, żeby usłyszeć, co działo się w nocy. Znaczy ja już wiem, co działo się w nocy, ale chciałbym dowiedzieć się po prostu więcej, bo gwiazdy dziś błyszczały. Leo Messi, 3 bramki, wyrównał rekord wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę goli na mundialach, więc działo się.
1: I więcej szczegółów z tym związanych już za kilka minut po informacjach. Te o 6:20 przed nami.

0: Reklama.
1: W nowej polityce prawdziwa cena AI, bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji, a ponadto spór o czerwone paski, ci straszni Niemcy, jak złapać hejtera, szok w przok oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Słowiańsk i Zaporoże. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne oraz centrum handlowe. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach, są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Zostały jeszcze niecałe 2 tygodnie na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Jeśli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który strzelał bramki aż na 5 mundialach. 14 goli na Mistrzostwach Świata ma już z kolei Kylian Mbappé. On w wygranym przez Francję meczu z Senegalem 3-1 strzelił 2 bramki. I dzięki temu został najlepszym strzelcem w historii trójkolorowych. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Zawsze stawiałem to ponad wszystko inne. Jednak o indywidualnych osiągnięciach pomyślę później, kiedy już przestanę grać. W tej chwili wiem, po co tu jestem. A jestem tu po to, żeby iść dalej ramię w ramię z moimi kolegami z zespołu. Zamierzamy próbować napisać kolejny wspaniały rozdział w historii reprezentacji Francji. Oczekiwaniom sprostali także Norwegowie, którzy wrócili na mundial po 28 latach. Pewnie pokonali Irak 4-1. A w meczu, który rozpoczął się o 6 rano, Austria z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią remisuje 0-0. Maja Chwanińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszemowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która wczoraj przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6. Szybko z turniejem w Queen's Club pożegnał się też Kamil Majchrzak, przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką 5-7-6-7. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz, pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3-6-2. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy dziś z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami Polski siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do tych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez swojej liderki wygrały 3 z 4 meczów. A dziś o 12 zagrają z Bułgarią. A już teraz w TOK FM prognoza pogody.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
4: Mundial w TOK FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry raz jeszcze. To szybkie poranne podsumowanie meczów na Mistrzostwach Świata w wykonaniu redakcji sportowej TOK FM. A skoro tak, to i druga połowa jest już ze mną. Przemek Pozowski, dzień dobry.
5: Dzień dobry, tak, jestem.
4: Szybki update. Austria-Jordania już 1-0 po golu Schmida w 21 minucie. Przemek, nie wiem, czy miałeś tak samo, ale mnie z całym szacunkiem dla piłkarza. Ten Miroslav Klose na szczycie listy najlepszych mundialowych strzelców mocno uwierał. Od dziś nie jest tam sama, pewnie w ciągu najbliższych dni z tego pierwszego miejsca spadnie. Leo Messi, wejście w mundial idealne.
5: No tak, hat-trick w pierwszym meczu przecież, co bramka to ładniejsza i przede wszystkim zaczęło się już od bramki, ale nieuznanej w szóstej bodaj minucie meczu z lekkiego spalonego Messi strzelił, to pomyślałem sobie ho-ho, nieźle się zaczyna, chwilę potem cieszyli się rywale Argentyńczyków, czyli Algieria, bo też trafili do siatki, ale za chwilę Szymon Marciniak, bo to on był sędzią tego meczu, po szybkiej konsultacji bramki też jednak nie uznał, też spalony, więc od dwóch spalonych się zaczęło, ale potem to już były fajerwerki w wykonaniu właśnie Messiego. Ty jeszcze mówiłeś, że Austriacy prowadzą, też piękny gol Schmidta zza pola karnego, prawą nogą przymierzył w okienko, a chwilę później mogła Jordania odpowiedzieć, bo strzał też w poprzeczkę, tak więc też dzieje się w tym meczu, który trwa. Natomiast oczywiście mecz Austria-Jordania chowa się przy tym, czego dokonywali ci najwięksi z Leo Messim na czele, bo Messi hat-trick, bo wcześniej przecież też Kylian Mbappé dwie bramki, no i Erling Haaland też dwie bramki. Natomiast no to jest tak, że kochamy, prawda, Argentynę, Brazylię raz na te 4 lata, jak zaczyna się Mundial, to przypomina nam się europocentrycznym osobom, że jednak ta piłka nożna to są też inne kraje, inne kontynenty. No i jak widać te biało-błękitne koszulki Argentyny, czy wcześniej kanarkowe Brazylijczyków, to wiemy, że jest Mundial i że jak w przypadku tego Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, trzeba trochę te noce pozarywać, no bo szkoda tego nie robić po prostu.
4: No i generalnie zarywamy, znaczy ty zarywałeś dzisiejszą, potem będziemy się tak wymieniać w trakcie tego mundialu. Gwiazdy błyszczą, co cieszy oczywiście, biorąc pod uwagę, że wiemy, ile meczów rozegrały w tym sezonie i jak bywają zmęczone i jak czasem takie mundiale czy euro są dla nich ciężkie. Leo Messi we łzach po którejś bramce, z tego co widziałem, myślałem, że tak się wzruszył tym, że tego Miroslava Klose goni i w końcu dogonił, ale z tego co czytam gdzieś w internecie, szczegółów nie zdradził, ale chodzi o jakieś kwestie prywatne, mam nadzieję, że nic poważnego. Kylian Mbappé, bo powiedziałeś o ładnych bramkach. Ja już wcześniej, zanim się mecz Argentyny zaczął, pomyślałem sobie, no Miroslav Klose z tego pierwszego miejsca spadnie, bo Mbappé ma 14 goli, czyli de facto dwa mniej od Klose i od Messiego już teraz. Francja z ciężarami na początku, ale potem w drugiej połowie to już było naprawdę świetne mecze w ich wykonaniu.
5: Tak, bo mówiłeś, że gwiazdy błyszczą i że te mecze, mimo tych wszystkich spotkań, które mają najwięksi piłkarze świata w nogach przez długi sezon, no to jeżeli chodzi o mecz Francja-Senegal, to w pierwszej połowie tak naprawdę Senegal, słupek Senegal z sytuacjami takimi jak choćby pod koniec pierwszej połowy, gdzie właściwie tam z 11 metrów można było strzelić bramkę, objąć prowadzenie, ale piłka poszła nad poprzeczką, więc Senegal jak najbardziej był równorzędnym rywalem dla Francji, czołowa drużyna Afryki, nam się kojarząca średnio, no bo z tym takim pękniętym sercem kibica mocno wierzącego w kadrę Adama Nawałki w Rosji w 2018 roku, to przecież nas właśnie Senegal na otwarcie, nie mistrzostw, ale meczu grupowego pokonał. Natomiast tutaj oni też mieli swoje sytuacje. Oni co więcej, przecież też te bramki ze spalonych anulowane, no to był jakiś taki leitmotiv, bo również przepiękna bramka chwilę po objęciu prowadzenia przez Francję, ale gol Jacksona anulny. No Mbappé najpierw jeden gol, potem jak jeszcze poczuli Senegalczycy, że może coś zrobią w tych ostatnich minutach, bo strzelili na 1-2 już w doliczonym czasie gry wydawało się, że będą mieć 3-4 minuty, żeby jeszcze docisnąć, powalczyć, to tam uderzenie z dystansu i też gol trochę po błędzie bramkarza, myślę jednak, więc dwa gole Mbappé zaliczył.
4: Ale jaki.
5: Tak. Ale wiesz co, mi się nawet chyba bardziej podobały asysty. Były genialne asysty i Olize. Tak myślałem, że to może być jedna z gwiazd mistrzostw i po tym meczu jestem przekonany, że tak właśnie będzie, że oczywiście wraz z tym, jak Francja będzie grać dalej, no pewnie będzie, nie tylko w grupie,
4: tak.
5: Tylko...
4: Jeśli ktoś nie oglądał, to ta asysta Olize przy pierwszym golu Mbappé i sam gol Mbappé absolutnie do obejrzenia. Kapitalne uderzenie z 20 kilku metrów. Mbappé wyprzedził Oliviera Giroud, został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Natomiast krótko jeszcze, bo często te drużyny, o których mówi się, o to może być czarny koń, o oni generalnie mogą zajść daleko. Turcy chociażby na poprzednim Euro, wszyscy się zachwycali, a Turcja nie wyszła z grupy. Bałem się, że Norwegię może spotkać to samo. Oni jednak tę presję dźwignęli. Wiadomo, rywal nie był mocny, ale Hiszpania na Republice Zielonego Przylądka się potknęła, Norwegowie z Irakiem nie.
5: Tak, Francuzi z Senegalem 3-1, żeby to jeszcze padło, natomiast Norwegowie z Irakiem 4-1, ale powiedziałbym, że jakby ktoś zobaczył tylko skrót, to nie był to taki mecz, który był aż tak jednostronny. Znaczy Irak miał swoje problemy i potrafił stracić głupią bramkę, raz jeszcze mogło się to samo wydarzyć, bo jakiś mieli problem z rozgrywaniem do tyłu, do bramkarza i tak padła bramka na 1-2, no ale swoją bramkę mieli, wyrównali w pewnym momencie stan spotkania i tak naprawdę ten wynik 4-1 to sama końcówka, dopiero postawienie takiej kropki na D. Natomiast no Haaland był Haalandem, po prostu wiedział w którym momencie gdzie być, gdzie wystartować, gdzie popresować, jak uderzyć, jak dostawić nogę. Tu może nie było aż tak efektownie, natomiast mieliśmy też wątki nasze ekstraklasowe, bo w zespole Iraku dwóch piłkarzy, w tym Alamari z Krakowi, więc można się było uśmiechnąć, że i nasza ekstraklasa jest reprezentowana na tym mundialu, zresztą nie tylko w ekipie Iraku, który wrócił po ilu latach? Po 40 latach, 86.
4: Tak jest, 86 Meksyk.
5: Też po ponad 30, bo Norwegowie grali ostatni raz, prawie 30, przepraszam, bo Norwegowie grali ostatni raz w 90.
4: Tak, 98 Francja. Krótko, Przemek, mamy 20-30 sekund. Wiem, że zacierasz na pewno ręce na mecz Uzbekistanu z Kolumbią dzisiaj w nocy, ale Anglia-Chorwacja wieczorem, chyba jeden z takich małych hitów fazy grupowej.
5: No i ja myślę, że tutaj kolejny ze strzelców nam się objawi, bo Harry Kane to jest jeden z tych moich zawodników, których bardzo lubię śledzić. Myślę, że jeden z tych, którego uważam za kandydata na króla strzelców, więc na pewno ciekawe spotkanie nas czeka, chociaż ja Kolumbijczyków też chętnie zobaczę, z racji tego, że te drużyny z Ameryki Południowej, no to jest właśnie, tak jak mówiłem, oznaka, że mamy mundial.
4: Mundial w TOK FM. Codziennie o poranku po 6.20. Przemysław Pozowski, dziękuję bardzo.
5: Dzięki serdeczne.
4: I Michał Waszkiewicz, a więc druga połowa sportowej redakcji, również dziękuję.
0: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Pierwszy program gospodarczy. Polskie firmy płacą lepiej niż niemieckie. Zmieniło się to w dekadę, o czym przeczytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polska obok Danii i Nowej Zelandii należy do ścisłej czołówki krajów, w których przedsiębiorcy terminowo płacą faktury. Przed dekadą wypadali gorzej niż niemieccy, a dzisiaj role się odwróciły. 86,6% faktur było w minionym roku opłacanych w Polsce w terminie. Tym samym opóźnienie dotyczy 13,4%, z czego 0,8% powyżej 90 dni. Dla porównania, w Niemczech na koniec ubiegłego roku terminowe płatności dotyczyły 63,8% płatności. No, cieszą takie dane, jeśli chodzi o kondycję naszych firm, bo to chyba tutaj należy wiązać z tymi wskaźnikami. Teraz Gazeta Wyborcza. Skazani na Tajwan, czyli nowy sojusznik Polski w Azji. Mamy razem produkować samochody elektryczne, być może niedługo zbudować fabrykę mikrochipów, a także rozwijać wojskowe technologie dronowe. Żyjący w strachu przed Chinami Tajwan to jest technologiczna potęga, która idealnie pasuje do potrzeb Polski i na odwrót. Prawdziwy przełom w postrzeganiu tego partnera nastąpił w czasie pandemii COVID-19, która uświadomiła światu, jak bardzo współczesna gospodarka jest uzależniona od tej małej wyspy. Pandemia uwidoczniła strategiczne znaczenie Tajwanu dla światowej gospodarki. Zerwanie globalnych łańcuchów dostaw pokazało, jak ważną rolę ta wyspa odgrywa w sektorze zaawansowanych technologii, zwłaszcza produkcji półprzewodników, mówi na łamach Wyborczej dr Justyna Szczudlik, politolożka i analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że wojsko zbiera butelki, a nowych przepisów dalej nie ma. Absurd goni absurd. W wojsku przez cały czas dają sobie znać takie głupoty. Projekty ustaw docierają przecież do MON, jest tam biuro prawne i nagle okazuje się, że wojsko jest obarczane zadaniami, które paraliżują jego działanie, mówi generał Leon Komorniński, były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Problemu tego nie dostrzeżono w MON na etapie tworzenia ustawy kaucyjnej, czyli w połowie 2023 roku. Podobnie było w roku 2024, gdy zmieniano ustawę o gospodarowaniu odpadami. Otóż wojsko już nie chce się zajmować dalej zbieraniem plastikowych butelek i zabiega o zmianę w systemie dystrybucji plastikowych opakowań, bo w tej chwili, jak wojskowi twierdzą, system kaucyjny paraliżuje ich pracę. Dziennik Gazeta Prawna, tam szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
8: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
9: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
12: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: W nowej polityce prawdziwa cena AI, bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji, a ponadto spór o czerwone paski, ci straszni Niemcy, jak złapać hejtera, szok w Przok oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
22: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44 groszy. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
25: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w chodzącym kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
3: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Policja bada sprawę samozwańczych patroli na warszawskim dworcu centralnym. W internecie pojawiły się nagrania, na których widać, jak mężczyźni przebrani w mundury nagabują obcokrajowców i próbują kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mają plakietki "Bronimy polskiej granicy". Do sprawy wrócimy. W informacjach o 7:00. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi legendarny Dar Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 nazwy, które powinny nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski oraz wartości edukacyjnych. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
26: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
3: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego. W programie oczywiście plecenie wianków, ale także koncert Meli Koteluk i rejsy galerami. Dziś termometry pokażą od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie. Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie zagrzmi.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest pierwszy program TOK FM. 17 minut w tej chwili do 7:00. Naszą gościnią jest dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
7: Rząd przyjął projekt, który umożliwi pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych. To znaczy, że teraz nie wiemy, ile zarabiają ludzie w ochronie zdrowia?
27: No, wychodzi na to, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma bardzo ograniczoną wiedzę, mimo że powszechnie przedstawiane są stanowiska prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, chociażby na potrzeby taryfikacji świadczeń, to jednak w następstwie tej sytuacji, która i afery, która wybuchła wokół pana doktora Kasprzyka, wychodzi na to, że ta wiedza jest niepełna, choć jestem przekonana, że tak duża agencja ma wiele narzędzi do tego, aby tą wiedzę zbierać bardziej precyzyjnie, bowiem myślę, że w związku z wrażliwością usług, które świadczono w sektorze ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych, wyobrażam sobie stworzenie rejestru osób zaangażowanych w opiekę nad pacjentem bez względu na to, jaka jest forma zatrudnienia. Nie zakładam, że nam jest potrzebna wiedza o tym, w jak wielu miejscach pracy pracownik, dany lekarz pracuje. Myślę, że to powinny regulować zupełnie odrębne przepisy, bo z punktu widzenia po prostu higieny pracy, bezpieczeństwa pracy, ale też racjonalnego wykorzystania czasu, jaki mamy wśród lekarzy, w pracy lekarzy, których wykształcenie finansowane jest ze środków publicznych. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że przecież zarówno kształcenie dyplomowe, jak również specjalizacyjne w większości przypadków finansuje państwo. I państwo nie stawia żadnego warunku brzegowego co do pracy w sektorze publicznym, chociażby w jakimś określonym czasie. Nie definiuje jasnych ram czasu pracy. Czy to jest z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa informacja krytyczna, że ten lekarz zarobił tak dużo pieniędzy? Ja patrzę na to z zupełnie innej perspektywy. Ja sobie myślę o tym, w jakim bezpieczeństwie są pacjenci w miejscach, w których ten pan doktor był na liście płac. Jeżeli w rzeczywistości, poza faktem, że łamie zasady dobrego zarządzania przełożony, wypłacając wynagrodzenie za pracę, która jest niewykonana, bo przecież doniesienia medialnie wyraźnie wskazują na to, że mówimy o wysokim wynagrodzeniu, bo mnie to wysokie wynagrodzenie bulwersuje w dwóch kontekstach. Braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji, tak, bo które by uzasadniały to wynagrodzenie.
7: Mamy jeszcze brak specjalizacji, prawda?
27: Czyli... Dokładnie. A druga rzecz to fakt, że w rzeczywistości za tym wynagrodzeniem nie stała rzeczywista, realna praca. I myślę, że dla każdego z nas, kto zarabia, dostaje wynagrodzenie po prostu za ciężką pracę, tak, jest to całkowicie niezrozumiałe.
7: Proszę tak, dokończyć zdanie.
27: Także wydaje się, że tutaj mamy zdecydowanie bardziej rozłożony i wielowarstwowy problem. I dzisiaj przyjęcie założenia, że w związku z powyższym zastosujemy rozwiązanie, które moim zdaniem będzie absolutnym precedensem w politykach publicznych, że będziemy monitorować per PESEL wynagrodzenie każdego lekarza pracującego w publicznym sektorze ochrony zdrowia. Oczywiście zaraz pojawia się pytanie, dlaczego nie innych zawodów medycznych, to nie jest tak naprawdę rozwiązanie systemowe. Jest to rozwiązanie, które ma gasić pożar, który tak naprawdę podsycamy od wielu lat, bowiem nie potrafimy sobie poradzić z nowelizacją, ze zmianą w zasadach określania minimalnego wynagrodzenia pracowników sektora ochrony zdrowia. I pojawia się kolejny precedens, że od 1 lipca po raz kolejny wejdą w życie podwyżki dla kadr medycznych, a z punktu widzenia limitów, które wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia, należy oczekiwać i prognozować, że za tymi wyższymi wynagrodzeniami pójdzie mniejszy nakład pracy, pójdzie dużo mniej pracy ze względu na te ograniczenia finansowe. Także ten temat i ten przypadek tak naprawdę ujawnił i pokazał jak w soczewce ogrom błędów i zaniechań systemowych, które narastają przez lata i które zaowocowały takimi patologicznymi zjawiskami wielozatrudnienia, niekontrolowanego wzrostu siły negocjacyjnej poszczególnych pracowników, której to sile ulegają dyrektorzy szpitali. Akceptacji dla braku takiego realnego zaangażowania w jakość i rzetelną pracę na rzecz chorego.
7: Pani dyrektor, z czego to wynika, że patrząc z punktu widzenia pracownika, na całym rynku pracy przez te minione lata doczekaliśmy się pewnego takiego, przestrzegania po prostu pewnych zasad, nieprzepracowywania się 8-godzinnego dnia pracy i tak dalej, a w ochronie zdrowia, a konkretnie w przypadku lekarzy, patrzymy od kilku dekad na to, że tutaj jest wolna amerykanka i nikt z tym do tej pory nic nie robił i astronomiczne zarobki w wyniku jakiejś w ogóle niemożliwej chyba do przepracowania liczby godzin, to jest coś normalnego?
27: Moim zdaniem problem tkwi w modelu rozwoju sektora ochrony zdrowia, jaki przyjęliśmy około 2 dekad temu, a mianowicie niektórzy eksperci rekomendowali politykom, że sposobem na rozwiązanie problemów odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Polaków będzie urynkowienie systemu. Urynkowienie, czyli otwarcie szeroko bram do systemu opieki zdrowotnej, pozwolenie na niekontrolowany rozwój placówek, otwieranie nowych oddziałów, nowych przychodni, poradni, co w konsekwencji zaowocowało wielkim kryzysem kadrowym, bo pan redaktor i wszyscy państwo doskonale wiecie, że takim tematem wiodącym przez wiele, wiele lat był brak lekarzy i personelu medycznego, który był oczywiście nieadekwatny do tego ogromnego wysypu nowych podmiotów leczniczych. Nadal w statystykach i krajowych, i międzynarodowych Polska przoduje w największej liczbie łóżek, które mają bardzo niski poziom obłożenia, bardzo dużej liczbie podmiotów leczniczych, które prowadzą stacjonarną opiekę medyczną, o czym wiemy doskonale, że jest niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i formy, i modelu, w jakim można dzisiaj udzielać bezpiecznie i skutecznie opieki medycznej, opieki zdrowotnej pacjentom. I to spowodowało, że ci lekarze, których teoretycznie było za mało, bo to nie lekarzy było tak chronicznie mało, jak to rozproszenie tych miejsc pracy, ta walka pomiędzy pracodawcami o każdy jeden numer prawa wykonywania zawodu, który z kolei warunkuje prawo ubiegania się o kontrakt czy ryczałt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pętla zaciska się na szyi systemu, a ten system tworzą przede wszystkim chorzy, bo to dla chorych ten system jest po prostu budowany i powinien funkcjonować.
7: Czy mamy za mało lekarzy?
27: Obiektywnie już dzisiaj doszliśmy do poziomu europejskiego.
7: Czyli
27: my
7: nie.
27: My mamy na pewno dzisiaj poziom zabezpieczenia ilościowego porównywalny do Europy. Na pewno mamy deficyty w poszczególnych specjalizacjach. Co do tego nie ma wątpliwości. Są specjalizacje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem adeptów medycyny. To jest chociażby radiologia, ale co cieszy również medycyna rodzinna. Natomiast z punktu widzenia demograficznego absolutnie przeraża nas brak zainteresowania chirurgią interną, czy chociażby pulmonologią. Natomiast my mamy też bardzo duży problem z rozmieszczeniem regionalnym i myślę, że to wielozatrudnienie wynika z faktu, że po prostu w wielu regionach, województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim obserwujemy problem z tym, że po prostu tych lekarzy w określonych specjalizacjach nam brakuje. I na pewno nad tym problemem należy się pochylić, ale to nie zawsze jest kwestia tylko zwiększenia liczby lekarzy, ale również innej organizacji zadań i podziału zadań pomiędzy innych profesjonalistów.
7: Pani dyrektor, ja będę wchodził w słowo, bo jeszcze kilka jest wątków, a chciałbym, żebyśmy je wyczerpali. Więc pani patrzy krytycznie na ustawę, która pozwoli sprawdzanie po PESEL-u zarobków. To jeśli nie taka ustawa, to czego my potrzebujemy?
27: Patrzę krytycznie na ustawę, która per PESEL analizuje zarobki, bo jest to precedens w polityce państwa. Nie mamy żadnego innego sektora i żadnej jednej innej grupy zawodowej, której analiza kosztów wytwarzania usług niedofinansowanych, bo tutaj uzasadnieniem jest uzupełnienie wiedzy, która pozwoli nam lepiej wycenić świadczenia i lepiej zorganizować system.
7: A jak mamy sobie również za granicą radzą z tym? Mamy jakieś dobre przykłady?
27: Absolutnie. Przede wszystkim mówimy o rejestrach czasu wykonywania pracy. Mówimy o sprawozdaniach, które wykonują do organizacji ubezpieczeniowych świadczeniodawcy, którzy mówią o wykazie wszystkich osób, które realizują usługi zdrowotne i tutaj wykazujemy numer prawa wykonywania zawodu. Zatem w sprawozdaniu, zestawiając ze sobą sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych, a wszystkie te sprawozdania są dostępne, my wiemy, z jakim wynikiem finansowym i z jaką strukturą kosztów i przychodów zamyka rok budżetowy dana placówka medyczna. Czyli wiemy i nie wiem, dlaczego na tym się nie skupiamy, że od wielu lat na arenie, na scenie tego sektora są podmioty, których udział wynagrodzeń przekracza taki racjonalny poziom 60-70%.
7: Mówi pani, że...
27: My jesteśmy w stanie, i agencje, instytucje podległe ministrowi zdrowia powinny w sposób wybiórczy przede wszystkim skupić się na analizie z tej struktury kosztów i wydatków, które są finansowane ze środków publicznych.
7: Chodzi pani o to, że te dane już są, czyli wystarczyłoby to policzyć, żeby dojść do wniosków, że gdzieś te pieniądze, gdzieś przepłacamy.
27: Na pewno kwestia przepłacania jest zagadnieniem trudnym, bo nie możemy porównywać ze sobą wynagrodzenie lekarza, który pracuje w poradni, z wynagrodzeniem chirurga, który pracuje w stanie ostrym i odpowiada za życie pacjenta,
7: oczywiście,
27: który trafił na stół kardiochirurga czy neurochirurga. Dlatego poruszanie się w obrębie określonej kwoty per godzina jest bardzo nieprecyzyjne. Jest bardzo krzywdzące.
7: Ale z drugiej strony, przykład lekarza, który zarobił w rok 1 600 000 i kupił sobie Porsche i jednocześnie fizycznie nie mógł być na dyżurach, pokazuje,
27: jest bulwersujące.
7: Że to nie były dobrze wydane pieniądze. Znaczy, jak
27: absolutnie.
7: Tak na mój pacjenta rozum, to tutaj wyrzuciliśmy je w błoto. Jako my,
27: jest
7: jako
27: bulwersujące.
7: Ubezpieczeni.
27: Absolutnie tak, i świadczy niestety o bardzo niskim nadzorze. A. menadżerów placówek, B. właścicieli, czyli organów właścicielskich szpitali, którzy powinni zwiększać własne narzędzia do kontroli i mitygacji tego typu ryzyk. I tutaj absolutnie jako osoba, która od ponad 15 lat kształcę menadżerów placówek ochrony zdrowia, wyraźnie wskazuje, że są już dzisiaj podmioty lecznicze i menadżerowie szpitali, którzy doskonale wiedzą, na ilu etatach pracują ich lekarze, którzy w kontraktach sobie zastrzegają ograniczenie zatrudnienia w innych miejscach pracy, którzy absolutnie mechanizmami dobrego, profesjonalnego zarządzania monitorują to, czy wynagrodzenie, które płacą, to jest wynagrodzenie za deklarację pracy, czy za rzeczywiste, realne zaangażowanie w tą pracę. Zatem troszeczkę, troszeczkę próbujemy znaleźć uzasadnienie dla nadal niskiej presji na jakość zarządzania, zarówno na poziomie podmiotów leczniczych, jak i organów właścicielskich.
7: Została nam niecała minuta. Chciałem, żeby powiedziała, oceniła pani w kilku zdaniach dosłownie krótkich, jak zarządzana na poziomie państwa jest opieka zdrowotna.
27: Niestety ja od wielu, wielu lat i każdy, kto zna moje poglądy, wie, że zwracam uwagę na jedną absolutnie największą, już mam takie określenie, wadę genetyczną, ale wierzę w rozwój genetyki, a zatem może i być może skorygowanie tej wady. A mianowicie to jest brak mechanizmów ewaluacji i monitorowania jakości i efektywności. Tak naprawdę ustawa o jakości wprowadziła mechanizmy, które tylko i wyłącznie naprawdę bardzo symbolicznie monitorują prawdziwą jakość. My nie wiążemy pieniądza, który przekierowujemy za pomocą ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia jako ubezpieczeni, nie wiążemy tych środków z jakością opieki, z efektem
7: bardzo
27: opieki, z bezpieczeństwem pacjenta.
7: Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Była z nami tuż przed 7:00. Do usłyszenia. Tomasz Sekielski już na ostatniej prostej przygotowań do tego dzisiejszego środowego poranka w TOK FM. Co u ciebie?
0: Dużo dobrego. Przede wszystkim goście znakomici. Jacek Trela, senator, Klub Parlamentarny Centrum, Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony, a także komentatorki Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i dr Kinga Wojtas, to jeśli chodzi o gości, a tematy, no, zabójstwo w Białej Podlaskiej wstrząsające, mord i pytanie, czy Putin spuścił ze smyczy swoich siepaczy, młody, zdolny lekarz z Koalicji Obywatelskiej, który dzięki, zdaje się, właśnie temu, że był w Koalicji Obywatelskiej, zarabiał gigantyczne pieniądze i miał świetne fuchy. No i kwestia polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Dzisiaj będzie podpisanie, Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nieprzypadkowo dzisiaj.
0: No nieprzypadkowo, tylko dlaczego nie traktat?
7: Bo już mamy?
0: Bo nie mamy. Takiego traktatu nie mamy i zdaje się, rząd się bał, że Karol Nawrocki może nie ratyfikować i złożyć podpisu, więc mamy umowę.
7: Jak to tak, podpisać się pod traktatem z Niemcami?
0: No jak? Kosiniak-Kamysz moim zdaniem będzie wyklęty po dzisiejszym dniu.
7: Intrygująco kończymy ten pierwszy program TOK FM, zachęcając Państwa do pozostania z nami. Dziękujemy za wczesnoporanne spotkanie. Krzysztof Olesiewicz zrealizował tę audycję, Róża Rumińska ją przygotowała. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Szefowie resortów obrony Polski i Niemiec podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Policja bada sprawę samozwańczych patroli obrońców granicy na warszawskim dworcu centralnym. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy rozpocznie się o 8 w oddziałach ZUS-u w całym kraju. Jest środa, 17 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius podpiszą dziś w Warszawie umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów Ruchu Obrony Granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
5: Przedstawiciele Ruchu Obrony Granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie. Błażej Kulesza, TOK.

0: Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Całość zgromadzonych materiałów zostanie przekazana prokuraturze w celu dokonania oceny prawnokarnej. Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
0: Za podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego i wymuszanie danych grozi do 3 lat więzienia. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków, bo obecnie Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia w danym szpitalu. Teraz ma się to zmienić. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, nowe regulacje pozwolą na zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
3: Co pomoże w lepszym zarządzaniu systemem, jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły.
2: To dobre rozwiązanie, by więcej takich sytuacji nie było, mówi wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.
4: Tak nie może być, bo taka sytuacja rzuca świat na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy.
2: W podobnym tonie wypowiada się Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, który przyznaje, że furtka, która umożliwia tak wysokie wynagrodzenia medyków, została otwarta za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię, a tutaj jest patologia i to podszyta grubą polityką.
2: Bo lekarz, od którego wszystko się zaczęło, jest też radnym w jednej z warszawskich dzielnic i do niedawna był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Mimo burzy po decyzji w sprawie Brygady Bohaterów UPA, Wołodymyr Zełenski jednak przyjedzie do Polski. Jak informuje Rzeczpospolita, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostało ze strony ukraińskiej notę w sprawie obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Kilka dni temu o obecność Zełenskiego w Polsce pytał pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy Pawła Kowala, reporter TOK FM Tomasz Węska.
6: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie, organizowane przez partnera.
7: To dopytując, według pana prezydent Zełenski będzie na konferencji?
6: Ale to nie, moja opinia niczego nie zmienia, to jest oczywisty fakt.
7: Będzie.
6: No tak, przecież to nic się w tej sprawie nie zmieniło. Znaczy wie pan, no wszystkim rozporządza opatrzność na koniec, nie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi, a także przede wszystkim znaki dyplomatyczne w tym wypadku wskazują, że tak.
0: Wcześniej w związku z konfliktem o UPA między Polską i Ukrainą przyjazd Zełenskiego do naszego kraju nie był pewny. Napięcia w Polsce wywołało nazwanie przez Zełenskiego mianem bohaterów UPA, formacji ukraińskich jednostek specjalnych. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy o 8 ma się rozpocząć w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Więcej o tym proteście Grzegorz Kozioł.
8: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
0: Środa będzie nam upływać pod znakiem rozpogodzeń i słońca tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Później pojawi się więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu są możliwe, a lokalnie może też zagrzmieć. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie kraju.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, poranek, który wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizuje Krzysztof Olesiewicz. Będziemy z Państwem do godziny 9. Do godziny 9 znakomici goście także tutaj się pojawią. Po 7.20 Jacek Trela, senator, klub parlamentarny Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Po godzinie 7.40 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, a po godzinie 8 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Po 8.20 komentatorki Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej i dr Kinga Wojtas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To tyle, jeśli chodzi o goście. Tematy też bardzo, bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Niestety też wstrząsające. Gazeta Wyborcza donosi na pierwszej stronie, czy właściwie pyta, czy to początek polowania. Egzekucja w Białej Podlaskiej. Czy śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę?

0: 44-letni Siemion Skrepecki został zastrzelony w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe usytuowane w górnej części klatki piersiowej i w głowie, poinformował Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Siemion Skrepecki był krytykiem Putina, artystą, tworzył karykatury, malował. Był postacią, która denerwowała prawdziwych, tutaj w cudzysłowie, prawdziwych Rosjan, wiernych Władimirowiczowi Putinowi. Siemion Skrepecki otrzymywał mnóstwo groźb, tym groźby śmierci, no i ktoś to w końcu zrealizował. W badanie zabójstwa Skrepeckiego włączyła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa jest traktowana przez nas bardzo poważnie, mówi wyborczy Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Musimy założyć, że Putin spuścił ze smyczy swoje psy. Jeżeli jakiś czas temu mieliśmy serię podpaleń i sabotażu na kolei, to dlaczego teraz rosyjskie działania nie mają przejść do fazy zabijania opozycjonistów mieszkających w Europie i otwarcie występujących przeciwko reżimowi, tłumaczy wyborczej analityk związany z biurem koordynatora służb specjalnych, niezależny serwis Nechta, który monitoruje sytuację w Rosji i działania służb Putina za granicą. Otwarcie pisze, że zaczęło się polowanie na opozycjonistów, a Kreml prowadzi otwarty terroryzm w Europie. O tym będziemy dzisiaj na pewno jeszcze rozmawiać. O to będę pytał moich gości, bo to rzeczywiście, jeśli chodzi o sytuację i bezpieczeństwo w naszym kraju, rzecz niezwykle ważna. Jeśli tutaj już działają zabójcy Kremla i mogą czuć się bezkarnie, to bardzo dla nas niepokojące i miejmy nadzieję, że polskie służby szybko wskażą odpowiedzialnych i udowodnią swój profesjonalizm. Wyborcza także informuje o tym, że baronowie paliwowi, to dla części naszych słuchaczy może być zamierzchła przeszłość, bo to początek XXI wieku, wielka afera paliwowa, którą żyła cała Polska. Było ich 3, Jan B., Arkadiusz G. i Zdzisław M., stąd nazwa spółki BGM. Arkadiusz G. to główny bohater procesu, w którym sąd musiał przeczytać 1300 tomów akt, a on sam, uznany przez prokuraturę za szefa mafii paliwowej, domaga się od państwa aż 143 milionów złotych za 3 lata spędzone w areszcie i doprowadzenie do plajty jego firmy. Baronowie paliwowi chcą odszkodowań, o tym więcej w Gazecie Wyborczej. To też była swego czasu niezwykle poruszająca i skupiająca na sobie uwagę historia. Judyta Watoła komentuje sprawę wyrzucenia z Koalicji Obywatelskiej lekarza, młodego lekarza, który zarabiał gigantyczne pieniądze, pracując, wydaje się, nie do końca w liczbie godzin, którą sam deklarował. Media żyją sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka, który tuż po ukończeniu stażu podyplomowego i zyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu został koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Szpital od czwartku nie odpowiedział nam na pytania, pisze Judyta Watoła. Skąd kuriozalny pomysł, by takie stanowisko powierzyć osobie bez doświadczenia i specjalizacji z medycyny ratunkowej? Sam Kacprzyk podaje, że robi specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Nie wiadomo tylko kiedy, skoro według szpitala przepracował w ubiegłym roku na SOR-ze i nocnej opiece medycznej 3976 godzin, czyli w piątek i w świątek po 12 godzin. Do tego pracował jeszcze w kilku innych lecznicach. No i na co przedstawił liczne dowody na skasowanym w pośpiechu profilu na Facebooku. Często występował jako ekspert w telewizji i radiu, udzielał się w partii i skrupulatnie wypełniał obowiązki radnego w Ursusie. Dzięki temu wszystkiemu zarobił w zeszłym roku 1 700 000 zł i mógł sobie kupić Porsche i jeszcze odłożyć 500 000. Tak, jak to możliwe? No cóż, być może odpowiedzią na tak postawione pytanie jest tekst Dominiki Długosz w Newsweeku. Dominika Długosz, która wie, co w trawie piszczy, twierdzi, że sugeruje, że pan Kacprzyk po prostu jest zaufaną osobą warszawskiego barona Koalicji Obywatelskiej, przez przypadek zupełnie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. I że to właśnie Dawid Kacprzyk pomógł panu Kierwińskiemu w rozprawieniu się z partyjną młodzieżówką w Warszawie. Dominika Długosz w Newsweeku informuje o tym, jakie polityczne plecy ma właśnie ten młody lekarz. I to by mogło tłumaczyć, skąd wzięła się jego kariera i gigantyczne zarobki. Po sprawie Kacprzyka, pisze Dominika Długosz w Newsweeku, premier Donald Tusk zapowiedział ustawę, która ma dać Państwowej Agencji wgląd w czas i miejsce pracy lekarzy. To jest jeden problem systemowy do rozwiązania. Drugim problemem jest to, że młodzi politycy na początku swojej drogi do Sejmu dochodzą do wniosku, że system jest po to, żeby go oszukać, a zasady, żeby je łamać, pisze Dominika Długosz. Podczas każdej kampanii wyborczej słyszymy, że starzy powinni odejść i ustąpić miejsca młodym, bo oni lepiej rozumieją rzeczywistość. Niektórzy z nich rozumieją ją rzeczywiście doskonale. Tyle tylko, że sprowadzają to zrozumienie do przekonania, że jeśli możesz załatwić sobie robotę za 1,5 miliona, to byłbyś kompletnym frajerem, gdybyś tego nie zrobił. To, że to nieuczciwe, nieprzyzwoite, zwyczajnie niemądre, jest zupełnie drugorzędne, bo tacy młodzi politycy jak radny Kacprzyk są od początku swojej kariery przekonani, że układy i znajomości w świecie polityki są absolutnie wszystkim, a wielkie słowa wyglądają dobrze tylko na plakatach wyborczych. Tyle Dominika Długosz o sprawie pana Kacprzyka. I o ile trudno przesądzać, jak ta sprawa wpłynie na wynik przyszłorocznych wyborów, to coś tu zaczyna śmierdzieć ośmiorniczkami. Coś tu pachnie znowu wielką klęską i porażką. Zachłanność niestety, czy brak ograniczeń, samoograniczeń. Później tak się może kończyć. Choć oczywiście politycy PiSu, którzy dziś rwą sobie włosy z głowy, jak to możliwe, że młody partyjny działacz bez specjalnego doświadczenia w zawodzie dostaje taką, a nie inną pracę i może zarabiać gigantyczne pieniądze, powinni najpierw dokonać przeglądu własnych kadr i tego, kto jakie stanowiska, w jakich państwowych firmach, za ile milionów zajmował i jakie gigantyczne fortuny za czasów PiSu powstawały. Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która miałaby czyste sumienie i prawo takie do tego, aby krytykować innych i wytykać innym nepotyzm. Choć sam nepotyzm czy układy należy tępić i wypalać gorącym żelastwem do samego spodu. Zobaczymy, czy Marcin Kierwiński zajmie jakieś stanowisko, czy cokolwiek usłyszymy i ktokolwiek z tych, którzy pozwalają takim ludziom, jak ten młody radny warszawski, robić karierę w partii, poniesie ktokolwiek jakiekolwiek konsekwencje. Tygodnik Polityka dzisiaj na okładce. Prawdziwa cena sztucznej inteligencji. Bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji. Bo rzeczywiście sztuczna inteligencja rozwija się i może być nadzieją albo wielkim zagrożeniem dla świata. Jak poskromić AI? Zastanawia się Edwin Bendyk. Sztuczna inteligencja na razie żyje na kredyt i nadmuchuje wielką bańkę inwestycyjną. Pęknie, doprowadzając do globalnego kryzysu gospodarczego? Czy się rozwinie, doprowadzając do nowego systemu politycznego, nazwanego już technofaszyzmem? Co lepsze? O tym, co lepsze, w artykule Edwina Bendyka w dzisiejszej polityce. Dziś 17 czerwca, tak? 17 dzisiaj jest? Dzisiaj jest 17. Jak ten czas leci? Ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius, podpiszą w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I tutaj w tym kontekście też artykuł Rafała Kalukina w tygodniku Polityka: nie będzie Niemiec. I trzy kropki. Na liście prawicowych fobii zaraz obok ukraińskiej jest niemiecka. I ona też zaczyna mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Przykładem prewencyjna rezygnacja rządu Donalda Tuska z zawarcia traktatu obronnego z Niemcami z powodu obawy, że zawetuje go prezydent Karol Nawrocki. Zamiast traktatu obronnego jest umowa o współpracy wojskowej. Tak wygląda właśnie polityka bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa, toczona w rytm partyjnej naparzanki, której jesteśmy świadkami na co dzień. Rząd debatował, a to w sytuacji, w której rząd debatuje o stałej bazie wojskowej amerykańskiej w Polsce. Co prawda Amerykanie jeszcze nie potwierdzili, że stała baza wojskowa może być, ale my już trzymamy Amerykanów za słowo i chcemy pokazać, że po naszej stronie jest wszystko dopięte, mówi w Gazecie Wyborczej jeden z ministrów rządu Donalda Tuska. Mówi anonimowo. Rząd przygotowuje rozporządzenia, przepisy prawne, zabezpieczenie finansowania i tak dalej, bo żeby baza wojskowa powstała, to trzeba wybudować tak naprawdę miasto, w którym będą żyli żołnierze, ich rodziny i całe będzie funkcjonowało całe zaplecze takiej bazy. Mobilizacja, kto trafi na wojnę, a kto do obrony cywilnej, to Rzeczpospolita. To już nie kwestia czy, ale kiedy, mówią oficerowie Wojska Polskiego o odwieszeniu poboru. Dlatego kluczowe jest ustalenie, kto pójdzie do wojska, kto zasili obronę cywilną, a także instytucje ważne dla funkcjonowania państwa. I choć pomysł właściwie jest gotowy, to nie ma woli politycznej, bo kto ogłosi, że wraca pobór, ten przegra w przyszłym roku wybory parlamentarne. I tu znowu, w cieniu partyjnej walki o głosy wyborców, jest gdzieś nasze bezpieczeństwo. Och, 7:19. Już za chwilę informacje TOK FM. A zaraz po nich Jacek Trela, senator, Klub Parlamentarny Centrum.
1: Autopromocja.
2: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40 w radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7:20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy rozpocznie się o 8:00 w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto ile zarabia. 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Słowiańsk i Zaporoże. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne oraz centrum handlowe. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 837. Według danych rządu w Kinszasie z powodu zakażenia zmarło niemal 200 osób. Wczoraj przywódcy krajów G7 podczas szczytu we francuskim Evian wezwali do stanowczej i skoordynowanej reakcji w celu zahamowania epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
8: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniając swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Z kolei Mbappé został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji, a na mundialach ma już łącznie 14 bramek. No to czekamy na odpowiedź Harry'ego Kane'a, który też ma za sobą świetny sezon. Anglia zagra dziś z Chorwacją na otwarcie rywalizacji w grupie L. Napastnik Bayernu Monachium mocno wierzy w swój zespół. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w finałach międzynarodowych, finałach klubowych i wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do drużyny i dla nich będą to pierwsze mistrzostwa świata. Moje główne przesłanie do nich to po prostu czysta głowa. Mecz Anglii z Chorwacją o 22:00. W drugim spotkaniu tej grupy Ghana zagra w nocy z Panamą. W grupie K o 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 4:00 nad ranem Uzbekistan zagra z Kolumbią. Dodam, że wciąż trwa mecz Austrii z debiutującą na mundialu Jordanią. I na razie mamy niespodziankę. Po 58 minutach jest 1-1. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo. Nicoli Zalewskiego został nim Maurizio Sarri. Świetny mecz Huberta Hurkacza na otwarcie turnieju tenisowego w Hale. Polak pokonał rozstawionego z 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
3: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie. Szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
1: Słabiej tym razem zagrał Kamil Majchrzak, który kilka dni temu wygrał turniej w Holandii. W Queen's Club przegrał w pierwszej rundzie z Czechem Jiřím Lecheczką 5-7 i 6-7. W TOK FM czas na prognozę pogody.
8: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
7: Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu są możliwe, a lokalnie może też zagrzmieć. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie kraju.
9: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jest godzina 7.25, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Jacek Trela, senator, klub parlamentarny Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie senatorze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Oburza pana sprawa pana Kacprzyka, radnego warszawskiego Koalicji Obywatelskiej, który to zarabiał gigantyczne pieniądze na SOR-ze, dopiero robi specjalizację, młody lekarz.
10: Tak, to słowo oburza chyba jest dobre, bo tutaj widać takie cwaniactwo, wykorzystywanie systemu, który nie jest szczelny. To jest drugi aspekt tej sprawy. Ten system powinien być uszczelniony, bo to ten system pozwolił jemu na to, żeby startował w konkursach na kilka stanowisk. Pracował na kilku stanowiskach w tym samym czasie. Jednocześnie jeszcze prowadził działalność polityczną i medialną i w ciągu...
0: Nie wiadomo kiedy w ogóle.
10: Tak, nie wiadomo kiedy i jeszcze ta specjalizacja, która jest istotna. I w ciągu roku zarobił tyle, ile wielu Polaków marzyłoby.
0: Przez całe życie zarobić.
10: Tak.
0: No tak, tylko pytanie, czy to jest możliwe i czy to byłoby możliwe, gdyby ten młody lekarz nie był podczepiony politycznie pod partię rządzącą?
10: Trudno powiedzieć. Nie wiem, jakie mechanizmy tam funkcjonowały. Czy był objęty kontrolą ten oddział na SOR-ze? No bo jeżeli był objęty kontrolą i przymknięto na to oko, to teza pana redaktora na pewno jest słuszna.
0: Dominika Długosz w Newsweeku pisze, że to jest zaufany człowiek Marcina Kierwińskiego, czyli takiego polityka, który rozdaje w tej warszawskiej Koalicji Obywatelskiej karty. Człowiek, który pomagał, takie są informacje Dominiki Długosz, pomagał Marcinowi Kierwińskiemu rozprawić się tam z młodzieżówką partyjną. No więc wszystko to wygląda tak, jakby młody działacz podczepiony pod wpływowego polityka po prostu korzystał z tego.
10: Tak wygląda rzeczywiście, że miał parasol, że mógł mieć parasol ochronny, natomiast ja jestem daleki od takiego ostatecznego...
0: No nie, ale panie senatorze, co, młody, zdolny, przychodzi młody lekarz bez specjalizacji do szpitala i mówi, hej, ja wam poprowadzę SOR, będę nim zarządzał, dajcie mi tę fuchę. Ale super, dajemy panu, jest pan młody, chętny.
10: Wygrywa konkursy. Pytanie jest, czy te konkursy były transparentne, czy te konkursy były w jakiś sposób ustawione. Wygrywa konkursy rzeczywiście będąc jedynym kandydatem. To też jest interesujące. Więc jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to być może dojdziemy do, a może nawet na pewno dojdziemy do tej konkluzji, którą pan redaktor za Dominiką Długosz przedstawia. Natomiast dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że to na pewno parasol ochronny pomagał jemu, w tym być może zwykłe jego cwaniactwo, chociaż ono było słabe, dlatego że nie powinien być radnym. Gdyby był radnym...
0: Gdyby nie był, to byśmy
10: się o tym nie dowiedzieli.
0: No, ale najwyraźniej chciał robić karierę polityczną równolegle do tej zawodowej. No dobrze, zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijała, zobaczymy, jak wysoko, że tak powiem, rozliczenia pójdą po tej sprawie i kto poniesie konsekwencje za funkcjonowanie tego pana tutaj w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Jak doniosło Radio RMF FM, Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona do prokuratury okręgowej. Pani Dziedzic-Bogucka to prywatnie żona ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta RP. Jakby pan skomentował decyzję ministra Żurka, który podjął właśnie taką oto decyzję, aby pani Julita Dziedzic-Bogucka wróciła z delegacji do prokuratury krajowej, do prokuratury okręgowej, z prokuratury krajowej?
10: No, trudno mi jest to komentować. To znaczy, system delegacji jest systemem nieprawidłowym. To te delegacje...
0: Znaczy, bo to wygląda tak, że bierze się jakiegoś tam prokuratora, prawda, tak, z rejonu i mówi się, teraz będziesz pracował w prokuraturze krajowej za kasę z prokuratury krajowej.
10: Wysoką.
0: Wysoką, ale jednocześnie ta osoba nie otrzymuje formalnego awansu, prawda?
10: No i jest przestawiana jak taki właśnie pionek. Teraz idziesz wyżej.
0: Czyli jest dyspozycyjna w pełni. Tak. Czy można zaryzykować taką tezę?
10: Można. I tak być nie powinno. O tym zresztą mówią również akty europejskie, między innymi taka konwencja rzymska prokuratorów, która mówi o tym, że delegowanie prokuratorów jest ostatecznością i to jest niewłaściwa forma, bo to widać na tym przykładzie, że można kogoś powołać, dając mu frukty, albo odwołać, odbierając mu te frukty, czyli teraz ten ktoś musi być, żeby utrzymać się, ma być dyspozycyjny.
0: Już pojawiły się głosy oczywiście polityków dzisiejszej opozycji, że to jest decyzja polityczna, że pan Żurek po prostu odgrywa się na prezydencie poprzez to, że cofa delegację żonie szefa kancelarii prezydenta.
10: No, jak byłbym w opozycji, pewnie bym to samo twierdził. Natomiast jakie były przyczyny, trudno powiedzieć. Być może nie było powodów, dla których ta pani była delegowana, czyli nie było uzasadnionych, w szczególności jej kompetencjami, powodów, dla których była delegowana do prokuratury krajowej i przywraca minister Żurek normalność.
0: Robert Bąkiewicz ruszył na Berlin z krzyżem. jak pan skomentuje te wydarzenia, no, była przepychanka z policją niemiecką. Oczywiście prawicowe media twierdzą, że to w ogóle była brutalna pacyfikacja polskich patriotów, którzy chcieli postawić krzyż tuż obok głazu upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Ten głaz jako tymczasowy taki pomnik postawili Niemcy, zdaje się, niecałe dwa lata temu. No, wciąż jest tylko głaz. O pomniku takim z prawdziwego zdarzenia nic nie wiadomo. Bąkiewicz rusza na Berlin z krzyżem. Jak pan to skomentuje?
10: No, Bąkiewicz gra swoją rolę polityczną, takiego polityka ultraprawicy, związanego z ultraprawicą. Podejmuje działania, które szkodzą interesom Polski. Jeżeli mówimy o pomniku, to na pewno tego rodzaju manifestacje czy zachowania pana Bąkiewicza nie pomagają w tej procedurze. Wręcz usztywniają tamtą stronę. No, to jest obliczone na własny zysk i budowanie siebie. Pan Bąkiewicz już wcześniej bronił granic zachodnich absurdalnie, bo przecież nie było żadnego najazdu z zachodu na Polskę. Imigrantów, czy Niemców, czy w ogóle kogokolwiek. Przy okazji obrażał funkcjonariuszy. Nie pamiętam, jak się skończyła, nie wiem, czy się w ogóle skończyła sprawa, bo przecież chyba postawiono mu zarzuty naruszenia...
0: W toku jest.
10: No, w toku jest.
0: No. A czy generalnie nie ma pan takiego wrażenia, że w Polsce jak jest się osobą taką publiczną, gdzieś blisko polityki, o tak bym to określił, nie tylko publiczną, ale też gdzieś związaną politycznie, że organy ścigania boją się reagować zdecydowanie, że na przykład wyrozumiałość dla Brauna, wyrozumiałość dla Bąkiewicza.
10: Pełna zgoda, tak jest. Braun w szpitalu w Oleśnicy powinien być wtedy zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku, wtedy kiedy pozbawił wolności lekarkę. Niezależnie od oceny tej sytuacji, prawda, tam, no to on popełniał czyn zabroniony, natomiast był chroniony. Pan Bąkiewicz chroniony. Panu Mentzenowi niestety Sejm nie uchylił immunitetu za ewidentne łamanie prawa, czyli za używanie rac w czasie marszu.
0: Może trzeba zdjąć ten immunitet, zabrać wam, parlamentarzystom, immunitet, bo mam wrażenie, że nie przypominam sobie po 89 roku, być może był taki przypadek, ale kiedy rzeczywiście immunitet ochronił parlamentarzystę przed jakimiś działaniami, które mogły mu przeszkodzić w wykonywaniu mandatu senatora czy posła. Natomiast dziesiątki, jeśli nie setki przypadków, gdzie poseł lub senator zasłaniał się immunitetem, kiedy po prostu albo prowadził na bani, albo jechał za szybko, albo dokonywał innych przestępstw, występków i tylko się zasłaniał, żeby nie ponieść konsekwencji. Może skończmy z immunitetem. No,
10: trudny temat, dlatego że i odpowiedzieć na to pytanie panu redaktorowi byłoby mi tak w jednym zdaniu ciężko, dlatego że musiałbym poszukać, czy nie było takich przypadków, kiedy wykorzystywano jakieś działania przeciwko posłom, senatorom w celach politycznych.
0: Ja patrzę na naszych wydawców, oni już sprawdzają, czy nie było takich przypadków.
10: Ale rzeczywiście to jest temat, który wraca co jakiś czas w debacie, przynajmniej u nas w Senacie. Mogę powiedzieć, że raczej jest taka skłonność, żeby nie uchylać, nie zmieniać tych przepisów, tak jak słyszę rozmowy, chociaż ja byłbym bardzo za tym, żeby w sposób istotny przynajmniej ograniczyć.
0: No bo jeśli na przykład zarzuca się byłemu marszałkowi Senatu, że brał łapówki, prawda? No to on, to nie ma związku z jego działalnością polityczną. Dlaczego w ogóle trzeba uchylać immunitet w takiej sprawie?
10: Tak, no sprawy powinny być, jeżeli są to sprawy związane z jakąś zwykłą przestępczością, no to powinny być rozpatrywane poza wszelkimi wątpliwościami bez tego immunitetu, no ale...
0: Jest jak jest.
10: Jest tak, no takie mamy prawo od 30 lat.
0: Bardzo panu dziękuję za to poranne spotkanie. Senator Jacek Trela,
10: dziękuję.
0: Klub Parlamentarny Centrum, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie senatorze. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
11: Autopromocja.
12: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy dziś po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
11: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Expert.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Castorama. Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się odmalować salon.
25: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
24: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
25: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: W nowej polityce. Prawdziwa cena AI. Bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji. A ponadto spór o czerwone paski. Ci straszni Niemcy. Jak złapać hejtera? Szok w Pszok. Oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
27: Marek, szefowa cię prosi.
28: Potem.
27: A teraz co robisz?
28: Walczę z potem.
27: Zrób to skutecznie.
28: Ale jak?
27: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
29: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
27: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
30: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Tu widać cwaniactwo i system, który nie jest szczelny. Tak historia lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, ocenia Jacek Trela, senator klubu parlamentarnego Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 28-latek był szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej. Mandatów partii zrzekł się. Jak na razie pozostaje radnym w warszawskiej dzielnicy Ursus.
10: To ten system pozwolił jemu na to, żeby startował w konkursach. Dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że to na pewno parasol ochronny pomagał jemu. W tym być może zwykłe jego cwaniactwo. Chociaż ono było słabe, dlatego że nie powinien być radnym.
7: Informacje o zarobkach lekarza zostały ujawnione po tym, jak złożył oświadczenie majątkowe. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w związku z poniedziałkowym zabójstwem mężczyzny w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji. To artysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który publicznie krytykował władze w Moskwie i rosyjski reżim. Do zbrodni doszło kilka dni po jego występie w Berlinie, między innymi przy bramie brandenburskiej i przed rosyjską ambasadą. Mimo burzy po decyzji w sprawie brygady bohaterów UPA, Wołodymyr Zełański jednak przyjedzie do Polski. Jak informuje Rzeczpospolita, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostało ze strony ukraińskiej notę w sprawie obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Parada bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, parada żeglarska, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. To wszystko czeka nas w Gdyni z okazji Święta Morza, które rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do 28 czerwca. Święto Morza będzie miało w tym roku szczególny charakter, bo wpisuje się w obchody stulecia Gdyni. A nad morzem dziś najchłodniej, tam termometry pokażą 16 stopni, maksymalnie 20 będzie w centrum, 24 na południu i zachodzie. Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Tego lekarza z prowincji.
1: 7:43 dochodzi. To jest środowy poranek TOK FM. Przyłapali nas państwo. Jest już w studio Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od przypadku młodego, zdolnego lekarza w Warszawie. Przez zupełny przypadek radnego Koalicji Obywatelskiej i działacza tej partii, choć już podobno tę partię opuścił. Bulwersuje pana ta historia?
0: Znaczy, bulwersuje mnie kwestia tak wysokich zarobków przez młodą osobę, która nie ma specjalizacji. Wiem, że jakiś kolejny artykuł dzisiaj pokazał się dotyczący kwestii związanej z tym szpitalem. Wiem również, że w tej chwili jest kontrola NFZ-u, kontrola Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione.
1: Portal Zero donosi, że Dawid Kacprzyk, bo to o nim mowa, stworzył ścieżkę do szybkich badań i salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej, którzy byli przyjmowani w Szpitalu Południowym. Autor tego artykułu twierdzi, że widział listę pacjentów, kto był przyjmowany, w jakich sprawach. Na przykład taka historia tutaj jest opisana, ja zacytuję. 10 września tego 25 roku o godzinie 7:16 na SOR Szpitala Południowego przyjeżdża wpływowa polityk Koalicji Obywatelskiej, jedna z najważniejszych osób w warszawskich strukturach partii. Co ciekawe, wybiera Szpital Południowy, choć pomiędzy jej mieszkaniem a tą placówką są trzy inne szpitale. Lekarz dokonuje rozpoznania. Złe samopoczucie, zmęczenie. Już o godzinie 7:30 pacjentce wykonywane są badania, łącznie kilkadziesiąt. Zajmowaliśmy się w trybie pilnym znajomą Dawida Kacprzyka, zamiast pacjentami naprawdę potrzebującymi pomocy. Jej przypadek w ogóle nie wymagał interwencji szpitala. W ostateczności powinna być przyjęta w ostatniej kolejności, a nie pierwsza, mówi nam medyk ze Szpitala Południowego. I tu jest więcej takich przypadków i historii. Co pan na to?
0: Znaczy, tak już powiedziałem, w tej chwili jest kontrola zarówno ze strony Urzędu Miasta, NFZ-u. Poczekam na wyniki kontroli.
1: Co pan taki ostrożny w komentarzu?
0: Znaczy,
1: bo nie bulwersuje pana historia, że politycy są przyjmowani poza kolejnością, że ludzie, którzy powinni być przyjęci przed nimi, bo naprawdę coś im dolega, czekają, bo, ponieważ jakaś polityczka Koalicji Obywatelskiej, czy wówczas jeszcze Platformy Obywatelskiej, postanowiła się przebadać, bo ma znajomego tam?
0: Znaczy, bulwersuje mnie ta sytuacja, ale chciałbym, żebyśmy po prostu poznali w ogóle szczegóły. Tutaj nie ma nazwisk, jest tylko informacja, więc mam nadzieję, że kontrola pokaże, czy rzeczywiście takie coś miało miejsce.
1: A jeśli się to potwierdzi?
0: No to jest to naganne.
1: No naganne i co w związku z tym powinno się zdarzyć?
0: Znaczy, no wiemy również, że w przypadku chyba szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mieliśmy kary finansowe, więc zobaczymy, jakie decyzje podejmie NFZ.
1: Tutaj powinno dojść do wymiany, nie wiem, całej dyrekcji szpitala?
0: Znaczy te decyzje personalne należą do prezydenta, dlatego że rozumie, że szpital jest w gestii samorządu, więc to prezydent miasta powinien podejmować decyzje, jeśli chodzi o działalność kierownictwa tej placówki.
1: A jak pan skomentuje informacje medialne, że pan Dawid Kacprzyk to zaufany współpracownik Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji?
0: Znaczy ja z tego co wiem, to pan, ta osoba była chyba kiedyś szefem młodzieżówki, natomiast nie wiem, czy dzisiaj pan Kacprzyk jest bliskim współpracownikiem pana ministra Kierwińskiego, nigdy go nie widziałem w resorcie.
1: A rozmawiał pan z ministrem Kierwińskim o nim w ogóle?
0: Znaczy, my wspomnieliśmy chyba dwa razy, była krótka rozmowa i powiem, pan minister niepochlebnie wyraża się na temat jest.
1: Ale przy jakiej okazji rozmawialiście o nim?
0: Przy okazji spraw związanych ze współpracą w naszym resorcie.
1: Ale teraz właśnie po tych artykułach?
0: Znaczy, to już jak dobrze pamiętam, chyba po jednym z artykułów.
1: To są ostatnie dni te rozmowy?
0: Ostatnie, ale pan redaktor pozwoli, że rozmowy moje prywatne z panem ministrem Kierwińskim nie będą przedmiotem.
1: Okej, okay, a dlaczego sprawa lekarza ze Szpitala Południowego ma wpływ na temat waszej współpracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, skoro twierdzi pan, ale że pan Kierwiński nie ma nic wspólnego z panem Kacprzykiem?
0: Nie w tym kontekście, mówię w kontekście po prostu naszych spotkań w zakresie po prostu ewentualnie naszej pracy. Przy okazji tej rozmowy padła też ta kwestia.
1: A, czyli pan zapytał tak po prostu?
0: Tak.
1: Kto to jest? Ten Dawid Kacprzyk?
0: Tak.
1: A pan Kierwiński co odpowiedział na to?
0: Panie redaktorze, odpowiem panu krótko. Przedmiot rozmowy prywatnej mojej z panem Kierwińskim nie będzie przedmiotem rozmowy medialnej.
1: Wie pan co, ale ta sprawa nie jest sprawą prywatną. Tu chodzi o publiczne pieniądze. Chodzi o zdrowie ludzi, o
0: jak
1: bezpieczeństwo
0: pan wie,
1: zdrowotne
0: pan
1: ludzi.
0: Minister Kierwiński...
1: Jestem ciekaw, co powiedział minister spraw wewnętrznych, kiedy wiceminister spraw wewnętrznych pyta go o jakiegoś aferzystę z partii.
0: Że taka powiedzmy sytuacja nie powinna po prostu mieć miejsca i po prostu i będzie i żądał również wyjaśnienia.
1: Czyli wszyscy żądają wyjaśnień w tej sprawie.
0: Tak.
1: A czy gdyby się okazało, że jednak pan Kacprzyk to dobry znajomy i bliski jakiś tam w jakiejś formie współpracy z panem Kierwińskim, czy to wówczas powinno oznaczać konsekwencje także wobec, powinny być wyciągnięte wobec ministra Kierwińskiego?
0: Panie redaktorze, ale pan pozwoli, że uchylę się od tej odpowiedzi, dlatego że nie będę oceniał po prostu postępowania, nie będę wypowiadał się na temat mojego bezpośredniego przełożonego. Stwierdzam, że pan minister Kierwiński jest bardzo dobrym ministrem, dobrze wykonuje swoją funkcję. Natomiast to są kwestie, pytania, które państwo powinniście skierować bezpośrednio do pana ministra Kierwińskiego.
1: Skierujemy. Czy to początek polowania? To jest pierwsza strona Gazety Wyborczej. Tak jest zatytułowany artykuł, który dotyczy egzekucji, do jakiej doszło w Białej Podlaskiej. Śmierć Rosjanina. Siemion Skrepecki został zamordowany. 5 strzałów, w tym także w głowę, został dobity, kiedy już leżał.
0: Znaczy tak, no mamy sytuację taką, że do...
1: Jakie tutaj, są informacje najświeższe,
0: znaczy,
1: panie
0: po pierwsze
1: ministrze?
0: Tak, mamy w tej chwili zakrojoną akcję operacyjną. Prowadzimy po prostu poszukiwania. Jak wiecie państwo, zatrzymaliśmy 2 osoby w wieku 33-37 lat, obywateli Białorusi w tej sprawie, natomiast nie zostały im postawione zarzuty.
1: Oni zostali wypuszczeni?
0: Są chyba jeszcze w tej chwili zatrzymani, powiedzmy, toczą się po prostu postępowanie. Natomiast mamy sytuację, w której to osoba dla nas dzisiaj nieznana, której po prostu poszukujemy, podeszła do obywatela Rosji, oddała do niego z bliskiej odległości 3 strzały, po czym, kiedy ta osoba upadła, jeszcze kolejne 2. W związku z tym doszło, można powiedzieć, wprost do egzekucji. Tak to należy powiedzieć. Wiemy dzisiaj, że 44-letni obywatel Rosji przebywał w Polsce legalnie, zajmował się to powiedzmy satyryk, youtuber.
1: Działalnością wobec Putina,
0: na swoich stronach internetowy krytykował zarówno Kadyrowa, jak i również Putina. No i być może ze strony tych środowisk nastąpiło to, co nastąpiło, czyli można powiedzieć, tak wyglądało to jak egzekucja. No dzisiaj prowadzimy szeroką akcję operacyjną. Zaangażowana jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szukamy sprawcy tego zdarzenia. Nie powinno coś rzeczy w Polsce zdarzać.
1: Rozumiem, że jedna z tez to jest taka, że po prostu to są zabójcy wysłani na zlecenie Kremla.
0: Znaczy, czy nie? Żadna z hipotez nie może być dzisiaj, powiedzmy, wykluczana. Natomiast mówię, to w tym zakresie szeroko zakrojona akcja ABW, policji, wszystkich służb powinna wyjaśnić, jakie były przyczyny i kto za tym stał.
1: Co by to oznaczało, gdyby się okazało, że, nie wiem, mamy do czynienia z zabójstwem, no podobnym jak zabójstwa, których Rosjanie dokonywali, czy też próbowali dokonać w Wielkiej Brytanii, prawda, na jakichś opozycjonistach, tudzież byłych rosyjskich agentach. Gdyby się okazało, gdybyśmy znaleźli potwierdzenie, gdyby służby znalazły takie potwierdzenie, to co to właściwie oznacza dla naszych relacji z Rosją?
0: Znaczy, powiem tak, dzisiaj relacje z Rosją nie są dobre. Można powiedzieć, nie mamy właściwie żadnych relacji z stroną rosyjską, ale dla nas by to oznaczało, że one są jeszcze gorsze i po prostu i również powinniśmy w tym zakresie żądać wsparcia ze strony NATO. Cieszę się, że większe jednostki w NATO będą tutaj się znajdowały.
1: Oczekiwać wsparcia, czyli większej obecności militarnej, tak? NATO w
0: Polsce. Myślę, że tak, że większej obecności militarnej.
1: Rząd zaczyna już pracę nad tym, aby stworzyć system prawny, ale też finansowanie, zabezpieczyć finansowanie do zbudowania stałej bazy wojskowej amerykańskiej.
0: Wczoraj, jak państwo wiecie, mieliśmy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa z udziałem pana premiera, potem mieliśmy również na Radzie Ministrów przyjęte rozwiązania, które pozwolą w Polsce zbudować bazę stałą, bo dzisiaj oczywiście mamy rotacyjną, potrzebna jest nam stała baza, w której mogłoby przebywać te 5000 zapowiedziane przez prezydenta Trumpa. Wiadomo, że budowa takiej bazy to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Po pierwsze, to są budynki mieszkalne dla rodzin, tak jak Ramzał, powiedzmy, w Niemczech. Dla rodzin to są kwestie dojazdowe, to są kwestie magazynowe, koszarowe, ale również możliwości do szybkiego dojazdu żołnierzy i ich rodzin do powiedzmy miejsc transportowych, czyli do lotniska. W związku z tym, z tego co wiem, mamy chyba 3 czy 4 propozycje miejsc, w których mogłyby te jednostki się znajdować. I
1: to są okolice Wrocławia, Poznania?
0: Znaczy, takie padły po prostu propozycje: Poznań, Wrocław. No mówię, muszą być to duże ośrodki, w których znajdują się porty lotnicze, z których mogłyby startować samoloty pasażerskie, również samoloty przewożące osoby, powiedzmy, i zarówno żołnierze, jak i rodziny, ale to również budowa miejsc, w których mogłyby być szkoły, przedszkola, bo to będzie po prostu normalne miasteczko. To jest też olbrzymie zaangażowanie.
1: Będzie gołe pole. Znaczy, i na tym gołym polu powstanie miasto od podstaw?
0: Czy będzie to gołe pole, czy to będą, załóżmy, dziś już funkcjonujące jednostki, czy też i po prostu, których moglibyśmy po przebudowie rozmieścić poszczególne po prostu budynki. Natomiast musimy przedstawić najpierw tą koncepcję stronie amerykańskiej. Jeśli ona zostanie zaakceptowana, no to w trybie pilnym rozpoczniemy nawet budowę, powiedzmy, miejsc kontenerowych. Tak, no przecież jak po powodzi mieliśmy kontenerowe budowę miasteczek, tak nie mam żadnego problemu, żeby w kilka miesięcy w danym miejscu powstało kontenerowe miasteczko, w którym mogliby zamieszkać całorocznie amerykańscy żołnierze ze swoimi rodzinami.
1: Jaki jest horyzont czasowy powstania tej stałej? Znaczy, jak dyskutujecie tam wewnątrz rządu też, to jaki sobie stawiacie horyzont czasowy, żeby kiedy ta baza powinna powstać?
0: Jak najszybciej, natomiast te rzeczy po prostu, po pierwsze, zależą od decyzji strony amerykańskiej, po drugie, w którym miejscu, powiedzmy, państwo chcieliby się znaleźć, po drugie, no, od liczby osób, które tam się znajdzie. No, nie ukrywam, że dzisiaj postawić miasteczko kontenerowe to jest kilka miesięcy.
1: Jakieś patrole pojawiły się podobno na dworcu centralnym, które legitymują ludzi wyglądających na obcokrajowców. Co się dzieje? I nie są to służby państwowe.
0: Znaczy, powiem tak, mieliśmy już kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Wtedy mówiliśmy
1: bezprawne,
0: obrażające zarówno polskich żołnierzy, jak i strażników granicznych. Mówię to o grupach pana Bąkiewicza. Natomiast w tej chwili mamy grupy bardziej chyba zbliżone z panem Grzegorzem Braunem. Myśmy te grupy, jak rozmawiam ze Strażą Graniczną, zauważali w zeszłym roku. One bardziej się pojawiły wtedy na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj, ale powiedzmy, nie było tam z nimi takiego jakiegoś większego problemu. Dzisiaj widzimy parę filmików, które ukazały się między innymi na internecie czy na YouTubie, to pokazujące pierwsze maszerujących się śmieje uzbrojonych górali z ciupagami i z samochodami, a potem chyba państwo też pokazywaliście, ale mówię również media na dworcu centralnym w godzinach wieczornych grupę osób przebranych w polskie mundury z polskimi oznakami biało-czerwonymi i próbujące legitymować czy też rozmawiać z osobami o odmiennej karnacji skóry. Nie ma naszej zgody. Pan minister Kierwiński w weekend polecił policji przede wszystkim przeanalizowanie tych materiałów. Jednocześnie jeśli...
1: Ale potwierdziła się ich prawdziwość?
0: Znaczy w tej chwili mogę po prostu powiedzieć, że chyba taka sytuacja po prostu była. W związku z tym zbieramy materiały dowodowe, chcemy przekazać to prokuraturze, dlatego że zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Karnego, jeśli ktoś podszywa się pod funkcjonariusza publicznego, jakim jest żołnierz, policjant, strażnik graniczny, podlega chyba karze roku więzienia. Jeśli okaże się i rzeczywiście te materiały będą po prostu na tyle rzetelne, że te osoby żądały, legitymowały osoby innej narodowości, po prostu będziemy kierowali sprawę do prokuratury celem podjęcia określonych działań. Dziś noszenie munduru nie jest przestępstwem, tak? Dlatego, że taki mundur Moro można po prostu kupić, można powiedzieć, w wielu sklepach. Naklejanie flagi biało-czerwonej nie jest przestępstwem. Natomiast jeśli na tych mundurach pojawiałyby się naszywki z napisem Straż Graniczna, Policja, załóżmy wojsko, czy też dochodziłoby do sytuacji takiej, że te osoby żądałyby do okazania dokumentów, to w tym momencie jest to po prostu i powoływały się jako funkcjonariusze. Jest to już przekroczenie obowiązującego prawa i konsekwencje z tego powinien podjąć prokurator. I mam nadzieję, że jeżeli takie coś nam się potwierdzi na bazie tego, skierujemy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez te osoby.
1: Jeszcze na koniec krótko bym poprosił o komentarz do rajdu Roberta Bąkiewicza na Berlin z krzyżem pod głaz upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej.
0: Znaczy powiem tak, kto łamie prawo, ponosi konsekwencje. Pan Bąkiewicz był nie w Polsce, a na terenie Niemiec. Nie miał zgłoszonego przemarszu z krzyżem. Był poinformowany przez stronę niemiecką, że może zorganizować, z tego co pamiętam, chyba demonstrację w miejscu, natomiast nie może przemieszczać się z krzyżem w to miejsce, powiedzmy, tego pomnika. Doszło do szarpaniny, doszło również do strona niemiecka, to jest wyjaśniane, również przepychanki z niemiecką policją. Na miejscu był polski konsul. My staramy się sprawę po prostu wyjaśnić. Natomiast trzeba pamiętać, że pan Bąkiewicz nie jest w Polsce. Obowiązuje go prawo niemieckie i po prostu powinien go też przestrzegać.
1: Dziękuję bardzo. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wiesław Szczepański był gościem środowego poranka TOK FM. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję dobrego bardzo. Dnia panu życzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Już za chwilę informacje TOK FM, a zaraz po nich Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Środa, 17 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To bulwersująca sprawa, tak. Historia lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, ocenił w poranku TOK FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. W szpitalu trwa kontrola Urzędu Miasta i NFZ-u, a wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto ile zarabia. Po upływie 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie relacje polsko-niemieckie są w najlepszym razie letnie, a jedną z przyczyn jest nierozwiązany problem świadczeń dla polskich ofiar wojny i okupacji, ocenia dziennik Süddeutsche Zeitung. Dziś w rocznicę traktatu ministrowie obrony polskiej Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Borys Pistorius podpiszą w Warszawie umowę o współpracy w dziedzinie obronności, która ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Trwa wyjaśnianie incydentu, do jakiego doszło w Berlinie. Niemiecka policja skuła kajdankami Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów Ruchu Obrony Granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci, a gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. Środa pod znakiem rozpogodzeń i słońca, tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Później pojawi się więcej chmur i tam miejscami może przelotnie pokropić i zagrzmieć. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8:02 to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Z

0: Miałam na, natomiast sprawa jest absolutnie bulwersująca. Okazuje się, że nie on jeden, tylko tam ktoś tam trochę więcej, a ktoś znacznie więcej. Także myślę, że to jest taki wielki dzwonek dla ministra zdrowia, żeby tę sprawę bardzo szybko uporządkować, bo to jest po prostu niewyobrażalne.
1: A mi się wydaje, pani poseł, że to jest wielki nie dzwonek, tylko dzwon, no, niczym dzwon Zygmuntowski. I nie tak. Dla ministra zdrowia, tylko po pierwsze dla prezydenta Warszawy, bo no, samorządy zarządzają szpitalami.
0: No dobrze, ale tam
1: dla ministra Kierwińskiego. To jest, zdaje się, postać, która rządzi Koalicją Obywatelską w Warszawie, prawda?
0: Panie redaktorze, znaczy w małym fokusie tak, natomiast...
1: Znaczy w małym fokusie.
0: Problem jest systemowy, tak? To znaczy...
1: Ale pani poseł, nie, ale nie uciekajmy od konkretnego przypadku. Ten człowiek nie zrobiłby kariery takiej, jak zrobił, gdyby nie był działaczem Koalicji Obywatelskiej, która rządzi...
0: A ja tego nie wiem. Dlaczego
1: serio?
0: Pan...
1: Ale pani zakłada, ale ja nie wiem, to znaczy, że ten młody człowiek bez specjalizacji zostaje szefem SOR-u, bo co, bo jest geniuszem? Dlaczego zostaje? I później, jak donosi teraz Portal Zero, tworzy tam coś w rodzaju saloniku dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy są przyjmowani poza kolejnością tam w Szpitalu Południowym. Zlecane są nim wszystkie badania. Są obsługiwani jak żaden z pacjentów.
0: Ja nie mam pojęcia ani o tym facecie. Naprawdę nie wiem, gdzie leży nawet Szpital Południowy. Ja mówię tyle. Nie wiem. W oczywisty sposób jest akurat sprawa tego konkretnego człowieka jest sprawą dla prezydenta Warszawy. Natomiast
1: i dla Marcina Kierwińskiego.
0: Po publikacji tej okazało się, że jest jakiś inny lekarz w Grójcu, jakiś inny gdzieś tam w Polsce. W związku z tym dlatego mówię, że jest to wielki dzwon, jak będzie Zygmuntowski, dla ministra zdrowia, dlatego że ten przypadek i kilka innych pokazało, że jest to problem systemowy. I co z tego, że my załatwimy sprawę tutaj w Warszawie, jak w Grójcu i wielu innych miejscach, ona nie będzie zamieszczona.
1: Jest ustawa, która pozwala na takie funkcjonowanie. Jest NFZ, który powinien rozliczać, jak wydawane są pieniądze. Jest wreszcie szpital, który powinien weryfikować, czy lekarz, który wpisuje...
0: Ale ja się w ogóle nie sprzeczam tu z panem redaktorem.
1: Który wpisuje, że przepracował, nie wiem, 1000 godzin, czy rzeczywiście był w stanie te 1000 godzin przepracować, bo wychodzi na to, że ten młody człowiek pracował 7 dni w tygodniu,
0: tak, tam
1: od rana do nocy.
0: 11 godzin jeszcze miał czas
1: szpitalach,
0: na...
1: Został jeszcze radnym, występował w telewizjach, w radiu i tak dalej.
0: Ale pan szuka sporu pomiędzy nami, którego nie ma.
1: Nie, ja nie szukam sporu.
0: Sytuacja jest ewidentna.
1: Ja tylko sprzeciwiam się przeciwko obracaniu tego, bo to jest wygodne dzisiaj, kiedy wybuchła afera.
0: To jest bardzo niewygodne, naprawdę.
1: I łatwiej rozmawiać o systemie, który trzeba gdzieś tam modyfikować. System, który wiadomo, wprowadzony ustawami za czasów PiS-u, więc można zrzucić trochę na PiS, że stworzył taką lukę.
0: Panie redaktorze, ja nie zamierzam
1: koniec końców ktoś tym ludziom pozwala funkcjonować w partii,
0: tak,
1: w otoczeniu partyjnym i tak dalej.
0: W innych miejscowościach również, dlatego uważam, że żeby te sprawy... Znaczy, ja się z redaktorem po pierwsze nie sprzeczam. Uważam, że to jest, że ta sprawa jest absolutnie bulwersująca i musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. Ten człowiek nie jest już członkiem partii na całe szczęście, ale to jest początek jakby tutaj wyjaśnienia tej sprawy, ale jednostkowe wyjaśnienie akurat tej sprawy warszawskiej nie załatwi problemu, bo jak się okazuje, on występuje w różnych miejscach Polski i w tym sensie jest problemem systemowym. I teraz zawsze problem systemowy jest problemem rządu. A kto się w rządzie zajmuje tego typu sprawami? Zajmuje się minister zdrowia, więc...
1: Biedna pani minister.
0: Nie, no jaka biedna? No jak ktoś...
1: No bo za chwilę będzie miała protesty lekarzy, ponieważ jeśli zmienicie na szybko prawo, ponieważ jeden, czy tam trzech, czterech nieuczciwych
0: skalicji obywateli...
1: Ja tylko chcę powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że w Polsce tak powstaje prawo, no, że oto nagle media ujawniają aferę i rządzący mówią, my jesteśmy czyści. mieliśmy czarną owcę w swoim składzie, ale teraz zmienimy możemy... tak prawo, zmienimy tak prawo, tak, że
0: znowu
1: to już będzie niemożliwe.
0: Szuka sporu. Nie. Te inne historie pokazały, że jest to problem systemowy. Nie ma co żałować jakiegokolwiek ministra, bo tego jest się ministrem, żeby brać odpowiedzialność. To, że...

0: Pozwala na to przepis, który był ustanowiony dawno temu, no był, ale to tej sytuacji nie zmienia. Trzeba to na przyszłość załatwić, no i tyle.
1: Przemysław Czarnek na X-ie. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma terminów dla pacjentów, jest za to 1 600 000 dla młodego działacza Koalicji Obywatelskiej i SOR Express dla innych polityków Koalicji Obywatelskiej. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie.
0: To ja bym tutaj jednak sprawdziła, jak głosował pan minister Czarnek w momencie, kiedy te przepisy prawa były stanowione.
1: Ale SOR Express mi się podoba. Ale SOR Express mi się bardzo podoba.
0: No dobrze, tylko ja jestem politykiem Koalicji Obywatelskiej i nie miałam zielonego pojęcia, że istnieje, czy w ogóle istnieje jakikolwiek, co to był Express
1: SOR Express.
0: No właśnie, no także...
1: To się dowiemy, wkrótce na pewno się dowiemy.
0: Dowiedzmy się, jak to wygląda. No.
1: Bardzo ciekawie się robi. Zmieńmy temat, jeśli możemy.
0: Tak, oczywiście.
1: Super.
0: Oczywiście.
1: Kiedy stały bazy amerykańskie w Polsce?
0: Tego jeszcze nie wiemy, natomiast jesteśmy coraz bliżej tego, żeby była jasność. Ja akurat jestem członkiem różnych delegacji, głównie parlamentarnych, które odwiedzają Waszyngton raz na parę miesięcy i miał tej obecności stałej zespół z Marcinem Przydaczem jeszcze wtedy, kiedy był w parlamencie, prowadząc bardzo wiele rozmów w kongresie, prowadząc rozmowy w Pentagonie, apelowaliśmy o tę obecność stałą i wtedy Amerykanie po prostu przyjmowali nasze słowa, ale nic za nimi nie szło. I mam takie przeświadczenie, że ta awantura z tymi czterema tysiącami żołnierzy, ona przyniosła taki na samym końcu dobry efekt, że zaczęto poważnie po tamtej stronie myśleć o tej stałej bazie, ale my jak
1: ale
0: widać
1: czy działania
0: jesteśmy...
1: rządu świadczą o tym, że nastąpiło coś nowego w sprawie? Czy
0: tak, to znaczy na pewno, to znaczy ja to mówię z pełną odpowiedzialnością osoby, która w ciągu ostatniego półtora roku mówiła o tym w Waszyngtonie wielokrotnie, więc widzę, że zmieniło się postrzeganie tej sytuacji. Natomiast ciągle jeszcze jest znak zapytania, ale to może rozwikłać tylko strona amerykańska. Czy mówiąc o zwiększonej obecności Amerykanów w Polsce, mówimy o 6 plus 5, czyli o 11 tysiącach, czy mówimy o 10 plus 5, czyli o 15 tysiącach? Ja również jeszcze nie wiem, czy ta stała obecność będzie dotyczyła tych, którzy przyjadą, jakiej części wojsk, to oczywiście my się musimy na to przygotować, dlatego że obecność stała od rotacyjnej różni się tym, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że wtedy ci żołnierze przebywają w Polsce z rodzinami, w związku z tym jest potrzebne większe...
1: Miasteczko,
0: tak.
1: Więc jeśli to będzie samych żołnierzy 10 do 15 tysięcy plus rodziny, no to jest...
0: Nie wiem, redaktorze, czy...
1: Kilkadziesiąt tysięcy.
0: I nie wiem, czy ta obecność stała będzie dotyczyła wszystkich. Tego nie wiem. To znaczy może już rząd o tym wie, ja jako komisja obrony.
1: Bo taka nagła jednak decyzja rządu, żeby rozpocząć pracę.
0: Ona nie jest nagła. To znaczy
1: zabezpieczyć finansowo cały projekt, to jednak pokazuje, że coś się musiało wydarzyć.
0: Ja to czytam w kontekście awantury o rotację, która rzeczywiście wszystko na to wskazuje, ona nie była wymierzona przeciwko Polsce i zresztą te rozmowy, które my prowadzimy, ja ostatnio w Waszyngtonie byłam w końcówce marca, Paweł Kowal był teraz tydzień temu, te rozmowy pokazują, że Amerykanie szanują Polskę, czy jakby zwracają się ku Polsce bardziej niż ku innym krajom Unii, wolą stosunki bilateralne niż takie multilateralne i rzeczywiście oni wcześniej zapewniali nas, że co prawda będzie redukcja sił w Europie, bo to mówią główne dokumenty bezpieczeństwa, które się pokazały w końcu ubiegłego roku i na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych, ale zapewniano nas, że nie będzie to dotyczyło obecności w Polsce. I już wtedy mówili, zakładamy, że akurat obecność w Polsce będzie większa, ale pierwszy raz poważnie strona amerykańska zaczęła myśleć o obecności stałej po tej awanturze, dlatego dlatego uważam, że to jest wynik tych turbulencji, które były po stronie amerykańskiej i jakby konsekwencją tego jest przygotowanie tej sytuacji przez polski rząd.
1: Ja zawsze w ciągu ostatnich tych już lu? Oj, niedługo będzie 5 lat wojny. No. W Ukrainie tej pełnoskalowej. Jak mam tylko okazję rozmawiać o bezpieczeństwie i kiedy na przykład toczy się dyskusja o tym, czy ściągać amerykańskich żołnierzy do Polski, żeby były stałe bazy. Słusznie, bardzo dobrze, to powinny być. Natomiast kiedy politycy zaczną na poważnie rozmawiać o przywróceniu powszechnego poboru? No bo coraz więcej wojskowych, coraz więcej ekspertów mówi, że nie da zbudować się silnej, stabilnej armii, która może później przez lata bazować na rezerwistach bez przywrócenia powszechnego poboru. I to nie musi być oczywiście w formie jak z PRL-u, gdzie 2 lata w kamasze i człowiek na 2 lata znikał z życia. To można zastanowić się nad inną formą, ale
0: ja mogę
1: tak czy inaczej wojsko...
0: Ja to widzę. Ja to widzę tak, że w ciągu pierwszych kilku dni wojny na Ukrainie. Z Ukrainy wyjechało 700 tysięcy młodych mężczyzn, a z Rosji 900 tysięcy młodych mężczyzn. Więc uważam, że samo przywrócenie poboru wcale nam tej rzeczywistości nie zmieni, ponieważ jesteśmy w otwartym świecie, gdzie każdy, kto nie będzie chciał, może wyjechać. Ale to jest dobry moment, żeby szkolić ludzi po kompetencjach, tak? Czyli jeżeli ktoś jest lekarzem, to powinien być przeszkolony do medycyny pola walki, co wcale nie jest takie oczywiste, bo dzisiaj...
1: No bo to, że jeśli lekarzem nie oznacza się, że się poradzi sobie...
0: Jest jeszcze gorzej. Nawet dopiero w tej chwili my się zajmujemy tym. Na początku wojny na Ukrainie polscy lekarze wojskowi nie byli szkoleni z ran postrzałowych. No my mamy taki... Znaczy wszystko się zmieniło. Drony zmieniły pole walki, zmieniły rodzaje obrażeń, nie ma już żadnej złotej godziny, ta złota godzina, która kiedyś była dostarczeniem rannego do szpitala, w tej chwili to może być 5 dni, na przykład. Wszystko się zmieniło, więc, ale tak podaję przykład. Lekarzy tu oczywiście mamy różne rzeczy, więc ja bym szła raczej w to, żeby ludzi przygotować po kompetencjach, niż tak po prostu, jak sobie to wyobrażamy z przeszłości, w kamasz na 2 lata.
1: Zgoda,
0: tak,
1: bo jeszcze musimy... Ale okej, a to niech powstanie, na przykład niech młodzi ludzie przechodzą szkolenie w zakresie obrony cywilnej. Przecież to nie... Mówiąc pobór, nie mam na myśli tego, że wszyscy muszą być w koszarach z karabinem.
0: Ale my to robimy, tak, tylko to znaczy to tam...
1: Tutaj akurat uważam, że rozwiązanie systemowe jest niezbędne.
0: My przez pobór rozumiemy ten pobór, który myśmy, żeby była jasność, zawiesili, bo to nie jest tak, że Polska ten pobór wykreśliła, natomiast biorąc pod uwagę te doświadczenia tamtej wojny, takie odtworzenie tego poboru, moim zdaniem, może być przeciwskuteczne.
1: A nie jest trochę tak, że po prostu w przyszłym roku są wybory parlamentarne i gdyby ogłosić młodym ludziom, że nagle czeka ich pobór, a do tego byłoby pewnie dużo dezinformacji, no to słabo wynik w wyborach może wypaść.
0: Panie redaktorze, ja sam powagą przyjmuję sytuację, w której się znajdujemy. Od dawna mówię, że my jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu. Rok temu niewiele osób chciało w to wierzyć. Dzisiaj mam takie przeświadczenie, że z tą wiarą, z tym przeświadczeniem już jest znacznie łatwiej, żeby jakby uznać, że Polska jest po prostu zagrożona, bo wojna Putina nie jest wojną o kawałek Ukrainy, jest wojną o odbudowanie posowieckiego imperium, ale to musi być po prostu to musi być efektywne, tak, a nie takie świat się zmienił. No.
1: Myśli pani, że to zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, opozycjonisty, krytyka Putina i Kadyrowa, czy to zabójstwo jest zlecone przez Kreml na przykład, według pani?
0: To ja nie mam czy mam wątpliwości. To jest badane, natomiast myślę, że ono jest po prostu zlecone, tak. To nie jest przypadek, tym bardziej, że to jest osoba, której grożono śmiercią wcześniej. Ja tu nie chcę mówić o szczegółach, bo to jest coś, o czym powinna mówić policja i ewentualnie wspierać wspierające te działania ABW, tak, ale to nie jest sytuacja przypadkowa, nagła, tylko to jest ciąg ostrzeżeń, zdarzeń, który doprowadził do takiego finału.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Dobrego dnia i proszę omijać Szpital Południowy przez jakiś czas.
0: Jak się dowiem, gdzie on jest, to będę tak robić.
1: Dzięki bardzo. Dziękuję. Już teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki.
2: Autopromocja.
3: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. To wielki dzwonek dla minister zdrowia, żeby tę sprawę bardzo szybko uporządkować. To komentarz Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Koalicji Obywatelskiej dotyczący młodego lekarza milionera z Warszawy. Chodzi o radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, mimo braku uprawnień. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się w warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. My do sprawy wrócimy w informacjach o 9:00. Jest kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma także pójść opłata cukrowa za słodzone napoje gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów w Zakopanem. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do stolicy Podhala. Nowy odcinek połączy rondo imienia Klimka Bachledy na Zakopiance z rejonem dworca PKP, a to oznacza mniejsze korki. Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych. W TOK FM teraz czas na informacje sportowe.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hat-trick Messiego, dublety Mbappé i Haalanda. Gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie trzy gole i dogonił Mirosława Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappé został z kolei najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Strzelił dwa gole, a trójkolorowi wygrali z Senegalem 3-1. Świetnie, mundial rozpoczęła Norwegia, pokonała Irak 4-1, a dwa gole strzelił Erling Haaland. Staram się zawsze grać z taką samą energią, niezależnie od tego, czy występuję w klubie, czy w reprezentacji. I mam nadzieję, że było to dzisiaj widać. Staram się za dużo nie myśleć, ale na mundialu to trudne. Cieszymy się bardzo, ale trzeba pozostać spokojnym. A w meczu zakończonym przed chwilą Austria pokonała Jordanię 3-1. Przed nami ostatnie cztery spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej. W tym hitowe starcie Anglii z Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. A właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majszak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jerzym Lecheczką. Dobre wyniki naszych sprinterek na mitingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty, z kolei Mateusz Kołodziejski był trzeci w konkursie skoku wzwyż. Czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południowym zachodzie.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Godzina 8.25, a właściwie dochodzi już 8.26. To jest środowy poranek TOK FM. Przed mikrofonem Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna.
18: Dzień dobry.
1: Oraz dr Kinga Wojtas, Fundacja STAN, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: No i mamy aferę. Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby powiedzieć, że to sprawa banalna. Młody działacz partyjny, radny, warszawski, robi jednocześnie karierę w szpitalu. Zarabia gigantyczne pieniądze. Jak wynika z opublikowanych danych na temat jego pracy, no przepracował tyle godzin, że właśnie nie był w stanie przepracować tych wszystkich godzin w tylu miejscach różnych, gdzie był zatrudniany. Nie ma jeszcze specjalizacji. Został koordynatorem SOR-u mimo to. A jak dziś doniósł portal Zero, stworzył w szpitalu południowym, gdzie właśnie na tym SOR-ze zarządzał, no, taki salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej, gdzie politycy tej partii mogli w trybie szybkim, ekspresowym przejść badania, dostać zlecenie pakietu kilkudziesięciu badań, aby poczuć się zdrowiej i by móc służyć nam i naszej wspaniałej ojczyźnie. I jak panie to skomentują?
18: To ja sobie pozwolę zacytować, czy też sparafrazować piosenkę Kazika Staszewskiego. Twój ból jest większy niż mój. I z przykrością stwierdzam, że odnosi się ona również do tej sytuacji, bo to nie tylko pan ze szpitala południowego, pan Kacprzyk, pan lekarz bez specjalizacji, ale także senator Lenz bodajże, prawda, i jego...
1: Aleksandrów Kujawski.
18: Wrośnięty paznokieć jego syna, prawda, niecierpiący zwłoki i leczenie wymagające odciągnięcia anestezjologa od regulaminowych i zaplanowanych operacji. No nie idźmy tą drogą. Boże, w ogóle dzisiaj mówię jakimiś takimi, proszę mi wybaczyć, mam dzień parafraz i nawiązań, ale...
1: Pani doktor, pani się nie ogranicza, proszę bardzo.
18: Ale no, jest to bardzo przykre, że elity nie widzą nic niestosownego w nadużywaniu władzy, no bo to jest ewidentne nadużycie pozycji, stanowiska i możliwości.
1: Czy możliwe jest, żeby taki człowiek jak Dawid Kacprzyk bez politycznych pleców zrobił taką karierę? Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
19: Nie wiem, czy mógłby to zrobić bez politycznych pleców. Dla mnie tutaj najbardziej bolesne w tym wszystkim jest to, że my wciąż mamy w Polsce system opieki zdrowotnej, mimo kolejnych rządów, które twierdzą, że ją naprawią i na tym też między innymi na tych postulatach próbują zdobywać władzę. Mamy taki system opieki zdrowotnej, w którym potrzebne są takie saloniki, takie wejścia, bo wiadomo, ile się czeka na specjalistę, ile się czeka na SOR-ze. Ja niedawno byłam z córką na SOR-ze 3 godziny tylko, ponieważ była pierwsza w kolejce z tym, z czym tam przyjechała. Byli ludzie do innej specjalizacji i oni tam siedzieli po wiele, wiele godzin umęczeni, bardzo chorzy i czekali w kolejce.
1: No bo powstał w ogóle taki system, że łatwiej trafić do lekarza i przejść badania, idąc na przykład w nocy na SOR i zgłaszając się, żeby nie czekać miesiącami na terminowe, zlecone przez lekarza badanie. Idzie się na SOR i się mówi, że właśnie wydarzyło się coś, czuje się fatalnie, nie wiem, tutaj i lekarz zleca badania i się przechodzi pewne badania szybciej.
19: A wśród tych osób są też osoby bardzo chore i to widać. Tak. Naprawdę leżące na korytarzach, ledwo oddychające i czekające, aż lekarz do nich zejdzie z dyżuru, z oddziału szpitalnego, po to, żeby je przyjąć. Ten system wciąż produkuje takie patologie, dlatego one się dzieją. Gdyby nie było tak, to by nie było potrzebne w ogóle ta salonka dla polityków Platformy Obywatelskiej.
1: Ale zgoda, ale znalazłby się inny działacz. Znaczy, moim zdaniem wciąż mamy problem, w którym to partie głoszą, że będą robić inaczej niż poprzednicy. Tym bardziej, że tutaj Koalicja Obywatelska dochodzi do władzy po naprawdę takich zachłannych rządach Zjednoczonej Prawicy, nazywanej też zachłanną prawicą właśnie ze względu na łapczywość w pozyskiwaniu posad i zawłaszczaniu państwa. I nie ma odwrotu od tego. Znaczy bez przerwy słyszymy, a to PSL gdzieś powsadzał swoich ekspertów, a tutaj mamy teraz faceta dawnego lidera młodzieżówki partyjnej. Jak pisze Dominika Długosz, człowieka podczepionego pod Marcina Kierwińskiego, który robi oszałamiającą karierę, organizując coś dla swoich. Moim zdaniem mielibyśmy super służbę zdrowia, to wymyśliliby coś innego, gdzie kolegom można coś załatwić.
19: No tak, ale może warto też się zastanowić na tym, w jaki sposób Koalicja Obywatelska sprawuje rządy, bo to wszystko wiemy. Tak, że oni przyszli po populistach. Ci populiści są silni, że zaminowali państwo. Ale Koalicja Obywatelska cały czas skupia się na tym, żeby w jakiś sposób, nie wiem, wizerunkowy, polityczny, propagandowy wygrać z tymi populistami. Skupia się na udawaniu konfederacji, a nie skupia się na faktycznych reformach, bo rzeczywiście ochrona zdrowia wciąż wymaga po prostu gruntownej pomocy.
1: Doktor Kinga Wojtek.
18: Tak, bo bardzo trudno jest przegrać z prawicowym populizmem, czy też z prawicowo-społecznym populizmem.
1: Znaczy wygrać chyba.
18: Wygrać, przepraszam, wygrać. Natomiast drogą wygrania z populistami nie jest prześciganie się w populizmie.
1: Albo tworzenie
18: państwa dla swoich, albo tworzenia narracji, które również mają iść w tym kierunku. Ja tak się zastanawiam nad tym, co zrobią wyborcy, którzy dali zwycięstwo obecnej koalicji rządzącej. No bo gdy patrzymy na poziom rozczarowania elitą polityczną i ona, ja tu uogólniam, nie mówię wprost, że tylko i wyłącznie koalicją, ale elitą polityczną, bo obserwujemy salonki w obecnym rozdaniu, obserwowaliśmy salonki super miejsca dla rodziny na Ojomie i tak
1: przypomnijmy
18: dalej.
1: Przypomnijmy sobie, jak Jarosław Kaczyński był traktowany na specjalnych zasadach też, no bo to
18: Beata
1: sam
18: Szydło,
19: prezes. Właśnie ten cytat, tak? No tak, wejście na cmentarz tak.
1: Ale nie mówię tylko o cmentarzu, ja mówię też, pamiętacie, operacje, przyjeżdżał szybkliniki do domu go odwiedzać i tak dalej, wyjątkowy pacjent, wiadomo.
18: Więc po prostu mamy ogromny wstręt wyborców wobec nadużyć elity. A to, o czym pan wspomniał, co jest kluczowe, jak wygląda socjalizacja tych elit. No bo jeżeli 20-paroletni chłopak, który jeszcze, znaczy nie ma w ogóle przesłanek formalnych, aby sprawować jakiekolwiek stanowisko kierownicze w systemie ochrony zdrowia. Sprawuje je. Organizuje super przestrzeń dla swoich kolegów. Pracuje po 16 godzin, bo system mu na to pozwala. No pokazuje to raz, zgniliznę etyczną elity, środowiska i to niezależnie od tego, z której strony się, gdzie popatrzymy, gdzie uderzymy, tam nerzyce się odezwą. Z drugiej strony to, o czym mówi pani, pani redaktor, że mamy tak naprawdę kolejne świadectwo totalnego upadku systemu edukacji, znaczy Boże, systemu ochrony zdrowia. No i trzeci wątek, o którym wspomnieliśmy tutaj w kuluarach, że tak naprawdę te elity niczego się nie uczą.
19: Ja jeszcze jedną rzeczą chętnie dodała, bo tutaj też wychodzi trochę, powiem szczerze, takie ogólne podejście Koalicji Obywatelskiej do środowisk, powiedzmy, intelektualnych, które mogłyby, nie wiem, doradzać jej, czy ona w ogóle się ich słucha, tak? W jaki sposób, nie wiem, reformować państwo, w jaki sposób sprowadzić politykę, która będzie wartościową polityką, a nie polityką twitterową. Koalicja Obywatelska...
1: Ja znam odpowiedź. Nie słucha.
19: Właśnie. I dlatego ktoś taki, jak ten młody polityk, myśli, że właśnie on w taki sposób zrobi karierę w Koalicji Obywatelskiej. I co więcej, był do tej pory, wydawało się, że właśnie takich ludzi Koalicja Obywatelska rekrutuje. On w tej chwili został jakby wyrzucony, tak, z Koalicji Obywatelskiej, no ale wybuchło coś. Wcześniej bardzo dobrze się w niej mościł. Więc widać, gdzie rekrutuje ta partia. Na kim jej zależy? I na kim jej zależy później, kiedy sprawuje władzę? I to jest chyba taki problem.
18: Czyli ponoś teczkę, a my ci,
19: polityczny.
18: Ponoś teczkę, bądź wierny, lojalny, a my ci damy nagrodę.
19: No i kombinuj.
18: Brzmisiewicze oczywiście robią to wszyscy.
1: Ale zawsze to było. Historia III RP zapisana jest nosicielami teczek. Za ważnymi politykami. Ludźmi, którzy nie mają żadnego innego doświadczenia zawodowego niż wycieranie się po salonach władzy, czy akurat przez ileś lat w ławach opozycyjnych. I oni później
19: zostają bogaczami, zostają ministrami i bardzo na tym zyskują.
1: Przemysław Czarnek na X-ie. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma terminów dla pacjentów, jest za to 1 600 000 dla młodego działacza i SOR Express dla innych polityków Koalicji Obywatelskiej. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski, jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie. Czy według pani ta narracja zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej i to, czego mamy świadkami, może być, nie wiem, nowymi ośmiorniczkami na przykład dla Koalicji Obywatelskiej, tak jak w 2015 roku pamiętamy wyciek spotkań, tak, między innymi w restauracji Sowa i Przyjaciele, ja myślę, gdzie zajadano się ośmiorniczkami, co wywołało wielkie oburzenie społeczne.
19: Ja myślę, że dziś ośmiorniczek już nie było, że no przeszły takie afery, które żyją po dwa dni, po tydzień, że te ośmiorniczki dziś by się nie przebiły i zastanawiam się, czy tutaj, znaczy ma to potencjał wielki, bo to są pieniądze, to jest ochrona zdrowia, zarobki lekarzy, bardzo politycy lubią robić karierę
1: przyjmowanie
19: na tym,
1: poza kolejką,
19: żeby na lekarzy źle mówić, tak, ale zauważmy też, że afery żyją w Polsce bardzo krótko, jest jedna za drugą, dużo się dzieje, więc nie jestem pewna.
18: No zobaczymy, natomiast ja tu jeszcze zwrócę uwagę na potężny kryzys wynagrodzeń w sektorze publicznym, w budżetówce. No bo jeżeli nie mamy 3% na naukę, to muszę wspomnieć o tym, tak? Ja powiem wprost, ja zarabiam 7000 zł miesięcznie, tak? Jestem akademikiem, znam dwa języki, dużo rzeczy potrafię, tak? I nagle okazuje się, że człowiek, który jest ode mnie młodszy 20 lat, nie skończył studiów i zarabia miesięcznie 106 000, no to przyznam się, że mnie to trochę boli. To nie tylko ze względów populistycznych i tego, że patrzę w swój portfel, ale to jest generalna percepcja Polaków, sfery budżetowej.
1: Tak. Doktor Kinga Wojtas też jakby złożyła publicznie tutaj ofertę i kandydaturę swoją na szefową SOR, jak rozumiem, w Szpitalu Południowym, po tym jak pan Dawid Kasprzyk odejdzie.
18: Biorę.
1: Okay, 8:37, już za chwilę informacje TOK FM. Do naszej dyskusji wracamy zaraz po niej.
20: Autopromocja.
21: Piłka jest okrągła.
22: A nas jest dwóch.
21: Kraje są trzy.
22: A drużyn jest 48.
21: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
21: Zapraszamy.
0: Przemysław Pozowski
21: i Michał Waszkiewicz.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
25: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
29: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
30: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
31: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
32: Bo w Media Expert taniej masz.
33: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
22: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prowadzimy szeroką akcję operacyjną, w którą zaangażowana jest m.in. ABW. Takie rzeczy w Polsce nie powinny się zdarzać. Tak o zabójstwie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej mówił w TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. 44-letni Rosjanin był malarzem i performerem. Pod pseudonimem Siemion Skrepecki publikował w sieci swoje obrazy, w których naśmiewał się z Władimira Putina. Zdaniem Szczepańskiego, jeśli potwierdziłyby się przypuszczenia, że za zabójstwem stoją rosyjskie służby, polska administracja powinna domagać się większej obecności militarnej NATO w naszym kraju.
34: Powinniśmy w tym zakresie żądać wsparcia ze strony NATO. Cieszę się, że większe jednostki w NATO będą tutaj się znajdowały.
16: W sprawie śmierci 44-letniego Rosjanina policjanci zatrzymali do tej pory dwóch obywateli Białorusi. Kierowcy odczują już dziś. Pierwszy etap wyłączenia rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6 6,10 zł za litr. A diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
2: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
16: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dziennikarki TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka i Ewa Podolska zostały nagrodzone w 20. edycji ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego Kryształowe Pióra. To nagrody dla dziennikarzy, którzy przyczyniają się do zdrowotnej edukacji Polaków. Anna Gmiterek-Zabłocka dostała nagrodę w kategorii nowotwory za wywiad z profesor onkologii Magdaleną Skurzewską, między innymi o alternatywnych metodach leczenia raka. Jedno z wyróżnień w tej samej kategorii trafiło do Ewy Podolskiej. Po raz 10. Małgorzaty spotkają się w Krakowie. W najbliższą sobotę w magistracie odbędą się tradycyjne imieniny. O tym, co znalazło się w programie, mówi Małgorzata Stuch.
3: Imieniny jak to imieniny. Będą prezenty, będzie ciasto, będzie kawa, występy artystyczne, no i spotkanie około 200 wyjątkowych kobiet.
16: Szczegóły na facebookowym profilu Małgorzaty dla Małopolski. Środa pod znakiem rozpogodzeń i słońca tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Później pojawią się chmury i tam miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Godzina 8.44, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Jesteśmy tu rozgrzani wraz z komentatorkami do czerwoności. Tak nas sprawa Dawida Kacprzyka i układów i układzików w warszawskiej platformie rozgrzewa. Jaka tutaj dyskusja się toczyła poza anteną? Spróbuję trochę, aby ona się potoczyła dalej. Ja tylko przypomnę, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna oraz dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan i Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wróćmy do tych konsekwencji politycznych, długofalowych. No jednak oczywiście wpis Czarnka, który ja cytowałem przed informacjami TOK FM, no czysty populizm, wiemy co też robiło Prawo i Sprawiedliwość, jak oni zawłaszczali państwo. Ale ta narracja moim zdaniem ma olbrzymi potencjał. Znaczy co jak co, o ile idziemy na Berlin, czy tam hasło bij Niemca, to takie już słabonośne, to jednak stworzyli system, znaczy oni już mają tak, dwa przykłady konkretne. Aleksandrów Kujawski, czyli ten senator, teraz tutaj Warszawa. Pewnie za chwilę pojawią się doniesienia z innych części kraju, gdzie tam politycy koalicji też byli przyjmowani na jakimś oddziale poza kolejnością. No to da się jak dla mnie. To jest duży potencjał dla partii dzisiejszej opozycji, aby na tej fali iść do wyborów. Pani doktor?
18: Na pewno będzie to wykorzystane, no bo temat pcha się w ręce. Rolą opozycji jest no, maksymalizować korzyści z tego płynące. No, to nie należy się im tego, nie należy się im dziwić, tak? Mm-hmm. Więc to na pewno zostanie wykorzystane. Nie wiem, jak zachowają się wyborcy Platformy, czy no bo na pewno pojawi się zdziwienie, bo przecież szliście z odnową, a przynosicie nam stare w nowym opakowaniu. Natomiast czy to będzie oznaczało, że frekwencja w wyborach po prostu spadnie? Czy pojawi się większa liczba głosów nieważnych z dopiskiem, na przykład 4 litery, pocałujcie mnie, proszę wybaczyć, ale to jest zbadany sposób reakcji osób sfrustrowanych i rozczarowanych, którzy dają sobie upust, dają upust emocjom przy urnie, że oddają głos nieważny plus dopisek, prawda, wyjaśniający dlaczego. Więc jest to na pewno bardzo mocny element, który może zostać wykorzystany w kampanii, która się toczy. No, trzeba bardzo uważać. Znaczy, ja nie mogę zrozumieć, jak po 8 latach ci, którzy przychodzą do władzy, już abstrahując od etycznego wymiaru tej całej sytuacji, ale są po prostu tak totalnie nieostrożni. Tak łatwo dają się ponieść pokusom, które władza daje. No i tu wracamy do naszego wątku z przerwy, że no po prostu poziom etyczny, poziom moralny, poziom intelektualny naszej elity, no jest rozczarowujący bardzo.
1: Katarzyno?
18: No to jest kilka wątków jeszcze. Jeden jest taki, że pamiętam, że Polska 2050, czy to już nawet jako chyba trzecia droga, szło do wyborów z hasłem jednym dotyczącym ochrony zdrowia, mianowicie takim, że jak będziecie czekać tam powyżej ileś w kolejce do specjalisty,
1: to możecie iść do prywatnego,
18: do prywatnego na koszt państwa. To się nie stało, bo oni nie zdobyli takiej władzy, żeby to zrobić, ale pomyślałam teraz o partii zakładanej, zapowiedzi partii, którą ma założyć Ryszard Petru. Być może to jest paliwo jakieś wyborcze dla tego typu ugrupowań. Albo dla Konfederacji, które postuluje już od dawna, żeby system nie był państwowy, tylko częściowo prywatny. Być może będą budowali sobie na tym swoje postulaty. A drugie jest coś takiego, że ochrona zdrowia nigdy, ale to nigdy przenigdy, nie była w spektrum zainteresowania żadnej partii rządzącej. Oczywiście oni mówili, że jest, ale nigdy nie była. Ministrem zdrowia zostaje zawsze jakiś człowiek, który ma ogromne problemy potem i w ogóle nie chce prawdopodobnie
1: można odnieść
18: tego
1: wrażenie,
18: robić.
1: Że to złapanki są w ogóle. Brane.
18: Dokładnie. To jest bardzo trudna ścieżka, która jest niepolityczna. Trochę się dziwię, bo przecież dotyczy każdego z nas. Każdy z nas wie, ile czeka w tych kolejkach. Ale jednak mimo wszystko, jak przychodzi co do czego, to kiedy wybucha jakaś afera, powiedzmy, o pamięć historyczną, to trwa 2 tygodnie albo i 3, tak? A kiedy wybucha afera, że zamykane są porodówki, no to owszem, trochę się o tym mówi, ale to się staje za trudne.
1: Ale czy to właśnie, czy to nie jest trochę wina mediów, nas, dziennikarzy też, że, wiesz, że uważamy po prostu, że temat jest zbyt skomplikowany, trzeba przeczytać ileś tam ustaw, trzeba się wgryźć w temat, poczekać na informacje, więc łatwiej zajmować się czystymi emocjami, tym jak się politycy wyzywają, niż realnymi problemami. Poza tym, moim zdaniem, żyjemy w świecie, gdzie polityka oparta jest już tylko i wyłącznie o emocje. Nie ma starcia programów i koncepcji, tylko jest starcie emocji, bo to ogniskuje uwagę i angażuje wyborców. Trochę jak tak zwane media społecznościowe, czyli platformy komunikacyjne, czy tam platformy algorytmiczne. Liczy się emocja. I politycy też wykonują swój mandat w oparciu, moim zdaniem, o emocje. Chociażby ta nagła reakcja po sprawie Dawida Kacprzyka. Ja w połowie zeszłego roku robiłem program o gigantycznych zarobkach i patologii, jeśli chodzi o niektórych lekarzy właśnie w Polsce. Temat jest znany już od paru lat. I co, gdyby nie to, że gdzieś prawdopodobnie podczepiony politycznie młody człowiek, gdyby nie było tej historii, to co byśmy mieli dalej tą patologię, bo po prostu nikomu by się nie chciało tym zająć. Tak?
18: Tę patologię byśmy mieli dalej, ale to, że tej patologii akurat jednej konkretnej teraz nie będzie, bo zostały
1: nie wiemy,
18: te konsekwencje.
1: Będzie. Nie wiemy, bo na razie
18: będą inne, do tego zmierzam.
1: Nie, wiesz co, bo na razie ma powstać mechanizm, który pozwoli sprawdzić, ile zarabia lekarz. Mhm. A co z tym dalej zrobimy, nie wiadomo. Bo to, do czego się zobowiązał na razie rząd, to do tego, że ma przyjąć regulacje, które pozwolą sprawdzać zarobki lekarzy. Nie je regulować, tylko sprawdzać.
18: To znaczy tak, z tego co czytałam dane, takie gigantyczne zarobki, gdzieś 100 tysięcy czy 200, to jest, dotyczy tak, 1% lekarzy chyba.
1: Ale jest coś.
18: Lekarzy ze specjalizacją mediana to jest 20 parę tysięcy. Tutaj możemy dyskutować, czy to jest tak strasznie dużo. Moim zdaniem nie. Przy czym rzeczywiście bardzo ważny jest drugi aspekt, to co mówiła pani doktor, to, że to nie mogą być tylko lekarze, że jest cała sfera budżetu,
0: strefa.
1: Sfera budżetowa.
18: Budżetówka.
0: Wybrnęliśmy.
18: która dostaje tam po 3% podwyżek, tak? Legendarne zarobki w Polskiej Akademii Nauk, które gdzieś oscylują w okolicach płacy minimalnej. Więc to nie może być tak. Nauczyciele, którzy są przyszłością tego narodu. To jacy będą nauczyciele, bardzo dużo od tego zależy, jakie będą nasze dzieci, jacy będą następni dorośli. Oni też powinni zarabiać tyle, co lekarze. Więc to trochę razi. No lekarzom się udało bardzo dobrze. Ja nie mam żadnej pretensji, bo od nich zależy nasze zdrowie. Tylko teraz co z tego, jeżeli szpitala nie stać na to, aby im płacić pieniądze, jeżeli nadal czekamy w kolejkach po rok na przykład do specjalisty i na SOR-ze z drobną rzeczą, która wymaga pilnego sprawdzenia 3 godziny, a z poważną rzeczą 12 godzin, to po prostu jest za mało, tak? Że lekarze zaczęli być dobrze wynagradzani. Jeszcze jest kolejna rzecz, mianowicie dyplomy dla lekarzy zagranicznych, którzy się u nas starają. W tej chwili cofnięto nostryfikację lekarzom ukraińskim. Problemem polskim jest to, że lekarzy jest bardzo mało. To wszystko wymaga reformy i wydawać by się mogło, że dobrze zarabiający lekarz, to sprawi, że nie będą wyjeżdżać, ale...
1: Wiesz, bo to jest bardzo ważne, to co mówisz. I teraz moje pytanie, czy w tej sytuacji nie jest potężnym błędem, że ministrem zdrowia jest osoba bez jakiegokolwiek zaplecza politycznego. Osoba zdana na łaskę i niełaskę polityków, która musi pewnie pielgrzymować między jednym ministrem a drugim, domagając się tutaj przesunięcia jakichś środków, prosząc, żebrząc, a nie mająca żadnej realnej politycznej władzy i wpływu na to, co się dzieje. Czy z góry nie jest skazana na porażkę po prostu?
18: No to jest właśnie ten cynizm polityczny, który polega na tym, że jak stoisz wysoko w partii i masz wpływy u kierownika, to dostajesz dobry resort, tak. A nie jest to Ministerstwo Zdrowia.
1: Doktor Kinga Wojtas?
4: Tak, no tutaj ta kwestia portfolio location, kto dostaje jakie ministerstwo, no jest widoczne nie tylko w przypadku Ministerstwa Zdrowia. Przypomnijmy sobie expose premiera Tuska po wygranych wyborach, zapomniał w ogóle nazwisko i że istnieje minister nauki, tak? Pan Wieczorek nie został wymieniony. Więc mamy równych i równiejszych w ramach gabinetu, a fakt, że w Polsce jest bardzo mocna tradycja gabinetów premierowskich, przynajmniej w Koalicji Obywatelskiej, czyli tak naprawdę rządzi premier i to on pozwala zrobić coś, a nie mamy do czynienia z równą pozycją poszczególnych działów administracji i faktyczną debatą, czy to w komitetach politycznych, czy na poziomie Rady Ministrów, no to pokazuje nam właśnie tę sytuację, że są resorty, które są istotne i są resorty, które są marginalizowane, a to pokazuje właśnie, kto je obejmuje.
18: Gdyby minister Kierwiński został ministrem zdrowia, może byłoby inaczej.
4: Zdecydowanie inaczej. Ja mam jeszcze jeden wątek, który łączy trochę to, o czym mówili państwo, a mianowicie potencjał pana Petru oraz zarządzanie emocjami.
1: No.
4: Myślę, że to się nie wydarzy, że Petru nie zarządzi emocjami, więc...
1: Też mi się nie wydaje. Natomiast,
4: nie tą drogą.
1: Natomiast moim zdaniem system zdrowia, system ochrony zdrowia i jego problemy mogą stać się ważnym elementem tej debaty przedwyborczej. Tym bardziej, że też wielu ekspertów podkreśla, co słyszę, że dzisiaj nie ma oferty na tak. Że Platforma Obywatelska w 23 roku miała dla Polaków ofertę na tak. Że ta mobilizacja nie była tylko mobilizacją na nie, przeciwko PiS-owi, ale też była ofertą na tak, pójściem do przodu, zrobieniem kroku naprzód. Tymczasem teraz nie ma jeszcze takiej oferty, więc być może partia, która przedstawi ofertę na tak w kwestii choćby ochrony zdrowia, a to jak obie panie mówią, dotyczy każdego z nas, bo każdy prędzej czy później u lekarza się znajdzie z tą czy inną dolegliwością. No właśnie, czy to jest sama ochrona zdrowia, czy to jest dobre paliwo wyborcze?
18: No, ja proponuję prześledzić, jakie tematy są na czołówkach mediów, a jakie są dalej. Działy
1: już
18: polityczne
1: patrzę.
18: Są zawsze z przodu. Działy społeczne
1: Baronowie
18: są zawsze z tyłu.
1: Baronowie paliwowi chcą odszkodowań. Egzekucja w Białej Podlaskiej.
4: Egzekucja w Białej Podlaskiej może zagrać. Natomiast, bo to bezpieczeństwo, poza tym egzekucja tak naprawdę, ktoś strzelał przed
18: blokiem. Tylko, że też coś się dzieje, tak?
4: Coś się dzieje.
18: Ale kiedy mamy po prostu pisać o ochronie zdrowia, czy o nauce, to jest zawsze na dalszych stronach.
4: Mhm. Nuda.
18: Więc to jest...
4: Ale jest jeden ważny element, który może coś zmienić, a mianowicie demografia. Starzejemy się, coraz bardziej chorujemy. Tu nas boli, tu nam trzeszczy, więc...
18: Potrzebujemy
4: służby zdrowia.
18: Sorze,
4: tak.
18: Po prostu.
1: Panie Dawidzie, pan wybaczy, bo może pan mnie słucha. Może ja tak trochę przesadziłem dzisiaj z krytyką pana, panie Dawidzie, bo może być tak, że rzeczywiście będę przejeżdżał koło Szpitala Południowego na Ursynowie. Dzisiaj wpadnę. Nie, przepadam się, jeśli tam można tak szybko zrobić badania, no to...
18: Ale ty należysz do Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie należę, ale ja rozumiem, że pomagają każdemu potrzebującemu.
18: To może być drobny problem.
1: Ach, tak. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna, doktor Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję.
18: Nie chcę, by mnie państwo zatrudnili w szpitalu południowym.
1: Nie, tam jest spalona fucha już.
18: To był taki żart.
1: Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Halo, halo, Czarku.
5: Halo, halo, Tomku. Dzień dobry państwu. Po 9:00 porozmawiamy o wielkim kryzysie, który nadszedł nad Polskę, o którym się niewiele mówi. W sądach brakuje ławników. To jest poważna sprawa. Na przykład w Sądzie Okręgowym w Katowicach jest 126, a do pełnej obsady brakuje aż 92 osób, a to przecież nie jedyny sąd. Co to znaczy dla nas, dla naszego życia? O tym za chwileczkę w programie Owczarek.
1: Może pana Dawida trzeba wysłać do sądu, żeby popracował jako ławnik. Owczarek, zaraz po informacjach o godzinie 9:00, to właśnie już. Tomasz Sekielski, kłaniam się, polecam TOK FM od poniedziałku do niedzieli i od niedzieli do poniedziałku.
7: Autopromocja.
8: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
9: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
8: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
9: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
7: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Szefowie resortów obrony Polski i Niemiec podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Policja skończyła przeszukiwać działkę pod Rzeszowem, na której patomorfolożka Magdalena H. miała zakopać kilkadziesiąt ludzkich płodów. Na początek jednak kolejny komentarz w sprawie lekarza, który na warszawskim SOR-ze zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To problem systemowy, a nie tylko przykład ze Szpitala Południowego w Warszawie. Tak o sprawie Dawida Kacprzyka, byłego polityka Koalicji Obywatelskiej oraz szefa SOR-u, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych, mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jak się okazuje, 28-latek w szpitalu, gdzie kierował oddziałem, stworzył szybką ścieżkę przyjęć dla polityków koalicji oraz ich rodzin.
17: Ja jestem politykiem Koalicji Obywatelskiej.
6: Obywatelskiej i nie miałam zielonego pojęcia, że istnieje, czy w ogóle istnieje jakikolwiek, co to był ekspres sąd. No właśnie. Jednostkowe wyjaśnienie akurat tej sprawy warszawskiej nie załatwi problemu, bo jak się okazuje, on występuje w różnych miejscach Polski i w tym sensie jest problemem systemowym.
15: Miasto we wszystkich szpitalach na oddziałach ratunkowych prowadzi w tej chwili audyt. Podtrzymanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypomina MSWiA w komunikacie na temat działań grupy Bronimy Polskiej Granicy. Grupa umundurowanych mężczyzn legitymowała obcokrajowców na Dworcu Centralnym w Warszawie. Przebrani w stroje przypominające mundury mężczyźni podchodzili do przechodniów na dworcu, a następnie weryfikowali tożsamość rozmówców. Całość nagrywali i umieszczali w internecie. Plakietki na mundurach sugerują, że należeli oni do samozwańczego patrolu związanego z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Więcej Ben O'Connor.
10: Obecność mężczyzn w mundurach była zauważona przez ochronę dworca. Ta jednak nie interweniowała. Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP, potwierdza, że grupa faktycznie legitymowała pasażerów.
17: Ochrona zarejestrowała jedną obecność tego rodzaju patrolu, który przemieszczał się po terenie dworca. Zobligowaliśmy już agencję ochrony, aby szczegółowo monitorowała i odnotowywała wszystkie przypadki pojawienia się na dworcu takich grup.
10: Policja bada, czy samozwańczy patrol popełnił przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
19: Całość zgromadzonych materiałów zostanie przekazana prokuraturze w celu dokonania oceny prawnokarnej. Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
10: Za podszywanie się za funkcjonariusza publicznego i wymuszanie danych grozi do 3 lat więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
15: Ministrowie Obrony Polskiej Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius podpiszą dziś w Warszawie umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego

0: swoją agresywną polityką tylko poprzez po pierwsze kontynuację polityki dozbrajania Ukrainy, ale po drugie, co z naszej perspektywy najważniejsze, kontynuację polityki sankcji.
1: Na Florydzie Karol Nawrocki spotkał się także z Polonią. Jak sam przyznał, to dzięki Polonii właśnie ma tak dobre kontakty z prezydentem Donaldem Trumpem. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele, po decyzji Ministerstwa Finansów o wyłączeniu jej z systemu SENT w obrocie krajowym. Chodzi o system rejestrowania transportu towaru, do którego branża została włączona w marcu. Bez zmian zostaje obowiązek rejestracji transportu z zagranicy. Przez ostatnie 3 miesiące przedsiębiorcy musieli rejestrować w systemie przewożenie towaru powyżej 10 kg, nawet wtedy, kiedy odwozili dziecko do szkoły, a towar był w aucie. W przeciwnym razie kara wynosiła 20 tysięcy złotych, co dla małych firm mogło być zabójcze. Kilkumiesięczne protesty opłaciły się, przyznaje przedsiębiorca Michał Lesiak.
2: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
1: Ale nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane.
2: Co teraz z tymi osobami, które zostały ukarane i które dostały mandaty? Na ten temat jeszcze toczą się dyskusje.
1: Na 22 czerwca w Krakowie zaplanowany był protest przeciwko SENT. Wydarzenie ma się odbyć, ale już nie w charakterze protestu. Policja skończyła przeszukiwać działkę pod Rzeszowem, na której patomorforożka Magdalena H. miała zakopać kilkadziesiąt ludzkich płodów. Co dalej ze śledztwem w tej sprawie? O tym Marcin Starzec.
3: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
3: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
5: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
3: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
1: Termometry pokażą dziś 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 na południu i na zachodzie. Tylko na północnym wschodzie i południu kraju później pojawi się więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
8: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
7: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Piotr Juchacz, przewodniczący Rady do Spraw Ławników przy Ministrze Sprawiedliwości, Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami Dikastaj, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Brakuje ławników, jak się okazuje, ale nawet ci, którzy są, pracują, to na przykład mówią tak, i tutaj cytuję fragment artykułu, który ukazał się w Śląskiej Gazecie Wyborczej. Sędziowie zawodowi często są oderwani od życia, musimy korygować ich spojrzenie. Bez nas nie ma wymiaru sprawiedliwości. Czy pan się pod taką diagnozą podpisuje, czy faktycznie polscy sędziowie zawodowi rzeczywiście zamknęli się w wieży z kości słoniowej, a ławnicy muszą ich ściągać na ziemię?
10: Ja podpisuję się pod twierdzeniem, że nie ma w demokratycznym państwie wymiaru sprawiedliwości bez szerokiego udziału obywateli. Jeżeli chcemy

0: budować ustrój demokratyczny, w którym obywatele nie wybierają tylko swoich przedstawicieli raz na 4 lata, a przez pozostały czas są całkowicie uprzedmiotowieni, lecz taki ustrój, w którym są upodmiotowieni w każdej z władz, to jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, konstytucja daje nam tutaj podstawy, artykuł 182, aby obywatele brali szeroki udział w jego sprawowaniu, a więc w orzekaniu z sędziami zawodowymi.
1: Skoro jest takie poczucie wśród przynajmniej części ławników, że muszą korygować sędziów zawodowych, to ciekawe, jak to wygląda za zamkniętymi drzwiami w pokoju narad. Czy uważa pan, że sędziowie zawodowi może traktują ławników jako taki dodatek albo dekorację do ich pracy?
0: Ja myślę, że to jest raczej taki stereotyp, który często jest powtarzany, a z moich doświadczeń i rozmów bardzo niewielka część tych sędziów, którzy orzekają z ławnikami, ma tego typu opinie. Otóż musimy sobie uświadomić, z czym mamy do czynienia, gdy w składzie orzeczniczym spotyka się obywatel bez wykształcenia prawniczego, dwóch obywateli zazwyczaj i sędzia. Sędzia wnosi tam kompetencje z zakresu prawa, a więc zarówno samych przepisów prawa, linii orzeczniczej, całej doktryny. I to nie są te kompetencje, które ma uzupełniać sędzia społeczny. Dlatego takie sformułowanie, że oni korygują tutaj te kompetencje, nie wydaje mi się właściwe. Oni wnoszą na poziomie wiedzy inny zakres tejże wiedzy i kompetencji. Jeśli chodzi o niektóre typy spraw, jak na przykład sprawy z zakresu prawa pracy, to wnoszą również kompetencje merytoryczną, wiedzę w tym obszarze, albowiem takie są wymogi ustawowe. Gdy chodzi o inne typy spraw, takie jak sprawy na przykład karne, no to wnoszą to obywatelskie poczucie sprawiedliwości.
1: Panie profesorze, ja mówię ławnicy, pan używa terminu sędzia społeczny. Wiem, że pan chce zmienić oficjalną nazwę i oczywiście, żeby to się przyjęło, sędzia społeczny zamiast ławnik. Ale czy to jest taki językowy zabieg kosmetyczny, czy też może próba jakby podniesienia także w warstwie języka, szacunku dla tych osób, zarówno w społeczeństwie, jak i w sądzie?
0: Zdecydowanie, panie redaktorze, tak jak pan to ujął, taka jest tutaj moja intencja. Otóż, no już po filozoficznie ujmując, zwrocie językowym i zwrocie hermeneutycznym doskonale wiemy, że słowa mają znaczenie. I gdy używamy terminu sędzia społeczny, podkreślamy, że sędzia społeczny pełni w składzie orzeczniczym taką samą rolę jak sędzia zawodowy, w tym sensie, że ma takie same uprawnienia. Badania przeprowadzone w społeczeństwie pokazują, że większość, zdecydowana większość polskich obywateli nie ma wiedzy na ten temat, nie uświadamia sobie, jak znacząca jest rola sędziów społecznych. A więc chodzi tutaj o upodmiotowienie zarówno w sądach, jak i podniesienie prestiżu w społeczeństwie.
1: Społeczny ma wiele znaczeń, słowo społeczny ma wiele znaczeń. Jedną z nich, czy jednym z tych znaczeń jest działanie non-profit albo wolontariat. I myślę, że ono też tutaj świetnie pasuje, no bo jednak stawki dla sędziów społecznych czy ławników za dzień orzekania są, myślę, że można użyć słowa, upokarzające. Na jakim etapie są zmiany legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości, które miałyby to rozwiązać i jednak stworzyć, no, realne rekompensaty?
0: To znaczy prace trwają, są w tej chwili na etapie takim, że wkrótce i to w najbliższych dosłownie tygodniach będą przekazane do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zdecydowanie posuwamy się tutaj do przodu. Oczywiście pan redaktor ma rację, to znaczy to jest funkcja pro publico bono, ale jeżeli zaproponowałby panu redaktorowi, żeby pełnił właśnie jako wolontariusz jakąś rolę i zgodziłby się pan chętnie na to.
1: Tak, zgodziłbym
0: ale,
1: się.
0: Ale proszę pozwolić mi dokończyć. Ale gdybym następnie dodał, że za każdy dzień pełnienia tej roli pan dopłaci 200-300 zł, no to pana entuzjazm by nieco osłabł. A w przypadku ławników, którzy są czynni zawodowo, ta rekompensata obecna w wysokości tam nieco powyżej 200 zł sprawia, że oni realnie, nie otrzymując pensji za ten dzień, kolejne 200-300 zł minimum tracą, muszą niejako do tego dopłacać. Zgadzam się więc z tym stwierdzeniem pana redaktora, że poziom tej rekompensaty jest absolutnie nieakceptowalny, wręcz upokarzający.
1: A do tego dochodzi jeszcze potencjalny konflikt na linii sąd-pracodawca, bo przecież pracodawcy bardzo niechętnie zwalniają pracowników na rozprawy. Czy da się jakoś systemowo ten konflikt rozwiązać, aby bycie sędzią społecznym no, nie groziło wilczym biletem w pracy, a przynajmniej jakimiś krzywymi spojrzeniami ze strony przełożonych?
0: Panie redaktorze, ja bym do końca się z tym nie zgodził. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który pełni swoją funkcję jako ławnik ustawowe 12 razy w roku, a więc mniej więcej raz w miesiącu, to wówczas wydaje mi się, że każdy pracodawca spojrzy na to przychylnie. To nie jest duże utrudnienie i rzeczywiście będzie wręcz zadowolony, że ma pracownika, który cieszy się zaufaniem społecznym. Oczywiście te problemy się pojawiają wtedy, kiedy ławnicy mają o wiele więcej dni orzeczniczych, a w obecnej sytuacji bywa, że niektórzy w sądach okręgowych mają i po 30, a nawet 40 dni orzeczniczych w ciągu roku. To już rzeczywiście powoduje, że mogą pojawiać się napięcia. Nasza odpowiedź jest taka, że uważamy, że trzeba podjąć bardzo zdecydowane działania promocyjne dotyczące instytucji sędziego społecznego w społeczeństwie, albowiem wiedza na ten temat jest rzeczywiście nikła. To znaczy tutaj musimy wziąć pod uwagę, że jest wiele czynników, które sprawiają, że obywatele z pewnym dystansem podchodzą do wyborów i do zgłaszania swoich kandydatur do pełnienia tej funkcji. Wymieniliśmy rekompensatę, ale to nie jest jedyna przyczyna. Bardziej systemowo trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z kryzysem zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Badania CBOS-u z września zeszłego roku mówią o tym, że zaledwie 25% polskich obywateli ma zaufanie do sądów. No, panie redaktorze, w demokracji to jest naprawdę przerażający wynik.
1: Zgadzam się, panie profesorze. I jak to naprawić?
0: Ja myślę, że działania naprawcze oczywiście muszą toczyć się na poziomie systemowym, czyli przywrócenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Moja odpowiedź jest również taka, że zwiększenie udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości zwiększy jego legitymizację w oczach obywateli. A więc powinniśmy dążyć do tego, żeby przywrócić szeroki udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości, który został przede wszystkim reformami z 2007 roku przeprowadzonymi przez ówczesnego ministra pana uciekiniera Ziobrę. No, bardzo, bardzo destrukcyjnie wpłynęły one na wymiar sprawiedliwości. Wtedy odeszliśmy od tego, co w demokracji jest fundamentalne, a więc od tego, że podstawową zasadą orzekania powinna być kolegialność składu orzeczniczego. Nastąpiła zmiana tego typu, że to orzekanie jednoosobowe, jedynowładcze, monarchiczne stało się podstawą i fundamentem, a dodatkowo w wybranych sprawach mamy orzekanie kolegialne.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te już za minutę o 9:20. Gościem jest pan profesor Piotr Juchacz, przewodniczący Rady do Spraw Ławników przy Ministrze Sprawiedliwości.
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje. Tak sprawę interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic, w tym Roberta Bąkiewicza, skomentował w TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że Bąkiewicz nie jest w Polsce i obowiązuje go prawo niemieckie. Wczoraj grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Przeszkodzili im w tym policjanci, a gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja zatrzymała 6 osób, a wszystkie zostały już zwolnione. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudemater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby zostaną przekazane z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Dziś w rocznicę traktatu ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą w Warszawie umowę o współpracy w dziedzinie obronności, która ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju trwa dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą. Pracownicy ZUS-u nie wykluczają strajku generalnego. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. Dzisiejszy dzień będzie nam mijał pod znakiem rozpogodzeń i słońca. Taka właśnie będzie środa. Tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Później pojawi się więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie. I jeszcze raport smogowy. Na zielono świeci mapa smogowa Polski. Nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Piotr Juchacz, przewodniczący Rady do Spraw Ławników przy Ministrze Sprawiedliwości. Rozmawiamy o ławnikach, to wciąż jest Rada do Spraw Ławników, ale pan profesor Piotr Juchacz sugeruje, żeby mówić, myśleć o ławnikach jako o sędziach społecznych. Mówiliśmy trochę o wyzwaniach, no ale też są jakieś powiedziałbym, jasne plamy. Tak jak są ciemne, to i jasne plamy. No bo oto Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Państwową Inspekcją Pracy na szkolenie sędziów społecznych w sądach pracy. Czy to oznacza, że ta dotychczasowa szkoleniowa partyzantka odchodzi do lamusa i państwo wreszcie będzie profesjonalnie edukować?
0: Uważam, że to jest pierwszy krok w stronę budowy nowego systemu szkolenia sędziów społecznych. Bardzo ważny krok. Mamy tutaj umowę, która pozwala nam, która właściwie gwarantuje nam 188 szkoleń w ciągu jednej kadencji, a więc co roku szkolenie w każdym sądzie okręgowym w Polsce dla ławników orzekających z zakresu, w sprawach z zakresu prawa pracy w tymże okręgu. To jest bardzo ważna umowa, ale stanowi ona punkt wyjścia. Obecnie prowadzone są dalsze prace nad budową tego systemu. Zdecydowanie jestem optymistą. Również w przygotowanym, bo warto powiedzieć, przygotowanym tutaj już projekcie wstępnym reformy proławniczej zmian w ustawie Prawo ustroju sądów powszechnych. Z inicjatywy Rady zaproponowano wprowadzenie 4 szkoleń rocznie, które będą zarówno obowiązkowe, jak i wiązały się z rekompensatą dla ławników. Także podejmowane od roku w ministerstwie z inicjatywy Rady do spraw ławników działania moim zdaniem prowadzą do tego, co określiłem kiedyś obywatelskim wymiarem sprawiedliwości, a więc do budowy takiego wymiaru sprawiedliwości, w którym obywatele są upodmiotowieni, zarówno ci obywatele, którzy mają w nim sprawy, jak i obywatele jako współuczestnicy tego procesu orzekania. Zmiany, które zamierzamy wprowadzić, dążą do tego, żeby wielopłaszczyznowo, w wielu wymiarach dokonać zmian. I tutaj ta zmiana nazwy, o której pan redaktor wspominał, ma taki wymiar symboliczny, ale za nią idzie wiele innych zmian, które związane są już bezpośrednio z codziennym środowiskiem pracy ławników. W wielu sądach ławnicy nie mają swojego pokoju, w którym mogliby ze spokojem wypić kawę. To jest kwestia do rozwiązania niezwykle istotna, też wprowadzenia rekompensaty za czas poświęcony na zapoznawanie się z aktami sprawy. Mamy więc wiele działań, które zostały zaproponowane. Również bardzo znacząca, w tej chwili już znajdująca się na ostatnim etapie, reforma funkcjonowania rad ławniczych, rozporządzenie jest w konsultacjach, więc w najbliższym czasie, myślę, mam taką nadzieję, zostanie wprowadzone, które upodmiotowi jeszcze bardziej rady ławnicze i ich działania.
1: Panie profesorze, już pan dawno obalił mit, że ławnik to głównie znudzony emeryt. No, statystyki pokazują, że 80% ławników to kobiety, z czego większość to są osoby czynne zawodowo. I tutaj dwa wątki. Z jednej strony, skąd ta nadreprezentacja kobiet w sądownictwie społecznym, a drugi wątek to jest być może też wyjaśnienie i zachęcenie, jeżeli ktoś myśli o tym, że chciałby uczestniczyć w systemie wymiaru sprawiedliwości, że być może no, za późno już jest na studia prawnicze, ale nie za późno na to, żeby zostać sędzią społecznym.
0: Absolutnie, panie redaktorze, się zgadzam z wszystkim, co pan powiedział. To znaczy, proszę państwa, w przyszłym roku będą kolejne wybory sędziów społecznych. Warto już dzisiaj zapoznać się z wymogami, jakie należy spełnić, ażeby być ławnikiem. A mam nadzieję, że tak naprawdę za rok to już będzie sędzią społecznym. Ale to zadanie jest nie tylko dla obywateli, ale powiedzmy sobie szczerze, również dla samorządów. Dlatego, że my operujemy najczęściej taką ogólną liczbą ławników, która została wybrana, a nie przyglądamy się poszczególnym okręgom. Tutaj zaś różnice są zasadnicze. Są okręgi, takie jak na przykład włocławski, gdzie w stosunku do zapotrzebowania wybrano 87% ławników i są okręgi, w których wybrano 30% ławników, albo nawet w jednym przypadku, już pozwolę sobie tutaj nie wymieniać, jest to okręg, w którym wybrano 23% ławników. A więc również samorządy mają tutaj olbrzymią pracę do wykonania.
1: Jeżeli państwo myślą o karierze ławnika albo sędziego społecznego, to po pierwsze, należy jak najszybciej skończyć 30 lat, to do przyszłego roku, to się przydaje, ale też...
0: Panie redaktorze, jeśli mogę wejść w słowo, mam nadzieję, że w wyborach przyszłorocznych trzeba będzie mieć ukończone 26 lat, bo super, taka jest nasza propozycja.
1: Cudownie. Czyli trzymać kciuki za to, żeby ukończyć jak najszybciej 26 lat, ale też nie ukończać 70. To numer jeden. Dwa, cieszyć się dobrym charakterem, ewentualnie szybciutko do przyszłego roku zatrzeć skazania, jeżeli takie były, tak żeby nic nie było w Krajowym Rejestrze Karnym. No, jeżeli ktoś skończył tylko szkołę podstawową, to szybciutko do przyszłego roku średnie wykształcenie należy zdobyć. No i zamieszkać w miejscu, w którym się chce kandydować, lub też znaleźć pracę w miejscu, w którym się chce kandydować. I to już, bo to rok trzeba chyba minimum, prawda?
0: Tak, co najmniej rok. A więc no, w tym momencie to już jest nieco za późno akurat na spełnienie tego warunku, ponieważ no, na styku, powiedzmy, jesteśmy jeszcze, zależy jak w której gminie zostanie przeprowadzone ostateczne głosowanie. Warto jednak dodać, że jeszcze trzeba cieszyć się dobrym stanem zdrowia i tutaj uzyskać zaświadczenie od lekarza w tej sprawie. To jest o tyle istotne, że my proponujemy również podniesienie tego wieku, a więc żeby można pełnić funkcję ławnika nieco dłużej, 2-3 lata dłużej. No i tutaj ten unikatowy w skali europejskiej, to unikatowe rozwiązanie, że u nas potrzeba takiego zaświadczenia, jest sporym argumentem za podniesieniem też tego wieku.
1: Teraz w czerwcu Senat wybiera 30 nowych ławników do Sądu Najwyższego na kolejną kadencję. Czy nie obawia się pan, że ta rekrutacja z racji naszego kryzysu ustrojowego, jeśli tak można powiedzieć, stanie się polityczną wojną?
0: Wie pan, trudno mi powiedzieć, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Uważam, że obecność ławników w Sądzie Najwyższym to jest bardzo dobre rozwiązanie ustrojowe, chociaż oczywiście należy się zastanowić, w jakim typie spraw można by tutaj ich kognicję wprowadzać jeszcze. Za to odpowiem panu troszeczkę w ten sposób. Gdyby dało się przeprowadzić taką dużą reformę ustrojową w Polsce, to ja osobiście byłbym zwolennikiem odejścia od tej metody wyboru przez Senat ławników Sądu Najwyższego i przekazania tej kompetencji Krajowej Radzie Sądownictwa. Myślę, że wybór sędziów, w tym sędziów społecznych, przez czynnik polityczny jest właśnie przyczyną tego, że pan redaktor zadał takie pytanie, a tego powinniśmy unikać. Sędziowie społeczni powinni być niezawiśli, tak samo jak sędziowie zawodowi.
1: Pojawił się taki wątek, panie profesorze, żeby rozszerzyć kompetencje sędziów społecznych o skomplikowane sprawy gospodarcze czy cywilne, czy przeciętny obywatel, taki w tych właśnie widełkach, których poszukujecie, ma wystarczające narzędzia, żeby w takich sprawach rozstrzygać?
0: Panie redaktorze, tutaj zachodzi pewnego rodzaju nieporozumienie, albowiem nikt nie proponował i nie pracował nad wnioskiem, w ramach którego ławnikami, tak jak w przypadku na przykład spraw karnych, w sądach gospodarczych mogliby być wszyscy obywatele po prostu, którzy się zgłoszą. Tutaj projekt ten związany jest z taką tendencją, która również ma miejsce w całej Europie, że oprócz tych spraw, gdzie każdy obywatel może zgłosić swoją kandydaturę, czyli przede wszystkim sprawy karne, są też sprawy, w których obywatele wspierają sędziów zawodowych swoją profesjonalną wiedzą i kompetencją. I tym pomyśle o to właśnie chodzi. Nie, żeby każdy obywatel mógł się zgłosić, bo akurat on chce sobie orzekać w sądzie gospodarczym, ale żeby fachowcy, specjaliści z obszaru gospodarczego zgłosili się i wspierali swoją profesjonalną wiedzą sędziów zawodowych, którzy są często wybitnymi znawcami prawa, no ale na temat spraw gospodarczych, nie praktykując ich, wiedzą o wiele, wiele mniej.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do nagłego wzrostu zainteresowania karierą ławnika, czyli sędziego społecznego. Dodatkowo, że pojawią się też atrakcyjniejsze warunki rekompensaty czasu, no i to, że też spadnie wiek wymagany do tego, aby pełnić funkcję, czyli od 26 do 75, rozumiem?
0: Będzie można pełnić funkcję ławnika, mam nadzieję, do 75 roku życia. Tam wybranym będzie można być do 72 lub 3, to jest jeszcze kwestia dyskusyjna. Za to bardzo gorąco dziękuję panu redaktorowi za tą możliwość promocji instytucji ławnika. Proszę państwa, to jest instytucja, która pozwala nam wszystkim obywatelom wprowadzić czynnik ten obywatelski do wymiaru sprawiedliwości, sprawić, że wymiar sprawiedliwości będzie tym miejscem, o którym możemy mówić, że to jest nasz wymiar sprawiedliwości, obywatelski wymiar sprawiedliwości, a nie jakiś ich czy jakiejś kasty, że przełamiemy ten dyskurs, w ramach którego jesteśmy my i oni. Nie, wymiar sprawiedliwości jest naszym obywatelskim wymiarem sprawiedliwości, a przynajmniej takim być powinien.
1: Mówi pan profesor Piotr Juchacz, przewodniczący Rady do Spraw Ławników przy Ministrze Sprawiedliwości. Dziękuję. Informacje o 9.40. Po nich program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Co dzisiaj?
8: Będziemy rozmawiać o naszych oszczędnościach, a tak naprawdę o tym, o czym? Jak nasze oszczędności mogą się stać naszymi inwestycjami.
1: Ach, już zawsze.
8: Zaniepokoiłeś się czy ucieszyłeś?
1: W naszych oszczędnościach to nie wiedziałem, o czym mówić.
8: Naszych wszystkich Polaków.
1: A, wszystkich Polaków, to rozumiem. Myślę, że o moich też. A z racji tego, że nie mam takich, to... Ale też na wypadek, gdyby się pojawiły, to z najwyższą rozkoszą i ciekawością będę słuchał. Patrycja Maciejewicz i program EKG po informacjach TO 9.40.
9: Autopromocja. Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
10: Przed kim uratowałeś?
9: Przed Turkami.
10: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
9: tak. Dokładnie tak.
10: Już, szalony, znowu, husarzu mój.
9: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Za 20 minut rusza posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego. A co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, będą mogły ubiegać się o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach, są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Sprawa była szeroko komentowana w dzisiejszym poranku TOK FM. Ważna informacja dla kierowców i turystów w Zakopanem. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do stolicy Podhala. Nowy odcinek połączy rondo imienia Klimka Bachledy na Zakopiance z rejonem dworca PKP, a to oznacza mniejsze korki. Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi legendarny Dar Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 nazwy, które powinny nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski oraz wartości edukacyjnych. Termometry nad morzem pokażą dziś około 16 stopni, 20 stopni w centrum i 24 na południu i zachodzie. Tylko na północnym wschodzie i południu kraju później pojawi się więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu i możliwe także burze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
0: Dzień dobry, 9.42. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. To jest poranny magazyn EKG, a w nim najważniejsza rozmowa gospodarcza dnia. Ze mną w studio jest pani Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Zarządzających Funduszami Aktywami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam się zapytać, dlaczego Polacy nie przejmują się, że ich oszczędności zżera inflacja?
1: No trochę myślę, że wynika to jednak z braku wiedzy i z tego, że boimy się podejmować ryzyko. Znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze środki trzymamy w bankach, uważamy, że tam będą bezpieczne. Boimy się trochę rynku kapitałowego, uważamy, że to jest tylko dla ekspertów, dla osób, które mają więcej pieniędzy i nic bardziej pewnie mylnego, ale rzeczywiście to pokutuje od lat i no, pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło.
0: To nie jest domniemanie o tym, że Polacy, nie przeszkadza nam to, że ta inflacja pomniejsza wartość naszych oszczędności, ponieważ przywykliśmy do tego, że pieniądze leżą na kontach w banku, tak jak pani powiedziała, które są, zwłaszcza ostatnimi czasy, bardzo nisko oprocentowane, wręcz na poziomie znikomym bardzo często, a zapewne, i to są mniej więcej setki miliardów złotych.
1: Wręcz tracimy, prawda?
0: Tak, a nie wiemy dokładnie, ile jeszcze pieniędzy może leżeć gdzieś w szufladach, w wersalkach, innych miejscach, gdzie uważamy, że gotówka jest bezpieczniejsza, że trzeba ją mieć przy sobie. I to jest jakaś taka skala takiego wyzwania, przed którym stoimy. I to ma się zmienić, bo rząd przyjął ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, które już od 1 stycznia mają pozwolić, by kapitał do 100 tysięcy złotych, w tym 25 tysięcy złotych na pieniądze położone na lokaty i ulokowane w obligacjach, były zwolnione z podatku, który zastąpi podatek Belki od zysków kapitałowych. Jak się pani to podoba?
1: Ja myślę tak, odnosząc się jeszcze do tego, co pani powiedziała tak króciutko, to trochę jesteśmy w stanie policzyć, ile mamy na tych rachunkach, bo to jest 4 biliony blisko złotych i połowa z tego jest właśnie w lokatach i na rachunkach. I chodzi o to, żeby przestać trzymać tam te pieniądze. I rzeczywiście ta ustawa, o której pani powiedziała, ma zmienić podejście, nauczyć Polaków myśleć trochę szerzej i budować ten portfel oszczędnościowy nie tylko z lokat, ale również z funduszy inwestycyjnych, również z akcji. I to ma być portfel, do którego zachęcić ma nas rzeczywiście zniesienie podatku Belki i opodatkowania do 100 tysięcy złotych. Natomiast powyżej 100 tysięcy złotych te opodatkowanie będzie bardzo nisko. W 2027 roku to jest 0,85%, czyli niecały procent de facto opodatkowania powyżej 100 tysięcy.
0: Od kapitału.
1: Od kapitału, tak. Więc myślę, że to przede wszystkim ma nas uświadomić i trochę przekonać do takiego poglądu, że nie warto trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku, mówiąc kolokwialnie, ale faktycznie, żebyśmy popatrzyli na swoje oszczędności w bardziej urozmaicony sposób, tak? Więc nie tylko lokata, ale fundusze inwestycyjne, akcje, żebyśmy po prostu te nasze środki
0: tego ryzyka, żebyśmy troszkę przyjęli, tak?
1: Na spokojnie, to nie jest tak. Ja też bym chciała powiedzieć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne to są fundusze wyjątkowo ryzykowne. Dzisiaj jednak mamy dużą część również funduszy dłużnych, ale żebyśmy rzeczywiście trochę popatrzyli szerzej i zrozumieli, że są obszary, gdzie można zarobić. A dzisiaj te stopy zwrotu z rynku akcji są bardzo wysokie. Z rynku obligacji korporacyjnych, z tej części takiej dłużnej również powyżej 8%. No, jeżeli popatrzymy na lokaty czy na rachunki bieżące, no to myślę, że tutaj w ogóle nie ma porównania.
0: To oczywiście zawsze wiąże się z ryzykiem i tutaj nasza rozmowa nie jest w żaden sposób żadną rekomendacją inwestycyjną. Raczej mówimy o tym, co zmienia się w otoczeniu prawnym. Ale właśnie chciałam zapytać, jaki byłby idealny scenariusz tego wejścia, co by się zdarzyło później. Bo słyszałam też, jak prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski skarżył się, że cały nowy kapitał, który przypłynął do funduszy, został ulokowany w obligacjach, a na giełdę niezbyt wiele, a właściwie właściwie nic nie trafiło. Tymczasem na giełdzie są wzrosty, więc teoretycznie gdyby ci, którzy nie ulokowali pieniędzy w giełdzie te kilka miesięcy temu czy rok temu to zrobili, to mieliby dzisiaj bardzo cieszący oko zwrot. Z drugiej strony, jak słyszę 100 tysięcy złotych i ryzyko, które mam podjąć, to nie jest to dla mnie komfortowe. Myślę, że dla wielu słuchaczy też to nie jest taka wizja przyjazna, żeby myśleć o tym, że można stracić coś z tak dużej kwoty. Jak pani zdaniem ten scenariusz wejścia w OKI, bo tak nazywamy ten produkt, mógłby wyglądać? Bo z drugiej strony krytycy też mówią, że to mogłoby być tylko przesunięcie pieniędzy, te, które już były gdzieś przez inwestorów ulokowane w jakieś instrumenty, w OKI, które dają preferencję podatkową. I właściwie tutaj niewiele się nic zmieni. Niewiele się zmieni.
1: Rzeczywiście jest taka obawa. Faktycznie myślę, że na początku możemy się z tym liczyć. No na pewno to jest taki produkt, który zachęca do tego, żeby jeżeli ktoś chce pozostać w lokatach, to trochę skorzystać z tego, co tutaj daje możliwość. Przy czym ja bym powiedziała, że też możemy się zastanowić i nie wiem, czy nie zadawałabym w bankach takiego pytania, jakie jest ryzyko, jeżeli moje środki będą tylko i wyłącznie na bieżącym rachunku. Natomiast myślę, że przez to, że mamy na przykład OKI parasolowe, czyli OKI, w którym będziemy mogli skorzystać z całego pakietu i z całego portfela usług, uszytego jednak na miarę klienta, bo z tym klientem będzie prowadzona rozmowa, będzie ten klient pytany o jego apetyt na ryzyko, apetyt na zysk, tak? To nie jest tak, że komuś będzie wciskany produkt, którego on nie chce. Nie chciałabym tutaj, żebyśmy też poszli w tym kierunku w tej rozmowie. W związku z tym wydaje mi się, że ta oferta taka całego tego portfela, na który będzie się składać i lokata, i trochę może funduszy, i jakiejś części dłużnej też z funduszy, czyli myślę, że dla osób, które nie lubią ryzyka, będzie wiele i dla osób, które trochę będą chciały zweryfikować swoje możliwości szerzej, też taki portfel będzie mógł być proponowany. Także na pewno ta rozmowa z klientem będzie musiała być przeprowadzona. Na pewno to nie będzie tak, że te środki będą jakoś ryzykownie inwestowane. Początek, myślę, że tak jak pani powiedziała, będziemy próbować przesuwać jako klienci te środki, czy to z lokat, czy z innych form oszczędzania tutaj. Natomiast mi się wydaje, że to pozwoli przede wszystkim nam powoli uczyć się tego, jak te środki swoje lokować, co chcemy z tym zrobić, tak? I w miarę upływu czasu myślę, że to też będzie się zmieniać. Więc rząd dzisiaj szacuje, że w ciągu roku na giełdę może napłynąć około 5 miliardów złotych, więc to nie jest takie wielkie wow. Ale myślę, że przede wszystkim to jest produkt, który po prostu pozwoli nam się oswoić z rynkiem kapitałowym i z ryzykiem.
0: Ile jest dzisiaj aktywnych rachunków maklerskich? Ile Polacy założyli ich?
1: Oj, wie pani, nie pamiętam, przyznam szczerze, ale rzeczywiście w ciągu ostatniego roku tych rachunków przybyło zdecydowanie więcej niż na przestrzeni ostatnich kilku lat.
0: I głównie to jest więcej niż milion?
1: Tak. Tak. Więc te napływy są. Ja tutaj mogę akurat odnieść się bardziej z racji tego, że jestem, reprezentuję sektor funduszy inwestycyjnych, do tego, jak wygląda przyrost aktywów na funduszach inwestycyjnych i w okresie ostatniego roku z 350 miliardów aktywa urosły do ponad 450 miliardów. W związku z tym ten napływ jest jednak widoczny. Stoją za tym przede wszystkim właśnie stopy zwrotu.
0: i nasze w jakiś sposób bogacenie się rozumiem, tak? No bo te pieniądze to są stąd, że możemy więcej odłożyć.
1: Absolutnie. Myślę, że bardzo dużą rolę tutaj odgrywają też pracownicze plany kapitałowe. Tutaj też mamy taki napływ kapitału. To, że uczestnicy PPK mają taki bieżący wkład i weryfikują ten stan konta. Przy czym, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, też warto podkreślić, że jednak ta część dłużna, czyli właśnie ta ostrożnościowa perspektywa klientów przeważa, dlatego że większość tych środków jest właśnie w takie spokojniejsze aktywa lokowane.
0: A co to może zmienić dla gospodarki? Bo gdy rząd ogłaszał plany, to mówił, że to przyniesie dla nas jakiegoś takiego inwestycyjnego kopa w jakiś sposób, że da pieniądze, da kapitał gospodarce do tego, by rosła. Pani się spodziewa takiej zmiany?
1: Nie sądzę, że to w ciągu pierwszego roku się wydarzy. Musimy się oswoić z tym produktem i musimy rzeczywiście tutaj przekonać się do tego rozwiązania. Natomiast no, pomysł jest taki, aby jednak zachęcić do inwestycji na rynku kapitałowym, a przez to do wsparcia polskiej gospodarki. No, rynek kapitałowy jest źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw i z jednej strony te przedsiębiorstwa mogą sięgnąć albo po kredyt do banku, albo i tutaj przede wszystkim te innowacyjne spółki, które nie mogą raczej liczyć na kredytowanie w bankach, idą w naturalny sposób, tak jak wszędzie na świecie, po kapitał na giełdę papierów wartościowych. No i inwestując między innymi w akcje takich spółek, z jednej strony budujemy i tutaj to rząd miał na myśli, budujemy ten polski kapitał gospodarczy i rozwijamy polską gospodarkę, z drugiej strony pozwala mi zarobić Polakom. I myślę, że to jest taka, podczas forum funduszy mieliśmy tą dyskusję, że no, albo możemy trochę nauczyć Polaków, tak jak, nie wiem, nauczeni są Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, tak, do inwestowania, albo podnosić podatki, no bo to inwestowanie, jeżeli ruszy tą polską gospodarkę, no to myślę, że możemy też mówić o tych zyskach globalnych, jeżeli chodzi o Polskę.
0: A czy spodziewa się pani w takim razie szybkiej legislacji oraz podpisu prezydenta pod tą ustawą?
1: Było pierwsze czytanie stosunkowo niedawno. Miałam okazję posłuchać i muszę przyznać, że nie słyszałam tutaj negatywnych opinii ze strony opozycji. Były oczywiście jakieś propozycje zmian, które określiłabym jednak jako drobne, więc myślę, że ten proces legislacyjny powinien przejść sprawnie i no, to jest jednak produkt, który będzie pozytywny z perspektywy klienta, tak? On pozwoli temu klientowi de facto skorzystać z braku opodatkowania belki. Takie preferencje, ulgi podatkowe są tutaj zastosowane, więc trochę nie wiem, dlaczego prezydent miałby tego ewentualnie nie podpisać.
0: A nie boicie się, że to będzie jakiś zbyt skomplikowany produkt, by przyciągnąć nowe osoby, które do tej pory nie były na tyle odważne, czy na tyle myślące perspektywicznie o tym swoim kapitale, bo może to nie chodzi o jakieś duże zasoby, prawda? Bo może ktoś, kto ma 5 tysięcy, 10 czy 15 oszczędności, nie myśli o tym, żeby lokować je w bardziej ryzykownych instrumentach. Ale jeżeli to jest, troszeczkę trzeba wiedzieć na temat nawet samego tego OKI, to znaczy są progi, są kwoty, są produkty, które się kwalifikują na to, by być zwolnionym z tego podatku, inne nie. Więc to od razu wchodzi cały taki pakiet wiedzy, który trzeba posiąść, żeby sprawnie się poruszać nawet w ramach tego jednego produktu.
1: Ja uważam, że akurat to jest świetne i tutaj jest bardzo duża rola instytucji finansowych, które muszą pomóc klientowi przejść tą drogę, tą ścieżkę, wytłumaczyć, wyedukować, opowiedzieć, wyjaśnić. Mi się wydaje, że to jest taka no, druga bardzo ważna rola tego projektu, czyli właśnie pogłębianie tej wiedzy finansowej, której dzisiaj wszyscy mówimy, że nam brakuje. Natomiast klient będzie musiał rzeczywiście się zapoznać. Ja nie wiem, czy to jest trudny produkt. Myślę, że trzeba by było pewnie zapytać Kowalskiego. Dla mnie produkt typu IKX też nie jest trudnym produktem. Mi się wydaje, że nasz problem jest taki, że my nie potrafimy w prostym językiem o tym mówić. I może to jest właśnie ten moment, kiedy się tego nauczymy, dlatego że produkt wbrew pozorom naprawdę trudny nie jest. Żeby skorzystać z ulgi podatkowej i nie płacić podatku, 100 tysięcy możemy ulokować. 25 tysięcy z tego możemy ulokować w lokatach, rachunkach, obligacjach Skarbu Państwa. Pozostała część w innych produktach. I mówię, tutaj myślę, że jest świetny akurat moment dla instytucji finansowych, żeby się wykazały.
0: Jak usłyszałam w kuluarach na forum funduszy, Polacy bardzo dobrze reagują na coś takiego, że jest preferencja podatkowa, że lubią skorzystać, bo jak nie skorzystają, to jest szkoda, że się zmarnuje. I może taką kropką, taką nadzieją na to, że będziemy próbowali się nauczyć tego nowego produktu, który, jak rząd obiecuje, od 1 stycznia będzie już dostępny. Będziemy się edukować. Dziękuję serdecznie. Pani Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, była z nami w studio. A o 10:00 informacje, po nich wraca Cezary Łasiczka ze swoim programem Owczarek. Czarku, co u ciebie dalej w eduka?
3: Porozmawiamy o tym, w jaki sposób lewicujący przedwojenny artysta stał się po wojnie carem polskiego kina, czyli fascynująca historia Aleksandra Forda. Zapraszam po informacjach.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
24: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
26: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Reklama.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Miał być traktat, będzie dokument o współpracy obronnej. Dziś podpisanie porozumienia Berlin-Warszawa. Ale relacje z naszymi zachodnimi sąsiadami mają nie tylko korzystny wymiar. Wrócimy do awantury, jaką wywołał ruch obrony granic. Kilkaset osób z lubelskiego ZUS-u wyszło na ulicę w proteście przeciwko złym warunkom pracy. Ta po 10:00 Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. W 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Warszawa i Berlin podpiszą nową umowę obronną. Będzie to jednak ograniczone porozumienie, a nie szeroki traktat, jak wcześniej Polska zawarła z Francją czy Wielką Brytanią. A więcej szczegółów o tym Tomasz Orchowski.
29: Mobilność wojskowa, rozwój infrastruktury, wsparcia logistycznego, cyberbezpieczeństwo. Między innymi te kwestie reguluje umowa, która ma zostać podpisana dzisiaj w Ministerstwie Obrony w Warszawie. W porozumieniu zabrakło gwarancji bezpieczeństwa czy regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. To musiałoby się znaleźć w traktacie, a ten mógłby zawetować prezydent Karol Nawrocki.
30: Nasze sąsiedztwo jest dobre, a współpraca ogólnie przyjazna. Przykładem niech będą rosnące obroty handlowe i kontakty międzyludzkie. Łączy nas też świadomość, jaką cenę za wolność płaci Ukraina.
29: Mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadefulem weźmie dzisiaj udział w forum polsko-niemieckim. Tomasz Orchowski,
12: TOK FM.
13: A przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu Niemcy mają zwrócić Polsce skradzione bezcenne precjoza, m.in. pierścień Jagiellonów. W tej sprawie jest potrzebna interwencja natury politycznej, tak o awanturze w Berlinie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wezwał szefa polskiej dyplomacji do konkretnej reakcji. Wszystko to po tym, jak działacze Ruchu Obrony Granic próbowali w Berlinie postawić krzyż i tabliczki przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Doszło do awantury, przepychanek i interwencji berlińskiej policji, która zatrzymała 6 osób.
14: Uważamy, że w tej sprawie potrzebna jest także interwencja natury politycznej. Bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej. Oni zasługują na to, aby ich wesprzeć w sytuacji, w której traktuje ich się w nieodpowiedni sposób.
13: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że sprawę zajścia bada polski konsul w Berlinie. Właśnie kończy się dwugodzinny strajk ostrzegawczy w lubelskim ZUS-ie. Wzięła w nim udział większość pracowników. Kilkaset osób wyszło na protest przed budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To walka o podwyżki, ale też o godne warunki pracy. Pracownikom, jak mówią, dokłada się obowiązków, a nie idzie za tym nic więcej.
15: Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby walczyć o swoje godne wynagrodzenie, ponieważ uważamy, że pracodawca nas nie docenia.

0: wiele lepiej, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest traktowany po macoszemu.
1: Pracownicy ZUS-u w Lublinie zapowiedzieli, że dzisiejsza akcja ostrzegawcza to dopiero przedsmak. Planują duży strajk po przeprowadzeniu referendum strajkowego. Sala obsługi ZUS dziś pracowała normalnie, choć tylko w pojedynczej obsadzie. Są pierwsze doniesienia do prokuratury, a we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie, na SOR-ach. Albo już są audytorzy, albo w najbliższych dniach zaczną tam pracę. To pokłosie afery z 28-letnim lekarzem, byłym już przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej oraz radnym z Ursusa, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków i będzie zbierać dane o ich wysokości, tak by zmienić system.
2: Dane mają przede wszystkim pomóc w lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia, mówi premier Donald Tusk.
3: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki.
2: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
4: Prezydent zalecił pilny audyt.
2: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
4: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
2: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Rusza kolejne posiedzenie Sejmu. W harmonogramie prac są m.in. rządowy projekt o podatku o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, nowela przepisów antymobbingowych oraz tzw. ustawa o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS, będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówiła niedawno w TOK FM, że prezydent Karol Nawrocki nie powinien zawetować tej ustawy, bo sam kierował instytucją kultury, czyli Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
5: Pan prezydent bardzo dobrze zna sytuację twórców, pracował także w przestrzeni instytucji kultury, zarządzał nią. Ja mówię o Muzeum II Wojny Światowej. Aha. Więc pan prezydent zna sytuację twórców, dobrze wie, z jakimi problemami się zmagają, bo że tak naprawdę ta ustawa jest rozwiązaniem 35-letnich zaniedbań, a poza tym jego środowisko polityczne chciało zrobić dokładnie to samo, tylko im się po prostu nie udało.
1: Pierwsze czytanie ma się odbyć jutro.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: 10 zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu, a lokalnie może też zagrzmieć. Maksymalnie od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest pani doktor Agnieszka Kajczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Autorka fascynujących książek.
9: Och, dziękuję bardzo.
8: W jednej z nich pojawia się postać Aleksandra Forda. To jest niezwykle interesująca postać, pełna skrajnych sprzeczności, tak można by powiedzieć, bo przed wojną, drugą światową, taki bardzo wrażliwy, lewicujący artysta, kręcący poruszające filmy w języku jidysz o losie.
9: Tylko jeden był nakręcony w języku.
8: O, dobrze. Nie wiemy, jeden się zachował.
9: Nie, to wiemy, że to był tylko ten jeden, o którym może coś też za chwilę powiem.
8: A po wojnie zakłada mundur pułkownika, wchodzi do gabinetów nowej komunistycznej władzy i staje się absolutnym monopolistą. Carem polskiego kina, który właściwie decyduje o być albo nie być każdego scenariusza w kraju. I teraz kim był tak naprawdę, to ulubiony mój zwrot, Aleksander Ford w 1945 roku? Czy bezwzględnym oportunistą, który zaprzedał duszę diabłu systemowi, a może genialnym wizjonerem, który uznał, że taka sytuacja się już nie powtórzy i sojusz z komunistami pozwoli mu zbudować nowoczesną kinematografię.
9: Wydaje mi

0: się, że nie był ani tym, ani tym drugim. On tak naprawdę faktycznie miał te swoje lewicowe inklinacje jeszcze przed wojną, kiedy nie mógł tak antycypować, co stanie się w ogóle, że wojna wybuchnie, co się stanie po wojnie. Więc ja bym powiedziała, że jego stosunek do tych wszystkich wartości idei lewicowej nie był koniunkturalny. To nie był koniunkturalista. Po prostu pewne rzeczy zewnętrzne tak się potoczyły w jego życiu, że po wojnie stał się tym, kim był. I właśnie to jest to świetne pytanie, kim on był. Ale żeby zrozumieć to, kim on był po wojnie, trzeba właśnie przyjrzeć się Aleksandrowi Fordowi, temu przedwojennemu, właściwie z jakiego środowiska wyrastał.
1: Czyli Moshe Lifshitz.
0: Moshe Lifshitz, dokładnie. To był Polak żydowskiego pochodzenia. I co jest ciekawe w Aleksandrze Fordzie, to to, że on był autorem wielu życiorysów. On pisał te życiorysy na potrzeby takich różnych sprawozdań, do różnych komisji i w każdym życiorysie pisał coś innego. Te życiorysy zachowały się w archiwum IPN i co jest ciekawe, w ogóle w literaturze przedmiotów, jak czyta się o Aleksandrze Fordzie, to można znaleźć ciekawe informacje, a mianowicie, że on urodził się, raz jeden autor podaje, że w Warszawie, inny, że w Łodzi, a jeszcze inny w Kijowie. Czyli już tutaj mamy, na samym początku mamy pewne rozbieżności. Urodził się w 1907 roku w Kijowie, ale faktycznie on potem będzie mówił publicznie, że on urodził się w Łodzi. I pochodził z robotniczej żydowskiej rodziny. Jego ojciec był takim majstrem, czyli faktycznie taki, to był żydowski proletariat. I co jest też ciekawe w Aleksandrze Fordzie, on po wojnie twierdził, że on ukończył studia, historię sztuki, ale nigdy tego nie potwierdził żadnym dokumentem. Więc też przypuszcza się dzisiaj, że to była taka jego kreacja, autokreacja. No właśnie, bo to był człowiek, który od samego początku tworzył swoją autokreację. Nawet to nazwisko, Aleksander Ford. Przecież też to nie było jego nazwisko, ale akurat tutaj to nie jest takie zdumiewające, że on zmienił to nazwisko, bo wielu twórców filmowych, też aktorów, zmieniało na bardziej atrakcyjne, takie zachodnio brzmiące nazwiska. No i Aleksander Ford dobrze brzmi, bardzo zachodnio. I on, co jest taką ciekawostką i znalazłam te informacje właśnie w archiwum IPN. Oficjalnie zmienia to nazwisko z tego Moshe Lifshitz na Aleksander Ford dopiero w 1952 roku. Że faktycznie może już w pełni jakby mówić tak, ja Aleksander Ford. Ale wracając jeszcze do tego twórczości przedwojennej. I faktycznie on od samego początku tworzy filmy zaangażowane społecznie, poruszające różne takie kwestie związane z nierównościami społecznymi, z wyzyskiem. I właśnie to było takie kino, które było niejako w opozycji do tego mainstreamu, czyli właśnie melodramatów, komedii, takich tematów, no, lekkich, służących jedynie rozrywce, a nie takiej refleksji. Aleksander Ford mówił o tym, że chce tworzyć kino, które porusza widza. On też działał w Stowarzyszeniu Miłośników Filmu Artystycznego, START, i tam w ogóle całe to ugrupowanie, środowisko apelowało o to, aby tworzyć filmy, które właśnie są użyteczne, ale w takim sensie, że mają jakieś takie wartości właśnie społeczne, pobudzają intelektualnie, że widz, gdy obejrzy taki film, właśnie skłania się ku jakimś refleksjom. I takie filmy tworzył Aleksander Ford przed wojną. I tak, i tylko powiem, że takim pierwszym filmem, który otworzył mu ścieżkę kariery, to był film Nad ranem. I potem się już rozkręcał.
1: To o tych filmach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy, ale też można porozmawiać o Fordzie jako tym carze polskiego kina, o jego sposobie czy metodach zarządzania, no bo potrafił niszczyć kariery, potrafił blokować cudze projekty, a jednocześnie osobiście chronił niektórych twórców przed bezpieką. I z tych materiałów, do których pani dotarła, czy by pani raczej widziała Forda jako takiego chłodnego cynika, czy też może człowieka zastraszonego przez system, czy jeszcze jakaś inna postać się wyłania?
0: Jaki był Ford, nikt tak do końca nie jest w stanie...
1: Tego nie wie nikt.
0: Tego nie wie nikt. Ford był osobą dosyć taką skrytą. On dużo nie mówił. Ja tylko przytoczę taką ciekawą, nie wiem, anegdotę, że kiedy Ford w 1945 roku przyszedł do swoich współpracowników, który wcześniej właśnie współpracował w czołówce filmowej, i powiedział, że rozmawiał i polska kinematografia po wojnie będzie właśnie upaństwowiona, centralizowana. Jego koledzy, operatorzy, filmowcy pytali się, a z kim rozmawiałeś? On powiedział, z kim trzeba. Także to był człowiek, który nie ujawniał wielu rzeczy, nie mówił tego nawet najbliższym współpracownikom, więc kim, jakby, jaki on był. No, tak, faktycznie miał taką opinię osoby zazdrosnej, że jeżeli ktoś miał ciekawy pomysł na scenariusz i chciał go realizować, to Ford, który miał właśnie tą władzę, by tym osobom numero uno, ale to też powiedzmy sobie, że to jest dosyć krótki odcinek czasu, bo on obejmuje fotel właśnie dyrektora przedsiębiorstwa film polski, to jest listopad 45 rok i traci go już w marcu 1947 roku. I to jest ten czas, kiedy on faktycznie ma bardzo duże takie możliwości, bo ma władzę, dygnitarze partyjni mu ufają, bo on był przed wojną właśnie komunistą, w czasie wojny właśnie w czołówce filmowej, no i po wojnie on jest człowiekiem idealnym na to stanowisko. I co ważne, Ford był filmowcem i nowa władza potrzebowała kogoś takiego, która by przyciągnęła też artystów, też literatów, bo przecież ktoś musiał też pisać te scenariusze filmowe, a to jest kolejny ciekawy temat, jak właśnie ta współpraca się układała. I tutaj prawą ręką Forda, jeżeli chodzi o na przykład nieprzyjmowanie do produkcji filmów, był Jerzy Bosak, bo to on na początku...
1: Związany w jakiś sposób
0: z Fordem?
1: Posłem Bosakiem?
0: Nie. A. To zbieżność nazwiska. Nie, przez chwilę musiałam się zastanowić. Nie. Więc on właśnie miał takiego swojego współpracownika i Bosak nawet jak odrzuca jakieś scenariusze, on sam o tym opowiadał po wojnie, nawet Forda się nie pytał. Też miał taką autonomię, takie możliwości, ale to był tylko moment. Potem Ford traci na znaczeniu, też przestaje być politycznie potrzebny i tutaj jeszcze dochodzi kwestia tego, że on zaczyna realizować film Ulica Graniczna, który też wzbudził pewne kontrowersje.
1: A, to jest bardzo ciekawy wątek, Ulica Graniczna, tak. I zresztą nakręcony w Barrandowie, czyli w czeskiej...
0: W Czechosłowacji. Tam scenografię ustawiono, bo tam faktycznie były takie możliwości właśnie, żeby ten cały set, plan ustawić i filmować. Oczywiście mówiono o tym też, że Czechosłowacja jest bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o kręcenie filmu o takiej tematyce. I nie wiem, ile mam czasu, ale mogę tylko dodać, że Ford, kiedy był właśnie dyrektorem przedsiębiorstwa, oprócz zarządzania przedsiębiorstwem, które niestety było nieudolne, o czym namiętnie pisała prasa w tym okresie, właśnie pracował dokładnie nad tym filmem, nad scenariuszem do tego filmu.
1: Film jest bardzo ciekawy i ważny w karierze Aleksandra Forda i o filmie Ulica Graniczna porozmawiamy po informacjach. Te już za 2 minuty i pół. O 10:20. Gościem jest pani dr Agnieszka Kajczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
2: Autopromocja.
3: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy dziś po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: przykład. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
4: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
5: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
3: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt PSL o tak zwanym Safe 0% wkrótce trafi pod obrady rządu, poinformował wiceprezes PSL, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według ludowców to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Klimczak podkreślił, że skoro prezes NBP i prezydent twierdzili, iż możliwe jest wykorzystanie kilkuset miliardów złotych na obronność, to należy to zrobić. Zależy nam na tym, by baza wojsk amerykańskich była położona przy centrum logistyczno-komunikacyjnym, powiedział wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że takie są też oczekiwania Amerykanów, którzy chcą również, by baza powstała przy dużym mieście. Rząd przyjął wczoraj uchwałę w sprawie stałej bazy sił zbrojnych USA na terytorium Polski. Unia Europejska przygotowuje pomoc handlową dla Armenii, poinformował dziennik Financial Times. To reakcja na rosyjskie ograniczenia importowe, które obejmują armeńską żywność i kwiaty. Komisja Europejska opracowuje m.in. obniżkę ceł na te produkty. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta będzie głównym motywem tegorocznej edycji Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej, który rozpocznie się 19 czerwca, a na początek premiera La Nozze di Figaro w Starej Oranżerii w Łazienkach w Warszawie. W tym roku przypada 270. rocznica urodzin i 235. rocznica śmierci kompozytora. Kolejne wydarzenia to prezentacje m.in. Czarodziejskiego Fletu, Così fan tutte czy Don Giovanniego. A w Lublinie na Placu Litewskim wystawa dokumentująca 20 lat Festiwalu Filmowego Dwa Brzegi. Plenerowa ekspozycja składa się z 32 tablic prezentujących wszystkie plakaty festiwalowe oraz fotografie przedstawiające gości imprezy, koncerty i sztuki wizualne. Tegoroczny festiwal w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się 1 sierpnia. Zaplanowano m.in. retrospektywy filmowe Jana Komasy i Larsa von Triera. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów. To będzie filmowa uczta, mówi Marynia Gierat z Kina pod Baranami.
10: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
9: W repertuarze także m.in. filmy Krzysztofa Kieślowskiego. 6 premier, rozwój działalności edukacyjnej i społecznej oraz współpraca z uznanymi twórcami to plany Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przedstawił je Jacek Jabrzyk, który 1 września zostanie dyrektorem na 3 sezony artystyczne. Wiadomo, że pierwszą premierę przygotowuje związany z Kielcami reżyser Paweł Miśkiewicz. Ma snuć osobistą opowieść inspirowaną twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Kolejną premierę ma przygotować Grzegorz Jaremko. Najpewniej sięgnie po Peer-Gynta Henryka Ibsena. Spektakl ma koncentrować się na zagadnieniach psychologicznych i tożsamościowych. Pozostałe tytuły mają zostać ogłoszone podczas oficjalnej prezentacji repertuaru.
8: Przez cały dzień w większości kraju utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Nieco gorzej i z przelotnym deszczem będzie tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem przez około 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: studio gość pani doktor Agnieszka Kajczyk, kierowniczka Archiwum Fotografii, Żydowski Instytut Historyczny. Rozmawiamy o Aleksandrze Fordzie, bardzo interesującej, czasem kontrowersyjnej postaci, no może nie czasem, nawet często. Ulica Graniczna, 1948 rok, film o dramacie getta warszawskiego, ale to jest ciekawe, bo pytanie, w jaki sposób zrobić film, który byłby filmem o żydowskiej tragedii, a jednocześnie, bo takie było zapotrzebowanie, o polsko-żydowskim braterstwie broni. Tego chyba domagała się partyjna propaganda.
12: Prace nad filmem, a właściwie najpierw zacznijmy od scenariusza, przebiegały bardzo długo, bo Ford zaczął już pracować nad pierwszą wersją scenariusza w 1946 roku. On miał współpracowników, którzy pomagali mu pisać ten scenariusz, na przykład Jan Fetke, ale dla mnie taką najciekawszą osobą w tym teamie pracującym z Fordem była Rachela Auerbach, którą zaprosił...
11: Była kochanka...
12: Rachela Auerbach, tak.
11: Jacka Mangera.
12: Tak, tak, poety żydowskiego.
11: Który też potraktował ją bardzo niefajnie,
12: no,
11: po wojnie.
12: On był przemocowy.
11: Ona uratowała jakąś sporączę jego twórczości przecież.
12: Tak, tak, tak, tak, tak. Czuwa nad tym po jego śmierci. Natomiast Rachela Auerbach w odróżnieniu od Aleksandra Forda okupację przeżyła w Polsce w getcie warszawskim. I Ford, który był właśnie w Związku Radzieckim na wschodzie, on nie znał tej rzeczywistości, tak, z własnego doświadczenia i potrzebował kogoś, kto by mógł w sposób wiarygodny, rzetelny nakreślić te postaci, postaci żydowskie i napisać dialogi. I Rachela Auerbach, która wierzyła właśnie w misję kina, że kino właśnie może przybliżyć tragedię narodu żydowskiego i ma wielkie znaczenie. I właśnie to jest przyszłość. Kino to w ogóle przez to, że może dotrzeć do tak wielu osób, będzie oddziaływało właśnie zbiorowo, na masy. No i ona chętnie zaangażowała się w ten projekt. No i pisali wspólnie ten scenariusz. Ten scenariusz powielokroć był zmieniany. Dlaczego? Ponieważ cały czas zarzucano Fordowi, że on tutaj zarysował za bardzo ten polski antysemityzm, żeby to jakoś tak zniwelować, żeby tak jakoś to złagodzić. No i pisali, w końcu ostatecznie film przeszedł do trybu realizacji i Ford wyjeżdża do Czechosłowacji, do tego Barrandowa, ale jest problem. Bo oto w tym momencie, kiedy on jedzie realizować film, zastępuje go niejaki Stanisław Albrecht, który nie był absolutnie związany z filmem i zostaje PO, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski. Czyli pozbyto się Forda, bym tak powiedziała, w białych rękawiczkach. Wysłano go na urlop w związku z realizacją tego filmu, a w tym czasie Albert był pełniący obowiązki. No i Albert się zapytał, moment, ale na jakiej podstawie ty realizujesz, już kręcisz ten film? Czy Rada Artystyczna dostała ten scenariusz, ostateczną wersję scenariusza, na podstawie której ty teraz kręcisz ten film? I Ford powiedział... Tak, ja pokazałem ten film Radzie Artystycznej i nikt nie miał uwag. Powiedziano tylko, że film nie może być dystrybuowany pierwszy jako w roku 1948. Albert sprawdził wszystkie dokumenty i okazało się, że prawdopodobnie Ford nikomu nie pokazał tego scenariusza.
11: Czyli komu trzeba, jak zwykle komu trzeba pokazał.
12: Tak, i to był taki akt samowoli Forda, że on może, że on nie musi nikomu pokazywać i przystąpił do realizacji. No i film zrealizowano. Film oczywiście zaczęto oglądać. Była taka rada specjalna.
11: Jeszcze przed premierą.
12: Oczywiście, bo obawiano się, bo władza obawiała się pokazać ten film publiczności polskiej. No i zachowały się takie protokoły, które właśnie mówią, o czym dyskutowano, gdy obejrzano film i jakie wątpliwości, jakie zastrzeżenia, uwagi mieli filmowcy, dygnitarze partyjni. No i oczywiście stwierdzono, że film jest antypolski. Film jest antypolski, że przesadnie jest podkreślony w filmie rasizm wewnętrzny i że niektóre wrażliwe tematy powinny być pokazywane dopiero za 10-15 lat, a tutaj w filmie Ford pokazuje...
11: Skąd my to znamy?
12: Że niektórzy Polacy mieli antysemickie postawy, nie pomagali albo pomagali za mało. No i oczywiście tutaj budził te zastrzeżenia, ten wątek pomocy niesionej powstańcom w getcie ze strony... No, no, komunistycznych działaczy z PPR-u, to nie jest podkreślone u Forda. On sugeruje, ale trzeba sobie samemu jakby dopisać, kim byli ci ludzie niosący z zewnątrz pomoc. I tutaj zatroszczyła się o to prasa, ponieważ dostano takie wytyczne, jak należy pisać o tym filmie, że właśnie Ford pokazuje działaczy lewicowych, pomagających walczącemu gettu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to w samym filmie to nie jest takie oczywiste. Dzisiejszy odbiorca filmu, nie znając całego tego kontekstu powojennego, tych niuansów, no niekoniecznie by to w tym duchu odczytał. Ale w tamtym okresie to właśnie miało mieć taką wymowę, taki przekaz, że to komuniści pomagają. No i film, tak się obawiano pokazać go w kinach, że zrobiono próbne pokazy. Na przykład robotnikom w Ursusie pokazywano i sprawdzano, jaka jest recepcja, reakcja. I okazało się, że film...
11: Podobał się.
12: Tak, podobał się, że te obawy były przesadne, nad wyrost. I pokazano ten film i on faktycznie cieszył się dużą popularnością. Publiczność chodziła na ten film, oglądała i to był film, który, można powiedzieć, odniósł sukces. Oczywiście nie taki jak późniejszy film Aleksandra Forda,
11: Krzyżacy.
12: Z 60 roku. Ten to dopiero odniósł sukces.
11: A ja przeskoczę do marca 1968 roku, bo tutaj pewnego rodzaju ironia losu i tragizm historii dopadają Forda, bo człowiek, który budował komunistyczne kino, nagle z powodu antysemickiej nagonki został wyrzucony z partii, pozbawiony prawa do pracy i zmuszony do
12: emigracji.
11: I czy sądzi pani, że on do końca wierzył w system, który współtworzył, czy być może jakoś...
12: Nie wiem, czy wierzył, ale na pewno chciał zostać w Polsce. On nie chciał wyjeżdżać. On był związany, zakorzeniony w Polsce. On chciał tutaj być, chciał robić filmy. Zresztą potem, gdy przestał być dyrektorem przedsiębiorstwa, bo on był fatalnym dyrektorem. On nie umiał zarządzać tak wielką instytucją. Tam były różne...
11: To nikomu nie przeszkadzało w byciu dyrektorem, pani doktor.
12: Ale Fordowi zaszkodziło, ponieważ było wiele audytów, kontroli i one pokazały gigantyczną niegospodarność.
11: Coś mi to przypomina.
12: Bez komentarza. Więc on chciał robić filmy i potem faktycznie robi filmy, aż właśnie tym jego takim opus magnum, można powiedzieć, to są Krzyżacy. I był związany z Polską, też z środowiskiem, no ale przez tyle lat zdążył sobie narobić też wiele wrogów. No i wykorzystano to właśnie, tą nagonkę antysemicką. Też miał wielu wewnątrz przeciwników i jakby poparto ten postulat, że Ford tutaj powinien odejść i on faktycznie opuścił Polskę, wyjechał do Danii. Tam próbował realizować film o Korczaku. Zresztą on przed tym, zanim go wyrzucono, już właściwie miał robić film o Korczaku. I nagle, po prostu pewnego dnia, zdjęto wszystkie dekoracje i to był koniec. I on już wiedział, to już jest koniec tej historii. I wyjechał do Danii, tam też nie odniósł sukcesów. No i ostatecznie popełnił samobójstwo.
11: 1980 roku w Stanach Zjednoczonych.
12: Tak.
11: To się stało, że skończył jako człowiek całkowicie zapomniany i też artystycznie właściwie nie realizujący nic, a przecież był jednak reżyserem dużego, być może wielkiego, mówią niektórzy, formatu. Dlaczego nie potrafił się odnaleźć na Zachodzie?
12: Ale też on już miał, on urodził się w 1907 roku i on nie tworzył, on nie miał też doświadczenia w produkcji, realizacji filmów na Zachodzie. Tam obowiązywały inne zasady. On znalazł sobie producentów zachodnich, ale to już była też inna publiczność, bo jeżeli on produkował filmy w Danii czy w jakim innym zachodnim kraju, to ta tematyka, która jego interesowała, która była czytelna dla polskiego odbiorcy, też specyficznego, jednak to był, wiadomo, że Ford tworzył filmy, które były zgodne z nurtem tamtej epoki. Jak ogląda się jego filmy, to one wszystkie, na przykład jest taki film Miłość Chopina, który jest, no dzisiaj ja myślę, że jak polski odbiorca współczesny by oglądał ten film, no myślę, że nie trafiłby w gusta, bo to jest właśnie robione pod dyktando pewnej ideologii, że Chopin popiera masy pracujące, jednoczy się z ludem. No to on robił te filmy z jakimś założeniem. Tam przekaz miał być taki, jaki wymagały tamte realia. Filmy były upolitycznione, wszystkie filmy, polskie filmy fabularne, dokumentalne, te żydowskie, które dzięki Fordowi, to jest też co wspomnieć, że dzięki Fordowi w ogóle było możliwe reaktywacja kina jidysz po wojnie, bo to on podpisał umowę z Saulem Goskindem, przedwojennym producentem, oni się właśnie świetnie znali z czasów przedwojennych, i też Saul Goskin tworzy te filmy i one też są upolitycznione. W tamtym okresie ciężko było robić filmy takie, powiedzmy, niezależne w duchu, takim duchu jak przed wojną, czyli co spodoba się widzowi, taki film będziemy kręcili, czyli jakiś na przykład melodramat z jakąś taką zawą, historią. Nie, tutaj film miał mieć pewne założenia. Walka klasowa. I gdzieś, nawet jak to było w Chopinie, to trzeba było pewne postulaty realizować i myślę, że na Zachodzie te postulaty nie obowiązywały i Ford absolutnie nie odnajdywał się w tej rzeczywistości, po prostu. I też kwestie językowe. No, myślę, że tu było wiele problemów. Ford był nieszczęśliwy na emigracji. On po prostu był tam nieszczęśliwy jako człowiek, nie tylko jako artysta, ale też jako człowiek. Jemu przy okazji w tamtym czasie też rozpadło się życie rodzinne i to wiele różnych problemów nałożyło się na to, że Ford no, do tak drastycznej decyzji popełnia samobójstwo. To już widzimy, że on był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym.
11: Potwierdzam. Więcej informacji znajdą Państwo na temat Aleksandra Forda, ale też tego krajobrazu, kina, produkcji przedwojennego i powojennego w książce pani doktor zatytułowanej Kinor.
12: Filmy żydowskie po wojnie, geneza, konteksty, znaczenie.
11: No wiadomo. Jako praca naukowa musi mieć to długi, niezrozumiały tytuł, ale...
12: Tam jeszcze jest daty są, tak, ale pomijmy je.
11: Tak, ale jest to książka fascynująca. Bardzo, bardzo pani dziękuję.
12: Dziękuję
11: za
12: również.
11: Spotkanie. Pani doktor Aleksandra... Aleksander zrobiłem z pani...
12: Aleksandra
11: Forda.
12: Oczywiście.
11: Pani doktor Agnieszka Kajczyk, kierowniczka Archiwum Fotografii z Żydowskiego Instytutu Historycznego była gościem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
11: Informacje TOK FM już za kilka minut, o godzinie 10.40. Dziś z państwa, którzy słuchają Disco Polo, z pewnością kojarzą taki rzeszowski zespół Redox, który śpiewał wielki hit... Kici, kici, miau, miau, miau. I w tym duchu chyba dzisiejszy odcinek z nauką po imieniu. Adam Mirek, dzień dobry.
13: Cześć. Czy wiecie, do czego służą kotom ich specyficzne wąsy? Albo z jakiego powodu z taką dumą przynoszą nam prezenty i dlaczego powinniśmy wtedy przynajmniej udawać wdzięczność, nawet jeśli ów podarek wzbudza w nas obrzydzenie? Odpowiem na te pytania zaraz po informacjach. Będzie też o pionowych źrenicach, braku obojczyków, 16-godzinnym śnie i alergii. Zapraszam.
11: Ciekawe, czy koty rozpoznają wdzięczność na przykład. Z moich testów na kotach wynika, że takich abstrakcyjnych pojęć nie znają. Ale zamieniam się w słów, bo może okaże się, że jestem w błędzie. Adam Mirek i z nauką po imieniu, zaraz po informacjach, a te o 10.40.
14: Autopromocja.
15: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
14: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: W nowej polityce prawdziwa cena AI, bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji, a ponadto spór o czerwone paski, ci straszni Niemcy, jak złapać hejtera, szok w PSZOK oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
23: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
26: Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
28: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
29: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Kanady Mark Carney powiedział podczas szczytu G7 we Francji, że zmieniły się poglądy strony amerykańskiej na wojnę Rosji z Ukrainą. Dodał, że Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump zajmują teraz stanowisko, które inni przywódcy G7 uważają za bardziej realistyczne. Carney wyjaśnił, że rozmawiał w trakcie szczytu G7 łącznie 7-8 razy z prezydentem USA. Wczoraj spotkał się również z Wołodymyrem Zełenskim. Ogłosił wówczas, że Kanada nakłada nowe sankcje wymierzone w rosyjską flotę cieni i dochody ze źródeł energii. Obejmą one łącznie ponad 160 osób, podmiotów i statków. Wiceszef MON Paweł Zalewski stwierdził, że po stronie ukraińskiej nie ma zainteresowania przekazaniem jej migów. Według niego Ukraińcy chcieliby, aby te samoloty były dopasowane do bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Tymczasem Polska nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztu ich modernizacji. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział w poniedziałek, że Ukraina nie otrzymała jeszcze od Polski samolotów bojowych MiG-29, ponieważ nie została dopięta sprawa transferu technologii dronowych, które Kijów miał przekazać polskiemu wojsku w zamian za poradzieckie maszyny. Klub Lewicy chce radykalnych zmian w ochronie zdrowia. Proponuje 4 tematy, w tym maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Poinformował lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zwrócił on również uwagę na kwestię wykorzystania urządzeń medycznych, które w niektórych placówkach funkcjonują tylko do pewnych godzin ze względu na brak środków. Ostatnim tematem miałaby być ewidencja czasu pracy lekarzy. Ceny gazu w Europie nadal spadają. To w reakcji na nadchodzące potencjalne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie spadły o prawie 1% do nieco ponad 41 euro za megawattogodzinę. W ciągu ostatnich 5 sesji ceny spadły w sumie o 17%. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda.
0: Na przeważającym obszarze tylko niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszcz i więcej chmur może pojawić się na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz na południu kraju. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 24 na południu.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To mistrzowie fizyki kwantowej. Domowi inspektorzy grawitacji. Eksperci od zarządzania ludźmi, doktorzy somnologii stosowanej. O kim mowa? Oczywiście, że o kotach. Tu Adam Mirek, a wy słuchacie audycji Z nauką po imieniu. Dziś odpowiemy na najbardziej nurtujące kocie pytania. Pierwsze koty za płoty. Zaczynamy. Kto ma kota w domu, ten się w cyrku nie śmieje. Choć w teorii człowiek udomowił je tysiące lat temu, nie jeden właściciel codziennie zapewne zastanawia się, czy to właściwie kot mieszka u niego, czy on u kota. Wspólna historia ludzi i kotów zaczyna się na Bliskim Wschodzie, w obszarze tak zwanego Żyznego Półksiężyca, mniej więcej 8 tysięcy lat przed naszą erą. Koty zjawiły się w pobliżu człowieka, tam gdzie rozwijało się rolnictwo, bo polowały na gryzonie żywiące się magazynowanym zbożem. Przodkiem naszych futrzastych pupili był kot nubijski. Niewielki, pustynny drapieżnik, który do dziś żyje na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Początkowo koty nie były słodkimi pieszczochami. Miały one w gospodarstwach domowych konkretne obowiązki, związane głównie z tępieniem gryzoni. Ale około 4000 lat temu w starożytnym Egipcie mruczki otrzymały niemały awans społeczny i zyskały status zwierząt otoczonych niemal boską czcią. Symbolizowały opiekę i porządek, radość i płodność. Były utożsamiane z bóstwami, na przykład Bastet. Bywały nawet mumifikowane oraz powszechnie przedstawiane w sztuce jako istoty wyjątkowe. No a z czasem koty wyruszyły w świat, na statkach, wzdłuż szlaków handlowych, razem z ludźmi. W Europie pojawiły się, gdy Fenicjanie, czyli kupiecki lud z okolic dzisiejszego Libanu, nawiązał stosunki handlowe z naszym kontynentem. Koty szybko zadomowiły się na nowych ziemiach. Koci dobrobyt skończył się jednak, gdy Europa weszła w mroczny czas wieków średnich. Utraciły one wtedy swój status pożytecznego zwierzęcia domowego i stały się symbolem zakazanej magii. Papież Innocenty VIII, będący głową kościoła w XV wieku, wydał bullę potępiającą czary. Ludzie zaczęli wtedy widzieć w kotach stworzenia demoniczne i masowo je tępić. Całe szczęście dzisiaj nikt nie podejrzewa ich już o konszachty z diabłem. Choć może jednak... Kot, jaki jest, każdy widzi, ale pod tą słodką powierzchownością kryje się całe mnóstwo biologicznych ciekawostek. Zacznijmy od wibrysów. Te charakterystyczne wąsy kotów to włosy czuciowe, połączone z układem nerwowym. Najwięcej jest ich na policzkach, ale występują też na głowie, szyi i łapach. Działają jak precyzyjne czujniki ruchu, pomagając kotu orientować się nawet w całkowitej ciemności. Dzięki nim potrafi on wyczuć drgania powietrza, a także ocenić, czy zmieści się w danym przejściu czy pudełku. Kolejno kocie oczy. Są charakterystyczne dzięki pionowym źrenicom, które dają przewagę w dzień i w nocy. Koty mają też rozwiniętą trzecią powiekę oraz błonę odblaskową, która niejedną osobę może przestraszyć, kiedy w nocy po ciemku kot zaświeci tak zwanymi długimi światłami. A dzieje się tak dlatego, że wspomniana błona działa jak lustro. Odbija światło, które nie zostało pochłonięte przez siatkówkę. Dzięki temu kot dużo lepiej widzi w ciemności. Nie można pominąć niezwykłej zwinności kotów. Mają one o 24 kości więcej niż ludzie, co daje im dużą elastyczność i pozwala przeciskać się przez bardzo małe otwory. Pomagają w tym także szczątkowe, niepołączone ze szkieletem obojczyki, więc gdzie wejdzie głowa kota, wejdzie też cały kot. No chyba, że brzuszek przy okazji gdzieś utknie. No ale dlaczego mruczki spadają zawsze na cztery łapy? Odpowiedzialny jest za to tak zwany odruch prostujący. Jest to wrodzona umiejętność, w której kluczową rolę odgrywa błędnik w kocim uchu wewnętrznym. Kiedy kot spada, jego ciało działa jak idealnie zharmonizowany układ. Najpierw obraca głowę, potem przednią część ciała, a na końcu tylną. I uwaga, robi to bez odpychania się od czegokolwiek. Wykorzystuje przy tym zasadę zachowania momentu pędu, skręcając części ciała w przeciwne strony. A w tym wszystkim pomaga ogon, który działa jak ster. No ale jak to się dzieje, że kot wyczuwa otwieraną puszkę, nawet jeśli znajduje się na drugim końcu domu? Koty mają około 200 milionów receptorów węchowych. Dla porównania człowiek ma ich około 5 milionów. Więc jeśli tylko właściciel otworzy lodówkę, kot wie o tym szybciej niż zdąży się w niej zapalić światełko. Ponadto koty słyszą dźwięki o częstotliwości do 65 kHz. To prawie dwa razy więcej niż pies i trzy razy więcej niż człowiek. Koty nie tylko anatomię mają unikatową. Po pierwsze, koty przesypiają nawet do 16 godzin dziennie. Możemy to nazwać lenistwem, ale dla nich to strategia. Jako drapieżniki są po prostu przystosowane do krótkich, ale niezwykle intensywnych wybuchów aktywności, więc tryb oszczędzania energii na kanapie włączają kiedy tylko mogą. Ponadto są zwierzętami krepuskularnymi, czyli są najbardziej aktywne o świcie i zmierzchu. Dlatego wspomniane intensywne wybuchy aktywności często zdarzają się o 4 nad ranem, kiedy to koty wjeżdżają w zakręt z piskiem papuci w waszej sypialni. Niewątpliwie można im to jednak wybaczyć, kiedy zaczynają uroczo mruczeć. Ale co ciekawe, choć często kojarzymy mruczenie z wyrazem zadowolenia, koty mruczą też w sytuacjach stresu czy bólu. Naukowcy przypuszczają, że wibracje o określonej częstotliwości wydawane podczas mruczenia mogą wspierać regenerację tkanek i działać na kota uspokajająco. Ale nie tylko na kota. Kocie mruczenie może bowiem obniżać ciśnienie krwi i wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, u człowieka. Koty uczą się też, że mruczenie przyciąga uwagę. Czasem dodają do niego miałknięcie, żeby na przykład wymusić otwarcie im puszki. Dochodzimy tu do kolejnej zagadki. Dlaczego koty przynoszą nam upolowane zdobycze? Od ptaków i myszy po z trudem złowione gumki do włosów czy skarpetki. Często myślimy, że to wyraz wdzięczności za ciepły kącik, no ale to nie do końca prawda. Istnieje kilka hipotez. Jedna z nich zakłada, że kot kieruje się instynktem i może to być pewnego rodzaju forma litości. W naturze koty dzielą się jedzeniem z członkami swojej grupy, więc traktując człowieka jako część, przynoszą ofiary jako formę komunikacji i dzielenia się. Z kolei samice uczą młode, przynosząc im ranne zdobycze do treningu. Dlatego kot może postrzegać was jako niedoświadczonych łowców i próbować was czegoś nauczyć. A co do kociego okazywania uczuć? Oprócz ocierania się o nogi, oznaką przywiązania jest też ugniatanie łapkami, czyli kocie wyrabianie ciasta. Kocięta robią to, by pobudzić wypływ mleka, a dorosłe koty, gdy czują się bezpiecznie i komfortowo. Z kolei powolne mruganie to koci odpowiednik uśmiechu lub całusa, który oznacza zaufanie i spokój. No a teraz trochę mniej przyjemny aspekt relacji kocio-człowieczej. Gubienie sierści. Właściwie skąd koty wiedzą, że najwyższy czas zmienić futerko na letnie lub zimowe? Decyduje o tym głównie światło, a dokładniej długość dnia, wcale nie temperatura. Siatkówka kociego oka rejestruje ilość światła i przekazuje te informacje do mózgu, gdzie wpływa ona na pracę szyszynki produkującej melatoninę. Gdy dni są krótsze, poziom melatoniny rośnie, a gdy dłuższe, spada. To z kolei reguluje hormony i cykl wzrostu sierści, powodując jej wymianę. Ale na ten proces wpływają też inne czynniki, jak rasa, dieta, stres czy warunki życia. No i nawet koty niewychodzące linieją, choć przy sztucznym świetle zmiany te mogą być mniej wyraźne. Co ciekawe, choć powszechnie mówi się o alergii na sierść kota, to nie na nią alergicy są uczuleni. Najważniejszym alergenem jest białko wytwarzane głównie w ślinie, gruczołach łojowych i skórze kota. Podczas codziennej pielęgnacji kot rozprowadza ślinę po sierści, a gdy ta wysycha, alergen trafia do powietrza i osadza się na meblach oraz ubraniach. U osoby uczulonej układ odpornościowy błędnie rozpoznaje to białko jako zagrożenie. No i uruchamia się cała kaskada. Organizm produkuje przeciwciała. Dochodzi do uwolnienia histaminy i innych substancji prozapalnych. A to powoduje kichanie, katar, łzawienie, swędzenie, kaszel, a nawet duszność. Są oczywiście rasy, które produkują mniej tego białka, takie jak kot balijski, ale nie są niestety całkowicie bezpieczne dla alergików. Całe szczęście u niektórych osób długotrwały kontakt z konkretnym kotem zmniejsza objawy. To efekt stopniowej adaptacji układu odpornościowego. Istnieje również immunoterapia alergenowa, w której stosuje się zastrzyki podskórne lub preparaty podjęzykowe, które mają za zadanie przyzwyczajenie układu odpornościowego i trwałe zmniejszenie objawów. Można też po prostu pogodzić się z faktem, że kichanie to koszt uboczny kociej miłości. Jak widać, koty nie tylko naginają prawa fizyki, ale również konwenanse społeczne. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. A teraz proszę spojrzeć za siebie, bo jest szansa, że ktoś już niecierpliwie czeka tam z pustą miską. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji z Nauką po imieniu. Adam Mirek.
11: Adam Mirek z Nauką po imieniu, a w studio Filip Kekusz, który powie Państwu, czego oczekiwać w samo południe w TOK 360?
1: Będziemy rozmawiać, dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu, będziemy rozmawiać o tym, że Polska i Niemcy podpisują dzisiaj traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. To miał być, wedle słów Radosława Sikorskiego, taki wielki traktat z gwarancjami, taka umowa międzypaństwowa, jaką ostatnio Polska podpisała z Wielką Brytanią i Francją. To była taka umowa w wypadku tych dwóch państw, która gwarantowała na przykład, że w chwili zagrożenia ze strony przeciwnika zewnętrznego i Wielka Brytania i Francja będą bardzo mocno pomagać Polsce, żeby się bronić i vice versa, ale z Niemcami będzie nieco inaczej. Radosław Sikorski mówi, że obawia się po prostu, że jeśli to będzie umowa na poziomie takim międzypaństwowym, to prezydent Karol Nawrocki może taką umowę zawetować, więc powiemy, co dokładnie znajduje się w tym traktacie, czy w ogóle jest sens go podpisywać, biorąc pod uwagę, w ilu strukturach międzynarodowych jesteśmy już obok Niemiec, ale będziemy rozmawiać także o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo tam wydaje się, że spokoju do piątku nie będzie. Izrael ponownie zaatakował południe Libanu, jest więc niepokój o to, jak to chwiejne porozumienie wypracowane i podpisane elektronicznie, o czym rozmawialiśmy wczoraj na początku tygodnia, czy utrzyma się jeszcze do piątku, kiedy mają zapaść kolejne decyzje. Donald Trump jest z kolei wciąż we Francji i dzisiaj spotka się z przywódcą, z prezesem, CEO firmy Anthropic, która opracowała jeden z najnowszych modeli sztucznej inteligencji. Będzie też
11: zablokowany. Rząd Stanów Zjednoczonych.
1: Tak jest. Nie dla ludzi spoza Stanów Zjednoczonych, nie dla państw spoza Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście to jest też jeden z tematów, które pojawiły się na szczycie G7. Co wynika z tej blokady, jak to przekłada się w ogóle na funkcjonowanie tego modelu sztucznej inteligencji, a także europejskich państw w dobie cyfryzacji i AI-owania świata. O tym będziemy rozmawiać po 13.
11: Brzmi to niezwykle interesująco. Zapraszam Państwa w samo południe na program TOK 360. Filip Kekusz troszeczkę uchylił rąbka tajemnicy, ale w samo południe całość stanie się jasna. A tymczasem informacje o godzinie 11 już, czyli za 2 minuty. A po informacjach gość w studio opowie o życiu i twórczości cesarza, którego my znamy jako cesarza Hirohito, ale Japończycy znają go jako cesarza Showa, czy Showa, tak. Także fascynująca postać, można powiedzieć, Bóg, który stał się urzędnikiem, tak bym to zapowiedział. Informacje za 2 minuty.
2: Reklama. Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan!
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną i limity wynagrodzeń. Klub Lewicy chce natychmiastowych zmian w sprawie zarobków lekarzy. Podatek od zysków z wytwarzania paliw ciekłych i przepisy dotyczące wsparcia artystów to główne tematy, nad którymi dzisiaj będzie debatował Sejm. Nawet 300 miliardów dolarów mają być warte inwestycje w Iranie. Tak wynika z treści wstępnego porozumienia Waszyngton-Teheran. Minęła 11. Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska. Wczoraj na rządzie, a dziś już w Sejmie, ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Poinformował o tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia i to na rozpoczętym właśnie 3-dniowym posiedzeniu Sejmu.
20: Dotyczy określenia niezbędnych uprawnień dla ministra właściwego do spraw zdrowia do pozyskiwania i przetwarzania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym numerem PESEL-u. Poszło to przed chwilą do komisji. Komisja zebrała się i będzie pierwsze czytanie w komisji.
14: Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Nie tylko przepisy o powiązaniu informacji o zarobkach medyków z numerem PESEL, rządowy projekt o podatku o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych i nowela przepisów antymobbingowych. Tym zajmą się posłowie na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Będzie też tak zwana ustawa o artystach zawodowych, o której więcej teraz opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
29: Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego. A co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, będą mogły dostać dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Ministra kultury Marta Cienkowska mówiła niedawno w TOK FM, że po uchwaleniu ustawy przez parlament liczy na podpis Karola Nawrockiego, który, jak przypomniała, zarządzał Muzeum II Wojny Światowej.
30: Pan prezydent zna sytuację twórców, dobrze wie, z jakimi problemami się zmagają. Ta ustawa jest rozwiązaniem 35-letnich zaniedbań. A poza tym jego środowisko polityczne chciało zrobić dokładnie to samo, tylko im się po prostu nie udało.
29: Ale obecnie i PiS, i bliska Karolowi Nawrockiemu Konfederacja ustawę o artystach zawodowych krytykują. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadziły dziś cztery organizacje związkowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy odeszli od swoich stanowisk pracy o 8:00. W Lublinie, jak wiecie, przed budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszło kilkaset osób, a w oddziale w Chorzowie. Natomiast do protestu przystąpiło 70% załogi. Był tam Grzegorz Kozioł.
9: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
12: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
9: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
15: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
9: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego. Z Chorzowa Grzegorz Kozieł, TOG FM.
14: Do opinii publicznej trafiają kolejne założenia wstępnego amerykańsko-irańskiego porozumienia pokojowego. Umowa ma zostać podpisana oficjalnie w piątek w luksusowym szwajcarskim kurorcie. Tomasz Orchowski.
16: Prezydent Trump przekazał, że w umowie wyraźnie stwierdzono, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej. Jej pełny tekst ma zostać opublikowany w ciągu kilku dni. Wiadomo, że odblokowana zostanie też cieśnina Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu. Trump nie osiągnął zbyt wiele z tego, co twierdził, że chce osiągnąć, komentuje Reuters. Reżim rządzi dalej, program rakietowy nie został zlikwidowany, a Teheran...

0: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale o Messi strzelił wszystkie trzy gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił dwie, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland, ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W informacjach to wszystko. Czas na prognozę pogody. Na przeważającym obszarze kraju dziś będzie dość pogodnie. Na pozostałych obszarach, głównie na północy i na południu, może się mocniej chmurzyć i może też popadać, zagrzmieć, a na termometrach od 16 do 24 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest program Owczarek. W studio gość pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry.
3: 15 sierpnia 1945 roku miliony Japończyków zamarły przed odbiornikami radiowymi, bo po raz pierwszy w historii, ale też po raz pierwszy w swym życiu, usłyszeli głos cesarza, władcy, który dotąd był uznawany za żyjące bóstwo. Czyli Bóg przemówił. Ale usłyszeli coś, czego właściwie nie potrafili zrozumieć. Bo cesarz mówił tak archaicznym, dworskim językiem, że zwyczajny obywatel właściwie potrzebował tłumacza, żeby dowiedzieć się, co on tam powiedział. Kochanie, nie wiem, zapytamy sąsiada. Sąsiedzie, no cesarz powiedział, że Japonia właśnie przegrała wojnę. What? Znaczy, nie, jak tak nie wiem, po japońsku będzie. No i teraz w 1945 roku, weźmy sobie na przykład ten 15 sierpnia albo dowolny inny dzień, dla przeciętnego Japończyka, kim był człowiek, którego my w świecie zachodnim opisujemy jako Hirohito, ale Japończycy pewnie jako cesarz Showa? Czy był osobą, którą kochano, której się bano? Jak można by go...
4: Myślę, że tutaj trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo generalnie bać to się nie bano, według mnie. Oczywiście nie mamy badań opinii publicznej w tamtych czasach i wiemy, że no, tak jak do dzisiaj w Japonii są różne strony i poglądy są bardzo różne. Generalnie wszyscy odetchnęli z ulgą, to na pewno, bo wojna była ciężka, wiemy, że mnóstwo strat, trwała za długo, nędza, głód i no, Tokio szczególnie bardzo...
3: Pożar wielki, pożar Tokio.
4: Bombardowania trwały prawie do końca, bo tam ta rada, która no, czasami z cesarzem, czasami bez, czyli no, głównie wojskowi, ale razem z cywilami, debatowała, czy przyjąć bezwarunkową kapitulację ustaloną w Poczdamie, czy nie. No i dopiero 14 sierpnia cesarz sam podjął taką decyzję, ponieważ nie było konsensusu, a tam zawsze konsensus był potrzebny, więc tu decyzja cesarza przeważyła. Cesarz był niewątpliwie kimś, czymś ponad zwykłymi ludźmi. Myślę, że dla zwykłych ludzi, nie mówię o osobach, które, prawda, miały poglądy lewicowe czy prawicowe, intelektualiści, wojskowi, no i każdy miał tam jakiś swój wizerunek cesarza, ale niewątpliwie to, co pan powiedział, może nie Bóg, cesarz, chociaż tak przyjęto w konstytucji Meiji, że jest boski, ale coś, ktoś, kto jest ponad wszystkimi. Jednocześnie no, myślę, że zresztą takie dyskusje były prowadzone i do dzisiaj chyba trwają. Tak, no, symbol, jeden z najważniejszych no, symboli, a jednocześnie takich no, cech szczególnych kultury japońskiej, bo on był zawsze, niezależnie od tego, no jak myślimy, kiedy, którego cesarza uznamy za pierwszego już prawdziwego, a którzy są tylko mitologiczni i przyjęci przez tę taką patriotyczną, no, czy tradycyjną historiografię. Także rzeczywiście nie rozumieli. Było tak, jak pan powiedział. Ten tekst został zresztą boski, Gyokuon się mówi o tej płycie, nagrany wcześniej, zresztą w konspiracji, bo było

0: wielu oponentów, przeciwników, również wśród wojskowych, tego, żeby się poddać, bo miało dojść do poświęcenia tych 100 milionów, prawda? Kiedy no, przeciwnicy zaczną walki na tych głównych wyspach japońskich, bo Okinawa była daleko i to nie bardzo docierało do Japończyków. Więc na pewno go, myślę, że szanowali w większości i że był dla nich no, symbolem tego, co japońskie, bo zresztą wiemy w historii, że jak już było jakoś źle, były jakieś kryzysy, to odwoływano się właśnie do tego, co w Japonii było wieczne i trwałe i zawsze, i cesarz, niezależnie od tego, jaką rolę pełnił w historii, no zawsze był. I ta kontynuacja dla Japończyków była ważna. Usłyszeli, nie zrozumieli. Rzeczywiście podobno to twierdzą badacze i tam naoczni świadkowie, no, że byli tacy, co tłumaczyli, co powiedział, no ale powiedział to, że musimy znieść, wytrzymać to, co jest nie do wytrzymania, znieść to, co jest nie do zniesienia. Tam nie było słowa kapitulacja, tylko była mowa o tym, że, no, że trzeba skończyć tę tragedię, która trwała tak wiele lat, mimo poświęcenia wojskowych, mimo poświęcenia cywilów, mimo poświęcenia właśnie tych 100 milionów naszych podwładnych. To było, o tym była mowa oczywiście o przodkach, o cnocie i o tym wszystkim. Także było tylko to, że musimy, że zdecydowaliśmy, że trzeba zakończyć no, tę tragedię, no i wytrzymać to, co będzie, co jest nie do wytrzymania.
1: Po wojnie amerykański generał MacArthur, ale też jak gdyby pewnie Stany, można powiedzieć, starały się, albo robili wszystko, aby zdjąć z cesarza odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i uchronić go przed procesem w Tokio. A tam na liście, no to wcześniej oczywiście, czy wiedział o ataku na Pearl Harbor, masakra w Nankinie, eksperymenty jednostki 731. Stworzono taką opowieść, że cesarz był pacyfistą, który był więziony przez własnych generałów. I w świetle czasu, który upłynął i dokumentów, na ile ta opowieść trzyma się kupy, mówiąc kolokwialnie, a na ile to była właśnie taka sfabrykowana, która służyła partykularnym interesom amerykańskim?
0: Znaczy z tymi interesami amerykańskimi no to było różnie, bo MacArthur uważał co innego. Burns, sekretarz stanu i taka grupa prochińska, która była w Departamencie Stanu w Waszyngtonie, uważała, no, że wstrętny zbrodniarz, że trzeba mu postawić go przed Trybunałem Tokijskim. To, co pan powiedział, to jest tylko jeden pogląd, bo wiemy, ja nie czytałam tych wszystkich pamiętników, ale mamy pamiętniki adiutanta Hirohito, mamy tam któregoś szambelanów, no i oni coś tam wspominają. Oczywiście Urząd do Spraw Dworu Cesarskiego, tam jest taka specjalna jednostka badawcza. Kilka lat temu wydano kilkanaście tomów Kronik cesarza Sioła. I dzień po dniu wszystko tam jest opisane. Oczywiście to nie są pamiętniki Sioła, no tylko zebrane na podstawie różnych dokumentów, pamiętników, właśnie listów, no taka chronologia wydarzeń. Tam o tym jest mowa, ale o tym, że był pacyfistą, znaczy tylko i wyłącznie pacyfistą, to z tego co pamiętam nic nie ma, chociaż taki wątek pojawia się w różnych tekstach, ponieważ wiemy, że na początku, kiedy Japonia jeszcze szykowała się do wojny, czy były w ogóle pomysły, jak sytuacja w kraju się bardzo pogarszała, że on był przeciwny wojnie. I to wynikało głównie z jego sympatii i dobrych wspomnień do wizyty w Wielkiej Brytanii, którą, jak jeszcze był następcą tronu, w 21 roku odbył. To była pierwsza podróż taka daleka na zachód w ogóle przedstawiciela rodziny cesarskiej. I ten pobyt, on zwiedził różne kraje w Europie, głównie monarchie i był przede wszystkim w Anglii, bo to był pierwszy sojusznik Japonii. I bardzo dobrze wspominał tę wojnę i nie chciał, i o tym wiemy, nie chciał, podobnie jak zresztą Konoe, jego późniejszy premier, no, doprowadzić do tego, żeby była wojna przeciwko Wielkiej Brytanii. No, na razie nie ma mowy o Stanach Zjednoczonych. Także myślę, że poglądy są tutaj różne. A kwestia odpowiedzialności cesarza za wojnę, to myślę, że jest to temat na bardzo długą naszą rozmowę, bo no, można z różnych perspektyw na to patrzeć, jasne, prawda?
1: To zostawmy to na razie na uboczu, ale Mamy człowieka, który sporą część czasu spędzał samotnie, w izolacji, mm-hmm. i nagle Amerykanie mówią, no dobra, to teraz trochę zmieniamy konstytucję, ty będziesz teraz symbolem, a poza tym musisz wyjść do ludzi, jeździć mm-hmm. do fabryk, kłaniać się i witać. Zastanawiam się właśnie, jak człowiek, który był w zupełnie innej przestrzeni, nagle odnajduje się w nowej rzeczywistości, gdzie jest takim... Mm-hmm.
0: Znaczy on, z tego co wiemy... 27 września, kapitulację podpisano 2 września 1945 roku, po czym Amerykanie zaczęli działać. I o ile pamiętam, 11 czy 12 zaczęły się pierwsze aresztowania tych, na których potem przed Trybunałem Tokijskim postawiono cywilów i wojskowych. No i wtedy trwała debata, czy postawić cesarza, czy nie postawić. Doradca MacArthura, Fellers, generał zresztą, to miłośnik Japonii w pewnym sensie, no, szukał dowodów na to, że on nie jest winny, no i rozmawiał tam z różnymi osobami związanymi z cesarzem i ostatecznie doszło do spotkania MacArthura z Hirohito. To był 27 września. Tu może jeszcze wspomnę, że kongres 16 chyba września zamieścił Hirohito na liście tych, którzy mają być sądzeni przed Trybunałem Tokijskim. 27 września spotkał się MacArthur z Hirohito i podobno...
1: Hirohito zaproponował, że weźmie na siebie całą winę, żeby uratować naród japoński.
0: No i rozmawiali potem jeszcze kilkakrotnie, ale MacArthur i Fellers często powtarzał, że jeśli się zniszczy cesarza, to wtedy trudno będzie przeprowadzić reformy demokratyzacyjne w Japonii, no bo to jest to sedno, ten symbol Japonii, no, którym zresztą cesarz po wojnie się stał, tak w konstytucji tej amerykańskiej, znaczy MacArthurowskiej, w pierwszym paragrafie napisano, że jest symbolem narodu, do którego należy władza suwerenna, ale dyskusje trwają do dzisiaj, czym czy cesarz został symbolem tylko po wojnie, czy raczej był, no, przez całe swoje panowanie takim symbolem.
1: Bardzo interesująca sprawa. Zresztą dzisiaj też monarchia japońska jest znowu w punkcie zainteresowania mediów, no bo kurczy się. Mm-hmm. Tak, liczba następców tronu mm-hmm. coraz krótsza, a takich, którzy będą mogli dalej jeszcze produkować kolejne mm-hmm. gałązki, jeszcze mniejsza. No, wprawdzie jest córka, no ale jest kobietą. To
0: no, na razie tak.
1: Bardzo to przeszkadza Japończykom. Znaczy, może nie Japończykom, ale domowi cesarskiemu. Mm-hmm. I prawnikom. Ale na razie to zostawiamy. Powrócimy do cesarza Showa, znanego jako Hirohito w naszej części świata, po informacjach TOK FM, te już za chwileczkę o 11.20. Gościem jest pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska, Katedra Japonistyki, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski.
2: Autopromocja.
3: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Są dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie 28-letniego lekarza z Warszawy, który bez specjalizacji kierował szpitalnym oddziałem ratunkowym w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale zrezygnował z członkostwa w tej partii. Jednocześnie władze Warszawy zapowiadają audyt w Szpitalu Południowym, a wśród polityków koalicji słychać głosy oburzenia, mówi wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
4: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być. Bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy w każdym szpitalu. Jeszcze niedawno walczyliśmy o to, żeby lekarze dobrze zarabiali, więc ja bym była ostrożna w uogólnianiu tego i nagonce na lekarzy. Natomiast to, co się wydarzyło, jest po prostu nie można tego przyjąć za normalność i mam nadzieję, że pan poniesie tego konsekwencje.
2: Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie dotyczące podejrzeń opuszczenia dyżurów przez Kacprzyka oraz analizuje dokumenty związane z jego pracą. W ciągu roku lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. Prowokacje Roberta Bąkiewicza i w Polsce, i za granicą służą Federacji Rosyjskiej. To jest realizacja strategii niebezpieczeństwa państwa polskiego, mówił w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się w Sejmie m.in. do pytań wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka o opiekę konsularną nad zatrzymanymi w Niemczech działaczami tzw. ruchu obrony granic. Zapewnił, że wszyscy obywatele Polski mogą liczyć na opiekę polskich pracowników placówek dyplomatycznych. Wczoraj grupa członków ruchu obrony granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Obniżona akcyza na paliwa przestała obowiązywać, ale w kolejnych dniach powinniśmy notować dalsze spadki cen, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, jutro benzyna i diesel powinny być tańsze niż dziś. To między innymi ze względu na niższą cenę ropy na rynkach, która już teraz oscyluje w granicach $80 za baryłkę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 10 groszy. Cena benzyny 98 nie przekracza 6,75, a oleju napędowego 6,44. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. Pochmurno i deszczowo, dzisiaj jedynie na Suwalszczyźnie, Podlasiu i południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na wybrzeżu do 24 na południowym zachodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W studio pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Cesarz Hirohito, cesarz Showa, to zależy kto gdzie, jak go znam. W Polsce i na zachodzie Hirohito pewnie, a Japończycy by powiedzieli kto, w ogóle nie wiemy kto to jest, ale cesarz Showa oczywiście. To notabene jeden z najdłużej panujących władców, z panią profesor wcześniej informacji rozmawialiśmy, no i pewnie zależy się od tego, czy dołączymy okres regencji, czy nie. Jeżeli nie, no to mieści się powiedzmy w czołowej dziesiątce, a jeżeli dołączymy okres regencji, no to nawet pewnie wystartuje nam jako numer jeden. Rozmawiamy o tym, że trochę jest, czy był, tak to miał status boski i no potem wojna i to wszystko się zmieniło znacznie, czyli można powiedzieć Bóg, który stał się urzędnikiem. Ale oprócz tego, że był cesarzem, to też jako osoba prywatna miał niezwykłą pasję, bo był, no, nie wiem czy można powiedzieć wybitnym, ale biologiem morskim. Miał zawodowe laboratorium, badał ślimaki nagoskrzelne i zastanawiam się, czy ta ucieczka w naukę była swoistą terapią, azylem, może od tego, żeby kierować militarystycznym państwem albo jakoś współuczestniczyć w tej machinie.
0: Tak, on stełbił opławy i tam miał nawet jakieś swoje odkrycia. Zresztą tak jak jego syn Akihito też są uznawani w świecie. Być może tak. Ja chyba się trochę z tym zgadzam, ale początki były inne. On był dosyć słabowitym dzieckiem. Nie był silny fizycznie.
1: Czyli był mięczakiem, tak jak potem te...
0: No, tego nie powiem, ale był badał. Po prostu miał podobne, tak radio, znaczy jego szambelanowie, tak właśnie w pamiętnikach kiedyś czytałam, że był dosyć powolny, taki miał spowolniony refleks, ale był bardzo zawzięty. Także jak zaczął się uczyć pływać, to tak się nauczył, że podobno świetnie pływał. To samo było z nartami, ale no nie miał zdolności manualnych, nie potrafił śpiewać, no zresztą nie musi, prawda? I to mu zresztą takie lekcje, jak chodził do szkół, no to wycofano te zajęcia. Także tłumaczy się
1: żeby
0: tym...
1: Żeby go nie stawiać w trudnej sytuacji?
0: Tak, no żeby się nie męczył, prawda? Żeby się nie... Co prawda te klasy były bardzo nieliczne i tam uczniowie byli dobrani specjalnie, ale to może już kiedy indziej o tym opowiemy. Natomiast no znaczy on sam bardzo się zainteresował i to jego rodzice, czyli cesarz Taisho i cesarzowa Sadako, dbali, to były lata 20, dbali o to, żeby te dzieci były, czterech synów mieli, to był wyjątek chyba w rodzinie cesarskiej, czterech synów i dbali, żeby synowie no, znali świat, bywali wśród ludzi, oczywiście to nie jest takie bywanie jak teraz, ale pokazywali im też, znaczy byli obwożeni w różne miejsca, między innymi do nowo otwartego ogrodu zoo, które do dzisiaj jest w parku Ueno. No i tam podobno się zachwycił, potem czytał pisemka dla chłopców o biologii właśnie. Znaczy takie,
1: pisemka dla chłopców.
0: Znaczy pisemka dla chłopców i takie właśnie no, hobbystyczne można powiedzieć. No, w tych pisemkach dla chłopców wtedy były
1: inne
0: historie
1: rzeczy.
0: Patriotyczne.
1: Były nagie ślimaki.
0: Tak. Nie, wspaniali wojownicy, no i tam cesarze, którzy ukształtowali tę wspaniałą Japonię. No ale właśnie te pewne wady fizyczne spowodowały, że lubił czytać, lubił właśnie skupiać się na badaniach, a potem jak już miał kolejną szkołę i kolejnych nauczycieli, jak już był następcą tronu, no to musiał przejść inną edukację. Tam liczni profesorowie się nim zajęli. Miał swojego ulubionego nauczyciela, pan Hattori się nazywał, biologa właśnie, który tak prowadził te lekcje, że on się jeszcze bardziej skupił na tym. Ale myślę, w późniejszych czasach to on chyba nie miał za dużo czasu, znaczy w tym okresie najgorszym.
1: A ten Hattori nie robił mieczy przypadkiem?
0: Chyba to nie rodzina, ale to jeden robił.
1: Bo w Kill Billu właśnie Hattori robi
0: tak,
1: super miecze.
0: Tak, no i zresztą ten słynny ninja był też, Hattori Kun. No, także to jest inna historia, a ten był biologiem i... No, ale na pewno robił to potem, jak już został symbolem państwa po wojnie, kiedy no, wyrzekł się... On się nie wyrzekł boskości. To jest też długi temat. MacArthur na to nalegał, żeby właśnie powiedział, że jest zwykłym człowiekiem i to, co ogłosił w orędziu 1 stycznia 1946 roku, to nazywane jest deklaracją człowieczeństwa, ale on tam użył bardzo trudnych, skomplikowanych terminów.
1: Bóstwa. Których nikt nie zrozumiał.
0: Nie, wtedy zrozumiał, bo już wtedy używał innego języka. Bóstwo wcielone, zresztą to było w takim monitorze rządowym opublikowane, no i oczywiście potem gazety wszystkie to przedrukowały.
1: To musiał być szok też.
0: Myślę, że tak. I zresztą, no różne, zresztą większość społeczeństwa po wojnie stała się, można powiedzieć, pacyfistyczna, że mieli już dosyć, prawda? Naprawdę Japończycy tę wojnę, no ciężka była dla Japończyków, tych nawet nie walczących, dla cywilów. No wiemy, że wielu zginęło na Okinawie, ale też te naloty, które Amerykanie no, do końca
1: no,
0: prawie...
1: Wielki pożar Tokio przecież tam zjadło.
0: Tokio tam ileś razy, 100 tysięcy jednej nocy zginęło, także to naprawdę myślę, że było jedno z bardziej poszkodowanych miast II wojny światowej wtedy, więc... Miał to laboratorium i zresztą to laboratorium można oglądać teraz, bo w takiej dzielnicy podtokijskiej otworzono jego muzeum. Bardzo ciekawe zresztą i w jednej takiej salce no, jest właśnie to, no, jego prace, jego mikroskopy, probówki i tam takie różne, które służyły mu do badań.
1: Czy to jest dzisiaj postać, która dzieli Japonię, ale też państwa ościenne, czy... Już.
0: Ościenne na pewno, bo problem odpowiedzialności za wojnę jest ciągle żywy. I Japończycy trochę nam zazdroszczą, że my w miarę z Niemcami się dogadaliśmy, że mamy jakieś wspólne
1: tak
0: komisje.
1: Tak by się do wczoraj wydawało.
0: No właśnie, że mamy jakieś prace nad wspólnymi podręcznikami, no to też nie do końca jest prawda, ale tam powstawały takie komisje koreańsko-chińsko-japońskie, ale do końca to... No, nie udało się i zresztą do dzisiaj ten problem właśnie zbrodniarzy wojny, głównie chramu sintoistycznego Jaskuni, do którego, gdzie są uświęcone 2,5 miliona dusz poległych za ojczyznę, również kobiety i dzieci, cywile, nie tylko wojskowi, ale kiedy w 1978 roku włączono tam zbrodniarzy wojennych skazanych na karę śmierci, tych sześciu, których rozstrzelano, no to wtedy właśnie zaczęło się dziać. No i wszystkie wizyty w tym chramie przez członków parlamentu, czy premiera, no to jest od razu protestowane przez Koreańczyków i Chińczyków. To jest złożony problem i myślę, że to muszę teraz zostawić, ale Japończycy generalnie z nostalgią myślą o cesarzu Showa. On był oczywiście, miał długie panowanie, które można podzielić na trzy etapy. Ten w cudzysłowie boski cesarz, potem okupacja była przez kilka lat, do 52 roku, no i potem staje się symbolem narodu, jeździ po kraju, kłania się, zdejmuje kapelusz, kłania się zwykłym obywatelom, no i pojawia się w różnych miejscach. Tu może dodam, że był fanem sumo, zapasów japońskich i chodził, chociaż no, uważał, że ma za dużo obowiązków, żeby sobie pozwolić na codzienne oglądanie zawodów, jak w Tokio się odbywały, ale chodził i na to. Także ja rozmawiałam ze znajomymi Japończykami i mam zresztą takiego znajomego dziennikarza z Tokio, Shimbun, gazeta Tokio. W wielu gazetach jest taki dział związany z domem cesarskim. Tam oczywiście tam są nieliczne wiadomości, ale...
1: Bo tam się nic nie dzieje. No, przychodziłem parę razy i
0: no teraz trochę więcej w związku z tym, o czym pan powiedział, tak, z tym następstwem tronu, ale no i ten dziennikarz, w którymś momencie nie pamiętam kiedy, ale jeszcze zasiała, Urząd Dworu Cesarskiego zaczął konferencje prasowe organizować, no i tam wychodził Hirohito i odpowiadał na pytania, oczywiście wcześniej wiedział jakie. I powiedział mi, że jak chodził na te konferencje, mimo że wiedział, że to jest wszystko ustalone wcześniej i że niczego specjalnie ciekawego tam się nie dowie, to jednak z niego coś emanowało, mówię o cesarzu, no że może właśnie to, że był kiedyś innym cesarzem, a kiedy nastał Akihito, no to już są czasy powojenne, prawda, intronizowany w 90 roku, no to te konferencje już nie było w nich takiej atmosfery. Poza tym okres Showa, bo tu może dodam, że cesarz po śmierci dostaje imię ery, w której panował. Czyli w ogóle nie mówi się w Japonii tak oficjalnie, nie używa Hirohito imienia książęcego, no tylko się mówi jego cesarska mość, prawda? I ta nostalgia do Showa jakoś tak jest wśród no, trochę starszego pokolenia oczywiście. Kiedyś z taksówkarzem rozmawiałam, a Showa to były dobre czasy. No faktem jest, że wtedy Japonia, no była ta straszna wojna, no potem był te czasy głodu i naprawdę złe czasy powojenne, no ale potem szybki wzrost gospodarczy i ta prosperita, prawda?
1: Więc panował do 1989 roku.
0: No i dopiero potem zaczął się taki kryzys, który no, długo w Japonii trwał, ta stracona dekada tak zwana.
1: A wracając do współczesności, czy kobieta jako no właśnie następczyni tronu, która staje się cesarzem, to jest coś, co wciąż jest nie do pomyślenia?
0: Na razie nie do pomyślenia, chociaż teraz właśnie dzieje się, chyba w zeszłym tygodniu, już nawet pani premier, która raczej jest, no bo ona jest z tej bardziej prawej strony, więc uważa, że powinna być tak, jak było do tej pory. W prawie dotyczącym domu cesarskiego jest wyraźnie napisane, że tylko mężczyźni z linii męskiej. I od wielu lat, tak naprawdę to już w 50-tych latach ta dyskusja się zaczęła, dyskutuje się o tym, czy może być cesarz z linii żeńskiej i czy może być kobieta cesarzem. No i te dyskusje trwają i na razie skutków żadnych nie ma, ale teraz już zaczęto to omawiać w parlamencie. Znaczy na razie jest taka...
1: Szerokie adopcje są planowane.
0: No to był taki pomysł tych książąt, prawda, powojennych, których zlikwidował MacArthur. Ale to trwa z tym, że no właśnie teraz naprawdę się dzieje, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Bardzo dziękuję pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry Japonistyki Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościem. Dziękuję
0: serdecznie. Bardzo.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry. Co dzisiaj?
11: Dzisiaj dawka adrenaliny w kulturze osobistej. Tak, będę rozmawiała z Ewą Galicą, reżyserką spektaklu Adrenalina w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Dzień dobry, Ewo.
12: Dzień dobry.
11: Tak, bo my już jesteśmy w przedbiegach i czekamy na tę rozmowę i czekamy na Państwa. Taka dawka adrenaliny na Pradze Północ to norma?
12: Myślę, że nie tylko na Pradze Północ dawka adrenaliny to norma. Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie cały czas potrzebujemy tej adrenaliny i tak bardzo wszędzie pędzimy i z naszymi sprawami zawodowymi i prywatnymi, więc myślę, że i na Pradze Północ i w Warszawie.
11: Czekamy na Państwa po 11.40. O spektaklu Adrenalina będzie to rozmowa.
1: Rozmowa po informacjach, a te o 11.40.
13: Autopromocja.
14: Piłka jest okrągła.
15: A nas jest dwóch.
14: Kraje są trzy.
15: A drużyn jest 48.
14: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
15: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
14: Zapraszamy.
15: Przemysław Pozowski
14: i Michał Waszkiewicz.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W nowej polityce prawdziwa cena AI, bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji, a ponadto spór o czerwone paski, ci straszni Niemcy, jak złapać hejtera, szok w Przok oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
4: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Brytyjski premier Keir Starmer wyraził zaniepokojenie strzałami, jakie rosyjska fregata oddała do brytyjskiego jachtu, którym przez kanał La Manche płynęła para emerytów. Dodał jednak, że według oceny rządu były to strzały ostrzegawcze. Zaniepokojenie wydarzeniem wyraził wcześniej James Cartley, minister obrony w konserwatywnym gabinecie cieni. W Wielkiej Brytanii trwa obecnie debata na temat finansowania obronności. Do dymisji podał się w zeszłym tygodniu minister obrony John Healey, oceniając, że w budżecie znajdzie się za mało pieniędzy na modernizację armii. Krytykę tę Starmer stanowczo odrzucił. Lotnisko Rzeszów-Jasionka, największy hub pomocy dla Ukrainy w Polsce, jest w przebudowie. I właśnie okazuje się, że remont potrwa dłużej niż planowano. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Równoległa droga kołowania ma być gotowa jeszcze w tym roku, ale więcej zmartwień przynosi planowany remont środkowej części pasa startowego, czyli blisko 2 kilometrów. W tym przypadku prace przesuwają się o rok, bo początkowo miały wystartować mniej więcej teraz, ale prezes lotniska Adam Habryszczak, pytany o to, mówi o etapowaniu całego przedsięwzięcia.
4: To jest tak naprawdę zetapowaniem tej całej dużej inwestycji. Obecnie robimy równoległą drogę kołowania, blisko 1100 metrów, natomiast w przyszłym roku zamierzamy zrealizować tą część środkową.
3: Władze lotniska zapewniają, przez cały remont Jasionka zachowa pełną zdolność operacyjną. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Jest już blisko 700 punktów, w których w najbliższą sobotę odbywać się będzie krajowy trening pierwszej pomocy, poinformowało MSWiA. Uczestnicy treningów wezmą udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, a centralnym punktem, gdzie odbędą się treningi, będą błonia PGE Narodowego. Wydarzenie odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W maju wzięło w niej udział już 170 tysięcy osób. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Popołudnie w większości kraju zapowiada się raczej słoneczne. Na przeważającym obszarze pojawia się jedynie niewielkie zachmurzenie. Deszcz i więcej chmur możemy zobaczyć jedynie na północnym wschodzie oraz południu kraju. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do 24 na południowym zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią jest Ewa Galica, reżyserka spektaklu Adrenalina w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
6: Dzień dobry.
5: Dzień Cześć. Dobry. Welcome, welcome to hell, welcome to Warsaw. You will die here. Cytat ze spektaklu podobno stał się jego mottem. I brzmi bardzo niepokojąco.
6: To prawda, ale chyba też jest trochę taką zmyłą, bo jednak myślę, że dajemy trochę światła i nadziei w tym spektaklu. Akurat ten tekst przypadł najmłodszej bohaterce naszej sztuki, Sabinie, i mówi go trochę prześmiewczo. Z jednej strony kochając to miejsce, z drugiej strony wyłapując pewne niebezpieczeństwa i wytykając właśnie takie zagrożenia dla młodych ludzi, które Warszawa w sobie nosi, w szczególności właśnie kiedy jest się młodym człowiekiem i mieszka się na Pradze Północ. Bo to też jest bohaterka, która jest odgrywana, od razu powiem, przez Zosię Arkenstein, czyli amatorkę. Szalenie zdolną
5: amatorkę,
6: 15 czy tam już 16-latkę, która właśnie była taką naszą perspektywą lokalną i też autentyczną, bo Zosia mieszka przy ulicy Białostockiej na Pradze Północ właśnie i uczestniczyła w całym procesie teatralnym.
5: No dobrze, że powiedziałaś o perspektywie, bo w tym spektaklu to Warszawa jest właśnie widziana z perspektywy młodych dorosłych, próbujących znaleźć w życiu swoje miejsce i tytułową Adrenalinę. A co w tej perspektywie może zaskoczyć nie dorosłych?
6: Myślę, że takie przesunięcie, w którym staramy się uczynić takich bohaterów. Ja też nie lubię takiej generalizacji w słowach, ale użyję tego słowa, że gdzieś pozornie ci bohaterowie są trochę na takim marginesie społecznym, a my staramy się właśnie tego marginesu uczynić centrum jakby życia, coś, co jakby pozornie staje się wykluczone, dla nas jest sednem i dla nas jest centrum tej opowieści i tacy bohaterowie, trochę tutaj też w inspiracji chociażby Coltesem, który o takich postaciach pisał i takie postacie powoływał do życia jako takie głosy, które nam mogą powiedzieć nawet więcej o tych, którzy są pozornie bardziej uprzywilejowani i bardziej w tym takim, generalizując mówiąc, centrum. Więc ten chyba właśnie margines przesunięty w centrum. To chyba wydaje mi się, że to było takim głównym celem a propos perspektywy i używania tej perspektywy.
5: No dobrze, to jacy są wasi bohaterowie, bohaterki? Oprócz tego, że są mieszkankami, mieszkańcami warszawskiej Pragi, Pragi Północ, czyli dokładnie tego miejsca, gdzie znajduje się Teatr Powszechny w Warszawie, to nie bez znaczenia jest oczywiście. Co jest ich maszyną napędzającą? Bunt? Czy oni potrafią się buntować, czy już właśnie nie potrafią?
6: Myślę, że bardzo chcą się buntować i cały czas się buntują, ale w pewnym momencie dostrzegają, że to miejsce, do którego ten bunt ich zaprowadził, wsadził ich niestety też w kolejną maszynerię bycia w systemie i bycia trybikiem w takiej kapitalistycznej, późnokapitalistycznej machinie. Tutaj akurat się poruszamy po takich środowiskach trochę narkotykowych. Jeden z głównych bohaterów jest dealerem narkotykowym. Jego dziewczyna, która próbuje się jakby z nim zerwać i też zacząć swoje życie po swojemu, próbują się z tego wyrwać, ale początkowo te narkotyki i też ten handel był jakąś taką przestrzenią, która dawała pozory wolności i tego, że tam właśnie tego mieszczańskiego takiego konstruktu zatwardziałego, że tak powiem, nie będzie.
5: A tu się okazuje,
6: że może narkotyki dają nam tak zwany trailer. My tam mamy taki tekst, który bardzo lubię, że narkotyki robią z życia taki trailer, który trwa 3 godziny, ale po tych 3 godzinach mija. Mhm. I to gdzieś tam jest metafora tego, że chcąc uciec w tę wolność, łapiemy się na tym, że niestety nawet w tych psychoaktywnych lotach cały przemysł narkotykowy i cały, mówiąc brzydko, po prostu biznes, no dalej sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej uwikłani, nie tylko psychicznie i fizycznie, bo nasze ciało też jest uwikłane wtedy w jakieś uzależnienia, ale też w takim ekonomicznym aspekcie.
5: Czyli wątek klasowości jest ważny w waszym spektaklu.
6: Jest, bo to są osoby na pewno nieuprzywilejowane ekonomicznie, które muszą sobie zapewniać te podstawowe rzeczy w życiu, i czy mieszkanie, czy jedzenie, to są ważne sprawy. To nie jest tak łatwo mieć pełną lodówkę w ich przypadku i wynająć mieszkanie.
5: Mhm. Powiedzmy o tych literackich odniesieniach dla was, twórczyń spektaklu, które były ważne, bo jest to książka znana bardzo, Michała Herrera, Nowoczesność na haju, w której no właśnie używanie substancji psychoaktywnych nie jest przedstawione jako taki margines nowoczesności, ale jako jeden z jej mechanizmów. Czy nam się to podoba, czy nie?
6: Tak. Tutaj gdzieś właśnie on dużo pisze właśnie też o tym, o przesuwaniu tego marginesu, że tak naprawdę ta machina narkotykowa bardzo też trafnie opisuje w ogóle jakby puls dzisiejszego świata i to, od czego uciekamy, i pułapki dzisiejszego świata. I wydaje mi się, że jak kiedyś pisał, że w Niemczech była stosowana do rozkręcania nazistowskiej maszyny i pakowali ją niemieckim żołnierzom, żeby po prostu wykonywali rozkazy i mieli bardzo dużą wydajność fizyczną. Tak teraz też jesteśmy usytuowani gdzieś tam. Wydaje mi się, że nasz świat tak bardzo pędzi do przodu. Potrzebujemy ciągłej stymulacji, potrzebujemy zapierdzielać, nieważne gdzie mieszkamy. Wspomagamy się suplementami, lekami z apteki, recepty od psychiatry też są jakby na porządku dziennym, więc cały czas gdzieś tam ten organizm jest w takim stanie przeciążenia i też wymaga się od nas, żebyśmy byli cały czas wydajni i cały czas produktywni, i to też jest gdzieś tam znak naszych czasów i to jest bardzo ciężkie, więc te substancje jakby z nami są i wiele osób po nie sięga, od apteki po jakieś właśnie substancje, które są nielegalne i które są twardymi narkotykami.
5: Ale jest to antynarkotykowy spektakl.
6: Jest to antynarkotykowy spektakl.
5: To jest ważna uwaga.
6: Tak, to jest ważna uwaga, to jest właśnie ta przestroga, że to jest tak zwany tylko trailer z życia, który trwa 3 godziny i później człowiek ląduje w jeszcze czarniejszej rzeczywistości niż ta, z której uciekł przed tymi 3 godzinami.
5: No właśnie, a propos ucieczki, czy w ogóle można uciec z Pragi? Bo rozumiem, że Praga jest oczywiście tym miejscem realnym, rzeczywistym, ale też można ją traktować trochę jako metaforę, czy się mylę?
6: Tak naprawdę to nie jest spektakl, który jest taki stricte reportażowy. Wydaje mi się, że Praga i energia Pragi Północ była taką inspiracją do opowiedzenia właśnie tej metafory o substancjach i o takim świecie, który jest takim przeciążonym organizmie.
5: Trainspotting.
6: Trochę tak.
5: Tak, to nie ja tego nie wymyśliłam, wiem, że tak lubicie to porównywać.
6: Taki babski Trainspotting.
5: Tak. No dobrze, ale z tą ucieczką jak jest? Czy tam się kończy świat? Czy nie ma już w ogóle od niego ucieczki i wyjścia? Czy może stan chaosu jest taką największą stałą?
6: Ten, nie chcę spoilerować, ale faktycznie nasi bohaterowie docierają do takiego punktu, w którym wszystkie reguły, które obowiązywały do pewnego momentu, zostają jakby rozwalone i właśnie pada to magiczne słowo chaos. Jakby to daje nadzieję, ale też jakby jest to taki moment pęknięcia, że teraz oni będą musieli sobie znaleźć jakieś nowe cele i nowe sensy w tym życiu, więc gdzieś tam ten chaos automatycznie staje się i wolnością, ale też z drugiej strony tym rozpadem i tym pytaniem, co dalej, co teraz.
5: Autorką dramatu jest Anna Mazurek. Chciałabym o niej wspomnieć, bo jest to autorka głośnych książek Dziwki i Zwierzęta łowne. Szczególnie zawsze była chwalona za to takie świeże i nieoczywiste podejście do konwencji gatunkowych, jeśli chodzi o pisanie książek, a zastanawiam się, jak się to przekłada na to, jak pisze dla teatru.
6: Z Anią Mazurek podczas tego projektu mi się pracowało wspaniale, bo Ania, zaczęłyśmy w ogóle tę pracę od wymyślania postaci, więc gdzieś tam ta jej praca i takie podejście bardzo kompletne do postaci i z jej wadami i z jej pasjami i to, co lubimy w postaciach i to, co nas w tych postaciach drażni. Ania zaczęła w ogóle wymyślać te historie od stworzenia najpierw takich prototypów postaci, więc to była, myślę, że taka świetna teatralna przygoda, bo właśnie no, najpierw był jakiś taki konstrukt człowieka, który został później umieszczany w różnych sytuacjach fabularnych w tym spektaklu. Też jest tam na pewno dużo fikcji. Tutaj nie udajemy, że właśnie jest to jakieś reportaż, tylko jest to jakaś nasza fantazja, ani fantazja na temat postaci, które ona też od początku do końca stworzyła. To są postaci, które powstały w jej głowach, gdzieś tam w naszych rozmowach i myślę, że to jest bardzo cenne w ogóle dla teatru, żeby wychodzić od człowieka i właśnie od postaci. To nie jest jakiś kolejny statement, ani teatr polityczny, który oczywiście porusza tematy polityczne, ale gdzieś tam wychodzimy od historii ludzkich.
5: To powiedzmy w takim razie jeszcze o zespole aktorskim i o obsadzie spektaklu. Chodzi mi o to, czy zajęcia z uzależnienia się od warszawskiej Pragi, oczywiście, dodajmy, były podczas prób obowiązkowe?
6: Bardzo dużo rozmawialiśmy o Pradze. Też Zosia Arkenstein opowiadała nam różne rzeczy. Też jedną z warstw w spektaklu jest film dokumentalny, który Zosia właśnie z naszą operatorką kręciły na Pradze, rozmawiały z mieszkańcami, więc to też jest część tego spektaklu. Oczywiście z aktorami też zgłębialiśmy Pragę, czy to właśnie eksplorując ją gdzieś tam fizycznie, ale też z różnych anegdot i też jak nie każdy oczywiście jakby mieszka na Pradze Północ, ale też rozmawialiśmy o tym, z czym nam się ta Praga kojarzy, nawet tak ze słyszenia. Mieszkając w Warszawie, jak ktoś słyszy Praga Północ, to jakie słowa za tą dzielnicą podążają.
5: I jakie emocje.
6: Jakie emocje budzi ta dzielnica.
5: Muzyka w spektaklu autorstwa Maji Luxenberg. Nie jest zwykłą muzyczną ilustracją. Powiedzmy jeszcze o tym.
6: Jest niezwykłą też przygodą, bo Maja zaczęła swoją pracę nad komponowaniem ścieżki dźwiękowej do spektaklu od takich nagrań terenowych. Chodziła też po Pradze, zbierała różne dźwięki, więc nawet jak są na to nałożone pewne kompozycje, czy zgrywają się w kompozycję, to ten puls i ten charakter takiego surowego dźwięku cały czas też się przewija przez ten spektakl.
5: Ciekawe, czy inaczej.
6: Pejzaż tego miejsca.
5: Czy inaczej brzmi Praga niż inne warszawskie dzielnice?
6: Trudno to stwierdzić, bo teraz jest tyle samochodów i tyle tramwajów, które jednak pochłaniają większość warstwy dźwiękowej, ale na pewno jest bardzo dużo takich miejsc, czy to jakieś mikro zakładów fryzjerskich, renowacja jakichś sakralnych rzeźb, tutaj jakiś mały antykwariat, jest bardzo takich mikro lokali, które na pewno mają taki swój specyficzny też dźwiękowy wyraz, więc trudno powiedzieć, czy jest to coś zupełnie innego niż na innych dzielnicach, ale my wierzymy, że tak, że każde miejsce ma jednak swój osobisty dźwięk.
5: Bardzo Ci dziękuję. Ewa Galica, reżyserka spektaklu Adrenalina w Teatrze Powszechnym.
6: Dziękuję bardzo.
5: W Warszawie była moją i Państwa gościnią. Na spektakle zapraszamy środa, czwartek i sobota, bo potem to trzeba będzie czekać kilka miesięcy.
6: Tak,
5: bo się
6: potem zapraszamy we wrześniu.
5: Sezon kończy i zaczyna dopiero na jesieni. Bardzo dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
0: Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista, a za 5 minut rusza TOK 360 i Filip Kekusz.
7: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu ponownie. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co dzieje się wokół 29-letniego lekarza bez specjalizacji, który zarobił 1 600 000 zł. To zdanie jest powtarzane przez bardzo wiele mediów na różne sposoby i w różnych okolicznościach od rana do wieczora. Wczoraj Sejm w przyspieszonym, rząd przyjął w przyspieszonym tempie ustawę o tym, że będzie podglądał zarobki lekarzy. No i teraz pytanie, czy jest to sprawiedliwe? To jest pytanie, które dzisiaj będziemy zadawać, zajmując się kolejnymi wątkami związanymi z tym konkretnie tematem. Porozmawiamy w ogóle o tym, jak to się dzieje ponownie, że lekarze są w stanie tyle zarabiać, że sam nawet muszą tyle pracować, a potem zarabiają tyle pieniędzy, ile zarabiają, bo ta sytuacja nie jest na pewno czarno-biała. Oczywiście będziemy skupiać się też na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Rozejm wciąż wydaje się bardzo kruchy, do porozumienia trwalszego wciąż daleko, aczkolwiek znamy coraz więcej szczegółów na temat tego, jak to porozumienie ma wyglądać. Ale też nie wszystkim chyba ten rozejm jest w smak, dlatego że rozpoczęła się kolejna wymiana ognia między Izraelem a Libanem, a Hezbollahem dokładnie. Izrael zaatakował wioski na południu Libanu, używając dronów i myśliwców. No i pytanie, jak to wpisze się w ten nastrój, który w tym momencie panuje w Teheranie, w Waszyngtonie, także w Pakistanie. Na ile Hezbollah jest w tym momencie silny, na ile Iran będzie chciał tego Hezbollahu bronić i na ile to może wpłynąć na los porozumienia na Bliskim Wschodzie. Ale zaczniemy od tego, jak wyglądać ma umowa o współpracy, którą zawierają ministrowie obrony narodowej Polski i Niemiec w 35. rocznicę zawarcia traktatu między Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i współpracy.
0: Wszystko bardzo ważne i ciekawe tematy. Trochę, wydaje mi się, niefortunna jest ta sprawa lekarza bez specjalizacji, bo myślę, że jest cała masa lekarzy, którzy są w zupełnie innym przedziale i teraz są pewnie postrzegani przez pryzmat tego jednego, czy tego, o którym wiemy.
7: To jest kolejny wątek, o którym mówimy. To znaczy, sprawa staje się bardzo polityczna i bardzo populistyczna i bardzo mało osób chce patrzeć na to w szerszej perspektywie.
0: Za 2,5 minuty startuje TOK 360, a to oznacza, że program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Jakub Żebrowski, Marta Perchuć-Burzyńska, Jakub Paś, Olga Tanajewska, a nad jakością dźwięku czuwał Szymon Baluta. Jutro o 9:00 zapraszam także na program Owczarek.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Środa, 17 czerwca, minęło południe.
11: Politycy nie kryją oburzenia, jednocześnie żaden nie przyznaje się, że tam był.
10: W TOK 360 zawrotne zarobki lekarza ze Szpitala Południowego i pokoik VIP, gdzie miał przyjmować polityków koalicji.
11: Sejm w ekspresowym tempie pracuje nad stworzeniem narzędzi, by kontrolować pensje lekarzy.
10: Lewica proponuje m.in. zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną i limity wynagrodzeń.
11: Nie będzie traktatu, będzie dokument o współpracy obronnej.
10: Warszawa i Berlin podpiszą umowę o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To jest TOK 360 w południe.
11: Marietta Wiśniewska.
10: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy.
11: Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tak zwanego saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym, w tym polityków koalicji.
10: To kolejna odsłona nieprawidłowości w stołecznej placówce. Po doniesieniach o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia, portal Zero napisał dziś o kolejnym wątpliwym procederze.
11: A więcej o tym teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
12: Z ustaleń portalu wynika, że wpływowi politycy Koalicji Obywatelskiej mogli korzystać z SOR-u w Południowym praktycznie jak z prywatnej kliniki. W szpitalu miał powstać swoisty gabinet VIP. Działacze KO mogli bez kolejki i czekania z innymi pacjentami zaledwie w kilka minut dostać odpowiednie badania. W czasie, gdy pozostali, musieli czekać na przyjęcie nawet 5 godzin.
13: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do służby zdrowia jest kwestią bardzo wrażliwą społeczną i każde nadużycie w tym zakresie musi zostać sprawdzone i konsekwencje muszą być wyciągnięte.
12: Komentował szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Sprawy nie zamierza odpuszczać stołeczna opozycja. Zbulwersowane doniesieniami są m.in. Miasto jest nasze i warszawski PiS, który domaga się już dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala. A nawet wyżej, o czym mówił mi radny ugrupowania Damian Kowalczyk.
14: Jeśli te pokontrolne doniesienia się sprawdzą, my oczekujemy tej dymisji ze strony wiceprezydent odpowiedzialnej za szpitale. No bo jeśli ta sytuacja ciągnie się miesiącami, ciągnie się latami, lekarze zarabiają gigantyczne pieniądze, nie są na dyżurach, wykonuje polecenia partyjne, będziemy również żądać dymisji tych najwyższych władz.
12: Smutne spostrzeżenia w tej sprawie ma Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, bo jak mówi, sytuacja w Szpitalu Południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
15: No jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. zająć. Powiem szczerze, jest to zjawisko, z którym styczność mają wszyscy lekarze w Polsce, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia.
12: W odpowiedzi na pierwsze doniesienia o, powiem w cudzysłowie, zaradnym lekarzu, warszawski ratusz zlecił audyty we wszystkich podległych SOR-ach. Chodzi o weryfikację kontraktów z lekarzami i kontrolę czasu pracy. Do prokuratury wpłynęły już 2 zawiadomienia w sprawie lekarza, a swoją kontrolę prowadzi NFZ. Jak udało mi się ustalić, ta może zostać teraz rozszerzona o nowy wątek dotyczący polityków. Co ciekawe, w mediach społecznościowych nie trudno znaleźć nawet zdjęcia niektórych z nich, którzy chwalili się sprawną obsługą w Szpitalu Południowym. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: Dziś pierwsze czytanie, w piątek głosowanie.
10: Sejm, a dokładnie rządząca większość, chce w ekspresowym tempie przyjąć ustawę, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy, ale jak można usłyszeć od liderów koalicji, to tylko pierwszy krok.
11: Kolejnym ma być ograniczenie zarobków medyków, a w sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co dokładnie mówią na ten temat?
16: Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czerzasty nie ukrywa, że sprawa niespełna 30-letniego lekarza ze Szpitala Południowego, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, skłania do radykalnych zmian w systemie ochrony zdrowia. I dlatego Włodzimierz Czerzasty proponuje 4 kwestie, nad którymi natychmiast powinna się rozpocząć dyskusja.
17: Zgłaszam o wiele dalej idące propozycje niż były zgłaszane do tej pory i robię to świadomie w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy. 4 punkty. Uważamy, że trzeba poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy. Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie. Uważam, że przyszedł czas na to, aby podjąć dyskusję na temat zakazu łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej przez lekarzy.
16: Poza tym w czwórce Czarzastego jest także mowa o egzekwowaniu ewidencji czasu pracy lekarzy oraz wykorzystywaniu w pełnym wymiarze sprzętu medycznego kupowanego za grube miliony, tak aby nie stał i nie kurzył się po przysłowiowej 16.
10: A co na to pozostali koalicjanci?

0: dodaje przywoływany już szef kancelarii premiera Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej, który dopytywany o konkrety na razie milczy.
1: A to był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
2: Po tym jak niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów Ruchu Obrony Granic, posłowie ostro dziś dyskutowali o tym na sali plenarnej Sejmu.
1: Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami z informacjami o niemieckich zbrodniach wojennych, a na pikietę czy stacjonarną demonstrację nie zdecydowali się aktywiści.
2: Politycy prawicy chcieli zwołania konwentu seniorów i ustalenia wspólnej deklaracji potępiającej działania policji, ale rozbieżność zdań była dość duża. Mówią Przemysław Czarnek z PiS-u, Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej oraz Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia wszystkiego, co się wczoraj stało, ukarania sprawców bandyckiego napadu na polskich patriotów i wezwania rządu do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia tych rzeczy, łącznie najpierw z wezwaniem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.
4: Panie pośle Czarny, poziom świrowatości, którą osiągnęliście w sytuacji wskazywania na to, że pan Bąkiewicz i jego banda, którą popieracie, to jest coś podobnego do walki narodowo-wyzwoleńczej w czasie II wojny światowej. Ten poziom świrowatości przekroczył już skalę Janusza Antoniego.
5: Czy pan naprawdę chce, żeby Robert Bąkiewicz był na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości? Ten zadymiarz, ten chuligan, który z robienia rozruby uczynił sobie sposób na życie i zarabianie pieniędzy.
1: O wyjaśnienia na szczeblu ministerialnym zaapelował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, nazywając działania niemieckiej policji absolutnie niedopuszczalnymi.
6: Ta rozmowa natury politycznej powinna się odbyć jak najszybciej. Dziwię się, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zareagowało i dziwię się też tym różnym komentarzom niektórych polityków związanych z koalicją rządzącą, którzy niejako cieszą się z tego, że polscy obywatele zostali pobici czy poturbowani.
2: Wywołany do tablicy wicepremier Radosław Sikorski w tej sprawie odniósł się jedynie na X, pisząc, że w związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym zachęca do śledzenia strony Polak za granicą. I dodał, że należy przestrzegać lokalnego prawa oraz wypełniać polecenia służb porządkowych.
1: Konsulowie Rzeczpospolitej udzielają pomocy, ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami zachowań nieroztropnych.
2: W 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Warszawa i Berlin podpiszą nową umowę obronną.
1: Będzie to jednak ograniczone porozumienie, a nie szeroki traktat, jaki wcześniej Polska zawarła z Francją czy Wielką Brytanią. Mobilność wojskowa, rozwój infrastruktury, wsparcia logistycznego, cyberbezpieczeństwo. Między innymi te kwestie reguluje umowa, która ma zostać podpisana dzisiaj w Ministerstwie Obrony w Warszawie.
2: W porozumieniu zabrakło gwarancji bezpieczeństwa czy regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. To musiałoby się znaleźć w traktacie, a ten mógłby zawetować prezydent Karol Nawrocki.
1: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski razem ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadefulfem weźmie dziś w Berlinie udział w forum polsko-niemieckim.
7: Nasze sąsiedztwo jest dobre, a współpraca ogólnie przyjazna. Przykładem niech będą rosnące obroty handlowe i kontakty międzyludzkie. Łączy nas też świadomość, jaką cenę za wolność płaci Ukraina.
1: Niemcy mają zwrócić także Polsce skarby skradzione przez hitlerowskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
2: To przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu. Wśród zwróconych przedmiotów będzie pierścień Zygmunta Starego i najstarszego zachowanego zapisu średniowiecznego hymnu Gaudemater Polonia.
1: To historyczny moment, mówi w rozmowie z Katarzyną Młynarczyk Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
8: To tak naprawdę bardziej symbol związany z tą rocznicą podpisania traktatu. Czy to jest jakaś zapowiedź? Jakby pan to traktował?
9: No chciałbym, żeby to była zapowiedź, ale zobaczymy, dlatego że oczywiście te zwroty są poddane tym prawidłom bieżącej polityki i ona tutaj decyduje o tym, ale politycy karmią się tym, co jest nośne. Jeżeli się rozmawia nawet z bardzo trudnym partnerem, to jeśli jesteśmy do tej rozmowy przygotowani w sposób kompleksowy, to nasze argumenty nagle nabierają mocy. Jeśli my będziemy mieli starannie udokumentowane nasze straty w wyniku działań wojennych, będzie prościej o jakiś konsensus.
2: W ostatnich latach Polsce udało się odzyskać m.in. 6 obrazów z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
1: Jesteśmy zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy. Tak wspólnie oświadczyli liderzy państw G7.
2: Zgodzili się między

0: innymi ze zwiększeniem dostaw systemów obrony powietrznej dla władz w Kijowie. Po doświadczeniu przyjętym podczas szczytu we francuskim Iwią podpisał się również prezydent USA. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: Zobowiązujemy się do zwiększenia presji na gospodarkę wojenną Rosji. W tym kontekście wzmocnimy nasze sankcje, w tym obostrzenia na sektory ropy i gazu, przekazali przywódcy G7. To, że pod takim oświadczeniem podpisał się Donald Trump, może zaskakiwać, bo wcześniej Waszyngton zawiesił sankcje na rosyjską ropę. Widać, europejskim przywódcom udało się urobić prezydenta USA. Od kanclerza Niemiec Friedricha Merca dostał koszulkę piłkarską ze swoim nazwiskiem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił go do pałacu w Wersalu na kolację. Jestem fanem pięknych miejsc. Miałem wyjeżdżać po południu, a wtedy francuski prezydent, który swoją drogą jest bardzo miłym człowiekiem, zaprosił mnie na kolację w Wersalu, a Wersal to nie jest jakiś udawany przepych, to prawdziwa rzecz. Wiedziałem więc, że chętnie to zrobię. Premier Kanady Mark Carney przekazał, że poglądy Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie są teraz bardziej realistyczne. Problem w tym, że znając amerykańskiego przywódcę, jego przekonania mogą się szybko zmienić. Jeden telefon od Putina, trochę rosyjskiej propagandy i możliwe, że Trump znowu zmieni swoje zapatrywania. Ale w tej chwili europejscy przywódcy mają powody do zadowolenia, także przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. USA zawarły z Teheranem wstępne porozumienie, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Umowa między innymi otworzy cieśninę Ormus. Jej blokada to powód rosnących cen ropy. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: Ponad 300 pracowników protestowało pod siedzibą lubelskiego ZUS-u. Jednocześnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywał się dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
2: Pracownicy mówią wprost, czara goryczy się przelała. Średnia płaca to około 6,5 tysiąca złotych brutto, ale wiele osób zarabia w okolicy najniższej krajowej, a zadań do wykonania jest coraz więcej.
3: Oczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby nasi klienci nie ucierpieli na naszej akcji protestacyjnej. Ruch na sali się odbywa. Wystawione zostały urny, do których można wrzucać dokumenty przez czas, kiedy nie jesteśmy na stanowiskach. Ale chciałam powiedzieć, że nasz protest i nasz spór zbiorowy odbywa się w kwestii prawidłowych warunków, godnych warunków pracy. Nie zostają odtworzone kadry. Osoby, które odeszły na emeryturę, za te osoby nie ma zatrudnionych nowych osób.
4: W czasie rokowań pracodawca proponował nam około 200 zł brutto. Czyli to są bardzo śmieszne podwyżki, w szczególności, że podwyżka przykładowo płacy minimalnej jest o wiele wyższa, podwyżki dla emerytów i rencistów są o wiele wyższe. Dlaczego mamy być krzywdzeni? W ramach mediacji pracodawca dorzucił łaskawości swojej 20 zł. Moim zdaniem to jest raczej ośmieszanie się niż rzeczywisty dialog społeczny.
5: To pokazuje, do czego może doprowadzić nie strajk ostrzegawczy, ale już ten właściwy strajk. I tego pracodawca powinien się przestraszyć.
6: Pracodawca nas nie docenia, naszej trudnej pracy, naszego poświęcenia, oddania godzin nadliczbowych w czasie COVID-u. My musieliśmy przychodzić do pracy, pracować i chorowaliśmy bardzo całymi wydziałami.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest traktowany po macoszemu, a wypłacamy naprawdę ogromne pieniądze. Realizujemy to, co rząd ustanowi i chcemy mieć w końcu uczciwą płacę za to, co robimy.
0: Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim. Pracownicy ZUS wykonują bardzo trudną, skomplikowaną, wymagającą pracę i ilość zadań na nich nakładanych rzeczywiście się zwiększa i my zdajemy sobie sprawę i jesteśmy tutaj zgodni, że powinni być godnie wynagradzani. Natomiast żądania płacowe dotyczą 1200 zł na osobę, co oznacza 1 mld zł jeszcze w tym roku do znalezienia w budżecie na wynagrodzenia. Tych pieniędzy w budżecie ZUS na wynagrodzenia po prostu nie ma, bo przypomnę, budżet ZUS na wynagrodzenie jest częścią ustawy budżetowej państwa.
2: Mówili pracownicy ZUS w Lublinie. Podobne protesty odbyły się w całej Polsce.
0: Działające w ZUS-ie związki zawodowe zapowiadają, że szykują się do większego strajku. Już nie trwającego tylko 2 godziny, ale o wiele dłużej.
2: Sieć wodociągowa to element infrastruktury krytycznej, którą trzeba chronić przed cyberatakami.
0: To jeden z wniosków trwającej pod Rzeszowem debaty samorządowców o gospodarce komunalnej, od której zależy codzienne życie milionów Polaków. Marcin Starzec.
8: Jarosław Reczek, dyrektor generalny Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego, uważa, że gospodarka komunalna to trzon naszego codziennego bezpieczeństwa.
9: Gospodarka komunalna to jest kościec naszego codziennego życia, bo przecież to nie jest tylko woda, to nie są tylko odpady, ale to jest też cały szereg innych usług związanych czy z transportem, czy z utrzymaniem siedlisk.
8: A skoro przy wodzie, coraz więcej miast odchodzi od tej butelkowanej, promując własną kranówkę. Tak jest chociażby w Krośnie, mówi Janusz Fic, prezes tamtejszego holdingu komunalnego.
10: Woda kranowa w Krośnie dzięki tym inwestycjom, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, no jest bardzo dobrej jakości i można pić tę wodę bezpośrednio z kranu. Czysta, zdrowa woda kranowa, nazywamy ją krośniczanka.
8: A część samorządowców uważa, że to już nie chwilowy trend, a sposób na ograniczenie plastiku i kosztów. Marcin Starzec, TOK FM.
11: Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli turniej w USA, Kanadzie i Meksyku od efektownych zwycięstw.
2: Głównie za sprawą znakomitych występów ich największych gwiazd. A przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Więcej opowie o nich Michał Waszkiewicz.
12: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Messi z 16 golami jest teraz obok Miroslava Klose, najlepszym strzelcem w historii. Historii Mistrzostw Świata. Mbappé ma tylko 2 gole mniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do drużyny. Moje główne przesłanie do nich to po prostu czysta głowa. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu. A to już jego 6, mówi trener Roberto Martinez. To już jego 6 Puchar Świata, ale mogę powiedzieć od wewnątrz, że on odczuwa to tak, jakby to był jego pierwszy. Portugalia mundial rozpocznie od starcia z Demokratyczną Republiką Konga. To dziś o 19. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę o 12.20 informacje i Kacper Sikorski, a po nich porozmawiamy o tym, co znajdzie się w umowie, którą dzisiaj podpisują ministrowie obrony narodowej Polski i Niemiec.
13: Autopromocja.
14: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
13: Autopromocja.
15: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
16: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
17: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
20: Influencer od cen. Masz więcej zżycia za mniej. Allegro.
21: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się odmalować salon.
23: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
22: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
23: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump poinformował, że przesłuchanie w Senacie nominowanego na szefa amerykańskiego wywiadu Jaya Claytona zostało odwołane. Jak dodał, nie odbędzie się ono, dopóki James McDonald nie zostanie zatwierdzony na stanowisko prokuratora federalnego Okręgu Południowego stanu Nowy Jork. Clayton, który obecnie zajmuje stanowisko McDonalda, został nominowany przez Trumpa na szefa wywiadu 11 czerwca. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw i czekają nas obniżki. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,72, a diesla 6,36. Katowice przygotowały tegoroczną edycję programu Lato w mieście. Miasto zapewni zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które wakacje spędzają w Katowicach. Na ich realizację samorząd przeznaczy blisko 4 miliony złotych.
2: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Agnieszka Łada-Konefał, politolożka, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: W 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, który został podpisany przez przedstawicieli ówczesnych władz Polski i Niemiec, podpisana zostanie nowa umowa o współpracy obronnej obu państw. Jest to umowa, a nie międzypaństwowy traktat, podobny do tych, które Polska zawarła ostatnio z Francją i Wielką Brytanią. Co więc znalazło się w tym dokumencie?
3: Przede wszystkim znalazło się to, co tak naprawdę już funkcjonuje, czyli współpraca, jeżeli chodzi o infrastrukturę, użycie infrastruktury, wspólne ćwiczenia, wspólne planowanie, wymiana informacji, także bezpieczeństwo cybernetyczne. To jest oczywiście w obecnych czasach kluczowe. Czyli to nie jest jakieś podniesienie tej współpracy na zdecydowanie wyższy poziom, bo tak jak pan redaktor wspomniał, to nie jest traktat. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa ponad to, co mamy w NATO i w Unii Europejskiej. Natomiast to jest praktyczne znaczenie, gdzie wojskowi kilka kwestii też uregulowali, co w dzisiejszych czasach zagrożenia z różnej, głównie z jednej strony oczywiście wpływa na później taką praktyczną współpracę już w terenie.
2: A do tego było potrzebne to spotkanie ministrów obrony, skoro ta umowa nie wykracza poza zobowiązania wynikające chociażby z tego, że sąsiadujemy ze sobą w NATO. Czy to nie jest coś na wyrost? To znaczy cała ta otoczka wokół tej umowy nie jest przypadkiem przesadzona?
3: Znaczy, były inne plany. Były plany, tak jak wspomniał pan na początku, traktatu dlatego jakby nie chciano zrezygnować zupełnie z podpisywania czegokolwiek, bo to by było zupełnie takie cofnięcie się, nawet symboliczne. W związku z tym na pewno dobrze, że ministrowie to podpisują, bo to jednak nadaje pewną rangę wojsku, zwłaszcza pewne hierarchiczne kwestie są tutaj kluczowe. Natomiast szkoda, że sytuacja przede wszystkim wewnętrzna w Polsce nie pozwala podpisać traktatu, gdzie te gwarancje są tak sformułowane jak w dotychczasowych traktatach z Francją czy Wielką Brytanią, ale na pewno pewne uszczegółowienia dobrze, że są i dobrze, że na szczeblu ministerialnym, a nie niższym, czysto wojskowym.
2: A pani doktor, pani przychyla się do zdania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że prezydent Karol Nawrocki mógłby ten traktat zawetować?
3: No, takie są obawy, ja je podzielam, biorąc pod uwagę dyskusję wokół traktatów z sojusznikami, którzy są mniej emocjonalnie traktowani w Polsce, czyli z Wielką Brytanią chociażby. Tutaj też są wątpliwości pana prezydenta, więc oczywiście to był fatalny sygnał, gdyby coś podpisano, a później nie byłoby to ratyfikowane. Natomiast fatalnie, że w ogóle trzeba zwracać uwagę na takie kwestie w obliczu zagrożenia, przed jakim stoimy jako Europejczycy, że wszystkie działania wokół obronności powinny być wspierane przez wszystkie siły. Szkoda, że tak nie jest.
2: No jednocześnie mamy ruch inicjatywy Ruchu Obrony Granic i Roberta Bąkiewicza, którzy chcieli wczoraj umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. To na marginesie, aczkolwiek chyba termin nie jest przypadkowy. Pani doktor, 35 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie, euforii jest w Berlinie i Warszawie niewiele, tak pisze redakcja dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zakładam, że to nie jest tylko brak euforii wynikający z ostatnich tygodni, ale i z dłuższej historii relacji Warszawy i Berlina. Co doprowadziło do tego, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy?
3: Faktycznie euforii nie ma, ponieważ ta współpraca jest, ale zdecydowanie nie taka, jakie są i były ambicje. W wielu kwestiach po prostu nic się nie dzieje, ewentualnie poprzestajemy na ładnych słowach. Mówię o tej współpracy międzyrządowej, bo pozarządowa, gospodarcza, regionalna rozwija się naprawdę dobrze. Przede wszystkim chodzi o sytuację wewnętrzną i to w obu krajach. Tutaj widzę odpowiedzialność po obu stronach. Widać wyraźnie, że polski rząd jest zakładnikiem polskiej polityki wewnętrznej i nie ma odwagi pokazywania i działania w relacjach z Niemcami na taką skalę, jaką byśmy sobie tego życzyli, ponieważ boi się krytyki ze strony opozycji. Z kolei rząd Merca, który też szumnie zapowiadał tutaj wzniesienie się na inny poziom w relacjach z Polską, też ma AfD i oddech AfD na plecach i zajmuje się polityką wewnętrzną bardziej niż zagraniczną. W związku z tym, jeżeli nie są, to nie działa ku zwiększeniu współpracy. No i cały czas w Niemczech pokutuje jeszcze taki stary obraz Polski, jest za mała wiedza o Polsce, w związku z tym takie klisze, że to jest jednak mniej ważny partner od Francji czy Wielkiej Brytanii, pokutują i to widzimy chociażby, jak Polska jest nieobecna w pewnych formatach, a obecna być powinna, jeżeli chodzi na przykład o Ukrainę.
2: Jak bardzo partnerami w ogóle mogą być Polska i Niemcy, jak bardzo będą skazani na rywalizację ze względu na ten geopolityczny układ, w jakim jesteśmy i też to, o czym pani doktor mówiła. I jest też tak, że Niemcy jednak patrzą trochę w inną stronę niż my. Jednak ta Rosja wciąż na pewno niektórym w elitach politycznych Niemiec by się przydała jako partner. Jednak nasza gospodarka wciąż też bardzo intensywnie się rozwija. No, wydaje mi się, że możemy też gdzieś rywalizować. No to pytanie, na ile możemy wypośrodkować tę naszą rywalizację i współpracę?
3: Rywalizować będziemy, choćby w kwestii odbudowy Ukrainy. To są czyste interesy gospodarcze firm polskich i niemieckich i to będzie. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Każdy kraj ma własne interesy i będzie dążyć do ich realizacji. To jest normalne. Natomiast ponieważ jesteśmy tak dużymi sąsiadami i tak bardzo połączeni gospodarczo, politycznie, geograficznie, także jeżeli chodzi o obronność, to jesteśmy skazani na współpracę i to, jeżeli ta współpraca nie wychodzi, tym bardziej boli i tym bardziej pokazuje taką bezsilność. Natomiast tutaj trzeba walczyć z takim utrwalonym obrazem przez lata nauczyciela i ucznia. My to w instytucie tak to przedstawiamy, że Niemcy weszli w taką rolę, że zawsze oni wiedzieli lepiej, byli bardziej rozwinięci, mogli pouczać. Polacy to do pewnego momentu przyjmowali, bo faktycznie byliśmy na drodze rozwoju. Teraz już patrzymy na różne rzeczy na tym samym poziomie i Polacy nie chcą sobie pozwolić być tak traktowani, ale ciężko im wyjść z tej roli ucznia. No bo jak przez lata się miało tego Belfra, no to ciężko teraz patrzeć mu na równi w oczy. A temu nauczycielowi ciężko się przyzwyczaić, że uczeń czasami może być lepszy, może już nas prześcignąć i trzeba rozmawiać po partnersku. I to przeszkadza w wielu kwestiach, ponieważ nadal o sobie stosunkowo niewiele wiemy, także Polacy. Nasza wiedza o Niemczech jest coraz bardziej stereotypowa, także wiemy nie tak dużo, jakbyśmy mogli. I nie ma tej takiego porozumienia opartego na merytoryce. W związku z tym tu jest też dużo do zrobienia i to partnerstwo tutaj na tym cierpi, ale szanse są na pewno i przede wszystkim ludzie, którzy te relacje kształtują, to są wielkim skarbem i dzisiejszy dzień to doskonale pokazuje.
2: A w czym Polacy przegonili Niemców?
3: Cyfryzacja na przykład. Ja żyjąc w obu krajach widzę to dostęp do administracji, do służby zdrowia online. W Polsce jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w Niemczech bankowość elektroniczna. Co można załatwić wszystko online w Polsce, to prześcigamy Niemcom parę długości. Jako mieszkanka obu krajów to widzę po prostu codziennie wręcz. Poza tym też taka elastyczność, łatwość pewnych procedur w Polsce, mimo że możemy sobie na nie narzekać, to w Niemczech wiele rzeczy takich dla firm, dla instytucji publicznych ciągnie się i ciągnie, a w Polsce pewne rzeczy załatwia się szybciej, łatwiej. To są takie dwa przykłady bardzo konkretne, co Niemcy nam po prostu zazdroszczą, jeżeli są tego świadomi.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Łada-Konefał, politolożka, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich była z nami. Łączymy się z Michałem Wojnarowiczem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Izrael przeprowadził kilka ataków na południu Libanu. Użył do tego dronów i myśliwców. Władze w Bejrucie donoszą o ofiarach śmiertelnych. Co więcej wiemy na temat skali tego ataku i jak on wpisuje się w porozumienie o zakończeniu konfliktu między Teheranem a Waszyngtonem?
0: Tak naprawdę ten atak nie różni się bardzo mocno od pozostałych, które miały miejsce w południowym Libanie w ostatnim czasie. Wydaje się, że właśnie ten południowy Liban jest tutaj, myślę, słowem kluczem, ponieważ tam ciągle trwa intensywny, wielu bardziej konflikt właśnie między Izraelem a Hezbollahem. Izrael głośno deklaruje, że jakby też nie opuści tego terytorium, ale już ataków izraelskich od jakiegoś czasu na Bejrut czy na Dolinę Beka, przy czym ten czas to tak naprawdę jest tylko kilka dni, niemniej widzimy, że pewnego rodzaju presja amerykańska tutaj nastąpiła. I tu jakby wchodzimy do drugiej części pańskiego pytania. Irańczycy mocno naciskają na to, żeby porozumienie, które negocjują z Amerykanami, również obejmowało zakończenie wojny w Libanie, tak osłoniło Hezbollah przed dalszym konfliktem. Jakby kontynuację działań zbrojnych Izraela się traktują jako coś, co może negocjacje wykoleić. I w tym momencie Amerykanie, którym bardzo zależy na tym, żeby ten deal w tym momencie już przepchnąć, to zwiększają presję na Izrael, a rząd Netanyahu miota się, tak, bo jest między presją swojego sojusznika, z drugiej strony oczekiwaniami i tak by też chęcią zademonstrowania, że jednak nie wypuszczą swojej sprawczości z rąk, jakby jest w stanie tą wojnę z Hezbollahem kontynuować. Jakby tutaj jakby sypiąc piach w tryby amerykańskiego sojusznika. Więc mamy pewnego rodzaju przeciąganie liny tak naprawdę, dopóki tak naprawdę ten deal nie zostanie ogłoszony i tak naprawdę poznamy dokładne szczegóły, tak, co Amerykanie z Irańczykami wynegocjowali, to tak naprawdę to myślę, Izrael będzie na pewno kontynuował tą formę działań, jaką obecnie w Libanie stosuje, ale na mniejszą skalę, przy czym też nie wiem, że jakby tak czy siak te działania będą też kontynuowane nawet po tym zawarciu umowy.
2: No właśnie, bo my się zwracamy w stronę tego zawarcia umowy, jakby to miało skończyć wszystkie konflikty, natomiast bardzo często po zawarciu jakichkolwiek traktatów, umów kończących działania zbrojne, ten konflikt pozostaje mniej lub bardziej zamrożony i zastanawiam się, czy Izrael, jak nie do piątku, to czy później przypadkiem nie wykolei tego porozumienia Stanów Zjednoczonych i Iranu?
0: Na pewno może takie działania mogą być podejmowane. Pytanie tak naprawdę o stosunek w tym momencie Amerykanów i Irańczyków, tak? Czy Irańczycy w imię, dajmy na to, kilku zabitych członków Hezbollahu, tak raz na jakiś czas, tak mówiąc, bardzo, bardzo, no już dosadnie, będą chcieli wypuścić z rąk deal, który gwarantuje im na przykład odmrożenie miliardów dolarów, tak, z sankcji. Czy Amerykanie będą, ten tezy Trumpa będzie chciała tak naprawdę jakby konfrontować się z rządem Netanyahu i tak naprawdę dać już naprawdę, powiedziałbym, jakiś formalny czy jawny, nie tylko kanałami dyplomatycznymi, nie tylko jakimiś tweetami, wyraz temu, że Izraelczycy muszą zaprzestać. Czy będzie jakaś presja właśnie na te rzeczy już stricte, powiedziałbym, izraelsko-libańskie, tak, bo przypomnijmy, trwają negocjacje między tymi stronami dotyczące jakiegoś właśnie porozumienia. Więc tutaj myślę, tak jakby gotowość tych stron, czy jakby one postawią swoje porozumienie na ostrzu noża przez to, co robi Izrael. No i też pytanie, jak bardzo Izrael będzie eskalował, bo oczywiście on może kontynuować te swoje działania, tylko tutaj jest to dość jasno powiedziane. Jasno też wskazują to izraelscy politycy, że Hezbollahu się tak nie pokona, tak, bodajże Ron Dermer, czy jeden z bliższych współpracowników premiera Netanyahu, były minister, powiedział, że jakby do pokonania Hezbollahu potrzeba inwazji na Liban, tak, z armią przynajmniej dwukrotnie większą niż Izrael posiada, więc jakby tutaj mówimy o pewnej jakby zupełnej bezradności, tak, ale pewnego rodzaju kontynuowania konfliktu bez szans na jego dokończenie, więc z drugiej strony jeszcze przypomnijmy o kontekście wyborczym w Izraelu, tak? Tutaj faktycznie Netanyahu walczy o utrzymanie się u władzy, jest to bardzo, bardzo trudne, więc w tym momencie absorbencja jakby tego dealu, prawda, z Irańczykami, który teraz może według przeciągu wygląda dość nieciekawie z perspektywy politycznej dla Izraela, no tutaj jakby będzie też zakładnikiem swoich obietnic, kiedy obiecał właśnie zwycięstwo nad Hezbollahem, pokonanie tego przeciwnika, a tutaj tak naprawdę no, ma on związane ręce poprzez naciski amerykańskie.
2: Rozmawiamy o tych naciskach i napięciu między Benjaminem Netanyahu i Donaldem Trumpem i to jest gwałtowna zmiana atmosfery między dwoma prezydentami, którzy jeszcze kilka miesięcy temu byli bliskimi współpracownikami. Netanyahu kilka razy bywał w Białym Domu. Na ile jednak oba te państwa mogą ochłodzić stosunki, skoro one wciąż są sobie bardzo potrzebne?
0: Właśnie to chłodzenie będzie dotyczyć tych spraw personalnych, tak osobistych, przy czym też tutaj nie można wyczuć, że za parę miesięcy faktycznie dojdzie do jakichś wolt, czy dajmy na to prezydent Trump otwarcie wesprze, dajmy na to w kampanii wyborczej premiera Netanyahu jakimś właśnie przekazem, czy tweetem, czy czymkolwiek, albo jego przeciwników, bo też tego nie można wykluczyć, takie rzeczy się zdarzały. Ale faktycznie to sposobnie instytucjonalne jeszcze jest raczej mało prawdopodobne. Na to osłabienie też nie ma co ukrywać, grają Irańczycy, tak, bo oni widzą faktycznie, jak tutaj ten rozdźwięk między sojusznikami rośnie. Też bardzo mimo wszystko ta wojna pokryła jednocześnie i bliskość Stanów Zjednoczonych i Izraela, są synergie, no ale też różnice właśnie na tym szczeblu politycznym. Jeśli faktycznie ten sojusz można byłoby jakoś dodatkowo podkować, to myślę, że Irańczycy no, będą tutaj też w tą stronę działać, a Hezbollah jest w tym momencie dość wygodnym narzędziem, tak, bo też jakby łatwo takimi właśnie narzędziami jakoś tą sytuację tutaj, w tą sytuację ingerować. Stąd no, myślę, że to będą naprawdę dość intensywne tygodnie, miesiące, jeśli chodzi o te relacje izraelsko-amerykańskie. To jest oczywiście też kontekst bardzo też tych zmian wewnętrznych w obu tych państwach. No, ale tak naprawdę sporo sprowadza się do tych spraw personalnych, prawda? Trump-Bibi, jakby tutaj ta natura tej relacji między tymi przywódcami.
2: Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. 12:36. Za 4 minuty informacja, a po nich Patrycja Maciejewicz i EKG.
5: Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
26: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
27: Vidaron.
26: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
27: Vidaron.
26: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
27: Vidaron.
26: To co, na wszystko ten Vidaron? Nie ma pan nic innego?
27: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
28: Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
29: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
30: Lidl, to się opłaca.
31: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 12.40. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościowe audyty tam, gdzie publiczne środki trafiają na ochronę zdrowia. Szef rządu przekazał, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć finansowych. Premier zapowiedział też, że będzie konsultował kolejne kroki ze środowiskiem medycznym. Szczyt G7 przyniósł ważne wyniki dla wzmocnienia obrony Ukrainy, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Uzgodnione zostało m.in. dodatkowe wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Przywódcy państw G7 oznajmili, że są zjednoczeni w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy i zgodzili się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską. Podlasie przekaże lokalnym firmom 24 miliony z unijnych funduszy na rozwój i prace badawczo-rozwojowe. Mają one umożliwić wdrożenie nowych produktów i podnieść konkurencyjność. Ze środków skorzysta w sumie 9 firm. Dziś w Białymstoku władze i przedsiębiorcy podpisali umowy w tej sprawie.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
21: Jest 12.42, to jest południowe wydanie magazynu EKG. Ze mną w studio pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
21: Będziemy rozmawiać o inflacji. W maju miała wyraźnie wzrosnąć, tymczasem lekko spadła. Analitycy pomylili się, jak dawno się to nie zdarzało. Jak to w ogóle było możliwe?
22: O, zdecydowanie tak. Ta różnica jest spora. Warto dla słuchaczy tak przypomnieć, odpowiedzieć, że zazwyczaj my z konsensusem nie mylimy się w inflacji o więcej niż jedno, no czasem dwie dziesiątki. Teraz to był prawie cały procent, więc faktycznie dużo. I myślę, że główne miejsce, w którym nasze oczekiwania no, rozjechały się z rzeczywistością, to jest to, co się zadziało z cenami żywności. Warto powiedzieć, że maj to wciąż taki miesiąc, który my żartobliwie nazywamy przednówkowym. To znaczy sporo jeszcze żywności jest z poprzedniego sezonu, więc trzeba zapłacić za magazyn, trzeba zapłacić za to, że się je kupiło kiedyś wcześniej. I oczywiście tam są jakieś odsetki, no i to powoduje, że trzeba doliczyć kolejną tam cząsteczkę do ceny towaru, który jest dostarczony potem do klientów. No i w zasadzie co do takich normalnych oczekiwań, to pewnie gdzieś inflacja w maju, ta dotycząca cen żywności, to miesiąc do miesiąca one powinny wzrosnąć 0,5%, 0,6, 0,7, a tutaj komunikat Głównego Urzędu Statystycznego pokazał nam, że mieliśmy spadek o 1%, więc na bardzo ważnej pozycji w koszyku towarów i usług konsumpcyjnych, no ponad 25% tego, co w ogóle wydajemy, co jest tam w koszyku, no i pomyliśmy się o ponad 1,5%, to sporo.
21: Ale pomyliliśmy się, bo źle liczyliśmy, czy pomyliliśmy się, bo po prostu nie było wiadomo, co się dzieje. Rozumiem, że to jest składowa różnych jakichś drobnych procesów, co do których GUS ma znacznie większą bazę dostępnych informacji, analitycy niekoniecznie.
22: No tak, zdecydowanie tak, no popatrzmy, że GUS to nalicza po setkach produktów, które śledzi bardzo systematycznie, co się z ich cenami dzieje. No, a my tak naprawdę głównie możemy myśleć, jakie mogą być takie jakby ogólne trendy, być może poszczególne dobra jesteśmy w stanie jakoś dobrze zakwalifikować, no ale tutaj się okazało, że sporo takich rzeczy, które są dosyć powszechne w koszyku, czyli te wszystkie związane z mącznymi sprawami, czy z mięsem i częścią wędlin, no były znacznie tańsze niż myśleliśmy, bo tam nie było małego wzrostu cen, jakbyśmy się spodziewali, a tam były nawet spore spadki.
21: I do tego warzywa i owoce jagodowe też, to sobie wynotowałam kalafiory, brokuły, ogórki, pomidory, ziemniaki, nie. O ziemniakach wiele razy słyszeliśmy, że ziemniaki są takim kamieniem u szyi rolników, bo są bardzo tanie. W tym momencie one nadal są tanie, są dużo tańsze niż rok temu, ale do tej niespodzianki inflacyjnej się tak nie przyłożyły.
22: Nie dołożyły się, bo już te spadki były tak duże, że już tam nie bardzo było z czego spadać, więc przepraszam, że tak nieco żartuję sobie z trudnej sytuacji do dostawców tego dobra, ale faktycznie tam już nie było przestrzeni, żeby jeszcze raz ta cena mogła spaść.
21: Pamięta pan takie zaskoczenia jeszcze kiedyś w przeszłości? Bo prawdę mówiąc, sytuację mamy teraz taką, że klimat, takie ogólne zdarzenia, które teraz dzieją się w gospodarce, raczej sprzyjają temu, żeby inflacja może rosła, no bo my już mamy zamieszanie z wojną w Zatoce Perskiej, te paliwa, które były drogie, wiele rzeczy jest transportowanych. Tymczasem taka niespodzianka i to w taką stronę korzystną dla konsumenta. Kiedy tak się zdarzyło ostatni raz?
22: Znaczy po pierwsze to taki rozjazd między naszymi prognozami na rynku, a tym, co faktycznie potem GUS ogłosił, to przyznam, że trudno mi w tej chwili tak wskazać dla pani redaktor i dla słuchaczy, kiedy to było ostatnio. Czytaj, nie ostatnio, to już dawno i tak jak już mówiłem, zazwyczaj to gdzieś ten nasz rozjazd do tego, co potem pokazuje GUS, to jest 0,1%, no czasem 2. Jak już by było 0,4, to już byśmy wszyscy mówili, że sporo, a tutaj było jeszcze więcej, więc on jest taki dosyć mocny. Warto pamiętać, że cały czas ta sytuacja się dynamicznie zmienia. Myśmy mieli najpierw bardzo duży wzrost cen paliw, potem to zostało zmitygowane przez administrację dzięki programowi CPN. No, ale też zauważmy, że to też miało wpływ na tą drugą falę, której część zobaczyliśmy, ale nie w pełnej krasie, a potem nastąpiły spadki. No bo oczywiście my jako konsumenci widzimy najpierw paliwa przy dystrybutorach, ale potem ceny paliw też widzimy w cenach towarów, które są nam dostarczane, bo je trzeba było przywieźć do sklepu, je trzeba było wyprodukować i wychodziło trochę drożej. I ta fala najpierw poszła z tymi dużymi cenami zaopatrzenia produkcji, potem spadła. Proszę też zauważyć, że na część artykułów mogło zadziałać to, że kiedy pojawiło się zamieszanie na Bliskim Wschodzie, złoty osłabił się. No może to nie było jakieś bardzo spektakularne osłabienie, tam około 2% pewnie, ale potem się umocnił. I na przykład jeżeli patrzymy to, co się dzieje bezpośrednio z zaopatrzeniem z zewnątrz, czy też no, z cenami, na które reagują producenci tutaj miejscowi, no to te ceny najpierw mogły pójść do góry, a potem się trochę cofnęły. Więc to też mogło wpłynąć na te wyniki maja, które my nie założyliśmy, że tam będzie ta poprawa, ona nastąpiła.
21: A czy w jakiś sposób nasza, konsumentów, skłonność do akceptowania podwyżek tutaj mogła zagrać rolę? To znaczy, może na przykład było tak, że my nie chcieliśmy kupować drożej i sprzedawcy musieli te ceny jakoś troszeczkę obniżyć.
22: Pani redaktor, to jest bardzo oczywiście zawsze taka ciekawa dyskusja, pewnie by była długa. I oczywiście warto by było, żeby ją tak skrócić na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego że co do zasady my tak robimy dosyć często, ale w tych dobrach, których nie musimy kupić. Jeżeli się zastanawiam, czy ten telewizor to by wypadało już dziś, czy może za pół roku, to ja oczywiście mogę przyjąć taką kalkulację i wybierać moment, kiedy to zrobię, albo nie zrobię, bo jest za drogo, albo poczekam, że może będzie tanie. Natomiast jeżeli mówimy o tych podstawowych artykułach, w tym również o żywności, o której mówimy, że ona staniała bardzo istotnie, no to raczej muszę kupić, żeby zjeść i żeby przetrwać do następnego miesiąca. Może nie aż tyle, może nie aż tak wykwintnie, ale tutaj ta elastyczność jest pewnie mniejsza.
21: No, przyznam się, że jak obserwowałam ceny szparagów, to one nie zachęcały mnie do kupowania. Może przegapiłam ten moment, kiedy one były takie tanie. Muszę chyba sprawdzić, bo prawdę mówiąc dawno nie kupowałam.
22: Ale to myślę, że ze szparagami to z grubsza mamy podobną dyskusję, jak często o high-techu, które gospodarka powinna mieć i jak się pytam wszystkich ludzi, kiedy ostatnio kupiłeś sobie coś z high-techu, to ludzie sobie nie przypominają, albo to jest jakiś ułamek koszyka, jak z tymi szparagami, więc, Więc,
21: z pewnością tak, inflacji nie zbiły szparagi, tak. To, natomiast ta dyskusja o tym, że są towary, które możemy kupić relatywnie tanio, bądź taniej niż wydawałoby się to w oczekiwaniach naszych, jest jakąś dobrą informacją konsumencką.
22: Pani redaktor, no, mogło się też zdarzyć, że to też była jakaś reakcja handlowców na taką trochę inną niż przed rokiem falę, kiedy my mamy święta, kiedy jest po świętach i kiedy się zrobił mniejszy ruch w sklepach. Być może tam się pojawiło trochę dodatkowych promocji, żeby wzmocnić tą sprzedaż w maju, która przynajmniej w jego części mogła być słabsza niż się handlowcy spodziewali. Zrobili nam dodatkowe jakieś promocje upusty i tak dalej. No i zobaczymy już niedługo, czy to pomogło. I oczywiście można też jeszcze mówić, ale to nam, analitykom, bardzo trudno to wymierzyć. Raczej możemy to traktować jakościowo, a nie ilościowo. No, że sporo się mówiło, że część sieci między sobą bardzo ostro i agresywnie konkuruje o klienta, o sfery wpływów, kto gdzie się chce pokazać i w związku z tym musi dać dobre ceny dla klienta, który do tej pory zaopatrywał się gdzie indziej. No i pytanie, czy ta nazwa, nazwijmy to ostra taka walka konkurencyjna, cenowa, czy potrwa długo, no bo w pewnym momencie jeżeli sieci stwierdzą, że już jest jakiś status quo i od tej pory się aż tak nie tniemy, no to pewnie te ceny nam znowu troszeczkę uciekną do góry.
21: Co w takim razie będzie dalej? Bo inflacja jakoś nie jest problemem. Ropa jest tania na tyle, że rząd zdecydował się wygaszać program CPN. Czy to oznacza, że możemy już ogłosić początek sezonu nomen nomen ogórkowego?
22: Pani redaktor, no pewnie jeszcze nie do końca, bo może się okazać, że w tych miesiącach letnich z bardzo różnych przyczyn i przy przenoszeniu różnych czynników, no gdzieś ta inflacja nam się może trzymać między te 3,1 teraz ogłoszone, gdzieś 3,5. Warto pamiętać, że 3,5 to są takie górne widełki, które my możemy mieć z inflacją, jeżeli myślimy o celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, bo to jest 2,5 plus minus 1, więc do 3,5 możemy dochodzić. W zasadzie to nie powinno wzbudzać jakichś nadmiernych emocji. No ale oczywiście władze monetarne muszą nad tym czuwać, no bo jeżeli gdzieś są przy tych górnych widełkach, no to muszą być bardziej ostrożne, niż gdybyśmy mieli inflację niższą. No i pewnie jest tak, że kilka najbliższych miesięcy to może być gdzieś inflacja z przedziału między 3 a 3,5. Musimy patrzeć, czy ona nie chce uciec. No i tak naprawdę, jak wejdziemy w to echo podwyższonej bazy, czyli w marcu 27, bo w marcu 26 nam ta inflacja podskoczyła, no to wtedy będziemy widzieli wyraźny spadek tego rocznego wskaźnika cen. No pewnie gdzieś o punkt procentowy. No i pewnie gdzieś z 3 zejdziemy na 2. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że no, to jest.
21: Ale musimy pamiętać wtedy, co to było,
22: tak,
21: co było rok wcześniej.
22: Dlaczego to tak spadło? Tak, że...
21: Ale to znaczy, że co, będzie lato i inflacja nie będzie hamowała? Bo powiedział pan, że będzie możliwe to dojście do 3,5.
22: Może tak się zdarzyć. Jeżeli by się gdzieś tam jakieś skumulowały jakieś inne procesy cenowe związane z tym, jakie są koszty wytwarzania, no to gdzieś jeszcze tam jakieś drobne wzrosty mogą być. No ale pamiętajmy, że one już są nieduże. No jesteśmy przy 3,1, może się pojawi 3,2, może 3,4, więc to już nie jest dużo, a warto pamiętać, że baliśmy się, że w zasadzie już w maju zobaczymy prawie 4.
21: Przy obserwowaniu tych procesów cenowych patrzy się nie tylko na inflację konsumencką, ale także na inflację tak zwaną bazową, którą wylicza Narodowy Bank Polski i ona jest liczona na różne sposoby i jak NBP opublikował ostatnie dane, to okazało się, że już tu tak różowo nie jest, że tylko jedna z tych miar spadła, a inne właśnie wzrosły.
22: No, to,
21: żeby nie wdawać się za bardzo technicznie w te miary
22: to
21: różne.
22: To może tylko dwa słowa o sensie, no bo te mierniki inflacji bazowej to jest taki pomysł, żeby można było przybliżyć czy analitykom, czy decydentom, czy szerokiej publiczności, z jakiego ta powodu nam inflacja spada albo rośnie i często wskazuje się, że no nie wiem, władze monetarne jak widzą jakiś impuls inflacyjny, to na jakieś powinny reagować, a na jakieś nie. No i na przykład mówi się, że są te takie impulsy podażowe typu, nie wiem, na całym świecie żywność zdrożała albo ropa zdrożała, no to trudno się dziwić, że u nas też drożeje i oni nie bardzo mają jak na to zareagować, bo co by ze stopami nie zrobili, no to panowie szejkowie nie odpuszczą, tak? No albo urodzaju za tydzień nie będzie lepszego, tak? I stąd te pomysły właśnie, żeby robić te miary inflacji bazowej. Jedną z tych głównych miar jest taka, która wyrzuca poza to, co jest obserwowane, ceny żywności i energii i mówi, co by było z inflacją, gdyby nie żywność i energia, czyli te takie najbardziej wachliwe kawałki. I faktycznie, tak jak zechciała pani redaktor powiedzieć, no myśmy tam mieli wzrost z 3,1 na 3,2, jakoś tak, czy z 3, no o 0,1 tam był wzrost, więc oczywiście to można mówić, że to jest niepokojące, no bo pamiętajmy, że to też jest rozmowa akurat z tym kawałkiem inflacji bazowej, o tym kawałku, gdzie powinny działać te takie warunki popyt, podaż, cena, tak? Więc jak tam inflacja rośnie, to znaczy, że gdzieś się z gospodarką coś robi takiego, że te procesy cenowe są podbite.
21: My kupujemy i my chętniej wydajemy więcej pieniędzy.
22: I chcemy tak kupić, że aż się godzimy na to, żeby to tam było drożej, tak? Tak chcemy kupić. No oczywiście to wciąż jest inflacja taka śmiesznie niska w porównaniu z tym, co mieliśmy 2 lata temu. No wtedy, żeśmy z normalną inflacją dochodzili do 18, a z bazową, ile dobrze pamiętam, gdzieś było 12, więc...
21: Nie żartujmy sobie z inflacją, ona potrafi być bardzo groźna, zwłaszcza, że ten taki wymarzony poziom w okolicach 2,5 mieliśmy tylko przez chwilkę w tym roku.
22: Tak.
21: No i właśnie pytanie, co w związku z tym może zrobić Rada Polityki Pieniężnej, która powinna dbać o to, by utrzymać inflację blisko celu? Czy spodziewa się pan jakichś zmian stóp
22: Proszę zobaczyć, jaka była
21: kredytu?
22: Sekwencja, ostatnią obniżkę, którą widzieliśmy z 4% na 3,75%, jeżeli mówimy o głównej stopie. Mieliśmy tak tuż po tym, jak coś się zadziało na Bliskim Wschodzie i część analityków mówiła, że może to trochę za wcześnie, no bo może nam inflacja uciec. Teraz się okazuje, że nie aż tak bardzo za wcześnie. Przy dzisiejszym poziomie inflacji te 3,75 jest całkiem niezłe i całkiem bezpieczne i myślę, że to daje Radzie taką przestrzeń do tego, żeby mieć możliwość takiego wyczekiwania i wypatrywania, co się będzie działo, bo na razie tam nie ma potrzeby jakiejś gwałtownej interwencji. No, z drugiej strony smutna informacja dla kredytobiorców, no pewnie na najbliższą obniżkę poczekamy do wiosny przyszłego roku. Choć już nie ma lęku, że będzie jedna czy dwie podwyżki po drodze.
21: Powiedział pan o tych kredytobiorcach. No to też jest tak, że ci ostatni, którzy w ostatnich miesiącach zaciągali kredyty, to raczej zaciągali je na stałą stopę procentową, więc te dyskusje są tymi szczęśliwcami, tak, których dyskusja o wysokości stóp i koszcie kredytu...
22: Mówimy o tych, którzy mieli te dawne i stopa jest zmienna, tak.
21: A o czym świadczy to, jeśli chodzi o stan naszej gospodarki? Bo trochę tak staramy się mierzyć temperaturę, nie tylko poprzez inflację, ale też poprzez to, w jakim tempie ona rośnie. Inflacja wysoka nie sprzyja wzrostowi. A jakbyśmy tak popatrzyli, no mamy tak mniej więcej w celu inne procesy gospodarcze, jak pan ocenia?
22: No, od strony takiego porównania wzrostu gospodarczego inflacji, my wyglądamy, że jesteśmy w miarę zrównoważeni. My trzymamy wzrost w granicach 3,5 nawet. No, w niektórych kwartałach wcześniejszych to było trochę więcej. A warto by było też przypomnieć słuchaczom, że dla nas przy naszym poziomie rozwoju gospodarki pewnie wszystko, co jest powyżej 3, to już jest fajnie, tak? Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy te wzrosty o 5-6, tylko pamiętajmy, że myśmy wtedy
21: byli biedniejsi
22: na niższym poziomie rozwoju, więc jak się idzie do góry, to już o te duże wzrosty trudno. No więc jeżeli teraz widzimy gdzieś wzrost 3,5, no to on jest w tych raczej zadowalających stanach. Natomiast warto zawsze pamiętać, że teraz z tymi danymi ogółem jest trochę inaczej niż kiedy mogliśmy je obserwować 10 czy 15 lat temu. Kiedyś to było tak, że jak się podawało dane ogółem, to prawie wszystkim szło podobnie. A teraz jest spore grono czy firm, czy branż, którym na przykład idzie wyraźnie lepiej niż te 3,5, a jest sporo takich branż i firm, które idzie sporo gorzej. Tych na końcach, tych daleko od średniej jest sporo więcej niż kiedyś. Więc mimo, że wzrost jest zadowalający 3,5, no to możecie się państwo, możecie państwo się w rozmowach spotkać z tezami, że no bardzo ciężko jest, tak? W niektórych obszarach gospodarki.
21: Trzymam kciuki w takim razie, żeby te dobre wiadomości były częstsze, żebyśmy widzieli, że nasza sytuacja, naszej firmy jest korzystna. Oraz nie omieszkam sprawdzić cen tych towarów, które mogą tanieć, które dzisiaj są wyjątkowo w dobrej cenie. Państwu też może zachęcam, nie zalecam. To już wszystko. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję serdecznie.
22: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu.
21: Kolejna edycja EKG o 14.40 będzie tutaj w studio Rafał Hirsch, a teraz informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
18: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: NIK na polecenie premiera skontroluje wszystkie instytucje, gdzie są wydatkowane publiczne pieniądze na ochronę zdrowia. 2 zatrzymanych w sprawie egzekucji w Białej Podlaskiej bez zarzutów zostali zwolnieni do domu. Wasz głos słyszy cały świat. Andrzej Poczobut przemawiał dziś w Parlamencie Europejskim. Minęła 13. Marieta Wiśniewska, to są informacje TOK FM. Premier zwróci się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie wszystkich miejsc, gdzie są wydatkowane publiczne pieniądze na ochronę zdrowia. Donald Tusk domaga się też wyjaśnień od stołecznego samorządu. Chodzi o informacje o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością korzystali z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. To tam szefem SOR-u jest Dawid Kacprzyk, były już członek Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku w ochronie zdrowia zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
23: Za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że... Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
14: Premier zapowiedział kolejne zmiany w prawie, które miałyby powstrzymać tego rodzaju nieprawidłowości. Jak stwierdził, chce, aby były one wypracowane wraz ze środowiskiem medyków. 2 Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych. Zabity mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta, znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Mężczyzna został zastrzelony w poniedziałek w biały dzień na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca uciekł. Anna Gmitarek-Zabłocka.
24: Białorusini zostali zwolnieni, bo policjanci ustalili, że nie mają związku z tą sprawą. Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
25: Zbieramy dalej materiał dowodowy, procesowy. Bardzo niezbędna jest przy tym współpraca z lokalnym społeczeństwem. Liczymy też na osoby, które być może były przez jakiś czas w Białej Podlaskiej w tamtym czasie, wyjechały i nie skontaktowały się z policjantami.
24: W tej chwili nikt nie ma statusu osoby zatrzymanej, natomiast cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów, mówi prokurator Marcin Kozak.
26: Ten materiał dowodowy, zarówno osobowy, jak i nieosobowy, jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi.
24: Po wtorkowych apelach policji zgłosiło się już kilka osób z takimi nagraniami. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
14: Wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie, on przebije się przez mury więzienne, powiedział w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Polsko-białoruski dziennikarz przemawiał dziś w Strasburgu jako ubiegłoroczny laureat Nagrody Sacharowa, przyznawanej za szczególne zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Parlament Europejski przyznał Andrzejowi Poczobutowi to wyróżnienie, kiedy ten przebywał w kolonii karnej na Białorusi. Publicysta podziękował europarlamentarzystom za wsparcie.
32: Jestem niezmiernie wdzięczny za wasze oparte na wartościach europejskich stanowisko, za wasz głos, który był zabierany w mojej obronie, ale także w obronie wszystkich Polaków na Białorusi, w obronie więźniów politycznych w obronie ofiar represji na Białorusi.
14: Andrzej Poczobut 3 lata temu został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu Białorusi. W kwietniu tego roku został wypuszczony w ramach wymiany więźniów. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji sojuszu w sytuacji kryzysowej po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Takie informacje przekazał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw sojuszu. USA chcą zmniejszyć pulę amerykańskich sił i zdolności wojskowych przypisanych do dyspozycji NATO na wypadek sytuacji kryzysowej. Rutte podkreślił, że to nie oznacza, że USA zmieniają swoje podejście do sojuszu. Ich zaangażowanie pozostaje bez zmian. Dzika karta dla Mai Chwalińskiej oznacza, że na Wimbledonie zobaczymy aż 6 naszych tenisistów. Finalistka French Open wciąż odpoczywa, tak samo jak Iga Świątek. Pozostali szlifują formę na trawie ze zmiennym szczęściem. Michał Waszkiewicz.
1: Z dobrej strony pokazał się Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie turnieju w Halle trafił na rozstawionego z 8 Andrzeja Rublowa i wygrał gładko do 3-2.
8: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Czy mecz był dobrym do krokiem do przodu.
1: Dziś Hurkacz zagra ćwierćfinał z Niemcem Danielem Altmaierem. Na tym dobre wieści się kończą. Kamil Majchrzak, który w pięknym stylu wygrał kilka dni temu turniej w Holandii, już w pierwszej rundzie odpadł z turnieju w Queen's Club. Przegrał z rozstawionym z 2 Czechem i Jerzym Lecheczką 5-7-6-7. Z kolei z turnieju w Berlinie już po pierwszym meczu pożegnała się Magdalena Fręch, przegrywająca z Niemką Ewą Lisę 6-7-3-6. Finałem sezonu na trawie będzie oczywiście Wimbledon, który wystartuje za niecałe 2 tygodnie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
14: Od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie kraju to temperatury na dziś. Przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie i na południu kraju. Jutro prawdziwie letnia temperatura zagości na zachodzie kraju. Tam zobaczymy 27.

0: podczas szczytu G7. Na miejscu są przedstawiciele Google, OpenAI, Anthropica. O czym między innymi europejscy przywódcy mają rozmawiać z CEO z tych korporacji?
1: Oficjalnie mają rozmawiać przede wszystkim o wzroście gospodarczym, to znaczy wpływie tej nowej technologii na gospodarkę. Mają też rozmawiać o bezpieczeństwie technologii, ale w kontekście na przykład zagrożeń dla młodych osób, czy generalnie zagrożeń społecznych. Oficjalnie w agendzie, przynajmniej tak informował serwis Politico, nie ma mowy o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa związanych z najnowszymi modelami, przede wszystkim modelami firmy Anthropic, modelami o nazwach kodowych Mythos 5 i Fable 5. Natomiast nieoficjalnie wiemy, że to będzie de facto jeden z głównych tematów rozmów ze względu na to, że te modele stały się teraz bardzo ważnym tematem medialnym, przez to, że zostały wyłączone użytkownikom na całym świecie właśnie ze względu rzekomo na ich takie ogromne możliwości zagrażania cyberbezpieczeństwu.
0: No i w ten sposób płynnie przechodzimy do tychże dwóch modeli firmy Anthropic, Mythos 5 i Fable 5, które zostały w piątek wyłączone poza Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego?
1: Dlatego, że w ogóle decyzję, to znaczy taką dyrektywę, nakaz Anthropicowi wydał, co ciekawe, Departament Handlu. Więc tutaj zostały zastosowane kontrole eksportowe. To jest podobna sytuacja, co w przypadku branży półprzewodnikowej. Tutaj już się trochę przyzwyczailiśmy, że Departament Handlu regularnie zakazuje firmom rozwijającym najnowsze procesory eksportowania swoich produktów do różnych krajów świata. Być może jeszcze niektórzy nasi słuchacze pamiętają, jak kiedy Joe Biden opuszczał Biały Dom, to tak trochę w ostatniej chwili w styczniu wydał na przykład taką regulację, takie nowe reguły, które sprawiały, że do Polski miało trafić mniej chipów ze względu na przykład zagrożenie, że chipy z Polski mogłyby się przemieścić do Chin. No teraz wchodzimy trochę w nowy etap tej zimnej wojny, tego wyścigu technologicznego Stanów Zjednoczonych przede wszystkim z Chinami, ale też trochę z, powiedzmy, sojusznikami Chin, Rosją, Iranem i tak dalej. Nowy etap dlatego, że teraz te kontrole eksportowe po raz pierwszy zostały zastosowane wobec modeli sztucznej inteligencji. Więc Anthropic jest jakby pierwszym, w cudzysłowie, poszkodowanym tymi regulacjami. Niektórzy twierdzą, że trochę sobie tym samemu sobie przygotował tę sytuację, to znaczy siał wiatr, zebrał burzę, dlatego że Anthropic od dawna chwalił się potęgą swoich modeli. Bardzo otwarcie publikował różne badania dotyczące tego, jak dobrze one łamią zabezpieczenia oprogramowania. No i w konsekwencji administracja po długich rozmowach z Anthropiciem zdecydowała się właśnie tak ostro zagrać wobec firmy, nakazać jej wyłączenie tych modeli wszystkim nieamerykanom, w tym na przykład samym pracownikom firmy, nawet w Stanach Zjednoczonych, nie mającym amerykańskiego obywatelstwa. No a firma stwierdziła, że technicznie nie jest to możliwe i po prostu wyłączyła dostępy do modeli.
0: Ale to też jest tak, że z tego, co na przykład donosi Wall Street Journal, decyzja urzędników zapadła po rozmowie z koncernem Amazon, który poskarżył się chyba urzędnikom w Białym Domie na temat tego, jak faktycznie potężny jest ten system Anthropica, a też istotną rolę odgrywa fakt, że lider CEO Anthropica Dario Amodei dość mocno spierał się z Donaldem Trumpem na przykład o kształt polityki.
1: Oczywiście, to są istotne konteksty. Ta rola Amazona jest w ogóle bardzo ciekawa i złożona. To znaczy, tak, Wall Street Journal donosił, że Adam Jassy z Amazona był jedną z osób, które miały poinformować właśnie Biały Dom o tym, że została odkryta możliwość obejścia zabezpieczeń modelu Fable 5. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Amazon to jest jeden z głównych inwestorów w Anthropica. To jest inwestor strategiczny w firmę. Więc tutaj wchodzimy już na poziom takich rozważań, czy aby na przykład Amazon trochę celowo nie sprowokował tej sytuacji, żeby doprowadzić do tego spięcia, ale podbić wartość firmy. Na czym jako inwestorowi strategicznemu
0: podbić wartość Anthropica przez dyskusję z Białym Domem? Czy przez pokazanie, jak bardzo mocny jest jego model sztucznej inteligencji?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Niesamowite.
1: Tak. To jest de facto reklama dla firmy, tak? To znaczy stwierdzenie, że mamy technologię tak potężną, że aż rząd ingeruje w jej kontrolę, to jest de facto reklama dla firmy. Też należy zauważyć, że Anthropic raczej biznesowo bardzo nie traci na tym, że musiał wyłączyć dostęp do tych modeli, ponieważ modele trochę słabsze od Fable 5 i Mythosa 5. Mythos 5 w ogóle i tak był dostępny tylko wąskiej grupie badaczy w ramach tak zwanego Project Glasswing. oni i tak są w

0: wiodącym laboratorium sztucznej inteligencji. Oni i tak mają rzesze klientów i powiększają w ostatnich miesiącach intensywnie tę grupę, więc biznesowo ten spór im nie szkodzi, natomiast PR-owo moim zdaniem raczej pomaga.
1: Też Anthropic szukuje się w tym momencie do wejścia na giełdę, więc jeśli prawdą jest teoria o tym, że trzeba podbić jego wartość, no to tu mamy kolejną poszlakę, która nam to wskazuje. Natomiast kiedy słyszymy o bardzo potężnym modelu sztucznej inteligencji, który potrafi łamać rozmaite zabezpieczenia albo je obchodzić, to pojawia się niepokój o generalne cyberbezpieczeństwo.
0: Pojawia się niepokój i ten niepokój będzie rósł też dlatego, że Anthropic próbował i pokazuje się jako ten odpowiedzialny, ten dorosły w pokoju, który mówi: tak, udało nam się osiągnąć takie przełomy technologiczne, ale nie wypuszczamy tych modeli otwarcie wszystkim, żeby jakby nie licząc się z zagrożeniami, tylko właśnie tworzymy zabezpieczenia, tworzymy Project Glasswing, wypuszczamy ten Fable 5 mocno zabezpieczony. Ale tak naprawdę ryzykiem jest to, że za chwilę zaczną się pojawiać kolejne modele, w cudzysłowie klasy Mythos, że to będą też modele na przykład otwarte, dostępne. I zaczął się taki kolejny etap wyścigu z czasem, wyścigu tych, którzy dbają o cyberbezpieczeństwo, z hakerami. Anthropic po to wypuścił te modele w taki regulowany sposób, żeby właśnie na przykład osobom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo banków i tak dalej dać czas na to, żeby wykorzystały te modele do wzmocnienia odporności swoich systemów. Ale musimy się spodziewać tego, że za chwilę pojawi się jakaś odpowiedź, za chwilę zaczną się pojawiać coraz bardziej zaawansowane z kolei ataki hakerskie, jeżeli tylko modele właśnie klasy Mythos zaczną być szerzej dostępne. No i ten krajobraz cyberbezpieczeństwa bardzo mocno ewoluuje.
1: Ale też jest jeszcze wątek tego dorosłego w pokoju, o którym pan mówi, to znaczy dużo korporacji, które w tym momencie na przykład otwarcie wspierają, współpracują z amerykańskim rządem, zaczynało jako korporacje niezależne, które zapewniały, że będą strefą wolności.
0: Tak, i też naciskały bardzo mocno na deregulację w ogóle całego rynku. Donald Trump był temu niezwykle przychylny. On w zasadzie wszystkie regulacje rynku sztucznej inteligencji wprowadzone za Joe'ego Bidena zlikwidował. No teraz wydaje się trochę przestraszył się tej sprawy z Anthropiciem, z Mythosem. Dosłownie kilka dni przed tą decyzją o zablokowaniu modeli, przed tą dyrektywą, tym nakazem, z Białego Domu wyszło takie memorandum o bezpieczeństwie zastosowań sztucznej inteligencji, które dopuszcza właśnie jednak większe ingerencje w rynek, dopuszcza blokowanie modeli, wymaganie od firm, żeby z urzędnikami przeprowadzały jakieś kontrole systemów, więc trochę zmienia się właśnie to podejście, że już nie pozwalamy firmom, żeby rozwijały się jak tylko chcą i były takimi niezależnymi podmiotami, tylko jednak w Stanach Zjednoczonych firmy sztucznej inteligencji stają się takim, są brane pod taki mocny nadzór, tak jak na przykład firmy zbrojeniowe.
1: I dochodzi do sytuacji, w której decyzja Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych wyłącza dosyć dużą korporację, wyłącza jej dostęp do osób spoza Stanów Zjednoczonych. Skoro jedna taka decyzja została podjęta dość szybko, to jakie to ostrzeżenie jest dla na przykład Unii Europejskiej? Czy kolejne elementy oprogramowania amerykańskiego, z którego korzystamy, mogą nie zostać wyłączone od tak z dnia na dzień?
0: Mogą. I to jest tak naprawdę realizacja scenariusza, przed którym już od dawna eksperci mówiący o tech suwerenności ostrzegali. To nie powinno być zaskoczeniem dla osób, które śledzą gospodarkę cyfrową, że poleganie na takie bardzo mocne opieranie się na amerykańskich rozwiązaniach tworzy zależności, które niestety mogą stać się w pewnym momencie słabościami. Europa na pewno to w jakimś stopniu dostrzega. Zauważyłbym, że na tej lunchu w czasie G7, na którym właśnie mają brać udział przedstawiciele Google, Anthropica czy OpenAI, będzie też Arthur Mensch z francuskiego Mistrala. On jest przedstawiany, ta firma Mistral jest przedstawiana jako taki właśnie potencjalna europejska odpowiedź na te laboratoria amerykańskie, która może dać jakąś tak suwerenność, alternatywę Europie, że w sytuacji, w której na przykład dzieje się coś takiego jak wyłączenie tych modeli, Europa mogłaby się przesiąść na własne porównywalne rozwiązania. Jeszcze dziś nieporównywalne, ale być może w przyszłości. Więc zdecydowanie te dyskusje nad tech suwerennością się intensyfikują. Komisja pokazała dosłownie dwa tygodnie temu też tak zwany pakiet tech suwerenności, no to jest bardzo szybko ewoluujący też obszar regulacyjny, ale też jeżeli chodzi o inwestycje. I myślę, że możemy się spodziewać z jednej strony więcej takich ostrzeżeń, że tutaj coś Stany Zjednoczone wyłączają nawet bliskim sojusznikom. Z drugiej więcej właśnie ogłoszeń o inwestycjach, o jakichś uproszczeniach regulacyjnych, które mają zwiększyć tę technologiczną niezależność w Europie.
1: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej, Wydział Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polityka Insight, był z nami. 13:17, za 3 minuty informacja, a po nich wrócimy do politycznego tematu ostatnich dwóch dni, czyli tematu zarobków lekarzy, ale postaramy się go trochę odpolitycznić.
2: Autopromocja. W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
3: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
2: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
3: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 13:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne, ocenił premier Donald Tusk, pytany o morderstwo Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Jak dodał, musimy jednak poczekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki. Premier przekazał, że dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie wykazały, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wektor polskiego bezpieczeństwa jest zwrócony skłócony również wobec Niemiec. Przypomniał, że dziś podpisze porozumienie z Niemcami na rzecz budowy działań obronnych. Jeżeli ktoś nie rozumie, gdzie są nasi wrogowie, nigdy nie powinien startować na urząd premiera, powiedział Kosiniak-Kamysz. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi posła Przemysława Czarnka, który krytykował niemieckie służby za zatrzymanie w Berlinie Roberta Bąkiewicza. W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Protest rozpoczął się o 8 rano, gdy pracownicy odeszli od swoich stanowisk. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca Oddziałowej Organizacji Niezależnych w Chorzowie.
20: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
19: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. W szczytowym momencie budowy elektrowni Lubiatowo-Kopalino dla pracowników potrzebnych będzie 13 tysięcy miejsc noclegowych. Obecny lokalny potencjał to około 9 tysięcy miejsc. Braki ma uzupełnić m.in. zabudowa modułowa. Wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w pomorskiej gminie Choczewo. Pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Kolejne w 2037 i 2038. W informacjach to wszystko, a teraz czas na prognozę pogody. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Nieco gorzej i z przelotnym deszczem będzie tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem, przez około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
21: Ogłoszenie płatne.
22: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, jak działa ekonomia wynajmu. Przestajemy płacić za posiadanie, zaczynamy za korzystanie. Skąd ta zmiana?
23: To się bardziej opłaca. Serwisy muzyczne, filmowe, abonamenty technologiczne płacimy, gdy ich używamy. Bez pozbywania się środków finansowych na start.
22: Czyli mniejsze ryzyko po stronie użytkownika.
23: Dokładnie. Podobnie z autem. Odpada serwis, utrata wartości czy sprzedaż ze stratą. Płacimy za dostęp do mobilności, a nie za posiadanie.
22: I samochód traktujemy jak usługę?
23: Tak, korzystamy kiedy potrzebujemy, bez zamrażania kapitału na lata. Auto staje się częścią stylu życia, a nie jego ograniczeniem.
22: Czyli ekonomia wynajmu zamiast własności.
23: W tym kierunku idzie rynek mobilności. W miastach widzimy to na przykładzie rowerów czy hulajnóg. Korzystamy, gdy są potrzebne, bez myślenia o przechowywaniu, serwisie czy sezonowości. O mobilności coraz częściej myślimy w kategorii subskrypcji.
22: Dziękuję za spotkanie i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
21: To było ogłoszenie płatne.
1: 13.24, tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Michał Zabdyr-Jamrus, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Dzień dobry, panie doktorze.
24: Dzień dobry.
1: Rząd w ekspresowym tempie rozpoczął gaszenie politycznego pożaru, który wybuchł po tym, jak okazało się, że radny stołecznego Ursusa, były już członek Koalicji Obywatelskiej, zarobił 1 600 000 zł w ciągu roku bez specjalizacji jako koordynator SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, współpracując jednocześnie z 3 innymi szpitalami. I oczywiście rozmowa zeszła bardzo szybko na temat pieniędzy, mniej na temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa, zwyrodnień systemu zdrowia, które umożliwiły taką sytuację. No i tak, rząd przyjął wczoraj przepisy, które umożliwiają zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerami PESEL lub prawa do wykonywania zawodu. Te przepisy muszą oczywiście jeszcze przejść przez Sejm, Senat i Biurko Prezydenta. Ma też inne propozycje, do których zaraz przejdziemy, ale panie doktorze, czy te przyjęte wczoraj przepisy, które w ekspresowym tempie mają wejść w życie, rozwiązują problem, który pojawił się wraz ze sprawą pana Dawida Kasprzyka?
0: Tutaj zdecydowanie potrzebna by była dogłębniejsza analiza skutków regulacji. Tego rodzaju mechanizmy wydają się już tak naprawdę konieczne do wprowadzenia w związku z tym, jaki rozgardiasz mamy w systemu, jak wiele rzeczy jest nieskoordynowanych, niekontrolowanych i rzeczywiście ten brak mechanizmów nadzorczych skutkuje tego rodzaju patologiami i niestety nie orzeknę w tej chwili, czy te rozwiązania będą skuteczne, ale na pewno jakiegoś rodzaju, te konkretnie będą skuteczne, ale na pewno jakiegoś rodzaju kontrola sytuacji jest niezbędna.
1: A moment, w którym ostatnie godziny, które pan obserwuje, jeśli chodzi o dyskusję publiczną i dyskusję, którą przedstawia rząd i w którą stara się pokierować całą sprawę, czy rzeczywiście tutaj chodzi o pieniądze, czy tu chodzi o coś więcej?
0: Zdecydowanie pieniądze nigdy nie są tylko jedynym problemem i wyzwaniem i zresztą pieniądze mają też sygnalizować pewne inne kwestie, odzwierciedlać na przykład jakość, odzwierciedlać zagadnienie dostępności, niedostępności, deficytu, no bo mechanizm podaży i popytu ma tutaj być właśnie sygnałem, że czegoś brakuje i trzeba coś uzupełnić. Założenie w naszej kulturze i w naszym powszechnym oglądzie jest takie, no, że jak coś jest rzadkie, skuteczne, dobrej jakości, no to, że będzie droższe. Czym się jednocześnie też tłumaczą niektórzy lekarze, to, że no, skoro tak dużo zarabiają, to znaczy, że są tego warci i że są tak bardzo deficytowi, że taką jakość dostarczają i wartość dostarczają do systemu. I jest to niestety nie zawsze prawda. Bardzo często wprost przeciwnie. I tutaj niestety działają innego rodzaju mechanizmy, mianowicie po prostu mechanizmy przewagi konkurencyjnej, możliwości kontrolowania pewnych kwestii. Pamiętajmy, że w systemach zdrowotnych istnieje zjawisko nieelastycznego popytu, to znaczy, że my, no, jak cena wzrośnie za bardzo, to my nie zrezygnujemy z pewnych rzeczy, no bo nam ratują życie. Więc w związku z tym bardzo wiele podmiotów jest w stanie po prostu manipulować swoimi, powiedzmy, partnerami, kontrahentami w ten sposób, że no, są w stanie narzucać paskarskie ceny i tym samym szkodzić w kwestii dostępu, szczególnie jeśli chodzi o dostęp niezależnie od sytuacji finansowej. No i tak to się święci, tak się to kręci i rzeczywiście kontrolowanie pieniędzy jest to istotne, ponieważ tutaj racjonujemy ograniczonymi zasobami w systemie, ale jak pan słusznie zauważył, tak naprawdę chodzi o więcej rzeczy, chodzi o kwestie jakości, dostępności, więc te rzeczy są powiązane, bym odpowiedział w ten sposób szybko.
1: Ta propozycja rządu to jest propozycja, której już się sprzeciwiło między innymi środowisko lekarskie. Naczelna Rada Lekarska też wystosowała apel, w którym wzywa po prostu do dialogu na temat tego typu rozwiązania. I słucham pana, panie doktorze, z jednej strony i gdyby tak nie brać pod uwagę wielu innych kontekstów, które zapewne jeszcze się pojawią, to można powiedzieć, że środowisko lekarskie chce bronić swojej pozycji i nie chce ograniczenia tych zarobków.
0: No tutaj jest mi trudno się wypowiadać o tej sytuacji, no bo jestem w stanie zrozumieć też zachowania środowisk w ogóle zawodowych w Polsce w ogóle tego rodzaju stanowisko, dlatego że u nas dialog jest trudniejszy, bo mamy taki mechanizm polityk publicznych, że każdy ma bronić swojego interesu, a jak po prostu uczciwie popatrzy na sprawę i zrobi ustępstwa jakieś na starcie, no to od razu jest na straconej pozycji, bo wtedy inni aktorzy wykorzystają to. I mieliśmy wielokrotnie sytuacje w Polsce takie, że dasz palec, to rękę odejmą. To powiedziawszy, to jakby rozumiejąc ten kontekst systemowy, tak, że u nas wszystko musi być walką, po prostu wszystko musi być przeciąganiem liny i nie ma tego, co się czasem nazywa w politologii deliberacją demokratyczną i takim wspólnym namysłem nad dobrem wspólnym. Niestety też muszę przyznać, że nie mamy tego, no i niestety tutaj środowisko lekarskie wpisuje się w ten. Natomiast to powiedziawszy, bym powiedział, że środowisko lekarskie ma bardzo dobrą pozycję systemową w Polsce. No i ja bym oczekiwał Tak, jak już mowa jest o dialogu, to rzeczywiście z wychodzeniem z jakimiś propozycjami bardziej konstruktywnymi. Powiem tak, nie mam problemu z lekarzami, mam mniejszy problem z lekarzami, którzy rzeczywiście jakoś dużo zarabiają, bo tak im się przydarzyło, że po prostu ktoś im zaoferował taką ofertę i tak pracują. Ale problem mam raczej z tymi, którzy mówią, że to nie jest problemem. Bo jest absolutnie problem i coś z tym trzeba zrobić przyszłościowo, żeby nie było kominów płacowych, żeby nie kumulowało się wydawanie zasobów w jednym obszarze kosztem innych. I w tym sensie tak, jakby oczekiwałbym autentycznego dialogu i wychodzenia z propozycjami, które nie będą tylko i wyłącznie sygnalizowały, no, że stajemy okoniem i nie chcemy nic, nie chcemy żadnych zmian, które by nam odebrały te zarobki, no bo niestety bez tego, bo to się skończy w ten sposób, że coraz bardziej pogłębiać się będzie także zaufanie do zawodu i tak bym to ujął i to jest w interesie wszystkich, żebyśmy raczej budowali atmosferę zaufania między sobą, ale to by też wymagało, mam wrażenie, rozwiązań instytucjonalnych, które czynią takie zachowania, takie wychodzenie z propozycjami konstruktywnymi, takie zachowania czynią, znaczy nie każą za nie, tak? Jakby nie sprawiają, że ktoś potem wychodzi na frajera.
1: Zdrajcy swoich kolegów.
0: Albo coś w tym rodzaju, tak.
1: Klub Lewicy, tak jak Donald Tusk i rząd przedstawili ustawę o monitorowaniu zarobków lekarzy, premier powiedział też dzisiaj, że obejmie Najwyższa Izba Kontroli dochodzeniem te miejsca, gdzie rzeczywiście pieniądze publiczne na lekarzy są wydawane, to Klub Lewicy proponuje z kolei cztery tematy, którymi trzeba się natychmiast zająć w kwestii ochrony zdrowia. Według tegoż klubu maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną, kontrola czasu pracy, analiza wykorzystania urządzeń medycznych przez szpitale. To się wydaje bardziej kompleksowym podejściem, ale też obawiam się, że może w tym momencie, kiedy nastąpi zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną, trochę nam lekarzy zabraknąć.
0: To jest takie, istnieje takie ryzyko i takie rozwiązanie trzeba po prostu dobrze zaprojektować, jeśli już je wprowadzamy, a na pewno, natomiast jakby fundamentalnym problemem, jeśli idzie o to, że właśnie to ryzyko zabraknie w systemie publicznym, to jest po prostu pełzająca prywatyzacja i komercjalizacja systemu i to jest znacznie głębszy problem i związany jest jeszcze z finansowaniem, więc ja bym jeszcze do wszystkiego dorzucił. No musimy rozsądnie popatrzeć na finansowanie, bo my zrobiliśmy ogromne błędy w ostatnich latach. Już nawet nie będę wytykał palcem, które to rządy zrobiły, ale no niestety NFZ dostał nagle obowiązek finansowania ze składek, na przykład ratownictwa medycznego, co wcześniej było z budżetu finansowane. No i potem dziwimy się, że nagle zabrakło pieniędzy, brakuje pieniędzy na świadczenia i to, co ciekawe, przez braki na świadczenia, niedoborne świadczenia, niektórzy lekarze mogą windować swoje stawki, bo jak brakuje w jakimś rejonie prawda, pokrycia w świadczeniach, no to jeden deficytowy podmiot nagle staje się jeszcze bardziej rozchwytywany, jeszcze więcej może windować swoje ceny. No i dlatego paradoks jest taki, że my tak głodząc nasz system, tak naprawdę więcej pieniędzy tracimy, bo też mamy mniej pieniędzy właśnie na administrację w takim pozytywnym sensie, to znaczy nadzorowanie, monitorowanie sytuacji, monitorowanie potrzeb zdrowotnych i tym podobne sprawy. No jesteśmy skazani natomiast na te mechanizmy rynkowe, twardego targu interesów i one są ogromnie nieefektywne w przypadku systemów publicznych, a bardzo kosztowne i niesprawiedliwe i często też zdrowotnie szkodliwe, jeśli zdajemy się na czyste mechanizmy rynkowe.
1: Panie doktorze, to jest bardzo skomplikowany obraz i my też bardzo, bardzo się po nim prześlizgujemy, bo po prostu nie ma na to czasu w naszej rozmowie. Natomiast czy spodziewa się pan, że te uwagi, te problemy, te nieprawidłowości w systemie zostaną wzięte pod uwagę przez rządzących w jakiejś średnioterminowej perspektywie, czy może kilka zapowiedzi kontroli pensji lekarzy, wysłanie Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzenie nowego przepisu o limicie zarobków lekarzy załatwi sprawę i za 48-72 godziny będziemy już innymi tematami politycznymi, a ta sprawa odejdzie do lamusa jako nieco przegaszona.
0: Tak, podsumowując. Natomiast ja bym, dokładnie to jest takie ryzyko niestety cyklu medialnego. Dla mnie, patrząc na, śledząc historię różnych reform w Polsce, mogę mieć tylko taką konkluzję, że wszystkie kompleksowe, bardziej takie kompleksowe reformy w ostatnich latach bardzo miały podgórkę, a wręcz odnosiły porażkę. I w takiej zbyt spolaryzowanej scenie politycznej bardzo trudno jest takie reformy robić. I dochodzą do skutku tylko takie reformy ad hoc, które doraźnie coś rozwiązują, ale na przykład w innym miejscu komplikują. I natomiast ja bym oczywiście, i to jest tylko wołanie, prawda, z nadzieją i naiwnego, żeby spróbować jednak podejść inaczej do sprawy i rzeczywiście podejść do sprawy na zasadzie takiego jakby umowy społecznej, jakiegoś takiego głębszego namysłu nad reformami i wyważenia racji stron, a nie zdawanie się na te mechanizmy takiego doraźnego właśnie walczenia o swoje.
1: Bardzo dziękuję. Dr Michał Zabdyr-Jamrus, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli, był z nami. 13.36, co znaczy za kilka minut skołowani w studiu Krzysztof Woźniak. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I będzie o...
2: Będzie o wnioskach i zaleceniach z Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w marcu odbywał się w Krakowie. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Pomimo tego, że bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się, duży progres zrobiliśmy, to jednak jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia. O niektórych potrzebnych działaniach już po informacjach.
1: Krzysztof Woźniak zostaje z Państwem, skołowani za minut kilka.
3: Reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
26: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
27: Gabinet masażu, słucham.
28: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
27: Cześć, a co się dzieje?
28: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
27: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
28: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
27: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
29: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20 w Radiu Tok FM.
30: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
31: W nowej polityce prawdziwa cena AI, bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji, a ponadto spór o czerwone paski, ci straszni Niemcy, jak złapać hejtera, szok w przok oraz dodatek kultura na lato. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
32: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
33: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
32: TravistoFast i Travisto.
34: Aflofarm.
35: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
36: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
37: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawdzamy każdą interwencję wobec polskich obywateli, ale działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, powiedział premier Donald Tusk. Wczoraj członkowie Ruchu Obrony Granic, w tym właśnie Bąkiewicz, zostali zatrzymani przez niemiecką policję w Berlinie. To po tym, jak chcieli oni umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum miasta tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Jego zdaniem sprawa jest kompromitująca też dla niektórych polityków PiS, którzy, tu cytat, wpadli w histeryczno-hurra patriotyczny ton. Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne. To musi się zmienić, powiedział na polsko-niemieckim forum w Berlinie szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Minister zwrócił się do parlamentarzystów obu krajów, by zintensyfikowali współpracę. Wezwał do budowy szybszych połączeń kolejowych między Berlinem a Warszawą, wskazując, że ma to znaczenie m.in. militarne. Ponadto Wadephul zapowiedział, że w listopadzie w Lublinie zostanie otwarta filia Instytutu Goethego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie nada biegu prezydenckiemu projektowi ustawy w sprawie sądownictwa. W lutym Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS, która zakładała m.in. powrót do wyboru sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów. Prezydent skierował wówczas do Sejmu własny projekt o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy mechanizm oszustw podatkowych, w który zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. Prowadziły one pozorną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej. Uszczuplenia VAT szacowane są na blisko 800 milionów złotych, podała Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Jak dodali przedstawiciele KAS, wykrycie oszustw to efekt wielomiesięcznych analiz. Ustalili oni, że organizatorzy procederu stworzyli rozbudowaną strukturę mającą na celu ukrycie rzeczywistego przebiegu transakcji oraz utrudnienie organom skarbowym wykrycie nieprawidłowości. Informacje wracają o 14, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. Na przeważającym obszarze tylko niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszcz i więcej chmur może pojawić się na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz na południu kraju. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 24 na południu.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na Skołowanych. Drodzy Państwo, między 27 a 29 marca w Krakowie odbywał się Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. TOK FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Dziś w audycji wracam do tego wszystkiego, dlatego że opublikowane zostały wnioski i zalecenia z kongresu. To jedna z zalet tego wydarzenia, że nie tylko w czasie kongresu specjaliści z branży dyskutują, ale później wszyscy mogą zapoznać się z tym, co w czasie tych kilku dni obrad zostało wypracowane. Państwa i moim gościem jest Ewelina Nawara i Mirosław Bajor, media profesjonalne, konferencje specjalistyczne, organizatorzy kongresu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Prosto z Krakowa, a to dlatego, że wnioski z kongresu były też przedstawiane w Sejmie podczas parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. On odbywał się we wtorek, więc na świeżo jesteśmy i rozmawiamy o tym wszystkim. Zanim przejdziemy do wniosków, to pana dyrektora poproszę o comiesięczny taki raport ze stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Na stronach konferencji specjalistycznych można się zapoznać. Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach trwa bardzo dobrze i idzie do przodu.
10: Tak, na bieżąco publikujemy co miesiąc. Z racji wczorajszego spotkania w Sejmie opracowałem na bieżąco, więc do przedwczoraj w skali od stycznia do powiedzmy połowy czerwca sytuacja jest taka, że mamy 5% spadek liczby wypadków i 7% spadek liczby zabitych. Nie mam wglądu w liczbę ciężko rannych.
8: Bo tego nie ma publikowanego
10: przez policję.
8: Bo to nie jest
10: publikowane i to jest dopiero w raportach rocznych. No a wiemy, że tutaj mamy pewien problem. O ile realizacja celów Narodowego Programu BRD do 30 roku w zakresie liczby zabitych idzie nam doskonale, mamy 70%, więc wyprzedzamy nawet założenia, o tyle praktycznie osiągnęliśmy już założoną do 30 roku liczbę ciężko rannych. I przypuszczam, no mamy 99% do końca 2025 roku, więc niestety należy się spodziewać, że w tym roku wyskoczy nam poza.
8: Wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu obniżamy tę liczbę zabitych, która nie obniża się tak bardzo, jakbyśmy chcieli, tylko przechodzi zamiast zabitych na ciężko rannych, tych poważnie rannych, stąd tak. Właśnie takie wyniki są. No ale dobrze, do zaleceń, bo bardzo dużo rzeczy do zrobienia jest. Tych zaleceń olbrzymia liczba, bym powiedział, blisko 80 z 3 dni obrad kongresu. Cała masa rzeczy, ja szczerze mówiąc myślałem, że trochę mniej jest do zrobienia jeszcze w bezpieczeństwie, ale cała masa tych rzeczy. Jest też 10 propozycji zmian w przepisach, które według Państwa autorów szybko przyniosą poprawę na polskich drogach, więc pozwolicie, że w czasie antenowym Skołowanych tym właśnie się zajmiemy. A 6 z tych 10 dotyczy prędkości. Nadal bardzo poważny problem na polskich drogach to ta prędkość, pani prezes.
0: Prędkość, oczywiście te 10 zaleceń to nie są zalecenia tylko po Kongresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo o obniżeniu limitów prędkości mówiliśmy już dużo wcześniej. Te wnioski są, te 10 punktów to są wnioski, które powstały na bazie tych zaleceń, które opracowaliśmy jeszcze ze świętej pamięci profesorem Gacą. Ale oczywiście obniżenie limitu prędkości również na autostradach ze 140 do 120 to jest jeden z tych postulatów, który się przewija i który na naszych kongresach właściwie od 2013 roku wybrzmiewa.
8: Ale to nie tylko o samo obniżenie limitów, czy też zmiana tych limitów właśnie na autostradach, na autostradach ze 140 do 120 km, czy też na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, poza obszarami zabudowanymi z 90 do 80, ale też zarządzanie w ogóle tą prędkością.
0: Tak, no taki, który nasuwa się, właściwie nie wiadomo dlaczego nie jest jeszcze wprowadzony, to dostosowanie limitu prędkości do prędkości jazdy. Dzisiaj w dobie zmian wyświetlaczy czasu, czy w dobie znaku zmiennej treści jest to bardzo proste i na pewno bardzo efektywne byłoby.
8: Mhm. Zresztą też na podczas Kongresu Bezpieczeństwa Instytut Transportu Samochodowego upublicznił takie dane, które pokazują, że niewielka część kierujących przestrzega limitów prędkości w Polsce.
10: Tak, no zwłaszcza kierowców zawodowych, to jest
8: bardzo
10: przerażające.
8: Ciekawe.
10: Natomiast no, znaczna część tych wniosków wskazuje na prędkość. To w znakomity sposób pomogłoby jednak zrealizować realizowanie tego celu obniżenia liczby ofiar nie tylko śmiertelnych, ale również ciężko rannych. Dlatego nie powinniśmy to absolutnie odpuszczać autostrad. Może wiemy, że nie ma woli politycznej, powiedzmy, do dyskutowania tego tematu, to jednak powinniśmy na to naciskać. Taką spuścizną merytoryczną profesora Gacy jest właśnie rozpoczęcie dyskusji o obniżeniu prędkości na drogach.
8: Zaczęliśmy ją w czasie pandemii, tak?
0: Tak,
8: prawda?
0: Tak, ale ja chciałabym zwrócić uwagę również na to, że te 10 punktów oczywiście jest to bardzo łatwe do przeczytania, są to spektakularne, proste tematy. Jednym z naszych celów jest również próba uświadomienia, dziękuję właśnie za zaproszenie, że te zmiany są po prostu dla nas dobre. Ludzie są mądrzy i chcą, żeby było bezpieczniej. Chcemy, żeby były bezpieczniejsze nasze dzieci, gdy wsiadamy do auta.
8: Różnie rozumiemy to podejście do dążenia do bezpieczeństwa, mam wrażenie.
0: Ale mam wrażenie, że jeśli jakby, no każdy chyba, kto widział taki program jak Road Show, czy rozmawiał z ofiarą wypadku, wie, co znaczy te 10 kilometrów więcej, prawda? Więc myślę, że dużo łatwiej jest nam akceptować te zmiany, które brzmią tylko kontrowersyjnie. Dlatego ja zachęcam do lektury wszystkich wniosków, które są nie tylko wnioskami z tego kongresu, ale Mirek również, bo te wnioski są pod kierunkiem profesora Mariusza Kiecia, któremu bardzo dziękuję za to, że podjął się tego wyzwania. Natomiast drugi dokument, który jest inspirowany i którego głównym autorem jest właśnie Mirek Bajor, i są to wnioski ze wszystkich kongresów od 2013 roku, które pokazują, jak ważne rzeczy są do zrobienia i wyjaśniają dlaczego. I myślę, że naszym celem jest stworzenie dokumentu, który będzie zbierał wnioski ze wszystkich naszych konferencji, co da bardzo kompletny zakres rzeczy do zrobienia.
8: Ale trochę już też zrobiono tych rzeczy w międzyczasie od 2013 tak. roku. To jak spojrzeć na tą krzywą właśnie wypadków i ofiar śmiertelnych, no to sukces na skalę europejską, bym powiedział.
0: Tak, ja bardzo dziękuję za ten głos, bo najczęściej po konferencjach mówi się, że spotkali się eksperci i się rozjechali i nic się nie wydarzyło, a jednak rzeczywiście jest tak, że ta myśl inżynierska jest najcenniejsza wtedy, kiedy jest zrealizowana. I tak rzeczywiście w wielu przypadkach było.
8: No dobrze, to tak jeszcze wracając trochę do tej prędkości, bo to też jest kwestia zarządzania nie tylko samymi znakami drogowymi, ale też egzekwowaniem tych przepisów. No i tutaj odcinkowe pomiary prędkości również pojawiały się w czasie kongresu. Trochę mało tych urządzeń w Polsce.
10: Tak, no ale trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie przybywa do...
8: Zwłaszcza w tym roku, prawda?
10: Zwłaszcza w tym roku jest naprawdę postęp, no teraz... To na odcinku, powiedzmy, ze Śląska do Warszawy kilka przejechałem, więc to się wdraża. Natomiast jeszcze wracając do tych pojazdów ciężarowych, bo tak często słyszę zarzuty, że by tylko tak karać, obniżać te prędkości. Tutaj jednym z naszych postulatów jest właśnie na tych drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych próba podniesienia prędkości samochodów ciężarowych z 70 do 80, jednocześnie obniżenia osobowych z 90 do 80, wtedy mamy wszyscy 80, więc nie ma zapotrzebowania na wyprzedzanie, co powinno znakomicie
8: A przynajmniej wpłynąć. Mniejsze będzie zapotrzebowanie.
10: No mniejsze, tak. No, oczywiście to nie jest tak, że 100%, natomiast znacznie mniejsze i no jestem przekonany, że to zdecydowanie wpłynie na ciężkość tych wypadków. No musimy o tym myśleć.
8: Poza tymi sześcioma propozycjami dotyczącymi zarządzania prędkością ogólnie, w tym oczywiście limitami prędkości, to w tych 10 propozycjach jest też pierwszy punkt, rozszerzenie obowiązku zachowania minimalnego odstępu między pojazdami, tak jak jest to określone na drogach szybkiego ruchu, też na inne kategorie dróg. Ja przyznam szczerze, że mam bardzo duży problem z tym, ponieważ to jest świetna sprawa, odstęp między pojazdami jest konieczny, tylko że znów egzekwowanie tego jest nijakie. I zresztą też ITS przyznał, że to właściwie dla mnie wyszło z tych zmian.
10: Tak, natomiast no, proces legislacyjny trwa długo. My dzisiaj o tym mówimy, zanim to zostanie wdrożone. Jestem przekonany, że te środki automatycznego nadzoru, drony, kamery, to dogonimy. Jak będziemy chcieli się tym zająć, to naprawdę damy radę. Natomiast ja generalnie jestem przeciwnikiem takiego robienia takich wyjątków. Na autostradzie trzymaj odstęp. Na zjeździe z autostrady nie trzymaj. 50 na godzinę więcej w zabudowanym ci zabierzemy. Na gminnej ci nie zabierzemy. No, bez sensu. Ani to zapamiętać, ani to egzekwować, więc moim zdaniem wszędzie. Wszędzie równo. No, nie ma powodu, żeby tego typu wykroczenia inaczej karać na różnego typu drogach. Przynajmniej ja takich badań nie znam, żeby wskazywały na taką celowość takich działań. Więc jesteśmy na tym, żeby to ujednolicić.
8: Jasne, to byłoby łatwiej. Zresztą jak wjeżdżamy z jakiegoś kraju do Polski, to z reguły są takie tablice w strefie przygranicznej i tam widzimy, ile jest limitów prędkości w Polsce, a ile na przykład w Czechach albo w Niemczech, jak wjeżdżamy, łatwiej zapamiętać. To egzekwowanie przepisów w ogóle pojawia się we wszystkich wnioskach, nie tylko w tych 10 na szybką poprawę, ale także egzekwowanie lepsze przepisów dotyczących przejść dla pieszych. Wiemy, że w 2022 roku zostały zmienione trochę te przepisy. Także na skrzyżowaniach, więc to egzekwowanie jest dość istotne. Też w założeniach, tych wnioskach i zaleceniach pojawia się sporo rzeczy związanych z transportem publicznym, bo to jest ze sobą powiązane. Lepszy transport publiczny to lepsze bezpieczeństwo na polskich drogach. Tutaj nawiązuję do tego, że na jesień będzie też Kongres Mobilności w Krakowie, również przez państwa organizowany. To wszystko zaczyna się łączyć ze sobą, prawda? To bezpieczeństwo i mobilność w miastach to właściwie jeden temat już teraz.
0: Tak, ale również 3 dni obrad, to mimo, że od początku, od rana do wieczora obradujemy, to za mało, dlatego część tych tematów rzeczywiście przenosimy na jesień. Kongres Mobilności łączy kilka wydarzeń, ale zaplanowaliśmy w ramach niego 4 debaty. Pierwsza będzie dotyczyła demografii. Debata otwarcia, moderowana przez profesora Andrzeja Szaratę, rektora Politechniki Krakowskiej. Demografia, mobilność. Mamy już tutaj potwierdzony referat pana profesora Marka Cierpa-Uwolana, prezesa GUS-u. To będzie referat prowadzący tej debaty. Pan profesor będzie również panelistą. Druga debata to będzie debata forum parkowanie. W związku z nowymi...
8: Gorący temat.
0: Tak, w związku z nowymi przepisami również dotyczącymi parkowania dla małych, mniejszych miast. Pani doktor z Politechniki Krakowskiej będzie moderowała tę debatę, w której również chcemy, liczymy właśnie na obecność prezydentów małych miast i na to, że opowiedzą, jak będą sobie radzili, czy jak zamierzają wykorzystać nowe przepisy do organizacji parkowania właśnie w miastach. Tutaj pani Urszula Duda-Wiertel będzie moderowała tę debatę. Trzecia debata, forum innowacyjny tramwaj. Tutaj moderatorem jest przewodniczący Rady Programowej tej konferencji, doktor inżynier Jacek Szmagliński z Politechniki Gdańskiej. Utrzymanie infrastruktury tramwajowej, taki temat podejmiemy. I debata forum sygnalizacji świetlnej. No tutaj będziemy mówić o wzorcach i standardach zagadnienia techniczne. Doktor Tomasz Krukowicz już opracował zagadnienia.
8: Politechnika Warszawska.
0: Politechnika Warszawska, tak. I tutaj rzeczywiście...
10: Zielona Strzałka oczywiście będzie.
0: Zielona Strzałka, tak. Wzorce i standardy WRZ 31. To będzie główny temat właśnie tego dokumentu na zlecenie
8: to ministerstwa. To wszystko w październiku?
0: No jeszcze mnóstwo referatów i dyskusji, ale to o tym już nie będę mówiła. Program jest w trakcie opracowania, ale debaty 4.
8: Tak, dobrze. Dobrze, czekamy. Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, Media Profesjonalne, konferencje specjalistyczne, organizatorzy zarówno Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak i Kongresu Mobilności w Krakowie. Część antenowa Skołowanych dobiegła końca. O wnioskach z Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego naszą rozmowę będziemy kontynuować oczywiście, ale już do wysłuchania w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy. 13.56 za 4 minuty informacje, a po informacjach w popołudniu TOK FM przywita się z Państwem Przemysław Iwańczyk.
2: Autopromocja.
9: Standardy okołoporodowe. Kobieta ma prawo do ustalenia planu porodu, a w nim zdecydować, czy chce przy porodzie mieć przy sobie osobę bliską, czy chce być znieczulona, w jakiej pozycji chce rodzić i inne. Ale jej prawa są często, zbyt często naruszane. Rozmawiam o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
12: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
11: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Zawrot na pensję lekarza i pokoik VIP w Szpitalu Południowym rozgrzewa polską scenę polityczną. PiS chce zwołania w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Podpisanie umowy obronnej i zwrot drogocennych pamiątek to działania w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie. Izrael nie odpuszcza, dziś przeprowadził ataki na cele w Libanie. Czy to zagrożenie dla rozmów pokojowych USA-Iran? Minęła 14. Marieta Wiśniewska, informacje TOK FM. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji, jako koordynator SOR-u, zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
15: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
20: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
15: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
21: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
15: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: PiS domaga się też wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Pomniku znajdującym się w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek.
22: Okazuje się, że w tym Sejmie jest tylko jedna patriotyczna partia. To jest Prawo i Sprawiedliwość, które stawia się za Polakami brutalnie wczoraj pobitymi przez funkcjonariuszy niemieckiej policji, którzy zachowywali się jak bojówkarze niemieccy. Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neofolksdeutschem.
7: Dużo spokojniej sprawę Roberta Bąkiewicza w Berlinie ocenia wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który dosłownie za chwilę będzie ze swoim niemieckim odpowiednikiem podpisywał umowę o współpracy wojskowej obu krajów.
23: Konsul jest w kontakcie, będzie wyjaśniał całą sprawę. Opieka konsularna jest udzielana wszystkim Polakom, ale zgody na prowokacje i działanie i w Polsce, i wszędzie na świecie, gdzie jest działanie przeciwko też strategii bezpieczeństwa Polski, z naszej strony nie będzie.
7: Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudemater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez nasze kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jak ten gest postrzegany jest przez polskich muzealników, to sprawdzała Katarzyna Młynarczyk.
24: Jak mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu, to dowód na to, że najważniejszy jest dialog i to on przynosi największe efekty.
25: Jeżeli zacznie się rozmawiać, bo to jest kazus rozmów sprzed paru lat Muzeum Narodowego w Gdańsku. Nagle okazało się, że nie ma przeszkód, żeby kilka cennych obrazów wróciło z Berlina.
24: Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne.
25: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku wraca do Polski i to jest wielkie święto.
24: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: Izraelczycy przeprowadzili naloty na kilka celów w południowym Libanie, przekazały tamtejsze państwowe media. To może zagrozić amerykańsko-irańskiemu wstępnemu porozumieniu pokojowemu, które ma zostać oficjalnie podpisane w piątek w Szwajcarii. Tomasz Orchowski.
0: Iran podkreśla, że zawieszenie działań wojennych na wszystkich frontach, także w Libanie, gdzie wspiera Hezbollah, to warunek konieczny, by zawrzeć porozumienie. Izraelczykom amerykańsko-irańska umowa się nie podoba. Uważają ją za niekorzystną i chcieliby kontynuowania wojny. Inaczej niż europejscy sojusznicy Ameryki, szef NATO Mark Rutte. Przywrócenie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus będzie ogromnym krokiem naprzód. Wiem, że wielu sojuszników dzięki inicjatywie Francji i Wielkiej Brytanii jest gotowych nas wesprzeć. Donald Trump, który otwarcie skrytykował ostatnio premiera Benjamina Netanyahu, chce zakończenia wojny, bo amerykańskie społeczeństwo jej nie popiera. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Amerykański przywódca przekazał, że w umowie wyraźnie stwierdzono, że Teheran nie będzie posiadał broni jądrowej. Pełny tekst porozumienia ma zostać opublikowany w ciągu kilku dni. Ataki na Związek Polaków i mniejszość polską na Białorusi są częścią antyeuropejskiej krucjaty, którą od dziesięcioleci prowadzi Aleksandr Łukaszenka, powiedział dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Propozycja reżimu dla Polaków jest banalna. Wszyscy mamy się całkowicie zasymilować, stać się Białorusinami, zapomnieć o swojej historii, wyrzec się swojej tożsamości, zapomnieć język ojczysty. Jak podkreślił, represje wobec Polaków na Białorusi są częścią szerszego procesu ograniczania wolności obywatelskich i budowy państwa autorytarnego. Jutro termometry na zachodzie kraju pokażą 27 stopni, od 20 do 25 będzie natomiast na pozostałym obszarze kraju. Najchłodniej będzie nad morzem, 17, dziś od 16 do 24, popadać może na północnym wschodzie i na południu kraju.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest popołudniowy program.

0: Mają być między innymi skarby Jagiellonów. Słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Radia Tok FM, że jest to między innymi pierścień Zygmunta Starego. Proszę powiedzieć, jak wiele lat trwają takie negocjacje o zwrocie dzieł, w tym wypadku tych konkretnych, i co w rezultacie przesądza o tym, że Niemcy przesądziło, że Niemcy zdecydowali się nam oddać te przedmioty?
1: No, to już zaczynając od samego końca pytania, to oczywiście ja nie wiem, co zdecydowało. No może to przekonanie, że wreszcie trzeba by ten pierścień zwrócić, bo on ma bardzo duże znaczenie dla nas, znaczy mówię dla nas jako Polski. Ile lat to trwa? To właśnie zależy od bardzo wielu czynników. Może trwać bardzo krótko, ale może trwać rzeczywiście latami. Sprawa pierścienia, ją pamiętam ze swojej kiedyś, w którymś momencie mojej pracy też przeszła przez moje biurko. To była kwestia dowodowa bardzo trudna, dlatego że to jest pierścień, który był częścią tak zwanej szkatuły królewskiej, która była w zbiorach Czartoryskich. Później ją w 1939 roku wywieziono do pałacu w Sieniawie, żeby ją tam ukryć. I o ile pamiętam, była taka historia, że wydał to ktoś miejscowych, nie wiem, chyba nawet była mowa, że jakiś piekarz, już tego już nie odtworzę w tej chwili. Ale o to chodzi, że zrabowali to tak zwani zwykli żołnierze, że to nie był rabunek zorganizowany, że powiedzmy transport, gdzieś skrzynia, prawda, numer, coś. Bo takie rzeczy też zostają, takie ślady. Natomiast tu po prostu żołnierze zobaczyli, że jest biżuteria, jakieś złote przedmioty. A była to, no można, no były to, był to zbiór pamiątek właśnie, między innymi po królach Polski. Natomiast i to do tego sygnetu Zygmunta I Starego była bardzo mała, bardzo słaba, że tak powiem, dokumentacja. To znaczy były, o ile pamiętam, rysunki z końca XIX wieku, i niewiele więcej w każdym razie. I udowodnienie, że to jest właśnie to, a nie coś innego. Tutaj ten szlif, o którym chyba też w wiadomościach się wszędzie pisze, był decydujący. Ja pamiętam rozmowę z takim starszej daty jubilerem, pewnie już dawno nie żyje, który wiedział mniej więcej, na czym to polega i co to jest. I dlatego podejrzewam, że tutaj te wiele lat, no to jest podejrzenie graniczące z pewnością, polegało między innymi na tym, żeby to Muzeum Pforzheim przekonać, że to jest właśnie to, a nie, no bo wie pan, no sygnety między sobą się, na pierwszy rzut oka się niewiele różnią, a tutaj musimy konkretnie pokazać, że to jest ten, że to jest ten szlif, że to jest ten kamień, prawda, kształt tego samego, tego pierścienia, na którym ten kamień jest. Także to było dość skomplikowane. No i w końcu decyzja, szczęśliwie i bardzo jestem zadowolony z tej wiadomości, że to do Polski wraca. Także jak powiedziałem, tutaj podejrzewam, że sprawa kwestii do dowodu i przekonania. O ile pamiętam, Muzeum Pforzheim powstało z darów w ogóle prywatnego kolekcjonera, więc to tym bardziej jeszcze ma pewne znaczenie, które może tutaj utrudniać. Tak. Ale znam przypadki, gdzie to bardzo szybko rzeczy pewne się były zwracane. Szczególnie, powiem szczerze, kiedy nie mają wielkiej wartości rynkowej, no to się i pan redaktor i słuchacze domyślają, że wtedy decyzja jest łatwiejsza o zwrocie, prawda? A dla nas taki, pamiętam, portret Sobieskiego, który zawsze ma pewne znaczenie, pewnie większe niż dla jakiegoś kolekcjonera gdzieś na zachodzie, dla którego ta postać nie jest może specjalnie ważna.
0: A panie profesorze, czy mógłby pan w zarysie chociażby opisać, w jaki sposób przebiega ten proces restytucji dóbr kultury? Kto go nadzoruje i jak wygląda jego przebieg w oparciu o procedurę? Bo myślę, że to dość istotne.
1: No wie pan, o procedurze to mi trudno w tej chwili mówić, bo ja się tymi sprawami już nie zajmuję i nie jestem, jak to się mówi, na bieżąco. Najistotniejsze jest to, żeby to ustalić, żeby dostać wiadomość. Ja kiedy pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tośmy instruowali naszych kolegów na placówkach, na zjazdach ambasadorów, prawda? Chodziło o to, żeby oni cały czas mieli tę sprawę, jak to się mówi, w głowie, prawda? Że jak coś usłyszą, coś zobaczą, żeby natychmiast się no jak to znowu jest popularnie mówione, ta lampka się zapalała i wiedzą dokładnie od razu, do kogo się zwrócić, prawda?
0: Bo przepraszam, panie profesorze, wtrącę, czyli to nie jest tak, że na przykład Polska ma dostęp do remanentów

0: przeprowadzanych w muzeach w innych krajach. Jest to wiedza powszechna i na tej podstawie można domagać się zwrotu zrabowanych dzieł.
1: No nie za bardzo. To znaczy bym powiedział tak, że pewne muzea, jest taka od jakichś czasów, no iluś lat, technicznie możliwe, że publikuje, i w związku z tym robi się to w szeregu muzeach, na przykład amerykańskich, wtedy łatwiej coś znaleźć, że publikowane są zbiory na stronach internetowych. Prawda? I wtedy jest do nich dostęp. Ja pamiętam z rozmów z Niemcami, myśmy mieli taki problem w muzeum w Norymberdze, gdzie tłumaczył nam przedstawiciel rządu, znaczy mi konkretnie pełnomocnik, który ze mną osobiście prowadził rozmowy, że oni nie mają jakby sami dostępu, bo to jest muzeum, które nie podlega rządowi. Oczywiście był to wybieg, ale pokazane było, że ciągle jest utrudniony był dostęp, prawda? O ile wiem, wtedy chodziło o głowę z kaplicy z Malborka, zresztą ukradzioną po wojnie. Ona zdaje się wróciła relatywnie niedawno, ale tam były też dokumentacja dzwonów na przykład, które były wywiezione z terenu Polski do Hamburga i przez Niemców i tam składowane i po wojnie chodziło o to, żeby je poznajdywać, prawda? I z tego, co pamiętam, dowiedzieliśmy się taką nieoficjalną drogą, że to jest taki katalog tych zbiorów, tych dzwonów, które po wojnie tam zostały rozdzielone pomiędzy różne kościoły, żeby nie leżały na polu, bo to był tak zwany Glockenlager pod Hamburgiem, czyli no, obóz dzwonów, gdzie rzeczywiście są takie zdjęcia, że na łące tysiące dzwonów stoją, no i coś trzeba było z tym szybko zrobić. Nasza misja restytucyjna rozpoznała ileś tych dzwonów i cały pociąg przyjechał, no ale nie wszystko, prawda? Więc jest kwestia dostępności. To nie jest tak, że wszyscy otwierają chętnie. Oczywiście z czasem to się zmienia, bo jest nacisk opinii publicznej. Państwa na ogół nie chcą być kojarzone, prawda, negatywnie, mówię o pewnej reputacji międzynarodowej, prawda, i wtedy no, ta skłonność wzrasta. Poza tym myślę też, że no, młodsze pokolenia, które no, następują powoli, prawda, no to też im to jest łatwiej, bo to wszystko się oddala, te wszystkie sprawy, gdzie może ktoś był z rodziny uwikłany, prawda, i tak dalej. Miałem takie
0: czy
1: przypadki.
0: Chce pan powiedzieć, panie profesorze, że relacja pozbawiona jest resentymentów, tak?
1: No więc właśnie, bo pamiętam, że było, że ktoś nawet w Kanadzie przekazał, a pani przyszła, że, no, że ojciec niestety no, miał w zbiorze i po śmierci przekazuje książkę z napisem Uniwersytet Jagielloński sygnaturą, zresztą historię Polski Szymona Starowolskiego, a na okładce jest napisane, nie wypożycza się do domu. No, a on wypożyczył, że tak powiem, do domu, mówiąc, prawda, w cudzysłowiu. I książka zawędrowała do Kanady i pani no, zdecydowała się w końcu wrócić. Ale nie każdy chce, prawda? Czasem to zwracano anonimowo. Zbiór rysunków z Muzeum Narodowego, który znalazł się w Austrii, no zwrócono anonimowo, bo ktoś, przecież już nie ten, kto je zabrał, prawda, ukradł, no tylko jakiś jego potomek, no wstyd mu było po prostu. A im więcej czasu, im dalsze kolejne pokolenia, no to to poczucie takie związku z tą osobą, która kiedyś to pewnie ukradła, no jest luźniejszy i myślę, że te decyzje są w związku z tym łatwiejsze.
0: Panie profesorze, zostały nam 2 minuty, jeszcze chciałbym jedno pytanie panu zadać. Nieprzywilej polskiej historii polega na tym, że nie tylko najeżdżał na nas nasz zachodni sąsiad. Czy my prowadzimy taką kwerendę zrabowanych dóbr także przez innych naszych ówczesnych wrogów i usiłujemy odnaleźć te dobra w innych krajach niż tylko Niemcy?
1: Tak, oczywiście, że tak. Ja mogę mówić tylko o tym, o mojej pracy, którą wykonywałem, ale wiem, że to się dzisiaj też oczywiście robi, bo katalog strat wojennych to jest nie tylko niemiecki. On nie ma w tytule nigdzie napisane, że to niemieckie, prawda, rabunki, tylko są po prostu katalog strat wojennych, prawda, które mogły być, te straty się dokonały na skutek działania różnych, nazwijmy to, sił z różnych kierunków geograficznych. Kiedyś, pamiętam, mieliśmy dostęp na przykład do Muzeum Puszkina, to mówię o archiwum do Muzeum Puszkina i prawna taka zatrudniona wtedy w Ministerstwie Kultury pani, oj, uciekło mi jej nazwisko, która no, świetnie znała rosyjski, po prostu jeździła i miała dostęp do tych archiwów i to, co tam z Gdańska było wywożone pod koniec wojny, prawda, do do Rosji, do wtedy jeszcze Związku Radzieckiego, to ona mogła nawet dokładne notatki zrobić i z datami, kiedy jakie skrzynie otwierano i co w tych skrzyniach było. O ile wiem, dzisiaj to się pan redaktor i wszyscy słuchacze domyślają, takie możliwości chyba, no nazwijmy to eufemistycznie, są ograniczone bardzo.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, profesor Wojciech Kowalski, prawnik, ambasador tytularny, były pełnomocnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw rewindykacji kultury był naszym gościem. Kłaniam się panu, panie profesorze, i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich naszym gościem będzie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, który opowie, jak pogarsza się niestety jakość powietrza.
2: Autopromocja.
3: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak, a wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk powiedział, że nie dostał sygnału, żeby prezydent Wołodymyr Zełenski miał nie przyjechać na organizowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Podkreślił, że konferencja ta ma sens wtedy, kiedy uczestniczyć będzie w niej strona ukraińska, mimo napięć i niepotrzebnych emocji. Rzeczpospolita informowała wczoraj, że polskie MSZ otrzymało notę od strony ukraińskiej w sprawie obecności Zełenskiego w Gdańsku. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklarację dotyczącą wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Zawody wystartowały dziś w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lawariniego w rozgrywkach, a już jutro biało-czerwone zmierzą się z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
9: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
10: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
9: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie plecenie wianków, oczywiście, koncert Meli Koteluk i rejs galarami. A w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów, gromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska, mówi o tym Marcin Różyc, kurator wystawy.
11: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
9: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku. Muzyka organowa, chorał gregoriański, elektronika i koncerty zaduszkowe. To wszystko znajdzie się w programie pierwszego bydgoskiego Festiwalu Dźwięku. Nowe wydarzenie ma nawiązywać do tradycji letnich koncertów w Katedrze Bydgoskiej i stworzyć stałą ofertę muzyczną dla mieszkańców miasta. Mówi Paweł Pawłowicz, kierownik artystyczny festiwalu.
12: Chciałbym, żeby przede wszystkim festiwal był powszechny, dostępny dla wszystkich i darmowy. Myślę, że to jest dość spore odróżnienie od większości idei, które Bydgoszczy możemy spotkać. Chciałbym, żeby każdy do tego festiwalu miał dostęp i każdy mógł na niego przyjść, posłuchać, troszkę też skorzystać nie tylko z muzyki, ale też z tej formy edukacyjnej.
9: Inaugurację zaplanowano na 27 czerwca w Domu Polskim. Do listopada odbędzie się 7 bezpłatnych koncertów z udziałem artystów z Bydgoszczy i innych części kraju.
8: chmurno i deszczowo dzisiaj jedynie na Suwalszczyźnie, Podlasiu i południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na wybrzeżu do 24 na południowym zachodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kolejny nasz gość w popołudniowym programie Radia Tok FM to Piotr Siergiej. Dzień dobry, kłaniam się panu.
13: Dzień dobry.
0: Polski alarm smogowy, który pan reprezentuje, przeanalizował dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które dotyczą jakości powietrza za 2025 rok i porównał je z poprzednim rokiem. Co wyszło wam z tego porównania?
13: To porównanie roku 25 i 4 wskazuje, że jakość powietrza pogorszyła się rok do roku, ale nasze porównanie sięgnęło nawet rok wcześniej, do roku 2023, kiedy również rok do roku odnotowaliśmy pogorszenie się jakości powietrza. Czyli od mniej więcej 2,5 roku odnotowujemy zmianę trendu poprawy jakości powietrza w Polsce, bo mieliśmy przez kilka lat poprawę jakości powietrza, natomiast od mniej więcej 2,5 roku widzimy, że jest sytuacja odwrotna. Idziemy w stronę smogu, niestety.
0: Czy badaliście też źródła takiego stanu rzeczy?
13: No, przyczyn jest kilka, o których można by powiedzieć, o których wiemy na pewno. Porównanie na przykład roku 24 i 5 wskazuje, że 5 rok był dużo chłodniejszy. No, mieliśmy po prostu trochę inne zimy, a 26, początek, pamiętamy, ekstremalne mrozy, więc ta pogoda na pewno przyczyniła się do tego, że zużywaliśmy więcej opału, więcej węgla, może węgla słabej jakości, może mokrego drewna, bo pamiętajmy, bardzo wiele drewna w Polsce spalamy. No i przyczyną mogły być też koszty paliw, koszty peletu. Zapewne część właścicieli domów przerzuciła się na kopciuchy, na kotły stare, które gdzieś tam jako awaryjne źródło ciepła były, bo pelet był bardzo drogi. Możemy podejrzewać, że tego typu sytuacje też miały miejsca. No i mamy odwrót. Mamy niestety sytuację, w której wracamy do sytuacji sprzed mniej więcej 5-6 lat smogowej, kiedy kopciuchów było dużo, dużo więcej. Wróciły zimy. Pytanie, czy to są normalne zimy, czy mieliśmy jakąś anomalię pogodową w ciągu ostatnich lat. Niemniej istotne dla nas, oddychających tym powietrzem, nie jest to, czy zimy są lżejsze, czy cięższe, tylko jest to, że stężenie pyłów zawieszonych, którym oddychamy, rośnie. Rośnie liczba dni smogowych, rośnie stężenie rakotwórczych substancji w powietrzu już od ponad 2 lat.
0: No tak, ale jeśli będziemy znali źródła tego zanieczyszczenia, będzie prościej, albo przynajmniej filozoficznie do tego podejdziemy, no bo z pańskich słów wynika, że czynniki środowiskowe i ekonomiczne determinują coraz gorsze powietrze. A jak jest ze świadomością? Bo myślę, że to też dość istotne kryterium.
13: Oczywiście, bardzo słusznie. Tutaj sprawa jest dużo bardziej złożona, bo też jest czynnik społeczny, czynnik świadomości. My obserwujemy pewien taki mentalny odwrót troszkę od takich spraw środowiskowych. Czy to będzie dotyczyć stref czystego transportu, czy to będzie dotyczyć kopciuchów, czy palenia w moim własnym domu. No niestety niektóre środowiska polityczne uważają, że wolność Tomku w swoim domku, będę robił co chcę. Niestety taka atmosfera polityczna też się zaczyna przekładać na to, że niestety jest gorzej. Gorzej w sensie mentalności, w sensie akceptacji tego, że to powietrze powinno być czyste i że jest to nasze niezbywalne prawo.
0: Czy może pan wskazać miejsca szczególnie dotknięte złej jakości powietrzem?
13: Tak, oczywiście. No tutaj mamy listę miast, które nazwaliśmy smogowymi rekordzistami, czyli te miasta w pierwszej dziesiątce najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w kraju. I tutaj szczególnie w przypadku tych miejscowości wzrosty, pogorszenie się jakości powietrza jest wyjątkowo spektakularne, bo na przykład miejscowości takie jak Nowa Ruda, kraju. To dla mnie, co mi to mówi? No niestety, jeżeli w dowolnej polskiej miejscowości, w której ustawiamy stację pomiarową, zaczynamy mierzyć rakotwórcze substancje i natychmiast to natrafia na pozycję numer 1, może oznaczać, że w setkach innych miejscowości jest całkiem podobnie. Dlatego podaję te Zdzieszowice, ponieważ no, przywykliśmy troszkę mówić o tych smogowych rekordzistach, jak o tych niechlubnych miejscowościach, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali, takich niechlubnych miejscowości, takich miejsc z rekordami mamy potencjalnie setki, tylko że no, niestety nie mierzymy w nich jakości powietrza.
0: Usiłuję tutaj znaleźć jakiś punkt wspólny dla tych lokalizacji i one w znakomitej większości dotyczą południa kraju. Proszę powiedzieć, na ile wynika to ze specyfiki terenu, jego ukształtowania?
13: Ja wiem tutaj, oczywiście na południu Polski historycznie było więcej źródeł zanieczyszczenia powietrza. Tam jest po prostu większe zagęszczenie zabudowy. Ale na przykład Nowe Miasto Lubawskie, to jest województwo warmińskie, mazurskie, również jest w pierwszej dziesiątce najmocniej zanieczyszczonych miejscowości. Jeżeli przyjrzymy się stacjom pomiarowym na mapie Polski, na mapie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zobaczymy bardzo ciekawą prawidłowość. Południowe województwa kraju mają bardzo gęstą sieć pomiarową, natomiast powiedzmy warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, jedna stacja od drugiej jest położona w odległości czasami 50-60 kilometrów. Czyli w zasadzie nic o tych województwach nie wiemy.
0: To chce pan powiedzieć, że gdyby w takim samym stopniu mierzono tę jakość powietrza na północy kraju, to byłoby być może równie źle?
13: Ja jestem o tym przekonany. Ja myślę, że mieszkańcy województw tradycyjnie uznawanych za czyste, zielone, czyli podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, to są województwa, w których po prostu nie są prowadzone pomiary i mieszkańcy tych województw żyją w takiej błogiej nieświadomości czystego, myślą sobie, że mają czyste powietrze. Natomiast jeżeli mamy stacje pomiarowe w nielicznych miastach, takich jak na przykład Gołdap, Augustów czy Ełk, no to w lutym, w styczniu tego roku te miasta z województwa warmińsko-mazurskiego były na szczycie najmocniej zanieczyszczonych miast w miesiącach zimowych. Więc no, nie jest to tak, że generalnie smog jest na południu Polski, a na północy go nie ma. Może nad morzem, gdzie wieje więcej, tam mamy lepszą sytuację. Natomiast takie województwa jak podlaskie czy warmińsko-mazurskie, tam na pewno jest źle, tylko po prostu tego nie wiemy.
0: To ostatnie pytanie, mamy nieco ponad minutę. I co mamy z tym wszystkim zrobić, poza tym, że porozmawiamy na ten temat i z przerażenia złapiemy się za głowy?
13: Odpowiedź jest bardzo prosta. Wymieniamy kotły, a głównym źródłem finansów na wymianę kotłów jest program Czyste Powietrze, czyli taki sztandarowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I ten program niestety jest w głębokim kryzysie. Liczba wniosków szoruje pod nie. To był program, który jeszcze za tego rządu pozwolił wymieniać ponad 200 tysięcy kotłów rocznie. W tym roku, do tej pory, jest już prawie koniec czerwca, złożono około 20 tysięcy wniosków. To jest zapaść tego programu i bez mobilizacji ministerstwa, ale również premiera i ministra finansów, niestety nie poradzimy sobie z zanieczyszczonym powietrzem. Czeka nas kolejna ciężka zima.
0: Czyli odwołuje się pan znów do świadomości.
13: Do świadomości, ale tym razem rządzących, bo na poziomie gmin, na poziomie pracowników gmin czy województw, gdzie mamy uchwały antysmogowe, przepisy już są. Czekamy na to, aż rząd zrozumie, że problem jakości powietrza nie jest błahy. To jest moim zdaniem czerwona kartka dla rządu, już nie żółta, rok temu był żółta, teraz jest czerwona.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był naszym gościem, a w naszym studiu jest już Rafał Hirszy, który...

0: Powie magazyn EKG.
1: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj w EKG już za chwilę rozmawiać o tym, czy rząd zaczął zaciskać pasa, bo zaczął wycofywać się z programu CPN, prawda? Akcyza na paliwa wróciła na wcześniejszy, wyższy poziom. Pewnie niedługo wróci podatek VAT także. I te wszystkie zmiany ze względu na to, że ten program był kosztowny, jak mówią politycy rządowi. Czy to oznacza wobec tego, że rząd jakoś aktywniej zabiera się za redukowanie deficytu, o którym wiadomo, że jest zbyt duży, czyli właśnie czy zaczyna zaciskać pasa i jakie mogą być tego efekty na przyszłość? O tym już za kilka chwil zdecydowanie więcej.
0: Tak, a ja słuchając informacji Radia Tok FM też sprawdzę, jaka jest cena paliwa. Żywo mnie to interesuje.
1: Tak.
0: Już za chwilę magazyn EKG, Rafał Hirsch będzie z Państwem, a teraz czas na informacje Radia Tok FM.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: No. Ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%.
23: 10%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
18: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podaje Polskie Radio RDC. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz zarobił 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. Atak na Związek Polaków i mniejszość polską na Białorusi jest częścią antyeuropejskiej krucjaty, którą od dziesięcioleci prowadzi Aleksandr Łukaszenka, powiedział Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi podczas wystąpienia dodał, że reżim w Mińsku dąży do zaszczepienia w kolejnych pokoleniach sowieckich wartości i totalitarnych wzorców zachowania. Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii, Paulo Abreu dos Santos, usłyszał blisko 8 tysięcy zarzutów dotyczących pedofilii. Polityk przyznał się do stawianych mu zarzutów. Większość dotyczy przygotowania materiałów pedofilskich, posiadania pornografii dziecięcej i jej dystrybucji. 38-letni obecnie polityk i adwokat dopuszczał się przestępstw w okresie, kiedy był zastępcą ministra sprawiedliwości w rządzie Antonia Koszty, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej. Na mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy, jedyne mistrzostwo świata, wywalczyli w 1966 roku. Teraz przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją, zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
26: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
25: Jeszcze informacja dla kierowców. Droga krajowa numer 11 jest zablokowana w obu kierunkach. W Wielkopolsce jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki. W Jastrowiu to powiat złotowski. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 16. Na wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu i burze. Całkiem ciepło, bo od 18 do 23 stopni przeważnie na termometrach. Jutro może kropić na północy, zachodzie i w centrum, a w Sudetach będą burze. Jeszcze cieplej niż dziś, bo od 20 do 27 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
28: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
29: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
30: Jest 14.43, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Co dzieje się na rynkach finansowych? Krótki rzut oka. WIG20 w tym momencie spada o 0,3%. Dolary są po 3 złote 66 groszy, euro po 4 złote 24 grosze. Jeśli chodzi o ropę naftową, to dzisiaj cena ropy rośnie, czyli odbija się po wcześniejszych spadkach dość istotnych, rośnie o 0,9% i baryłka ropy Brent kosztuje teraz $79.62, czyli utrzymuje się poniżej $80, więc jest i tak zdecydowanie lepiej niż było i te ostatnie spadki cen ropy naftowej i cen paliw sprowokowały rząd do tego, żeby zacząć wycofywać się z programu CPN, czyli z programu, który polegał na tym, że mamy obniżone podatki, akcyzę i VAT na paliwa i dzięki temu możemy taniej tankować na stacjach benzynowych. W naszym studiu gość pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
30: Wszyscy wiemy, że zajmuje się pan głównie kwestiami związanymi z finansami publicznymi, z deficytem, który jest bardzo duży. Od wielu miesięcy środowiska ekonomistów dość szerokie apelują o to, żeby ten deficyt zacząć zmniejszać. Patrząc na to, że rząd zaczyna się wycofywać z tego programu CPN, możemy dojść do wniosku, że rząd teraz właśnie zaczął zaciskać pasę?
2: No, po pierwsze chciałem przypomnieć, że kiedy był wdrażany ten program ceny paliwa niżej, tak, CPN, to wtedy była zapowiedź taka, że wdrażamy go jako osłonę, tak? Czasowo, jak ceny ropy są wysokie, więc obniżamy akcyzę, to tam powiedzmy 29 groszy na litrze, obniżamy VAT z 23 do 8%, czyli maksymalne obniżki i wprowadzamy limit tych cen maksymalnych, tak?
30: Tak.
2: Poprzez specjalne algorytmy podawane są w obwieszczeniu to przez ministra energii. I to było tymczasowe, tak? I myśmy wtedy wszyscy mówili, oby to było tymczasowe, tak?
30: No właśnie, bo z jednej strony były zapowiedzi, że to tymczasowe, ale były takie głosy, że pewnie skończy się tak, że to zostanie z nami aż do wyborów w przyszłym roku, bo rząd się nie odważy na to, żeby się z tego wycofać.
2: Ale wydaje mi się, że wtedy to było szczere, tak? Ja myślę, że to było szczere. Gdyby się sytuacja zmieniła, pamiętajmy, że sprawa w Zatoce Perskiej nie jest definitywnie taka jasna, tak, oczywiście ropa spadła rzeczywiście poniżej 80, ale przed tym kryzysem w Zatoce była poniżej 70, więc ciągle jest troszkę wyższa, ciągle jest jeszcze jakaś sytuacja niepewna, trzeba rozminować tą całą zatokę, trzeba mnóstwo rzeczy zrobić, żeby ten pokój był trwały, no chociażby to, żeby Izrael nie uderzył w Liban i tak dalej, tak, więc nie do końca wiadomo, czy to się już zakończyło na 100%, wiadomo, podpisanie umowy i tak dalej, to wszystko jest w trakcie, ale rząd jednak decyduje się na nieprzedłużanie tej obniżki akcyzy, no i zapowiada również stopniowe. Ja rozumiem, że potem będzie VAT i potem oczywiście cena maksymalna na paliwa, która jest związana z tym VAT-em, bo to jest w jednym rozporządzeniu, więc potem będzie całe stopniowe jak gdyby wygaszanie tego CPN-u. No bo dlaczego? Dlatego, że właśnie ceny ropy spadają, czyli z jednej strony mamy obniżkę cen ropy na giełdach, a z drugiej strony mamy potencjalną podwyżkę z powodu likwidacji CPN-u.
30: Czyli można podnieść podatki, nikt nie zauważy, tak?
2: To jest najlepszy moment, tak? Bo tak naprawdę ta cena powiedzmy litra na pylonach, na stacjach powinna wzrosnąć, nie wiem, o 60 groszy. No a tak to może być znacznie mniej i to jest korzystne. No, oczywiście ten efekt fiskalny wracający, tak, to są, pamiętajmy, to były utracone korzyści podatkowe, tak, z tytułu niepobrania tych podatków, akcyzy i VAT. Natomiast to są cały czas utracone dochody budżetowe rzędu 1,6 miliarda złotych miesięcznie, to daje mniej więcej blisko 5 miliardów złotych w okresie 3-miesięcznym. I stąd pojawia się nowa koncepcja, ten podatek od nadmiarowych zysków, ale to się już wcześniej pojawiło.
30: Tak, w ogóle podoba się panu ten podatek? Bo tam są opinie, że to może być niekonstytucyjne, bo działa wstecz.
2: No właśnie, bo ma działać od marca, no a teraz mamy...
30: Ale rząd twierdzi, że wszystko jest okej. Okay, że...
2: No już były takie wcześniejsze koncepcje właśnie takiego opodatkowania, bo to się patrzy wstecz jak gdyby na taką wartość hipotetyczną przychodów versus wartość realna i z tej różnicy, tak, i ta różnica ma być opodatkowana wysokości 60%. Są zyski nadzwyczajne. Pytanie, czy one rzeczywiście wystąpiły, tak? Bo tu mam wątpliwości, bo przecież była cena maksymalna.
30: Były apele do Orlenu, żeby nie przestawał, przed tą ceną maksymalną.
2: Tak, no i raptem tu chodzi znowu, żeby wprowadzić ten podatek, to chodzi o rząd wielkości 4 miliardy złotych, czyli to jest między tyle samo, co wydano, co rząd co fiskus nie pobrał z powodu akcyzy i VAT-u, z powodu programu CPN. Więc to się ma niby równoważyć, tak? Czyli najpierw obciążyliśmy, najpierw wybuchł szok podażowy, ceny ropy wzrosły, zostało to wszystko przeniesione na barki fiskusa, tak? Czyli nas wszystkich, no bo my jesteśmy podatnikami wszyscy, a nie na samych kierowców. Kierowcy byli zadowoleni, prawda? Oczywiście częściowo marże te na różnych pośredników w tym całym segmencie paliwowo-energetycznym no musiały tam być ograniczone. Wszyscy dawali ceny maksymalne, jakieś były promocje na stacjach i tak dalej, i tak dalej. No, część nawet było ukaranych, słyszałem, kas ukarał kilka procent, prawda, ukaranych. No i teraz mówimy tak, no teraz chcemy odzyskać te pieniądze, to przerzućmy to na koncerny. Tak. No i teraz pytanie jest takie, no, czy te koncerny, znowuż pamiętam, w tym algorytmie uczestniczyły ustalania tej ceny, ta, którą podawał minister Motyka, czyli minister energii. No pytanie jest takie, czy rzeczywiście one miały te nadmiarowe zyski, bo w wypadku, kiedy ceny bardzo szybko rosły po wojnie, po wybuchu, po agresji
30: to im wojny, koszty.
2: To wojny, znaczy po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała, to oczywiście był szok tak naprawdę cenowy tak silny, zwłaszcza na gazie, że wiele państw wprowadziło te ten podatek od nadmiarowych zysków, czyli to nadzwyczajnych zysków. Polska nie wprowadziła. Pamiętam wielka dyskusja o tym, że Sasin to zapowiedział i tak dalej, ceny. I tak generalnie biorąc, ja powiem, przerzucamy teraz ten koszt, krótko mówiąc, na koncerny, ale czy to się uda?
30: Zobaczymy, czy się uda. Panie profesorze, ale taki szerszy obraz wygląda tak, że pierwszy raz chyba od dłuższego czasu rząd faktycznie skutecznie wycofuje się z czegoś, co już dał ludziom i teraz to ludziom zabierze. Do tej pory nikt tego nie robił, bo to było chyba oceniane jako zbyt ryzykowne politycznie. Robi to w kwestii wydatków, czy też dodatkowej dziury w budżecie, która jest z rzędu 4-5 miliardów złotych, więc wydawałoby się, że relatywnie niedużo w skali całego deficytu w Polsce. Ostatnie dane mówią o tym, że dług publiczny w Polsce przekroczył 60% PKB, liczony metodologią unijną, 61% już jest. I rząd, nie ma pan takiego wrażenia, że on już w tym momencie jest w takiej fazie rozpaczliwej, że zaczyna walczyć o każdą złotówkę, tak naprawdę, że tak jakby sam dostrzegł, że już nie ma wyjścia i są kolejne projekty podnoszenia akcyzy, wyroby tytoniowe, alkohole. Nie wiadomo, czy prezydent to podpisze, ale generalnie tutaj jest tego coraz więcej pomysłów. Czyli coś się jakościowo zmieniło w myśleniu o zarządzaniu finansami publicznymi?
2: No, myślę,
30: bo mam wrażenie, że do tej pory był taki większy luz, na zasadzie, że idziemy do przodu, będziemy mieli szybki wzrost gospodarczy, wszystko będzie dobrze. A tutaj nagle mi się wydaje, że takie się zrobiło nerwowo trochę.
2: Może nasz raport zagrożenia nadmiernego długu publicznego, który napisałem wspólnie z Ludwikiem Koteckim, Markiem Skawińskim, został opublikowany niedawno, gdzie powiedzieliśmy właśnie, że pewnym mitem już jest myślenie, że wyrośniemy z długu poprzez wysoki wzrost gospodarczy, relacja długu do PKB spadnie. Mówimy, nie spadnie, tak, trzeba konsolidować. Rząd wielkości 160 miliardów złotych rozłożony na wiele, wiele lat, ale no powiedzmy 4 czy 7 lat.
30: Ale to jest do zrobienia w ogóle
2: to
30: w Polsce?
2: Jest, politycznie jest trudno, natomiast rząd pokazuje pewną, moim zdaniem, determinację w tym, że zapowiedział, że to jest program czasowy. Najpierw, żeby to był czasowy i dobrze selektywnie celowany do tych grup, które najbardziej potrzebują. Na przykład w Hiszpanii dano kierowcom tę ulgę, a nie wszystkim kierowcom.
30: Ale tak? Widzi pan jakieś kolejne kroki na tej drodze?
2: Te wszystkie podatkowe pomysły, które teraz się akcyza, chociażby czy papierosy, czy używki, czy generalnie alkohole, to już zawetował już pan prezydent Nawrocki wcześniej, tak? Więc
30: pewnie
2: też zawetuje, no bo trzy razy zawetował też inną ustawę, to przypomnę, tak? O kryptowalutach, tak?
30: To nie jest tak, że my żyjemy w takim świecie, w którym tak właściwie nie da się zreformować finansów publicznych z powodów czysto politycznych?
2: No bo jedne rzeczy to są proceduralne rzeczy, że mamy de facto klincz na szczytach władzy, z drugiej strony mamy jak gdyby, sam proces legislacyjny jest taki, że wszystkie opcje muszą poprzeć, więc oczywiście oczywiście wszyscy chcieliby, żeby podatki były niższe i wydawać więcej, na przykład na powiedzmy podnosić próg podatkowy albo dać wyższą kwotę wolną albo coś takiego. Natomiast nikt nie, odpowiedzialnie nie mówi, że po drugiej stronie trzeba powiedzieć, skąd wziąć pieniądze. Czy z długu, tak, wzrostu długu publicznego, czy z podatków, czy cięcia innych wydatków. Więc nikt tego nie mówi szczerze, tak?
30: Wprost. A to nie będzie tak, że skoro się nie da ciąć wydatków, skoro się nie da podnosić podatków, bo w większości przypadków się nie da, to po prostu będziemy skazani teraz na ten wzrost długu publicznego i on tak czy inaczej będzie coraz szybciej rósł?
2: Ale już rośnie bardzo szybko, bo rośnie co roku 4 punkty procentowe w relacji do PKB, no 60%,
30: no właśnie.
2: 65%, potem dochodzimy do poziomu 67 za 2 lata i nawet jakbyśmy nic nie robili, to za kilkanaście lat dochodzimy do poziomu ponad 100%, więc...
30: Ja słyszałem takie opinie, że po prostu teraz tak będzie na świecie i że właściwie to się nie musi wiązać z niczym złym, że po prostu będziemy mieli wszędzie na całym świecie wyższe zadłużenie i już.
2: No tak, jest taka nowoczesna teoria monetarna, która mówi, dobrze, to jak mamy dominację fiskalną, generujemy więc większe zadłużenie, jest kupowanie aktywów przez bank centralny, to ten bank centralny emituje pieniądz i tylko naprawdę ogranicza nas poziom inflacji. Zgadzam z tym, dlatego że jak widać wyraźnie, że no, mogą być skupy aktywów typu obligacji skarbowych przez jakiś czas stosowane, ale potem trzeba się z nich wycofywać, tak? Mhm. I wtedy zaczynają się problemy. Poza tym, no, dzisiaj mamy poziom obligacji skarbowych, tych 10-letnich polskich, w ciągu roku one wzrosły o punkt procentowy, tak? Do 6%.
30: Rentowność, tak.
2: Tak, rentowność, tak. Rentowność no oznacza dwukrotnie wyższa niż rentowność bunda niemieckiego. I to jest też symptomatyczne, bo Niemcy nie mają ani wzrostu gospodarczego, poziom zadłużenia mają no, ciut niższy, deficyt mają niższy, tak, ale mają przede wszystkim wyższe bezrobocie, także perspektywy wzrostu mają gorsze, ale tak naprawdę mają bardzo niską rentowność, łatwiej im pozyskać pieniądze.
30: A Bundesbank w ostatnim raporcie napisał, że właściwie jedynym czynnikiem produkującym wzrost gospodarczy w Niemczech jest to, że się Niemcy zadłużają teraz. Że tak? Wydatki państwa na kredyt to jest jedyny czynnik, bo cała reszta stoi w gospodarce.
2: Ja zdradzę tylko tyle, że przedwczoraj byłem u ministra transportu i jest wielki fundusz na 500 miliardów euro, który rząd niemiecki przyjął, w tym 1/3 na transport i oni chcą tym rozruszać gospodarkę, czyli nowymi wydatkami, ale mają przestrzeń fiskalną, my jej nie mamy specjalnie.
30: No, też mamy ten dług w okolicach, no 60%, przekroczyliśmy symboliczny poziom.
2: No tak,
30: poziom.
2: Ale my biegniemy z tym długiem co 4 punkty procentowe co roku, a oni mniej więcej stabilizują ten dług, więc reguły wydatkowe, które są też bardzo mocne. W Polsce one są rozwodnione. Też te reguły wydatkowe unijne są bardzo mocno, że tak powiem, zrelaksowane. My korzystamy z nich w pełni, wyłączając też różne na przykład wydatki obronne. No więc jak gdyby nie ma tych hamulców, takich bezpieczników systemowych, które by ograniczały właśnie wydajmy więcej, aż do momentu, kiedy mamy naprawdę ograniczoną przestrzeń fiskalną, na przykład na wydatki rozwojowe. Potem jak przychodzi do cięć, to co tniemy na początku? Inwestycje.
30: Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to, co na antenie TOK FM, to za chwilę oczywiście informacje. A po 16 wróci Adam Ozga. I co? Będzie?
3: Wracam i będę opowiadał między innymi o tym, co usłyszeliśmy od przywódców G7, kiedy mikrofony były włączone, a oni tak rozmawiali między sobą. Kto rzucił palenie, kto z kim miał trudną rozmowę. No, o tym wszystkim w TOK 360 będzie też o tym, kto w jakich warunkach może się leczyć i czy to jest w porządku, czy nie.
30: To już za... niedługo, tak można powiedzieć, na antenie TOK FM. To było ostatnie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, dziękuję bardzo, a za chwilę w TOK FM informacje.
27: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
28: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
29: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
5: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
6: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
4: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak? To Allegro.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Polska i Niemcy z nową umową o bezpieczeństwie. Sprawa ma być wyjaśniona do samego spodu. Premier zapowiada konsekwencje w związku z aferą wokół warszawskiego szpitala południowego. Szczyt G7 korzystny dla Ukrainy. Środa, 17 czerwca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ma określić nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy w sprawach obronności. W resorcie obrony trwa spotkanie ministrów Polski i Niemiec, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa, podczas którego podpisana zostanie nowa umowa o wojskowej współpracy. Do jej zawarcia dochodzi w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. W porównaniu do zawartych wcześniej umów z Francją i Wielką Brytanią dokument jest znacznie ograniczony. W porozumieniu nie ma gwarancji bezpieczeństwa czy regulacji dotyczącej stałej obecności niemieckiej wojsk w Polsce. Umowa reguluje z kolei mobilność wojskową, rozwój infrastruktury, wsparcie logistyczne czy współpracę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzak został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, przekazało Polskie Radio RDC. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz zarobił 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej na warszawskim Ursusie. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o przyjmowaniu poza kolejką osób związanych z Koalicją Obywatelską. Premier nie ma na razie informacji o tym, które konkretnie osoby korzystały ze znajomości z koordynatorem szpitalnego szefa szpitalnego SOR-u, również związanym z Koalicją Obywatelską.
32: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalny w tej chwili. Taka jest moja opinia.
31: Premier zapowiada zmiany prawne dotyczące wynagrodzeń lekarzy, ale również konsekwencje polityczne.
32: Używamy tego słowa nadużycia finansowe. One niestety bardzo często są jakoś wpasowane w ramy systemu prawnego. I wtedy mówimy bardziej o odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej czy moralnej. I wtedy będziemy się zastanawiali, co zrobić z ludźmi, o których będziemy mieli wiedzę, że też nadużyli swojej pozycji. Muszę poczekać na fakty.
31: Donald Tusk wykluczył z kolei ewentualną dymisję szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego. To niestety tylko wierzchołek góry lodowej, tak o najnowszej odsłonie afery w warszawskim szpitalu południowym, powiedział w TOK FM Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Jego zdaniem takie sytuacje to niestety w Polsce norma.
0: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Powiem szczerze, jest to zjawisko, z którym styczność mają wszyscy lekarze w Polsce, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia, niezależnie od opcji politycznej. Teraz padło na Warszawę i na Platformę. Wcześniej była ta sprawa w Aleksandrowie, gdzie również chodziło o PO, ale takie sytuacje miały miejsce za każdej władzy. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
31: Według Izby jednym z rozwiązań problemu byłaby zmiana struktury właścicielskiej polskich szpitali, by po każdych wyborach samorządowych i zmianie władzy w placówkach nie dochodziło do wymiany kadry menedżerskiej. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dzisiaj przywódcy grupy kończą trzydniowe obrady. O czym więcej? Tomasz Orchowski.
1: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania także w sprawie Ukrainy. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
31: Sztab Generalny Ukrainy poinformował o uderzeniu w tankowiec floty cieni wykorzystywanej przez Rosję do omijania zachodnich sankcji na handel ropą naftową. Jednostka została zaatakowana na Morzu Czarnym. Statek znajduje się pod sankcjami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Sztab Generalny w Kijowie powiadomił także o uderzeniach w inne obiekty wykorzystywane przez Rosję do zapewnienia logistyki wojskowej oraz przemieszczania sił i środków rosyjskiej armii. A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotny deszcz i burze lokalnie możliwe na południowym wschodzie i południu. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, 20-22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Jest 15.05, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. To jest to popołudniowy program Radia TOK FM, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Adam Brzeziński, którego witamy. Kolejnym naszym rozmówcą jest ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Kłaniam się ojcu.
13: Dzień dobry.
7: Wrócę do wydarzeń z wczoraj w Berlinie. Ruch obrony granic z liderem, którym jest Robert Bąkiewicz, chciał umieścić krzyż przy pomniku pamiętającym polskie ofiary II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Wywiązała się z tego niemała awantura, ale nie chcę pytać ojca o wymiar polityczny tej sprawy, a niewątpliwie no była tu manifestacja polityczna. Chciałbym zapytać, czy użyty, wahałem się, czy mogę pozwolić sobie na to słowo, krzyż w takim kontekście pozostaje wciąż symbolem religijnym. Jak ojciec na tę całą sprawę patrzy?
13: Krzyż jako taki dla chrześcijan oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza, krótko mówiąc, który od lat już nas przekonał do tego, że jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii, a w ramach tego także symboli chrześcijańskich. No jest to typowy bojówkarz, tak? Który próbuje wytworzyć wrażenie, że coś się dzieje, że jest gdzieś jakiś problem, a najczęściej go tam w ogóle nie ma. Tylko on chce przekonać ludzi, że na granicach są problemy.

0: Wszystko oczywiście zależy od tego, jak zdefiniujemy to, czy mam problem, tak? Oczywiście, że dla mnie jest to rzecz niedopuszczalna.
1: Czy uwiera to ojca jako chrześcijanina?
0: O, w ten sposób to już teraz chyba rozumiem intuicję pana redaktora. No, jak najbardziej. To jest rzecz niedopuszczalna, tak? Jak wiemy, no, w całym świecie dzisiaj mamy do czynienia z tego typu próbami. Począwszy od prezydenta Trumpa po pana Bąkiewicza, tak? A pomiędzy nimi jeszcze bardzo różnych rzeczy w tej materii się dzieje. A to znaczy, ja to ciągle powtarzam i jeszcze raz to zrobię, że nastały takie czasy, kiedy my powinniśmy zacząć wypracowywać zupełnie nowy paradygmat podejścia do tych spraw, tak? Bo to, co było ustalone, mam wrażenie, że się zużyło w jakiś sposób i już nie dociera do żadnej ze stron. Więc spodziewałbym się, i to jak najszybciej, na przykład ze strony polskiego episkopatu, jakiegoś mądrego, ale stanowczego stanowiska w tej sprawie, tak? Takiego, które pozwoli, przynajmniej przypomni pewne punkty odniesienia, jeżeli chodzi o tego typu aktywność. No bo jeżeli spojrzymy, dajmy na to, w Dignitatis Humanae, no to proszę bardzo, deklaracja o wolności religijnej i w niej znajdziemy taką na przykład uwagę. To warto przypomnieć, że jeśli ze strony ludzi wierzących, religijnych, są podejmowane działania, które godzą w porządek publiczny, to państwo ma słuszną przyczynę do tego, aby użyć wszystkich swoich środków, aby ten porządek publiczny przywrócić. I mam wrażenie, że w tej sytuacji właśnie coś takiego się działo. Czyli sam dokument kościelny przypomina to, że państwo ma takie narzędzia i ma prawo do tego, aby reagować w sytuacjach, w których ludzie wierzący, ludzie religijni takiego czy innego kościoła godzą w porządek publiczny, w porządek prawny, który obowiązuje wszystkich obywateli. Jak spojrzymy w jeszcze potężniejszy dokument Gaudium et Spes, to nie znajdziemy tam fragmentu, który by usprawiedliwiał tego typu działalność pana Bąkiewicza. No ale pan Bąkiewicz, nie sądzę, żeby on raczej, będę złośliwy i nawet więcej niż złośliwy i powiem, nie sądzę, żeby on dużo czytał czegokolwiek, tak? A już na pewno nie dokumenty kościelne.
1: No, to wobec tego będę dopytywał dalej, jeśli ojciec na to pozwoli. Czy to, co wydarzyło się wczoraj z punktu widzenia prawa kanonicznego, miało charakter profanacji, co w prawie świeckim to można zdefiniować jako obrazę uczuć religijnych? Chyba mało tego, można pociągnąć tego, kto to prawo łamie, do odpowiedzialności karnej. Ale najpierw z punktu widzenia prawa kanonicznego, jak to wygląda?
0: Z punktu widzenia prawa kanonicznego nie sądzę, żebyśmy tutaj znaleźli taki paragraf, który tak jednoznacznie pozwoliłby zakwalifikować to działanie pana Bąkiewicza jako na przykład profanację, tak? Natomiast tutaj naprawdę nie chodzi o prawo w tym wszystkim, tylko tego typu rzeczy dobrze działają, kiedy jasny jest pewnego rodzaju obyczaj i pewien sens związany z zachowywaniem pewnego obyczaju, tak? Bo prawnie my takich rzeczy nie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie uregulować.
1: Ale proszę tak? ojca, ten obyczaj został już dawno pogwałcony. Tak, przecież to nie pierwsza sytuacja, kiedy krzyż jest wykorzystywany w celach politycznych.
0: Właśnie do tego dążę. Dlatego powiedziałem, że episkopat moim zdaniem powinien na ten temat się wyraźnie wypowiedzieć i przypomnieć, jaki sposób zaangażowania społecznego czy politycznego katolików jest sensowny, jest możliwy i mieści się w granicach Ewangelii. To w granicach Ewangelii nie mieści się. Z punktu widzenia ewangelicznego pan Bąkiewicz dokonał profanacji. To nie ma najmniejszej wątpliwości, tak? I na to chcę

0: zwrócić uwagę, bo możemy właśnie dyskutować o takich czy innych przepisach prawnych, na przykład tym przepisie o obrazie uczuć religijnych. Ja w ogóle tak skądinąd nie jestem jego wielkim fanem, tak? Tam pewne rzeczy powinny być poprawione, dlatego że kategoria uczuć jako takich jest po prostu bardzo subiektywna, tak? I nie daje to nam właściwych narzędzi do reagowania w takich sytuacjach, ale to jest osobna historia. Ja patrzę jako duszpasterz z punktu widzenia ewangelicznego. Co bym zrobił jako duszpasterz, mając takiego wiernego, który takie rzeczy mi wyczynia? Poszedłbym i mu ewidentnie otworzył Ewangelię i pokazał te miejsca, które wyraźnie mówią o tym, że jego działanie jest z tą Ewangelią sprzeczne i że, delikatnie mówiąc, jest wprost aktem profanacji, tak? Przecież powiedziałem to w momencie, kiedy pan prezydent w dzień wyborczy, wieczór wyborczy cytował Pismo Święte. To było dokładnie to samo, tak? To jest dokładnie ten sam mechanizm. I wówczas mówiłem o bluźnierstwie i profanacji, tak? Ale używałem tych terminów nie w kategoriach prawnych, tylko filozoficznych i teologicznych. Tak? I pod tym względem ja osobiście nie mam najmniejszych wątpliwości, że takie właśnie działania podejmuje pan Bąkiewicz. Nie będę się zajmował tym, co on ma w głowie i jakie są jego intencje działania, tak? Bo nie mam do tego dostępu. Natomiast po czynach można poznać, z czym mamy tutaj do czynienia. Po słowach i czynach tego pana już od lat. Od lat robi dokładnie to samo.
1: Podążając za słowami ojca, czy per analogia można w ten sposób potraktować modlitwę i jej instrumentalne użycie w demonstracji politycznej? No bo Robert Bąkiewicz mówił wczoraj, że uczestnicy chcieli jedynie pomodlić się przy tym krzyżu.
0: Tak, oczywiście. A świstak zawija czekoladę w sreberka, nie? To jakby powiedzieć można wszystko i opowiedzieć można wszystko i żyjemy w takim świecie, w którym nadużywa się słowa bardzo mocno i w sposób bezczelny, w oczy mówi się ludziom, że białe jest czarne, a czarne jest białe, jakby powiedział klasyk, tak? Niestety z takim zjawiskiem mamy do czynienia, dlatego potrzebne są bardzo takie wyraźne, jasne, zdecydowane działania. Także pod tym względem, tak? No bo pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność, to niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już się odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
1: Nie chciałbym bagatelizować siły słów ojca, natomiast czy spodziewa się ojciec zdecydowanej reakcji zwierzchników kościoła w Polsce, którzy zaprotestowaliby przeciwko zawłaszczaniu symboli religijnych przez środowiska polityczne?
0: Prędzej czy później będą musieli to zrobić. Ja spodziewam się, że im bliżej będzie do kolejnych wyborów, czyli w przyszłym roku, tym więcej będziemy mieli tego typu przypadków. I albo episkopat zda egzamin i wydobędzie z siebie jakiś rozsądny głos, albo znowu zrobią ten sam błąd, powielą ten sam błąd, czyli napiszą wątpliwej jakości teologicznej, tak zwane vade mecum wyborcze katolika i będą chcieli się w ten sposób wykpić, tak? No nie. Kościół w Polsce w tej chwili jest w takiej sytuacji, że jeżeli nie zadba o swoją tożsamość, tak, tylko pozwoli używać siebie każdemu, komu przyjdzie na to ochota, no to straci już resztki swojej jakiejkolwiek wiarygodności. Dlatego w duchu nadziei, że tak się wyrażę, spodziewam się, że znajdzie się chociaż jeden rozsądny biskup, który parę sensownych słów na ten temat powie. A was, dziennikarzy, bardzo proszę, żebyście zadawali pytania na ten temat właśnie biskupom i nie dawali się zbyć jakimiś półsłówkami i tak dalej, i tak dalej. od tego biskupi są, żeby nadawać ton rzeczy, wyjaśniać, to są ich podstawowe obowiązki, a dużo chętniej niestety zajmą stanowisko w stosunku na przykład do tego, o czym ja teraz mówię, niż odważnie, jak dorośli, dojrzali ludzie powiedzą, że pan Bąkiewicz jest harcownikiem, jest bojówkarzem i nie jest kimś, kto realizuje w żaden sposób sensowny nauczanie społeczne Kościoła. Tak? I to powinniśmy usłyszeć.
1: Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, był z nami. Kłaniam się ojcu, do usłyszenia. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Do usłyszenia, proszę bardzo.
1: 15.18, czas na informacje. Po nich Joanna Sokołowska z UNICEF Polska będzie z nami. Będziemy rozmawiać o raporcie dotyczącym dzieci dotkniętych, które dotknięte są zmianami klimatycznymi.
2: Autopromocja. Piłka jest okrągła.
3: A nas jest dwóch.
2: Kraje są trzy.
3: A drużyn jest 48.
2: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
3: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
2: Zapraszamy.
3: Przemysław Pozowski
2: i Michał Waszkiewicz.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
6: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.21. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Szef rządu chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć. To reakcja na informacje o rekordowych i budzących emocje zarobkach niektórych lekarzy. Rząd zajął się tym po nagłośnieniu przez media sprawy jednego z nich w trakcie specjalizacji, a chodzi o Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Był zatrudniony w warszawskim Szpitalu Południowym. W szpitalu kontrolę prowadzą NFZ oraz Warszawski Ratusz. Izrael przeprowadził kolejne naloty na Liban mimo uzgodnionego porozumienia na Bliskim Wschodzie. Tel Awiw zaatakował południe kraju, zabijając co najmniej 5 osób. Szef irańskiego MSZ-u Abbas Araghchi podkreśla, że każdy militarny atak na Liban będzie uznawany za naruszenie rozejmu, który ma zostać podpisany w najbliższy piątek w Szwajcarii pomiędzy USA a Iranem. Izraelowi nie podobają się jednak warunki tej umowy, mówił w TOK FM Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. zawodowych.
14: Rząd Netanyahu miata się, tak, bo jest między presją swojego sojusznika, z drugiej strony oczekiwaniami i też chęcią zademonstrowania, że jednak nie wypuszcza swojej sprawczości Trump, jakby jest w stanie tą wojnę z Hezbollahem kontynuować.
13: Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w Libanie zginęło blisko 4000 osób, a wysiedlonych zostało ponad 1 000 000 Libańczyków. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą do zera zredukować swoją zależność od trasy eksportowej prowadzonej przez cieśninę Ormus, przekazał Bloombergowi minister handlu zagranicznego Emiratów. Iran zablokował tę trasę na przełomie lutego i marca w reakcji na ataki zbrojne Izraela i USA. Cieśnina zostanie najpewniej otwarta po zawarciu porozumienia w piątek, ale Emiraty będą się trzymać swojego planu. Luwr przeżywa poważny kryzys. Władze najsłynniejszego muzeum świata mówią o konieczności przeprowadzenia gigantycznego projektu modernizacji. Od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych trwa ostatkiem sił i potrzebuje mnóstwa inwestycji, oświadczył dyrektor placówki. Klejnoty były warte 88 milionów euro. Ich zrabowanie uwidoczniło braki w zabezpieczeniu zbiorów muzeum i przestarzały system. Czas na prognozę pogody.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
13: Od 18 do 23 stopni dzisiaj, przeważnie na termometrach, miejscami deszczowo. Jutro też może kropić na północy, zachodzie i w centrum. W Sudetach za to będą burze, a na termometrach w czwartek zobaczymy od 20 do 27 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 15.24. Kolejną naszą rozmówczynią jest Joanna Sokołowska, menedżer do spraw komunikacji UNICEF Polska. Dzień dobry, kłaniam się.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Mówić będziemy o raporcie UNICEF-u, z którego wynika, że niemal połowa dzieci na świecie narażona jest na co najmniej 3 nakładające się zagrożenia klimatyczne. Proszę powiedzieć, o jakie zagrożenia chodzi, jak zmienia się to na przestrzeni ostatnich lat.
18: Raport o zagrożeniach klimatycznych i ich wpływie na dzieci, który wypuściliśmy, opublikowaliśmy dosłownie wczoraj, wskazuje 8 najczęstszych zagrożeń klimatycznych, takich jak powodzie przybrzeżne, susze, ekstremalne upały, pożary, fale upałów, powodzie rzeczne, burze piaskowe i pyłowe oraz burze tropikalne. I tak jak pan redaktor zauważył, blisko połowa dzieci na świecie, czyli to jest ponad miliard dzieci, jest narażona na co najmniej 3 nakładające się na siebie zagrożenia klimatyczne. A prawda jest taka, że niemal każde dziecko na świecie doświadcza już co najmniej jednego skutku zmian klimatu. Ponad, to są duże liczby, ponad 4 miliony dzieci doświadcza nawet 6 zagrożeń jednocześnie. I są to zmiany, które następują dosłownie z roku na rok.
1: Czy są miejsca, które wymagają szczególnego wskazania w kategorii i ostrzeżenia, ale też i w kategorii tego, by podjąć jakieś działania, jeśli tak, to jakie? Mhm. Bo rozumiem, że raport też formułuje wnioski na przyszłość.
18: Oczywiście, tak. Jednym z najczęściej doświadczanych obszarów jest oczywiście region Afryki, gdzie ponad 4 miliony dzieci zmaga się z tym potrójnym uderzeniem fal upałów, ekstremalnych temperatur i burz piaskowych i pyłowych. Są to oczywiście obszary w Azji, obszary między innymi okolice Bangladeszu i Pakistanu, gdzie dzieci są narażone na większą liczbę zagrożeń klimatycznych jednocześnie i o wyższej intensywności niż gdziekolwiek indziej na świecie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że również Europa nie jest wolna od wstrząsów klimatycznych i mówimy też o krajach rozwiniętych. Na przykład we Włoszech ponad 6 milionów dzieci jest narażonych na długotrwałe fale upałów i na susze. Tylko to jest bardzo dobry przykład kraju, który wprowadza zmiany i inwestycje dotyczące zmian klimatu, pomagając łagodzić ryzyka.
1: Czyli musimy zróżnicować tutaj, po pierwsze wskazać miejsca szczególnie zagrożone i to, w jaki sposób ludzie odpowiedzialni za życie mieszkańców tego rejonu sobie z tym radzą, ale też i wskazać miejsca zagrożone, gdzie to działanie choćby władz, administracji jest godne wskazania jako wzór.
18: Oczywiście. Prawda jest taka, że również skutki zmiany klimatu dotyczą dzieci w Polsce. Polska jest jedną ze stron porozumienia paryskiego w ramach ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i realizuje cele narzucone. W dużej mierze są to w przypadku Polski czy krajów unijnych, są to po prostu zobowiązania również unijne. I tutaj to odniosę się do polskiego poletka, bo myślę, że jest najbardziej odpowiednie. W ostatnich latach Polska odnotowała znaczące postępy w redukcji emisji chociażby gazów cieplarnianych i wiemy, że w 2024 roku emisja CO2 polskiej gospodarki spadła o prawie 40% w porównaniu do roku poprzedniego. Polska odpowiada za 1/4 całkowitej redukcji emisji w Unii Europejskiej, osiągając tym samym też największy spadek spośród wszystkich państw członkowskich. Więc są działania realnie wprowadzone, natomiast nadal to nie jest, to jest praca bez końca. Tak?
1: No, ale z drugiej strony, wejdę pani w słowo, kilkadziesiąt minut temu Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego dowodził, że jednak dane za rok 2025, ze względu także na pogodę, ze względów ekonomicznych, sytuacja jakości powietrza w Polsce była dużo gorsza i mniemam, że dzieci cierpią na tym w największym stopniu, biorąc pod uwagę wrażliwość ich organizmów i tak dalej.
18: Oczywiście. Tak jak mówiłam, również polskie dzieci są narażone, odczuwają skutki kryzysu klimatycznego. Największym w Polsce naszym zagrożeniem jest właśnie zanieczyszczenie powietrza, gdzie ponad 99% polskich dzieci na co dzień oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Z raportów o smogu wynika, że znaczna część placówek edukacyjnych w Polsce czy przedszkoli znajduje się właśnie na obszarach, na których limity stężenia smogu są nieustannie przekraczane. To są raporty publikowane w NASK-u w marcu 2025 roku. Natomiast polskie dzieci są również narażone, prawie 85% polskich dzieci doświadcza skutków fal upałów. Mówimy już o globalnym ociepleniu.
1: Czyli krótko mówiąc, to trochę jak z percepcją zagrożeń wojennych. Wydaje się, że to bardzo daleko nas, a okazuje się, że właściwie już nie za płotem, a u nas, biorąc pod uwagę skutki kryzysu klimatycznego, które przekładają się wprost na nasz kraj.
18: Absolutnie. Kryzys klimatyczny staje się, jest tu, się dzieje tu i teraz. Staje się też, my mówimy, że staje się też kryzysem praw dziecka. Oznacza to, że zmiany klimatu coraz częściej uniemożliwiają dzieciom korzystanie z praw zagwarantowanych przez UNICEF i Organizację Narodów Zjednoczonych w Konwencji o prawach dziecka. I kiedy mówimy o tym, że kryzys staje się kryzysem praw dziecka, chodzi nam o to, że zmiany klimatu odbierają dzieciom możliwość korzystania z podstawowych praw, takich jak prawo do zdrowia, prawo do edukacji, prawo do bezpieczeństwa i do godnego rozwoju. To już są podstawowe, najbardziej podstawowe prawa, jakie dzieci mają. Więc to już nie jest tylko wyłącznie kwestia ochrony środowiska, ale ochrony dzieci i budowania przyszłości dla kolejnych pokoleń.
1: Czy jest pani przekonana, że tego typu raporty stanowią, choćby dla tych, którzy odpowiadają za system ochrony zdrowia, edukacji, powód do tego, by zająć się i pochylić się z troską nad dziećmi i zagrożeniami, które z tego wynikają?
18: Mamy taką ogromną nadzieję. Bardzo wierzymy w to, że dając takie narzędzia jak raporty, dajemy również sygnał władzom, że trzeba działać. To już się dzieje, tak? Kryzys już mamy w tym momencie, więc absolutnie wierzymy w to, że trzeba inwestować w obronę dzieci przed zmianami.
1: Tak, ja jeszcze raz zaglądam do raportu. Mhm. Tutaj ta skala zagrożeń dla dzieci w Polsce wygląda następująco, że jeśli chodzi o zanieczyszczone powietrze, to 99,2% dzieci narażonych jest na konsekwencje z tego wynikające. Mhm. Jeśli chodzi o falę upałów, 85% skutki suszy, 61%, a konsekwencjami powodzi prawie 4%. Bardzo pani dziękuję za poświęcony nam czas.
18: Dziękuję najmocniej.
1: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska była z nami, a z nami jest teraz, a przed państwem będzie niebawem Przemysław Pozowski, który zaprosi teraz na audycję Jeszcze Więcej Sportu.
3: A zapraszam oczywiście. A chciałem ciebie zapytać, ty wiesz, co będzie w listopadzie w San Juan de los Lagos?
1: Ponieważ przede mną jest nazwisko twojego gościa i to, czym się zajmuje, a właściwie twoich gości.
3: To kiepską zagadkę zrobiłem.
1: To kiepska to zagadka, bo pewnie chodzi o jakąś imprezę, globalną imprezę
3: mistrzostwa
1: futbolową.
3: Świata. Tak, mistrzostwa świata będą futbolowe, natomiast teraz, w ten weekend nadchodzący w Warszawie, będzie grać i reprezentacja Polski kobiet i reprezentacja Polski mężczyzn, która się właśnie do tej imprezy w San Juan de los Lagos przygotowuje i gośćmi będą dzisiaj Mariusz Miecznikowski, trener naszej kadry i zawodniczka Jolanta Ożga, więc...
1: Czyli to nie jest tak, że nie mamy swojej drużyny na mundialu.
3: No właśnie, jeden mundial trwa, a drugi będzie, no może nie lada moment, ale pod koniec roku i to też warto śledzić, bo to jest zresztą dyscyplina, w której jesteśmy bardzo mocni.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na audycję Jeszcze Więcej Sportu, a ja państwu dziękuję za popołudnie w Radiu Tok FM. Wydawczynią tego programu była Maria Mroczkowska, Adam Brzeziński był realizatorem dźwięku, wcześniej Szymon Baluta, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, do usłyszenia jutro o godzinie 14.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
20: Tok 4.
21: Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, ostatnio dużo się mówi o banderyzmie, o Zełenskim, o Ukrainie. I ostatnio dowiedzieliśmy się z ust samego byłego premiera Rzeczpospolitej Leszka Millera, że w Polsce istnieje piąta kolumna, banderowska piąta kolumna. A na jej czele kto stoi? Pan poseł Paweł Kowal. Proszę państwa, to jest najcięższe z możliwych oskarżeń. To jest oskarżenie o zdradę. I to zdradę szczególną, dlatego że na czele banderyzm to jest przecież skrajny wróg Polski. No i teraz jest pytanie, czy pan Leszek Miller mówi prawdę, czy się myli? Jeżeli mówi prawdę, natychmiast tą sprawą powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jeżeli nie, spodziewajmy się spektakularnego procesu z udziałem pana Leszka Millera i pozywającym będzie oczywiście pan poseł Paweł Kowal. Wnoszę o odroczenie obrad, aby MSZ się do tego ustosunkował. Bardzo dziękuję.
22: Dziękuję serdecznie. Nie zrozumiałem, panie pośle, jednej rzeczy. To chodzi o zdradę Millera czy Kowala?
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Farm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy m.in. wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku. Niemiecki rząd chciałby dokument był bardziej obszerny i zawierał zapisy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Jednak polskie władze nie mogły się na to zgodzić ze względu na opozycję, mówiła w TOK FM politolożka i wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich dr Agnieszka Łada-Konefał.
4: Polski rząd jest zakładnikiem polskiej polityki wewnętrznej i nie ma odwagi pokazywania i działania w relacjach z Niemcami na taką skalę, jaką byśmy sobie tego życzyli, ponieważ boi się krytyki ze strony opozycji.
3: Umowa została zawarta z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Polska i Niemcy będą angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO i wspierać Ukrainę, powiedział z kolei szef MSZ-u Radosław Sikorski w Berlinie po rozmowie z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Johannem Wadefulem. Dzisiaj odbyło się tam forum polsko-niemieckie. Sikorski zaznaczył, że oba kraje są zgodne, oceniając, że Rosja jest obecnie największym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa. Zatem należy zwiększyć presję sankcyjną i konsekwentnie inwestować w nasze zdolności obronne. Komisja Europejska zaproponuje przedłużenie tymczasowej ochrony Ukraińców, ale ograniczy jej zakres. Pracujemy też nad nowymi wytycznymi w sprawie wydawania wiz Rosjanom, napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do przywódców przed szczytem Rady Europejskiej. Wydłużenie wejścia w życie przepisów antymobbingowych o 3 miesiące zakłada jedna z poprawek, którą zarekomendowała Sejmowa Komisja. To odpowiedź na apele pracodawców. Głosowanie nad uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy w tej sprawie jest zaplanowane na piątek. Sąd Najwyższy Brazylii skazał zaocznie byłego deputowanego Eduardo Bolsonaro na 4 lata i 2 miesiące więzienia za zabieganie w USA o nałożenie sankcji na Brazylię. Sędziowie uznali, że próbował wpływać na proces swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżonego o próbę zamachu stanu. Sąd Najwyższy jednogłośnie uznał, że Eduardo Bolsonaro podejmował działania zmierzające do zastraszenia brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez wywieranie wpływu na administrację amerykańską. Oprócz kary pozbawienia wolności sąd zakazał mu sprawowania funkcji publicznych przez 8 lat. Skazanemu przysługuje apelacja od wyroku. Jutro może kropić na północy, zachodzie i w centrum. W Sudetach będą burze, a na termometrach zobaczymy od 20 do 27 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Przemysław Pozowski, dzień dobry, godzina 15.43, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Trwa piłkarski mundial, ten w USA, Kanadzie i Meksyku, a w Meksyku w listopadzie Polska będzie grać na mundialu, tyle że mowa jest o amfutbolu i dzisiaj gości związanych z amfutbolem w studiu w Warszawie mam. I to są Jolanta Ożga, czyli reprezentantka Polski w amfutbolu. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: I jest także Mariusz Miecznikowski, czyli selekcjoner amfutbolowej reprezentacji Polski.
8: Dzień dobry.
6: A w Warszawie jesteście też między innymi dlatego, że tutaj w weekend będzie rozgrywany Amfutbol Cup, a to jest ważny etap przygotowań do tego listopadowego mundialu w Meksyku. Ale najpierw o ten mundial, który trwa. Bo my sobie tutaj, jak to z gośćmi zawsze, parę zdań wymieniliśmy. No i to mam takie odkrycie. Wydawało mi się, że to jest oczywiste, że ludzie związani sam futbolem, no to ten mundial trwający w USA, Kanadzie i Meksyku chłoną, oglądają. A ile ty meczów, Jolanto, obejrzałaś i czy cię to w ogóle interesuje?
7: No właśnie zastanawiałam się, czy to będzie wstyd się przyznać, ale obejrzałam końcówkę meczu Katar-Szwajcaria i to by było na tyle, bo przyznam szczerze, no jakoś nieszczególnie mnie piłka nożna interesuje, dwunożna, także...
6: Okej, ale to trafiłaś dobrze, bo akurat wielka sensacja, bo Katar wyrównał w ostatnich sekundach meczu ze Szwajcarią i to pokazało też, jaki sport bywa brutalny, że ktoś może atakować, być lepszy, ale jak stwierdzi, że już wygrał, to czasami właśnie nie wygrywa na
7: koniec. Taka też była refleksja po obejrzeniu tej końcówki, dokładnie taka. I to nie to, że mnie nie interesuje piłka nożna w taki sposób, że mnie nie interesuje, tylko po prostu nie było to nigdy moim hobby, o tak, żeby nie było nieporozumienia.
6: No a jak jest z tobą, Mariusz, czy ty oglądasz pasjami, zarywasz noce, żeby zobaczyć, co się dzieje w USA, Kanadzie i Meksyku, jak tam Leo Messi, jak Ronaldo za chwilę, jak Mbappé, czy nie?
1: Oglądam, ale nie to, żebym noce zarywał. Tak naprawdę te, które mogę obejrzeć, z reguły to są fragmenty krótsze, dłuższe, na ile czas pozwala, na ile czas między przygotowaniami do zgrupowań, do treningu, do pracy i też czas z rodziną. Muszę to jakby wrzucić, więc oglądamy, bo z synem też, kiedy możemy, siadamy fragmenty tych meczów, zwłaszcza tych ciekawych, które chcemy oglądać, ale jak się po prostu da, to oglądamy.
6: Czyli praca wszystko przysłania, ale macie jakiś, nie wiem, faworytów, komuś kibicujecie, ktoś myślicie, że wygra? Macie jakieś zdanie na temat tej formuły? Przecież ten mundial jest już tak rozbuchany, 48 zespołów, że to jest duża dyskusja. Ile jeszcze można udźwignąć tych meczów? Tu są 104.
1: No jest dużo. Trzeba powiedzieć, że wydawałoby się, że za dużo, że te mecze, te pierwsze, które są w grupach, będą mniej ciekawe, ale okazuje się, że nie są. Aż tak źle nie jest. No na pewno trochę idzie to w tym kierunku takim biznesowym. Te mistrzostwa, więcej meczów, więcej stadionów, więcej imprez po prostu do ogarnięcia, ale z naszej perspektywy no, mnie ciekawią te mecze, które grają niefaworyci, można tak powiedzieć, z faworytami, tak? I jaka jest ich postawa i w jakim kierunku ten futbol dziś idzie, bo tutaj można powiedzieć, że są takie kilka już niespodzianek było, tak naprawdę.
6: A Republika Zielonego Przylądka.
1: I faworyci nie wygrywali tak łatwo, więc no tu na pewno ja zauważyłem, że bardzo dużo, bardzo istotne jest przygotowanie fizyczne. Zwłaszcza tak, że ten aspekt, który ja sobie przykładam akurat na futbol, bo też jest bardzo istotny, więc tutaj to przygotowanie ma duże znaczenie. No i te pierwsze mecze są taką niewiadomą, tak naprawdę nikt nie wie. Faworyt jest na papierze, faworyt jest na liście rankingowej, ale tak naprawdę na boisko wychodzą dwa zespoły i zaczyna się mecz od 0-0, no i każdy ma szansę i każdy ma marzenia, nadzieje i ciekawie to do tej pory wygląda.
6: Od 0-0 będą się rozpoczynać wszystkie mecze w sobotę i w niedzielę grane w Warszawie i tam będzie grać i w ramach przygotowań do mundialu AMP futbolowego męska reprezentacja i będzie grać też kobieca reprezentacja, natomiast wy macie dwa razy mecz z Kolumbią, czyli mecz drużyn, które no, zrobiły swoje na wielkich imprezach.
7: Dokładnie tak. Dla nas to jest mecz taki, który gdzieś tam sobie bierzemy za punkt honoru, żeby wygrać mecze, bo rzeczywiście Kolumbia to złote medalistki Mistrzostw Świata. My jesteśmy brązowymi medalistkami i to z nimi przegrałyśmy wtedy, dlatego no, tutaj gdzieś tam mamy coś do udowodnienia i ten dwumecz jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Taki też sprawdzian przed, mam nadzieję, mistrzostwami świata, jeżeli, mam nadzieję, się odbędą w Polsce.
6: A to są te mistrzostwa, które się stara Kraków, ale jeszcze rozstrzygnięcia nie ma, tak?
7: Dokładnie tak. Czekamy jeszcze na decyzję, na informacje. No, mamy nadzieję, że rzeczywiście uda się, że będzie to Kraków. Jednak publiczność, gdzie mogą być nasi bliscy, no ale też jakby nasze po prostu miejsce. To jest troszeczkę inaczej się gra u siebie, to na pewno.
6: No dobrze, a wy wiecie, że będziecie grać akurat Mistrzostwa Świata daleko, bo w Meksyku. Wiecie coś o tym miejscu, w którym to będzie rozgrywane?
1: Tak, bo w tym miejscu już były turnieje poprzednie, tak? Ja osobiście nie wiem, bo jestem dopiero rok tutaj w futbolu, ale poprzednie mistrzostwa, nie poprzednie, tylko wcześniejsze, jeszcze jedne też były tam w Meksyku, w tym samym bodajże miejscu i jest kilku zawodników, jak również członków sztabu, którzy tam byli i czerpiemy stąd wiedzę, dowiadujemy się, jakie są warunki pogodowe, jakie jest ciśnienie i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, na które możemy mieć wpływ, jakoś w jakiś sposób się przygotować, to staram się ogarnąć.
6: A klimatyzację trzeba zrobić dobrą, lepszą niż nasza kadra 40 lat temu na mundialu w Meksyku. W razie czego trzeba do Ryszarda Tarasiewicza dzwonić, bo miał najlepsze wyniki badań 40 lat temu, tylko trochę nie chciał go Antoni Piechniczek za bardzo wystawiać w pierwszych meczach. Wy będziecie grać, teraz mówię nie o mundialu w Meksyku, tylko o tym turnieju, który jest w weekend z Ukrainą, z USA i też to są takie dwumecze, bo dzielone na sobotę, niedzielę. Jak wyglądają te reprezentacje? W sensie, jakby jaka jest siła futbolu? Bo ja się też no, trochę zdziwiłem, jak się zacząłem interesować, że na przykład Turcja bardzo mocno i dobrze stoi w tej klubowej, chociażby futbolowej piłce.
1: No tak, od końca zaczynając, Turcja jest najmocniejszym zespołem. No tam, wiadomo, piłka jest, można powiedzieć, religią w Turcji, tak może nie na poziomie amfutbolu, aż tak bardzo jak na tej 11-osobowej, ale na pewno duże zainteresowanie, wiele drużyn, najwięcej drużyn bodajże, najlepsi zawodnicy do tej pory. Turcja jest obecnym mistrzem świata i mistrzem Europy, więc to jest najmocniejszy zespół. Udało nam się z nimi wygrać we wrześniu na Lidze Narodów, więc poznaliśmy też, ja przynajmniej poznałem, bo to był jeden z moich pierwszych meczów międzynarodowych, więc jaką siłą dysponują Turcy, jacy są najmocniejsi i to też pozwoliło mieć orientację, na jakim poziomie ja potrzebuję pracy z kadrą, żeby dorównywać tym najlepszym. USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej.
6: Choć stamtąd się tak naprawdę futbol wywodzi, zaczął, czy tam się
1: tak
6: narodził?
1: Tak. Jest to mocna drużyna. Oglądałem eliminację do mistrzostw tej strefy, w której jest USA, więc to jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc wracając jeszcze, podsumowując, to jest dla nas fajny sprawdzian, fajny moment taki między ostatnim graniem, gdzie byliśmy w styczniu w Japonii, taki daleki wyjazd, który też nas trochę gdzieś tam pokazał, jak funkcjonować gdzieś z dala od domu, a tymi mistrzostwami. Więc no, ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
6: Ja nie chcę może pójść tym pytaniem za szeroko, ale zapytam cię, jak to się zaczęło i w twoim przypadku, i generalnie w przypadku jakby tego rozwoju futbolu w Polsce, bo o tym się mówi tak dość często tak naprawdę w mediach od, no powiedzmy, kilku lat, ale te powody, dla których, nie wiem, dane reprezentacje są silne, bo Ukraina też jest silna, prawda? No a przynajmniej...
1: Jest w dywizji C, chyba awansowała do dywizji D, a są A, B, C, D, więc awansuje, jest coraz lepsze.
6: Tak, natomiast jakby bardziej chciałem powiedzieć o powodach, rozwijasz. Tak, że jeżeli chodzi o Ukrainę, no to tutaj jest bardzo przykry ten aspekt, dla którego oni mają wielu zawodników, no po prostu jest to kwestia wojny, tak, i tego, że tracą kończyny, tak, i dlatego mogą występować i jest ich coraz więcej, ale jak to było w przypadku jakby tego rozwoju w Polsce, jakbyś jeszcze ty opowiedziała i też o tym, jak sama trafiłaś do tego, no bo piłką nożną to wiemy, że się średnio interesujesz tą normalną.
7: Tak, tak myślę, że jak większość dziewczyn, jeżeli nie jak wszystkie, rzeczywiście nie była to decyzja na zasadzie uwielbiam piłkę nożną, więc tutaj dołączę. No to jest, futbol jest takim projektem moim zdaniem bardzo trudnym, bo właśnie niezależnie od tego, ile gdzieś tam jest osób, z jakich przyczyn jest ileś osób po amputacjach w danym kraju, to bardzo trudno zbiera się te chętne osoby do tej gry. Myślę, że tutaj dużo jest takich barier psychologicznych w dużej mierze, no i zwłaszcza, że jakby kobiety jest dużo ciężej gdzieś tam zorganizować i zebrać, jeżeli chodzi o ten sport. No a to jest na zasadzie takiej, no jak trafiamy do tego sportu, bardzo często jakby na zasadzie protetyk powiedział, że jest taka drużyna, no i zachęcił i tak tutaj trafiałyśmy. W zasadzie większość z nas trafiła przez właśnie hasło rzucone przez protetyka, czy gdzieś tam osoby właśnie ze sportu. Mało było osób, które gdzieś tam same z siebie, bo to tak jest trochę, że jakby jeżeli jest takie poczucie, że no nigdy nie grałam w piłkę, no jako dziewczyny to zazwyczaj jeszcze ileś tam lat temu, tak jak byłyśmy małe, nie miałyśmy tej takiej powiedzmy okazji, teraz dziewczynki trochę inaczej już mają w szkołach.
6: To prawda.
7: A jeszcze powiedzmy te 20-25 lat temu raczej tak się nikt nie zastanawiał, czy zorganizować gdzieś tam grę w piłkę dla dziewczynek na WF-ie. No więc dla nas to jest temat nowy i bardzo trudno jest też przez to zebrać osoby, a nie taki diabeł straszny, jak go malują.
6: A ty miałaś jakieś opory, żeby zacząć? Takie te psychologiczne, tak, bo o tym mówiłaś.
7: Trochę rzeczywiście tych oporów miałam, bo co prawda przyszłam tutaj bardziej ze względu na takie poczucie misji, ale przyznam szczerze, że taki opór wynikał trochę z tego, że dla mnie proteza była jak integralna część ciała, jak moja noga. I zdjęcie tej protezy, wyjście o kulach na boisko, to było coś, czego ja sobie na początku nie byłam w stanie wyobrazić. Mimo że akceptowałam w pełni swoje ciało i w ogóle się tego nie wstydziłam, zawsze gdzieś tam latem w krótkich spodenkach czy w sukience, nigdy o tym nie myślałam jako o niepełnosprawności, tak wyjście o kulach było dla mnie trudne i to jest taka bardzo, bardzo duża bariera psychologiczna. Pokazanie się z tą swoją taką, no powiedzmy, niedoskonałością.
6: U mężczyzn jest inaczej? Pytam trenera męskiej kadry.
1: Myślę, że troszkę tak, bo tak jak dziewczyny inne sporty uprawiają, jak są małe, młode i tak dalej, w szkołach siatkówka, powiedzmy, w głównej mierze, to chłopcy piłkarze, w piłka nożna jak najczęściej i jest kilku zawodników u nas, którzy są po prostu po amputacjach, a wcześniej grali w piłkę, czyli już to, jak to nazwę fachową, no, rozumienie gry, czy jakieś umiejętności i czytanie gry, to już jest na jakimś poziomie takim z mojej perspektywy zadowalającym, więc jest to już duży plus.
6: A ta bariera psychologiczna jest też? Żeby dołączyć, zagrać, być częścią drużyny?
1: Chyba nie pytanie do mnie, ale wydaje mi się, że też trochę tak, no bo to są też co ciągle ludzie, czy kobieta, czy facet, to może ma mniejsze opory co do wyjścia o kulach, ale myślę, że to chodzi o też takie odczucie, że nie wiem, byłem pełnosprawny, teraz już nie do końca gdzieś jestem i w jakiś sposób może faceci jako słabość to odbierają, ale to zupełnie niepotrzebnie, bo wychodzą i są naprawdę herosami w tym, co robią. Są bardzo twardzi, są mocniejsi, bym powiedział, psychicznie, mentalnie, jak już o tej stronie rozmawiamy, niż zawodnicy 11-osobowej piłki, z którymi dziś miałem do czynienia, więc na pewno jak przełamią te pierwsze kroki, to już jest fajnie, już naprawdę robią dobre rzeczy w życiu.
6: No dobrze, ja nie ukrywam, że mamy jeszcze minutę, to jest za mało czasu, żebym kontynuował, choć bardzo bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali. Powiedzcie tylko w takim razie, czego życzyć waszej drużynie w Mistrzostwach Świata?
1: Bym powiedział uniknięcia kontuzji, tak naprawdę, bo to najważniejsze i spokojnej pracy, przygotowaniu się i tylko tyle, więcej nam nie trzeba, my resztę zrobimy.
6: Czyli wynik tak to już nie trzeba życzyć, bo po prostu jest takie przekonanie, że będzie dobry.
1: Spróbujemy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, po prostu byle zdrowie dopisało zawodnikom.
6: W Meksyku w listopadzie będą Mistrzostwa Świata, a wcześniej, bo w sobotę i w niedzielę będą mecze testowe, które w Warszawie będzie można oglądać w przypadku męskiej kadry, chociażby z Ukrainą i z USA, ale będą grać także kobiety, nasza kobieca reprezentacja i Jolanta Ożga, nasza gościni, jedna z dzisiaj. Mecze z Kolumbią są w weekend i też fajnie dokładnie, by było, jakby tak? Się udało potem w tych Mistrzostwach Świata zagrać.
7: Zapraszamy w sobotę o 14, w niedzielę o 16 zapraszamy.
6: To jeszcze raz Jolanta Ożga, reprezentantka Polski Fan Futbolu. Dzięki serdeczne.
7: Dziękuję.
6: Mariusz Miecznikowski, selekcjoner AMP futbolowej reprezentacji Polski, również
1: bardzo dziękuję.
6: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Mirosław Staniszewski, realizował Adam Brzeziński, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi i Moniki Mroczko. My się natomiast usłyszymy po 18.20, gdzie porozmawiamy o mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
5: Sponsorem audycji była ABClima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abclima.pl

0: Reklama.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Środa, 17 czerwca, jest 16.
15: Warszawska opozycja, ale też premier domagają się konsekwencji za aferę w Szpitalu Południowym. Możliwe, że polecą głowy.
14: Polecą po tym, jak okazało się, że koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk, lekarz w trakcie specjalizacji związany wtedy jeszcze z Koalicją Obywatelską, w rok zarobił 1,6 mln złotych.
15: Niewykluczone, że Sejm przyspieszy pracę nad projektem ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy.
14: Polska i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową.
15: Ale z przyczyn politycznych, przynajmniej na razie, nie będzie traktatu obronnego jak z Francją i Wielką Brytanią.
14: Choć był taki zapowiadany, będzie też o podwyżkach i poprawie warunków pracy, czyli żądaniach związkowców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy odeszli dzisiaj od swoich biurek.
15: Zarząd zakładu chce rozmawiać, ale nie godzi się na żądania protestujących.
14: To jest TOK 360. Monika Mroczka, Adam Ozga. Zaczynamy.
15: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym nie tylko nie cichnie, ale zyskuje nowe oblicza.
14: Najpierw media obiegła informacja o koordynatorze SOR-u Dawidzie Kacprzyku, który bez specjalizacji w rok zarobił 1,6 mln złotych, rzekomo pracując po 11 godzin dziennie i łącząc to z obowiązkami w innych placówkach. Mężczyzna związany był z Koalicją Obywatelską. Już nie jest.
15: Dzisiaj portal Zero ujawnił, że Kacprzak miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do Szpitala Południowego bez kolejki.
14: Posłowie PiSu, Łukasz Kmita i Anna Kwiecień, zorganizowali więc kontrolę poselską w warszawskiej placówce. Podsumowując ją, rozłożyli czerwony dywan przed wejściem do szpitali i obok ustawili napis politycy bez kolejki.
16: Dwie kolejki. Jedna na czerwonym dywanie przysłowiowym, która prowadzi dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mogą w ciągu 20 minut zrobić takie badania, jak inni obywatele muszą czekać cały dzień. Albo tych badań po prostu nie mają możliwości zrobić, bo Koalicja Obywatelska wprowadziła limity. Tu była pajęczyna. Tu była pajęczyna, na którą pozwalały warszawskie struktury Platformy, Rafał Trzaskowski. Tu była pajęczyna, na którą pozwalali, z której korzystali działacze Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie miejmy złudzeń. To nie jest tak, że Koalicja Obywatelska i politycy Koalicji Obywatelskiej nie wiedzieli. Doskonale wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że korzystali z tego. Mamy żądanie i mamy pytanie. Kiedy ten pan zwróci środki finansowe? Na jakiej zasadzie zwróci te środki? Ponieważ te środki zostały wypłacone w sposób bezprawny.
14: Szpital Południowy informuje, że Dawid Kacprzyk został już zwolniony z placówki, a koalicja rządząca próbuje odpowiedzieć na jego ponad 1,5-milionowe zarobki na dyżurach niemożliwych do wypełnienia i na Porsche, którego się dorobił ten były już polityk Koalicji Obywatelskiej.
15: Szpital ma zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu oszustwa. Pracę może stracić dyrektorka do spraw medycznych.
14: No a rząd, premier oczekuje wyjaśnień i prezentuje też projekt, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, o tym jak przebiegają prace, jakie są dalsze plany. Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Projekt dotyczący danych o zarobkach jest już po pierwszym czytaniu, ale zanim do niego doszło, zapytałem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czy w tym przypadku będziemy świadkami legislacyjnego ekspresu.
18: Jak się pojawia patologia, to po pierwsze szkoda, że do niej doszło, po drugie trzeba reagować. Ja jestem zwolennikiem pierwszego, drugiego i trzeciego czytania na tym posiedzeniu Sejmu.
17: A to oznacza, że w piątek ustawa może być już uchwalona. I tu dochodzimy do premiera, który zapowiada, że to dopiero początek, że rząd podejmie kroki w celu ograniczenia wynagrodzeń lekarzy, bo takich, którzy zarabiają miliony w publicznym systemie, jest więcej niż tylko młody lekarz ze Szpitala Południowego.
19: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Nie ma żadnego powodu, żeby udawać, że to może dalej tak jest. Nie, skończyło się i musimy temu zaradzić.
17: Za jest wspomniany Włodzimierz Czarzasty. Lider Lewicy przygotował już nawet 4 zagadnienia, o których chce dyskutować z koalicjantami.
18: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
17: Na którą otwarty jest też prezes PSL-u, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
15: 35. rocznicę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną.
14: Ale miało być więcej. Warszawa nie zdecydowała się jednak zawrzeć z Berlinem nowego traktatu, jak zrobiła to w zeszłym roku z Francją, a w tym roku w maju z Wielką Brytanią. Tomasz Orchowski.
20: W polsko-niemieckiej umowie obronnej zabrakło gwarancji bezpieczeństwa i regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. Do takich spraw potrzebny jest traktat, a ten musiałby zostać zaakceptowany przez Karola Nawrockiego. Nieoficjalnie mówi się, że rząd Donalda Tuska wolał w tej sprawie nie zależeć od Pałacu Prezydenckiego, podobnie jak Berlin. Przy okazji rocznicy zostaje więc zawarta znacznie bardziej ograniczona umowa, na którą nie potrzeba zgody głowy państwa. Porozumienie dotyczy między innymi wspólnych ćwiczeń, mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego czy cyberbezpieczeństwa.
21: Przez polsko-niemiecką granicę codziennie przekraczają ją dobra wartości 500 milionów euro dziennie. Polska najprawdopodobniej wyprzedzi w tym roku Francję jako czwarty partner handlowy Niemiec, a łącznie Polska i Czechy generują z Niemcami obroty 300 miliardów rocznie, czyli wyższe niż Stany Zjednoczone i Chiny.
20: Mówił w Berlinie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który do stolicy Niemiec pojechał na forum polsko-niemieckie. Druga część obchodów z podpisaniem porozumienia przez szefów resortów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa zaplanowano w Warszawie. Tomasz Orchowski, TOK FM.
14: Teraz berlińskie przygody Roberta Bąkiewicza.
15: Lider samozwańczego ruchu obrony granic i 5 innych jego członków zostało w stolicy Niemiec zatrzymanych. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej.
14: PiS domaga się teraz wezwania niemieckiego ambasadora. Podobne oczekiwanie płynie z Pałacu Prezydenckiego. Tu akurat prezydencki minister Marcin Przydacz.
22: Uważamy, że w tej sprawie potrzebna jest także interwencja natury politycznej. Bez względu na to,
1: jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej. Oni zasługują na to, aby ich wesprzeć w sytuacji, w której traktuje ich się w nieodpowiedni sposób.
15: Tego rodzaju awantury nie służą relacjom polsko-niemieckim, mówił w Poranku TOK FM Tomasza Sekielskiego Jacek Trela, senator klubu parlamentarnego Centrum, były prezes.

0: Polsce rosyjskiego satyryka, który działał pod pseudonimem Simon Skrepecki. Więcej szczegółów zna Anna Gmitrek-Zabłocka.
1: Satyryk z Rosji malował m.in. karykatury Władimira Putina. Organizował również antyrosyjskie happeningi, choćby kilka dni temu w Berlinie. Jak ustalił portal Demagog, do Polski wyemigrował w 2021 roku razem z rodziną. Przed śmiercią miał informować, że dostaje pogróżki. M.in. ze strony zwolenników czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, którego również krytykował. W poniedziałek został zastrzelony na osiedlu w Białej Podlaskiej. Dziś odbyła się sekcja zwłok, a w jej trakcie potwierdzono, że zginął od jednej z ran postrzałowych. Wciąż nie zatrzymano sprawcy tego zabójstwa. Prokuratura wypuściła natomiast dwóch Białorusinów, którzy byli w związku z tą sprawą zatrzymani, ale okazało się, że nie mają z nią nic wspólnego. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej.
2: Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom. Nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
1: Policja cały czas apeluje do kierowców i świadków o zgłaszanie się. Po wczorajszych apelach zgłosiło się m.in. kilka osób z nagraniami z samochodowych kamer. Mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi, a wciąż podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się, z uwagi na charakter takiego zabójstwa. Ja apeluję do Państwa o taką współpracę z policjantami, bo nie ma policji, która jest skuteczna bez współpracy z mieszkańcami.
1: Policja ujawniła, że ma już wstępny rysopis sprawcy, ale na razie ciągle nie zdecydowała się na jego opublikowanie. Czynności operacyjne ciągle trwają, a opublikowanie rysopisu mogłoby zaszkodzić działaniom służb. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: W świecie jest potrzebny mocny głos w obronie demokracji i praw człowieka, powiedział w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut.
0: Działacz białoruskiej opozycji gości dziś w Strasburgu jako laureat Nagrody Sacharowa, przyznawanej za zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Polsko-białoruski dziennikarz został Nagrodą Sacharowa wyróżniony, kiedy był jeszcze w białoruskim łagrze.
4: W swoim przemówieniu mówił o nadziei na powrót demokracji do Białorusi i innych państw wschodu.
5: Demokracja zwycięża tylko w tym wypadku, kiedy jest prowadzona aktywna, ofensywna polityka, kiedy brzmi mocny głos domagający się poszanowania praw człowieka. Wierzę, że właśnie to, długofalowe działania na rzecz demokracji i praw człowieka, aktywne wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw w państwach autorytarnych, wspieranie niezależnych mediów sprawią, że nadejdzie ten moment, kiedy europejski kontynent ostatecznie się zjednoczy i Białoruś już nie tylko geograficznie będzie należała do Europy.
0: Andrzej Poczobut był więziony na Białorusi przez 5 lat za rzekome wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu tego kraju. Białoruskie władze zwolniły go w kwietniu w ramach wymiany więźniów.
4: Od biurek odeszli dzisiaj pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Poranny dwugodzinny strajk to efekt trwającego sporu zbiorowego, przede wszystkim o podwyżki. W oddziale w Chorzowie, gdzie był nasz reporter Grzegorz Kozieł, do protestu przystąpiło 70% załogi.
6: Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Tymczasem, jak informują, pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, ale nie chodzi jedynie o niskie zarobki, podkreśla Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
7: Domagamy się przede wszystkim poprawy warunków pracy, naprawy stosunków interpersonalnych na bazie etyki, wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu etatów do ilości nakładanych na nas zadań.
6: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz rządu na katastrofalne warunki pracy w ZUS-ie, tłumaczy z kolei Danuta Łukasik, przewodnicząca organizacji niezależnych.
8: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje.
6: ZUS informuje, że żądania wykraczają poza możliwości finansowe zakładu. Podkreśla jednocześnie, że zarząd deklaruje gotowość do dalszych rozmów ze stroną związkową. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Krakowski sąd po rozpatrzeniu jednego z protestów wyborczych oddalił wniosek o unieważnienie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
0: Domagał się tego krakowianin, opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak. Próbował dowieść, że dzień przed referendum i w dniu jego trwania wielokrotnie łamana była cisza wyborcza, co jego zdaniem mogło wpłynąć na ostateczny wynik. Katarzyna Młynarczyk.
9: Z częścią argumentów dotyczących

0: świadczących łamania ciszy sąd się zgodził. Na przykład uznał, że oferowanie przez radnego Łukasza Gibałę transportu do lokali wyborczych mogło zachęcać do udziału w referendum. Jednak jego zdaniem wnioskujący nie wykazał, czy i w jakim stopniu treści publikowane w internecie przełożyły się na zasięgi oraz decyzje wyborców. Wyroków sądów się nie kwestionuje, stwierdził Edward Nowak.
1: Słuchając tak wyraźnie tego uzasadnienia, odniosłem takie wrażenie, że sąd przyznaje mi rację, tylko oddala protest. No jestem oczywiście rozczarowany. Będę się zastanawiał, co robić dalej, czy się odwoływać, czy nie.
0: Od tego zależało będzie też to, kiedy ogłoszone zostaną nowe wybory, zauważa rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
2: Dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów.
0: Wciąż nie uprawomocniły się też dwa inne protesty wyborcze, które mogą mieć wpływ na ogłoszenie terminu wyborów.
3: Kraków już odwołał w referendum swojego prezydenta, teraz podobnej drogi szuka Rzeszów.
4: Mimo że tutejsza rada dopiero co udzieliła prezydentowi wotum zaufania, jak to więc ma wyglądać w praktyce, o tym Marcin Staszec.
5: Na rzeszowskim rynku radni i społecznicy z Krakowa, Wrocławia i Łodzi wsparli lokalny ruch Razem dla Rzeszowa. Ten razem z PiS-em złożył już dwa niezależne wnioski o odwołanie prezydenta i Rady Miasta. To pierwszy taki przypadek w Polsce, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny, lider Razem dla Rzeszowa.
6: Utraciliśmy samorząd, a mieszkańcy próbują go odzyskać. Pokazują kolesiostwo, pokazują niegospodarność w zakresie finansów publicznych. Mówią dość.
5: A podobne zarzuty padają też we Wrocławiu, mówi Piotr Ule, radny Naprawmy Przyszłość.
7: Uzależnionych radnych od urzędu, o planach miejscowych pisanych na potrzeby deweloperów, a nie mieszkańców.
5: Wnioski o referendum w Rzeszowie czekają teraz na opinię prawną Komisji Rewizyjnej. Ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeżeli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem i w wyznaczonych godzinach. Agnieszka Wynarska.
8: Zmiany, które wejdą w życie od 8 lipca, są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność.
9: Konstytucja wskazuje na to, że państwo ma chronić pracę, tak? Od roku 2022 tak naprawdę do 2025 ilość umów cywilnoprawnych znacznie wzrosła, natomiast zawieranie umów typowo kodeksowych spadła i to jest niepokojące. My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskredytujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepisy.
8: Inspekcja Pracy nie ma dziś dostępu do danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. Po 8 lipca systemy wreszcie będą się widzieć, tłumaczy Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.
10: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych, będzie ją pilotował. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. Więc będziemy mieli zespoły, które się składają z pracowników w 3 instytucji kontrolnych, które będą cały czas pilotować i nadzorować, aby ten system przebiegał bez zakłóceń. Więc to jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
8: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Jest 16.17, to jest TOK 360. Monika Mroczko była razem ze mną. O 16.20 informacje TOK FM. Po nich najważniejsze informacje ekonomiczne, czyli Ekonomia 360, na którą zaprasza Wojciech Kowalik, a potem o wspomnianej kilka chwil temu polsko-niemieckiej umowie obronnej, która miała być traktatem, ale traktatem nie będzie, zdecydowała polityka. Ada Mozga, słyszymy się za chwilę.
11: Autopromocja.
12: Standardy okołoporodowe. Kobieta ma prawo do ustalenia planu porodu, a w nim zdecydować, czy chce przy porodzie mieć przy sobie osobę bliską, czy chce być znieczulona, w jakiej pozycji chce rodzić i inny. Ale jej prawa są często, zbyt często naruszane. Rozmawiam o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu przez oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Co więcej, prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, aby odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował na marginesie szczytu G7 we Wion, że zaprosił w przyszłym tygodniu do Berlina państwa formatu E5, którego uczestnikiem jest Polska. Podczas spotkania omówione zostaną wyniki szczytu oraz Rady Europejskiej, a także przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił protest przeciwko ważności referendum z 24 maja, które dotyczyło odwołania prezydenta Krakowa. Zdaniem sądu wnioskodawca protestu nie wykazał, że materiały publikowane w czasie ciszy wyborczej miały istotny wpływ na wynik. Referendum. W wyniku plebiscytu stanowisko stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Jak rząd może odzyskać pieniądze, które odpuścił w związku z programem CPN, czyli obniżonych cen paliw, programem, który dobiega końca? O tym już za chwilę w Ekonomii 360, 16.21. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
22: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
25: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Benzyna wciąż powyżej 6 zł, ale jutro będzie nieco tańsza niż dziś. Maksymalna cena benzyny 95, jutro sięgnie 6 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6,36, co oznacza, że też będzie tańszy niż dziś. A wszystko dzięki taniejącej ropie naftowej, która trzyma się poniżej psychologicznego progu $80 za baryłkę. Rząd wycofuje się z programu paliwowego, a teraz będzie próbował odzyskać te pieniądze. Zwracają uwagę eksperci. W programie CPN nie ma już obniżonej akcyzy na benzynę i olej napędowy, a wkrótce zapewne wzrośnie VAT nakładany na te paliwa. To ma skompensować spadająca cena ropy naftowej. Rząd rezygnuje z programu CPN głównie ze względu na jego koszty, które teraz będzie chciał odzyskać podatkiem od firm paliwowych. Mówi w TOK FM profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club.
26: To są cały czas utracone dochody budżetowe rzędu 1,6 miliarda złotych miesięcznie. To daje mniej więcej blisko 5 miliardów złotych w okresie 3-miesięcznym. I stąd pojawia się nowa koncepcja, ten podatek od nadmiarowych zysków w wysokości 60%, zyski nadzwyczajne. Pytanie, czy one rzeczywiście wystąpiły, tak? Bo tu mam wątpliwości, bo przecież była cena maksymalna i raptem tu chodzi znowu, żeby wprowadzić ten podatek, to chodzi o rząd wielkości 4 miliardy złotych, czyli to jest mniej więcej tyle samo, co fiskus nie pobrał z powodu akcyzy i VAT-u, z powodu programu CPN. Więc to się ma niby równoważyć, tak? Czyli najpierw wybuch szok podażowy, ceny ropy wzrosły, zostało to wszystko przeniesione na barki fiskusa, tak? Czy nas wszystkich, no bo my jesteśmy podatnikami wszyscy, a nie na samych kierowców. Kierowcy byli zadowoleni, prawda? No i teraz mówimy tak, no teraz chcemy odzyskać te pieniądze, to przerzućmy to na koncerny.
25: Ale i tak w projekcie rząd ten podatek obniżył i tym samym zrezygnował z części wpływów do budżetu. Polska jest wśród krajów Unii Europejskiej z niższym wzrostem inflacji. Z nieco ponad 3-procentowym wzrostem cen plasujemy się w połowie stawki, mniej więcej w okolicach średniej. Najszybciej ceny rosną w Rumunii o 10% w skali roku, w Bułgarii o ponad 6%, a także na Litwie i w Chorwacji o mniej więcej 5%. Za horyzont odsuwa się nam niebezpieczeństwo podwyżek stóp procentowych, mówią ekonomiści po ostatnich danych o inflacji, bo okazała się zaskakująco niska. W związku z tym stopy procentowe najprawdopodobniej przez dłuższy czas zostaną na obecnych poziomach, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
0: Ostatnią obniżkę, którą widzieliśmy z 4% na 3,75%, jeżeli mówimy o głównej stopie, mieliśmy tak tuż po tym, jak coś się zadziało na Bliskim Wschodzie i część analityków mówiła, że może to trochę za wcześnie, no bo może nam inflacja uciec. Teraz się okazuje, że nie aż tak bardzo za wcześnie. Przy dzisiejszym poziomie inflacji te 3,75 jest całkiem niezłe i całkiem bezpieczne i myślę, że to daje Radzie taką przestrzeń do tego, żeby mieć możliwość takiego wyczekiwania i wypatrywania, co się będzie działo, bo na razie tam nie ma potrzeby jakiejś gwałtownej interwencji. No, z drugiej strony smutna informacja dla kredytobiorców, no pewnie na najbliższą obniżkę poczekamy do wiosny przyszłego roku. Choć już nie ma lęku, że będzie jedna czy dwie podwyżki po drodze.
25: Kluczowa dla Rady Polityki Pieniężnej w decydowaniu o stopach procentowych będzie lipcowa tak zwana projekcja, czyli prognozy dotyczące cen, jakie przygotowują analitycy Narodowego Banku Polskiego. Rynki i ekonomiści patrzą dziś na amerykański bank centralny, który będzie podejmował decyzję o stopach procentowych. Tu emocji nie ma. Powszechnie oczekuje się, że zostaną na niezmienionym poziomie, ale większe emocje budzi to, że będzie to pierwsze posiedzenie Fedu pod przewodnictwem nowego prezesa banku centralnego Kevina Warsha. I kluczowe będzie to, co nowy prezes powie po posiedzeniu, bo rynki będą wypatrywać sygnałów, jak nowy szef banku centralnego zamierza nim pokierować. Jeszcze rok temu zgadzał się z prezydentem Trumpem, który żądał od Fedu kolejnych cięć stóp. Teraz jednak sytuacja jest znacznie trudniejsza w związku ze wzrostem inflacji wywołanym drogimi paliwami. Osobiste konta inwestycyjne pomogą na nowo przemyśleć to, co robimy z naszymi oszczędnościami, ma nadzieję Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. OKI to ma być sposób na uniknięcie tzw. podatku belki zjadającego 19% naszych zysków z lokat, obligacji i inwestycji. Ten program spowoduje przesunięcie części naszych pieniędzy z bankowych kont na inwestycje w fundusze lub giełdę, podkreślała nasza rozmówczyni.
1: OKI, w którym będziemy mogli skorzystać z całego pakietu i z całego portfela usług, uszytego jednak na miarę klienta, bo z tym klientem będzie prowadzona rozmowa, będzie ten klient pytany o jego apetyt na ryzyko, apetyt na zysk, tak? To nie jest tak, że komuś będzie wciskany produkt, którego on nie chce. W związku z tym wydaje mi się, że ta oferta taka całego tego portfela, na który będzie się składać i lokata, i trochę może funduszy, na pewno to nie będzie tak, że te środki będą jakoś ryzykownie inwestowane. To pozwoli przede wszystkim nam powoli uczyć się tego, jak te środki swoje lokować.
25: Nad tymi rozwiązaniami trwają prace w Sejmie. Mają one wejść w życie od stycznia. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar 3,65, a funt po 4,90.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
24: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: 16.28, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W 35. rocznicę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali nową umowę o tejże współpracy. Nie nowy traktat, co wcześniej było sugerowane, nie taki, jaki został zawarty z Francją w zeszłym roku czy w maju z Wielką Brytanią. Nie ma więc gwarancji bezpieczeństwa, nie ma regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego traktatu sprzed 35 lat. Jak idzie przestrzeganie go?
5: No ten traktat to jest taki już półmartwy. No między innymi dlatego strona niemiecka sugerowała, że może nadszedł czas na kolejny. On powstał w roku 91, kiedy jeszcze nie istniała Unia Europejska, ta nazwa nie była stosowana i pada w nim na przykład zobowiązanie Niemiec o wspieranie Polski na drodze do wspólnoty europejskiej. To pokazuje, jak jest archaiczny. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeganie czy stosowanie się do tego, co w nim zostało zapisane, no to jest problem w tym, co jest ideą przyspieszającą całemu temu traktatowi, co się mieści w pierwszym zdaniu jego preambuły, że podpisuje się go między innymi po to, żeby dążyć do przezwyciężenia trudnych, bolesnych rozdziałów przeszłości, zamknięcia ich. No i to się niewątpliwie przez te 35 lat nie udało, a na pewno się nie udało w całości. I to jest powód, że nie można podpisać nowego traktatu, no bo trudno podpisać po 35 latach kolejny traktat, który zacznie się, że dążymy do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości. No i wpadliśmy w tę pułapkę, bo my też Polacy nie zadbaliśmy o to, żeby to zostało wszystko rozwiązane. Rozeszło się to. Wszystkie te rozliczenia, które teraz może Polacy bardziej czują, że do nich nie doszło, to widać po sondażach, to widać no po prostu po rozmowach z ludźmi, którzy nie są absolutnie antyniemieccy, że to wszystko albo w ogóle nie idzie, albo idzie za wolno. Ofiary umierają, Niemieccy już prawie niczego się nie dowiadują o zbrodniach niemieckich na terenie okupowanej Polski i tak dalej, i tak dalej.
4: A to znaczy, że przegapiony został moment, żeby te trudne sprawy załatwić, ofiarom zadośćuczynić i teraz jest zbyt duży ciężar takiej bieżącej polityki na przykład nad tym, bo wyobrażam sobie, że w emocjach lat 90. może łatwiej by było pewne rzeczy załatwić.
5: Tylko Polska po prostu była za słaba wtedy, no, nie była równorzędnym partnerem, kiedy podpisywała ten traktat i sama się nie zajmowała przeszłością przez te pierwsze 10, nawet kilkanaście lat. No tutaj trzeba było odbudować gospodarkę, zacząć zarabiać. No była taka cisza, no polska polityka historyczna praktycznie wtedy nie istniała, ona zaistniała tuż. Polska polityka historyczna, w szczególności na kierunku zachodnim, niemieckim. Ona się pojawiła mniej więcej rok przed przystąpieniem Polski do Unii, kiedy ze strony niemieckiej i to nie tylko z organizacji wypędzonych pojawiły się różne dziwne żądania i wspominanie niemieckich ofiar. No to był taki wybuch wtedy. Wszyscy w Polsce od Tuska po Oleksego, bo to wtedy tacy politycy byli ważni, jednogłośnie wyrażali oburzenie. No i wtedy nastąpiło takie przebudzenie. A potem musieli przystąpić do tej Unii, a obietnice wciąż padały ze strony niemieckiej. No ja się tym dosyć długo zajmuję. Ile razy ja słyszałem, że coś ma powstać, no to już nie sposób tego po prostu zliczyć. No teraz ma być ten pomnik Berlinie. Jeszcze parę lat to wszystko będzie powstawało, tylko że jak powstanie, to będzie 40 lat w tym traktacie prawdopodobnie, a w innych kwestiach jest jeszcze gorzej.
4: Tak, ten pomnik, przy którym happening urządzał Robert Bąkiewicz, on jest pomnikiem tymczasowym. Ja do tego tematu jeszcze wrócę w TOK 360 dzisiaj. To co w takim razie dzisiaj można w kwestiach stosunków polsko-niemieckich załatwiać? Tylko te najbardziej doraźne, praktyczne sprawy, które siłą rzeczy są na rękę i Warszawie, i Berlinowi?
5: No bez traktatu można żyć, no to już nie tutaj też nie demonizujmy. Współpraca w bardzo wielu dziedzinach jest dobra, także ta wojskowa. No jest w takich granicach, w jakich jest możliwa. Myślę, że mamy jeszcze jeden wielki znak zapytania. My po prostu nie wiemy, w którym kierunku politycznie będą Niemcy w najbliższych latach zmieniały, czy się po prostu nie będą bardzo radykalizowały. I też dlatego dosyć trudno na przykład rozważać sprawy jakiejś bardzo daleko posuniętej współpracy i patrzeć z całkowitym spokojem na, mówię o militarnej, a z drugiej strony patrzeć z całkowitym spokojem na ilość pieniędzy w Niemczech do wydania na armię, no bo być może za jakiś czas dojdą do władzy siły, które mogą wykorzystać te wielkie środki, tę wielką armię mogą wykorzystać w celach, które nam się nie będą podobały. A na pewno są to siły, które nie patrzą na Rosję negatywnie, nie widzą w niej zagrożenia. Tak delikatnie powiem.
4: A jest jakaś szansa, że jakby niemiecki system polityczny trochę te siły, no mamy na myśli AfD, trochę te siły osłabi? No bo jak dobrze rozumiem, on jest skonstruowany trochę w ten sposób, żeby zawsze trzeba było rządzić w koalicji, że samodzielne rządy są bardzo trudne, chociaż z drugiej strony AfD tak bardzo rośnie w siłę i trudno też innym partiom, nawet nie jeżeli łamać kordon sanitarny, no to na te emocje polityczne nie odpowiadać.
5: No tak, ale ja tutaj patrzę w dłuższej trochę perspektywie, no bo jak ktoś zbuduje dużą armię, będzie miał mnóstwo czołgów, samolotów, no to będzie miał na dłużej, prawda? To się rozpędziła pewna machina w Niemczech. To ja nie mówię, że AfD będzie sama rządziła w Berlinie na poziomie federalnym za rok, natomiast może rządzić już całkiem niedługo w co najmniej jednym landzie wschodnim i jednocześnie nawet na zachodzie Niemiec już jest około 20% poparcia, są już miasta, w których zwycięża AfD. A potem jest takie zjawisko opisane przez socjologów. Wie pan, że im silniejsza jest partia, no to tym więcej ludzi na nią głosuje, a inni, ci, którzy wysłuchują od polityków tych mainstreamowych czy z telewizji, że jest jakiś okropny nowy Hitler i jest taka partia AfD, a jednocześnie widzą swoich sąsiadów czy członków swojej rodziny, którzy głosują na AfD albo są radnymi tego AfD, to mówią, no co oni tam mówią w tym Berlinie? Przecież to bardzo miły człowiek. I w ten sposób się pojawiają kolejne osoby, które już się nie będą wstydziły, bały głosować na AfD. Tak. Jest jakaś masa krytyczna. Nie wiem, czy do niej dojdziemy, a trochę się tego boję, ale nie jest to wykluczone.
4: Bardzo dziękuję, Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był gościem TOK 360, 16:37. Informacje TOK FM o 16:40. Po nich o tym, co było słychać przy włączonych mikrofonach na szczycie G7.
6: Autopromocja.
7: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu. końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
27: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
28: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
29: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
30: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
32: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem zasad powrotów migrantów przebywających nielegalnie w Unii. Większość posłów chciała przyspieszenia i ujednolicenia procedur powrotów migrantów. Nowe regulacje przewidują, że osoba objęta decyzją o powrocie będzie musiała niezwłocznie opuścić państwo członkowskie lub zrobić to w wyznaczonym terminie. Europosłowie przyjęli też rezolucję dotyczącą Gruzji i Turcji. Oba państwa według dokumentu nie czynią postępów w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Europarlament wzywa je do głębokich reform demokratycznych. Wyraża też poważne zaniepokojenie dalszym cofaniem się demokracji w Gruzji. W Częstochowie komitet referendalny rozpoczął zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Prezydent z zarzutami korupcyjnymi nie pełni swej funkcji, ma prokuratorski zakaz wchodzenia do urzędu, a nawet kontaktów telefonicznych z pracownikami. Zastępuje go wiceprezydent Zdzisław Wolski. Inicjatorzy referendum nie godzą się jednak, by przez 3 lata, jakie zostały do końca kadencji, miastem rządził, jak mówią, substytut prezydenta, ktoś, kto nie pochodzi z wyboru mieszkańców. Twierdzą, że referendum ma być zabiegiem sanitarnym.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360. Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM. Witaj.
34: Dzień dobry.
4: Szczyt G7 we francuskim Avion dobiega końca. W informacjach TOK FM o 15 opowiadałeś o tym, że Ukraina może być z niego całkiem
0: Nie całkiem, bardzo zadowolona.
4: Bardzo zadowolona?
0: Tak, no to jest bardzo dobre wieści dla Ukrainy. Dalsze wsparcie europejskich krajów, ale przede wszystkim pod takim oświadczeniem G7 wspólnym podpisał się też Donald Trump, oświadczeniem, w którym wyraził gotowość dalszego wsparcia dla Ukrainy i sankcji na Rosję, między innymi na sektor ropy i gazu rosyjskiego. To jest oczywiście dobra wiadomość dla Ukrainy, no bo wiadomo, ostatnimi czasy Donald Trump Ukrainą się nie interesował zbytnio. Konflikt inny odciągał jego uwagę, a jako, że konflikt bliskowschodni wydaje się...
4: To już dawno nieaktualne od wczoraj. Tak, już na pewno nie wróci.
0: Wydaje się, że zmierza ku końcowi, no to może Donald Trump przenieść swoją uwagę właśnie na Ukrainę i wydaje się, że europejscy liderzy, z którymi się spotkał we Wion, no udało im się urobić Donalda Trumpa. Kanclerz Friedrich Merz dał mu koszulkę reprezentacji
4: Niemiec.
0: Którą
4: Trump potem zmiał i rzucił na bok.
0: Ale dostał i się uśmiechnął nawet. Widzieliśmy to na nagraniach. No i przede wszystkim prezydent Francji bardzo, bardzo sprytnie zaprosił go na kolację do pałacu w Wersalu. To już jest tylko bilateralne spotkanie, nie będzie innych przywódców. I tam Macron dalej będzie zapewne urabiał Donalda Trumpa, który powiedział, że zaproszenie do Wersalu bardzo mu się podoba, bo to nie jest żaden fake, to jest prawdziwe, eleganckie miejsce, a on lubi takie beautiful places, piękne miejsca.
4: No, tylko trochę tam śmierdzi, ale może tego, tego nie wie, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam przewodnika w Wersalu, to tam kominki służyły jako toalety wiele, wiele, wiele lat temu.
0: To już dawno trochę było, więc z tego, co ja pamiętam, to tak nie jest, więc raczej powinni panowie się dobrze bawić.
4: Wspomniałeś o tej koszulce, którą kanclerz Niemiec Friedrich Merz dał Donaldowi Trumpowi. Politico wypisuje, co udało się usłyszeć, kiedy już włączone były mikrofony, a te kontakty pomiędzy liderami G7 były jeszcze nieoficjalne. I tak między innymi włoska premier Giorgia Meloni, zapytana przez wspomnianego kanclerza Niemiec, czy rano paliła, odparła, że nie paliła od 1 maja. Kanadyjski premier Mark Carney dopytywał, czy ma może plaster nikotynowy. Trump z Carneyem interesowali się zegarkiem, który...
0: zostawił Emmanuel Macron. Tak, mamy doniesienia o kilku takich podsłuchanych, nie wiem jak to nawet nazwać, bo trudno powiedzieć, czy to jest specjalnie, czy może przypadkiem nagrywają się te wymiany pomiędzy liderami.
4: Nie chce mi się wierzyć, że przypadkiem. To nie jest rok 2000, kiedy George W. Bush staje przed mikrofonem i nie wie, że on jest włączony. No, jesteśmy 26 lat później.
0: No ale historia, zaraz do historii przejdę, bo mamy dużo takich przykładów ciekawych, ale jednak z tego szczytu G7 najbardziej interesująca wydawała się wymiana pomiędzy prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który przyjechał na szczyt, Macron go wprowadzał na ten szczyt i... No i pytanie właśnie, czy oni wiedzieli, że ta kamera, która ich nagrywa jak idą, ma włączony mikrofon, czy nie wiedzieli, ale tam Macron mówił, że jest po trudnej rozmowie, trudnym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Zełenski go podpytywał, jak to z Trumpem, jak tutaj z nim postępować i niektóre te słowa przeradzały się w zdania, udało się wyłapać i właśnie ten sens wypowiedzi przywódców przedstawić opinii publicznej. Pytanie, czy to było taki zamysł Macrona, żeby trochę podprogowo tak wymusić coś, żeby taką presję na Trumpie zrobić, żeby go trochę podstresować, może trochę zdenerwować, no nie wiadomo
4: dla
0: po co.
4: Trumpa super, jeżeli
0: dzieje się, co?
4: Dzieje się po pierwsze, a po drugie, jeżeli europejscy przywódcy mają z nim trudne rozmowy, to znaczy, że on broni Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka first i on robi ją great again. Więc zastanawiałem się nad tymi wypowiedziami, które cytuje Politico i nad tym, czy one są... Czy to jest celowe, że one docierają do mediów, czy nie? I wydaje mi się, że nikt na nich nie stracił, poza może Emmanuelem Macronem, który stracił zegarek. Ale to tylko tyle.
0: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że specjalnie to zostało zrobione, ale jestem też w stanie sobie wyobrazić, że przypadkowo, bo Wołodymyr Zełenski był komikiem, był aktorem przed wojną, przed objęciem urzędu, no, przed zaangażowaniem się w politykę, ale jednak chyba nie tak dobrym, żeby tak dobrze odgrywać taką naturalną rozmowę polityczną i żeby to było wszystko ukartowane z prezydentem Emmanuelem Macronem. No naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić. I były takie sytuacje, na przykład podczas szczytu unijnego, kiedy odbywają się takie doorstepy, czyli wejścia tych wszystkich liderów unijnych na obrady, wtedy rozmawiają z dziennikarzami i my mamy wtedy kontakt, to wtedy ci politycy, ci liderzy tak między sobą też prowadzą trochę interakcje i Donald Tusk jest w tym znakomity, bo przechodził, mówił na przykład Donald Tusk po przegranej Viktora Orbana, że rosyjskie wpływy się kończą w Unii Europejskiej, po czym przechodzi za nim Robert Fico, premier Słowacji, który do Moskwy lata i jest bardzo prorosyjski i mówi, no tak, tak, i puszcza oczko do dziennikarzy, nie? I taka jest gra i ten Fico nie wie trochę o co chodzi. I to ci politycy na szczytach, my nie jesteśmy tam. To wszystko, o czym teraz wiemy, te hot majki, o których wiemy z G7, to jest za sprawą oficjalnych mediów, nieakredytowanych, oficjalnych mediów przywódców, fotografów na przykład personalnych tych przywódców. No i Francuzi, to jest komunikacja kontrolowana, mogłoby się, tak byśmy powinni powiedzieć, no bo to nie jest dziennikarz Reutera, czy tam wielkiej agencji, czy Radia Tok FM, któremu też się zdarza być na takich wydarzeniach, tylko no my czekamy, podsłuchujemy, jak wychodzą na przykład w Pałacu Elizejskim, jak byłem z Emmanuelem Macronem i z Donaldem Tuskiem, no to wiadomo, trochę tam sięgasz tym uchem, nie? Czy oni coś do siebie mówią i co można wyciągnąć. Ale czy tutaj mieliśmy do czynienia z takim celowym zabiegiem? No, wydaje mi się, że praktyka jest taka, że są nagrywane te spotkania, więc oni mieli to z tyłu głowy, ale też mogło dojść do takiej wpadki po prostu. Z Trumpem.
4: Big Brother polega na tym, że ludzie zapominają, że są kamery. Więc
0: wiesz, na przykład Gordon Brown, były premier Wielkiej Brytanii, w czasie kampanii wyborczej został podsłuchany. On rozmawiał z wyborczynią, po czym wychodzi ze spotkania, niewyłączony mikrofon i mówi, matko, co za bigotka nudna, nie? I takie rzeczy, to przez takie rzeczy przegrywa się wybory. David Cameron po brexitowym referendum, kiedy podawał się do dymisji, wraca tam na Downing Street do swojej siedziby i mówi, to sobie podśpiewuje. Nie? Gość, który przegrał wybory, wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, podśpiewuje sobie pod nosem. No to ma kolosalne takie, taki wizerunkowy po prostu, no bardzo duży kaliber. Zresztą Donald Trump były już w przeszłości, za pierwszej kadencji, podsłuchane rozmowy innych przywódców, jak plotkują trochę o Trumpie i mówią na przykład, narzekają, że on ma 40-minutowe konferencje prasowe, to Justin Trudeau narzekał, że Trump ma takie długie konferencje i wszystko się opóźnia przez te konferencje i potem Trump nazywa Trudeau dwulicowym. Ale to nawet królowa brytyjska miała różne wpadki w związku z tym, no tylko, że ona nie była taka ogarnięta, jeśli chodzi o technologię, jakby się wydawało Justin Trudeau czy Emmanuel Macron na przykład.
4: Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej Tok FM. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.
4: To jest Tok 360. 16.50, a gościnią TOK 360 jest dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawd. Chodzi o sprawę lekarza, radnego, już nie Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka. Szpital Południowy, w którym pracował, przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego oszustwa, bo pracować miał, jakby to przeliczyć, 11-12 godzin dziennie, włączając soboty, niedziele i święta. Zarobił w ciągu roku 1 600 000 złotych, a teraz jeszcze Portal Zero donosi, że jako koordynator SOR-u otworzył w nim de facto prywatną klinikę z poczekalnią dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakub Kosikowski, mówi TOK FM, że takie sytuacje to niestety w Polsce norma i to niezależnie od barw politycznych, a może to jest jeszcze jeden dowód na niedomagania systemu.
1: Bardzo się cieszę, że pan redaktor tak zaczyna tą rozmowę, bo dokładnie to, co widzimy w tym przypadku w sposób wyjątkowo jaskrawy i budzący też ogromne dodatkowe wątpliwości, to jest problem, który w zasadzie jest wbudowany w polski system ochrony zdrowia. Czy w zasadzie można byłoby powiedzieć, że byłoby dziwne, gdybyśmy nie mieli, mając takie regulacje, jakie mamy i tak ułożony system, gdybyśmy nie mieli kominów płacowych i bardzo wielu różnych nieprawidłowości. Dlaczego? Bo ten system został zbudowany na, bez bezpieczników. Jak popatrzymy się na systemy europejskie, to wszystkie mają lepiej lub gorzej działające instrumenty, które pozwalają stronie publicznej na zarządzanie czasem pracy personelu medycznego, w tym lekarzy, i na zarządzanie poziomem ich zarobków. Te instrumenty są bardzo różne, bo one zależą od konkretnego systemu. Zwykle są to zarówno limity godzin pracy w ogóle, tak, czyli nie to, że w jednej placówce albo w systemie publicznym, tylko pracy w ogóle. Jest też wiele różnych metod kontrolowania stawek, zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze komercyjnym. I to jest bardzo ciekawe, że te różne propozycje ograniczania zarobków lekarzy, które się pojawiły teraz po stronie politycznej, one koncentrują się na systemie publicznym i nie biorą pod uwagę faktu, że w Polsce mamy tak rozrośnięty system komercyjny, że uregulowanie jedynie systemu publicznego bez zwrócenia uwagi na czas pracy oraz wysokość stawek w systemie komercyjnym nie poprawi sytuacji systemu publicznego, może nawet wywołać taki niekorzystny efekt odpływu kadr w stronę systemu komercyjnego.
4: A ten alternatywny system dla polityków to jest też kwestia bezpieczników, czy jakiejś kultury, czy może też funkcjonowania w systemie, gdzie no, jest nawet takie powiedzenie, że mieć dobrze znajomego lekarza albo lekarza w rodzinie?
1: No to jest częściowo rzeczywiście kwestia kulturowa. To działa na w zasadzie każdym możliwym poziomie, łącznie z tym, że w małych miejscowościach taką znajomością nawet nie jest lekarz, tylko ktokolwiek pracujący w szpitalu powiatowym, czyli jak się zna kogoś, kto pracuje w kuchni, to już ludziom to daje poczucie bezpieczeństwa. Ale to jest z kolei pochodna słabej dostępności naszego systemu. Czyli to jest nie tylko kwestia kulturowa, tylko kwestia takiego realnego doświadczenia. I ono tutaj nie dotyczy to tylko czasu oczekiwania na wizytę, ale przede wszystkim fragmentacji, tak to nazwijmy, systemu. Czyli polski pacjent ma teoretycznie dużo wizyt w roku. Czyli jak się popatrzymy na liczbę wizyt u lekarza na głowę w Polsce, to ona jest lekko powyżej średniej OECD. Czyli my nie mamy problemu z tym, że mamy mało wizyt. My mamy dużo wizyt, z których nic nie wynika. Czy tam, prawda, tak ono lekko ponad przeciętną liczbę wizyt na głowę mieszkańca, tylko że z tych wizyt nic nie wynika. I ta kwestia potrzeby specjalnego traktowania w zasadzie wynika prawdopodobnie bardziej z potrzeby tego, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę i nie potraktował, dobrze, mamy tutaj 5 minut, następny proszę. Czyli ten brak koordynacji, którego doświadczają polscy pacjenci, często biegając na te wizyty od jednego lekarza do drugiego i bez jakiegoś miejsca, które spaja tą ścieżkę leczenia, i daje taką potrzebę, okej, ja muszę trafić na kogoś, kto popatrzy się na mnie całościowo. I sądzę, że to jest taki jeden z większych problemów. Jak go nie rozwiążemy, to nie rozwiążemy problemu z dostępnością. Czyli tu nie chodzi tylko i wyłącznie o czas oczekiwania na wizytę, ani długość kolejek. Tu chodzi o to, że te kolejki częściowo wynikają z tego, że na tych wizytach, które są dostępne, pacjenci nie utrzymują wystarczającej uwagi.
4: Myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki mogli pomyśleć, o, to o mnie. Ja się też zastanawiam, jak ktoś, kto żyje w alternatywnym systemie ochrony zdrowia, ma uzdrawiać ten, w którym funkcjonuje większość Polaków. Bardzo dziękuję. Dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była gościnią TOK 360, a obok mnie już Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
4: Bo wywiad polityczny tuż po informacjach po godzinie 17. Opowiadaj.
2: Są takie skandale i afery, które silnie oddziałują na masową wyobraźnię, i sprawa z lekarzem, byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, z pewnością do takich należy, bo po pierwsze pojawia się tutaj spektakularny zarobek, każdy może sobie go porównać ze swoją pensją, a zarobek, który jest nie tylko wynikiem tego, jak jest urządzony w Polsce system, ale też być może tego, że radny był partyjnie ustosunkowany. A po drugie, jest jeszcze kwestia dostępu do dobra, jakim jest publiczna ochrona zdrowia. Poza kolejką, w której każdy zwykły Polak swoje odstać musi. A tymczasem, jak się dowiadujemy z portalu Zero.pl, polityków prowadzą do wygodnego pokoju i wykonują cały zestaw badań z marszu. I tu pojawia się to napięcie. Lud, elity. Zresztą
4: teraz mnie to nie boli, jak chodzi o najważniejsze osoby w państwie, bo to jest kwestia funkcjonowania państwa.
2: Ale oczywiście,
4: ale to nie powinno schodzić za nisko jednak.
2: Tak, że jakaś polityczka uznaje, że jest przemęczona i wyczerpana i po prostu jedzie sobie na SOR, wchodzi do saloniku VIP-owskiego, wykonuje się jej wszystkie badania. No bo tak to po prostu nie działa. Tak nie działa ochrona zdrowia w Polsce, a skoro tak nie działa wobec nas wszystkich, to dlaczego tak miałaby działać wobec polityków? Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej będzie moim pierwszym gościem.
4: Karolina Lewicka zaprasza już za chwilę na wywiad polityczny TOK FM. TOK 360 wraca punktualnie o 18:00. Adam Mosga. Do usłyszenia.
3: Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
19: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
25: Barbara, kupiłem taniej.
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 17.01. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia lub ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawd. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kacprzaka, byłego już członka Koalicji Obywatelskiej. Szpital Południowy, w którym pracował, przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego oszustwa. Stołeczny ratusz przekazał też, że lekarzowi zostały już wypowiedziane umowy. Prezydent Warszawy chce również odwołania dyrektora do spraw medycznych placówki. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Umowa dotyczy współpracy o mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. W polsko-niemieckiej umowie obronnej zabrakło gwarancji bezpieczeństwa i regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. Do takich spraw potrzebny jest traktat, a ten musiałby zostać zaakceptowany przez Karola Nawrockiego. Nieoficjalnie mówi się, że rząd Donalda Tuska wolał w tej sprawie nie zależeć od Pałacu Prezydenckiego. Jest śledztwo prokuratury w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na dworcu centralnym w Warszawie, przekazał rzecznik prokuratury regionalnej. Chodzi o członków grupy Bronimy Polskiej Granicy, a do zdarzenia doszło w sobotę. Kolejne informacje w TOK FM o 17.20, teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
34: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, słabe przelotne opady deszczu możliwe na Pomorzu i ziemi lubuskiej. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pan bywał w Saloniku Warszawskiego Szpitala Południowego?
0: Nie bywałem, nigdy nie byłem w tym szpitalu.
2: Teraz raz... wszyscy tak mówią, no że nie byli, ale, że nie wiedzą, gdzie jest położony.
0: Ale to można sprawdzić. To nie jest akurat bywanie czy niebywanie, nie jest kwestią tylko pustych deklaracji, bo to są akurat przedsięwzięcia rejestrowane. Także,
2: a partia sprawdza, więc, kto bywa w Saloniku, osoba chora ale z kolanem, wyczerpana.
0: Ale żeby powiedzieć o szpitalu południowym, to muszę powiedzieć, jak dzisiaj te zdjęcia się obserwuje szpitala, to są imponujące, bardzo nowoczesny szpital.
2: No i wszyscy chcą się w nim leczyć.
0: No tak słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda.
2: Żarty na bok. Czy partia ustala... kto jest kim z tego artykułu na portalu Zero.pl, to znaczy kto tam leczył sobie kolano, kto był wyczerpany i przyszedł dwukrotnie na badania. Partia chce się tego dowiedzieć.
0: No premier dzisiaj na konferencji prasowej zresztą całościowo mówił o problemie, bo mówił o rozwiązaniach systemowych, mówił o konsekwencjach dotyczących spraw
2: personalnych. No i mówił, że problem jest systemowy, że w ogóle dawno temu zwracał uwagę, że lekarze zarabiają za dużo.
0: Ale odnosił się do tej sprawy. To nie jest tak, że to jest takie udawanie, że nie ma problemu i że gdzieś tam się z boku przy okazji jakiegoś problemu robi reformę czy załatwia sprawy, bo tutaj otwartym tekstem mówił. Ale dlaczego mówię o tej konferencji premiera? Bo on również wspomniał o tym, że przyjrzy się tym sprawom związanym z relacjami wewnątrzpartyjnymi, więc przed nami jakaś forma raportu czy analizy.
2: I mówił, że jeżeli było złamanie prawa, to będzie prokurator, ale jeżeli naruszenie dobrych obyczajów, to odpowiedzialność polityczna.
0: To nie ulega wątpliwości, bo nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby moglibyśmy w inny sposób działać. Zresztą akurat sprawa służby zdrowia jest niezwykle wrażliwą sprawą, no bo ona dotyczy wszystkich obywateli naszego państwa i w różnych miejscach w Polsce różnie bywa. Są lepsze, gorsze możliwości czy usługi medyczne, więc pod tym względem jest to, a że sprawa dotyczy zdrowia i czegoś, co jest najcenniejsze, no to siłą rzeczy nie ma bardziej ważnej sprawy jak wyjaśnienie wszystkich spraw wokół tego problemu, który jest przez media opisany.
2: 2,5 roku przy władzy już niektórzy się odkleili od rzeczywistości?
0: Pewnie zawsze tak bywa, że się przy okazji władzy niektórzy w jakimś stopniu próbują ogrzać przy władzy, czy odkleić od rzeczywistości. Akurat mamy tutaj do czynienia z działaczem rangi bardzo niskiej. Nie próbuję lekceważyć problemu, tylko mówię też o faktach politycznych, bo jeżeli chcemy...
2: Może i niska ranga, ale bardzo obrotny.
0: To niewątpliwie. Wybitnie obrotny.
2: I mówi pan to... Z rozgoryczeniem?
0: No mówię to po prostu z rozgoryczeniem pod tym względem, że akurat zawód lekarza dzisiaj jest zawodem, który daje ogromną niezależność. To jest zawód wymagający ciężkiej pracy na studiach, ciężkiej pracy zawodowej, żeby potem zbudować sobie pozycję i doświadczenie, ale to też przy okazji tej ciężkiej pracy to jest zawód dzisiaj, który jest świetnie wynagradzany i dający kompletną niezależność na całe życie, więc pod tym względem dziwię się takiej pazerności niektórym
8: lekarzom czy młodym lekarzom, ponieważ jak to w życiu bywa, aureo mediocritas, złoty środek umiar, warto, żeby też zachowywać proporcje w tych wszystkich.
2: A może jak wrócimy do pana premiera Tuska, który mówił o problemie systemowym i że czasem szpitale niemalże 100% swoich środków przeznaczają na pensje personelu, w tym oczywiście lwia część idzie na pensje lekarzy, to problemem pana Kacprzyka było to, że chciał być też radnym i musiał składać oświadczenia majątkowe, bo gdyby ich nie złożył, to nikt by się nie dowiedział.
8: No tutaj mamy, uważam, też problem taki, który pewnie będzie w toku jakiegoś śledztwa badany, bo niezależnie od kontroli wszystkich organów, czy NFZ-u, czy kontroli NIK-owskiej, o której mówił premier, bo chce systemowo przejrzeć, to akurat jeżeli docierają do nas informacje medialne, ja ich nie sprawdziłem, ale na podstawie informacji medialnych wiem, że jeżeli młody człowiek miał pracować świątek, piątek i niedziela 11 godzin średnio dziennie, to co jest fizycznie nie do zrobienia. Mm-hmm. Więc uważam, że tutaj w tej sprawie też musi być w kategoriach formalno-prawnych sprawdzone wykonywanie obowiązków, za które się pobiera pieniądze. Jeżeli okaże się, że ktoś bierze pieniądze za niewykonywanie pracy, no to jest prokurator.
2: A wracam do mojego pierwszego pytania. Czy partia będzie chciała ustalić, kto w tym saloniku WIP-owskim bywał i wyciągnąć konsekwencje wobec tych osób?

0: operować nazwiskami, bo ta rzecz wymaga naprawdę skrupulatności i odpowiedzialności, no bo bardzo łatwo będzie kogoś oskarżyć o coś, czego nie zrobił, więc bez przesady. No tutaj trzeba te wszystkie rzeczy zbadać.
1: Pan Kacprzyk nie jest już radnym Koalicji Obywatelskiej. Marcin Kierwiński napisał tak: dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Usłyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej, że to była taka propozycja, która została złożona panu radnemu, że sam rezygnuje. Gdyby nie zrezygnował, to wtedy by go wyrzucono. To, a skąd jeszcze takie względy?
0: Względy, że zaproponowano,
1: że może sam
0: mu
1: się tutaj zdymisjonować z bycia członkiem Koalicji Obywatelskiej?
0: Ja nie wiem, czy to są względy. To raczej było wymaganie szybko wyegzekwowane, że ktoś taki, pewnie nikt nie przypuszczał, że będzie w taki sposób postępował, a próbował się na tych niskich szczeblach samorządu aktywizować. Czy szczerze powiedziawszy w młodzieżówkach, bo jeżeli mówimy o działalności politycznej pana doktora, no to on funkcjonował w młodzieżówkach, szczerze powiedziawszy, więc...
1: No ale startował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku, tylko się nie dostał. Chciał też startować w 2023, ale został zablokowany.
0: No to...
1: Chciał też startować do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w 2024, ale też ponoć była blokada ze strony niektórych polityków.
0: No to już jest sprawa, która dotyczy takiej szczegółowej wiedzy konkretnej struktury, więc ja już nie chcę w to wchodzić.
1: No to trzeba w to chyba wejść, bo
0: znaczy,
1: usłyszałam
0: ja
1: też od polityków...
0: Że wielkopolskie mogą trochę więcej mówić o działaczach niskiego czy bardzo niskiego szczebla, więc tutaj moje zainteresowanie bez przesady. No.
1: Bo ja dowiaduję się na przykład też szeregów Koalicji Obywatelskiej, że niektóre osoby zwracały uwagę już kilka lat temu, że z tym młodym człowiekiem będą problemy.
0: No tego nie wiem. No. Ja byłem w ścisłym kierownictwie Platformy jeszcze w 2019-2020 roku i szczerze powiedziawszy nigdy go nie spotkałem, więc ja nie, myślę, że on się chyba trochę później aktywizował.
1: Mhm. A czy partia będzie chciała ustalić, czy ktoś mu pomógł otrzymać tę posadę w warszawskim szpitalu południowym?
0: Znaczy, no powiedzmy sobie szczerze, że reagujemy i to nie jest tylko takie bla, bla, bla polityczne. No reagujemy w sposób bardzo stanowczy, dlatego że...
1: Nie mają państwo innego wyjścia, to jest poważny kryzys.
0: No ale my nie jesteśmy tymi, którzy złapani za rękę mówimy, że to nie moja ręka, nie znamy człowieka, albo to w ogóle nas nie dotyczy.
1: Wszyscy tak mówią.
0: No nie,
1: nikt
0: no,
1: go nie
0: no, bez
1: zna.
0: Przesady.
1: Oczy
0: ja nie
1: widział.
0: Znam takich standardów ze strony PiSu, takich reakcji, jeżeli pojawiały się jakieś problemy wokół jakichś ludzi, bo po pierwsze nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, no bo go nie chcemy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, została rozwiązana z nim umowa w szpitalu południowym, tam już nie pracuje. I po trzecie, prezydent miasta stołecznego zdecydował również o odwołaniu dyrektora tego, który zajmuje się nadzorem nad takimi właśnie lekarzami, jak były działacz Koalicji Obywatelskiej, czy były radny koalicji.
1: A jak państwo będą odpowiadać na to, co piszą politycy Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych albo wygłaszają na konferencjach, że zwykli Polacy stoją w kolejkach, nie mogą się doczekać na lekarza i na badania, a tymczasem VIP-y z Platformy Obywatelskiej w Saloniku i od razu cały komplet badań.
0: No wiadomo, że się uruchamiają politycy opozycji, no bo w takiej sytuacji przecież sobie
1: temat
0: to uczynie, powiedzmy, no to dla nich jest to oczywiście temat. Natomiast to są oczywiście hipokryci, no bo nie mają w kategoriach etyczno-moralnych żadnych kwalifikacji, żeby jakiekolwiek słowa krytyki wypowiadać, dlatego że znani są z niesamowitych afer w obszarze służby zdrowia, że tylko wspomnę aferę dotyczącą respiratorów, czy w ogóle funkcjonowania szpitali w pandemii.
1: No tak, tylko z punktu
0: gigantycznych pieniędzy,
1: pamiętamy,
0: które są dzisiaj szacowane na setki milionów złotych, jako pieniądze zmarnotrawione.
1: Trzeba ich było rozliczyć, panie pośle, to po pierwsze, a po drugie, ja pytam raczej o reakcję waszych wyborców, bo przecież państwo rozliczali retorycznie PiS przez 8 lat ich rządów, wytykali te sprawy, tak, i obiecywali państwo, no użyję tego słowa, sanację. A tu najpierw
0: no,
1: na przykład Tomasz
0: więc,
1: Lenz, teraz ten
0: no więc,
1: Salonik.
0: Proszę spojrzeć takim proporcjonalnym okiem i nie mówię tego z jakimś błagalnym, tylko z bardzo racjonalnym podejściem, bowiem no jest różnica, czarna owca, bo to niewątpliwie była czarna owca, której się pozbywamy i jej nie chcemy i sprawy będziemy rozliczać, i afery zarządów PiSu, które dotyczyły marnotrawienia setek milionów złotych, a może nawet kwot, które przekraczały miliard złotych, gdyby zagrożenie.

0: dyrygować te wszystkie szpitale w Polsce puste, te wszystkie kontrakty źle szacowane, czy afery takie jak na przykład rozmaite zakupy w pandemii z tymi słynnymi respiratorami na czele. Więc no, proporcje w ogóle są takie, że tutaj mamy gigantyczne problemy, które obciążały polskich podatników, a tutaj mamy czarną owcę, której się pozbywamy, którą rozliczymy.
1: Zmieniam temat, panie pośle. Co pan myśli o obecności Roberta Bąkiewicza w Berlinie, o działalności berlińskiej policji?
0: Ja już miałem okazję, tak się chyba składa, że co jakiś czas się spotykamy, jak jest jakiś temat z Bąkiewiczem, bo ostatnio był pani redaktor, byłem kilka tygodni temu, też był Bąkiewicz, więc ja moje oceny
1: będziemy
0: co do
1: uważać
0: Bąkiewicza,
1: w następnym zaproszeniu tak, dla pana.
0: Chyba, że on nas w jakiś sposób ściąga do dyskusji, więc dla mnie no to jest zero moralne i zero etyczne, które przebiera się za jakiegoś człowieka, który próbuje nas pouczać czy moralizować. Jest to klasyczny cyngiel Jarosława Kaczyńskiego. Jest to klasyczny człowiek od brudnej roboty, którego Jarosław Kaczyński nie zawaha się użyć w każdej sytuacji, w której będzie chciał go wykorzystać. No, jego kwalifikacje historyczne czy patriotyczne to jest więcej, to jest tak, jakbyśmy chcieli z rzeźnika zrobić chirurga. Jak już dzisiaj jesteśmy.
1: Ale on wykonuje zdanie pana zadania zlecone przez Nowogrodzką, czy on po prostu sam próbuje cały czas zaistnieć na tej scenie politycznej, bo
0: nie,
1: jak jest o nim cicho, no to...
0: No jest prowadzony, ma swojego oficera prowadzącego i ten oficer siedzi gdzieś na Nowogrodzkiej i prowadzi Bąkiewicza.
1: I chodzi o to, żeby po raz kolejny udowodnić, że Niemcy są źli i że nic się nie zmienili od II wojny światowej.
0: Przecież Bąkiewicz najlepiej został wyświetlony przez śledztwo dziennikarskie swego czasu, kiedy rekrutował kogoś do współpracy, nie wiedząc, że jest to dziennikarz, i mu mówił, że krzycz, módl się, czy śpiewaj hymn Polski, to będziesz
1: jak
0: miał zasięgi.
1: Jak trzeba odgrywać rolę.
0: Jak trzeba odgrywać rolę, więc to jest taki aktorzyna, marna aktorzyna, która odgrywa w teatrze Jarosława Kaczyńskiego jakąś rolę, a jak widać, deficyt aktorów w teatrze Jarosława Kaczyńskiego jest już tak głęboki, że zatrudnia takiego kogoś jak Bąkiewicz. No, więc...
1: no może aktor marny, ale może rola ma znaczenie. To jest znacząca rola, myśli pan, w tym teatrze Kaczyńskiego?
0: I tu pani redaktor ma rację, że dla Kaczyńskiego tego typu rola, o której ja już wcześniej mówiłem, że jest to cyngiel i człowiek od brudnej roboty, to ma znaczenie.
1: Myślę o tym budzeniu obsesji antyniemieckiej nieustannym.
0: Ktoś taki jak Bąkiewicz na końcu jest w stanie tylko ośmieszyć swego rodzaju krucjatę, którą on chciał rozpętać, no bo to na końcu jest groteskowe. No powiedzmy sobie szczerze, Bąkiewicz i wartości patriotyczne, czy Bąkiewicz i próba uprawiania polityki międzynarodowej, to naprawdę brzmi śmiesznie, przyzna pani, prawda?
1: Na ten patriotyzm to on parę milionów dostał publicznego grosza.
0: Tak, i to dostawał zapisu. W okolicznościach absolutnie, które wymagają śledztw prokuratorskich i rozliczeń, a dzisiaj, jak widać, spokojnie może udawać, że broni jakiejś granicy, której nie trzeba bronić.
1: To jest kamyczek do waszego ogródka.
0: Że broni granicy zachodniej?
1: Nie, że sobie spokojnie tam działa i nikt go nie rozliczył.
0: To nie jest kamyczek, to znaczy on jest rozliczany, bo on dostał zarzuty, więc jest przed procesem sądowym, więc w demokratycznym państwie prawnym inaczej być nie może. To znaczy,
1: no tak, a młyny sprawiedliwości
0: zarzuty,
1: mielą powoli.
0: Jeszcze zarzuty pewnie jakieś dostanie, a przed nim procesy sądowe. Natomiast to, że on sobie jakoś hula i żyje, no to też jest wynikiem wolnego państwa.
1: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę. Dominika Długosz z Newsweeka będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
4: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
3: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
7: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
8: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
6: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wybitnie obrotnym lekarza radnego Dawida Kacprzyka nazwał w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Kacprzyk zarobił w rok 1 600 000 zł. W jego sprawie warszawska prokuratura podjęła już z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenie nieprawd. Szpital Południowy, w którym pracował, przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego oszustwa. Nie ma nic ważniejszego jak wyjaśnienie wszystkiego wokół tej sprawy, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej. Kacprzyk był do niedawna jego partyjnym kolegą. Pewnie zawsze tak bywa, że przy okazji władzy niektórzy w jakimś stopniu próbują ogrzać się przy niej, czy odkleić od rzeczywistości, dodawał Witczak. Tutaj mamy do czynienia z działaczem rangi bardzo niskiej, ocenił. Telewizja CNN opublikowała pełne 14-punktowe wstępne porozumienie USA z Iranem. Tekst jest ogólny, nie zawiera szczegółowych zobowiązań ze strony Iranu i przewiduje zniesienie wszystkich sankcji. $300 miliardów na odbudowę Iranu oraz wycofanie wojsk USA z regionu. Taki sam tekst opublikowały również agencja Bloomberg oraz irańska agencja Tasnim. Mimo to Biały Dom twierdzi, że tekst nie odzwierciedla faktycznego memorandum. Przywódcy krajów G7 na szczycie we Francji wezwali władze państw i dostawców usług cyfrowych do uznania za priorytet ochrony dzieci i młodzieży w sieci, ich zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa online. Kraje G7 poinformowały o tym w oświadczeniu przyjętym w ostatnim dniu szczytu. Francja, gospodarz szczytu, opowiada się za ograniczeniami wiekowymi dotyczącymi platform społecznościowych. Parlament rozpatruje właśnie projekt ustawy przewidujący zakaz używania takich platform przez dzieci w wieku poniżej 15 lat. Pracownicy czeskich mediów publicznych zorganizują w najbliższy poniedziałek jednodniowy ostrzegawczy strajk. To protest przeciw wprowadzonej przez rząd Andreja Babisza procedurze ich upaństwowienia. Obecnie czeskie media publiczne utrzymywane są z abonamentu. Na tle innych krajów regionu są też dość niezależne od władzy. Rząd chce je finansować bezpośrednio z budżetu. Zdaniem krytyków pomysłu, w tym samych dziennikarzy, chodzi tu wyłącznie o kontrolę, mówi Jan Herget z czeskiego radia, zarazem jeden z członków komitetu strajkowego.
12: Władza nie wyjaśniła, w czym ma być dosłowny model niefunkcyjny.
13: Rząd nie wyjaśnił, dlaczego obecny system miałby być zły. Zamiast tego zarzuca nam, że nie umiemy oszczędzać. To bzdura. Przez ostatnich 20 lat przy rosnących nakładach operujemy wciąż w ramach tych samych zamrożonych budżetów.
12: Po całą dobę zmrożone, a nie reflektowali rychle narastające nakłady.
11: Pracownicy mediów nie zdradzają, jaką formę przybierze strajk. Podkreślają jednak, że będzie on widoczny dla widzów i słuchaczy. Jutro może kropić na północy, zachodzie i w centrum. W Sudetach będą burze, a na termometrach zobaczymy od 20 do 27 stopni. Zielono na mapie smogowej. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym jest z nami Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry, pani redaktor.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Najpierw politycy Koalicji Obywatelskiej nabrali wody w usta, a potem jednak języki się rozwiązały i pani redaktor pociągnęła za te języki. No właśnie, i kim jest pan radny Kacprzyk?
14: Znaczy dobrze, że państwo teraz już zdecydowali się mówić, ale to pani redaktor wie to równie dobrze jak ja. Nasi słuchacze zapewne też się domyślają, że potrzebna jest interwencja premiera, żeby państwo zaczęli sobie przypominać i wypowiadać się, a także wygłaszać słowa pełne oburzenia, bo to też przez tydzień trochę nie było o czym gadać, a teraz nagle jest o czym gadać, ale to taka uwaga ogólna. Natomiast pan Dawid Kacprzyk to jest młody człowiek przed trzydziestką, który w polityce jest od 10 lat. To jest taki przykład bardzo typowy dla środowisk, powiedziałabym, związanych z młodzieżówkami partyjnymi. Człowieka, który już w liceum albo na samym początku studiów postanawia, że swoją karierę powiąże z polityką i jest w tym bardzo skuteczny. Znaczy, wszyscy moi rozmówcy mówili, że jest bezczelny, arogancki, nadambitny i wszędzie umie się wkręcić. I to był taki przypadek. No wiadomo, do czego partie używają młodzieżówek, tak? Partie używają młodzieżówek w każdej kampanii wyborczej, do rozwieszania plakatów, do naganiania tłumu na spotkanie, do machania tymi machaczami tam za bohaterem konferencji prasowej. On się w tym doskonale sprawdzał. Ale ten młody człowiek już w 2019 roku był kandydatem na posła. On trafił na listę do Sejmu Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. To była pozycja bodajże 19, z tego co pamiętam. I oczywiście, że nie jest to miejsce biorące, tak? Bo to ani na początku, ani na końcu listy, ani w pierwszej piątce, ani z niczym się nie kojarzy taki numerek. No ale trafił na listę. Umówmy się, że warszawska lista Platformy to jest lista prestiżowa. Tutaj po pierwsze Platforma ma, czy tam Koalicja Obywatelska, najwięcej mandatów. Tutaj najprościej się w sumie dostać do Sejmu. I trafienie na taką listę to jest już krok w karierze politycznej. Chwilę potem został ponownie radnym, bo radnym jest od 2018 roku, teraz to była jest jego druga kadencja na stanowisku radnego, więc bardzo wyraźnie widać, że on sobie torował drogę w tej warszawskiej Platformie i też nie oszukujmy się. To, co dzieje się w warszawskiej Platformie, to jak wygląda lista warszawska Platformy, to zawsze jest ręka Marcina Kierwińskiego. Dlatego, że Marcin Kierwiński rządzi warszawską Platformą od lat, jest najważniejszym politykiem tej partii. I ja nie mówię, że on przychodził i osobiście załatwiał pracę panu Dawidowi. Ja mówię, że lista partyjna w Warszawie nie może się znaleźć, nie może zostać zarejestrowana bez wiedzy Marcina Kierwińskiego. On po prostu doskonale wie, kto na tej liście jest, a ja od moich rozmówców dodatkowo słyszę, że Kacprzyk był, a przynajmniej bardzo starał się być, bardzo blisko Kierwińskiego.
1: I że w pewnym momencie okazał się przydatny, kiedy pojawiły się problemy z młodymi demokratami, doprowadził do ich może nie tyle upadku, co oni przestali być oficjalną młodzieżówką Koalicji Obywatelskiej, zostali wykreśleni ze statutu ugrupowania.
14: Tak, tam był bardzo poważny problem. Partia, ta właśnie młodzieżówka się rozłamała, zaczęli ludzie z niej odchodzić. Nie będziemy się tutaj wdawać w rozmowy o tym, o co się młodzi ludzie ze sobą pokłócili, ale pokłócili się bardzo ostro i jedną z tych osób, które dążyły do rozerwania Stowarzyszenia Młodzi Demokraci na pół, do jego rozpadu, był pan Kacprzyk, który potem został szefem nowej młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, bo powstała nowa młodzieżówka, która się związała już ściślej z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, nazywa się Nowa Generacja i pan Kacprzyk do marca tego roku był szefem tejże młodzieżówki, zresztą na ich social mediach można przeczytać, że wszystko zawdzięczają jemu, że gdyby nie on, to nigdy by nie powstali i tak dalej. No więc był postacią kluczową w całym tym procesie stworzenia młodzieżówki na nowo, a też pamiętajmy, że miejsce w młodzieżówce jest, znaczy na szczycie władzy tej młodzieżówki, jest o tyle istotne, że z tego miejsca na przykład wchodzi się na listę do Sejmu, bo zawsze pojawia się taka dyskusja o tym, że potrzebujemy młodych na listach, musimy odmłodzić listę, partia ma wizerunek stary i stetryczałej oraz zdziadziałej, no to musimy mieć kogoś młodego. No to skąd weźmiemy tych młodych? Weźmiemy ich oczywiście z młodzieżówki. A kto najlepiej się do tego nadaje? cały zarząd młodzieżówki jest jej szefem na czele. I tak jest zawsze. To nie jest tylko przypadek oczywiście młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej. Po prostu tak się dzieje. Pan Michał Moskal, który w tej chwili jest posłem, był szefem młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, był szefem młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu bardzo dobra droga do kariery politycznej. I panu Kacprzykowi po prostu na tym zależało.
1: Dzisiaj nikt człowieka oczywiście nie zna i nikt się do niego nie przyznaje. To naturalna kolej rzeczy. Jeżeli ktoś ma kłopoty, za chwilę te kłopoty mogą być jeszcze bardziej poważne. Natomiast chciałabym porozmawiać o reakcji rządzących, konkretnie reakcji Koalicji Obywatelskiej, no bo to ona ma problem, który oczywiście przekłada się na całą koalicję rządzącą. No bo tak, radny został zachęcony do tego, by rzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i to zostało zrobione. Można już teraz mówić, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. To po pierwsze. Po drugie, była reakcja prezydenta Trzaskowskiego, bo przecież Warszawski Szpital Południowy to jest stuprocentowo własność miasta, że audyt, kontrola. Teraz mam przed sobą kolejny komunikat z ratusza, który mówi o tym, że w wyniku częściowych ustaleń tego audytu szpital wypowiedział umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem. Zresztą dzisiaj przed południem już usłyszałam, że pan Kacprzyk został zwolniony, tylko jeszcze nie była to informacja publiczna, że szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa, no bo wyniki częściowe tego audytu wskazują, że faktycznie no, nie mógł być w 10 miejscach naraz, prawda, i pracować dzień w dzień po kilkanaście godzin. No i wreszcie mamy dzisiejszą konferencję premiera Donalda Tuska, który tak próbuje rozwodnić tę sprawę, mówiąc, że no, już dawno zwraca uwagę, że ilość środków, jakie przeznacza się na wynagrodzenia, jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu do tego, ile wydajemy na pacjentów, że jest klimat tajności wokół tego, ile jacy lekarze zarabiają, że oczywiście nie chodzi o to, żeby komuś wygadywać te pieniądze, czy żeby generować konflikt między pacjentami i lekarzami, no ale żeby wszystko było jasne. Jest też ten projekt ustawy, który został wczoraj przyjęty przez rząd, a dziś już trafił na posiedzenie Sejmu. I czy to wszystko wystarczy?
14: Trochę się tak. Politycznie w ogóle, nie, inaczej. Politycznie w ogóle się nie dziwię premierowi, że próbuje mówić, że to jest problem systemowy, bo z jednej strony jest to problem systemowy. A jak się powie, że jest to problem systemowy i od razu się złoży, że projekt ustawy, jeszcze się powie, że się ukróci to wszystko, to może wszyscy zapomną o radnym Kacprzyku i już będzie to dotyczyło wszystkich, a nie tylko Koalicji Obywatelskiej. Więc w ogóle mnie ten manewr nie zaskakuje, on jest logiczny politycznie. W ogóle się nie dziwię, że premier się wściekł, bo dzisiaj to już wyraźnie było słychać, że no, trochę ma dość. I że on pierwszy chce zobaczyć, kto tam łaził do opisanego przez Zero.pl saloniku dla VIP-ów i kto się leczył na SOR-ze bez kolejki, jadąc tam, jak było napisane w tym artykule, zmęczeniem i ogólnym złym samopoczuciem. Wyczerpaniem, bo na SOR się z tym nie jeździ. Serio. I jestem przekonana, że premier Donald Tusk jest pierwszym gościem, który chce zobaczyć te nazwiska, bo on doskonale wie, jak takie historie rezonują. On doskonale wie, co ta historia robi partii. I ja się nawet dziwię, czemu dałam wyraz w swoich artykułach, że to tak późno jest taka reakcja ostra, bo ona powinna być w zeszłym tygodniu, zanim to wszystko się rozlało, bo pierwszy artykuł był w Wirtualnej Polsce w ogóle o zarobkach tego młodego człowieka. I to już powinno u polityków Koalicji Obywatelskiej
1: sygnał alarmowy włączyć.
14: Wszystkie sygnały alarmowe włączyć i oni sami powinni sprawdzić, kto to jest, ile zarabia, gdzie pracuje, dlaczego tak jest i co tam się działo, żeby po prostu, no, takie typowe zarządzanie kryzysowe, żeby to się nie rozlało przez media, tylko żeby mogli sami na to zareagować. Oni tego nie zrobili, albo nie umieli tego zrobić, albo nie wiedzieli, jak się do tego zabrać, wszystko mi jest jedno. Natomiast tego nie zrobili. Ta dzisiejsza, wczorajsza reakcja jest reakcją absolutnie naturalną, tylko nie wiem z punktu politycznego marketingu, czy nie jest za późno. Dlatego, że doskonale wiemy, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest trochę inny elektorat niż wyborcy PiS-u. Wyborcom PiS-u aż tak takie historie nie przeszkadzają. Jeśli dotyczą Prawa i Sprawiedliwości oczywiście.
1: Wyborcom bo oni mają tę opowieść, może i kradną, tak, ale się dzielą?
14: Trochę tak, trochę, a poza tym trochę im się należy. tak jak prezesowi kulę przywoził dyrektor szpitala...
1: To jak żeby inaczej.
14: To jak żeby inaczej. No przecież prezesowi to się należy. I trochę ta historia tak wygląda. Natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej są takimi sprawami absolutnie oburzeni. I wiedzą, że powinni być oburzeni, więc się oburzają jeszcze trochę bardziej. I to bardzo uderza zawsze w Koalicję Obywatelską. I no tak jak te nieszczęsne ośmierniczki ciągną się za nimi 12 lat, a tak naprawdę ani te rozmowy nie były wstrząsające, ani te ośmierniczki nad wyraz
1: zarzutów nie było potem prokuratorskich.
14: Nic tam się nie wydarzyło, poza tym, że panowie politycy od czasu do czasu nieładnie mówią.
1: Że jedli za publiczne ośmierniczki, pili drogie wino.
14: Tak, to wino było najdroższe z tego wszystkiego, z tego co pamiętam, to Sikorski i tak za to zapłacił. Więc te ośmiorniczki ich pogrążyły właśnie dlatego, że były takim symbolem. I tutaj pan Dawid jest symbolem. Ja wczoraj już dostałam liczne SMS-y, że jego Porsche to był prezent od rodziców, że sam sobie tego nie kupił. A szczerze mówiąc, co to wyborca obchodzi? Mhm. Jak słyszy, że 29-latek pracuje po 11 godzin na dobę w czterech miejscach, co oczywiście jest nieprawdą. Jak słyszy, że zarobił ponad 1,5 miliona, jak słyszy do tego wszystkiego wyciekające różne historie z tego szpitala, bo ja jestem pewna, że to nie jest koniec. Szpital nie dlatego dzisiaj rozwiązał z nim umowę, że nagle po wczorajszym artykule, czy tam po dzisiejszym porannym się zorientowali, że coś jest nie halo. Moim zdaniem tam są jeszcze sprawy, które te kontrole wykażą i będzie jeszcze większy kłopot. Więc to wszystko buduje atmosferę, która politycznie może być dla Koalicji Obywatelskiej śmiertelna. Jestem pewna, że premier jest cały szczęśliwy, że wybory to mamy za 1,5 roku, a nie w tym, bo mogliby się z tego nie wygrzebać w kampanii wyborczej. A tak jest szansa, że te zmiany, które zaproponował, to mówienie o tym, że to jest systemowe, bo jest. Lekarze, niektórzy wykorzystują system w ten sposób, co ten młody człowiek wykorzystał. Więc mówienie o tym wszystkim, budowanie dookoła tego problemu systemowego ma sens. Jeżeli uda mu się go naprawić, to być może za rok w kampanii wyborczej nikt o panu Dawidzie już nie będzie pamiętał.
1: A z drugiej strony są takie afery, które tak działają na wyobraźnię, że właśnie jak te ośmiorniczki zostają z nami na lata, albo jak Villa Plus na przykład, albo te nagrody, oczywiście, które im się słusznie należały.
14: Tak, dokładnie tak. I tego Donald Tusk się boi. Dlatego musi zareagować, musi mówić, że to jest system, musi ten system zacząć naprawiać i za rok w kampanii musi się pokazać, znaczy jeszcze teraz musi pokazać. My, jak mamy aferę, to ich wywalamy, wycinamy do spodu. Dlatego ja jestem pewna, że jeszcze będzie jakaś ofiara polityczna z tych od WIP-owskiego saloniku, bo premier musi pokazać, że on w
1: przeciwieństwie do PiS-u, nie ma naszej zgody.
14: Tak, nie trzyma tych, którzy nadużywają systemu.
1: Dominika Długosz, Newsweek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilkę informacja, a potem profesor Piotr Osenka będzie moim państwa gościem.
15: Autopromocja.
16: Piłka jest okrągła.
17: A nas jest dwóch.
16: Kraje są trzy.
17: A drużyn jest 48.
16: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
17: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
16: Zapraszamy.
17: Przemysław Pozowski
16: i Michał Waszkiewicz.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
22: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
23: Citroën. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie ma ważniejszej sprawy jak wyjaśnienie tego problemu, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Polityk odniósł się do sprawy Dawida Kacprzyka, warszawskiego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł i według dokumentów pracował średnio ponad 330 godzin miesięcznie.
0: Jeżeli młody człowiek miał pracować świątek, piątek i niedziela 11 godzin średnio dziennie, to jest fizycznie nie do zrobienia, więc uważam, że tutaj w tej sprawie też musi być w kategoriach formalno-prawnych sprawdzone wykonywanie obowiązków, za które się pobiera pieniądze.
11: Dawid Kacprzyk w godzinach pracy widywany był w telewizji, wykonywał też prace związane z funkcją radnego w Ursusie. 28-latek do dziś był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym. Sprawę już wyjaśnia prokuratura. Według portalu Zero na oddziale obsługiwano polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny poza kolejką. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył na zakończenie szczytu G7 w Evian, że kraje grupy zgodziły się, iż w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa. Uznał, że doszło do ponownej mobilizacji krajów G7 w sprawie zwiększenia presji na Rosję. Około 500 osób straci pracę w BBC w ramach pierwszej fazy cięcia kosztów w brytyjskiej publicznej stacji. Nastąpi likwidacja niektórych programów nadawanych w radiu i telewizji. Najmocniej dotknięta redukcjami ma być informacyjna stacja BBC News. Nadawca planuje w ciągu 3 lat zmniejszyć swoje koszty o 500 milionów funtów. Nowy dyrektor generalny BBC, Matt Britton, przez wiele lat był związany z firmą Google. Paryski Louvre przeżywa poważny kryzys, mówią jego władze. O trudnym czasie mówi nowy dyrektor muzeum Christophe Leribaud, który sprawuje tę funkcję od lutego.
27: Mimo swojej imponującej świetności, mimo codziennego zaangażowania naszych zespołów, Louvre traci impet. Jego wyposażenie i infrastruktura zbliżają się do kresu swojej żywotności. Stoimy więc na rozdrożu. Pilne problemy związane z budynkiem nawarstwiają się, a przed nami wyrasta ogromna potrzeba inwestycji.
11: Kulminacją trudnej sytuacji była kradzież, do której doszło w październiku ubiegłego roku. Złodzieje zrabowali wówczas klejnoty o łącznej wartości 88 milionów euro, a to uwidoczniło braki w zabezpieczeniu zbiorów. Aby zażegnać ten kryzys, nowy dyrektor muzeum chce przeprowadzić projekt modernizacji, który przewiduje renowację budynków, utworzenie nowego wejścia, a słynna Mona Lisa ma wisieć w osobnej sali. Wartość tego projektu szacuje się na ponad 1 miliard euro. Jutro będzie ciepło, od 20 do 27 stopni, może jednak kropić na północy, zachodzie i w centrum, a w Sudetach pojawią się burze.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami profesor Piotr Osenka, Instytut Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Najpierw była Dorota Gawryluk, która na antenie Polsat News o wiceministrze nauki Andrzeju Szeptyckim mówiła tak: zastanawiam się, jak to jest możliwe, że człowiek o pochodzeniu ukraińskim, reprezentujący ukraińskie interesy, jest wiceministrem w polskim rządzie. Nie wycofała się pani redaktor z tych słów. Kilka dni później mówiła tak: w polskim rządzie powinni być polscy politycy, czyli tacy, którzy reprezentują polski interes narodowy. Wtórował pani redaktor Przemysław Czarnek, pytając mównicy sejmowej, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Mamy też Janusza Kowalskiego, który zapowiedział kontrolę poselską we wszystkich ministerstwach, bo młodzi ludzie szukają pracy, a tymczasem w tych resortach są zatrudniani Ukraińcy. I pomyślałam sobie, że skojarzenia i analogie są dość jednoznaczne z marcem 68 roku i nawet mam taki bardzo dobry cytat na tę okoliczność, jeżeli jeszcze pan pozwoli, zaraz zapytam o mechanizm. Mieczysław Rakowski, naczelny polityki, 14 marca pisze w swoim dzienniku tak. Hasło syjoniści reprezentują Izrael, a nie Polaków. Powtarza się żądanie pozbawienia odpowiedzialnych stanowisk ludzi kompromitujących ludową władzę. Nazwisk się nie wymienia, nie wiadomo o kogo chodzi, oraz tych, których synowie, córki mają wrogi stosunek do ludowej ojczyzny. Ciągle powtarza się atak syjonistów. Wygląda na to, że Polsce zagraża jakieś potężne syjonistyczne sprzysiężenie. Coraz wyraźniej widać, że jest to jedynie pretekst, ale do czego? Chyba do zrobienia wielkiej czystki. Tyle Rakowski. No to ten mechanizm. Najpierw jest zawsze oskarżenie o bycie agentem obcych sił.
3: Tak, tak, to jest koncepcja ukrytego wroga.
1: Piątej kolumny.
3: Tak, to znaczy, że wróg jest zamaskowany. To jest motyw, na którym zbudowane są wszystkie filmy grozy. To znaczy, że pozornie przyjazny sąsiad, kolega, przyjaciel, ktoś z grupy, a tak naprawdę to on nas wszystkich zaraz zacznie mordować, bo trzeba go zdemaskować. Musimy mu zerwać tę maskę, żeby pokazać, kim on jest naprawdę. To jest ten demaskowanie, jest stałym motywem w ogóle wszystkich mitów antysemickich o tym, że nie mamy nic przeciwko Żydom, tylko dlaczego oni się nie ujawniają, dlaczego się nie przyznają. No i tutaj to trochę też zaczyna w tę stronę oczywiście iść, czyli że trzeba tych Ukraińców w Polsce zdemaskować. Pojawia się podobny schemat, podobny sposób rozumowania. Oczywiście te różnice między teraz a marcem są o tyle ogromne, że no wtedy mieliśmy do czynienia jednak z państwem autorytarnym, teraz jest wolna gra różnych sił politycznych, które no właśnie usiłują coś wygrać na tej sytuacji. To jest taki efekt zwolnionej sprężyny, czyli z uwolnienia pewnych zmasowanych, skumulowanych przez lata resentymentów. Tak było w 68. Przecież ten antysemityzm nie pojawił się znikąd. Mm-hmm. On wybuchł, bo pozwolono mu się uwolnić. Ten takim cichym, ale potężnym, znaczy potężnym takim podskórnym, że tak powiem, mottem 68 roku tej nagonki było nareszcie. No i tutaj też takie się pojawia, nareszcie. No bo myśmy już od dawna mówili, a dopiero teraz możemy mówić głośno to, za co jeszcze niedawno byliśmy karceni. Czyli, że tutaj trzeba robić porządki w Polsce i pilnować, żeby to prawdziwi Polacy mieli zapewniony dostęp do władzy i do wszelkich przywilejów, bo to też chodzi o przywileje. Pojawia się pytanie oczywiście, jakie są, co skumulowało ten resentyment, bo wiadomo, że on się kumulował. To wynika z różnych badań socjologicznych na długo, zanim jeszcze pojawiła się sprawa uhonorowania jednostki przez Zełenskiego.
1: To jeszcze a propos tych przywilejów i a propos posła Kowalskiego, który mówi, że tutaj Polacy składają swoje podania o pracę, a tymczasem zatrudniają Ukraińców. To jest właśnie taki stary zabieg. Oni mają, a wy nie, bo oni wam zabierają. Są uprzywilejowani, mają pierwszeństwo. Pan, panie profesorze, opisując tę kampanię propagandową marca 68 roku, wspominał, że sugerowano na przykład, że ci syjoniści to byli dobrze ubrani, wykwintne golfy, zagraniczne botki, kurteczki we wszystkich odcieniach i fasonach.
3: Tak, no od paru lat nieustannie powracającym refrenem różnych prawicowych komentatorów jest, bo ci Ukraińcy mają drogie samochody. Niektórzy niemal się wyspecjalizowali w robieniu...
1: A drogie torebki.
3: Na torebki nie zwracałem, wątek torebek jakoś mi umykał, plus no torebka to torebka, ale samochód rzeczywiście jakoś budzi takie emocje, te zdjęcia, że tutaj ukraińskie tablice, a tutaj drogie auto, albo że drogie auto wjechało w, prawda, zamkniętą drogą do Morskiego Oka. I no jak gdyby wybuchła z tego burza, to było...
1: Histeria.
3: No tak. No jakby w ogóle co najmniej po prostu pozabijał ileś tam osób jadąc po pijanemu na drodze. I reperkusje i represje, jakie to spowodowało, no niewspółmierne do skali wykroczenia, ale jednak nie morderstwa przecież. Pokazują i to oczywiście, że politycy, i to niestety politycy ze wszystkich właściwie stron, pędzą, żeby skapitalizować te emocje, no bo chyba zapanował konsensus, że polityk, który będzie je próbował publicznie powstrzymywać albo się im przeciwstawiać, zostanie przez tę falę zmiecionym.
1: Mhm. Zysku na pewno nie będzie miał żadnego.
3: Tak, więc najważniejsze jest, żeby się jak gdyby tak ustawić z wiatrem, żeby jak najdalej popłynąć. Dalej niż przeciwnicy w każdym razie. Także.
1: To wracam do tych kolejnych elementów tego mechanizmu, bo myślę sobie, że też takim stałym elementem jest podawanie w wątpliwość patriotyzmu oskarżonych. Oni nie są patriotami. Nie mogą być.
3: No tak, bo można mieć tylko, to jest znowu to, co mówił Władysław Gomułka, że można mieć tylko jedną ojczyznę. Tą ojczyzną trzeba było wybrać. Albo się jest patriotą Izraela, albo patriotą Polski. No, nie było innego wyjścia. Tu oczywiście też jest przyjmowana, bo na to się nakłada bardzo mocna ta narracja skonfliktowanych pamięci. Czyli każdy, kto kwestionuje pewną narrację pamięci, siłą rzeczy jest ustawiany na pozycjach wroga narodu. Jeżeli się mówi, jakoś niuansuje tę opowieść, to już się jest obcym, którego należy odsunąć, zneutralizować, no który gdzieś tam może sobie stać w kącie i mieć tą swoją obcą wizję, ale absolutnie nie powinien mieć władzy, mieć możliwości wpływania na umysły innych Polaków, czyli nie powinien rządzić, nie powinien wykładać, nie powinien pisać, nie powinien mówić w radio czy w telewizji. No to znowu, to oczywiście jakbyśmy chcieli wyciągać kalki, porównywać, to dnia by nam zabrakło. Byśmy to do białego rana siedzieli jeszcze i cytowali a to Moczara, a to Gontarza, a to Konkola i zestawiali ich z wypowiedziami różnych dzisiaj dziennikarzy, twitterowiczów i polityków.
1: To ja mam lepsze cytaty dla pana i dla państwa. Bo zacnej osoby, bo pomyślałam sobie, że kolejnym takim elementem tego mechanizmu jest szkalowanie. Michał Głowiński w 70 roku pisał tak. Motyw szkalowania intensywnie występuje od marca. Szkaluje Polskę, wolna Europa, kultura, syjoniści, reakcyjna prasa zachodnia. Niektórzy, przynajmniej propagandziści, wiedzą, że szkalowanie reżimu i jego liderów niewiele obchodzi zwykłego czytelnika gazet. Szkalowanie Polski ma zaś podziałać na jego wyobraźnię. I tutaj w przypadku pana wiceministra też pojawił się ten motyw, tak, że to, co on powiedział i co, jak komentowali historycy, było uprawnione na gruncie historycznym, choć było błędem pewnie politycznym, ale my nie o tym dyskutujemy, no to właśnie było szkalowanie narodu polskiego, tak, że nas obraził.
3: No, dopiero cośmy to przerabiali przy okazji dyskusji o Jedwabnym, a później o kwestii stosunku Polaków do ukrywających się Żydów w czasie okupacji, kiedy badania naukowe, między innymi profesor Engelking, mówiące o tym, że były masowe przypadki denuncjowania Żydów, zostały, to spotkały się z zarzutem wówczas rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, że to jest, no tak, to właśnie szkalowanie, że to jest, że jeżdżą na konferencje i obrażają Polskę, że generalnie zadaniem polskich historyków to jest jak taka wizja meczu, że no muszą grać w naszej narodowej drużynie i kopać do bramki przeciwnika, no jak kopią do naszej własnej bramki, to no to są zdrajcami, są obcy, no to jest takie rozumowanie, w którym, które badania nad pamięcią zastępuje czynnym, no, współtworzeniem pewnej wersji tej pamięci społecznej, najogólniej rzecz biorąc. Czyli trzeba kuć tę wizję, administrować pamięcią tak, jak my byśmy chcieli, żeby ta pamięć była społecznie administrowana. Każdy, kto się sprzeciwia, już Polakiem nie jest, jest antypolakiem, uprawia antypolską działalność i to słowo antypolskie też oczywiście się przy takich okazjach przewija. Na wiele sposobów jest odmieniany.
1: To jeszcze raz Michał Głowiński, który opisując język władzy końca lat 60. mówił tak, stosuje się ogólną nazwę niemiecki, czyli zły, złowrogi, antypolski. I Głowińskiemu chodziło też o to, że ta rytualizacja i występowanie wyrazu Niemcy, niemiecki tylko w tych negatywnych kontekstach, to powodowało, że on przestawał być neutralną nazwą, jak Hiszpanie czy na przykład Słoweńcy. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że za chwilę słowo Ukrainiec też nie będzie neutralne. Może już nie jest.
3: Wzrasta, to widać w różnych badaniach socjologicznych, że wzrasta no, ilość osób, którym się to słowo kojarzy zdecydowanie negatywnie. Polaryzuje się. Maleje procent respondentów, którzy mówią, że mają neutralny stosunek do Ukrainy, Ukraińców. I to oczywiście to zjawisko, ono jest przez socjologów w różny sposób opisywane. No mamy dość dużą mniejszość ukraińską, która wzrosła po 2022 roku, więc z tego cała nasza wiedza o mechanizmach, zjawiskach społecznych mówi, że pewne reakcje, chociaż smutne i możemy powiedzieć niemoralne, ale są nieuniknione, są naturalne w tym sensie, że one po prostu występują i się pojawiają. Tym, co oczywiście, nad czym można by mieć kontrolę, to są zachowania polityków, którzy no bez skrupułów podsycają te emocje, no bo czują, że to będzie ich paliwo wyborcze, że za rok już wybory, trzeba dorzucać do tego kotła, ile się da, bo mnie ta para podniesie do góry, no najwyżej mnie podniesie. No. Więc ja muszę być pierwszy. Muszę być pierwszy, dorzucać jak najwięcej i zdystansować moich konkurentów, którzy może też by coś chcieli złego powiedzieć o Ukrainie, ale ja powiem jeszcze mocniej, jeszcze gorzej, jeszcze
1: bo
3: bardziej.
1: Bo jest ta licytacja. Pierwszy był tak. Grzegorz Braun zresztą.
3: Tak, tak. No więc teraz niektórzy uważają, że no i tak Brauna nikt nie przelicytuje. On i tak powie tak coś takiego na koniec, że wszystkim, mówiąc kolokwialnie, pójdzie w pięty. No natomiast, ale takie hasła, porównywanie Ukraińców do zwierząt, tak. To jest, zaczyna się coraz częściej i to już widzę w różnego rodzaju komentarzach. Powiedzmy, no politycy jeszcze się tego języka wystrzegają. Komentatorzy, powiedzmy, tacy licencjonowani w oficjalnych mediach też. Natomiast influencerzy, czyli tacy liderzy opinii internetowej, już bardzo chętnie sięgają po to takie zestawienie, które w pewnym sensie jest odświeżeniem też pewnych mitów i stereotypów z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy ta retoryka antyukraińska była taka szalenie właśnie kolonizatorska i wyższościowa. No.
1: A nie ma pan w sobie jakiejś dozy lęku, niepokoju? Bo mnie zawsze tłucze się po głowie to, co napisał Wiktor Klemperer, że słowa są jak niewielkie dawki arszeniku. Tak niepostrzeżenie się je połyka, one się wydają początkowo nie szkodzić i ta trująca ich moc ujawnia się dopiero po jakimś czasie.
3: To oczywiście, że to no, niepokoi. Mogę to tylko opisywać i analizować. Wydaje mi się, że te mechanizmy... no, chciałbym wierzyć w to, że w pewnym momencie one się zatrzymają. Znaczy, że to paliwo się wyczerpie, że jednak jego pokłady są ograniczone, że to teraz wybucha takim silnym ogniem, ale z czasem po prostu się wypali i ten ogień przygaśnie. Ale to jest tylko nadzieja, no bo nie mamy nad tym, na to my, jako, nie wiem, społeczność akademicka, żadnego wpływu ani żadnej kontroli. Tę kontrolę mają tylko i wyłącznie politycy i kibicujący tym politykom dziennikarze.
1: Profesor Piotr Osenka, Instytut Studiów Politycznych, pan dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował Adam Brzeziński, a za chwilę ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Dobrego wieczoru.
4: Reklama.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Już jesteśmy, Monika Mroczka, Adam Mozga, jest 18.
2: Lekarz zwolniony ze szpitala. Sprawą z urzędu zajmie się prokuratura.
1: Sprawą Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym, który tylko w jeden rok zarobił ponad 1,5 miliona i zorganizować miał w szpitalu salonik dla politycznych kolegów.
2: Za chwilę o ruchu obrony granic, którego członkowie z Robertem Bąkiewiczem na czele zostali zatrzymani w Berlinie.
1: I ruchu Bronimy Polskich Granic, który z kolei organizuje samozwańcze patrole na dworcu w Warszawie.
2: Istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy.
1: Prezydent Francji dużo obiecuje po szczycie G7, którego był gospodarzem. Jest 18.01 już.
2: Radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, i lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego.
1: Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Prokuratura już działa z urzędu, a do tego ważą się losy dyrektorki do spraw medycznych szpitala. Skandal tylko się pogłębia. Cezary Jaszczyk.
3: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł, rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków koalicji obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
4: Jeśli te pokontrolne doniesienia się sprawdzą, my oczekujemy tej dymisji ze strony wiceprezydent odpowiedzialnej za szpitale.
5: Przede wszystkim nadzorującej kwestie ochrony zdrowia prezydent Renaty Kaznowskiej, ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
3: Apelowali przedstawiciele opozycji w warszawskiej Radzie Miasta. Radny PiS Damian Kowalczyk i Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Co do wspomnianej dyrektorki do spraw medycznych w Południowym, o jej losie jutro zdecyduje Rada Nadzorcza Szpitala. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: A od nas jeszcze 40 sekund zawiłych tłumaczeń, ale doceniam, że Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej przyjął zaproszenie Karoliny Lewickiej do wywiadu politycznego. Przywoływał deklarację premiera.
6: Wspomniał o tym, że przyjrzy się tym sprawom związanym z relacjami wewnątrzpartyjnymi, więc przed nami jakaś forma raportu czy analizy.
7: I mówił, że jeżeli było złamanie prawa, to będzie prokurator, a jeżeli naruszenie dobrych obyczajów, to odpowiedzialność polityczna.
6: To nie ulega wątpliwości, bo nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby moglibyśmy w inny sposób działać. Zresztą akurat sprawa służby zdrowia jest niezwykle wrażliwą sprawą, no bo ona dotyczy wszystkich obywateli naszego państwa i w różnych miejscach w Polsce różnie bywa. Są lepsze, gorsze możliwości czy usługi medyczne, więc pod tym względem jest to, a że sprawa dotyczy zdrowia i czegoś, co jest najcenniejsze, no to siłą rzeczy nie ma bardziej ważnej sprawy jak wyjaśnienie wszystkich spraw wokół tego problemu, który jest przez media opisany.
1: No tylko powtórzę to, jak ktoś, kto żyje w alternatywnym systemie ochrony zdrowia, ma uzdrawiać system ochrony zdrowia, w którym funkcjonuje większość Polaków? No chyba, że takie skandale jak ten przeleją szereg goryczy i sprowokują polityków do wprowadzenia zmian, że już bardziej opłacalne staną się zmiany niż ich brak.
2: Nowego traktatu nie ma, żeby uniknąć napięć politycznych.
1: I też, jak mówił mi dziś w TOK 360 Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, trudno byłoby podpisywać kolejny traktat, który ma dążyć do przezwyciężenia bolesnych podziałów z przeszłości, bo dotąd tych podziałów, zgodnie z poprzednim traktatem, przezwyciężyć się nie udało.
2: Zamiast traktatu ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument mówi o wzmocnieniu współpracy wojskowej, koordynacji wspólnych działań obronnych na Bałtyku i w polskiej przestrzeni powietrznej. Benedykt Connor.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że choć bezpieczeństwo Polski gwarantuje cały Sojusz Północnoatlantycki, Polska i Niemcy w obronności Europy pełnią szczególnie ważną rolę.
9: Wszyscy patrzą na Polskę i Niemcy. Niemcy zmieniły konstytucję, żeby więcej wydawać na obronność. Polska już wydaje 5%. Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm, chcemy współpracy gospodarczej.
8: Chcemy dalej inwestować w amerykańskie technologie, ale najważniejsze jest wspólne inwestowanie w europejski przemysł, mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie. Po pierwsze, chcemy zapewnić jak najlepsze wyposażenie naszym siłom zbrojnym. Po drugie, potrzebujemy większej niezależności europejskiej w budowaniu naszych łańcuchów dostaw i produkcji systemów obrony. Data podpisania umowy przypada na 35. rocznicę zawarcia między oboma krajami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
2: Prokuratura zajmie się sprawą podszywania pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania przez członków grupy Bronimy Polskiej Granicy innych osób na Dworcu Centralnym w Warszawie.
1: W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami BPG, Bronimy Polskiej Granicy, a później na dworcu stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.
2: Premier Donald Tusk zapewnia, że to ekscesy, a nie poważne zjawisko, bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego. Zapowiedział, że takie działania będą traktowane z całą surowością prawa.
1: A inni chuligani polityczni, tym razem nie z ruchu Bronimy Polskiej Granicy, a ruchu obrony granic, inni chuligani polityczni byli wczoraj w Berlinie przed tymczasowym pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Robert Bąkiewicz i jego kompanii chcieli wbrew zakazowi policji umieścić tam krzyż, no i zostali zatrzymani.
2: Środowisko Bąkiewicza nie powinno odwoływać się do religijnych symboli, mówił w popołudniu TOK FM gość Przemysława Iwańczyka, dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
10: Krzyż jako taki dla chrześcijan oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza, krótko mówiąc, który od lat już nas przekonał do tego, że jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii, a w ramach tego także symboli chrześcijańskich. No jest to typowy bojówkarz.
1: Temat wizyty Roberta Bąkiewicza w Berlinie wróci jeszcze dziś w TOK 360.
2: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy, uważa jego gospodarz, prezydent Francji.
1: Emmanuel Macron przekonuje, że jest wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kilka razy podkreślał, że istnieje wspólna wola krajów G7, a więc i USA, by w sprawie Ukrainy iść dalej.
2: Zaznaczył, że kraje G7 zgodziły się, że żeby zwiększać presję na Rosję i że uznały, że ze strony Rosji nie ma poważnej woli, by zakończyć wojnę.
1: I był tam na miejscu Donald Trump. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy uważa Władimira Putina za głównego odpowiedzialnego za wojnę w Ukrainie, powołując się na dobro toczących się negocjacji. Mówił też, że zastanawia się nad przywróceniem sankcji na rosyjską ropę naftową, to z drugiej strony.
2: Pytany o swoją wczorajszą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że była bardzo dobra, lecz dodał, że dobrą rozmowę odbył również z Putinem.
1: Ceny paliw na stacjach na razie są stabilne, pomimo obowiązującej od wczoraj pełnej stawki akcyzy.
2: To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
11: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
11: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80%.

0: Producent lalki Radosław Drabik.
1: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale przystępując i planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Było wielkim szczęściem, że udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń. Nie mówi, o, tu znowu ktoś, tylko po prostu idzie za historią i emocjami całego filmu, a nie popisów kostiumowych aktorów.
2: Z wybitnymi aktorami w lalce to sprawa kluczowa. W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, Brzeckiego Marek Konrad.
0: Oprócz nich na ekranie pojawią się Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwal-Ndowski czy Maria Dębska.
2: To jest TOK 360, jest 18.10, kierunek Berlin. Adam Mozga, bo gościnią TOK 360 jest Agnieszka Chreczuk, dziennikarka z Berlina właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Robert Bąkiewicz ze swoim ruchem obrony granic zamordował się w Berlinie, gdzie przed tymczasowym pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej chciał zamontować wbrew zakazowi policji krzyż. Został zatrzymany i generalnie promuje teraz narrację pod hasłem Niemcy mnie biją i nawet jeden się śmiał, kiedy mnie skuwał. A ja się zastanawiam, dlaczego ten pomnik w Berlinie, umieszczony w centrum miasta, owszem, tymczasowy pomnik, na który trzeba było bardzo długo czekać, budzi w prawicy tak duże emocje?
3: No ja myślę, że przede wszystkim chodzi o taką różną estetykę, której my niekoniecznie rozumiemy jako Polacy, dlatego że u nas od dawien dawna tradycyjnie stawia się pomniki dosyć duże, okazałe i to oznacza nasz szacunek do tych, których wspominamy. Natomiast w Niemczech wygląda to zupełnie inaczej. W Niemczech rzeczywiście też była tendencja do stawiania wszystkiego monumentalnego bardzo długo. No i niestety też w trakcie III Rzeszy. I po wojnie Niemcy od tego odeszli. Właśnie o to, żeby odciąć się wyraźnie od symboliki III Rzeszy. I teraz mają raczej tendencję do stawiania takich symbolicznych, minimalistycznych rzeczy. My wspominamy zawsze pomnik ofiar Holokaustu, który jest dosyć rozległy, natomiast nie jest jakiś imponujący wielkością. Ale większość pomników, jak się zobaczy, też pomniki innych ofiar, czyli ofiar na przykład akcji T4, eutanazji w ramach III Rzeszy, czy homoseksualistów, to są tak samo symboliczne pomniki, które naprawdę nie rzucają się w oczy z daleka. Albo są to pomniki zupełnie takie abstrakcyjne, jak pomnik Sinti i Roma. Także naprawdę nie ma się co w tym doszukiwać jakiegoś lekceważenia dla nas. No a w gruncie rzeczy chodzi o to, że jest to pomnik dla Niemców i on ma przemawiać do Niemców, a nie ma odpowiadać naszym wyobrażeniom, jak my byśmy chcieli upamiętnić, bo my też nie musimy upamiętniać, my świetnie wiemy i pamiętamy, a to mają zauważyć Niemcy.
2: A krzyż by tam pasował przy tym głazie upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i III Rzeszy?
3: Znaczy, Niemcy ogólnie unikają symboli religijnych. Przy pomniku ofiar Holokaustu też nie ma żadnych symboli religijnych. Natomiast krzyż tam już Bąkiewicz rok temu postawił, tylko znacznie mniejszy. I on był tak spokojnie, luźno położony, bo to nie jest pierwsza akcja Bąkiewicza przy tym pomniku i w zeszłym roku on co prawda też mówił, że policja go nie chciała dopuścić, natomiast on tam był, wtedy dostał nawet zgodę taką spontaniczną, ale to była trochę inna sytuacja, on nie chciał maszerować, on stał przed tym pomnikiem. Także krzyż tam leżał jakiś czas, potem został zabrany razem ze zwiędłymi wieńcami i to też spowodowało, z tego co pamiętam, oburzenie polskiej prawicy. Natomiast to nie jest jakby, po pierwsze, znowu wracamy do pytania, czy ten pomnik ma przypominać Niemcom coś, a dla nich te symbole religijne nie są w tej chwili takie oczywiste i to wszystkie symbole religijne. No a po drugie, czy my tego naprawdę potrzebujemy? Też my jako Polacy. To były nie tylko ofiary chrześcijańskie, to znowu wchodzimy w to. To jest tak naprawdę pomnik poświęcony, sam Bąkiewicz mówi, 6 milionów obywateli polskich, on mówi 6 milionów Polaków, ale wśród tych 6 milionów Polaków no większość stanowili jednak nie katolicy, nie chrześcijanie. Więc znowu wracamy do takiej dyskusji, jak kiedyś była w Auschwitz.
2: Ja byłem przy tym pomniku, chwilę się go naszukałem, ale on rzeczywiście jest w bardzo

0: reprezentacyjnym miejscu. Bundestag, Urząd Kanclerski są dosłownie tuż obok. Bardzo długo przyszło nam czekać na ten pomnik. On wciąż jest pomnikiem tymczasowym. Dlaczego to tak trudno idzie?
1: Zależy na to, z jakiej strony się spojrzy. Po pierwsze, wszystkie pomniki upamiętniające wszystkie ofiary, łącznie z niemieckimi ofiarami, czyli wśród Niemców byli i Sinti, i Żydzi, i ofiary eutanazji, one wszystkie powstały dopiero w tym wieku. Czyli na wszystkie trzeba było czekać ponad 60 lat. Po drugie, ten pomnik polski jest tak naprawdę pierwszym pomnikiem poświęconym konkretnemu narodowi. Tak, bo jeżeli mówimy o ofiarach Holokaustu, to byli Żydzi różnych narodowości, tak? To byli Polacy, to byli Francuzi, to byli Niemcy, to samo dotyczy Sinti. Oraz ofiary eutanazji tak samo różnych narodowości. To jest pierwszy pomnik, który poświęcony jest konkretnej narodowości i stąd wynikła też duża dyskusja na początku, czy jeżeli zrobi się pomnik poświęcony Polakom jako pierwszemu narodowi, czy nie należy w takim razie postawić pomnika Grekom, Białorusinom, Ukraińcom i tak dalej. Czy nie lepiej tak, żeby zrobić pomnik wszystkim mordowanym przez Niemców w czasie III Rzeszy. To była długa dyskusja, dlatego też się to nieco przeciągnęło. I tak naprawdę to, że ten pomnik stoi jako pomnik tymczasowy z prywatnej inicjatywy. Na świetnej, tak jak on powiedział, świetnej działce, bo ta działka jest bardzo dużo warta. To był też problem Bąkiewicza, to jest dzielnica rządowa, no jest dzielnicą chronioną. Tam, żeby zrobić taki przemarsz, jak on chciał zrobić, to on powinien 7 dni wcześniej to zgłosić, czego oczywiście nie zrobił. Jest to rzeczywiście. To jest też, trzeba spojrzeć na to, że naprawdę ludzie się zaangażowali, że dla wielu Niemców ci Polacy byli na tyle ważni, że o żaden inny naród taka grupa Niemców, niemieckich intelektualistów nie walczyła, żeby postawić pomnik, żeby pokazać, że się o nich pamięta. Więc można to na to spojrzeć z tej strony. Oczywiście to trwało bardzo długo. I niektórzy z tych ludzi, którzy walczyli o ten pomnik, którzy podpisali petycję 8 lat temu, oni już nie żyją. Oni w międzyczasie czasami zdążyli doczekać tego pomnika tymczasowego, który powstał rok temu, no i niestety już umarli. Między innymi Rita Zwismuth, która była naprawdę wielką orędowniczką i przyjaciółką Polaków. No niestety, trwało to tak długo, ale nie tak długo, jak nam się wydaje, bo samo upamiętnianie to jest dopiero ten wiek.
0: Częścią dyskusji o tym pomniku była też dyskusja o budowie domu polskiego i co z tym?
1: To jest też taki niemiecki trend. Niemcy uważają, że sam pomnik nic nie da, bo żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodziło w tej wojnie i dlaczego myśmy tak cierpieli, i dlaczego my to tak do dzisiaj mocno przeżywamy, to trzeba zrozumieć całą historię wojny. A tego się nie przeżyje, nie zrozumie, jak się zobaczy tylko pomnik, ewentualnie z jakimiś paroma tablicami informacyjnymi, które stoją. Tak, tam stoją też tablice informacyjne o tym, czym była wojna, jak Polacy byli mordowani i tak dalej. Ale że to jest za mało. I Dom Polsko-Niemiecki miał być takim uzupełnieniem. To się miało składać, upamiętnienie Polaków miało się składać z dwóch części, czyli pomnik, każdy może sobie przejść koło pomnika, patrzy na pomnik, mówi, aha, ale o co chodziło? I wchodzi do domu polsko-niemieckiego, który jest obok. To jest taka tendencja edukacji historycznej, że edukujemy, nie tylko pokazujemy, wspominamy, ale edukujemy, na czym to polegało. Także sam w sobie, ja akurat bardzo lubię tą tendencję niemiecką, żeby się też czegoś więcej dowiadywać. Natomiast tutaj Niemcy nam trochę poszli na rękę, bo to miało powstać razem, ze względu na to, że Polsce bardzo zależało na pomniku, no to Niemcy postawili w grudniu zeszłego roku już wyraźnie na pomnik, że to ma być w pierwszej kolejności nie powstawać razem, bo Dom Polsko-Niemiecki to jest oczywiście budynek, to jest przygotowanie wszystkich wystaw i tak dalej, to będzie trwało znacznie dłużej. Dlatego pierw stawiamy na pomnik, żeby Polska mogła zobaczyć, że naprawdę Niemcy chcą upamiętnić ofiary. No i ten pomnik dużo szybciej ma powstać, bo liczymy się z tym, że on powstanie nawet ten ostateczny pomnik w przyszłym roku. Wyniki konkursu, który się skończył, w tej chwili są projekty przeglądane, mają być podane w grudniu. No i w przyszłym roku on ma być już budowany, natomiast Dom Polsko-Niemiecki, no to już jest kwestia paru następnych lat.
0: No to czuję, że w grudniu będzie kolejna awantura w tej sprawie, bo myślę, że te wyniki konkursu mogą nie usatysfakcjonować niektórych. Bardzo dziękuję. Agnieszka Chreczyk, dziennikarka z Berlina, była gościnią TOK 360, 18.19, 18.20. Informacje TOK FM, a po nich Mundial w TOK FM.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jest gotowy do rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie bezpieczeństwa, jak tylko dostanie zaproszenie na spotkanie. Nawrocki zapowiedział wcześniej, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych będzie chciał rozmawiać z ministrem w sprawie obecności żołnierzy USA w Polsce. Prezydent rozmawiał z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem, który miał podtrzymać publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy umożliwiający powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu. Według resortu pozwoli to odzwierciedlić wpływ wynagrodzeń na poziom kosztów świadczeń. Projekt ustawy rząd przyjął wczoraj w reakcji na sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Medyk był jednocześnie radnym w Ursusie, wybranym z list Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek przestał być członkiem partii. Dzisiaj stracił też pracę w stołecznym szpitalu południowym. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Hurkacz był jedynym Polakiem startującym w tegorocznej edycji.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl
0: 18.22, Adam Ozga.
10: Przemysław Pozowski, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Mundial w TOK FM.
10: Wiesz co, powiem ci tak, znacząco czuję, że mam inną energię o godzinie 6.20 i 18.20.
0: To chyba tak jestem działa organizm ponad 40-letniego człowieka, po prostu, nie wypominając. A też masz wrażenie, że mundial się toczy w Stanach Zjednoczonych, a nie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, że jakoś ten Meksyk i Kanada to... Czasem możemy pomyśleć, że Toronto jest w Stanach Zjednoczonych, albo Mexico City jest w Stanach Zjednoczonych.
10: Nie, no to Toronto, bardzo mi się podobał stadion w Toronto, bo nie widziałem go wcześniej i blisko metropolii i taki jakiś skrojony na miarę, nie za duży, nie jakiś, no taki po prostu fajny stadion z tymi Bośniakami jeszcze się cieszącymi, że Bośnia gra w Mistrzostwach Świata, która wyeliminowała Włochów. Więc z Toronto i z Kanadą miałem bardzo pozytywne skojarzenie. Natomiast rzeczywiście, no co włączamy mecz, to Boston, New Jersey, Los Angeles i tak, no masz
0: wrażenie.
10: No właśnie,
0: wrażenie absolutnie zaburzone są te proporcje i myślę, że też na tyle, na ile można te wszystkie inwestycje wizerunkowo odzyskać, no to Stany Zjednoczone biorą wszystko, a Meksyk i Kanada trochę to wygląda w tej ogólnej fifowskiej narracji, jakby były na doczepkę. Przykro mi.
10: Tak, ale powiem ci, że po tych meczach z wtorku, dzisiaj mamy
0: środę,
10: można by wyprodukować takie koszulki Make American Stadiums Great Again, bo rzeczywiście 281 223 kibiców, więc chyba Donald Trump triumfuje, że sukces jest.
0: A narzekaliśmy na to, że ceny biletów są tak wysokie, że może będą pustki.
10: A tu proszę, popyt, podaż, wolny rynek.
0: Bilionerzy już są w Stanach Zjednoczonych. Szkoda tylko, że to rozwarstwienie takie duże. Grupa I, Francja, Senegal 3-1. Grupa I również Irak, Norwegia 1-4. Grupa J, Argentyna, Algieria 3-0. Grupa J także Austria, Jordania 3-1.
10: Strasznie trudne pytanie, już wczoraj moja narzeczona zadała. Właściwie to wysnuła tezę, bo to chyba jest tak, mówi, że w tych meczach grupowych to pada mniej bramek niż potem w fazie pucharowej. Tak zrobiłem wielkie oczy. Mówię, no ale jak? Czekaj, no przecież jest większa dysproporcja między tymi drużynami. A potem mówię, no ale Hiszpania 0-0 było. No mówię, tak, ale to był wyjątek, bo z kolei nie było 7-1.
0: Ja mam to myślenie, dlatego że w fazie pucharowej jest dużo więcej do stracenia niż w pierwszym meczu fazy grupowej. W fazie grupowej, jak się za bardzo odsłonisz i dostaniesz dwie bramki, no to pa, wracamy do domu. Pucharowej.
10: No w pucharowej.
0: Tak. No więc dlatego w fazie pucharowej powinno padać mniej bramek. Tak.
10: No a teza była odwrotna, że padać miałoby więcej. Ale moim zdaniem jest tak, jak ty mówisz.
0: A sprawdzałeś?
10: Nie, no bo mówiłem, że no przepraszam bardzo, ale muszę mieć tutaj liczby pełne z wszystkich mundiali. Italia 90 był bardzo zamkniętym mundialem, tam padało średnio chyba niecałe dwie bramki na mecz, może troszeczkę ponad dwie. Wtedy wprowadzili ten przepis, że nie można podawać do bramkarza, ale generalnie, no tak ty przeczytałeś wyniki i tak biorąc za przykład te mecze, które były, no powiedzmy już wczoraj, tak? Czyli 4 bramki w meczu Francja-Senegal, 3 bramki to jest już 7, tak? Znowu 4 Jordania, no to dużo tych bramek jednak. Irak-Norwegia 5 bramek. Także goli ci w fazie grupowej dużo. A ty już ze sztuczną inteligencją no, będziesz gadać tak. Też ze mną.
0: Po prostu jestem ciekaw. Żeby było jasne, nie wierzę w to, co mi wypluwa w tej chwili sztuczna inteligencja. Ja ale wypluwa traktuję. Ona, że więcej bramek na mecz w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej pada średnio w fazie grupowej. Analizy historycznych turniejów, zwłaszcza w erze nowoczesnego futbolu od lat 60. XX wieku, wyraźnie pokazują, że spotkania w grupach są zazwyczaj bardziej otwarte.
10: Czyli warto ale danych nie przytoczyło. Warto oglądać te mecze o 3 w nocy.
0: No tym bardziej, że dzisiaj te rozgrywki grupowe się domkną, ale ja jeszcze chcę wrócić z tobą do tego, co było nocy poprzedniej, dlatego, że to był taki moment mundialu gwiazd. Jeszcze dzisiaj Cristiano Ronaldo.
10: Oj, Harry Kane też zacznie mundial.
0: Tak. Luka Modric?
10: Też.
0: No, więc parę dużych nazwisk.
10: A przynajmniej Chorwacja.
0: Parę dużych nazwisk w tych ostatnich 24 godzinach na mundialu zaczęło grać i to całkiem nieźle zaczęli grać im Mbappé i Messi
10: Mbappé
0: przede wszystkim.
10: Mbappé dublet i to piękna bramka na 3-1, gdy Senegal jeszcze przez chwilę uwierzył, że może coś się stanie zdziałać w tym doliczonym czasie gry, bo tam był przebieg taki, że Senegal no był drużyną nawet lepszą, powiedziałbym, w pierwszej połowie, a przynajmniej mającą groźniejsze sytuacje. Tak zwane expected goals na wyższym poziomie. No ale nie było tam goli do przerwy, a po przerwie Francuzi strzelili 2 razy i Senegal złapał ten kontakt w doliczonym czasie gry. I chwilę później dosłownie Mbappé. Ale też piękna asysta, ja to mówiłem też już o 6:20, piękna asysta Olise, to jest fantastyczny piłkarz, jak go w Bayernie oglądałem dość wnikliwie. I też druga asysta bardzo ładna, Rabiot. Więc Francja udźwignęła rolę faworyta, a Senegal nie zrobił takiej niespodzianki, bo to był mecz z historią, tak? No przed tym meczem się mówiło o tym otwarciu, gdy Francuzi jako mistrzowie świata przed własną publicznością w 1998 roku jechali bronić tytułu do Korei, do Japonii, no i na dzień dobry dostali właśnie.
0: Było tak i od tego czasu ja Senegal postrzegam jako potencjalnie czarnego konia, mimo że minęło 20 parę lat.
10: Myślałem, że chcesz powiedzieć, że od tego czasu kibicujesz Senegalowi i że skończyłeś w czerwcu 2018 roku, gdy nasze marzenia o świetnym występie kadry Adama Nawałki pogrzebali już w pierwszym meczu.
0: Moim zdaniem...
10: Stałem wtedy pod stadionem Spartaka Moskwa.
0: Moim zdaniem te marzenia pogrzebali nie Senegalczycy, a Grzegorz Krychowiak z Janem Bednarkiem i Wojciechem Szczęsnym, ale...
10: Albo Adam Nawałka,
0: sympatii.
10: Który próbował zmieniać ustawienie sprawdzonej obrony.
0: Tak też mogło być, ale... A Leo Messi? Co, on będzie rekordzistą w liczbie strzelonych bramek?
10: Już wyrównał rekord Miro Klose. Szczerze mówiąc, blisko tych cyfr też jest Kylian Mbappé. W ogóle, jak Mateusz Borek komentował...
0: Czyli Mbappé w przyszłości to przebije, no bo jest odpowiednio młodszy.
10: Myślę, że tak. Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski komentowali ten mecz Francja-Senegal. I to też powiem ci, że ja lubię słuchać komentarza, lubię, bo są tacy, którzy, nie wiem, wolą wyłączyć, słuchać tego feedu stadionowego. Jednak jak się to gdzieś do tych porównań dochodzi, i nagle sobie wyobraża, że taki Mbappé już przerósł, jeżeli chodzi o liczby w reprezentacji Francji, Michela Platiniego. No, także i to jest tak samo. Messi, Maradona, te porównania, które się same z siebie nasuwają. Więc tak, no Messi pokazał, że ani nie jest za stary, ani jeszcze nie powinien
0: Myśmy go trochę zapomnieli, bo on zarabia pieniądze w MLS. Tam poziom odpowiednio niższy.
10: Zaraz Robert Lewandowski, wiele wskazują, to będzie zarabiał razem z Leo Messim pieniądze w MLS.
0: No, pytanie, czy wróci za 4 lata na mundial. Pewnie nie.
10: No, jeszcze musiałby chyba grać w trochę lepszej drużynie niż reprezentacja Polski, chociaż nie odbierajmy tego mimo wszystko drużynie Jana Urbana. No, nie byli daleko od tego, żebyśmy się dzisiaj pasjonowali ich grą. Ledwie kilka minut.
0: Wracając jeszcze do meczu Argentyna-Algieria, no bo Hiszpanie zaliczyli falstart na przykład.
10: Szymon Marciniak niekoniecznie.
0: Typowani na faworytów. Argentyńczycy zdecydowanie falstartu nie zaliczyli. Co ciekawe, w bramce Algierczyków Zinedina Zidana.
10: Który się pojawia na trybunach.
0: Ciekawe, komu kibicuje.
10: Przyszły selekcjoner reprezentacji Francji. Zinedine Zidane.
0: A to już jest...
10: Nie jest potwierdzone, ale...
0: Dogadane?
10: To jest tak zwana informacja niepotwierdzona, ale pewna.
0: Okej, okay, ale to niezależnie od wyniku, rozumiem?
10: Tak, już... tak, kończy Deschamps.
0: No, on też latami chyba był w reprezentacji Francji.
10: Tak.
0: Szymon Marciniak, mówisz, że nie zaliczył falstartu.
10: No, miał mecz pierwszy. Mówię, że generalnie zaliczył start.
0: Bo niektórzy zarzucają mu bardzo poważny błąd. Zarzucają mu, że nie wyrzucił z boiska Leo Messiego.
10: Może oszczędził gwiazdę.
0: Dobrze, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się później. Ja tylko sugeruję, niezależnie od oceny tej sytuacji, żeby nie patrzeć na stopklatkę, bo stopklatka zawsze oszukuje, tam rzeczywiście są korki Leo Messiego na łydce przeciwnika, żeby patrzeć na dynamikę, patrzeć na kontekst i wtedy interpretować, czy jest to faul nieostrożny, jak to się mówi, czyli bez kartki, czy nierozważny, czy... zapomniałem teraz, jak się
10: ale
0: nazywa. Zużyciem nieproporcjonalnej siły, czyli czerwona kartka.
10: To ja wejdę z tym, z czym się tutaj wyrywam, ale jakby Szymon Marciniak, brak czerwonej kartki dla Messiego, to jest jedna rzecz, ale to, o czym ty mówisz, oczywiście, że tak, bo no, nie możesz dokonywać oceny sytuacji na bazie zwolnionego tempa tylko, więc sędziowie, jak nawet podchodzą do tego monitorka, korzystając z podpowiedzi VAR, to też sobie przecież każą puścić tą sytuację w real time, w takim realnym tempie, na realnej
0: ale
10: dynamice.
0: Ale tutaj VAR zgodnie z protokołem nawet nie mógłby zainterweniować, no bo jeżeli sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski, uznał, że to nie jest błąd, niepokazanie Leo Messiemu czerwonej kartki, czyli uznał, że na przykład jest to coś pomiędzy żółtą a czerwoną, to już na przykład w sprawie żółtej nie może interweniować.
10: Tak, tylko to jeszcze inna rzecz, bo ja mówiąc o tym podchodzeniu do monitora, miałem na myśli mecz Francja-Senegal, bo to też było zabawne, dlatego wspomniałem Mateusza Borka i Grzegorza Mielcarskiego, bo ja w momencie, kiedy przewracał się Mbappé w pierwszej połowie w polu karnym, od razu powiedziałem, rzut karny. Za chwilę dokładnie tak samo to widzieli komentatorzy Telewizji Polskiej, a sędzia podszedł do tego monitorka, oglądał to na stopklatce, w zwolnionym tempie, w realnym tempie i tego karnego nie podejmował.
0: I rozumiesz to?
10: No dla mnie karny w dalszym ciągu.
0: Dla mnie też 100%.
10: Także kontrowersje, no jak przy każdym mundialu są, jakkolwiek technologia nie będzie zaawansowana, no bo jest bardzo zaawansowana, półautomatyczny spalony, oczywiście VAR już od dawna.
0: To w ogóle widać po sędziach, jak zaawansowana jest ta technologia, no bo te kamery nasobne, nakładane na głowy,
10: bo to już jakieś
0: bardzo
10: nawet
0: futurystyczne.
10: Są, że sędzia biega i ma na sobie jeszcze więcej tego całego sprzętu. Nie wiem, czy widziałeś taki obrazek.
0: To, pewnie, że tak. Tam drony, nie drony. Rzeczywiście jest to też mundial technologii. Wybiegnijmy jeszcze odrobinę w przeszłość. Godzina 19, to bardzo ważne, bo te godziny się zmieniają.
10: Chcesz wybiegać, czy w przeszłość?
0: W przyszłość, oczywiście.
10: Przyszłość za 27 minut.
0: Za 27 minut Cristiano Ronaldo wychodzi na boisko przeciwko Portugalczyków Demokratyczna Republika Konga, która jako Zaire grała w 1974 roku.
10: I miała piękne koszulki.
0: I nie strzeliła bramki, więc łatwo będzie bilans mundialowy poprawić. Kto wie, czy nie z Portugalczykami. Te mniejsze reprezentacje potrafią na tym mundialu zaskoczyć. 22. Anglia, Chorwacja. Bardzo ciekawy, bardzo europejski mecz, bardzo nietypowy wobec tego, jak na ten mundial na razie.
10: I Anglicy jak zawsze jedni z faworytów do tytułu i jak zawsze przypomina im się, że ten jedyny raz to przed własną publicznością 66 rok i jeszcze musiał się radziecki sędzia wespół z liniowym bułgarskim albo odwrotnie, już nie pamiętam, pomylić i uznać bramkę.
0: A to już wiadomo, że ona nie padła, bo to jest najsłynniejsza bramka w historii. Tak, to jest najsłynniejsza kontrowersja chyba w historii Mistrzostw Świata. Nie wiadomo, czy bramka padła, czy nie. Uznana została.
10: Tak, więc Anglicy i Harry Kane, trzeba oglądać Harry'ego Kane'a. Jak on będzie grał tak, jak grał przez cały sezon w Bayernie, to klękajcie narody, wspaniale, wspaniale, naprawdę się prezentował w barwach Bayernu i zresztą w innych klubach wcześniej też, zresztą przecież król strzelców jednego z mundiali, więc być może nawet i powtórzy to swoje dokonanie podczas tego, w zależności od tego, jak ci Anglicy daleko zajdą. No mają po drugiej stronie Chorwatów, więc to też będzie mega ciekawe, choć ja się po Chorwatach wiele jednak nie spodziewam, myślę, że ten prime ich już jest za nimi chwilowo.
0: 8 lat temu, tak?
10: No, 4 też byli przecież w czwórce. Natomiast ja mówię, że pewnie odpadną szybko. Szybko odpadli z Euro 2024, ale Chorwacja i Mistrzostwa Świata to zawsze idzie w parze, więc może mnie zaskoczył i tym razem. No i jeszcze są potem oczywiście znowu o porach już takich małoludzkich mecze w nocy.
0: Ale takie mecze żadnej reprezentacji nie ujmując.
10: Kolumbia wraca na mundial po 8 latach. Kolumbijczycy to naród też piłkarski. Oni bardzo kolarstwo lubią i mają wielu też dobrych kolarzy.
0: Zmierzą się z Uzbekistanem o 4 rano i do tego jeszcze o 1 w noc Ghana kontra Panama. Zarywasz dzisiaj noc?
10: No na pewno oglądam Chorwację z Anglią. Być może z odtworzenia kolejne spotkania.
0: To już rano.
10: Tak.
0: Przemysław Pozowski, ważna sprawa, i tym samym kończymy pierwszą rundę zmagań grupowych i już drugie mecze.
10: Tak.
0: Przemysław Pozowski, dzięki wielkie, mundial.
10: Dzięki.
0: Tok FM, Mada Mózga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
11: Reklama.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Co za dzień.
20: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
23: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
24: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
26: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Porozumienie z Iranem ma być podpisane wkrótce, może w czwartek albo w piątek, stwierdził amerykański prezydent Donald Trump w wystąpieniu na zakończenie szczytu państw grupy G7 we francuskim Evian. Trump dodał, że jeśli Iran nie będzie się zachowywał, Waszyngton wróci do bombardowań. Polscy rolnicy dostaną z nowego budżetu Unii Europejskiej co najmniej 33,6 miliarda euro, co oznacza wzrost w stosunku do obecnej perspektywy finansowej, przekazał unijny komisarz rolnictwa Christoph Hansen. Dodał, że wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Projekt karania sędziów stanowi zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. Tak wynika z opublikowanej opinii Komisji Weneckiej o prezydenckim projekcie ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W konkluzji opinii wyrażono zaniepokojenie, że impas między spolaryzowanymi siłami politycznymi prowadzi do sytuacji, w której dostęp do wymiaru sprawiedliwości nie jest w Polsce zagwarantowany.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła, Ada Mozga po godzinie 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19:00 Kuba zdradzi co i jak, a po godzinie 20:00 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Tadam, Paweł naprzeciwko mnie.
29: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy się zajmowali, wydawać by się mogło, abstrakcyjną rzeczą, a zainspirowani razem z wydawczynią Karoliną Kłaczyńską pewną informacją, postanowiliśmy dzisiaj po prostu zaprosić ekspertów i razem ze słuchaczami i słuchaczkami pochylić się nad ciekawym zjawiskiem. Otóż Szwecja traktuje poziom czytelnictwa w swoim społeczeństwie jako pewnego rodzaju gwarant odporności społecznej na dezinformację. Do tego stopnia, że po prostu przeznacza co roku odpowiednie pieniądze na to, żeby poziom czytelnictwa nie spadał, a najlepiej, żeby wzrastał. I to jest na tyle dla nich taktycznie istotne, że po prostu traktują to tak jak zakupy amunicji, zakupy uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy dzisiaj z ekspertami, ale też ze słuchaczami zapytać się zaraz, ale jak to wygląda w Polsce w takim razie? Jeśli tak naprawdę jest, że to od poziomu czytelnictwa zależy odporność na dezinformację, jakaś tama przeciwko populizmowi, to gdzie my jesteśmy, jeśli ponad połowa Polaków mówi, my w ciągu ostatniego roku nie przeczytaliśmy ani jednej
0: książki. Ja też ostatnio widziałem dane świadczące o tym, że rośnie liczba ludzi, którzy nie rozumieją podstawowych przekazów, co wydaje mi się może wynikać wprost też z czytelnictwa.
29: No więc słuchacze dzisiaj po godzinie 20 właśnie o to będziemy pytali. Nasz numer to 22 44 044. Co powinna zrobić władza, skoro okazuje się, że naukowcy mówią bez wątpienia, społeczeństwa, które mają większy poziom czytelnictwa, są bardziej odporne na dezinformację i populizm. Z nami będą również eksperci, w związku z czym zapowiada się bardzo ciekawa, nieoczywista rozmowa.
0: Po godzinie 20 mikrofon TOK FM, Paweł Sulik, dzięki wielkie. Po 22 Maciej Zakrocki i jego polityczni goście, gościnie o bieżących sprawach sesji Parlamentu Europejskiego. Codzienny magazyn motoryzacyjny, rzecz jasna, już za chwilę. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Brzeziński, Monika Mroczko, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. TOK 360 jutro w samo południe i o 18.
1: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny w środę. Witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
3: Dzień dobry.
2: A dzisiaj powiemy coś o koncernie, który ma pod swoimi skrzydłami kilkanaście marek. Model jednej z marek, Dodge Charger, oficjalnie wejdzie do Europy, ale o tym w drugiej części audycji. Ale zaczniemy od takiej informacji dla każdego. Nie trzeba być wielbicielem muscle carów, żeby wiedzieć, co to jest za marka Citroen, Opel, Peugeot, Fiat, DS, Alfa Romeo czy Jeep. A dlaczego wymieniłem te wszystkie marki? Dlatego, że na nowej platformie, która będzie się nazywać STLA One, globalna platforma, to będzie jedna z trzech platform na świecie. Stellantis ma zamiar zmniejszyć liczbę platform. Nie wiedziałem, że jest aż tak dużo. I na tej właśnie platformie STLA One będzie produkowanych 30 docelowo modeli. Co jest ważne? Ważne jest to, że to jest naprawdę platforma bardzo uniwersalna. Nie dość, że to, tak jak mówią, jest to platforma skalowana, czyli taka modułowa, tak jak Volvo się mówi, że będą mogły być mniejsze i większe samochody na nim robione. Będzie wspierała instalację 800-woltową w przypadku elektryków, co umożliwi bardzo szybkie ładowanie, no najszybsze obecnie. No i to oczywiście obniży koszty produkcji, no bo zostaną te platformy, zostanie ich mniej. 2 miliony samochodów rocznie do roku 2035 ma być produkowanych na tej platformie, ale jeszcze coś może więcej o tym, tak oczywiście krótko, bo nie za wiele wiemy. Ona się pojawi najwcześniej w 2027 roku, a raczej pierwszy samochód zbudowany na tej platformie i z dużym prawdopodobieństwem będzie to Peugeot Segment C produkowany we Francji oraz jakiś Jeep. Dlaczego do tej pory Stellantis nagle uważa, że pojawił się problem? Dlatego, że platforma, którą znamy w wielu modelach stosowana, STLA Mini, no to ona pozwala owszem na użycie baterii o dużej pojemności, nawet ponad 100 kWh, ale no jest to, ma też swoje wady. No jest cięższy samochód, koszty produkcji są wysokie i nie w każdym modelu ona jest potrzebna, prawda? Z kolei jest też platforma EMP2, też o niej dużo mówimy, bo na niej jest wiele samochodów produkowanych, tańsza i mniejsza, ale dla odmiany tam baterie mogą mieć maksymalnie w elektrykach 60 kWh. No i w związku z tym taki Peugeot 308 czy Opel Astra, no nie może mieć imponujących zasięgów przy okazji takiej baterii, przy okazji zastosowania takiej baterii, a przecież zasięgi bywają większe w Kii, w Volvo czy w Renault, a czy nawet w Volkswagenie. No cóż, mam nadzieję, że też będzie produkowana na tej platformie, bo dlaczego by nie, nowa generacja Astry, a być może, nie wiem, czy Corsa też, oraz samochód jakiś kompaktowy SUV. Zobaczymy. Zdaje się, że ty masz coś więcej konkretnego chyba o samochodach Opla w przyszłości, jakie powstaną.
4: Właśnie, to znaczy a propos koncernu Stellantis, to jest spora część europejskiego tortu motoryzacyjnego. Mam trochę informacji dotyczących Opla. Nie wiem, czy pamiętasz, ale przez ostatnie miesiące, tygodnie dochodziły do nas różnego rodzaju informacje z koncernu Stellantis a propos przyszłości. Przede wszystkim najwięcej kasy, przepraszam, że tak brutalnie, najwięcej kasy w marketing będzie szło w stronę czterech firm, dookoła których też myślę, że będzie się koncentrowała uwaga. To jest Fiat, to jest Peugeot w Europie, to jest Jeep, to jest Ram w Stanach. Gdzie jest w tym wszystkim Opel? Nie ma go, natomiast też słyszeliśmy, że Peugeot ma być bardziej luksusowy, Citroen ma być bardziej taki budżetowy, młodzieżowy i technologiczny. Natomiast marka Opel ma być bardziej niemiecka. I to jest, wiesz, jakby przedziwne, dlatego że my żeśmy faktycznie w latach 90. nie traktowali marki Opel jak marki amerykańskiej. Traktowaliśmy ją jak markę niemiecką, jak firmę niemiecką. To samo było z Fordem. Wynikało to z tego, że Ford miał oczywiście oddziały w różnych częściach świata. Amerykański przecież Ford. No ale ta europejska produkcja, ona była bardzo oddzielona od tej amerykańskiej. Były co prawda Escort amerykański, był Escort europejski, ale to były dwa różne samochody.
2: Mondeo.
4: W przypadku...
2: Fusion, tak. Prawda, w Stanach, no.
4: W przypadku Opla to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że to była firma niemiecka do 1928 bodaj roku, kiedy to przejął ją koncern General Motors. I od tamtej pory, no oczywiście z przerwą w trakcie II wojny światowej, to była to firma amerykańska. Niemniej, Opel ma być bardziej niemiecki, co jest, tak jak mówię, pewnym paradoksem, bo on 100 lat temu był niemiecki, ale już potem był głównie amerykański, chociaż oczywiście projektowany w Europie i na europejskie gusta. Do roku 2030 mają się pojawić 4 nowe modele. I teraz słuchaj, jeden to będzie oczywiście SUV zbudowany z lipmotorem albo w ogóle na lipmotorze. Natomiast ma być nowa Corsa i ma być nowa Astra. Okazuje się, że Stellantis, że Opel wierzy w samochody kompaktowe. To jest nadal w Europie 30% sprzedaży nowych samochodów. No i tutaj, jeżeli chodzi o tę Astrę, ona będzie jednym z tych samochodów, który będzie zbudowany na tej platformie STLA One. Co tam jeszcze ciekawego? Chyba najciekawsze jest właśnie ta zapowiedź, że to ma być bardziej niemieckie auto. I jestem bardzo ciekawy, co to ma znaczyć. Dlatego, że teraz jak postawimy obok siebie Peugeota 308 i Opla Astra, i to są samochody zbudowane na tej samej platformie z bardzo podobnych klocków, no to z całym szacunkiem lubię jeździć Astrą, ale ona nie wygląda jak samochód niemiecki. Ona nie ma w sobie tego czegoś, co kiedyś miały te samochody. To jest taki trochę tańszy Peugeot. Peugeot jest, wydaje mi się, lepiej zaprojektowany w środku, z lepszych materiałów zrobiony, bardziej starannie zaprojektowany przede wszystkim.
2: Być może, słuchaj, z premedytacją Peugeoty są ciaśniejsze w środku, mniej miejsca mają, są ciekawiej zaprojektowane, jeśli chodzi o wnętrze, mi się bardziej podoba, ale nie, to znaczy trochę się z tobą nie zgodzę, bo jeśli chodzi o pomysł na stylizację z wnętrza, to on jest bardziej niemiecki niż Peugeot, w tym sensie, że jest taki przeciętnie, no bez żadnych fajerwerków, a w Peugeocie 208 ale... czy 308 wsiadasz i mówisz, kurczę, dziwne to, ale coś przynajmniej świeżego. A wsiadasz do Opla, to wszystko jest tak uporządkowane do bólu.
4: Ale o wiesz co, to nie jest... Ale Sławek, to jest uporządkowane do bólu, ale wiesz, niemieckie samochody zawsze kojarzyliśmy z jakąś jakością wnętrza i ergonomią.
2: A o tym mówisz? No tak, to jest takie przeciętne.
4: Jeżeli popatrzysz sobie na to, jak Golf 8.5 jest zrobiony w środku, z jakich materiałów, jak jest zaprojektowany i wsiądziesz potem do Astry, to ta Astra jest jakimś takim ubogim krewnym Golfa.
2: Dobra, no tutaj to okej.
4: W zaciasnych butach.
2: No, może tak być. Słuchaj, ja tak zerknąłem, jak ty mówiłeś, bo ciekawy byłem, jak to wygląda to w Europie właśnie, mówiłeś, Stellantis, tak, no, dobrze sobie radzi, bo co prawda grupa Volkswagena jest liderem, to jest ponad 1 000 000 samochodów przez pierwsze 4 miesiące, to są dane ACA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, ale Stellantis 650 tysięcy na drugim miejscu, jeśli chodzi o koncerny, i wzrost ma Volkswagen niewiele poniżej 3%, a Stellantis prawie 8%, a kolejna grupa Renault, bo mówię o grupach, ma spadek o 7%, a Toyota, grupa Toyoty, czyli Toyota Lexus, ma spadek o 3%, a Hyundai, czyli Kia Hyundai, ma spadek też o 3%. Czyli Stellantis ma największy wzrost, jakby tak patrzeć po koncernach, i też same marki odnoszą sukces i w Polsce, i w Europie. Zobacz, w Europie sprzedaż Fiata wzrosła 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Opla o 20%. No to natomiast marka Stellantis, koncernu Stellantis, nie dla każdego, też ze względu na ceny, też ze względu na pomysł na ten samochód, to jest Dodge. On istnieje. Bo ty mówisz, że Jeep i Ram, tak? Są takie wśród tych ważnych i będzie się koncern na nich koncentrował, tych amerykańskich. No natomiast mamy też Dodge'a. Ta firma wciąż istnieje i tak sobie patrzę, kiedy... Ach, jej, ta firma należy do Stellantisa od 5 lat. To nawet się trudno dziwić.
4: No tak.
2: Prawda? Dodge to już jest ponad 120 lat. Historia, amerykańska firma. Tu już nikt nie powie, że tam jakieś geny są Stellantisa przeszczepione, włoskie, francuskie czy niemieckie, i nikt na to nie pozwoli, prawda? Słuchaj, oni słynęli w latach 60., czego my nie możemy pamiętać, z muscle carów. Muscle cary to były takie samochody z silnikami z reguły ośmiocylindrowymi, z napędem na tył, długie, ponad pięciometrowe i mocne. Dodge Charger, Dodge Challenger, prawda? To chyba takie były. Na pewno był jakiś Buick, na pewno był Pontiac. O, Pontiac Trans Am był taki samochód. Plymouthy były pewnie. Tam dużo było modeli. One nie przetrwały 10 lat. Dlaczego? Bo zaczęto produkować te muscle cary paliwożerne, długie, duże, szybkie w pierwszej połowie lat 60. Nastąpił kryzys naftowy, historia zatacza koło, prawda? To były sankcje zastosowane wobec USA po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej. Mówię, dlaczego historia zatacza koło. W październiku 73 roku. I nastąpił wtedy gwałtowny cen ropy naftowej. Wzrost. I w związku z tym, kto będzie kupował takie paliwożerne muscle cary? No niewielu zostało takich. W związku z tym te samochody, po produkcja ich została stopniowo wygaszana. Ale te samochody pozostały. Oczywiście już nie były takie popularne, to była nisza, ale Dodge Charger 8. generacji pojawił się w Stanach już prawie 2 lata temu. I uwaga, dlaczego o tym mówię dziś? Wchodzi do Europy w 2 wersjach. Dodge Challengera nie ma, ale Dodge Charger przetrwał. Jest Dodge Charger Daytona, to jest elektryczny samochód, tak. Nie tylko elektryczny będzie, ale jest elektryczny samochód. 670 koni, przyspieszenie trochę ponad 3 sekundy albo 530 parę koni.
4: Cena?
2: Zaraz ci powiem, czy mam te ceny. W Polsce chyba tej ceny nie mam, ale jeszcze te moce to już mówiłem o mocach, przyspieszeniach mówiłem 3 albo 4 sekundy. W miarę, nie, normalne ładowanie, architektura 400-woltowa. Pojemność akumulatora, słuchaj, 100 kWh. To jest tak jak zawsze, to było takie dwudrzwiowe coupé. No, wygląda jak dwudrzwiowe coupé, bo jest dwudrzwiowym coupé, ale silniki spalinowe. Zapominamy już o ośmiocylindrówkach, są rzędowe szóstki, 3 litry pojemności, podwójne doładowanie, 550 koni, to masz poniżej 4 sekund do setki, albo 420 koni, 4,5 sekundy na setki. Wszystkie wersje, napęd na obie osie.
4: Cena?
2: No właśnie, nie mam tych cen, bo ich nie ma. Ceny są w euro, wiesz, 66 tysięcy euro najniższa cena. No to wiadomo, że nie na elektryka. Na jesieni tego roku będzie można kupić w Europie. W Polsce ceny to w ogóle o nich zapominamy. Czyli 66 tysięcy euro, słuchaj, za samochód 420-konny, 3 litry. Sześciocylindrowy. Co sądzisz o tym powrocie? Bo Challenger został wycofany z produkcji, Charger pozostał w tych 2 wersjach, elektrycznej i spalinowej.
4: Mam 2 pytania. No. Gdzie oni chcą to sprzedawać?
2: No, w wielu krajach Europy, ale...
4: Ale okay,
2: w których
4: wspaniale.
2: To nie, no nie wiem dokładnie, który będzie główny rynek. Platforma jest Stellantisa, ta STLA Large. To wiemy. I też będą wersje 4-drzwiowe, ale te zasłynęły te samochody i na zdjęciach też mam w wersjach, no, 2-drzwiowych. Słuchaj, no, dla mnie jak jest większy wybór, niech będzie. Cena na pewno nie będzie bardzo niska, tego elektryka to wiadomo. Sądzisz, że to chwyci w Niemczech? Wielkiej Brytanii?
4: Słuchaj, 280 tysięcy złotych, to jest 160 tysięcy euro. Wiesz, Charger za takie pieniądze...
2: No. Co, już wszyscy zapomnieli i nie będą chcieli sobie przypominać?
4: Wiesz co, to nie jest zły pieniądz, tak? To zresztą dzisiaj to ja się już nie podejmuję.
2: Patrzyłem pytanie, też, zaglądałem, wiesz, do wnętrza tych samochodów. One jeszcze na targach europejskich, ja ich nie widziałem, bo wydaje mi się, że ich nie było nawet na tych targach.
4: Ale wiesz co, jakość się bardzo
2: poprawiła. Prawda? I też patrzę o tą stylizację, jak to jest zaprojektowane. To jest naprawdę bardzo takie porządne, schludne.
4: No. Na pocieszenie ci powiem, tak, żeśmy zawsze śmialiśmy się z tych Chryslerów, które często były fantastycznymi samochodami, ale od momentu 300C śmialiśmy się, że te samochody w środku mają wielki kawał plastiku z dziurą wyciętą na radio. To tak żeśmy mówili o tym zawsze. I słuchaj, właśnie się ktoś z koncernu Stellantis obudził i mówi, że jak zobaczył Audi A4, które było zaprojektowane w 2008 roku, to się wkurzył, bo przy tym Audi ten ich 300C wyglądał po prostu strasznie.
2: Ale zobacz, w podstawowej wersji, jak masz napęd tylko na tył, ma samochód 5,25 długości, 8-stopniowy automat klasyczny. To bardzo co ciekawe.
4: Nie, słuchaj, Sławek, będę ja trzymał też kciuki. No. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy oczywiście już jutro.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę. A dziś razem z Filipem Pręgowskim, wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, będziemy rozmawiali o Davidzie Hockneyu. David Hockney, taki przypadek, kiedy artyście udaje się osiągnąć status supergwiazdy, zmarł 11 czerwca. To, że był znany, że jest wielkim nazwiskiem, to wszyscy wiedzą, natomiast warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało? Co takiego niezwykłego i co tak przyciągającego było w jego sztuce? Na czym właśnie polega jej unikalność? To po 19:00, zapraszam serdecznie.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Prokuratura wszczyna śledztwo po doniesieniach z warszawskiego szpitala południowego. Izrael ma otrzymać kopię porozumienia USA i Iranu, zapowiedział Donald Trump. Mimo zawieszenia broni w Strefie Gazy wciąż giną ludzie. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Warszawska prokuratura z urzędu zajmie się sprawą lekarza Dawida Kacprzyka. Chodzi o 28-latka w trakcie specjalizacji i byłego już członka warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna w rok pracujący w szpitalu południowym zarobił ponad 1 600 000 zł, a według dokumentów pracował średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. Jak twierdzi portal Zero, Kacprzyk w czasie pracy był widywany w telewizji i wykonywał prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus. Do tego miał załatwiać politykom leczenie bez kolejek. W reakcji na tę sprawę rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Nie rozwiąże to jednak problemu w sektorze prywatnym, oceniła w TOK FM kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr Maria Libura.
27: W Polsce mamy tak rozrośnięty system komercyjny, że uregulowanie jedynie systemu publicznego bez zwrócenia uwagi na czas pracy oraz wysokość stawek w systemie komercyjnym nie poprawi sytuacji systemu publicznego.
15: Dawid Kacprzyk do dzisiaj był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Został zwolniony z tej funkcji. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Waszyngton wysłał Izraelowi kopię porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Trump zapewnił, że utrzymuje dobre relacje z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a jednocześnie utrzymał krytykę kampanii Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Trump dodał, że porozumienie z Iranem zostanie oficjalnie podpisane jutro albo w piątek. Z kolei w atakach Izraela na Strefę Gazy od czasu zawarcia rozejmu między Izraelem a Hamasem zginęło ponad 1000 osób, przekazało Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Mimo obowiązującego od ponad 8 miesięcy zawieszenia broni, niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków na palestyńskim terytorium. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wojny Izraela przeciwko Hamasowi w Gazie przekroczyła 73 tysiące. Jutro wieczorem rozpocznie się w Brukseli dwudniowe posiedzenie głów państw i szefów rządów państw Unii Europejskiej. Głównymi tematami rozmów mają być dalsze wsparcie dla Ukrainy, wzmocnienie obronności i konkurencyjności Unii oraz nowy wieloletni budżet Unii po 2027 roku. Dwudniowy szczyt rozpocznie się od spotkania unijnych liderów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ten ma się w Brukseli stawić osobiście, aby przedstawić sytuację na froncie i najpilniejsze potrzeby w kraju. W informacjach to wszystko. Za chwilę informacje sportowe.
6: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją. Potem Ghana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z debiutującym na tym poziomie Uzbekistanem. Trener Kolumbijczyków Nestor Gabriel Lorenzo chce widzieć u swoich piłkarzy pełne zaangażowanie.
16: Chcemy cieszyć się tą chwilą. Jesteśmy wdzięczni, ale też chciałbym, żeby moi piłkarze gryźli trawę, wręcz umierali za koszulkę Kolumbii na boisku. Tak, powtarzam im od samego początku. Dzięki Bogu po 8 latach wracamy na Mistrzostwa Świata. Mamy sobie wielką nadzieję, ogromną chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony i to jest przesłanie, które towarzyszy nam każdego dnia.
17: I ese es el mensaje continuo de todos los días.
11: Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o godzinie 4, a pierwszy Portugalia kontra Demokratyczna Republika Konga trwa od 3 minut i na razie jest w nim wynik 0-0. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i z Kanadą. Belgijski kolarz Wout van Aert nie wystartuje w nadchodzącym Tour de France z powodu przedłużającej się kontuzji łokcia, ogłosił jego zespół Visma Lise Bike. 31-letni zwycięzca 10 etapów Tour de France w piątek wycofał się z wyścigu w Alpach, będącego jednym z ostatnich testów przed Wielką Pętlą. Z tego samego powodu, a wycofanie poprzedził upadek podczas treningu. Van Aert to także zwycięzca wiosennego wyścigu Paryż-Roubaix. W swoim bogatym dorobku ma łącznie 53 zwycięstwa, w tym tak prestiżowe jak w Stradę Bianche, Mediolan Sanremo czy Amstel Gold Race. Tour de France zacznie się 4 lipca i potrwa 3 tygodnie. Wsparcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
6: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: W nocy słaby przelotny deszcz możliwy na Pomorzu i ziemi lubuskiej. Jutro pokropi na północy, zachodzie i w centrum. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Na termometrach od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Portret podwójny Shirley Goldfarb i Gregoriego Mazurowskiego namalowany przez Davida Hockneya w 1974 roku to spore płótno, ale to nie skala jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są przedziwne kompozycyjne gry. Oboje portretowani byli artystami mieszkającymi w Paryżu, dzielącymi osobne pracownie, ale połączone w ramach jednego lokalu. Podobno obie były mikroskopijne, choć jej większa. W dodatku pomyślane tak, że Mazurowski wychodząc od siebie musiał przejść przez pokój Goldfarb, a ona mogła się nim w ogóle nie przejmować, miała więcej swobody. Może ktoś tu dominował, może w tym detalu była jakaś emanacja struktury władzy w związku między nimi. Najpewniej coś było, skoro David Hockney uznał, że należy zrobić z tego zasadę kompozycyjną. Co więc widzimy? Widzimy Goldfarb siedzącą na krześle profilem do nas. Patrzy gdzieś w przestrzeń. W pustym pokoju widać tylko jeden jej obraz, abstrakcję wiszącą na ścianie w tle. Przed Goldfarb malutki piesek. A poza tym pusto i jasno, i statycznie. Trochę jak w sali galeryjnej albo wystawienniczej, w której artystka rozsiadła się jako główne dzieło. U Mazurowskiego, którego przestrzeń niczym ciasna wnęka na zapleczu została upchnięta po lewej stronie obrazu, panuje półmrok. Sam artysta siedzi za biurkiem, które wydaje się zawalać całą przestrzeń, wypełniając ją od ściany do ściany. Siedzi i patrzy na nas. Wszystko wydaje się tu dzielić, a nie łączyć te dwie postaci, które jednak tworzyły parę. W dodatku Hockney uteatralnił całość, domalowując krutynkę. Zasłonkę, która została przesunięta niczym w teatrze. Ale i ten detal został wzięty w szerszą ramę. Mieszkanie artystów ze zdjętymi zewnętrznymi ścianami otacza normalny, banalny, prościutki świat codzienny. Kubeł na śmieci, żwir w ogrodzie, jakieś rośliny, mur. Trudno powiedzieć, czy Hockney w ten sposób nie nabija się trochę ze świata sztuki, która istnieje jako wielka, poważna i serio, tylko w małych, ciasnych pokoikach. Poza nimi jest nieco niedorzeczna. I nie umiem powiedzieć, dlaczego ten obraz zrobił na mnie takie wrażenie, ale bardzo często o nim myślę. Widziałem go w wiedeńskim Kunstforum na maluteńkiej wystawie Hockneya i miałem jedno z tych doświadczeń, o które chodzi w konsumowaniu sztuki. Nie mogłem przestać na niego patrzeć. Wydawał się zagadką, czymś z wierzchu niedorzecznym, ale nieprawdopodobnie precyzyjnie przemyślanym, czymś, czego sens próbowałem zrozumieć. I taka właśnie jest twórczość Hockneya, pełna zagadek i pytań, ale równocześnie jakoś wesoła, ironiczna, dowcipna, otwarta na interpretacje, daleka od artystycznego zadęcia, które wydawała się widzieć i wyśmiewać, a zarazem wyrafinowana, pełna ukrytych symboli, nawiązująca do klasyków i bardzo, bardzo różnorodna. Tak bardzo, że można w niej znaleźć własne nisze, własne ulubione miejsca i własne ścieżki. Ale na czym polegała jej wyjątkowość? Co takiego sprawiło, że Hockney stał się artystą supergwiazdą? O tym właśnie w dzisiejszej dłuższej rozmowie.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Reklama.
3: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiali o Davidzie Hockneyu. David Hockney zmarł 11 czerwca, czyli właściwie rzecz jest bardzo świeża. Ta informacja i ta wiadomość zresztą została podobno przekazana przez BBC z pewnym dość komicznym błędem, od którego pozwolę sobie zacząć, bo być może on też wprowadza trochę w ironię i dowcip, którego używał w swojej pracy, w swojej twórczości David Hockney. Nie wiem, czy pan słyszał, że BBC, podając te informacje w telewizji, użyło sformułowania: David Hockney zrezygnował. I potem wszyscy się bardzo śmiali, z czego on miał zrezygnować i czy BBC może za bardzo już odjechało w politykę i zapomina o tym, że istnieją również inne działki rzeczywistości. Myślę, że to jest całkiem niezła anegdota, bo naprawdę wszyscy twierdzą też, że Hockney by się z tego bardzo śmiał.
4: To bardzo ciekawe rzeczywiście. Nie, przyznam, że nie słyszałem tego, ale wygląda to rzeczywiście na wiadomość sformatowaną pod osobę ze świata polityki zdecydowanie. A ja może tylko dodam, że skoro mówimy o śmierci Davida Hockneya, to na stronie internetowej tego artysty cały czas wita nas piękny, kolorowy napis Love Life.
3: Ale to akurat jest zrozumiałe, mam wrażenie, w przypadku tego artysty.
4: Zdecydowanie.
3: Zresztą spróbujemy za chwilę Państwu jakoś wyjaśnić, na czym polega ta wyjątkowość i wybitność Hockneya. Kiedy on właściwie zaczął robić taką poważną, dużą, światową karierę?
4: Ja myślę, że ten moment wiąże się z jego wyjazdem do Kalifornii i do Los Angeles. To już było bardzo dawno temu, to był rok 1964 i wtedy też nastąpiła taka zasadnicza zmiana w twórczości tego artysty, która właśnie przyniosła mu tą rozpoznawalność związana z portretowaniem życia kolorowej, pięknej Kalifornii. Ale oczywiście w sztuce Hockneya wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż tylko kolor i piękno. No, pewnie jeszcze do tego dojdziemy.
3: David Hockney urodził się w 1937 roku, czyli w takim momencie chyba dość niełatwym, to znaczy zważywszy na to, że te pierwsze lata to będą lata wojenne i tuż powojenne. Ale co się właściwie wtedy działo w sztuce i w jaki świat artystyczny on wszedł z tego swojego Bradford w Wielkiej Brytanii?
4: Tak, Bradford to takie miasto, które w połowie XX wieku było miastem chyba dosyć szarym i mało przyjaznym miastem przemysłowym. Natomiast czasy w młodości Hockneya też przypadają na ten okres świeżo powojenny. On zaczął studiować w Londynie w Royal Academy of Arts właśnie w latach 50. Wtedy rzeczywistość taka ogólna, życiowa, ale też artystyczna była zupełnie inna niż dzisiaj czy w późniejszym okresie XX wieku. Hockney wchodził w dorosłość artystyczną w czasie, kiedy dominowała sztuka abstrakcyjna, kiedy dominowała sztuka materii, informel, sztuka, która eksperymentowała formalnie, ale która miała takie podłoże bardzo mocno egzystencjalne, wynikające jeszcze właśnie z doświadczeń wojennych i powojennych. Więc zresztą jego wczesna twórczość też taka była. Powiedziałbym, że była ona taka mało barwna w porównaniu do tego, co robił później i taka też mocno osadzona w tej takiej egzystencjalnej rzeczywistości. Więc to były początki, to był ten czas, w którym Hockney wchodził w dorosłe życie, no ale jak widać z jego późniejszej twórczości, on bardzo szybko znalazł swoją drogę i zupełnie inną niż to, co wtedy się działo w sztuce.
3: No właśnie, na czym ta droga polegała i dlaczego o nim się często mówi,

0: że to jest taki malarz, jakby to powiedzieć, klasycyzujący. Mimo tego, że dla wielu, no użyjmy tego słowa, nieciekawego laików, jak się pierwszy raz skontaktują z jego sztuką, czy zobaczą te najwybitniejsze obrazy, to mogą pomyśleć na takie jakieś koślawe ludziki, prawda, i krzywe domki, więc o co chodzi w zasadzie?
1: No właśnie, pytanie, czy klasycyzująca, czy koślawe ludziki, krzywe domki, bo w jego twórczości mamy tyle rozmaitych wątków, że trudno byłoby go w taki bardzo jednoznaczny sposób określić jako właśnie artystę przynależącego bardziej do tej tradycji klasycyzującej, czy też eksperymentującej. On jest o tyle wyjątkowy i chyba też na tym polega jego wybitność, że był artystą potrafiącym, czy odnajdującym się zarówno w tej klasycyzującej, opartej na tradycji sztuki ścieżce, jak i w tym obszarze eksperymentów. My znamy na przykład te najsłynniejsze jego dzieła z tego okresu wspomnianego już przez nas kalifornijskiego. One są takie eleganckie, formalnie, bardzo, bardzo powiedziałbym, zdyscyplinowane pod względem formy i tam nie widać tej koślawości, wręcz przeciwnie, te postaci czy przestrzeń jest bardzo taka uporządkowana i zgeometryzowana, ale z kolei w późniejszej twórczości, w latach 80. i także później 90. i 2000. ta jego skłonność do deformacji, eksperymentów z formą jest bardzo obecna i tutaj ta koślawość, jeśli chcemy to tak nazwać, rzeczywiście gdzieś tam jest widoczna. Ale ja myślę, że to, co łączy te dwie skłonności, czyli z jednej strony skłonność do jakiegoś klasycyzowania, a z drugiej do eksperymentowania, to jest po prostu dialog z historią sztuki, który on prowadził w taki bardzo szeroki sposób. To znaczy on potrafił nawiązywać do dawnych mistrzów, takich jak Van Eyck na przykład, czy Engr. A z drugiej strony miał talent i wszelki potencjał, żeby dialogować, dyskutować z Cezanem, Picassem czy z Matissem. Dlatego też trudno mi jest określić w taki jednoznaczny sposób Hockneya, bo tych Hockneyów jest tak naprawdę wiele.
0: Ale tu warto chyba powiedzieć, że to jest właśnie taki przypadek artysty, który jest nieprawdopodobnie erudycyjny. Erudycyjny w swojej sztuce, ale też ma bardzo, jakby powiedziałbym, ułożoną wizję tego, co on uważa za sztukę. Że to nawet jeżeli się, nie wiem, nie zna tego, co Hockney mówił, to i tak się to czuje, patrząc na te obrazy.
1: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że gdybyśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się wielkość Hockneya, to jest jeden z tych elementów właśnie, które wynikają z pana pytania. To znaczy on był artystą absolutnie świadomym tego, co robi i świadomym też tradycji sztuki, świadomym historii sztuki. I myślę też, że był to jeden z tych artystów, a takich, proszę mi wierzyć, nie ma wcale tak wiele, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest rola sztuki, a przynajmniej wiedzieli, czego oni od sztuki oczekują. I myślę, że to jest ten bardzo istotny element, że on doskonale wiedział, czego chce, wiedział, czego chce jako artysta. I gdybym miał jednym zdaniem, które być może później rozwiniemy, odpowiedzieć, czym to jest, to jest to po prostu jedna wielka opowieść o patrzeniu, o postrzeganiu świata. To znaczy jego sztuka jest o percepcji, jego sztuka jest o różnych mechanizmach percepcji. Pewnie jeszcze dojdziemy też do kwestii różnic pomiędzy naszym postrzeganiem rzeczywistym, naturalnym, a tym, jakie dostarcza nam obraz fotograficzny, bo to też jest bardzo istotne w jego twórczości.
0: No to z pewnością, ale może teraz rzeczywiście warto zrobić takie nawiązanie do pewnego cyklu, czy, no zaryzykuję, że cyklu, ale nie wiem, czy to było zawsze pomyślane jako cykl, czyli słynny Bigger Splash. Co, to jest bardzo charakterystyczny dla Hockneya obraz, czyli widzimy taki dom w stylu mid-century modern z jakąś nieco lichą palmą na tle takiego mocnego błękitu nieba. Przed tym domem w pierwszym planie mamy błękit wody, trampolinę i właśnie ten splash, czyli ktoś do tego basenu właśnie wskoczył. Mamy ten rozbrysk wody. I to jest często traktowane jako taki podpis, można by powiedzieć, taki autograf Hockneya, właśnie ten obraz i jego warianty, bo tych wariantów była cała masa, podobno była też taka legenda, że on tego natrzaskał całe mnóstwo i w pewnym sensie dobrze z tego żył, czego oczywiście nie, o co nie można mieć pretensji, bo bardzo wielu artystów tak robi i tak na przykład było z Dwórnikiem, który też wersji swoich obrazów miał strasznie dużo, więc to nie jest nic niecodziennego, ani żaden zarzut, ale dlaczego to się tak przebiło i dlaczego to tak zostało, jak taki pierwszy obraz, który wielu osobom przychodzi na myśl, kiedy myślą o Davidzie Hockneyu?
1: No właśnie, jeszcze a propos, nawiązując do tego, czy artysta ma prawo dobrze żyć ze swojej sztuki, to też jest taka ciekawa historia, tak króciutko, bo to dygresja przecież. Właśnie gdzieś w latach 60., czyli wraz z początkiem pop-artu, artyści przestali wstydzić się czy ukrywać fakt, że mogą dobrze żyć ze swojej sztuki. To oczywiście jest przede wszystkim przypadek Warhola, który z tego uczynił taką legendę, prawda? Natomiast tak, Hockney był rzeczywiście artystą, który świetnie sobie poradził na rynku sztuki i bardzo, bardzo fajnie, że tak było i oby innym też to się udało. Natomiast wracając do pytania, A Bigger Splash to jest obraz chyba rzeczywiście najbardziej znany w twórczości Hockneya. Myślę, że to jest też jeden z takich ikonicznych obrazów sztuki XX wieku. A skoro już padło to hasło pop art, to on też bardzo często właśnie bywa jakoś zestawiany z twórczością artystów pop i też traktowany jako taki przykład charakterystyczny pop artu. Ja przyznam szczerze, że ja nie wiem, dlaczego akurat ten obraz stał się tak popularny. Być może jest to jakby kwintesencja tej opowieści o luksusowej, eleganckiej Kalifornii, którą portretował Hockney w latach 60. Być może ten element luksusu pokazany też w końcu w taki bardzo prosty, też trochę zgeometryzowany sposób jakoś przebił się do świadomości i stał się takim właśnie obrazem ikonicznym sztuki, która nie zawsze musi być egzystencjalna i mówić o cierpieniu człowieka czy jego alienacji w świecie, tylko po prostu o sprawach takich trochę bliższych naszym potrzebom, życiu. Natomiast chciałbym też, żeby ten obraz nie był traktowany tylko i wyłącznie jako jakaś reprezentacja luksusu, bo wydaje mi się, że w nim jest jednak coś więcej, coś ważniejszego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to, co widzimy oprócz tej willi w tle, to jest rozbrysk wody, wynikający z tego, że ktoś tam przed chwilą wskoczył do tego basenu, ale my tej postaci nie widzimy, więc mnie się tutaj rysuje jakaś opowieść o takiej trochę, no nie chciałbym, żeby to może zbyt intelektualnie zabrzmiało, ale takiej dialektyce między obecnością i nieobecnością, prawda? To znaczy jakiś ślad obecności, nieobecność. Sama woda też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo ona z kolei mówi dużo, tak mi się wydaje, o naszej percepcji. My wody jako takiej nie postrzegamy. My postrzegamy różne efekty, refleksy na jej powierzchni, właśnie jakieś rozbryzgi. Pod powierzchnią wody widzimy zniekształcone kształty, tak? Rzeczy, które się tam znajdują. Więc woda to też jest jakaś opowieść o percepcji, a tak jak powiedziałem, percepcja to jest ten główny temat Hockneya.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawy obraz właśnie przez te symboliczne kwestie. To znaczy to też jest jakoś interesujące, w jaki sposób David Hockney nie uciekał od symbolizmu jako pewnego narzędzia, nie wiem, czy kompozycyjnego, ale pewnej zasady, prawda? Wydawałoby się, że to jest coś, co razem ze sztuką współczesną i między innymi z abstrakcją odeszło do lamusa, a on należał do artystów, którzy to jakoś przywracali, tak myślę.
1: Zdecydowanie. W jego twórczości jest bardzo dużo elementów symbolicznych i tutaj rzeczywiście rysuje się jakaś odrębność Hockneya wobec tego, co działo się w sztuce w drugiej połowie XX wieku, czy nawet trochę później, powiedzmy w latach 70., 80. Ja bym nawet zaryzykował taką tezę, że Hockney w dobie postmodernizmu jest artystą bardzo głęboko modernistycznym, to znaczy trzymającym się jeszcze pewnych pewnych założeń, pewnych paradygmatów modernistycznych, mówiących właśnie o raczej poszukiwaniu sposobów interpretacji świata, raczej refleksji na temat tego, jak ten świat jest postrzegany, aniżeli właśnie opowieści o dekonstrukcji, o niemożliwości konstruowania znaczeń i tak dalej. Czyli to wszystko, do czego przyzwyczaiła i do czego wprowadziła nas sztuka postmodernistyczna. Ale wracając do kwestii symbolizmu, no jest taki obraz drugi, bardzo ikoniczny obraz Hockneya, czyli Państwo Clark i Percy. Mr. and Mrs. Clark and Percy, czyli portret słynny znajdujący się w Tate Gallery, który no, w bardzo taki oczywisty sposób porównywany jest i zestawiany z małżeństwem, portretem Arnolfinich Jana van Eycka. I tutaj chyba się ten symbolizm bardzo mocno też rysuje, bo w tym portrecie Hockneya, podwójnym portrecie pokazującym małżeństwo projektantów mody, Ossiego Clarka i jego żonę Silly oraz właśnie kota Percy, który siedzi na kolanach Ossiego. W tym obrazie jest cała masa elementów symbolicznych, począwszy od kota, poprzez lilie, które znajdują się na stole, obraz w tle, okno, czy sam fakt, że małżonkowie w końcu bądź co bądź pokazani są w sposób, który jakby sugeruje, jakby to były dwie obce sobie osoby, prawda? Nie za bardzo reagujące na siebie. Ale to są wszystko elementy, które znajdują się gdzieś także w tym obrazie Jana van Eycka z bardzo, bardzo głębokiej historii, bo z XV wieku. Oczywiście interpretacja jest bardzo daleko idąca. Obraz Hockneya nie jest jakimś powtórzeniem czy takim bezpośrednim nawiązaniem do van Eycka, ale właśnie w tych elementach symbolicznych to podobieństwo można właśnie odnaleźć.
0: Te portrety podwójne to jest rzeczywiście dość fascynujące, co on tam zrobił. Tak mówię dość, nie wiem czemu. Po prostu to jest fascynujące, bo tych portretów jest cała masa i każdy jest bardzo inny i każdy jest dziwny na swój sposób i każdy w pewnym sensie polemizuje właśnie z portretem podwójnym. Te postaci bardzo często nie wchodzą ze sobą w żadną interakcję, albo ktoś na kogoś patrzy, ale ten wzrok nie jest jakby odwzajemniony, albo siedzą w tak dziwnym układzie, że właśnie nie wiadomo, dlaczego są razem sportretowani, albo w tak zakomponowanej i wymyślonej przestrzeni, że właściwie wydaje się, jakby to były dwa obrazy, czy dwa portrety sklejone w jeden, ale niekoniecznie, jakby powiedziałbym, do rzeczy. Trochę to jest wszystko dziwne. Z czego to się wzięło, ten taki bardzo, bardzo ciekawy też cykl, chyba można powiedzieć.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo w tych podwójnych portretach, jak pan zauważył, jest to ta powracająca cecha wspólna, to znaczy to, że te postaci są w takiej dosyć dziwnej relacji, jakby były sobie obce, a to przecież są zazwyczaj ludzie sobie bliscy w życiu, bo to są małżonkowie, partnerzy, przyjaciele, kolekcjonerzy, znający się, znajomi, przyjaciele, artysty. Oni prawie zawsze umieszczeni są we wnętrzach lub przestrzeniach, do których oni jak gdyby przynależą, które też wiele mówią o ich tożsamości. Myślę, że to jakby jest istota portretu psychologicznego, to znaczy ta podwójność pokazuje po prostu relacje między ludźmi i jakiś rodzaj być może samotności, być może alienacji. Na pewno jest w tym taki dystans właśnie, który emanuje z tych portretów. Te postacie nie patrzą na siebie, już tym bardziej nie dotykają się, no wydają się tak zupełnie bardzo odrębne. Więc wydaje mi się, że to są takie dość głębokie, wchodzące w pewne detale czy szczegóły życia osobistego, których my nie znamy, portrety psychologiczne. Chociaż ja też dodałbym tutaj istotną rzecz, że one także bardzo mocno dialogują z tradycją sztuki. Znaczy tutaj jest bardzo dużo w tych portretach odniesień do sztuki dawnej, wspomniany van Eyck, ale także Velázquez na przykład, czy Ingres, taki wspaniały francuski artysta tworzący w pierwszej połowie XIX wieku, reprezentujący nurt klasycyzmu, od którego chyba Hockney właśnie w tym nurcie podwójnych portretów wziął pewien rodzaj takiej dyscypliny i elegancji rysunku. Te postaci tutaj z historii sztuki moim zdaniem też są bardzo czytelne w tych podwójnych portretach.
0: Ale to jest, myślę, właśnie, tutaj gdzieś nawiązujemy z powrotem do tej kwestii symbolizmu i być może jakoś też do pewnych symbolicznych sensów Bigger Splash, prawda? Ja wiem, że Bigger Splash jest jednym z takich obrazów, które uwielbiają psychoanalitycy, tak bym powiedział. I nic dziwnego, dlatego że tu mamy powierzchnię, która się rozbryzguje. Ktoś jest pod spodem, czyli w tej głębinie, prawda? Woda jako miejsce trudno penetrowalne, a zarazem miejsce tego właśnie czegoś nieświadomego. A z kolei w portretach podwójnych jest ta próba uchwycenia czegoś, co jest trudne do nazwania w przypadku takich instytucji jak para czy małżeństwo, prawda? A zwłaszcza jeżeli już ludzie, nie wiem, funkcjonują publicznie razem. No to już w ogóle. Czyli on też zagląda pod powierzchnię. On robi coś na kształt, no nie wiem czy wiwisekcji, może to przesadzam trochę, ale interpretacji, własnej interpretacji ich jako pary.
1: Zdecydowanie. Zresztą ja myślę, że takie jest zadanie wielkiego artysty. To znaczy, ja wprawdzie powiedziałem, że tematem Hockneya jest patrzenie, postrzeganie, ale przecież to nie oznacza, że postrzeganie ogranicza się wyłącznie do dostrzegania czy widzenia tego, co na powierzchni rzeczy, prawda? No postrzeganie oznacza też tą umiejętność wejścia w głąb. I tak jak od literatury oczekujemy portretu psychologicznego, wiarygodnego, prawdziwego bohaterów, z którymi się spotykamy na kartach powieści, tak od malarstwa, zwłaszcza od malarstwa portretowego, oczekujemy jakiegoś rodzaju prawdy o ludziach. Tyle tylko, że znowu, to jest prawda, która nie zdradza nam pewnych szczegółów życia, bo my o nich nie wiemy, chyba że zechcemy trochę poszperać, to się pewnie czegoś dowiemy. Natomiast to jest taka prawda, która mówi coś bardziej uniwersalnego o człowieku, prawda? O jego... bałem się tego słowa i chciałem go nie użyć, ale chyba jednak muszę. O samotności też jakby nie było, o alienacji, tak? Patrząc na te podwójne portrety, no trudno nie odnieść wrażenia, że te postaci są rzeczywiście samotne.
0: To prawda, a zarazem można by powiedzieć, że gdzieś chyba w tym wszystkim to jest taka samotność na takim najbardziej, jak to powiedzieć, przyrodzonym nam poziomie. To znaczy nie do końca tak sobie wyobrażam, da się inaczej. To znaczy, że Hockney nie próbuje podważać istoty związków. On jakby wyłapuje coś innego. To znaczy, że na jakimś poziomie my wszyscy jesteśmy sami i tak jest po prostu, nie? Że to jest trochę w tę stronę. Tak bym go czytał, ale to też jest jakby kwestia pewnie tego, co chcemy zobaczyć.
1: Ja myślę, że tak. To znaczy, dlaczego powiedziałem, że próbowałem uniknąć słowa samotność? Bo powiem, że Hockney bywa często zestawiany z Hopperem, prawda? Jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma artystami. Wprawdzie ich dzieli, no nie chcę powiedzieć epoka, ale dosyć duży okres, kilku dekad. Hopper, Edward Hopper to artysta amerykański, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku. Hockney w latach 50. dopiero zaczynał uczyć się sztuki. Natomiast jakiś rodzaj uproszczenia tej, czy szukania pewnego ładu i porządku w tej obserwowanej rzeczywistości i taki rodzaj dyscypliny formalnej by tutaj się nasuwał jako pewne podobieństwo. I właśnie dlaczego mówię o Hopperze, bo kiedy mówimy o pewnej samotności, którą dostrzegamy w twórczości Hockneya, no to właśnie Hopper to chyba jest mistrz opowieści o tej samotności i alienacji, więc tutaj widziałbym to podobieństwo też.
0: Ale no właśnie, Hopper, który ma ten swój hit, choć ma ich wiele, ale ma ten swój hit taki przetwarzany przez popkulturę na tysiące sposobów, czyli Nighthawks, jest zarazem mistrzem właściwie kadru i kompozycji, prawda? To znaczy on rzeczywiście portretuje ten świat w taki sposób, że z jednej strony mamy poczucie, jakbyśmy patrzyli inaczej. Mózg nam, zwłaszcza dzisiaj, uruchamia obraz fotograficzny trochę i nakłada na to, co on namalował, mimo że to jest ze wszechmiar malarstwo właśnie. To znaczy te kadry pewnie nie mają wiele wspólnego z realizmem tak zwanym. A równocześnie coś się takiego dzieje, że nam się wydaje, że w tych obrazach jest coś bardzo celnego i bardzo takiego właśnie ciekawego, bardzo fotograficznego. I w pewnym sensie chyba też z tym, co się mieści w kompozycji obrazu, z tym, jak on jest pomyślany i właśnie, można powiedzieć, skadrowany, w tym też bawił się Hockney.
1: No właśnie, tylko tutaj jest zasadnicza różnica, bo wprawdzie możemy szukać tych analogii między Hopperem i Hockneyem i one są oczywiście uzasadnione, te nasze poszukiwania, natomiast chciałbym zwrócić na zasadniczą różnicę i to wynika z tego, co też pan powiedział, to znaczy Hopper, widzenie Hoppera jest widzeniem filmowym, ono jest oparte na tym takim patrzeniu poprzez kadr. Myślę, że nawet bardziej filmowe niż fotograficzne. Zresztą twórczość Hoppera to jest też pewien paradoks. Ona zainspirowała także twórczość wielu reżyserów. Wiemy doskonale, że powstawały także filmy jakby na bazie malarstwa Hoppera. Natomiast u Hockneya to jest właśnie ta podstawowa różnica, że Hockney przez całe życie krytykował ten fotograficzny model widzenia. Wprawdzie on posługiwał się medium fotografii, ale robił to po to, żeby dowieść, że medium fotografii w gruncie rzeczy jest bardzo ubogie. To znaczy z jednej strony jest fascynujące, bo daje nam możliwości, które przed fotografią, no, o których przed fotografią nie śniło się nikomu. Możliwości rejestrowania świata w sposób niezwykle łatwy, ale z drugiej strony fotografia bardzo zawęża i upraszcza widzenie świata. Ono, ten obraz zapośredniczony przez obiektyw aparatu jest obrazem statycznym, jest obrazem takim, powiedziałbym, cyklopowym, wynikającym właśnie z tej jednooczności aparatu, a my dysponujemy widzeniem stereoskopowym, bardzo dynamicznym. Więc wszelkie eksperymenty Hockneya, zwłaszcza te począwszy od lat 80., one bardzo mocno opierały się na tej próbie pokazania różnicy między naszym dynamicznym, naturalnym widzeniem, a tą statyką i pewnym spłaszczeniem też obrazu fotograficznego. Więc tutaj widzę zasadniczą różnicę między Hopperem i Hockneyem. Hopper myślał filmowo i w kategoriach kadru fotograficznego. Hockney natomiast szukał sposobów, żeby to fotograficzne widzenie przezwyciężyć.
0: To pomówmy właśnie o jego stosunku do fotografii, o którym już pan, który już pan właściwie jakoś zebrał i podsumował, ale nie zapominając o tym, że Hockney ma w swoim dorobku dzieła, które są, no na wskroju oczy wyrastają po prostu z fotografii, są rzeczywiście z niej wzięte. I chodzi mi o jego kolaże, które są dość niesamowite. Jeżeli ktoś z państwa chciałby teraz na przykład sprawdzić, o czym będziemy mówić, no to warto sobie wystukać taki plakat, który nie wiem, czy reklamował, czy to jest dobrze powiedziane. Po prostu to był plakat zamówiony u Hockneya na okoliczność Olimpiady w Sarajewie w 1984 roku. I to jest łyżwiarz figurowy właściwie w takim piruecie. I teraz pytanie, jak to zostało zrobione? To znaczy, Hockney z bardzo wielu zdjęć i ujęć, detali, ułożył tę postać jeszcze raz, pokazując właśnie to, co też próbowali uchwycić futuryści włoscy, czyli ruch z jego dynamiką i z jego fazami. Na jednym obrazie, czy na jednej kompozycji właśnie złożonej, można powiedzieć, z tysiąca zdjęć.
1: Tak, to jest rzeczywiście fascynujące. On w latach 80. miał taki okres, w którym trochę zwątpił, na szczęście tylko na chwilę, w malarstwo i zaczął szukać pewnych sposobów opowiadania o świecie za pomocą fotografii, ale właściwie od samego początku robił to w sposób, w którym szukał właśnie możliwości przezwyciężenia pewnych ograniczeń fotografii. Stąd też pomysł, żeby tworzyć kolaże z wielu fotografii. On to nazywał joiners, moglibyśmy nazwać, nie wiem, składakami chyba. I to są rzeczywiście takie składaki z wielu obrazów. W latach 80. on używał do tego obrazów polaroidowych w ogóle. Ta technika dzisiaj przeszła już trochę do lamusa, ale wtedy ona dawała mu ogromne możliwości, te zdjęcia szybko powstające o takim regularnym, kwadratowym rozmiarze, no dawały wręcz fantastyczne możliwości właśnie układania takich kolaży. I on, fotografując motywy, postaci, głównie postaci, starał się jakby przedstawiać je z różnych punktów widzenia. One się nieznacznie, jakby ten kąt spojrzenia na dany motyw się nieznacznie różni w każdym ujęciu. W związku z tym, po tym złożeniu kolażu w całość, uzyskujemy taki obraz zdeformowany, nieco zniekształcony, rzeczywiście, jak pan powiedział, przypominający trochę dzieła futurystów, a na pewno także kubistów. Zresztą to zainteresowanie kubizmem w twórczości Hockneya też bardzo, bardzo jest widoczne. I to jest obraz, te kolaże fotograficzne dają obraz, który, jak Hockney opowiadał, czy pisał w swoich tekstach, jest znacznie bliższy temu, jak my rzeczywiście postrzegamy, jak w dynamiczny sposób widzimy świat, niż to, co oferuje nam właśnie taki pojedynczy, statyczny obraz fotograficzny.
0: Ale to, co jest niesamowite, to właśnie to, jak on to, z jakim sprytem, wyczuciem i ręką on to układa. Czyli to jest na wskroś malarskie, znowu, prawda? To znaczy, jak się patrzy na te jego kolaże, na te jego układanki ze zdjęć, to właściwie ma się takie poczucie, że faktycznie jemu się udaje uzyskać to, o czym pan wspominał, to znaczy to widzenie stereoskopowe i dynamiczne, ponieważ na każdym z tych mikro ujęć mamy troszeczkę inne stadium ruchu i inny kąt widzenia, to się robi bardzo przestrzenne. My wiemy, co tam jest pokazane, dość precyzyjnie w gruncie rzeczy, ale czytanie tego obrazu nie jest takie proste. To jest fascynujące jako rebus wizualny.
1: Tak, to prawda. Ja jestem absolutnym fanem tych joiners. Uważam, że to jest jedno z większych osiągnięć Hockneya, ale co ciekawe, on nie ograniczył się tylko i wyłącznie do komponowania takich portretów z niewielkich obrazów fotograficznych i tworzenia takich fotograficznych kolaży, ponieważ on te doświadczenia z joiners z lat 80. przełożył później również na malarstwo, i to takie bardzo wielkoformatowe malarstwo. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny taki ważny kamień milowy w twórczości tego artysty, czyli jego wielkie pejzaże Wielkiego Kanionu w Colorado. To są niesamowite prace, które powstały, których jakby one wynikają z tych doświadczeń pracy z kolażem fotograficznym. I tutaj znowu jakby tłem czy takim impulsem do powstania tych prac było to poczucie jakby niewystarczających możliwości, jakie daje zapis fotograficzny, wszechobecny w końcu. Przecież wszystko widzimy poprzez fotografię dzisiaj. Więc on zestawiał te obrazy takiego rozległego, fascynującego, pięknego pejzażu Wielkiego Kanionu z mniejszych obrazów. I one, jeśli dobrze pamiętam, też powstawały na bazie fotografii robionych z różnych punktów widzenia. I w ten sposób zestawiał ogromne kompozycje, wielkoformatowe kompozycje malarskie, pokazujące przestrzeń zapierającą dech w piersiach. To jest też taka ciekawa rzecz. Te kaniony to jest bodajże koniec lat 90. czy początek 2000. To jest też taki element twórczości Hockneya, który uważam, że świadczy o nim jako naprawdę wybitnym artyście.
0: Ja bym tutaj zrobił takie nawiązanie do późnej twórczości Hockneya i do tego właśnie, jak on się posługiwał tymi nowymi, tak zwanymi nowymi, one w ogóle nie są nowe, no ale powiedzmy, że nowymi technikami obrazowania, czyli też filmem, krótkim filmem. Ja miałem okazję widzieć wystawę w Kunstforum w Wiedniu z bodajże 2022 roku. To była fenomenalna wystawa, dlatego że ona była nieduża na ludzką skalę, nie miała takiej sławy, że tutaj robimy nagle gigantyczną wystawę Hockneya, więc nie było dzikich tłumów, można było wejść i pobyć sobie z tymi obrazami i z tym, co on robił, właściwie sam na sam, jak się trafiło na dobry moment. I tam między innymi jednym z takich dzieł, które otwierały całą wystawę, był taki krótki film właściwie drzewa, takiego pejzażu brytyjskiego, kwitnące drzewo, nie wiem, czy to była jabłoń, chyba tak. O co tu szło? To było takie zaskakujące, bo wydawałoby się, Hockney się z tym nie kojarzył, ale on zaczął takie rzeczy robić na późnym etapie swojego życia.
1: To prawda i to też jest jeden z elementów świadczących o jego ogromnym potencjale i takiej niewyczerpanej wyobraźni, ale też pewnej odwadze, bo myślę, że dla człowieka w podeszłym wieku nowe technologie zawsze są czymś ryzykownym, czymś, czego można się obawiać, a on tą swoją epokę cyfrową, jeśli to tak mogę nazwać, swojej twórczości, on zaczął dość późno, to były już na pewno lata 2000, po pierwszej dekadzie lat 2000, właściwie do końca życia tę cyfrową twórczość uprawiał. I tutaj są zarówno instalacje wideo, o których pan wspomina. Ja też pamiętam takie dużoformatowe instalacje wideo z wystawy, z fantastycznej wystawy, jednej z najlepszych, jakie widziałem w życiu, czyli z wielkiej z kolei retrospektywy jego twórczości w Tate Britain, która miała miejsce w 2017 roku. Ona nie była tak kameralna jak ta wystawa, którą pan oglądał i rzeczywiście w jakimś sensie przytłaczająca ilością, ale w żaden sposób nie męcząca, po prostu fascynująca. I tam to było oczywiście tak ułożone chronologicznie, że ta twórczość cyfrowa znajdowała się na końcu, właściwie już przy wyjściu z wystawy i to był ten moment zaskakujący, kiedy pojawiły się ogromne ekrany właśnie przedstawiające pejzaż i to były prace składające się z wielu zestawionych ze sobą ekranów, czyli trochę jak gdyby taka kontynuacja tego myślenia z czasów Joyners, ale były też mniejszego formatu, bardziej kameralne prace tworzone na iPhone'ie, na iPadzie. I to jest też niesamowite, że on oczywiście pod koniec życia świetnie eksplorował to nowe medium, jakim jest malarstwo cyfrowe.
0: A ma pan swój ulubiony obraz Hockneya?
1: Ojej, to wie pan co, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale gdybym miał koniecznie wskazać jakiś, to chyba byłyby to te kaniony.
0: Ja też mam swój ulubiony. Jeśli w ogóle można mieć jakiś jeden, to jest dla mnie Shirley Gottfarb i Gregory Mazurowski, taki portret podwójny. W dużym formacie, taki naprawdę, to jest zresztą z tej wystawy, o której wspomniałem, tam miałem okazję na niego popatrzeć, nie mogłem odejść od tego płótna. Ono jest ogromne i ma tyle zagadek w sobie i tyle pytań i to jest właśnie to, że on potrafił robić sztukę, która każe się interpretować, ona to wręcz wymusza. Dlaczego to jest tak pokazane, dlaczego to jest tak zrobione, dlaczego to jest taka kompozycja, o co tu chodzi? I to w zasadzie nie dawało, przynajmniej mnie, nie dawało odejść od tego płótna.
1: Tak, to prawda. W tych portretach podwójnych jest dużo zagadek i dużo tajemnic. To już to, o czym mówiliśmy, czyli ta dość zaskakująca relacja osób, które przedstawione na jednym obrazie wydają się jak gdyby zupełnie nie zauważać się, czy nawet nie być świadomym swojej obecności, obecności tej drugiej osoby. Ale to też chyba jest cecha wielkiego malarstwa, że ono właśnie wprowadza nas w świat pewnych tajemnic, które dają się interpretować na rozmaite sposoby. I to jest ta też otwartość sztuki, że w tych tajemnicach widzimy być może też odpowiedzi na własne pytania, bardzo prywatne. I to też sprawia, że tacy artyści jak Hockney pozostaną z nami na zawsze, bo to jest sztuka, która się chyba nigdy nie zestarzeje. Podobnie jak każda wielka sztuka jest po prostu ponadczasowa.
0: To niewątpliwie, ale cały czas się zastanawiam nad tym, jak to się stało, że on z tym swoim jednak dużym wyrafinowaniem zdołał się przebić do może takich kręgów nawet dość masowych. To znaczy na pewno to, że jego obrazy stają się źródłami inspiracji. Nie wiem, Luca Guadagnini i jego chyba właśnie Bigger Splash albo Splash. Nie najlepszy film, ale ewidentnie inspirowany Hockneyem i jego twórczością. Ale nie tylko to, tego jest więcej. To dowodzi, że on w zasadzie wykonał to, co po pierwsze, wspomniany już przez nasz Hopper, w pewnym sensie trochę mu się udało, ja myślę, że nawet w wielu sensach udało mu się przebić Warhola, choć nie jest tak często, jakby to powiedzieć, przetwarzany i kopiowany jak Warhol i nie jest tak może ikoniczny, choć też jest ikoniczny pod wieloma względami. I to jest interesujące, że on jednak z bardzo dużym wyrafinowaniem i taką głęboką inteligencją jednak zaistniał jako jeden z takich, powiedziałbym, hitów świata sztuki lat 80., 90., no a teraz to już w ogóle przeszedł do historii też jako ta ogromna osobowość artystyczna.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że on w zasadzie w każdej dekadzie proponował coś innego i każdy okres możemy uznać za ikoniczny i niezwykły w historii sztuki w ogóle, już szczególnie i na pewno historii sztuki współczesnej. Więc natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, skąd to się bierze, że on tak utrwalił się w tej sztuce i jest tak postrzegany jako taka wybitna postać. Skąd ta jego popularność się bierze, to ja bym powiedział chyba w ten sposób, że jednak z tej twórczości bije taki wizualny optymizm. To znaczy te obrazy są po pierwsze, czy w ogóle ta sztuka po pierwsze jest wizualna, wzrokowa. Ona oferuje tą przyjemność, tak, obcowania z malarskimi barwami i formami. To jest taka fantastyczna wędrówka oka po krainie malarskich form. I w tym sensie jest to pewnie atrakcyjniejsze niż na przykład sztuka konceptualna, która oferuje jednak innego rodzaju rzeczy, wymaga pewnych tutaj jakby takiego intelektualnego dociekania i w tym sensie też czasami bywa zniechęcająca. U Hockneya tego nie ma. Nie ma tej dyskusji o dekonstrukcji znaczeń, prawda? Nie ma tej ironii, chociaż pewnie też, ale jednak to szczere zainteresowanie tą wizualnością jest tutaj jakby tym kluczem do jego popularności. Plus to jednak jest jednak sztuka narracyjna. My lubimy opowieści, prawda? Dyskutujemy o podwójnych portretach, zastanawiamy się nad tym, co się dzieje między tymi postaciami, przyglądamy się tym detalom. To są wszystko elementy, które budują narrację, która zawsze będzie ciekawa i my zawsze będziemy chcieli takich opowieści słuchać, czy w tym wypadku oglądać te narracje i te opowieści. Więc tutaj widziałbym jakby przyczynę tej popularności Hockneya. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewną charyzmę jego jako człowieka, bo on był wyjątkowy. To znaczy mówiliśmy już o tym, że był świadomy tego, co robi sam i tego, do czego w ogóle jest sztuka. Ale on umiał też świetnie o tym opowiadać. On był autorem i współautorem książek popularyzujących sztukę, programów telewizyjnych i we wszystkich jego opowieściach o sztuce był niezwykle przekonujący, był fascynujący. Myślę też, że oprócz tej charyzmy i wiedzy ważny był także jego wygląd. On po prostu świetnie też wyglądał. Mówię tutaj na przykład o jego fantastycznych, kolorowych strojach. No też trudno jakby nie zapamiętać tego detalu. Więc to są wszystko takie mniej lub bardziej drobne rzeczy, które budują tą jego wielkość i popularność.
0: No właśnie, stroje, okulary, to, że on nie był tak ikoniczny jak wielu artystów, to znaczy to nie były, nie wiem, wąsy daleko, czy nie były to włosy Warhola, ale on miał bardzo charakterystyczny look i charakterystyczny styl. No i te okularki, prawda? Za każdym razem inne, bardzo barwne i zawsze coś dodające do twarzy i zawsze jakoś z niego robiące dość ciekawą postać. Zresztą też różne, prawda? Tak różne jak jego sposób patrzenia. To jak się popatrzy na jego zdjęcia z różnych okresów, no to widać, że to nie zawsze były te maluśkie, okrągłe, które nosił pod koniec życia, tylko bardzo, bardzo różne. Zmieniał okulary.
1: Bardzo różne, ale bardzo charakterystyczne zawsze. No, pan wspomniał o peruce Warhola. Ja widzę pewne podobieństwo, dlatego że Hockney w latach 60., nie wiem, czy jeszcze 70., farbował włosy na blond, więc był taki też bardzo, miał ten widok dość, wygląd dość charakterystyczny. Ale tak, rzeczywiście, ten strój, trochę taki wizerunek takiego współczesnego dandysa, bardzo kolorowego, to jest coś, co ja rzeczywiście też mam w głowie, kiedy myślę o Hockneyu, chociaż z drugiej strony, kiedy wyobrażam sobie jego w wieku podeszłym, no to też zawsze jest obraz faceta ubranego niesamowicie kolorowo i z takim smakiem widać, że to było świetnie dopracowane zawsze.
0: Dziękuję bardzo. Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Za 6 minut godzina 20, za 6 minut informacje. Po informacjach program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Będziemy dziś z Państwem trochę w tej rozmowie, w której przed chwilą Kuba był ze swoim gościem, mianowicie dużo o narracjach chcemy z Państwem rozmawiać. Zacznijmy od tej, która jest najbardziej powszechna, dotyczy jednego z podstawowych społeczeństwa. Kiedy przeglądamy badania opinii publicznej, Polacy, Polki mówią bezpieczeństwo. Proszę nam zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście w kontekście ataku, pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, w kontekście wojny w Zatoce Perskiej albo w kontekście tego, co się dzieje w Gazie. My mamy myślenie o tym, w jaki sposób się zapewnia bezpieczeństwo, które społeczeństwa są bezpieczne. Bardzo jasno zdefiniowane pod kątem tego, ile to kosztuje i że to są wydatki na twardą infrastrukturę. Tak, amunicję, uzbrojenie, ale też schrony, to jest temat, który szczególnie przez ostatnie miesiące się pojawiał. To znaczy odpowiedź rządzących i poprzedniego rządu i obecnego na to pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, na ile jesteśmy bezpieczni, co nam TKP zagraża, ona jest dosyć sztampowa. Ona się wyraża, proszę Państwa, w tym roku w kwocie 124 miliardów złotych. 124 miliardów złotych. Cały budżet naszego państwa na ten rok, wydatki to 918 miliardów. Czyli z 918 miliardów my aż 124 wydajemy na obronność. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że dziś spróbujemy razem z naszymi gośćmi, ale również z Państwem, słuchaczami i słuchaczkami, popatrzeć od innej strony na kwestię tego, co zapewnia społeczeństwu odporność i bezpieczeństwo. Bez wątpienia jest w tym twarda infrastruktura. Jeśli nie wykopiemy głębokich dołów, to te czołgi po prostu przejadą. Jeśli nie zadbamy o naszą przyrodę na wschodniej granicy, tak żeby były tam bagna i rozlewiska, to te czołgi jeszcze szybciej przyjadą. To prawda. Jeśli nie będziemy mieli schronu, to kiedy nadlecą drony, to nie będziemy mieli się gdzie skryć. To prawda. Ale okazuje się, że jest cała olbrzymia sfera rzeczy, których się nie da policzyć w ilościach sztuk amunicji, ilościach czołgów albo miliardach wydawanych właśnie na obronność. I to jest zaskakujące, proszę Państwa, co to jest za sfera. Szwedzi uznali czytanie za sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa i jakości demokracji. Czy Polska powinna pójść ich śladem? Jestem pewien, że teraz część z Państwa jest bardzo zaskoczona i mówi, nie, wolimy czołgi, wolimy schrony, kupmy jak najwięcej dronów, ale czytanie? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Szwecja zdecydowała się czas, energię i pieniądze pompować właśnie we wzrost czytelnictwa? O tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, Jakub Wygnański, prezes Fundacji Stocznia, dr Kinga Rogowska ze Stowarzyszenia Prawda. Po godzinie 20 będą z nami i Państwo, którzy będą odpowiadali na pytanie, czy Polska powinna pójść śladem Szwecji i może nie mniej wydawać na twardą infrastrukturę zbrojeniową i amunicję oraz broń, uzbrojenie, ale również pilnować tego, żeby czytelnictwo nie spadało. Za 2 minuty 20 i informacje Radio Tok FM.
3: Autopromocja.
4: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Szczyt w Evian to głęboka zmiana w sprawie Ukrainy, zapowiada prezydent Francji. Po aferze związanej z jednym z warszawskich lekarzy są działania prokuratury. Ważą się też losy dyrektorki medycznej szpitala. Kolejny faworyt piłkarskiego mundialu ma kłopoty. Portugalia straciła bramkę do szatni. Więcej o tym w sporcie. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Treść wstępnego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia konfliktu jest lepsza niż oczekiwania, powiedział premier Kanady Mark Carney w wywiadzie dla CNN. Jak piszą kanadyjskie media, Carney jest jedną z niewielu osób, które widziały te dokumenty. Podczas wywiadu w trakcie szczytu G7 we francuskim Evian Carney określił porozumienie jako game changer. Podkreślił też, że porozumienie stwarza podstawy rozwiązania dla Libanu. Według zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, porozumienie z Iranem zostanie oficjalnie podpisane jutro albo w piątek. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił natomiast, że szczyt G7 przyniesie bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Macron podkreślił, że wspólne oświadczenie przyjęte przez kraje G7 na temat spraw geopolitycznych, w tym Ukrainy, mówi o wsparciu dla integralności terytorialnej tego kraju. Przekonywał też, że wraz ze wszystkimi krajami G7 prezydent USA Donald Trump uznaje, że Rosja nie wykazuje obecnie poważnej woli, by rozmawiać o pokoju. Macron przekonywał też, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Kijowa. Podsumowując, zakończony dziś szczyt w Evian, francuski prezydent przekonywał, że spotkanie jest obiektywnym sukcesem, a także momentem jedności i prawdziwej współpracy między przywódcami. Biuro przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Koszty nawiązało w ostatnich tygodniach krótkie kontakty dyplomatyczne z Rosją, aby otworzyć kanały komunikacji, powiedział anonimowo agencji Reutera urzędnik Unii Europejskiej. Rozmówca agencji podkreślił, że Unia nie jest mediatorem w wojnie na Ukrainie i wspiera Ukrainę w jej dążeniach do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Reuters zaznacza, że niektórzy przywódcy europejscy zintensyfikowali w ostatnich tygodniach dyskusję na temat możliwości bezpośrednich rozmów z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie i szerszych kwestii bezpieczeństwa. Do tej pory nie uzgodniono jednak wspólnego stanowiska, a niektóre kraje wyraziły obawy przed angażowaniem się w kontakty z Moskwą. Radny warszawskiej gminy Ursus i lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Placówka chce też złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą 28-letniego lekarza z urzędu zajmuje się też warszawska prokuratura. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po medialnych doniesieniach, że w ciągu roku lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł rzekomo, pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego miał obowiązki także w innych placówkach. Dziś Portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał też odpowiadać za przyjmowanie do szpitala południowego bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej.
19: Jeśli te pokontrolne doniesienia się sprawdzą, my oczekujemy tej dymisji ze strony wiceprezydent odpowiedzialnej za szpitale.
20: Przede wszystkim nadzorującej kwestie ochrony zdrowia prezydent Renaty Kaznowskiej, ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
18: Apelowali przedstawiciele opozycji w warszawskiej Radzie Miasta, radny PiS Damian Kowalczyk i Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dawid Kacprzyk po wybuchu afery przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Ważą się też losy dyrektorki do spraw medycznych Warszawskiego Szpitala Południowego. O jej przyszłości zdecyduje jutro Rada Nadzorcza Placówki. W TOK FM czas teraz na sport.
12: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kolejny wielki europejskiego futbolu jest w opałach. Portugalia tylko remisuje do przerwy w swoim pierwszym meczu na mundialu z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a bramkę straciła w ostatniej akcji pierwszej połowy. Był to zarazem pierwszy gol dla Konga w historii na Mistrzostwach Świata. Anglicy, czyli kolejny z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata za niespełna 2 godziny. I na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
16: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: Football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 z Panamą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Orhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Orhus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce wicemistrz Turcji. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 6-5, 7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmaierem w najważniejszych imprezach rangi ATP. Poprzednie Hubi wygrał, to było przed 2 laty w Madrycie. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
12: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Początkowo na północnym wschodzie, a w drugiej połowie nocy na Pomorzu i ziemi lubuskiej miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza na południu, mogą wystąpić mgły i silne zamglenia. Temperatura minimalna od 5 do 7 stopni w Kotlinach Karpackich, 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Szwedzi uznali czytanie za sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa i jakości demokracji. Czy Polska powinna pójść ich śladem? To jest pytanie, na które już za godzinę słuchacze i słuchaczki będą odpowiadać. A witam w studiu Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
2: Jakuba Wygnańskiego, prezesa Fundacji Stocznia. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
2: A łączymy się z dr Kingą Rogowską ze Stowarzyszenia Prawda. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
2: Najpierw chciałem zacząć od listu do premiera naszego kraju, do Donalda Tuska, który został podpisany przez bardzo różne organizacje. Fundacja Batorego tam jest, Fundacja Stocznia, Panoptykon, ale też na przykład Polskie Towarzystwo Psychologiczne. I wręcz patrząc na podpisy, ktoś może powiedzieć: ojej, to rzeczywiście jest kilka różnych, niekoniecznie środowisk zazwyczaj kojarzonych ze sobą, ale skoro to tutaj jest stocznia podpisana, to zapytam Jakuba Wygnańskiego, o co chodzi w liście do premiera Donalda Tuska?
22: Chodzi o to. Motywacja, dla której stocznia to podpisała, jest taka, że podpisujemy się pod całością tego dokumentu w takiej oto sprawie. Ale jakby zasadniczy punkt widzenia, myślę, dla nas to są dwa. Jeden, i on jest w ostatnim zdaniu, że tam jest mowa w tej chwili, Polska na różne sposoby zbiera się, pręży muskuły, kupuje sprzęt i tak dalej. No generalnie wszyscy żyjemy w takim poczuciu, że może nam coś grozić, że powinniśmy się jakoś tak ogarnąć, że powinniśmy być odporni i tak dalej. I mowa tam o dokumencie, który uważamy, że powinien być przedmiotem publicznej debaty. My się zajmujemy partycypacją. Wydaje mi się, że wszystkie kwestie odporności, w tym kwestie dotyczące czytelnictwa i co istotnie nas dozbraja od strony, nazwijmy to właśnie takiej kruchości w myśleniu, że
2: to one... będzie tematem dzisiejszej rozmowy. To, tak. To powiedział, ten związek, relacja pomiędzy czytaniem
22: ale bardzo apelujemy, bo to jest jeszcze moment tej uwagi, żeby ten dokument, który w tej chwili jest procedowany i określa wydatki polskiego budżetu przez najbliższe 5 lat, co roku 0,3 PKB, 17 miliardów złotych, żeby on w ogóle uwzględniał perspektywę tych, którzy myślą o odporności i dali na to, że tak powiem, świadectwa, także organizacji społecznych, obywatelskich, żeby rozszerzyć katalog tego, co czyni nas odpornymi, poza to, co może czynić złudzenie, że dużo pieniędzy i dużo sprzętu.
2: Ale to do tego dojdziemy. Maria Deskur, co było powodem w ogóle, jak wpadł, z jakiego powodu na ten pomysł, żeby napisać do premiera kraju, że oto w tej kwestii najczęściej odmienianej przez przypadki ostatnio, właśnie państwo zajmujące się promocją czytelnictwa mają bardzo wiele do powiedzenia. Czego efektem, jak rozumiem, jest ten list.
0: Tak.

0: Sanatoriusze. Nie z jednego, powiedziałabym, działu. To są badania psychologiczne, są tam badania społeczne, najróżniejsze. I one jakby wszystkie razem trochę mówią o tym, że czytanie jest czym innym, niż nam się wydaje potocznie. Nam, tak myślę, że potocznie czytanie gdzieś tam wiązane jest z kulturą, może edukacją małych dzieci, no jakieś takie tam rozmowy o lekturach, prawda? A właściwie w świetle tych badań czytanie się jawi jako rodzaj narzędzia, ja uwielbiam porównanie do ćwiczeń fizycznych, bo ono jest takie dosyć natychmiastowe, tak? Mamy mięśnie i wszyscy wiemy, że trzeba wstać z kanapy i troszkę się poruszyć, żeby te mięśnie w ogóle funkcjonowały. A z mózgiem okazuje się, że jest bardzo podobnie. My mamy mózgi, które potrzebują ćwiczenia, żeby dobrze funkcjonowały. W świecie pełnej dezinformacji, w świecie pełnym dezinformacji, w świecie przepełnionym jakimiś treściami, które musimy umieć analizować. I okazuje się, że czytanie właściwie oprócz tego, że jest budowaniem kodów kulturowych, jest tam tak potrzebne do tego, żeby przeczytać lektury, rozumieć, że skąd jesteśmy i tak dalej. Jest rozrywką. No tak, ma te wszystkie funkcje, o których jakby zwyczajowo mówimy, to ono też jest takim narzędziem bardzo szeroko dostępnym, zasadniczo bardzo niedrogim do tego, żeby nasze mózgi, no bardzo szeroko pojęte słowo nasze, tak, nasze Polaków, nasze mieszkańców Polski i tak dalej, naszej całej społeczności, były właśnie odporniejsze, tak, żebyśmy lepiej...
1: Rozumiem, ale teraz z tego czystego wynika, że trzeba napisać list do premiera i powiedzieć mu, panie premierze, nasza odporność naszego społeczeństwa zależy od tego, co zrobimy teraz, i teraz uwaga, z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, to jest... nieoczywisty związek jednak.
0: Tak, tak. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że jest on w takim powszechnym rozumieniu nieoczywisty. Natomiast jesteśmy w takim punkcie bardzo specjalnym w jakiś sposób. Tak jak już pan wspomniał, wszyscy mówimy o odporności. Trochę tak jak powiedział Kuba. Ta odporność na ten moment, rozmowa o niej w ogromnej mierze dotyczy takiego czy innego sprzętu, czy takiej tam infrastruktury krytycznej, tak? Tych takich hardych rzeczy, które super. Ja w ogóle uważam, że jak najbardziej powinna tego dotyczyć, tylko jest taka wąska ścieżka, która też jest potrzebna, która mówi, okej, no to będziemy mieli ten sprzęt, będziemy mieli... tak, jakieś tam onarzędziowani będziemy. Ale książeczka, która rozesłana została do wszystkich Polaków, po drugiej stronie bardzo byśmy marzyli, żeby była społeczność, która weźmie tą książeczkę i jeszcze przeczyta ją ze zrozumieniem. Po drugie, społeczność, która z faktu, że czyta, ma kompetencje komunikacyjne tak rozbudowane, że zna sąsiada, wie, kto jest, że wiemy, kto jest naszym strażakiem.
1: Rozumiem, to jest ważny aspekt. Wydaje mi się, że poprzednia nasza rozmowa tutaj z Kubą Wygnańskim też wyglądała tak, że Kuba Wygnański zwracał uwagę na to, że w tym poradniku bezpieczeństwa, żeby to chyba była o tym rozmowa, żeby wspólnie czytać jakoś, siąść. Ale tu jest błędne koło się nam robi trochę, bo zaraz zapytam dr Kingę Rogowską jeszcze, ale błędne koło w tym sensie, że w społeczeństwie, które mówi, albo jest diagnozowane przez niektóre, rozumiem, że dyskusyjne badania, ale jednak, jako mające problem z czytaniem, ze zrozumieniem w jakiejś części, lub też z tym głębokim czytaniem, proponowanie tej części społeczeństwa, żeby coś przeczytało, jest dość żartobliwym rozwiązaniem. No bo my wiemy, że ci ludzie po prostu tą kompetencję mają, tak jak użyje pani sformułowania, mali metaforę, niećwiczoną, albo jej w ogóle nie nabyli nigdy. I my mówimy, to proszę, tu jest, proszę coś przeczytać, skoro pani nie za bardzo umie czytać.
0: Okej, ale to ja tutaj chętnie się wybronię. My w tym liście nie mówimy o tym, że rozwiązaniem jest, poproszę coś przeczytać. Mówimy, że w tym liście, znaczy w tym liście jakby nie ma rozwiązań technicznych. Jest bardzo ogólnikowe sformułowanie wokół tego, że trzeba użyć czytania jako ćwiczenia. I teraz ja może podam bardzo konkretny przykład ze Skandynawii i Wielkiej Brytanii. To się nazywa, oni to nazywają tam czytanie wspólne, powiedzmy. I to są spotkania lokalne, ludzi, którzy się niekoniecznie znają, którzy są zapraszani na takie właśnie shared reading, tak? dzielone czytanie, wspólne czytanie, gdzie nie trzeba przeczytać całej książki, nie trzeba w ogóle nic przeczytać, przychodząc na to spotkanie. To jest spotkanie

0: właściwie sąsiedzkie, które zaczyna się od tego, że czyta się krótki fragment i potem jest o nim luźna rozmowa wokół prawie że skojarzeń, co poczuliśmy słysząc ten tekst, tak, co to nam daje, jakie mamy skojarzenia i tak i realnie tak naprawdę to jest mechanika budowania wspólnoty, tak, to jest mechanika budowania rozmowy, umiejętności komunikacji, poznawania się ludzi, którzy w sytuacji krytycznej powinni się znać, powinni mieć tą barierę komunikacyjną ze sobą.
1: Tak, to jest... ale zatrzymamy się tu na chwilę, poproszę, bo w Państwa liście jest zdanie, które brzmi: uważamy, że odpowiednio opracowana alokacja 500 000 000 zł rocznie na ten cel, o którym tu rozmawiamy, mogłaby bardzo znacząco zmienić krajobraz odpornościowy Polski. I otrzymuje ten list premier kraju, który drukuje go sobie, idzie do swojego ministra finansów i mówi: słuchaj, dostałem taki list. I oni nam mówią, że jak 500 000 000 włożymy, to słuchaj, kochany, w czytanie, to się nam
2: opłaci. No to muszę reagować, bo to nie są pieniądze nowe, to są pieniądze, które są z tego funduszu i o tym jest trochę mowa, te 17 miliardów. W tym roku ten program był w tunelu, znaczy on jest generalnie rozdzielnikiem, jak dzielić pieniądze, kupiono za to mnóstwo hardware'u, koparek, kładów i rozumiem, na to są faktury. Jest mały komponent w tym programie, który nazywa się edukacja obywatelska, ale został w jakimś sensie zarezerwowany do tych, którzy w swoim personelu mają strażaków albo uzyskali coś w rodzaju certyfikacji ze szkoły pożarnictwa. Ja to wszystko rozumiem, tylko właściwie ten list, dlatego myśmy go popisali, wskazuje z jednej strony, że potrzebne nam są kompetencje społeczne. To mogą być, no nie wiem, jak mówimy o tej Skandynawii, bo dużo mówimy, wspólne śpiewanie, czytanie, wspólne jedzenie, znaczy my, w ogóle brakuje nam pretekstów do bycia razem. Czytanie jest tylko jednym z nich. Zresztą ta Finlandia, wiele wiemy o tym, że Finowie są, świetnie strzelają, wymyślili koktajl Mołotowa, no ale też wiemy o legendarnej jakości fińskiej edukacji. Jak się serio rozmawia o tym, gdzie jest prawdziwa odporność na poziomie molekularnym, to jest to, co się dzieje między naszymi uszami. My nie przegrywamy i może nie przegramy wojny kinetycznej, ale znakomicie przegrywamy wojnę o to, co mamy w głowie. Zresztą podam jeden przykład. To nie tylko chodzi o to, żeby czytać, ale żeby było coś napisane. Na przykład ja od dawna, chociaż nie mam, znaczy tak po prostu jako obywatel, martwię się tym, że upadają drukowane lokalne gazety. Norwegowie zrobili bardzo precyzyjne badania, z których się okazuje, że w świecie, w którym wszystko można sfabrykować, w lokalnym kontekście, posiadanie chociaż jednej lokalnej gazety, a w szczególności dziennikarza, który daje swoją twarz, mówiąc o tym, że zdarzyło się to, co oni... I oni tak podtrzymują 160 gazet za 33 miliony euro. Czyli za nic.
1: Ale tutaj... Czyli, że to ma sens.
2: Tak, a tak. My tu mówimy o 500 000 000 z kwoty, która, to jest, przepraszam, nie chcę być, to 6 czołgów.
1: Ale dobrze, ale z nami jest przecież dr Kinga Rogowska ze Stowarzyszenia Prawda. Kiedy pani słyszy o liście do premiera i o tym związku pomiędzy czytaniem lub też niektórzy powiedzą głębokim czytaniem, lub też kompetencjami, które z tego powodu są ćwiczone, a obronnością i odpornością państwa, to pani reakcja jest jaka, dr Kinga Rogowska?
3: Przede wszystkim pozytywne. To znaczy, my obserwujemy w ramach swojej działalności związanej właśnie z kwestiami z dezinformacji, czy zwalczania dezinformacji przede wszystkim, no to, że kompetencje miękkie po pierwsze będą bardzo trudno mierzalne. To znaczy, kwestia tego, w jaki sposób ludzie podchodzą do tego, w jaki sposób właśnie budować kompetencje miękkie, czy jak budować programy, które przekładają się na to, że społeczeństwo jest bardziej odporne na kwestie związane z dezinformacją, jest po prostu bardzo trudne. Więc dobrą sytuacją jest to, żeby ktoś faktycznie podchodził do tematu w taki sposób, żeby oferować realne rozwiązanie, które pokazuje, że tak, to jest problem, który należałoby rozwiązać i tu potencjalnie leży jakieś rozwiązanie. Bo faktycznie perspektywa czytania, zarówno tego linearnego, skupionego, o którym tutaj jest przede wszystkim mowa, ale także czytania lateralnego, czyli czytania bocznego, które jest bardziej związane właśnie z weryfikacją informacji, czyli to jest ten rodzaj czytania, którym jeżeli, nie wiem, dostajemy na przykład jakiś artykuł z jakiejś prasy, czytamy go sobie i możemy otwierać te boczne zakładki i sprawdzać, co się w nim dzieje i czytać więcej, pozyskiwać więcej informacji na ten temat. To te umiejętności czytania i linearnego, i tego bocznego są absolutnie kluczowe do tego, żeby no, funkcjonować w społeczeństwie, w ramach którego ta odporność na dezinformację, nie chcę powiedzieć, że spada, no bo niekoniecznie, natomiast no, nie jest jeszcze na takim poziomie, na którym powinniśmy być z tego w 100% zadowoleni.
1: Ale więc ja muszę panią zapytać o to, bo jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki słuchając pani wiedzą, że pani jest ze Stowarzyszenia Prawda. Powinna odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy z pani perspektywy, nawet biorąc pod uwagę doświadczenia Stowarzyszenia Prawda z różnymi dezinformującymi treściami, czy pani by broniła takiej tezy, że gdyby poziom czytelnictwa w Polsce był wyższy, albo nasza wiedza o tym, że to głębsze czytelnictwo przynajmniej jest na wyższym poziomie, to nie dochodziłoby do takich sytuacji jak chociażby z plazmowaną wodą, albo do takich sytuacji, że większość w internecie komentarzy o dronach, które rosyjskie wleciały na polskie terytorium, jest jednak przyswajana jako ukraińskie drony, które wleciały na polskie terytorium i tak dalej, i tak dalej. Mamy masę przykładów dramatycznej dezinformacji, która masowo w Polsce zbierała żniwo. I czy pani by broniła takiej tezy i ma na to dowody, że większe kompetencje, większe przyzwyczajenie w ogóle i w czytaniu rzeczywiście jest tą dobrą odpowiedzią, czy jakąś rodzajem szczepionki?
3: Na pewno jest jednym z elementów. No, dezinformacja i kwestie związane z dezinformacją są kwestiami, które są złożone i wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Więc będą różne narzędzia, które będą funkcjonowały, sumarycznie powodowały, że będzie nas dotykała dezinformacja w mniejszym stopniu. I czytanie faktycznie jest jednym z tych elementów, ponieważ też prowadzi do budowania innych, bardziej złożonych kompetencji miękkich czy kompetencji społecznych, które długoterminowo będą powodowały faktycznie większą odporność na dezinformację. I to nie jest tak, że ona nie będzie występowała, albo że nikt nie będzie w nią wierzył, bo powody wierzenia w dezinformację, czy powody zawierzenia w teorie spiskowe są bardzo różne i niekoniecznie wynikają na przykład z braku kompetencji miękkich, mogą wynikać z innych uwarunkowań. Natomiast faktycznie nieumiejętność orientowania się w ramach tego, co się dzieje, wynikająca właśnie z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem, jest jednym z problemów, który jest zdiagnozowany i faktycznie, jeżeli mamy narzędzia do tego, żeby jakoś go minimalizować, to jest to zasadnym narzędziem do tego, żeby minimalizować w ramach społeczeństwa wiarę w dezinformację.
1: To z czego wynika obecna sytuacja? To już do wszystkich państwa pytanie. Prymat twardej infrastruktury, prymat zdjęć na tle czołgów, bardzo drogich samolotów, bardzo drogich nad tymi miękkimi kompetencjami. Z czego to wynika? Dlaczego jesteśmy w 2026 roku w takim to oto miejscu, że większa część społeczeństwa, mając na jednej szalce wagi książkę, na drugiej magazynek do karabinu, powinno absolutnie ten magazynek do karabinu, to w ogóle nie ma dyskusji. Czy drony, czy książki? No pewnie, że drony. I to wszystkie, które
2: nie
1: mam
2: uniwersalne, ale ta polityka także ta żywi się po prostu strachem i musi oswajać te emocje, już nie mówiąc tam, że technicznie oczywiście bardzo ładnie, nie mówię o wpływach różnego rodzaju producentów i tego, jak to jest dobrze produkować teraz koparki. Powinien pan zwrócić w Google Analytics, jak wzrosło wyszukiwanie koparka gdzieś na jesieni zeszłego.
1: Ale strach nie jest odpowiedzią, bo ktoś może powiedzieć...
2: Nie, odpowiedzią na to jest to, że mamy armor, mamy hardware.
1: Ale w sensie, że to łatwiej pokazać?
2: Tak, to rzeczywiście łatwiej pokazać, sfotografować się na tym tle, ale to są rzeczy zgadzam się, że to czytelnictwo jest gdzieś u podstawy w ogóle piramidy. Pewnie nie wykonamy jakiegoś wielkiego skoku. No nie wiem, Duńczycy, który od 200 lat mają uniwersytety ludowe i to była recepta na to, żeby demokracja nie popełniła samobójstwa, ona nigdy nie będzie lepsza niż ci, którzy głosują. Politycy powinni się martwić o to, czy ludzie potrafią odróżniać jedno od drugiego, bo przysięgam panu i na pewno wszystkie strony nad tym pracują, że za moment to chat GTP będzie podpowiadał ludziom przy najbliższych wyborach, na kogo właściwie mam zagłosować.
1: Musimy się to zatrzymać. Ja jestem za tą metaforą, koparką. Dobra. No. Przedstawiam koparkę społeczeństwu i mówię, słuchajcie, ta koparka wykopie wam miejsce na schron, wykopie coś tam. I gdzieś tu ten strach społeczeństwa jest mniejszy albo przynajmniej opanowany. Ale ktoś może równie dobrze pokazać, nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to ten facet z karabinem maszynowym, który wchodzi w Stanach do pizzerii i mówi, tu pod ziemią są więzione dzieci, bo szajka pedofilów związana z Partią Demokratyczną więzi tu dzieci. I ja mówię społeczeństwu, słuchajcie, ten facet nie do końca dobrze miał wykształcone kompetencje poznawcze, nie potrafił fałszu od prawdy i on jest realnym zagrożeniem, jest strach. Dzięki temu, że będziemy czytali więcej, to będziemy mieli relatywnie mniej, albo może...
2: Ja nie jestem przeciwnikiem koparek, żeby było jasne, ale to, że nie wiem, gmina wiejska i miejska, każdy chce mieć swoją koparkę. No nie chcę w to wchodzić, bo wyjdę za przeciwnika koparek, ale chcę powiedzieć, że w odporności jest potrzebny i wojskowi to wiedzą, że obok hardware'u jest software, no tak, że obok tego, co jest hierarchiczne i mechaniczne, jest to, co jest organiczne.
1: Dobra,
2: i sieciowe.
1: To przekonuje pan teraz redaktora, Tok FM. Proszę bardzo, Maria Deskur.
0: No mi się wydaje, że też jak popatrzymy na... to, co się wydarzyło na Ukrainie, tak? To znaczy agresja rosyjska, cały świat myśli, że to będzie kwestia tygodni, i że no, oni nie mają szans, tak? Jakby są propozycje, Zeleński może wyjechać i tak dalej.
1: Taki był początek.
0: Tak. I teraz co się wydarza? Wydarza się coś, co dzisiaj nazywane jest wojną kognitywną, czyli po staremu jakaś operacja umysłowa, tak? No, żeby nie powiedzieć propagandowa, która jest połączona z tym, że Zeleński zostaje, ale oni mają przygotowaną opowieść, tak? Oni mają przygotowane, przemyślane. I więc nawet na poziomie państwa to jest super ważne. Ja nie odpowiadam w tej chwili na pytanie, dlaczego w Polsce to nie jest jakby...
1: Trochę pani odpowiada, bo my też mamy jakąś opowieść.
0: Tak?
1: Tak, mamy.
0: No ale powiedzmy, że to jest jakby taki początek mojego o tym myślenia, tak? Znaczy, że my w ogóle jako społeczeństwo powinniśmy, jeżeli myślimy o decyzji wokół tego, na co te pieniądze wydać, tak? I chętnie tu powtórzę, że to są naprawdę małe pieniądze, o których mówiłem w kontekście...
2: To jest jakieś półtora tygodnia dopłat do benzyny, żeby była poniżej 6 zł.
0: Tak.
2: No to w kontekście teraz. Niech proszę redakcję z tyłu nam zrobić fact-checking, ale wydaje mi się, że mówimy więcej o takiej skali.
0: Więc ta opowieść na poziomie w ogóle funkcjonowania teraz państw jest dziko ważne. Więc to jest jakby jeden element. To, dlaczego w Polsce czytanie jest traktowane jako no takie coś tam gdzieś, prawda, z boku i jakby jakaś taka oczywistość. Myślę, że w wielu miejscach na świecie tak jest. To znaczy, że jest pewne niebezpieczeństwo związane z tym, uwielbiam, jest takie amerykańskie określenie, anglosaskie, to take something for granted. Nie ma dobrego tłumaczenia na polski. Jakby uznać, że coś mamy, tak? Czyli uznać, że to jest, bo to po prostu sobie funkcjonuje. Wydaje mi się, że z czytaniem trochę tak jest.
1: Ale to głęboko się z panią nie zgadzam. Znaczy na tyle, na ile rozumiem polskie społeczeństwo, może ja go nie rozumiem, to ta narracja u nas jest. Ona była od zawsze i ona się opiera na tej koparce. Znaczy w 1939 roku nie mieliśmy koparek. Oni mieli lepsze, mieli więcej lepszych.
0: Okay.
1: I to jest ta opowieść. Druga opowieść jest taka, ufamy tylko sobie, wszystkie pieniądze wydamy na koparki, dlatego że jak się dogadamy z Zachodem, to Zachód nas zdradzi. I trzecia opowieść, wszystkie kluczowe momenty traumatyczne w naszej historii, później zwielokrotnione w literaturze, w filmie, w kinie, to może być nawet Smarzowski, cokolwiek, to one są związane właśnie z tym, że nasi bohaterscy żołnierze poszli...
0: Wspaniali, tak,
2: Emilii Szabeli. Dostarczą nadzwyczajnie do argumentu.
1: Koparki, błagamy o koparki.
2: Koparki
1: to jest polska narracja.
2: Będą. Ja nie jestem przeciwko koparkom, ale pan przypomnę, że w 1938 roku była znana przyśpiewka nikt nam nie weźmie nic, bo z nami śmigły ryc. Inteligencja warszawska po kawiarniach zastanawiała się, kiedy polskie wojsko będzie w Berlinie na wypadek, gdyby oni wpadli na to, że nas zaatakują. Okazało się moim zdaniem inaczej i musimy brać to pod uwagę, że ta tramtadracja, a także to, że w tej chwili razem z tą wielką manipulacją, nazwijmy to, tych Ukraińców, którzy teraz nad nami przeskoczą do Niemców i my znowu odejdziemy się w tym narodowym toposie bycia zdradzonymi po prostu. No ale ktoś w mózgu potrafił z kraju, który 3 lata temu przyjął, co 14% Polaków przyjął u siebie Ukraińców. Rzeszów podniósł populację w ciągu tygodnia 35%. Zachwyciliśmy świat tym, jak potrafimy w swoistej insurekcji Solidarności zrobić nieprawdopodobne rzeczy. Zaskoczyliśmy samych siebie. 3 lata wystarczy, żeby nam zrobić w dużej mierze budyń. Nawet w tej chwili ten konflikt polsko-ukraiński, przysięgam panu, że gdybyśmy, pan wierzy, ja się trochę tym interesuję, gdybyśmy wybrali 100 losowych Ukraińców i 100 Polaków, posadzili razem, może MSZ-y powinny być sponsorem tego, obejrzymy swoje filmy, pogadamy, przysięgam panu, że werdykt w ważnych sprawach byłby znacznie rozumniejszy niż to, że dopuściliśmy do głosu wyłącznie hałaśliwe mniejszości, które zawsze zakrzyczą milczącą większość. To jest trochę o myśleniu. Ja ostatnio, bo teraz mi dopiero to przyszło, że ten czas to jest, że to ma, tak jak wróciliśmy do winyli, że to wymaga, że czas potrzebuje czasu, bo w tej chwili my nie konsumujemy informacji, my jej nie szukamy. Ona szuka nas, żeby w nas trafić.
1: Jak patrzę, przykuwa naszą uwagę.
2: Ona bez przerwy, no więc moim zdaniem to choćby to wyrzeczenie, które polega na tym, że pozostaje trwałym czytelnikiem i moja uwaga, no nie zamienia się w 20-sekundowe bajty, czy tam takie, wiecie, punkty uwagi, tylko że ona jest czymś, jakąś opowieścią, wysiłkiem przekładania słowa na obraz.
1: Tak. Ale tak, proszę dokończyć.
0: Jeszcze jedną bym powiedziała rzecz, żeby tak spróbować realnie odpowiedzieć na pana pytanie. Mi się wydaje, że to jest po prostu trudne, tak? Znaczy, że to pytanie, jakie mamy na to dowody, tak? Co nam to da? Gdzie to po prostu za rok? Co będzie za rok? My wydamy te pieniądze i co będzie, tak? I tutaj nie ma prostej odpowiedzi, bo to nie jest właśnie zdjęcie, już nie chcę tutaj tych biednych koparek, ale tak, to nie jest kupiłem, jest, stoi w garażu i jest sukces, tylko to jest, tak jak powiedziała pani doktor, to są procesy, tak? I to jest dużo trudniejsze do złapania i w tym sensie no decyzja o inwestycji, jeżeli tak chcieć, powiedzmy, przeliczać, tak, że nasi rządzący, no nawet można uznać słusznie, się zastanawiają, co ma sens, tak, i gdzie tutaj jakby ta inwestycja jest do, nazwijmy to, obronienia, czy wytłumaczenia, czy gdzie są twarde dane, no to faktycznie przy czytaniu jest trudniej, bo to są procesy, bo można się powołać na milion różnych badań, które zrobione na jakichś grupach, z grupami kontrolnymi i tak dalej, udowadniają pewne rzeczy, ale to nadal nie oznacza, że za rok, nie wiem, to co pan podał przykład, nie będzie... będzie większa odporność na dezinformację w takim bardzo matycznym...
1: Policzalnym takim...
0: Zwłaszcza, że skokowo rosną możliwości dezinformacji, tak? Wraz z AI.
1: Ale to jeszcze dr Kinga Rogowska w tej sprawie.
3: No wydaje mi się, że to, co jest kluczowe w ramach tej rozmowy, to jest w ogóle przeramowanie myślenia. To znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy trochę zaufać w to, że polskie społeczeństwo jest możliwe do zmiany w takim sensie, że nie jesteśmy aż tak bardzo osadzeni w tych wzorcach, o których tutaj rozmawiamy, tylko że jest jednak pewna perspektywa czy pewna nadzieja na to, że to myślenie będzie ewoluowało też w stronę zrozumienia tego, z jaką rzeczywistością mamy do czynienia, że to zagrożenie, które potencjalnie jakby musimy tutaj rozpatrywać, będzie wyglądało trochę inaczej i że informacja w tej chwili może być narzędziem, może być bronią albo może być narzędziem do obrony i w ramach poruszania się właśnie w tej sferze, w ramach której funkcjonują informacje, no musi zachodzić proces właśnie jakiejś społecznej zmiany, która no nie zadziewa się z dnia na dzień, jest zmianą procesualną, w którą trzeba inwestować zarówno jakby środki finansowe, jak i wkładać pracę w to, żeby ostatecznie te systemowe rozwiązania były na tyle rozbudowane, żeby faktycznie załatać potencjalnie jakieś problemy w rozumieniu informacji czy przetwarzaniu informacji, no chociażby przez czytanie, o którym przede wszystkim tutaj rozmawiamy, w związku z czym jakby perspektywy związane z krytycznym myśleniem czy z edukacją medialną będą tutaj kluczowe dla rozpoznawania w pierwszej kolejności potencjalnych informacyjnych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, a z drugiej strony właśnie orientowania się w tej sferze, która jest dla nas tutaj najistotniejsza, bo faktycznie jakby jesteśmy w sytuacji, w której to informacja nas goni, a nie my gonimy informacje i samo przebieranie w tych informacjach i wybieranie faktycznie tego, co jest najważniejsze, będzie dla nas tutaj potencjalnie problematyczne, a więc potrzebujemy jak najwięcej narzędzi, jak najbardziej uzbrajać z braku lepszego słowa społeczeństwo w te narzędzia, żeby faktycznie dobrze orientowali się w tym, co w tej chwili jest najważniejsze.
1: Doktor Kinga Rogowska, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Maria Deskur jest w studiu, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, Jakub Wygnański, prezes Fundacji Stocznia. Łączymy się z doktor Kingą Rogowską ze Stowarzyszenia Prawda i za chwilę powracamy do rozmowy.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20.35. Szwedzi uznali czytanie za sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa i jakości demokracji i pompują duże pieniądze, o czym można przeczytać w liście, od którego zaczęliśmy, do premiera Donalda Tuska, który chce, czy nie chce, powinien zdawać sobie sprawę, że oprócz twardej infrastruktury, a nawet szkoleń, broni, amunicji, potrzebne jest jeszcze wspieranie odporności naszego społeczeństwa poprzez, i to jest bardzo ciekawe dla kogoś, kto teraz włączył, wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A to dlatego, że w największym skrócie pewne kompetencje są nie do zbudowania inaczej, pewne relacje międzyludzkie są nie do zbudowania inaczej i to, co przed chwilą mówiła przed przerwą dr Kinga Rogowska, no taka prosta umiejętność w ogóle odróżnienia informacji od dezinformacji często jest niemożliwa, jeśli nie czytamy. Ale muszę wrócić do tego czytania. W którym miejscu my jesteśmy, jeśli chodzi o czytanie, bo jeśli się przejrzy media, okazuje się, że obraz taki zgrubny, ale to proszę mnie poprawić, będę pytał Marię Deskur, jest takie, że połowa nie czyta. Mhm. Jest jakiś tam procent, ale to dosłownie procent, literalnie procent ludzi, którzy czytają po kilka, kilkanaście książek rocznie i może jakieś 20 pary, którzy mówią, no tak ze 2-3 przeczytałem, ale to generalnie rzecz biorąc, przez pół godziny mówiliśmy do kilku procent Polaków.
2: A co zrobimy z tymi, którzy nie mają żadnej książki? Ile to jest procent
0: tak,
2: w gospodarstwie?
0: 30% polskich gospodarstw.
2: A to...
0: No właśnie, no więc to jakby, jak to gdzieś się złoży razem, to nie jest jakiś obraz strasznie, powiedziałabym, entuzjastyczny, tak? Dokładnie jest tak, że 41% Polaków w zeszłym roku zadeklarowało przeczytanie jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, tak? No i w różnych innych krajach w Europie to samo pytanie osiąga jednak no, pozytywną odpowiedź od między 70 a 80% z tych różnych populacji, więc jakby takie gdzieś ta styczność z ćwiczeniem, bo też myślę, że dla tej rozmowy jest pewnie dobrym dopowiedzenie, że no, Fundacja Powszechnego Czytania nazywa się tak, jak się nazywa, nie przez przypadek. Jesteśmy o powszechnym czytaniu, o powszechności tego ćwiczenia. Nie mówimy o, nie wiem, budowaniu strategii, zachwycania się najwyższą literaturą, jaka istnieje, tak? Mhm. I ocenianiu, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze i tak dalej. Mówimy o budowaniu społeczeństwa, w którym, powiedzmy, każde dziecko dostaje równe szanse, ponieważ ktoś zadbał o to, że ma kompetencje czytelnicze, które budują po prostu mu, wszystko mu budują na przyszłość. Są takie badania pokazujące, że jeżeli dziecko do trzeciej klasy nie nauczy się porządnie kompetencji czytelniczych, oni mówią literacy, czyli obejmują tym czytanie, pisanie, formułowanie zdań, tak? To jest też jakby ta kompetencja językowa. No to mówią, to właściwie już w tym wieku 10 lat to jest predyktor tego, że temu dziecku w życiu będzie super trudno. To są badania sprzed kilku lat, jeszcze sprzed w ogóle rozmowy o odporności, o której no, dzisiaj rozmawiamy, ale w zalewie nadinformacji, tak? Tutaj była mowa o tym, że jest prostą czynnością rozróżnienie informacji prawdziwie od nieprawdziwej. To w ogóle nie jest prosta czynność dzisiaj. To jest bardzo skomplikowana czynność. Mówimy bardzo dużo też o sztucznej inteligencji, prawda, i tam strasznie byśmy chcieli zacząć ją świetnie wykorzystywać i tutaj mamy jakieś ambicje i tak dalej. No żeby być, że tak powiem, zarządcą sztucznej inteligencji, my potrzebujemy tych samych kompetencji. Potrzebujemy krytycznego myślenia, syntetycznego myślenia, analitycznego myślenia, indukcyjnego, dedukcyjnego. To są wszystko kompetencje, które wraz z tym, że czytamy ten dłuższy tekst, nagle jakby ośrodki w naszym mózgu zaczynają...
1: Tak? To nobliści albo noblistki takie kompetencje tylko mają chyba.
0: Nie, tak nie, myślę. No właśnie nie nobliści, tylko właśnie każdy człowiek, który czyta troszkę, i to też jest ciekawe,
1: zaczęliśmy... Jak to był niewyszukany żart, który przepraszam.
0: Nie, nie mam problemu. Znaczy to jest jakby ważne, tak, żeby sobie powiedzieć, nie chodzi nam o to, że każdy Polak ma codziennie spędzić 3 godziny na czytaniu. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali znaleźć na to czytanie kilka minut dziennie.
1: No ale pani wie, że ten obraz, który pani tutaj zresztą świetnie maluje, pokazując jego bardzo ciekawe aspekty, to jest obraz, który jest drugim krokiem, bo pierwszym krokiem wydaje mi się, i ja bym chciał od państwa dzisiaj to usłyszeć, i słuchacze pewnie też, w zasadzie jak w społeczeństwie, którego połowa po prostu nie sięga po książki, a druga połowa to bardzo rzadko, tam jest parę procent osób, które regularnie czytają, to jak w tym społeczeństwie powiedzieć, słuchajcie, i warto wszystko to, co pani przed chwilą powiedziała, warto robić, bo bez tego, i teraz uwaga, bez tego nie będzie się nam żyło gorzej. Bez tego możemy mieć problem z przetrwaniem. To jest bardzo mocny komunikat.
0: Bardzo
1: i
0: mocny.
1: Moim zdaniem on jest bardzo nieoczywisty. Znaczy, gdybyśmy mieszkali w Norwegii i słyszeli, że kolejny tam pisarz kryminałów dostał, to był historia sprzed 8 lat, dostał jakiś grant od rządu, ponieważ spadło lekko czytelnictwo w grupie tam 8-10 lat, niech on napisze serię kryminałów właśnie dla 8-10-latków, takich fajnych, się dzieją gdzieś w okolicy i on bierze te pieniądze od państwa, pisze te kryminały i mało tego, i te dzieciaki zaczynają czytać. I wzrasta czytanie. To nie jest ta opowieść. To jest opowieść, że w typowym dniu ja siedzę przy urządzeniu ekranowym i to jest początek i koniec mojej przygody z czytaniem dla większości Polek i Polaków. I pani nagle mówi, i my w radiu wieczorem mówimy, słuchajcie, jak tak będzie dalej, to pierwszy prosty impuls, nawet nie kinetyczny, tylko właśnie tak jak dr Kinga Rogowska mówiła, raczej ze sfery takiej dezinformacyjnej, i my leżymy. No więc ja tu nie widzę tego połączenia. Jak tu pokazać te dwie rzeczy? Bo państwo tym żyją, rozmawiają, piszą listy do premiera. Ale większa część z nas jest zdumiona w ogóle takim spotkaniem książki i karabinu. To jest problem i wyzwanie.
0: Nie, no oczywiście, tak? I dlatego, w ogóle pan od tego zaczął, że bardzo zaskakujące organizacje się pod tym podpisały, tak?
1: Różne.
0: Że właściwie dlaczego się pod tym podpisały dwie firmy technologiczne? Tak?
1: Właśnie.
0: Oni mówią, no my to widzimy na każdym kroku, tak? Fonia, która tam jest podpisana, to jest firma, która się zajmuje big data i analizą dezinformacji i oni mówią, no możliwości dezinformacyjne są tak gigantyczne, że my coś musimy zrobić, musimy sami się wyposażyć i teraz widzimy ten obraz, że to wyposażenie to jest ten karabin, no więc trzeba by sobie spróbować zbudować taki obraz, że my w tej chwili nie jesteśmy na wojnie, gdzie po drugiej stronie stoi ktoś z karabinem, tylko po drugiej stronie już nawet nie jest zatrudniony urzędnik jakiegoś obcego mocarstwa, który próbuje nas zaatakować dezinformacją, tylko tam jest maszyna. Sztuczna inteligencja, maszyna. Tam jest maszyna. Tak, która nas atakuje przez ten ekranik, o którym pan wspomniał, że my od niego zaczynamy dzień i na nim kończymy.
1: Jak u Wygnańskiego.
2: No mi chodzi o to, że to jest jakiś rodzaj szczepienia. Znaczy czujemy, że jesteśmy kompletnie bezradni wokół tego. Może to wygląda jak dziecięca krucjata, czytajcie książki. My nie namawiamy do tego, żeby ktoś przeczytał, nie wiem, Czarodziejską Górę i zobaczył, jak społeczeństwo razem z ostatnim rozdziałem, jak to się wszystko dzieje. No to jest taka... Ale chodzi o ten nawyk, o zadawanie sobie trudu. No także pomyślałem sobie, bo pan nie zapytał, dlaczego piszemy do premiera. A powiem panu tu jako doświadczony, że już po stronie tych środowisk obywatelskich my coraz częściej, mówię to otwarcie i na antenie, no widzimy, że jeżeli, w cudzysłowie, kierownik tego nie powie, to myśmy już w tylu miejscach, ile byliśmy, żeby mówić o tych i wielu innych rzeczach. One kompletnie grzęzną nigdzie. I jeśli pan premier, który jest historykiem zresztą, chce, żeby ktoś zrozumiał tą ciekawą, nazwijmy to, wywód na temat tego, że Batory nie mówił być może po polsku, to po drugiej stronie musi mieć ludzi, którzy w ogóle nadążą za nim. Chyba Platon powiedział, który nie lubił demokracji, że to jest taki ustrój, w którym, uwaga, kosmetyka jest ważniejsza niż gimnastyka i erystyka ważniejsza niż polityka. I no czuję, tak próbuję się czuć w sytuację premiera, że z jednej strony chciałby pewnie prowadzić te swoje, że tak powiem, wywody, odwołując się do historycznych faktów i takiej zręczności, a z drugiej strony ma mówić wyłącznie drukowanymi literami, zarządzać głównie emocjami i tak dalej. Więc wołamy, zawróć. I to nie dotyczy tylko czytelnictwa, bo gdyby list powstał w sprawie tego, że Polacy mają się znać z sąsiadami, że mają się nie polaryzować, umieć ze sobą rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. No akurat jest tak, że ten program, bo trzeba podkreślić, to nie jest program dla NGO-sów, bo często, o, przyszli pieniędzy, pół miliarda, oni to chcą. Beneficjentem tego programu, programu narodowego, programu, czyli nie są organizacje pozarządowe, tylko instytucje publiczne, które po to powołaliśmy. To samo dotyczy mediów publicznych. Jeżeli my nie znajdziemy mechanizmów, w których istnieją jakiekolwiek punkty kotwiczące prawdę, jakaś referencja, na przykład w Niemczech telewizja publiczna ma specjalną usługę publiczną, dobro, że jeżeli coś naprawdę jest przedmiotem poważnego sporu, to ich researcherzy, jak to się mówi, fact-checkerzy, różnie można nazwać, na końcu wydają werdykt. I można go zignorować, ale istnieje chociaż jedna instytucja, która nie jest ani akademicka, ani sądowa, ani tym bardziej polityczna, która powiedzieć, dobrze, przebadaliśmy to wszystko, jeśli w tej sprawie chcecie znać zdanie wyważone naszych ekspertów, to jest coś. My musimy budować kotwice, w których jakoś prawda, która być może jest banalna i wiadomo, że jest nudna, bo można ją powiedzieć na jeden sposób, a kłamać można nieskończoną ilość. W jaki sposób? I być może czytanie jest pierwszym momentem, zatrzymaj się i pomyśl.
1: Tak, być może, ale to, co pan powiedział tutaj na końcu, że państwo powinno odpowiadać za takie dobro publiczne, jakim byśmy tutaj definiowali jako co jest prawdą, co jest fałszem, ktoś się nas chce okłamać. Myślę, że duża część społeczeństwa powiedziała tak, niech idą na to środki publiczne, żeby fact-checkerzy, nie wiem, demaskatorzy działań obcego wywiadu, albo chociażby botów zagranicznych, niech to działa. Tak. To mi się wydaje, że to jest trochę inna opowieść, że duża część ludzi po prostu powie, ja nie chcę być oszukiwany, niech państwo coś z tym zrobi. Tak jak idę do sklepu, biorę mleko, patrzę, no nie, okłamał mnie ten producent, nie jest tyle tego, albo coś nieprawdę napisał na opakowaniu. Jako konsument idę do sklepu, mówię, coś jest nie tak, ale liczę na to, że jakaś agenda rządowa też ścignie tego producenta. I tutaj jest super, pod tym względem. Tylko, że to jest kawałeczek, wycinek tego, mi się wydaje. Bo cała ta sfera, o której państwo mówili, że relacje społeczne, że wspólne działanie, że myślenie o sobie w kategoriach społeczeństwa, to te wszystkie rzeczy, one nadal w zestawieniu karabin kontra książka, one nie działają. Moim zdaniem większa część z nas nie rozumie, dlaczego mielibyśmy promować czytelnictwo, ale czytać w ogóle.
2: Ja nie bo to, o czym pan powiedział, zabiegam o głosy, więc mogę powiedzieć, że to, że ludzie uważają, że po prostu zadzwonią na 112 i przyjedzie straż pożarna, ludzie. Może nie będzie żadnego 112, ale szczerze mówiąc. Ale nie będzie miał kto wyjechać,
1: jest
2: bo zaraz
1: z nami doktor Kinga Rogowska ze Stowarzyszenia Prawda. Pani jest trochę 112. Co pani nie, proszę powiedzieć, czy pani nie dostaje czasami takich maili pod tytułem, my nie za bardzo wiemy, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Proszę to jakoś zweryfikować. Czy to nie jest tak?
3: Zdarza się tak, natomiast warto mieć świadomość tego, że fact-checking jest lekiem, a to, o czym my rozmawiamy, to jest profilaktyka. I to jest zasadnicza różnica z tej perspektywy, że im my mamy mniej pracy, tym lepiej dla społeczeństwa. To znaczy w sytuacji, w której jakby my chcemy pomóc, to znaczy fact-checking jest po to, żeby faktycznie odróżniać prawdę od fałszu. I zarówno fałsz, jak i prawdę można przedstawiać na różne sposoby, to tak swoją drogą, w związku z czym my staramy się tę prawdę przekazać w taki sposób, który będzie potencjalnie łatwo strawny dla jak najszerszej puli osób, bo chcemy docierać tym jak najszerzej, natomiast wciąż zdajemy sobie sprawę z tego, że no nie dla każdego naturalnym odruchem jest sięgnięcie do akurat stowarzyszenia zajmującego się weryfikacją informacji po to, żeby pozyskać informacje w jakiejś kwestii. Natomiast dlatego dużą wagę w ramach stowarzyszenia poświęcamy też na perspektywę edukacji medialnej. Dlatego robimy programy edukacyjne, na przykład ostatnio dla szkół podstawowych, żeby budować jakby perspektywę tej edukacji medialnej, żebyśmy po prostu ostatecznie dotarli do momentu, do którego pewnie nie dotrzemy z różnych powodów, natomiast chcielibyśmy dotrzeć do momentu, w którym to nie jest tak, żeby musimy rozpatrywać dziesiątki, setki, tysiące informacji dziennie, które są potencjalnie wątpliwe, zawierają w sobie jakąś nieprawdę. Więc no trochę jest tak, że my jesteśmy, możemy być 112, tylko z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że stworzenie fałszywej informacji z dzisiejszym narzędziownikiem związanym chociażby ze sztuczną inteligencją trwa 10 sekund. Zweryfikowanie informacji trwa parę godzin, czasami parę dni. W związku z czym my nie jesteśmy w stanie być numerem alarmowym w każdej sytuacji, bo po prostu nie mamy takich sił przerobowych w sytuacji, kiedy duży ciężar weryfikacji informacji leży wciąż na NGO-sach, a nie jest rozwiązaniem systemowym. Więc w tym momencie jakby to nie jest, nie stanowi tego radiowozu, który będzie przyjeżdżał, czy tego wozu strażackiego, który ugasi ten pożar, tylko raczej stanowimy po prostu spokojne leczenie jakiegoś problemu. Natomiast zależy nam na tym, żeby wzmacniać tę profilaktykę, o której właściwie dzisiaj jest ta rozmowa.
1: Muszę Państwa na koniec, mamy niewiele czasu, a najsmaczniejsze pytanie bez sensu stawiłem na koniec. Czy Państwo obroniliby taką tezę, czy w ogóle wierzą w taką tezę? Bo tu trochę doktor Kinga Rogowska zaczęła mówić, ale to właśnie to jest raczej kolejny etap tego problemu. Czy społeczeństwo takie jak nasze, w którym poziom czytelnictwa byłby znacząco wyższy w tym sensie pewnych przyzwyczajeń, takich przyzwyczajeń tego, że ludzie sięgają po dłuższe teksty, umieją te sensownie korzystać z tego, czy takie społeczeństwo według Państwa byłoby mniej spolaryzowane i w najszerszym tego znaczeniu bardziej spójne, czy to nie jest takie proste, czy to nie jest takie zero-jedynkowe?
3: Nie jest aż tak proste, natomiast natomiast byłaby większa na to szansa, bo jesteśmy dość osadzeni w swoich perspektywach, a w momencie, w którym czytamy, zgłębiamy wiedzę, budujemy w sobie perspektywy krytycznego myślenia, to sami zaczynamy wątpić w nasze podstawowe założenia, albo przynajmniej rzeczy, które na tych podstawowych założeniach bazują. Więc w tym momencie faktycznie jesteśmy w stanie zakopywać te potencjalne podziały, bo jesteśmy bardziej otwarci na pewien dialog, na pewną rozmowę w ramach tych rzeczy, które nam się wydają, które są dla nas ważne. W momencie, gdy nie kształtujemy w sobie tego krytycznego myślenia, gdy nie kształtujemy w sobie tych kompetencji, to nie czujemy aż tak dobrze po pierwsze potrzeby tego, żeby w ogóle o tym rozmawiać, ale po drugie też potrzeby sięgania do źródeł, z którymi być może w pierwszej kolejności się nie zgadzamy, natomiast mogą zasiać w nas albo jakąś wątpliwość, albo przynajmniej chęć zrozumienia tej drugiej strony, która gdzieś tam jest, z którą może się nie zgadzamy, ale może przynajmniej moglibyśmy się szanować.
1: Pani mówiła o rozmowaniu logicznym, o rozważaniu, krytycznym myśleniu, ale czy na końcu pani mówiła o chęci zrozumienia drugiej strony, czy to znaczy, że pani by gdzieś tam używała słowa empatia, czy według pani czytanie jako pewien nawyk nie ma związku z wyrabianiem takiej postawy empatycznej?
3: Znaczy, na pewno może mieć
1: Są badania.
0: Od kilkunastu lat są prowadzone takie badania, które udowadniają, że czytanie akurat fikcji literackiej, nie reportaży.
1: A to jest kontrintuicyjne.
0: Może, ale to oni mówią, że to jest trochę o tym, że fikcja literacka jednak jest i tutaj akurat im lepsza, tym lepiej. Jest gatunkiem, w którym my zagłębiając się w niego realnie wchodzimy w odczucia tego bohatera, tak?
1: Ale wie pani, ja teraz wyobrażam sobie, że zaraz ktoś zadzwoni i powie, co ta pani powiedziała? Czytam tego Kapuścińskiego i tam żal mi tych w Afryce, a czytam tego Sienkiewicza, fikcja zupełna czy innego, tam i tną się tam i mam to
0: jasne,
1: gdzieś.
0: Jasne, jasne, ale anegdotyczne przeżycie każdego z nas na szczęście nie zaprzecza wynikom badań na dużych grupach ludzi, które są statystykami, tak? Znaczy, tak badaniami jakimiś. Więc tak statystycznie rzecz ujmując, faktycznie większość z nas podnosi swoje kompetencje empatyczne, czytając fikcję literacką.
1: Ale zabrzmiało klasistowsko. To te parę procent, które czyta bardzo dużo. Drodzy Państwo, to wy jesteście empatyczni, a cała ta reszta, która nie czyta żadnej książki, to nie.
0: W ogóle nie, proszę mi nie wkładać
1: już. Ja próbuję właśnie tu rozbroić to.
0: Tak, trzeba to rozbroić, to znaczy w takim sensie, że mamy w rękach narzędzie, które jest narzędziem budowania niesamowitych kompetencji każdego obywatela, obywatelki, mieszkańca, mieszkanki. A go nie wykorzystujemy, tak jakbyśmy mogli go wykorzystywać. I o tym jest trochę ten list, tak? To znaczy, dlaczego my nie chcemy, żeby... mamy prawa obywatelskie, ale bez tych kompetencji, które wynikają z czytania, my tych praw obywatelskich nie jesteśmy w stanie porządnie z nich korzystać. Amerykanie mówią, powinno być prawo do czytania jako jedno z praw człowieka, bo tylko ono sprawia, że my jesteśmy takimi obywatelami demokracji, którzy są realnie partycypujący, mają wpływ, tak, zaczynają działać, mówić, nie boją się i tak dalej. Więc to jest super fundamentalne. Ja mam kolegę w Irlandii, który taką prowadzi organizację podobną do naszej. On pracuje z więźniami i to są niesamowite historie, bo on mówi, że młodzi, super, wracając do pytania o polaryzację, tak, agresję czy jakieś tam podziały, młodzi goście, z którymi on zaczyna czytać, on mówi, gdyby ze mną, oni mówią tak, ja widzę teraz, rozmawiając, czytając, jakby mając te słowa, że to, co ja robiłem wcześniej, wynikało z tego, że ja nie umiałam opowiedzieć, co czuję, nie umiałam opowiedzieć, co potrzebuję, nie umiałam opowiedzieć, kim jestem, tak? I to mi się przeradzało w agresję, więc to są niebywałe rzeczy.
2: Ja mam na to dobrą taką puentę. Ja jestem tylko magistrem socjologii, żeby było jasne, i te moje zainteresowania światem antycznym, ale czuję, że coś jest tutaj. Pierwsze, no to takie starożytne podejście, że bardzo dużo zła, ludzie przecież nie rodzą się źli, że bardzo dużo zła wynika z ignorancji po prostu. I że czasem na tej osi trzeba brać pod uwagę to, że właśnie brak wiedzy jest przyczyną zła. Ludzie chyba nie mają tak w sobie, znaczy bardzo często robią to z powodu niewiedzy, jeśli mogę tak powiedzieć. No i drugie, to pewnie wiedzą, nie wiedzą państwo, ale ten cała słynna tradycja, stąd się wzięła demokracja, teatru, tragedii greckiej. Tam ludzie, obywatele Aten, nie wszyscy, oczywiście rozumiem i tak dalej, albo byli zmuszani, albo płacono im o tym, żeby oni, to nie było jedna sztuka. Oni mieli przejść katarzis, to znaczy mieli na scenie zobaczyć rzeczy, które się stały fundamentalnie po to, żeby je przeżyć, jakby wewnętrznie zrozumieć i nie przechodzić przez nie samemu. To była bardzo głęboka dydaktyka. I mówi się o demokracji, że jest agonistyczna, straszne słowo, ale to znaczy to samo, co zapasy. To znaczy, że ten świat, w którym jest dialog, to znaczy pojawiają się różne postaci. No dobra literatura, nie wszystko, co ma literki, no oczywiście działa, ma taki efekt, ale myślę, że dobra literatura, która wprowadza postaci, koloruje je, są różne, no jednak uwalnia w nas jakąś przestrzeń na niuans, na rozumienie, na wątpienie, na zadawanie samych sobie pytań, więc no tak bym ja sobie o tym pomyślał.
1: Czyli pan by bronił też tej tezy, że większa spójność społeczna, mniejsza polaryzacja, ale też mniej, jak rozumiem, skrajności by było w takim społeczeństwie, w którym myślimy o naszym społeczeństwie, gdybyśmy częściej i więcej czytali, ale niekoniecznie literatury faktu.
0: Nie, to proszę tak tego nie tutaj nie odbierać. Nie chodzi o to, żeby nie czytać literatury faktu. Literatura faktu niesamowicie nas uczy i uwrażliwia. Tylko badania były robione na fikcji literackiej. Tak, więc ja jakby nie chcę przeinaczać badań, które były robione i tak dalej.
2: Ale to nawet, nie wiem, czy ty wiesz, bo myśmy dużo spędzili wokół tej kwestii listy lektur. Ja ostatnio zajmuję się grami trochę. Co gry robią? Czy nas izolują, czy budują wspólnotę? I mówię państwu, reklamuję, nie jestem, to jest na stronach rządowych, nie reklamuję tej firmy, bo to jest za darmo, ale nie wiem, czy państwo wiecie, także mówię do nauczycieli i uczniów, bo pytałem się tych, którzy nie wiedzą o tym. Na liście lektur, nie uwierzycie państwo, jest możliwość gier. Jedna gra nazywa się This War of Mine i jest wybitną grą, w której to nie jest nawalanka, to jest gra scenariuszowa, w którym jesteś cywilem w czasie wojny. Ona jest inkrustowana, jeśli mogę tak powiedzieć, częściami ze Zdążyć przed Panem Bogiem, z Mirona Białoszewskiego, służy. Ja nie jestem literalny w tym czytaniu, ale ta sytuacja, wczuwam się w kogoś i widzę, jak ten świat, także namawiam nauczycieli, żeby nie bali się, nie tabuizowali gry i właśnie dokonałem reklamy czegoś, co jest na stronie rządowej, jako model gry.
1: Mówił Jakub Wygnański, prezes Fundacji Stocznia, była z nami Maria Deskur, również prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Bardzo dziękuję państwu. A łączyliśmy się z dr Kingą Rogowską ze Stowarzyszenia Prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Za 2 minuty 21 informacje Radia Tok FM, a po nich słuchacze i słuchaczki będą się mierzyć z dzisiejszym pytaniem. Szwedzi uznali czytanie za sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa i jakości demokracji. Czy Polska powinna pójść ich śladem? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach państwa głosy na naszej antenie.
4: Autopromocja.
13: Standardy okołoporodowe. Kobieta ma prawo do ustalenia planu porodu, a w nim zdecydować, czy chce przy porodzie mieć przy sobie osobę bliską, czy chce być znieczulona, w jakiej pozycji chce rodzić i inne. Ale jej prawa są często, zbyt często naruszane. Rozmawiam o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Trwa akcja ratunkowa w kopalni na Śląsku, gdzie po wstrząsie pod ziemią pozostaje górnik. Polska podpisała dziś kolejną umowę o współpracy międzynarodowej w dziedzinie obronności. Administracja USA przekazała szczegóły porozumienia z Iranem, nadal jednak brak jest konkretów na temat ostatecznego podpisania dokumentu. Minęła 21. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na Śląsku w prywatnej kopalni po wstrząsie trwa akcja ratownicza. W kopalni EcoPlus w Bytomiu po południu doszło do podziemnego wstrząsu. W wyrobisku pozostaje jeden z pracowników. Nie ma z nim kontaktu. W rejonie zagrożenia było 9 osób. 8 osób wycofało się o własnych siłach. Dwie z nich odniosły obrażenia i zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Jak poinformował przedstawiciel sztabu akcji, ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną, na razie kierownik akcji nie pozwala wejść do kopalni. I zastępy czekają w bazie ratowniczej. Baza położona jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest pracownik. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisany pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obu państw, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
19: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
18: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze, aby uniknąć sporu politycznego, nie zgodziły się na taki wariant. Podpisana dziś polsko-niemiecka umowa jest dosyć niesymetryczna, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wskazał, że jeden z artykułów budzi nieco wątpliwości, bo wykracza w jego ocenie poza kompetencje MON. Jak podkreślił szef BBN, mowa tam o wspólnych operacjach i zadaniach międzynarodowych, a te leżą w kompetencjach prezydenta. Grodecki podkreślił też, że umowa powinna być do niego wysłana wcześniej. Dodał, że mimo, że występował z takim wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej, to umowę dostał wczoraj. Wysocy rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa odczytali dziennikarzom pełny tekst 14-punktowego wstępnego porozumienia z Iranem. Porozumienie mówi o neutralizacji irańskich zasobów uranu oraz o braku opłat za przepływ przez Ormus. Jednocześnie dopuszcza jednak możliwość przyszłych opłat za tranzyt. Jeden z urzędników podczas odczytania dokumentu zastrzegł, że choć został on podpisany cyfrowo w niedzielę, prezydent określił porozumienie jako jeszcze nieostateczne. Rozmówca nazwał obecny etap dżentelmeńską umową, od której każda ze stron może odstąpić aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego. Zapowiedział przy tym, że kolejna krytyczna runda rozmów odbędzie się w najbliższy weekend w Szwajcarii, w Genewie. Zaznaczył, że jeśli strona amerykańska uzna, iż Iran gra na zwłokę, administracja bardzo szybko zerwie rozmowy i wróci do presji na Iran. Wciąż nie zostało doprecyzowane, czy i kiedy dojdzie do ostatecznego podpisania umowy. Prezydent Trump zapowiedział dziś we Francji, że może zostać w Europie, by podpisać dokument, ale konkretna data, godzina i miejsce jeszcze nie zostały podane. Negocjacje między Libanem a Izraelem powinny ograniczyć się do wzajemnego bezpieczeństwa, oświadczył przywódca wspieranej przez Iran szyickiej organizacji terrorystycznej Hezbollah, Naim Qassem, w wystąpieniu telewizyjnym. Podkreślił też, że żaden plan rozbrojenia nie zostanie zaakceptowany. Qassem zaapelował o pozostawienie wewnętrznej kwestii rozbrojenia poza negocjacjami pokojowymi i stwierdził, że głównym żądaniem Libanu musi być przywrócenie suwerenności kraju. Podczas wystąpienia telewizyjnego Qassem odniósł się też do ogłoszonego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które określił jako wielkie zwycięstwo Teheranu. Mimo obowiązującego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, dziś Izrael przeprowadził kolejne naloty na Liban. W atakach na południe kraju zginęło co najmniej 5 osób. Władze Luwru mówią, że jedno z najsłynniejszych muzeów przeżywa poważny kryzys. O trudnym czasie mówi nowy dyrektor placówki Christophe Leribaud, który sprawuje tę funkcję od lutego.
20: Mimo swojej imponującej świetności, mimo codziennego zaangażowania naszych zespołów, Luwr traci impet. Jego wyposażenie i infrastruktura zbliżają się do kresu swojej żywotności. Stoimy więc na rozdrożu. Pilne problemy związane z budynkiem nawarstwiają się, a przed nami wyrasta ogromna potrzeba inwestycji.
18: Kulminacją trudnej sytuacji była kradzież, do której doszło w październiku ubiegłego roku. Złodzieje zrabowali wówczas klejnoty o łącznej wartości 88 milionów euro, co uwidoczniło braki w zabezpieczeniu zbiorów. Aby zażegnać kryzys, nowy dyrektor Luwru chce przeprowadzić projekt modernizacji, który przewiduje renowację budynków, utworzenie nowego wejścia, a słynna Mona Lisa ma wisieć w osobnej sali. Wartość tego projektu szacuje się na ponad miliard euro. Nie żyje katka, 56-letnia słonica afrykańska z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Katka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego zoo. Słynęła z wyrazistego charakteru i bardzo dobrej pamięci. Podobno rozumiała komendy w trzech językach. O śmierci zwierzęcia poinformowali przedstawiciele gdańskiego zoo. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. A teraz jeszcze pogoda. W dzień jutro sporo ma być przejaśnień w całym kraju, ale okresami zachmurzenie może też wzrastać do dużego. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą się zdarzyć przelotne deszcze. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni miejscami nad morzem i 20 na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum kraju, do 27 na zachodzie.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 21. Szwedzi uznali czytanie za sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa i jakości demokracji. Czy Polska powinna pójść ich śladem? Przez całą godzinę rozmawialiśmy z naszymi gośćmi o liście, które kilka organizacji napisało do premiera i po prostu napisało w tym liście bardzo wyraźnie, że odporność na dezinformację wynika z krytycznego myślenia. A krytyczne myślenie formujemy czytając książki. Więc jeśli nie ma tego drugiego, no to nie ma i tego pierwszego. W tym sensie, że jeśli stan czytelnictwa jest taki, jaki jest w Polsce, to my jesteśmy po prostu dramatycznie nieodporni. Wręcz wystawieni na ataki w wojnie hybrydowej, na ataki w wojnie kognitywnej, na te wszystkie rzeczy, które naszą spójność społeczną osłabiają, a nas od czasu do czasu skłaniają do robienia, powiedzmy to sobie szczerze, głupich rzeczy. Ale nie dlatego, że jesteśmy głupi, bo przecież nie jesteśmy. Tylko chodzi o to, że nie mieliśmy kiedy wyćwiczyć tego, ponieważ bardzo niewiele czytamy. 22:44-044. Co z tym zrobić? Pani Atena z Lublina jest z nami. Dobry wieczór.
14: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
14: Pytanie jest, co zrobić, tak?
1: Tak, co zrobić? Czy powinniśmy, tak jak Szwedzi, wydawać relatywnie niewielkie pieniądze na promocję czytelnictwa, dlatego, jeśli pani w to wierzy, że to wzmocni naszą odporność.
14: Ja uważam, że tak jak w Konstytucji jest zapisane, że po prostu na kulturze prawo rozwojowe człowieka, więc powinno być tak, że to powinno państwo, więcej powinno być takich czytań, włączania ludzi do czytań z publiki, tak jak było w Grecji. Po prostu, prawda, żeby ludzie uczestniczyli, nie tylko, że ktoś czyta, który za to pieniądze bierze, ale po prostu włączać ludzi, jakieś takie organizowanie takich różnych imprez, właśnie, żeby włączać ludzi. Ja na przykład bardzo lubię.
1: A czy pani widziała w Lublinie tego typu imprezę? Typu, że spotykają się ludzie po to, żeby poczytać książkę?
14: Nie, wyobrażam sobie taką, mam szeroko wyobraźnię, więc wyobrażam sobie taką imprezę.
1: Że pani sobie wyobraża, tylko ja pytam, czy pani taką widziała, albo na przykład jakąś formę czegoś, co my nazywamy w Polsce dyskusyjnym klubem książki, tak?
14: Właśnie tego brakuje. Ja bym chciała tak się dowiedzieć, gdzie jest taki dyskusyjny, bym chciała podyskutować właśnie na wiele właśnie książek, żeby w ogóle spojrzenie literatów i spojrzenie tych laików, którzy nie są naukowo, jak to się mówi, uznani jako literatami. I właśnie myślę, wydaje, żeby to był taki skok, że po prostu literaci by się zaskoczyli, że ludzie, którzy nie są literatami uznanymi, a jednak mają bardzo szerokie, to co nawet nie czytali, mają pojęcie w ogóle, jak dalej tym tokiem myślenia iść, jakie, co może wyniknąć w ogóle z wielu czytań.
1: Pani Atena, ale jeśli mogę wrócić do poprzedniej kwestii, bo pani powiedziała, że pani z chęcią by powitała właśnie takie kluby książki, czy miejsca, bardzo gdzie się
14: dyskutuje. Ja takie coś we Wrocławiu widziałam, ale to nie dyskusja, ale to było 30 lat temu.
1: Ale szczerze, a czy pani w Lublinie, skąd pani dzwoni, z którego pani dzwoni, czy pani szukała takich miejsc, pytała, zastanawiała się, czy może gdzieś takie miejsca są, że ludzie wspólnie się spotykają pogadać o literaturze? literaturze?
14: Po pierwsze nie szukałam, ale... Mhm. Ale właśnie, no to jest dobry tok myślenia, żeby właśnie, bo sobie musiała tak, bo żeby ktoś, tak jak w teatrze, no to ktoś czyta sobie, ja sobie czytam.
1: A pani Ateno, to mam inne pytanie, a pewnie gdzieś koło pani z biblioteka, nie sprawdzała pani tam, czy oni nie robią tego typu spotkań?
14: A właśnie, no właśnie, często jestem w bibliotece, no właśnie. Dobry punkt, bardzo ciekawy punkt, właśnie nie przyszło mi do głowy, ja tylko książki tam odbieram.
1: Mhm. To ciekawe, bo oni być może coś organizują, albo wiedzą, albo wiedzą, kto organizuje, bo wiadomo, że pani w bibliotece wie wszystko o wszystkich.
14: To jest stara prawda. W ogóle za spostrzeżenie, bo to bym się chętnie udała.
1: Pani Ateno, ale to zróbmy tak, dajmy teraz szansę innym słuchaczom, jak pani zbierze jakieś informacje i będzie okazja po temu, to proszę do nas dzwonić, do Radia Tok FM i się podzielić. Wiele osób z Lublina nas słucha, w związku z czym taka informacja, gdzie w Lublinie, w miejscu publicznym można

0: właściwie wszystkich no, dorosłych w miarę obywateli naszego kraju. I tak sobie przypominałem, słuchając tamtej rozmowy przed audycją, moje pierwsze spotkania z książką i moje pierwsze spotkania z literaturą. Pamiętam w pierwszej klasie, a jestem człowiekiem już w latach posuniętym, to były lata 50., wczesne lata 50., to nie przynosi mi pewnie chwały, bo sam z własnej woli, jako uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej, poszedłem do biblioteki i zebrałem sobie książkę, którą sam chciałem przeczytać. Do dzisiaj pamiętam Żukrowski, Mój przyjaciel słoń. Wiadomo, to była literatura w czasach głębokiego PRL-u, ale od tej pory się zaczęło moje pożeranie słowa czytanego. Jak już byłem troszkę starszy, to czytałem gazety, czytałem książki. Moi rodzice się śmiali, że ja nawet jak jem i gdzieś jakaś gazeta leży na stole, to ja muszę ją czytać jednocześnie jedząc. Dzięki temu zauważyłem, że mam, no nie chcę nikogo obrażać, ale w porównaniu z innymi ludźmi, których spotykam na swojej życiowej drodze, mam łatwość rozmawiania, formułowania swoich myśli, przedstawiania swojego zdania.
1: Panie Marku, dobrze, ale, no właśnie, ale to wskoczmy bardzo proszę wspólnie i pan i ja na ten wyższy poziom. Co zrobić w sytuacji, kiedy nasze społeczeństwo jest spolaryzowane, nasze społeczeństwo łatwo ulega dezinformacji, wiemy, że czytanie pomaga, to czy pan uważa, że to jest jakiś obowiązek dla rządu, czy oddolnego organizowania się? Jak pan to widzi?
0: Na pewno jest to rzecz do, nie wiem, właściwie ma pan rację w tym pytaniu, zawarł pan taką tezę. To jest obowiązek dla rządu, bo to rząd decyduje o tym, jak świadome będzie społeczeństwo i to społeczeństwo oczytane będzie łatwiejsze do rządzenia, mniej podatne na dezinformację, łatwiej będzie rozumiało kierunki rozwoju, to co rządzący będą proponowali społeczeństwu. No, tak się myślę.
1: Ale to widzi pan, to bardzo ciekawy wątek pan poruszył. Pan Marek z Mazowsza był z nami. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Panie Marku, do usłyszenia. Pod numer 22 44 044. Mówię, że ciekawy wątek, dlatego że pewnie część z państwa myśli zaraz. No tu jest jedno założenie pana Marka, że rząd chce rządzić logicznie, racjonalnie po to, żeby realizować jakieś dobro publiczne. Ale w przypadku niektórych rządów autorytarnych cele rządzących są inne. Właśnie, żeby te kompetencje społeczeństwa były jak najniższe, żeby łatwo było po prostu zmanipulować, najlepiej profesjonalną propagandą, zmanipulować społeczeństwo, żeby wierzyło, że o, to jest nasz wróg, a to jest nasz przyjaciel, a to powinniśmy robić i tamtego nie. Ale to jest prawdopodobnie nawet zupełnie inny program, bo dziś rozmawiamy o tym, czy to powinien być po prostu śmiały rządowy program wzorem poprzednich edycji programu, który no, ma zwiększać czytelnictwo, czy powinniśmy wysupłać te 500 000 000 zł, bardzo niewiele w porównaniu z nakładami na resztę wydatków zbrojeniowych, a to jest jednak, okazuje się, wydatek zbrojeniowy, co też pewnie dla części z państwa jest zaskoczeniem, ale na tej tezie pracujemy dzisiaj. Pani Mariola z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Mariolo.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że tak, zdecydowanie uważam, że powinniśmy iść drogą szwedzką. I powinniśmy słuchać różnych rzeczy, na przykład pana podcast o prawdziwej, znaczy pana, jeszcze pana tam drugiego kolegi, podcast o prawdziwej historii Polski jest naprawdę bardzo wywrotowy i uważam, że powinien każdy się nad nim chwilę zatrzymać. Nawet, dobra, nie musi wierzyć, ale niech się chwilę zatrzyma.
1: Pani Magdalena, bardzo dziękuję za reklamę podcastu Prawdziwa Historia Polski, który współprowadzę z Adamem Balcerem. To bardzo pani dziękuję, ale wróćmy teraz do tej kwestii.
2: Do tematu. Tak. Dobra, to ja już mówię. No to trzy migawki. Pierwsza migawka. Mam małą taką koleżankę na osiedlu, gdzie mieszkam, którą uczę czytać. Koleżanka któregoś dnia przyszła do domu z książką, którą dostali w szkole.

0: ona nie bardzo umiała powiedzieć, o co chodzi z tą książką. Ja to rozpakowałam, przeczytałam, przewertowałam. Tam była książka dla niej, książka dla rodziców. Nikt im tego nie wytłumaczył, bo rodzice nie mieli pojęcia, o co chodzi z tą książką. To jest pierwsza... I to jest rządowy program czytelnictwa właśnie. To jest pierwsza migawka. Druga migawka. Przeprowadziłam się do nowego miejsca i tak... W moim wieku to już tak człowiek się na ulicy nie zaprzyjaźnia. No co tu zrobić? No dyskusyjny klub książki osiedlowy. Aha. Bomba, lecę. Lecę. Po pierwsze, moje czytelnictwo ruszyło z kopyta, bo jednak tak głupio przyjść i całkiem nie przeczytać. Znaczy mi przynajmniej głupio, mówię za siebie. Po drugie, jest tam dziewczyna, która ma świetne polecajki. Fantastyczne. Nie wiedziałam, że są takie świetne książki, które dostarczają tyle emocji. No i trzecia migawka. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie rozumieli, co mówią, bynajmniej na przykład. Bynajmniej rozumiał, co mówi. No albo dobrze, nie rozumiał.
1: Ale pani Mariolu, wróćmy do drugiej kwestii, bo, do drugiej migawki. Dobra. Bo ta rzecz została zasygnalizowana w rozmowie z panią Ateną z Lublina. Chodzi o miejsca, gdzie ludzie się spotykają, wspólnie dyskutują o tym, co przeczytali. Czy pani, jak patrzy na swoje doświadczenia z tym klubem książki, do którego pani, tam gdzie pani uczęszcza. Czy ma pani wrażenie, że takich miejsc powinno być więcej, więcej ludzi powinno się... Jak to zrobić? Jeśli to w ogóle działa, to jak to zrobić?
0: Znaczy to jest bardzo trudne o tyle, że musi być ktoś, kto lubi czytać, ma listę książek i traktuje ją poważnie. I potem ma po prostu zapraszać, rozgłaszać. Są te centra aktywności lokalnej.
1: Tak, tak.
0: One są bardzo dobrym pomysłem na to, żeby robić różnego rodzaju spotkania przy aktualnych tematach. I na przykład czytelnictwo mogłoby być spokojnie takim tematem.
1: No tak, ale to pani mówi o ważnej rzeczy, która właśnie teraz do mnie dotarła też. Musi być miejsce, prawda?
0: Musi być miejsce, tak. Musi być taki punkt zaczepienia. Jest tam na przykład osoba, która pracuje w tym Centrum Aktywności Lokalnej, normalnie pracuje i to jest jej obowiązek, żeby była zawsze relacja, żeby były zdjęcia, żeby były kolejne spotkania, żeby były kolejne książki. Natomiast jest też dziewczyna, która po prostu dużo czyta i dużo poleca. Naprawdę ma świetne polecajki. No.
1: Panie Mariolu, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Mariola z Wrocławia była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Jacek z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
2: Dobry wieczór. A ja chyba tak trochę przekornie powiem, że nie wiem, czy się zgadzam z tym stwierdzeniem. Myślę, że pierwszy dowód to był już do teraz na antenie. To znaczy zadzwoniło parę osób, które na pewno są ludźmi bardzo czytanymi, bardziej niż przeciętnie, no bo zainteresował ich ten temat i zadzwonili. A jednak proszę zobaczyć, jak pan redaktor się musiał napracować nad tym, żeby w ogóle skierować ludzi na rozmowę o tym, o czym jest program, czyli o tym, czy jakby takie czytanie się przyczynia do jakiejś obronności, a nie o tym, żeby opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z czytaniem. To znaczy, próbuję jakby zasugerować to, że to, ile ludzie czytają, niekoniecznie przekłada się na to, jak potrafią wskoczyć...
1: Panie Jacku, przejdźmy może do tematu dzisiejszego programu.
2: No właśnie. Jak potrafią szybko wskoczyć w pewne realia i jak potrafią się... Myślę, że krytyczne myślenie jest czymś innym. To znaczy jakby na pewno czytanie rozwija, poszerza horyzonty i pokazuje różne perspektywy. Natomiast myślę, że krytyczne myślenie to jest troszkę inne zjawisko. Aha. I że ono wymaga jednak pewnej chyba właśnie pewnej odmowy przyjmowania perspektyw, a raczej chęci działania takiego, no na tyle na ile to możliwe, takiego bardziej może poszukiwania, trochę takiego analizowania danych i właśnie nie wybierania sobie takich autorytetów do swoich okularów, przez które będziemy na świat patrzeć. I nie sądzę, żeby uciekanie w beletrystykę mogło temu pomóc, ale wiem, że nie wiem. To znaczy, że bym zrobił to, w ogóle sprawdził. No ale... Sprawdziłbym, czy są jakieś dane, które to potwierdzają.
1: No ale właśnie o to pytałem, panie Jacku. Z ust pan mi to wyjął, ale paradoksalnie pół godziny temu, jak jeszcze była z nami Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania, która mówiła o danych, które podkreślają jedną rzecz. Bynajmniej nie tą, o której pan przed chwilą powiedział, a mianowicie tąże czytanie zwiększa poziom empatii, że są twarde badania na to. Inaczej funkcjonuje społeczeństwo, które ma więcej empatii, a inaczej te, które no, większe przyzwolenie na agresję, większe przyzwolenie na nie wiem, szeregowanie ludzi na jakieś grupy i generalizacje. Chociaż ta generalizacja to znowu jest to, o czym pan mówił raczej, takie krytyczne myślenie. No nie wiem,
2: poza tym myślę, że wie pan, polaryzacja, myślę, że to zależy od czasów pewnie też. Ciekawe, w jakich czasach były robione te badania, bo w tej chwili żyjemy w troszkę mniej stabilnych czasach niż to miało miejsce jeszcze no, dekadę temu nawet. I to i tak geopolitycznie, ale też no, tak bardziej, no myślę, że i biznesowo, i finansowo dla...
1: Co z tego wynika, co pan mówi, panie Jacku, że trzeba większy kłaść nacisk na te kompetencje, które dostarcza czytanie?
2: Nie, to znaczy na pewno trzeba się starać nie polaryzować ludzi, a myślę, że niestety ciągle jeszcze na razie działamy na swoją szkodę i ludzi polaryzujemy, jednak dzielimy ludzi na lepszych, gorszych. Nawet sam pomysł jaki ostatni temat podzielił Polaków, no to to kwestia tego ZUS-u dla artystów, prawda? Uh-huh. Temat, który w ogóle niepotrzebnie się pojawia w przestrzeni publicznej, nie? I dyskusji o tym na przykład nie było. Wie pan, ja myślę, że to pewnie każdy tak o sobie myśli, że potrafi niezależnie myśleć, ale na przykład moim pierwszym spostrzeżeniem, jak rozmawialiśmy o tym, to nie było to, czy to się artystom należy, czy się nie należy, tylko czy to jest temat, który w ogóle powinien się w tej chwili pojawić. Czy właśnie jest potrzebny temat, który będzie w tej chwili polaryzował ludzi?
1: Ale właśnie, panie Jacku, ale to świetnie, że pan to powiedział, to przyłóżmy to, co pan przed chwilą powiedział, do kwestii wzmocnienia odporności społeczeństwa, poprzez umiejętność popularizację umiejętności świadomego czytania.
2: Beletrystyki, jeszcze dodajmy, prawda? Bo na tym się te badania, z tego co wiem,
1: ale akurat Maria Deskur mówiła o tym, że beletrystyka wzmacnia empatię i spójność społeczną, a mniej niż...
2: Ja się strzeliłem na sam koniec, więc przepraszam, tak.
1: Bo co pan uważa, że trzeba wydać te, naprawdę, bo to jest 500 000 000 złotych rocznie w ramach całego programu ochrony ludności.
2: Prawdę powiedziawszy, ja bym te pół miliarda złotych rocznie, oczywiście znów, nie zależy to ode mnie, natomiast gdybym ja je na coś miał przeznaczyć, to jednak chyba raczej na tym, żeby ludzi uwrażliwić, jak rozpoznać pewną dezinformację, jak rozpoznać na przykład content generowany przez boty. A myślę, że jest... Nie próbuję powiedzieć, że czytanie nie ma znaczenia, natomiast próbuję powiedzieć, że są inne i chyba pilniejsze sprawy i nie wiem, czy Szwedzi na nie już na przykład nie przeznaczyli pieniędzy. To znaczy, czy społeczeństwo szwedzkie nie jest lepsze w rozróżnianiu, nie wiem, dezinformacji niż nasze, prawda? Myślę, że niekoniecznie powinniśmy brać przykład i tylko myśleć, o kurczę, Szwedzi tak zrobili, to my tak też zróbmy.
1: No tak.
2: Może najpierw powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie my mamy potrzeby i czy nie mamy potrzeb ważniejszych i bardziej pilnych niż potrzeby Szwedów.
1: No tak, ale potrzeby związane z ochroną i bezpieczeństwem są teraz najważniejsze. To już jest jakiś dogmat teraz.
2: Myślę, że może tak być, tylko że pytanie, czy szkolnictwo to jest właśnie, czy edukacja, w sensie edukacja przez czytanie jest teraz najważniejsza, czy ważniejsze jest to, żeby ludziom pokazać, kiedy pewna informacja może być wiarygodna, kiedy pewną informację należy zweryfikować.
1: No o tym właśnie mówiła dr Kinga-Rogowska ze Stowarzyszenia Prawda, że osoby, które mają tą umiejętność czytania głębokiego, po prostu czytają i to dużo czytają, mają kapitalnie rozwinięte te kompetencje pozwalające odróżnić dezinformację.
2: Mówię, to jest ciekawe.
1: Ale panie Jacku, zostawmy to w tym momencie.
2: Nie, zainteresowało mnie bardzo, bo niestety wstrzymałem się na sam koniec, jakby akurat ekspertów nie słyszałem dzisiaj, więc...
1: Ale
2: więc
1: może pan, cały program, całą rozmowę odsłuchać, do czego pana namawiam.
2: Raczej te badania mnie bardzo interesują.
1: Tam o badaniach też jest szczególnie...
2: O metodologii tych badań, nie? Bo to jest to na pewno.
1: To metodologia to pewnie jest do przeczytania i znalezienia, ale dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Jacek z Krakowa był z nami. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia, panie Jacku. Do usłyszenia. Pan Artur z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Arturze.
3: Dobry wieczór szanownemu panu redaktorowi i państwu.
1: Słuchamy pana.
3: Przed panią Mariolą, panem Jackiem, jeszcze wszystkim pan Marek bardzo odważnie wypowiedział swój wywód, mówiąc takie hasło, przypominając: nie czytasz mnie, idę stąd do łóżka. Mhm. Poszły w drugą dedukcję, to zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz. Czy mamy kłopoty z demografią? Mhm. Pewno tak, no to resztę to już sobie można samemu dopowiedzieć, jaki jest efekt tej refleksji. Druga rzecz. Jacek Dukaj, no według mnie jeden z najmądrzejszych ludzi w Polsce obecnie, napisał taki esej po piśmie, w którym dowodzi słuszności takiej tezy, że nie ma drogi odwrotu, to znaczy nie będziemy czytać wkrótce, mhm, i to jest niestety proces nieodwracalny. Niech pan zauważy, kto dzwoni do radia. No wszyscy mają PESEL taki, że mają powyżej 50. Znaczy. Ludzie, którzy mają kilkanaście lat, czy tam 20, parę 30, nie czytają generalnie. I w moim pokoleniu, jak ja miałem tyle lat, to nieczytanie było powodem do wstydu. Człowiek się nie przyznawał, trochę zmyślał, coś tam przeczytał. A teraz to nie jest powód do wstydu. Mało tego, Dukaj, zachęcam do przeczytania tego eseju, bo tam on też podpiera się takimi logicznymi argumentami z dziedziny biologii. Mianowicie mówi, że wszyscy wiemy, że mózg jak może, to idzie na skróty. Mhm. Mózg zawsze sobie ułatwia sprawę, żeby iść na skróty. No więc jeżeli my czytamy, no to musimy przetłumaczyć sobie znaki graficzne, które są symbolami.
1: Jest to o wiele większy wysiłek niż percepcja obrazów.
3: Tak. A jak mamy obrazki, dlaczego taką fenomenalną popularnością cieszyły się komiksy, które notabene jak 70 lat po prostu uwielbiałem.
1: No. Ale to proszę powiedzieć, co z tego wynika? Gdyby zakładać, że Jacek Dukaj ma rację, to co, trzeba opóźniać ten proces i jak go opóźniać? Albo może nie pan znaczy, uważa, że...
3: Nie da się nic zrobić. To znaczy jego konstatacja jest bardzo pesymistyczna. No, to jest nieodwracalne i nic z tym nie zrobimy. No po prostu społeczeństwo przez tak jak pewne inne procesy związane ze sztuczną inteligencją i tak dalej. Natomiast ja chciałem o drugiej bardzo ważnej sprawie powiedzieć, o której państwo mówiliście. Był sam pan redaktor poruszył taki wątek, że władzy zależy na tym, żeby mieć społeczeństwo takie i takie innego. Ja korzystam z bibliotek warszawskich, które, trudno mi powiedzieć, są wspaniałe, bo były wspaniałe, są w kapitalnych miejscach z dobrą komunikacją, łatwo trafić, dojechać. Nie było problemu kiedyś, dawniej, z wyborem książek. Panie dyrektorki bibliotek płaczą teraz. Od 20 lat systematycznie im się obniża budżet nie kilkukrotnie.
1: Panie Arturze, no właśnie pan dotyka kwestii bardzo konkretnej. Jednej z niewielu, która jest do...
3: Do pytania, to ja mieć interesującą, fajną książkę. Tak. Jak byłem w podstawówce trzeciej klasie, kobieta bibliotekarza mi powiedziała, zna pan Szklarskiego, Tomka? Nie. Masz pan.
1: Tak. Panie Arturze, dajmy szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni, zaskakująco dużo osób do nas dzisiaj dzwoni. Pan Artur z Warszawy był z nami. Pan Krzysztof. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja jestem z pokolenia, zresztą rozmawiałem z panią, która puszczała na antenę, że czytałem książki pod kołdrą z latarką, nie dlatego, że to były jakieś zakazane książki, tylko dlatego, że trzeba było iść spać, a rodzice gasili światło. Natomiast dzisiaj widzę totalny, idziemy moim zdaniem w nie najlepszym kierunku, bo ludzie zaczynają żyć papką podawaną tak bezmyślnie, jakby kiedy przyszedł internet, ja byłem mega zadowolony, bo nagle się okazało, że ta gazeta poranna Życie Warszawy czy Ekspres Wieczorny to już jest, te wiadomości już są prawdziwe, już. A teraz nie wiem, czy pan zauważył, że
1: co z tym robimy? Czy robimy to, co Szwedzi i mówimy, te sprawy poszły za daleko i musimy po prostu sprawić, żeby ludzie więcej czytali, bo tylko w ten sposób będziemy odporni na tą papkę, o której pan mówi?
4: Tak mi się wydaje, bo czytanie powoduje to, że ludzie są inteligentni. Oczywiście ktoś powie, no ktoś czyta w internecie, czy czyta książkę, czy czyta gazetę, no to też czyta, nie? Ale ludzie przez internet zaczynają żyć obrazkami, to co poprzednik mówił, że zaczynają żyć obrazkami, a już nie wchodzą w to, w treści.
1: Gdyby pan był premierem i dostał taki list, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli proszę zintensyfikować wysiłki, jeśli chodzi o umiejętność i przyzwyczajenie do czytania Polaków, bo to da nam bezpieczeństwo. To jak by pan widział te metody? Bo tutaj na przykład dzwoniła pani...
4: Powiem panu pesymistycznie, że wydaje mi się, że to nie ma na to metody, bo nie da się centralnie zarządzić czytania, nie da się centralnie zakazać oglądania internetu.
1: Słyszał pan przed chwilą wypowiedź poprzednio przewodnika, który powiedział, że chociażby, ta jedna rzecz, bo kilka propozycji już padło, żeby biblioteki miały dużo nowości. Bo teraz
5: ale wie pan, ale co z tego, że biblioteki będą miały nowości, kiedy nie będzie ludzi, którzy będą do tych, znaczy będą tacy właśnie jak poprzedni, którzy chodzą, szukają książek.
1: Tak, może będzie mnie...
5: Myśli pan, bo wie pan, bo tylko na koniec, tak. Myśli pan, że ludzie nie chodzą do bibliotek, bo tam nie ma książek do wyboru?
1: No to różne są przyczyny, ja myślę, ale to jest jedna z przyczyn.
5: Ja myślę, że głównie nie chodzą, bo im się nie chce czytać. I co, jakby tam były, nie wiem, fantastyczne książki, kolorowe. Tak.
1: Panie Krzysztofie, rozumiem. Nie wiem jakie. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Do usłyszenia, panie Krzysztofie. Pan Leszek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Leszku.
6: Dobry wieczór.
1: Słucham pana.
6: Słucham. Mhm. I to wydaje mi się, że czytanie, moje zdanie, czytanie jak najbardziej, tylko... Co czytać? To jest pytanie, tak? Bo ja z tego przestępu i z tego wszystkiego można odnieść takie wrażenie, że czytanie jest ważne. Czytanie. Tak jakby założyć takie założenie, przyjąć, że wszystko co wydrukowane i jest w książce, to jest mądre i doskonałe po prostu i prowadzi nas ku...
1: To jest ciekawy wątek, panie Leszku. A wracając do dzisiejszego programu, czy Polska powinna pójść takim śladem jak Szwecja, czyli uznać, że po prostu bardzo dobre skutki społeczne ma to, jak ludzie czytają i wspomagać to czytanie? Czy pan uważa, że tak jak chociażby przed chwilą pan Krzysztof, nie da się, albo pan Artur, no już po prostu wszyscy tą papkę wchłaniamy i to już jest nie do cofnięcia. Czy też tak jak pani Atena, żeby były miejsca publiczne, gdzie można pogadać o książkach, czy też jak pani Mariola, która mówi, dyskusyjny klub książki. Jakie jest pana zdanie w temacie dzisiejszym?
6: No, mnie się wydaje, że podstawowy problem to jest taki właśnie, że powinien być zawsze w takich sytuacjach, jakby z mojego doświadczenia, zawsze jest potrzebny, hasłowo powiem, guru, tak? Jeśli mielibyśmy przyjąć taki program, czy jakieś takie działania ogólnopaństwowe, no to trzeba by się zdać na jakieś gremium mądre, które by powiedziało, no róbmy to tak i tak, prawda? Czytajmy, bo
1: w pana mieście funkcjonuje program, który funkcjonuje w całym Polsce od lat. Biblioteki dostają dofinansowanie, są kluby książki. To działa, tak. Nie potrzeba żadnego autorytetu gremium. Zresztą tutaj słuchaczka do nas zadzwoniła, powiedziała, że mamy rewelacyjny klub książki. I pani Maria z Wrocławia właśnie dzwoniła.
6: To się wszystko zgadza, tylko mówimy o społeczeństwie, nie mówimy o... Nie chcę powiedzieć, że to jest elita, ale wydaje mi się, że to, o czym pan mówi, no to są ludzie, którzy chcą, sami szukają, dowiadują się i tak dalej. Jeśli to by miało zadziałać po prostu jakby ogólnopaństwowo, no to jak to zrobić, tak? No to jest problem moim zdaniem. Jak zrobić, żeby to, co czytamy, było tymi wartościami, które spowodują, że właśnie tak, a nie inaczej będziemy się zachowywali. Wyobrażam, panie redaktorze, że przecież, no, zresztą wiemy to, każdy może napisać książkę, tak? No przecież pan Bąkiewicz też może napisać książkę i wydać ją w ogromnych ilościach egzemplarzy i nawet rozdać ją za darmo. Tak,
1: mamy, panie Leszku, mamy tytuł dla niego nawet. Moja droga do Niemiec. Robert Bąkiewicz. Dziękujemy za pana głos. Pan Leszek z Wrocławia był z nami. Pan Tomasz z Poznania. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Niewiele czasu nam zostało, proszę mówić.
7: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
7: Ja chciałem tak zacząć od takiej drobnej złośliwości. Otóż słuchając o chlubach czytelnika, mam wrażenie, że wiele ludzi w naszym kraju prawdopodobnie pierwsze rzeczy, jaką skojarzy, to są kluby tworzone w różnego rodzaju marketach, aby uniknąć zakazu działania w niedzielę. I to jest taka rzecz, która według mnie nie może działać upokarzająco i tak naprawdę obraz czytania książek obniżać jego w taki sposób. Natomiast jeśli chodzi o to, co chciałem się podzielić, to jest jedna rzecz. Chciałem jedno słowo na temat mojego ulubionego autora. Nazywa się on Yuval Noah Harari. Pan, który dobre książki stworzył, natomiast jest o nim dosyć cicho w przestrzeni medialnej. I jego najnowsza książka
1: Harari jest cicho w przestrzeni medialnej? Jest chyba najpopularniejszym żyjącym filozofem.
7: Zdecydowanie jest, ale ja z mojej perspektywy chciałbym słyszeć o nim więcej. Być może jest kwestia mediów, wsparcia jakiegoś od rządu, jakiegoś promowania. Moim zdaniem wiele osób, na przykład z mojego otoczenia, czy jak rozmawiam, nie słyszało tej postaci. I taki tylko komentarz na temat jego najnowszej książki Nexus. Tam takie dwie fajne obserwacje. Pierwsza rzecz, pan promuje takie coś jak błędne spojrzenie na informacje. Otóż uważa, że wiele osób postrzega informacje w najczystszej formie jako coś, co niesie prawdę, natomiast on natomiast forsuje spojrzenie, że informacja raczej istnieje po to, żeby tworzyć...
1: Tak, ale panie Tomku, ale przepraszam, bo czas na zgodę zostało 30 sekund. Dziś pytamy, ostatnia rzecz.
7: Tak, ostatnia rzecz, taka też druga z tej książki, jest podana tam historia, gdzie był król, który chciał, żeby ktoś stworzył, to pracownik, mapę. Ta mapa była tworzona, na nowo rosła, na końcu pokryła całe królestwo, w związku z czym uniemożliwiła ludziom życie i z tego płynie taki morał, że informacje, czy też patrzenie na nią, w mojej opinii, powinno być może właśnie takim elementem takiej edukacji, może ze strony rządu, może ze strony tak mądrych książek jak pana Harariego, natomiast na pewno do tego potrzeba pieniędzy, uważam, że jest na to za mało przeznaczone pieniędzy.
1: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za pana głos, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś z nami byli, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Filipa Wejhera, który go realizował. Za 3 minuty książka na głos, książkę Grzegorza Dziedzica, Ostatni koniec świata, czyta dla państwa Marcin Stec. O 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
8: Dobry wieczór, trwa sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jak zawsze w środy w tym samym składzie posłanki i posłowie skomentują dla państwa najważniejsze wydarzenia, zarówno te związane bezpośrednio z samą sesją, jak i w ogóle z problematyką europejską. Zapraszam tuż po informacjach o 22.
1: Zapraszał Maciek Zakrocki. Po 23 po informacjach z kolei program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
9: Dzisiaj audycja Myśl na głos, bo jest środa. Państwa i moją gościnią będzie Magdalena Kieferling, trenerka komunikacji, relacji i small talku, która specjalizuje się też w neurokomunikacji. Będziemy, proszę państwa, dzisiaj rozmawiać o rozmawianiu, a konkretnie będziemy rozmawiać wokół książki Small Talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Będziemy rozmawiać właśnie o tym small talku i jak w ogóle rozmawiać. To wszystko już tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Serdecznie państwa z Magdaleną Kieferling zapraszamy.
1: Zapraszał Kamil Wróblewski. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Reklama.

Plan jest taki, żeby pić mało, ale przez cały dzień. Co 2 godziny setka. Wtedy da się funkcjonować. Organizm nie wariuje. Człowiek jest w sumie prawie całkiem trzeźwy, a jednocześnie na lekkim cyku. Kupuje zgrzewkę małpek, żeby nie wozić w samochodzie otwartych butelek, bo za to też dają DUI, a drugiego nie potrzebuje. Setka wódki ląduje w kawie. Siedzę w Priusie, na parkingu pod siłownią. Przed chwilą zajrzałem przez szybę i to chyba on, ten Tony, którego nadał mi Kamil. Kawał byka, kwadratowy i zbity, z rudą brodą długą i gęstą. Siedzę i czekam. Świeżbi mnie, żeby działać, gdzieś dzwonić, ale jest 6:30 rano, trochę za wcześnie. Mija kwadrans i Tony wychodzi. Wrzuca torbę do bagażnika czarnego Durango i rusza. Czekam chwilę i jadę za nim. Wjeżdżamy na osiedle apartamentowców. Budynki z żółtej cegły, 0 drzew i zasrane trawniki. Znam to miejsce, mieszkają tu prawie sami Polacy i Ukraińcy. Tony znika za drzwiami. Przez okno klatki schodowej widzę, jak wchodzi na piętro. Czekam, czy zapali światło. Ale nie, dzień jest słoneczny. Staję przed domofonem i patrzę na naklejki przy naciskach. A Grala. Pewnie od Antoni. Dzwonię. Kto? Radek. Jestem od Kamila. Słyszę bzyczenie i wchodzę. Tony uchyla drzwi, widzę połowę jego twarzy. Przygląda mi się uważnie. Znamy się? Rzuca. W jego głosie nie wyczuwam nerwowości. Kamil mi ciebie polecił. Czego chcesz? Przyszedłem na zakupy. Tony otwiera drzwi szerzej i kiwa głową, żebym wszedł. W dłoni trzyma kopyto. Glocka 19 ze zmodyfikowaną rękojeścią, muszką i cynglem. Cacko. Czuję się trochę głupio, bo jestem bez broni. Skonfiskowali mi ją przy aresztowaniu. Do odbioru dopiero, jak wyprostuję sprawę z DUI. Brodacz wskazuje mi krzesło przy kuchennym stole. Siadam. W czym mogę ci pomóc? Chowa Glocka do szuflady szafki. Podobno masz DMT na sprzedaż. Skończył mi się zapas, powinienem mieć za 3 dni. Daj numer, to wyślę ci teksta. Ile potrzeba? Dla 2 osób, na raz, albo 2. Chcemy z dziewczyną spróbować, ponoć niezła jazda. Ponoć niezła. Dam ci znać, jak będę miał. To będzie 200 płatne przy odbiorze. Coś jeszcze? Bo do roboty się śpieszę. A co masz? Kwasy, grzyby psylocybinowe i amanite. Szałwie. Krzywię się, jakbym się znał. Potrzebuję klamkę. Po twojej widzę, że znasz się na rzeczy. To idź sobie kup. Mało to sklepów z bronią? Nie mogę, właśnie dostałem DUI. Kumam. Mam 9 Glocka i Waltera albo Bodyguarda, 38. Wezmę Glocka. 2 magazynki. Ile? Dobry wybór, mówi Tony z miną znawcy. Kafla. Drogo. To idź do sklepu. W Cabela's mają promocję. Wyjmuję portfel i liczę gotówkę, bo raczej nie będzie chciał, żebym mu posłał przez Zelle. Mam przy sobie 800. Opuścisz? Ceny są ostateczne i nie podlegają negocjacji. To dobra i czysta broń. Skocz do banku, mnie się nie spieszy. Zapłacisz przy odbiorze DMT z dowozem do domu. Albo za 800 mogę ci opchnąć 38. Też porządne kopyto. Tyle, że używane, ale czyste. Dobra, wezmę bodyguarda. Jutro mamy jechać z Hermem do Wisconsin, a bez klamki czuję się jak bez majtek. Tony znika za drzwiami sypialni i po chwili wraca z poręczną walizeczką. Kładzie ją na stole, otwiera z przyjemnym cyknięciem. Ważę pistolet w dłoni. Nada się. Wolę Glocka, ale Smith & Wesson to solidna broń. Kładę pieniądze na blacie. Jest jeszcze jedna rzecz, Tony. Wyciągam z kieszeni telefon i chwilę szukam właściwego zdjęcia. Powiększam. Marzena Karaś jest na nim o kilka lat młodsza. Zdjęcie zrobiłem po koncercie Gabi i Daniela. Widziałeś kiedyś tę kobietę? Potrzebuję wiedzieć, czy sprzedawałeś jej ostatnio DMT. Tym razem na twarzy dilera wykwita nieufność. Tony spina się. Jego rysy tężeją. A ty co? Z piarni jesteś? Nie ma sensu kłamać, bo Kamil i tak mu powie. Jestem tu prywatnie, Tony, spokojnie. Znika w sypialni i dobiega mnie jego przytłumiony, wkurzony ton. Nie słyszę dokładnie, co mówi. Po chwili drzwi się otwierają. Tony jest podkurwiony, ale chyba zdążył ocenić ryzyko. Pokaż to zdjęcie, a potem wydalaj. Patrzy na nie, przybliża i oddala. Nie znam tej babki, ale tego faceta koło niej tak. Kupował ode mnie kilka razy.
Ostatnio grzyby i DMT jakieś 3 tygodnie temu. Na zdjęciu, za synem, z rękami na jego ramionach i dumą wypisaną na twarzy, stoi Krzysztof Karaś.

0: Piszę wiadomość do Gabi, choć na pewno jeszcze śpi. W końcu są wakacje, a moja córka, jak przystało na dumną przedstawicielkę pokolenia Z, nie kładzie się przed świtem. Cześć, córeczko. Odezwij się, jak wstaniesz. Wypijam kolejną małpkę, bo czuję nadchodzącą falę niepokoju. Wykręcam numer do Marka. To mój znajomy lekarz. Chodziliśmy razem do high school. Równy gość.
1: Co jest, gruby?
0: Głos Marka zdradza, że wyrwałem go ze snu.
1: Siemasz, Marko. Śpisz? Jestem po dyżurze. Właśnie się położyłem. Co jest?
0: Muszę z tobą pogadać. Mam diagnozę. Glejak.
1: Chwila ciszy w słuchawce.
0: To niedobrze.
1: No, nie za dobrze.
0: Mogę do ciebie wpaść, jak odeśpisz? Potrzebuję konsultacji.
1: Jasne, wpadaj. Nie ma sprawy, pomogę, ile będę potrafił.
0: O 5 u mnie?
1: Będę. Miłych snów.
0: Rozłączam się i wybieram numer Waldemara Karasia. Odbiera po trzecim sygnale.
1: Mogę wpaść do państwa, tak?
0: To będę do pół godziny. Mam kilka pytań, ale nie na telefon.
1: Psikam się perfumami i pakuję do gęby garść skittlesów.
0: Duśka wita mnie w drzwiach. Jesteśmy już ziomy, a to sprawia, że o mało nie odmacha sobie ogona z radości.
1: Karaś nalega, żebym nie zdejmował butów i zaprasza do salonu. Tym razem jest w domu sam.
0: Siadamy na fotelach. Proponuję kawę i kawałek domowego ciasta, ale grzecznie odmawiam.
1: Żona na zakupach? Zakaduje.
2: Nie, Danusia pracuje 2 dni w tygodniu i to akurat dzisiaj. Opiekuje się dziećmi, niedaleko w Park Ridge. A chciał pan z nią rozmawiać?
0: Postanawiam nie owijać w bawełnę.
1: W dzień tragedii żona gdzieś wychodziła?
0: Karaś wygląda na zaniepokojonego, ale stara się tego po sobie nie pokazać.
2: Tak, była rano na zakupach w Samsie i zawiozła Kubę na urodziny, ale nie pamiętam, gdzie były. W takiej zabawowni, chyba w Arlington Heights.
0: Chuck E. Cheese.
2: O tak, właśnie. A to ważne?
0: Dlaczego nie powiedział mi pan, że w momencie zbrodni nie było jej w domu? Karaś spina się jeszcze bardziej. Na czole wyskakuje mu żyła.
2: No, nie przypominam sobie, żeby pan o to pytał. To żadna tajemnica. Zresztą złożyliśmy zeznania na policji i tam to wszystko jest. Nie rozumiem, dlaczego pan do tego wraca?
0: To tylko rutynowe czynności, proszę się nie obawiać. Pańska żona nie jest o nic podejrzana. A proszę mi powiedzieć, jakie żona miała relacje z synową? Lubiły się? Mężczyzna wzdycha ciężko i skubie nerwowo róg obrusu.
2: Będę z panem szczery, panie detektywie. Oboje z żoną nie przepadaliśmy za Marzeną. Już panu wspominałem, uważaliśmy, że to była nieodpowiednia kobieta dla Krzyśka. Ale to jego życie i jego wybór. Nam nic do tego, jak nasz syn sobie życie układa, ale rodzic jest rodzicem i to gniecie. Ja tam jeszcze jakoś Marzenę tolerowałem, bo z reguły przy mnie zachowywała się przyzwoicie. Ale z Danusią miały na pieńku. Wie pan, między teściową a synową zawsze jest tarcie. Dla synka mamusi żadna nie jest wystarczająco dobra.
0: Tak już ten świat jest urządzony. Nie ma na to rady. Uśmiecham się pojednawczo. Waldemar Karaś uspokaja się, ale pozostaje czujny. Zastanawiam się, czy coś ukrywa, czy po prostu chroni histeryczną i nie najlepiej radzącą sobie z emocjami żonę. W kieszeni czuję wibrujący telefon.
1: No nic, nieważne, mówię. Jeszcze jedno. Proszę mi powiedzieć, czy syn używał jakichś niedozwolonych substancji?
0: Na twarzy mężczyzny maluje się zdziwienie.
2: Krzysiek? Pyta pan, czy brał narkotyki? Przecież on jest zawodowym kierowcą. W każdej chwili mogą go wysłać na badanie. Wyrywkowo. Miałby po prawie jazdy i problemy, że ho-ho. Piwa się czasem napił, jak z trasy wracał, ale o żadnych narkotykach nic mi nie wiadomo. A proszę mi wierzyć, znam mojego syna. Poznałbym, bo to świństwo zmienia człowieka.
0: Wstaję z fotela i podaję mu dłoń. Odprowadza mnie do drzwi. Duśka biegnie do sypialni i wraca z pluszowym zającem w pysku.
1: Gdyby coś się państwu przypomniało, proszę o telefon.
0: Do widzenia.
1: Ukłony dla pani Danuty.
0: Mam nieodebrane połączenie od Elki Góralki. Niespecjalnie chce mi się z nią gadać, ale wiem, że będzie dzwonić do skutku, bo tak ma. Nienawidzi zostawiać niedokończonych spraw.
1: No hej, dzwoniłaś przed chwilą?
0: Cześć, Radek.
1: Bardzo oficjalnie.
0: Ten Radek wróży poważną rozmowę. Zwykle mówi do mnie Misiu albo Kogutku, ewentualnie Radziu.
1: Chciałam z tobą porozmawiać. Dużo ostatnio myślałam. I co wymyśliłaś?
3: Elka wzdycha.
1: Dlaczego to jest takie trudne, Radek?
3: Życie jest trudne, rybka. Mów, co masz do powiedzenia.
1: Dokładnie wiem, co usłyszę. Że moje zapicie stawia ją w trudnej sytuacji i że biła się ze sobą, ale jej trzeźwość jest dla niej najważniejsza. Że to najtrudniejsza decyzja w jej życiu.
3: Dużo myślałam. O nas, o sobie. Chodzi mi o to, że zapiłeś, Radek. I po twoim głosie słyszę, że nie jesteś całkiem trzeźwy.
1: Masz dobry słuch.
3: Po prostu cię znam. Wiesz, że jestem na takie rzeczy wyczulona. Mój były mąż...
1: Dobrze, Guela.
3: Chodzi mi o to, że moja trzeźwość jest dla mnie najważniejsza. Sam mi mówiłeś, że cokolwiek postawię przed trzeźwością, to stracę w pierwszej kolejności, jak już się napiję. A ja nie chcę niczego stracić. Już się w życiu natraciłam i nie mogę. Radek, znasz moją sytuację. Jak się jeszcze raz napiję, to DCFS zabierze mi Oliwkę. Przykro mi, naprawdę. Ale nie mam innego wyjścia.
1: Luz, rozumiem. Trzymaj się, Ela.
3: Nie masz do mnie żadnych pretensji?
1: To jedna z najtrudniejszych decyzji mojego życia, bo mi na tobie zależy. Żadnych. Miłego życia.
3: Wciskam ikonkę z czerwoną słuchawką. Zatrzymuję się na stacji benzynowej. Kupuję papierosy i butelkę ananasowej Fanty. Jadę do pobliskiego lasu. W Chicago i okolicach nazywamy to Park Preserve. Parkuję tak, żeby widzieć z daleka, czy jadą parkowi rangersi. Otwieram okno, zapalam kamela i wypijam buteleczkę wódki. Po krótkim namyśle wypijam jeszcze jedną. Siedzę, patrzę na goniące się po lesie wiewiórki i chłonę spokój. Puste buteleczki wyrzucam do kosza na śmieci. Piszę wiadomość do kolegi Marka, że sorry, ale coś mi wypadło i odezwę się w przyszłym tygodniu. Myślę o Gabi. O małej Gabi z czasów, kiedy byliśmy jeszcze dla siebie całym światem. To jedyne dobre myśli, jakie mi pozostały. Z zadumy wyrywa mnie wibracja telefonu. Dzwoni Luis.
4: Que pasa, amigo?
5: Está bien, papi.
1: Co masz dla mnie? Pytam i moduluję trochę głos, bo słowa przestają mieścić mi się w ustach.
5: Chciałeś wiedzieć, ile ciosów zadała synowi Marzena Karaś?
1: No ile?
5: 137.

Wpisuję w wyszukiwarkę Unus Mundus, sekta, Wisconsin. Wyskakuje kilka artykułów i filmów na YouTubie, ale niewiele z tego rozumiem. Jakieś filozoficzne pierdolenie. Coś o prawiecznej jedności, że wszystko na świecie pochodzi z jednego źródła. No raczej, mruczę pod nosem, że z jednego. Od Pana Boga pochodzi barany. Wielkie mi odkrycie. Skroluję artykuł za artykułem i nagle coś przykuwa moją uwagę. To fragment książki o Jungu. Rozdział nosi tytuł Unus Mundus i synchronizacja. To chyba o tym mówiła Aneta. Czytam, ale niewiele mogę zrozumieć, bo to nie jest dla normalnych ludzi. Jung twierdzi, że archetypy manifestują się jednocześnie zarówno w rzeczywistości, jak i w umyśle. Nazywał ten fenomen synchronicznością. Wpisuję w wyszukiwarkę archetyp. W Wikipedii piszą, że to pierwotny wzorzec, motyw zakorzeniony w kulturze. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, dlaczego obok archetyp dopisuje sowa. Sztuczna inteligencja generuje odpowiedź. Sowa to symbol nocy i połączenia pomiędzy światami, a także intuicyjnej mądrości i zdolności parapsychicznych. Przez moje ciało przebiega dreszcz. Widocznie za mocno podkręciłem klimatyzację. Wracam do poprzednich wyników wyszukiwania. Na temat sekty nie ma prawie nic. Wyskakuje komunikat, że nie znaleziono wyników. Po chwili w końcu pojawia się artykuł z jakiegoś bloga. Grafika jest strasznie amatorska. Autor musiał ją robić na oprogramowaniu z lat 90. Czytam. Wpis jest sprzed kilku lat, jeszcze sprzed pandemii. Dotyczy tajemniczych świateł, prawdopodobnie niezidentyfikowanych obiektów latających, które świadkowie widzieli nad siedzibą sekty Unus Mundus w pobliżu Monroe w Wisconsin. Autor twierdzi, że obecność UFO w tym rejonie wzrosła, odkąd w okolicy pojawiła się sekta, i stawia kilka hipotez, każda bardziej niedorzeczna od poprzedniej. Że sekta swoją energią ściąga pozaziemskie statki, że kontaktuje się telepatycznie z pozaziemską cywilizacją, w końcu, że farma, na której rezyduje, jest w istocie lądowiskiem i bazą latających spotków. Na dole strony znajduje się mail kontaktowy. Kopiuję go i piszę kilka zdań do autora. Że jestem pasjonatem UFO, interesuję się sektą Unus Mundus i jeszcze, że proszę o kontakt. Podaję mój numer telefonu i z góry dziękuję. Dzwoni Herm. Odbieram, choć jestem dość mocno wcięty. Miałem dzwonić, to się melduje, mówi. Co tam? Pożarłem się z matką. Powiedziałem jej, że rzuciłem pracę i się odpaliła. Wziąłem trochę rzeczy i jadę do motelu. Bardzo dobrze cię rozumiem, brachu. Jak chcesz, to wbijaj do mnie. Tylko, że wypity jestem, ale jak ci to nie przeszkadza, to przyjeżdżaj. Chwila ciszy w słuchawce. Poważnie? Mam wolną sypialnię, a motele w naszej branży to ryzykowny pomysł. Można w moment popłynąć. To zaraz będę. To nawet dobrze się składa, myślę. Co dwie głowy, to nie jedna, a Herm to łebski chłopak. Trzeba będzie mu zlecić, żeby dokładniej poszukał czegoś o tej sekcie. Może w lokalnych instytucjach. Gdzieś to przecież musi być zarejestrowane i zgłoszone. Na policji, bo na sekty często lokalsi składają rozmaite skargi. Nagle orientuję się, że mam gęsią skórkę. Oblewa mnie pot, a ciałem rzuca dreszcz. Coś idzie od środka, z dołu. Przeciska się kręgosłupem w górę, a kiedy dochodzi do serca, rozlewa się zatykającym bólem. Pierwsza myśl, mam atak serca i zaraz umrę. Hermes znajdzie mnie sinego z oczami wytrzeszczonymi ostatecznym przerażeniem. Już mam dzwonić na 911, kiedy pojawia się strach i zaciska zimne palce na moim gardle. Po raz pierwszy w życiu naprawdę się boję. Boję się, że przestanę istnieć, że osunę się w ciemność, a spadanie w nią nie będzie miało końca.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przyjmowanie poza kolejnością kolegów z partii to kolejny wątek w aferze związanej z jednym z warszawskich lekarzy. Na początek strajk ostrzegawczy. Pracownicy ZUS-u chcą podwyżek. Podwyżek możemy się spodziewać na stacjach paliw. Kiedy? O tym już za kilka minut. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Wenecka opublikowała opinię na temat prezydenckiego projektu ustawy w sprawie sądownictwa. Według komisji projekt karania sędziów stanowi zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. Uznano też, że prezydencki projekt przepisów nie może być uznany za rozwiązanie obecnego impasu. Komisja wyraziła też zaniepokojenie, że impas między spolaryzowanymi siłami politycznymi prowadzi do sytuacji, w której dostęp do wymiaru sprawiedliwości nie jest zagwarantowany i jak oceniono, sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla praworządności kraju. Prezydent Karol Nawrocki w lutym zawetował nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zaproponował własny projekt, który do Komisji Weneckiej skierował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W rok zarobił ponad 1 600 000 złotych i według dokumentów pracował średnio ponad 330 godzin miesięcznie. Mowa o Dawidzie Kacprzaku. 28-latek do dziś był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero w placówce poza kolejką przyjmowano polityków Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ważniejszej sprawy niż wyjaśnienie tego problemu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
5: Jeżeli młody człowiek miał pracować świątek, piątek i niedziela 11 godzin średnio dziennie, to jest fizycznie nie do zrobienia. Więc uważam, że tutaj w tej sprawie też musi być w kategoriach formalno-prawnych sprawdzone wykonywanie obowiązków, za które się pobiera pieniądze.
4: Dawid Kacprzyk w godzinach pracy widywany był w telewizji, wykonywał też prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus. Szpital chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą lekarza z urzędu zajmuje się już warszawska prokuratura. Premier zwrócił się natomiast do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie wszystkich miejsc, gdzie są wydatkowane publiczne pieniądze na ochronę zdrowia. Donald Tusk domaga się też wyjaśnień od stołecznego samorządu.
6: Za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne w tej chwili. Taka jest moja opinia.
4: Premier zapowiedział też kolejne zmiany w prawie, które miałyby powstrzymać tego rodzaju nieprawidłowości. Jak stwierdził, chce, aby były one wypracowane wraz ze środowiskiem medyków. Strajk ostrzegawczy przeprowadzili dziś pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy rano na 2 godziny odeszli od swoich stanowisk pracy. Związkowcy domagają się między innymi 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Rzeszowie.
7: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
4: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi, a zarząd ZUS-u zadeklarował gotowość do dalszych rozmów ze stroną związkową. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Ceny ropy spadają po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach paliw wyraźnie pójdą w górę, dopytywał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
8: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
9: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem
2: wyłączeniem się już w pełni z pakietu CPN musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
8: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
2: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
8: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Houston, mamy problem. Tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. A mecz widział Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
9: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja. Mecz Portugalii, 6. Mistrzostwa Świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zaire. Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Jutro od 18 stopni miejscami nad morzem i 20 na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie. Na północy, zachodzie i w centrum możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, w ciągu dnia burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Dobry wieczór, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, a ponieważ trwa sesja Parlamentu Europejskiego, to jak już Państwo wiedzą, w stałym gronie komentujemy najważniejsze wydarzenia, zarówno związane z samą sesją, jak i w ogóle z problematyką europejską. Ja pamiętam propozycję pani Anny Scheuring-Wielgus z ostatniej audycji, żeby może każdy tak od siebie zaczął opowiadać, co tu robił w czasie tej sesji. Pamiętam i my do tego wrócimy, ale najpierw chciałbym jednak Państwa poprosić, bo oto Parlament przyjął takie nowe, zmodyfikowane prawa pasażerów lotniczych.
12: A panie redaktorze, ale pan zapomniał chyba powiedzieć, z kim jesteśmy tutaj.
11: Tak, no i właśnie, a teraz właśnie powiem. I właśnie, ponieważ dlaczego byłem jakoś tam zadowolony, kiedy słuchałem reakcji po przyjęciu tego pakietu, bo oto pan poseł Kosma Złotowski, sprawozdawca grupy konserwatystów i reformatorów z Prawa i Sprawiedliwości, po głosowaniu mówił: udało się, po miesiącach intensywnych negocjacji, setkach godzin pracy, prawa pasażerów linii lotniczych będą silniejsze. Ale za chwilę wyszedł pan poseł Joński z Koalicji Obywatelskiej i mówił:
13: i też mu się udało.
11: Udało się, załatwiliśmy. Tak, i pani Elżbieta Łukacijewska, która tutaj od lat jest w Komisji Transportu: udało się, załatwiliśmy i tak dalej. No więc oto wszyscy państwo załatwili dla nas prawa pasażerów lotniczych. I króciutko o tym, co dobrego nas czeka w związku z tą zmianą, opowiedzą dzisiaj pani Anna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica.
12: Witam, dobry wieczór.
11: Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
12: Dobry wieczór.
11: Pan Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
14: Dobry wieczór.
11: I pan Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
15: Dobry wieczór.
11: No to co takiego fantastycznego państwo dla nas załatwili? Warto o tym mówić, że czasami właśnie coś posłowie robią dla nas.
14: Że regulacje są pozytywne, nie tylko...
11: No tak, takie właśnie, jak życie. To się mówi, coś dla ludzi.
14: Z tymi utrudniającymi życie to walczymy. Andrzej, tego jest rzeczywiście bardzo dużo, stąd nic nie mówiące naszym słuchaczom hasło czy termin omnibus, ale ten przegląd regulacji zbędnych bardzo dużo rzeczywiście w tej chwili dzieje się, żeby je eliminować i upraszczać. Natomiast w tym wypadku chodzi o ochronę praw pasażerskich, o punktualność połączeń, o rzetelność usług i dodatkowe prawa pasażerowie nabywają.
11: Nie na przykład, jeśli będzie opóźnienie lotu o co najmniej 3 godziny, pasażerowie otrzymają zwrot od 250 do 600 euro w zależności od długości lotu.
14: Tak jest. Ta współpraca ponad podziałami politycznymi okazuje się, jest możliwa wtedy, kiedy rzeczywiście.
12: Tak, i tam są takie sympatyczne rozwiązania, które jednak trochę utrudniały lot. Na przykład rodzin z dziećmi, to znaczy nie będzie ich można rozdzielać. Tam są też jeszcze takie dobre rozwiązania, choć no jeszcze daleko do ich wdrożenia. Tak jak europoseł powiedział, był duży lobbing. Zobaczymy, jak poszczególne firmy będą wdrażać te przepisy.
14: No, ale
12: i
14: są
12: jak,
14: też kary.
12: Tak, jak pasażerowie będą je egzekwować. Jak my powiemy pasażerom, prawda, jakie mają obowiązki. Między innymi podczas opłaty za bagaż podręczny będą musiały być jakby te opłaty, ceny wyraźnie pokazane na cenie biletu, tak żeby można było sobie ewentualnie porównywać i szukać rozwiązań w poszczególnych liniach lotniczych, co oczywiście nie łagodzi tego, co już i co przed nami, to znaczy dużych wzrostów cen.
11: No zobaczymy, no sytuacja się na Bliskim Wschodzie poprawia. Może,
12: a nie. Może... Lotnictwo ma wejść w całości do ETS-u, także to tutaj
11: a,
12: to nie ma nic.
11: Że jak mówi Anna Zalewska, to ETS
12: nie.
11: Musi się pojawić.
12: No, taka jest propozycja.
14: Ten paragraf, który dotyczy, w ogóle prace dopiero przed nami, więc od tego trzeba zacząć, ale między innymi bardzo mocnym stanowiskiem IPP jest, by nie rozszerzać żadnych regulacji na kolejne branże. To dotyczy rolnictwa, morskiej przestrzeni.
13: Transportu.
12: Ale państwo widzą, jak my tutaj współpracujemy. To znaczy ja zapowiadam, uprzedzam, przygotowuję różnego rodzaju rozwiązania. Postuję. Właśnie po to, żeby między innymi mobilizować kolegów, którzy są w większości parlamentarnej, żebyśmy wypracowywali

0: głos na przykład w kwestii Andrzeja Poczobuta, który też był naszym gościem tutaj, odbierał Nagrodę Sacharowa, czyli...
1: Krzysztof Hetman zaraz powie, ja tylko dodam, bo tu pani Anna Zalewska powiedziała, że musimy poinformować ludzi o tych prawach. I to było dosyć takie, powiedziałbym, zabawne w tych pracach nad tymi nowymi prawami pasażerów, że właśnie lobbyści reprezentujący te linie chciały wykreślić te zapisy, w których państwo chcieli zobowiązać te linie do przesyłania pasażerów jasnych instrukcji dotyczących sposobu składania wniosków o odszkodowanie. A linie lotnicze oczywiście nie chciały tego robić, no bo jak nie będą niektórzy wiedzieć, no to wiadomo, nie zwrócą się o odszkodowanie. Ale ostatecznie ten zapis się znalazł.
0: Zwracaliście się kiedyś o odszkodowanie?
2: To się podpisał pod taką poprawką, bo to są mienne, zawsze zgłoszone i do zidentyfikowania.
1: Krzysztof Hetman?
3: Ja myślę, że
0: udało się.
3: Obywatele wszyscy chyba właśnie tego od nas oczekują, żebyśmy rozwiązywali ich problemy. Właśnie takich komunikatów oczekują, że coś wspólnie udało się zrobić, że potrafimy współpracować i sądzę, że w wielu sprawach, szczególnie tu w Parlamencie Europejskim, czego dawaliśmy wiele razy dowodów, nie tylko w przypadku tej sprawy, którą tutaj poruszamy. Czy będziemy potrafili naprawdę tutaj ręka w rękę, jako przedstawiciele wszystkich sił politycznych, które są reprezentowane tutaj w Parlamencie Europejskim, a pochodzącym z Polski, będziemy potrafili to zrobić, bo tego po prostu ludzie od nas oczekują i nie ma co z tego robić.
0: Potrafiliśmy, potrafimy i będziemy.
3: Ajwaj. Tylko róbmy to i nie musimy tego aż tak... W sumie zgadzam się z panią poseł.
1: Ja zgadzam się z panią
3: Schöring-Wielgus, że warto o tym mówić, ale to powinno być w naszej pracy normalne.
0: Oczywiście.
1: A ja już oddaję głos, tylko mówię, ja tylko pewnie będę miał złe notowania jako dziennikarz, bo zaczynam od tego, że jest miło, że jest współpraca bez awantur, bez
0: a widzi pan, co się dzieje w Polsce.
1: No właśnie, więc nie wiem, jak to się dla mnie skończy.
2: Ale ja chciałem powiedzieć, bo...
4: W każdym kraju, w każdym parlamencie jest tak samo. Już naprawdę nie pokazujmy, że w Polsce jest wyjątkowy spór.
2: No czasem jest to rzeczywiście niezrozumiałe, kiedy mamy, no powiedziałbym, dość oczywisty interes narodowy, a nie mamy jednego wspólnego zdania. No było tak niestety, ale może nie będzie już.
0: Już nie bądź taki złośliwy.
2: Więc nie chcę rozpoczynać.
4: Nie, no po prostu europoseł chce powiedzieć, że bardzo często różne grupy polityczne inaczej widzą interes.
0: Ale oczywiście, że tak i myślę, że teraz będziemy o tym rozmawiać.
1: Króciutko, bo
2: Żanka Joanna powiedziała o rzeczy bardzo ważnej i to chyba w tym tygodniu było naprawdę najważniejsze. Obecność Andrzeja Poczobuta.
1: No właśnie to chciałem teraz powiedzieć, ale też chciałem właśnie powiedzieć, że bo pan Andrzej Poczobut nie tylko, że tu był dzisiaj i miał wystąpienie w sali plenarnej i tak dalej, ale był od poniedziałku i między innymi właśnie spotkał się ze wszystkimi grupami.
2: Ze wszystkimi grupami politycznymi.
1: Tak, i we wszystkich grupach politycznych, również polscy posłowie witali go bardzo serdecznie. Pan Andrzej Jaki dziękował mu za jego świadectwo. Pan Andrzej Halicki, ale pan Patryk Jaki mówił dziękuję Andrzeju, więc stąd mi się skleiło na spotkaniu z grupą za wszystko, co zrobiłeś. Dziennikarz Gazety Wyborczej, żeby był tak przyjmowany w grupie KR-u, naprawdę
2: nie, też to chciałbym bardzo mocno podkreślić rolę Michała Dworczyka i Małgosi Gosiewskiej i was, mówię tutaj o wsparciu ze strony Roberta Biedronia, Jasi Schöring-Wielgus. To było oczywiste, Michała Kobosko też z grupy Reniu. Ta współpraca nasa była widoczna. To też... Też
0: Krzysztof
2: kolegów z PSL-u, oczywiście, tak. Ja nie... zresztą to podkreślił sam Andrzej, że Andrzej Poczobut, że bardzo go podniosło na duchu, że na przykład siedzimy razem, a nawet między sobą. No, nie chcę powiedzieć, w jakiej konfiguracji ja wczoraj siedziałem. Może to się nie przysłużyć ani kolegom, ani mnie, ale... Ale to jest budujące i uważam, że Andrzej Poczobut dokonał cudu nawet już tam siedząc w celi, bo to naprawdę było widoczne i to nas tutaj jakoś tam spajało w tym celu, którym było jego uwolnienie. Oczywiście czynników bardzo wiele, ale on dzisiaj też z mównicy powiedział jedną rzecz, która dla mnie bardzo wzruszające.

0: Ale jednocześnie dała taki asumpt do myślenia i do działania. On powiedział, pomimo tego, że niektóre kartki świąteczne nie docierały do mnie, ale wiem, że docierały do kolegów. Pomimo tego, że podejmowaliście rezolucje, które wydają się, że to jest tylko papier. One dla nas były bardzo ważne, bo natychmiast po takiej rezolucji zmieniał się trochę stosunek strażników służby więziennej, a nawet powiedział, ten sygnał sam budował w nas przekonanie o konieczności wytrwania, bo świat nas widzi, słyszy, pomimo że jesteśmy w tej izolacji. I wydaje mi się, że to też bardzo zbudowało świadomość naszych zachodnich partnerów, bo oni nie do końca wiedzą, jakie te nasze problemy są, jak te granice, historia zmieniała po prostu warunki życia, w tym wypadku mniejszości polskiej na Białorusi, ale to się wiąże także z innym historycznym tematem, który ostatnio był głośny. Nie chcę powiedzieć, że przez pryzmat pewnego spięcia, ale tak dużo osób, jak pytało mnie o historię rzezi wołyńskiej, to ja w ostatnich tam ja w ogóle się nie miałem, tak? To było ostatnim tygodniu.
1: Tak, pytali się o co, tak.
0: Więc w pewnym sensie oni się uczą też historii naszego rozumu, zaczynają myśleć o tym, dlaczego dla nas to ważne i zaczynają to rozumieć. I to jest bardzo ważne, bo we wspólnocie trzeba siebie nawzajem szanować, ale też rozumieć.
2: No i przy okazji nawet ta historia anegdotyczna, jak sam mówił Andrzej Poczobut w czasie wystąpienia, jak się zaczęło niszczenie wolności słowa i niszczenie mediów, ta historia krowy
3: Miłki,
2: której właścicielem był Łukaszenko i jakiś fotoreporter zrobił jej zdjęcia, na których krowa niekorzystnie wyglądała, no i została objęta ochroną KGB krowa, a przy okazji właśnie zaczęto niszczyć wolność słowa. No, na takim przykładzie, nawet jeśli brzmi anegdotycznie, prawda, też można coś ludziom z takiego zachodniego świata, jak mówi pan Andrzej Halicki, powiedzieć.
0: Że śmieszne to jest tylko na początku, a później się rodzi trania.
2: No tak, tak.
1: Jak u nas był Andrzej Poczobut na naszej grupie socjalistów i demokratów, mi też się pamięć otworzyła, ponieważ Andrzej powiedział taką też bardzo ważną myśl. Opowiadał o tym, że Białoruś to nie Łukaszenko, że musimy myśleć o tych ludziach, którzy tam są. I mnie się przypomniało, jak w 2011 roku, jak jeszcze nie byłam w polityce i reprezentowałam Polskę podczas polskiej prezydencji i jeździłam z takim spektaklem Ja dyktator, byliśmy w 7 stolicach i między innymi byliśmy w Mińsku. I w Mińsku wystawialiśmy również ten spektakl, ale musieliśmy zrezygnować ze słowa dyktator i spektakl miał tytuł Ja. I pamiętam, jaka była nerwówka wśród polskich oficjeli, wśród publiczności przed wystawieniem tego monodramu, ale sukces był niebywały i też pokazał, że warto jechać, znaczy nie bać się poprzez kulturę pokazywać pewne emocje, tak? I w ogóle jakby życie jest też w ogóle pełne takich zwrotów akcji, bo akurat reżyser tego spektaklu jest też w Europarlamencie, więc jutro z Andrzejem Poczobutem też się zobaczą, tak? Bo będziemy razem wracać do Polski, więc to w ogóle super się to tworzyło, ale mówię o tym dlatego, ponieważ Białoruś to nie jest Łukaszenko. W Białorusi są też ludzie, którzy chcą tej wolnej Europy, chcą w tej Europie demokratycznej być. I tak jak Andrzej mówił dzisiaj podczas tego swojego wystąpienia, naprawdę ważne jest pisanie tych listów, robienie tych rezolucji, wspominanie Białorusi, ale też
2: bo jak powiedział, te głosy nawet przebijają się przez więzienne mury.
1: I to jest w ogóle mega, mega ważne.
4: No, on jeszcze powiedział, kontynuując to, co powiedziała pani poseł. Pan Andrzej Poczobut jeszcze powiedział, że ma nadzieję, że Białoruś będzie nie tylko geograficznie w Europie, ale także mentalnie, tak? Jeśli chodzi o kwestie praworządności, wolności słowa, poszanowania praw mniejszości narodowych. Piękne miał dzisiaj przemówienie pan Andrzej Poczobut na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego, bo było z jednej strony było takie proste, ale myślę, że idealnie dobrał i argumenty to, o czym chciał opowiedzieć do słuchaczy, którzy byli na sali, bo tak jak moi przedmówcy szanowni zauważyli, zarówno pani poseł i pan poseł, oni rzeczywiście nie mają aż takiej wiedzy i takiej wrażliwości, empatii, jaką my mamy. I pięknie opowiedział o tej wolności słowa, dlaczego właściwie musiał cierpieć w więzieniu, o tym, że walczył o takie podstawowe sprawy, o możliwość złożenia kwiatów na polskim cmentarzu wojskowym, który został zrównany buldożerami na rozkaz Łukaszenki. Zresztą jedna koleżanka, która obok mnie siedzi, aż z niedowierzaniem dopytywała mnie, czy to prawda, że tak się takie historie tam dzieją. Więc to była piękna taka lekcja dla tych wszystkich ludzi, którzy nie ze swojej winy, nie mają tej, ani tej wrażliwości, ani tej wiedzy. No pięknie mówił o tej walce, o możliwość posługiwania się językiem polskim, żeby dzieci mogły posługiwać się książkami z językiem polskim. Naprawdę piękne, takie proste, chciałbym to podkreślić, bo proste, ale piękne przemówienie, które naprawdę trafiało tam do każdego i obserwowałem ludzi, którzy siedzieli dzisiaj, nasze koleżanki i kolegów w Parlamencie Europejskim, obserwowałem, jak on mówił. No to powiedzmy sobie szczerze, często zdarza się tak, że są różne przemówienia różnych osób w Parlamencie Europejskim z różnym natężeniem uwagi. Mhm. Ludzie słuchają, posłowie słuchają. Natomiast dzisiaj patrzyłem po sali i naprawdę nikt nie miał nosa wciśniętego w telefon komórkowy. Wszyscy naprawdę mieli podniesione głowy i z uwagą słuchali Andrzeja Poczobuta, który jest takim, myślę, prawdziwym bohaterem naszych czasów w Polsce. Taki niezłomny, z niezwykłą siłą charakteru.
3: Pan redaktor próbował mnie zaczepić, że to takie wstrząsające i szokujące, że w EKR-ze było spotkanie z dziennikarzem Gazety Wyborczej. Ja chcę tylko przypomnieć, że to Gazeta Wyborcza ma problem z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie będziemy tego rozkminiać tutaj, bo Andrzej Poczobut jest człowiekiem, Polakiem i tak naprawdę o Polsce mówił cały czas. O mniejszości, o tym, w jaki sposób ta codzienność Polaka żyjącego na Białorusi wygląda, jak to jest ryzykowne bycie Polakiem, jak codziennością i ważnością jest kwestia walki o to, żeby mówić po polsku, żeby mieć książkę po polsku, bo nie wiem, czy państwo wiecie, tam już nie ma szkół. Tak, ja z Andrzejem czy Poczobutem rozmawiałam, bo jak byłam ministrem edukacji, no to już był taki początek intensywnego niszczenia. Robiliśmy tam absolutnie wszystko i nawet ustalaliśmy z parafiami, jak dostarczać tam podręczniki, żeby to czasami nikogo nie narazić, bo tak naprawdę szkoły teraz istnieją jako szkoły te parafialne, tak? I tam dzieci mogą się uczyć języka polskiego i chcą to zwyczajnie robić. Więc to, co było spalające i takie proste i oczywiste, że on mówił jako Polak, do nas wszystkich Polaków i z każdym z Polaków mówiąc tak samo, trafiał na takie same emocje, więc to niebywała naprawdę historia. Jego wystąpienie było nawet wzruszające, powiedziałabym. I słusznie europoseł Hetman zauważył, że nawet za głośno nie wchodzili dzisiaj, jak się spóźniali, bo przyszli na głosowanie. Było naprawdę poruszające. Co jestem wdzięczna, że byliśmy w tej sytuacji razem.
1: A u nas też powiedział, nie wiem, czy u was też mówił, że on wraca w ogóle na Białoruś, tak, w połowie września, nie?
5: Tak, jest. Tak,
1: on mają walne,
2: on ciągle to powtarza. W wywiadzie, jaki ja miałem dla Telewizji Polskiej, powiedział, że to jest między innymi, bo wszyscy mu mówią, nie jedź, bo to się źle skończy, tak jak z panem Nawalnym, tak? No on mówi, że w tym porozumieniu, jakie jego dotyczyło, jest zapisane, że on może wyjechać, ale z prawem powrotu. No i że trochę już wtedy mówił, uśmiechając się, no i przecież jak taka jest umowa, to przecież nikt mi nic złego nie zrobi, tak? No
0: jest kongres Związku Polaków na Białorusi na początku września i na pewno będzie, no to jest jego misja, tak? Będzie tam.
1: Ja on wprost mówi, że jeszcze nie można tych ludzi zostawić.
0: Oczywiście, no to też musimy to zrozumieć, że pewnie się boimy i troszczymy o to, żeby nic się nie stało, no ale z drugiej strony to przecież właśnie dlatego on te 5 lat siedział, a wcześniej również i to jest ta jego postawa, która buduje no, tą jego wielkość, ale też nasze przekonanie, bo on do nas powiedział rzecz bardzo prostą. No, warto być przyzwoitą, warto trzymać się wartości, bronić nie tylko wolności słowa i przekonań, ale też własnej tożsamości, pielęgnować ją. To są przecież wasze wartości europejskie, a w przyszłości może nasze wspólne, bo mówiąc no tak, w przyszłości białoruskiej też miał to na myśli. No, to jest element...
2: Będziemy trzymać kciuki, żeby się nic nie stało. I oby tak było. No a teraz już przejdziemy do tematu, który jednak poróżnił.
0: Wspólny również?
2: Proszę.
0: Bo jest jeszcze coś, co nas łączy.
1: Co nas połączyło?
0: To, że łączy nas futbol. Takie, żebym odgadł. Przecież
1: mistrzostwa świata.
0: Tak, ja przyniosłem dla pana redaktora mały prezent, który my tutaj się...
2: No ja nie wiem, czy ja powinienem przyjąć prezent, z logo Europejskiej Partii Ludowej.
0: To zakleję.
4: ale możemy na tej piłce dla pana redaktora wszyscy załatwić autograf Lewandowskiego.
2: Ja myślę, że od państwa wezmę autografy, przedstawiciel każdego ugrupowania i trochę zamarzemy to i IPT i będzie dobrze.
4: Andrzej się chyba ze mną zgodzi, że pan Lewandowski nie odmówi. Co prawda Janusz, nie Robert, ale...
0: A nie będziemy imienia, ważne, że...
2: Tak, to zawsze pamiętam...
0: A tu stawiam, żeby nie było widać
2: to z kolei
0: graficznego...
2: Z kolei wywiad mój z panem Januszem Lewandowskim sprzed laty właśnie mówił, wie pan, jakie to fajne jest pójść na stadion i usłyszeć, jak 100 tysięcy ludzi krzyczy Lewandowski. Domyślam się, że fajne. No dobrze, ale teraz już nie będzie tak fajnie, dlatego że chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o przyjęciu przez parlament, no wyraźną większością głosów, rozporządzenia w sprawie powrotów. Tak się to rozporządzenie nazywa. Tutaj niektórzy słuchacze być może słuchali audycji poniedziałkowej, gdzie sam rozporządzenie było dosyć dokładnie omawiane. W każdym razie, no najkrócej rzecz ujmując, tutaj chodzi o to, że w tej chwili około mniej nawet niż 1/3, mówi się 28% tych osób, które nie otrzymały prawa do pobytu w Unii Europejskiej, nadal w niej zostaje. Znaczy tylko tyle jest odsyłanych, a 70% nie. No i że w związku z tym, dlatego to rozporządzenie powstało, najwięcej kontrowersji budzi kwestia przetrzymywania tych osób w takich ośrodkach detencji, które mają być poza terenem Unii Europejskiej, mają powstawać na podstawie umów z państwami trzecimi, jak to się określa. No ale głównie lewa strona sali mówi, że to jest nieludzkie, dlatego że często te państwa są dalekie od standardów demokratycznych. Tutaj właśnie w poniedziałek pan poseł Śmiszek z Lewicy mówił między innymi o Mauretanii, która jest brana pod uwagę, gdzie występuje jeszcze niewolnictwo. No i rzeczywiście wspólnie Koalicja Obywatelska, czy szerzej Europejska Partia Ludowa z EKR-em, czyli tam, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, ale też i z Patriotami dla Europy, też z Europą Suwerennych Narodów, gdzie jest między innymi AfD i tak dalej. No i niektórzy to podnoszą, że taka oto się egzotyczna koalicja pojawiła.
0: Liberałów pan nie wymieni?
2: W tej sprawie. Sprawozdawcą głównym był poseł z grupy Renew z Holandii. Także tak, no wymieniam go.
0: Grupa głosowała, no kilka osób tam się wstrzymało, ale generalnie...
2: Mam też, jak to mówią sprawozdawcy sportowi, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale w radiu, ale ja mam taką właśnie grafikę. W każdej grupie były podziały, można powiedzieć. Zdarzały się osoby, które głosowały, nawet wśród patriotów dla Europy. 98% głosowało za.
0: Nie, tylko jeżeli jest teza, że to raport, który poszedł z tak zwanego far right, czyli tej radykalnej prawej strony, i myśmy go sparli, to jest nieprawda. To jest raport dokładnie związany z polską, zresztą prezydencją, z naszym oczekiwaniem. Nawet powiedziałbym taki warunek bezwzględny, jeżeli cokolwiek w ramach polityki migracyjnej ma być wspólnego i skutecznego, to musi być uzupełnione przez ochronę granic, to był pierwszy warunek, i wsparcie budżetowe dla ochrony granic, przez systemy informacyjne, które muszą...
2: Ale to jest w pakiecie migracyjnym, który...
0: Tak, mówię o pakiecie migracyjnym, tak. Ale uzupełnione te trzy elementy, czyli entry, exit system, ale nie tylko, to jest też Eurodac i cała infrastruktura, która może pozwolić na to, by wiedzieć, gdzie kto jest, a jeszcze do tego uzupełnienie skuteczną polityką azylową. Bez niej w ogóle nie możemy mówić o starcie tego systemu. Dlaczego? Bo nie można mieć 10 procedur w 10 krajach, tylko może być w jednym, musi być szybko rozstrzygnięta i wtedy mamy tych nielegalnych bądź legalnych migrantów. Jak są nielegalni, to deportacja. Jak są legalni, mogą pracować, zostać.
2: Tak oczywiście. I właśnie to rozporządzenie o powrotach jest, można by powiedzieć, takim dodatkowym, uzupełniającym pakiet migracyjny tak dokumentem. To może zacznijmy od pani Joanny Scheuring-Wielgus. Dlaczego Lewica była przeciw?
1: Z bardzo prostego powodu. Trzeba przypomnieć naszym słuchaczom, myślę, że też nasi słuchacze to wiedzą, że Unia Europejska została zbudowana na pewnych wartościach, wartościach, które dotyczą praw człowieka. I dla nas ta dyrektywa powrotowa jest, otwiera furtkę do tworzenia tych takich hubów powrotowych. Artykuł 17, jakby precyzuje, nie precyzuje, czy osoba, która na przykład dostaje dostanie pisemną decyzję o skierowaniu do hubu, czy będzie mogła to skutecznie zaskarżyć. Tam jest mnóstwo takich niejasności, co powoduje mnóstwo ryzyk o poważnych naruszeniach praw człowieka, dlatego byliśmy przeciw. Znaczy, dla nas, dla Lewicy, kwestia praw człowieka jest kwestią fundamentalną i niezależnie o czym mówimy, my tutaj naszych przekonań nie zmienimy. Zgadzamy się z paktem migracyjnym. Dobrze, że on w końcu został zaklepany. Będziemy przypatrywali się temu, jak on działa. Natomiast nie możemy, nie zgadzamy się na przepisy, które mogą doprowadzić do tego, że ktoś będzie odsyłany do kraju, w którym również panuje przemoc, w którym jest łamanie praw człowieka. Po prostu dla nas nie ma na to zgody. My próbowaliśmy składać mnóstwo poprawek, które mogłyby tę dyrektywę poprawić, nie wiem, jakoś nie wiem, polepszyć, ale nie było takiej zgody, ponieważ te głosowania, które odbyły się na sali plenarnej, uniemożliwiły całą taką debatę dotyczącą składania poprawek i jeszcze ulepszenia tego. Dlatego byliśmy przeciw, ponieważ podsumowuję, uważamy, że ta dyrektywa narusza po prostu prawa człowieka. Dla nas człowiek to człowiek, niezależnie od tego, czy jest migrantem, legalnym, nielegalnym. Człowiek to człowiek i do każdego trzeba podchodzić w sposób taki po prostu ludzki. I oczywiście, że nikt z nas nie chce, żeby w Europie znajdowali się nielegalni imigranci albo osoby, które są przemycane w sposób nieludzki do krajów Europy Południowej, ale człowiek to człowiek. Dlatego byliśmy przeciw tej dyrektywie.
2: No. Czy ktoś, pani Anna Zalewska?
3: Tak, człowiek to człowiek, szczególnie Europejczyk, który też ma prawo do tego, żeby się czuć bezpiecznym, niedyskryminowanym, który chce budować swój dobrobyt, jest karany mandatami, czy też staje przed sądami, jeżeli łamie prawo. To jest informacja dla Europejczyków, bo to jest na razie informacja. No, zgodziliśmy się. To zacznie działać, ale jeszcze, żeby zadziałało, to trochę czasu minie. I też chciałabym, żebyśmy przestali, bo to jest antydemokratyczne. I ja bardzo często zwracam uwagę koleżankom i kolegom przy pracach nad różnymi dokumentami. My się koncentrujemy wokół spraw. I informacja, kto z kim i dlaczego głosuje, powinna być kwestią wtórną. Jest problem. I ten problem nazywa się, że Herzlich Willkommen, rozpoczęty przez Angelę Merkel, odznaczoną zresztą w Parlamencie Europejskim, doprowadził do absolutnego chaosu i zagrożenia dla bezpieczeństwa Europejczyków. Więc dobrze, że podjęliśmy takie decyzje. To troszkę rozmontowywanie złego jednak pakietu migracyjnego. Bo przypomnijmy, że w konkluzjach z 2018 roku jednak przypilnowaliśmy, żeby było zapisane, że w ogóle, jeżeli chodzi o migrację, nigdy nie będzie tak, że coś się będzie działo poza jednomyślnością. Przygotowano rozporządzenia, które są wykluczone z tejże jednomyślności. Ale tutaj myślę, że powinniśmy powiedzieć również, że to jest dobre. I że skupiły się wokół tych rozwiązań siły, które odpowiadają na niepokoje Europejczyków.
2: Ktoś jeszcze? Pan Andrzej?
0: Tak, bo czas implementacji...
2: Oczywiście.
0: Czas implementacji oczywiście też jest ważny, ale w tym czasie...
3: Ale już żadnej nie implementacji, tak, tylko żeby to się stało.
2: Ale tam niektóre przepisy wchodzą natychmiast, bo to jest rozporządzenie.
3: Tak. Tylko pamiętajcie, tak, że jakby technicznie to się musi zadziać.
2: A do dwóch lat jest kwestia właśnie tam chociażby budowy tych hubów.
0: Dobrze, natomiast... Natomiast tu jeszcze jest kwestia negocjacji też finansowych. Mamy fundusz azylowy, który jest wsparciem finansowym dla ewentualnej procedury, bo przecież ją trzeba jakoś pokryć, jak już te koszty, a w międzyczasie mamy jeszcze negocjacje MFF, czyli nowe perspektywy. Nie może być tak, że mamy tylko papierowe prawo. To znaczy, to trzeba wprowadzić w życie w taki sposób, no żeby nie tylko określać tych niechcianych i, że tak powiem, nie pozwolić im na buszowanie po Europie, no bo po wjeździe to oni nam znikali do tej pory w ogóle z radarów, nie byli, a też kosztowali, bo czasem czy system opieki społecznej, czy system ochrony zdrowia, no przecież też korzystali z tego rodzaju środków. Natomiast procedura nieokreślona czasowo i powielana wielu krajów pozwalała na po prostu śmianie się z prawa. No, demokracja bez prawa skutecznego, egzekwowanego i to przez wszystkich w tym segmencie, ale także w każdym innym, przestaje być no, szanowaną, przestaje być poważną. Mówię o tym dlatego, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Jeżeli mowa o pakcie migracyjnym, tym, o którym wspomniała pani poseł Zalewska, ale też tym, o którym pani poseł Szojnik
2: wspomniała, który 12 czerwca przyszedł,
0: że działa, to on jeszcze nie działa, a nas na pewno nie obejmuje w sensie jakichś zobowiązań. Raczej powinniśmy mieć wsparcie finansowe, jeżeli mówimy o ilościach obywateli na naszym terytorium.
3: Ale na chwilę, bo to nie tak, że jesteśmy wyłączeni.
0: Ale...
3: Na nasze nieszczęście.
0: Ale on musi działać. W związku z tym przed nami są jeszcze umowy z krajami trzecimi, bo cały system, który wymaga tego wsparcia, które no to wiąże się z miliardami, prawda, znowu do wydania. Więc
3: tak, bo kraje trzecie mówmy o tym, że jesteśmy
0: w procesie dzięki temu, że minister Duszczyk razem z tymi dwoma poprzednimi elementami między innymi wprowadził to na agendę Rady Europejskiej i to zostało przyjęte. To jest polski projekt, który pozwoli nam w przyszłości mówić o tym, tak, Europa ma wspólną politykę migracyjną, także azylową.
4: Cieszę się, że pan poseł Halicki o tym powiedział, ponieważ to jest niezwykle istotne, bo to jest kolejny dowód na bardzo dużą skuteczność Polski w ciągu ostatnich 2 lat w Unii Europejskiej. I faktycznie to trafiło na agendę, gdy Polska miała w ubiegłym roku prezydencję. Wcześniej toczono o to spory, robiono na tym politykę. Dopiero od momentu polskiej prezydencji to nabrało takiego formalnego charakteru pracy nad dokumentem legislacyjnym. Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem to, że dzisiaj ten dokument został przyjęty sporą większością głosów w Parlamencie Europejskim, bo zgadzam się co do tego, że to jest odzwierciedlenie pewnych nastrojów, które dzisiaj mamy w Europie, jeśli chodzi o poszczególne społeczeństwa. Nie ma akceptacji na niekontrolowany napływ migrantów. Nie ma zgody na tą nielegalną migrację. Trochę prawdy w tym jest, że niestety dzisiaj rozwiązuje się problem, który wiele państw europejskich samo wywołało. I też sobie trzeba jasno powiedzieć, że do tego swoją cegiełkę dołożył poprzedni rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, który wpuścił kilkaset tysięcy nielegalnych imigrantów na teren Unii Europejskiej przez Rzeczpospolitą Polską. Natomiast fakty są takie, że przez ostatnie 2,5 roku Polska jest krajem, który modelowo prowadzi politykę związaną ochrony granic. Chociażby najlepszym dowodem jest uszczelnienie granicy wschodniej z Białorusią, gdzie, jeśli się nie mylę, to pomiędzy 1 stycznia a 30 marca nie udało się nikomu w sposób nielegalny przekroczyć tej granicy. Zapanowaliśmy nad tą sytuacją.
3: Co innego dobrze mówią, by było, którzy handlują ludzi.
4: I dobrze by było, gdyby taki model, polski model, przyjęły także inne państwa, Więc potrzebujemy tutaj teraz wdrożenia tego jak najszybciej w życie. Jest to rozporządzenie, więc ono jest implementowane wprost do każdego prawa krajowego w każdym państwie członkowskim. I jest to z pewnością duży sukces i dowód na skuteczną politykę Polski w ostatnich 2 lat w Unii Europejskiej.
2: Ja mam tylko, już oddaję panie poseł, mam wynik 418 za, 218 tak. przeciw, 30 wstrzymujących.
1: Tak. Tu jest muszę jedną rzecz powiedzieć, bo Lewica też od tego jest, żeby przypominać o pewnych prawidłowościach, które Unię Europejską stworzyły. Nie ma czegoś takiego, że przemoc, nie wiem, zło ma kolor skóry, ma swoją narodowość, że kojarzony jest tylko i wyłącznie z migrantami. To znaczy my absolutnie wobec takiej narracji, która bardzo często w tych dyskusjach protestujemy. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście jest tak, że Europa jest miejscem na ziemi, które jest naprawdę świetne do życia i my jako politycy różnej maści powinniśmy robić wszystko, aby Europa była bezpieczna, abyśmy czuli się tu bezpiecznie, aby nasze granice były bezpieczne. Tak. Tylko przestępstwo nie równa się migrant. Migranci nie przyjeżdżają po prostu.
3: My mówimy
1: tak,
3: o nielegalnej migracji.
1: To nie jest
3: nie
1: tak, że oni sobie przyjeżdżają, się przemieszczają, nie wiadomo co robią. Migracje są z różnych powodów. Jedni szukają swojego miejsca na ziemi, bo chcą inaczej żyć. Inni uciekają, inni uciekają, ponieważ są zmiany klimatyczne. Inni, bo są konflikty, wojny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że w ramach tych, nie wiem, ucieczek, szukania dobrego życia znajdują się tacy, którzy oszukują, którzy zachowują się w sposób skandaliczny, których zachowania nieakceptowalne są, nie wiem, w naszej kulturze europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze na końcu uważam, że rozsądnie trzeba... Jakby nie można sprawiedliwości traktować wybiórczo. I my, Lewica, jesteśmy od tego. My się zgadzamy z paktem migracyjnym. Dobrze, że on się w końcu wydarzył. On już funkcjonuje. Oczywiście Polska jest na razie do października wyłączona, jeżeli chodzi o... tak, ale jest wyłączona, ale w październiku będzie jakby rewizja tego, co się przez ostatni tak. rok
2: mamy złożyć kolejny
1: wydarzył.
2: Wniosek.
1: Oczywiście, że tak, więc zobaczymy. I dobrze, że tak jest, ponieważ my też jako Lewica chyba byliśmy jedynym ugrupowaniem jako Nowa Lewica przez lata, gdzie podawaliśmy bardzo dobry przykład, jeżeli chodzi o rozwiązania migracyjne, Kanada. Kanada już wcześniej sobie z tym problemem migracyjnym poradziła i podsumowując, dobrze, że w Unii Europejskiej to robimy, bo Europa jest ważnym dla nas miejscem do życia. Ważne jest to, abyśmy my tutaj czuli się bezpieczni, ale też musimy po prostu być ludźmi.
4: Okay.
1: To chciałam powiedzieć.
4: No tak, tylko że to rozporządzenie nie jest o dyskryminacji. Tylko
1: no jest tam bardzo...
4: Nie jest o dyskryminacji.
1: Mogą być sytuacji dzieci,
4: nie jest o dyskryminacji. Nie. Jest o tym, żeby mieć kontrolę nad tym, kto ma prawo wjechać i zostać na terenie Unii Europejskiej. I mówi tylko o tym, że jeśli ktoś nie spełnia tych kryteriów, to po prostu...
0: Albo łamie prawo.
4: Jeśli nie spełnia kryteriów albo łamie prawo, to po prostu wraca skąd przyjechał. I tylko tyle. I tylko tyle. Nikt tu nikogo nie ma zamiaru dyskryminować.
3: Ja tylko jeszcze
4: To jest skóry, ani skąd. Chociaż to jest... ani z jakiego powodu tutaj przyjechał. Po prostu są zasady. No, albo ktoś spełnia kryteria i trzyma się także zasad, które wszystkich nas tu obowiązują, w każdego obywatela Unii Europejskiej. Jeśli nie, to musi wrócić. Koniec.
3: Ale dodajmy tylko, redaktorze, bo to naprawdę wprowadza w błąd. Pani europoseł z uporem mówi o migracji, a my mówimy o nielegalnej imigracji. To są absolutnie odrębne kwestie. To są setki tysięcy młodych obywateli z całego świata, którzy zupełnie przypadkowo nie mają dokumentów i nie można ich zidentyfikować. Oni nie szukają jakiegoś szczególnego miejsca na ziemi. Proszę nie cytować Tuska, który nam w 2015 czy 2016 roku, prawda, nie, to nawet jak, to było wtedy, kiedy budowaliśmy zaporę na granicy polsko-białoruskiej, kiedy mówiliśmy o tym, że zaczęła się właśnie wojna hybrydowa, ale jakby bądźmy razem wokół tej sprawy. Więc nielegalna migracja, Europa jest cudownym miejscem. również Polska od zawsze jest w Europie, panie europośle. W związku z tym Europejczycy chcą się czuć bezpieczni i lewicowe emocje, w tym lewica podąża, Polska podąży zaraz za Hiszpanią, która pół miliona nielegalnych migrantów będzie sankcjonowała w ten sposób, że da im obywatelstwo.
1: Nie, to nie są emocje, to jest po prostu bycie przyzwoitym i pamiętanie o człowieczeństwie.
3: Przyzwoitość to dbanie o to, żeby prawo było przestrzegane.
2: Tak, tutaj rzeczywiście na tym zakończymy. Ja tylko powiem, że tam, bo tu nawiązując do słów pana posła Hetmana, że jak ktoś właśnie nie otrzyma prawa pobytu, no to po prostu musi wrócić tam, skąd przyjechał. No a właśnie z tego rozporządzenia między innymi wynika, że jeśli nie będzie mógł wrócić, bo może tak być. No,
1: będzie przetrzymywany w Kubie.
2: No to może znaleźć się w jakimś zupełnie obcym, innym państwie, w którym nigdy nie był i będzie tam właśnie przetrzymywany i to między innymi budzi te różne emocje. Zobaczymy, może praktyka nie będzie aż tak smutna, jak się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt. Chciałbym, żebyśmy jeszcze odnotowali, bo to co prawda nie było może przedmiotem jakichś specjalnie wielkich emocji tutaj w parlamencie, bo dzisiaj w ramach tej tak zwanej priorytetowej debaty posłowie dyskutowali o zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej w kontekście zapowiadanych tematów, które tam będą omawiane. I ja bym chciał, żebyśmy może odnotowali jeden temat, bo wiele będzie tutaj pan poseł wspomniał o wieloletnich ramach finansowych. One rzeczywiście rozpoczyna się już na poważnie teraz dyskusja między rządami. Natomiast ta rada już tradycyjnie się rozpocznie też od spotkania z prezydentem Zełenskim. Wiemy, jak dużo w tej chwili w Polsce temat Ukrainy i prezydenta Zełenskiego, jak to jest politycznie mocny i wrażliwy temat. Tymczasem właśnie rozpoczęte zostały negocjacje akcesyjne z Ukrainą w tym tygodniu, w poniedziałek. To chyba też warto zauważyć.
3: I Mołdawią.
0: Jest zielona.
2: I Mołdawią. No i mamy zaskakujące dla wszystkich z dzisiaj rano komunikat, że przywódcy G7, w tym Donald Trump, poparli wspólną deklarację obiecującą zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec Rosji. No więc może mamy znowuż Donalda Trumpa na pokładzie. Chyba z naszego punktu widzenia, mówię o Polsce, wspieranie Ukrainy dalej jest kluczowe. Andrzej Poczobut, o którym mówiliśmy też w tym wywiadzie dzisiaj ze mną, powiedział, że szansa na zmianę sytuacji w Białorusi będzie wtedy, kiedy Rosja osłabnie, a osłabnie wtedy, kiedy połamie zęby na wojnie z Rosją, z Ukrainą i dlatego kluczowe jest wspieranie Ukrainy. No więc...
0: I kiedy Zachód będzie razem, a nie podzielony przeciwko sobie, albo przynajmniej niespójnie prowadzący politykę zewnętrzną, ale też dotyczącą bezpieczeństwa. No, to było widać wtedy, kiedy nam się rozwarstwiły, powiedziałbym, cele. No, Amerykanie skupili swoją uwagę na Zatoce Perskiej, cieśninie Ormus i zmianie rządu w Teheranie, która się przecież nie wydarzyła, wręcz odwrotnie. Sytuacja potoczyła się zupełnie odwrotnie od oczekiwań, a kosztowało to setki miliardów dolarów, euro, naszą gospodarkę, a jeszcze te koszty będą w dalszym ciągu ponoszone przez pryzmat ciągle niestabilnych cen ropy, energii. Mam nadzieję, że teraz one będą lekko spadać po tym ewentualnym porozumieniu, ale przecież Iran dalej kontroluje cieśniny Ormus, co więcej jeszcze będzie pobierał tam mytą i ma na to przyzwolenie i inwestycje, które tam są z tym związane. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo to nie jest nieoczekiwane oświadczenie grupy G7.
2: Ja mówię nieoczekiwane, że prezydent Trump się przyłączył do tego.
0: Ja uważam, że to jest oczywiste, że również z tej perspektywy presja na to, żeby się konsultować, być razem, mówię o amerykańskiej wewnętrznej sytuacji, też jest duża. I myślę, że tylko oby tak dalej. Rzeczywiście Rosja musi być słabsza, a nie silniejsza. Nie może dostać oddechu, nie może dostać wsparcia żadnego finansowego ani czasowego. A ten moment takiego załamania, jeżeli chodzi o strategię na przykład europejską. Gdzieś znak zapytania powstał po ataku na Iran.
2: I myśmy to nawet bardzo jest sugestia mówili, Trumpa, że może przywróci sankcje na rosyjską ropę.
0: No właśnie. I myśmy mówili, właśnie w tym kontekście myśmy mówili, pierwsza pomoc dla Ukrainy. Znaczy tym bardziej trzeba pomagać fizycznie, bronią, sprzętem, bo no, Rosja nie może wykorzystać tej sytuacji dla siebie. I chciałem powiedzieć, że w tym cieniu tej decyzji, no bo ona trochę jest w cieniu, ale myślę, że jest podstawową, to jest to, że no pani poseł Zalewska użyła słowa Europa jest wspaniała. Tak, Europa jest bardzo atrakcyjna do budowania bezpieczeństwa i możliwości rozwoju dla tych wszystkich społeczeństw,
1: mówię,
0: które
1: Europa,
0: borykają się.
1: Nie o urzędnikach Unii Europejskiej.
0: Nie, oczywiście, no ja mówię o... Tak, więc nie widzę, ja też nie mówię o urzędnikach. No. Mówię o Europie, o tym, że ta wspólnota daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje gwarancję bezpieczeństwa nawet, a także możliwość tego rozwoju i tego lepszego życia. I dlaczego o tym mówię? Bo trzy kraje dzisiaj są bardzo blisko formalnie, nie blisko, bo Ukrainy nie można tak liczyć. To rozpoczęcie procesu akcesyjnego to jest dobry sygnał, zielone światło, ale wiadomo jaka jest sytuacja. Ale Czarnogóra ma właściwie tylko jeden klaster do zamknięcia. Mołdawia, rozpoczynając te negocjacje, można powiedzieć, że dzisiaj jest gotowa. To nie powinno trwać długo, a jest małym jeszcze od tego kraju, więc wyobrażam sobie, że zanim skończymy tę kadencję, to będziemy mieli ten cały proces za sobą. W sierpniu mamy referendum w Islandii. To też jest w zupełnie innej sytuacji niż kraje, o których mówimy. Na Bałkanach jest jeszcze paru oczekujących. Armenia po wyborach ostatnich, no muszę powiedzieć, ja tam byłem dwukrotnie ostatnio z premierem Paszynianem kilka... No, znaczy trzeba posłuchać Ormian, jak oni nas oceniają. A dopiero wtedy zrozumiemy, jak my jesteśmy silni i w jakim miejscu żyjemy i jak to należy cenić. I ja uważam, że jeżeli ten szczyt jutrzejszy, ten sygnał, no jak gdyby podbije decyzjami, no bo to jest decyzja też Rady Europejskiej, to może wreszcie nastąpi też otrzeźwienie wśród tych, którzy mówią wyłącznie źle o tym, co się dzieje we wspólnocie. Bo oczywiście wiele rzeczy jest do zmiany. Tu już będziemy za chwilę dyskutować o...
1: Chyba dzisiaj nie zdążymy.
0: No właśnie. Ale jak bardzo trzeba cenić to, co dokonało się w Polsce 22 lata temu, czy jeszcze wcześniej, myślę o transformacji. I jak bardzo... chyba mało wiedzę na ten temat ma młode pokolenie, no bo przecież ono patrzy zupełnie tak, jakby to było oczywiste i nie...
2: No i naszą rolą mediów, ale też i państwa jest, żeby o tym przypominać. Dodam do tej listy, o której mówił pan Andrzej Halicki, że chyba już nawet Boris Johnson mówi, że teraz już byłby za tym, żeby nie wychodzić z Unii Europejskiej. Krzysztof Hedman.
0: Czyli Wielka Brytania.
2: Dodajmy. Wspieramy Ukrainę, bezwarunkowo. Jaki sygnał z Rady powinien pójść?
4: Każde państwo, które chce przystąpić do Unii Europejskiej, musi pamiętać o tym, że Unia Europejska to oczywiście klub wartości jednolitego rynku. To jest wspólny budżet unijny, to są takie możliwości jak polityka spójności, wspólna polityka rolna, ale nie jest to klub współczucia. W związku z powyższym każde państwo, które chce przystąpić do Unii Europejskiej, musi przejść drogę negocjacji, taką samą, którą przechodziliśmy my oraz inne państwa, które chciały wejść do Unii Europejskiej. Każde bez wyjątku i każde musi spełniać te wymagania, które się przed nimi stawia. Kropka.
2: Ale oczywiście, bo to jest to, co rozumiem, mówi pan szczególnie w kontekście Ukrainy, no ale też chodzi właśnie o sankcje dalsze na Rosję, o pomoc wojskową dla walczących.
4: No w ogóle to nie podlega w ogóle dyskusji, no to jest w ogóle bezdyskusyjne, tak? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę, to Ukraina w dużej mierze to już weszła do Unii Europejskiej w kwietniu 2022 roku, wtedy kiedy została dopuszczona do jednolitego rynku europejskiego, a to jest dzisiaj największa przewaga konkurencyjna Unii Europejskiej. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie jest klub współczucia. Tu trzeba spełnić wszelkiego rodzaju kryteria, które się stawia państwom, które chcą dołączyć do tego elitarnego klubu.
2: I po półtorej minutki. Joanna Szwajdwiel.
1: Ja dokładnie takich argumentów używam, jak rozmawiam z Turkami, bo jestem wiceprzewodniczącą grupy Unia Europejska-Turcja. Przecież wiemy, że Turcja chciała wejść do Unii Europejskiej chyba rok, dwa lata wcześniej niż my i cały czas w niej nie jest. Takie rozmowy, dokładnie, takie rozmowy miałam ostatnio w Gruzji, gdzie rzeczywiście społeczeństwo gruzińskie jest w ogóle totalnie w ogóle europejskie, ale sytuacja tam jest ekstraordynaryjna teraz po wyborach, które były ostatnio, gdzie opozycja przegrała, ale też byłam w Wielkiej Brytanii i rozmawiałam z Brytyjczykami na temat Brexitu i słuchałam od prawa do lewa takiego żalu wyjścia z Unii Europejskiej i czy wy nas teraz przyjmiecie, czy nie. Ja im powiedziałam, słuchajcie,
5: z kim pani europoseł się spotyka?
4: Jak spełnicie warunki?
5: Nie słyszę takich rozmów.
1: Ja miałam takie spotkanie, dlatego że ja teraz mówiliśmy o tym, co robimy w Parlamencie Europejskim. Ja się zajmuję teraz kwestią Agory EU, czyli finansowania na kulturę szeroko rozumianą i tutaj między innymi spotykam się z ludźmi z tego obszaru, ale tak, Unia, Europa jest wspaniałym kontynentem i wszyscy chcemy, żeby był bezpieczny i ci, którzy w Europie nie są, a w Unii Europejskiej też nie są, to nam po prostu zazdroszczą i chcą być po prostu tutaj.
4: I pani Anna Zalewska.
3: Myślę, że szczyt Rady Europejskiej chyba będzie trochę rozczarowaniem. To wynikało też i z debaty i z faktu, jak na przykład toczą się prace nad budżetem. Mimo propozycji prezydencji cypryjskiej już wiemy, że właściwie nic nie uda się ostatecznie zamknąć. Są właściwie niezgody na każdy element konstrukcji budżetu na kolejne lata, czyli wieloletnich ram finansowych i wszystko na to wskazuje, że to będzie dopiero koniec roku. Trudno, w związku z tym się pracuje nad różnymi rozwiązaniami. Ja mam taki kłopot z horyzontem, który też jest uzależniony od tego rodzaju dyskusji. To po pierwsze, również nie mam oczekiwań co do takiej jednoznaczności, jeżeli chodzi o te kwestie, o których tutaj moja koleżanka i koledzy rozmawiali. Na pewno rację ma poseł Hetman. No, Ukraina musi zrealizować wszystkie swoje zobowiązania.
4: Żadnej drogi
1: oczywiście,
4: na skróty.
3: Żadnej drogi na skróty. Natomiast musi odrobić lekcję historyczną. To znaczy, nie może być tak, że są oczekiwania od Polski i od Europy, żeby być szczególnie traktowanym, bo przecież Zełenski na każdym kroku, a Czarzasty zdaje się pojechał tam i powiedział, że to już jest załatwione. Chce wejść do Unii Europejskiej w 2027 roku, a to naprawdę jeszcze nie są na początku drogi. Nie może być gloryfikowania tych, którzy doprowadzili do rzezi wołyńskiej. To jest warunek podstawowy. Według mnie mam nadzieję, że polski rząd się nie zhańbi. Nie można stanąć przy Zełenskim, jeżeli z tego wszystkiego się nie wycofa.
2: A kończymy już dzisiaj nasze spotkanie. Przypomnę, byli z nami pani Anna Schöling-Wielgus, Nowa Lewica, pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska i Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe. Audycję realizował Julian Schmidt, wydawał Maciej Stępulski. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
6: Kłaniam się nisko, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Już za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo przed północą. Dzisiaj audycja Myśl na głos. Państwa i moją gościnią będzie Magdalena Kieferling, trenerka komunikacji, relacji i small talku. I o tym small talku przede wszystkim dzisiaj będziemy dużo rozmawiać. Już za kilka minut, to za sprawą najnowszej książki Magdaleny Kieferling, Small Talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Będziemy z Państwem o rozmowach rozmawiać już za kilka minut. Do usłyszenia.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Trwa akcja ratunkowa w kopalni na Śląsku. W wyniku wstrząsu pod ziemią uwięziony pozostaje górnik. Polska i Niemcy będą współpracować w zakresie obronności. Umowa o współpracy została podpisana. Stany Zjednoczone ujawniają zapisy porozumienia z Iranem. Nadal jednak nie znamy dokładnej daty podpisania dokumentu. Minęła 23. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Spadło zagrożenie sejsmiczne i rozpoczęła się penetracja wyrobiska, w którym jest zaginiony górnik. Ratownicy będą posuwać się w kierunku, w którym powinien znajdować się zaginiony pracownik kopalni. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać akcja. Do silnego wstrząsu w prywatnej bytomskiej kopalni doszło po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wyszło z kopalni o własnych siłach. Ostatni pracownik pozostał w wyrobisku i nie ma z nim kontaktu. Ze względu na utrzymującą się aktywność sejsmiczną ratownicy przez kilka godzin nie mogli rozpocząć poszukiwań. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument mówi o wzmocnieniu współpracy wojskowej czy koordynacji wspólnych działań obronnych na Bałtyku i w polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że choć bezpieczeństwo Polski gwarantuje cały Sojusz Północnoatlantycki, Polska i Niemcy w obronności Europy pełnią szczególnie ważną rolę.
9: Wszyscy patrzą na Polskę i Niemcy. Niemcy zmieniły konstytucję, żeby więcej wydawać na obronność. Polska już wydaje 5%. Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej.
8: Chcemy dalej inwestować w amerykańskie technologie, ale najważniejsze jest wspólne inwestowanie w europejski przemysł, mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
10: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie. Po pierwsze, chcemy zapewnić jak najlepsze wyposażenie naszym siłom zbrojnym. Po drugie, potrzebujemy większej niezależności europejskiej w budowaniu naszych łańcuchów dostaw i produkcji systemów obrony.
8: Data podpisania umowy była nieprzypadkowa. Przypadła w 35. rocznicę zawarcia między oboma krajami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Z okazji tej rocznicy resort infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec uruchamiają kolejowy polsko-niemiecki bilet przyjaźni. Będzie mogło z niego skorzystać 60 tysięcy młodych osób w wieku od 18 do 27 lat, a każdy z krajów udostępni po 30 tysięcy biletów. Program ma służyć wzmacnianiu kontaktów między młodymi mieszkańcami obu państw. Specjalne bilety umożliwią podróżowanie koleją po kraju sąsiada, a także bezpłatny przejazd w obie strony z i do kraju w ciągu 7 dni. Premier Donald Tusk jutro jedzie do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Głównymi tematami rozmów europejskich liderów mają być sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, nowe wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej, globalne wyzwania gospodarcze, europejska obrona i bezpieczeństwo, a także kwestia migracji oraz polityka antynarkotykowa. Liderzy europejscy mają też omawiać możliwość dalszego wsparcia Ukrainy i jej obywateli przez wspólnotę. Na szczycie pojawi się też temat liczby darmowych uprawnień w systemie ETS, bo będzie to ostatnie spotkanie szefów państw i rządów przed ogłoszeniem przez Komisję reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Według zapowiedzi na marginesie szczytu polski premier ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Byłoby niesprawiedliwe, gdyby Iran nie miał prawa do posiadania rakiet balistycznych, tak jak inne państwa, ocenił w Paryżu prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, rakiety balistyczne nie są problemem, bo szkodzą niewielkiemu miejscu, ale nie rozwalają planety, jak broń jądrowa. Zaznaczył też, że nie uważa zapisów o 60 dniach na wypracowanie ostatecznego porozumienia za twardą granicę. Wcześniej w Białym Domu wysocy rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa odczytali dziennikarzom pełny tekst 14-punktowego wstępnego porozumienia z Iranem. Porozumienie zakłada neutralizację irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez Ormus. Jednocześnie dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Stany Zjednoczone zobowiązują się natomiast do zniesienia sankcji na Iran i odmrożenia irańskich funduszy i aktywów. Jeden z urzędników zastrzegł, że choć dokument został cyfrowo podpisany w niedzielę, prezydent określił porozumienie jako jeszcze nieostateczne. Rozmówca nazwał obecny etap dżentelmeńską umową, od której każda ze stron może odstąpić aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego. Zapowiedział przy tym, że kolejna krytyczna runda rozmów odbędzie się w najbliższy weekend w Szwajcarii, w Genewie. Zaznaczył, że jeśli strona amerykańska uzna, iż Iran gra na zwłokę, administracja bardzo szybko zerwie rozmowy i wróci do presji na Iran. Wciąż nie zostało doprecyzowane, czy i kiedy dojdzie do ostatecznego podpisania umowy między USA a Iranem. Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzami drugiej edycji Szturaliów. To będzie filmowa uczta, zapowiada Marynia Gierat z kina Pod Baranami.
11: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego King Size, a drugi to Killer.
8: W repertuarze znalazły się także filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. na termometrach jutro w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni miejscami nad morzem i 20 na północy i terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie kraju. W dzień w całym kraju sporo ma być słońca, ale i okresami zachmurzenie może wzrastać do dużego. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum może się zdarzyć przelotny deszcz, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myślę na głos. W Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Audycja w każdą środę o godzinie 23 na falach Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na wszelakich otwartych platformach typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro, itp. itd. Zawsze te cztery przychodzą mi do głowy. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o rozmawianiu. Państwa i moją gościnią jest Magdalena Kieferling. Witaj.
12: Cześć, hej, dzień dobry.
6: Magdalena Kieferling, czyli trenerka komunikacji, relacji i small talku, specjalizująca się w tak zwanej neurokomunikacji. Co to jest, to za chwilę Magda nam wyjaśni. Moja gościni jest autorką nagrodzonego Ekonomikusem bestsellera Efekt piaskownicy, jak szefować, żeby roboty nie zabrały ci roboty, oraz książki o pewności siebie pod tytułem Pewna ty, jak być skuteczną w pracy i nie zwariować, oraz książki, która ukazała się w kwietniu tego roku, czyli Small Talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Moja gościni też przez 15 lat zajmowała wysokie stanowiska menedżerskie, była dyrektorką komunikacji HR i też do spraw klientów korporacyjnych. Co spowodowało ciebie zmianę, skoro się zajmowałaś i pracowałaś właśnie w HR-ze, w komunikacji i obsługiwałaś klientów korporacyjnych?
12: Co spowodowało zmianę? To jest trudne pytanie, chociaż znam odpowiedź. To jest bardzo osobiste pytanie. Zacząłeś z grubej rury. No. Zmiany spowodowało to, że chciałam mieć dobre, fajne, lekkie życie na swoich zasadach. I ja mam takie bardzo duże poczucie wolności i w momencie, kiedy pracowałam w korporacjach, a pracowałam w nich ponad 15 lat, to wydawało mi się, że nie mam sprawstwa, że właściwie wszystko to, o czym ja sobie myślę, co bym chciała robić, to musi być filtrowane przez czyjś inny filtr. Mhm. I wiedziałam, że to, na czym się znam, to jest właśnie rozmowa, to są, że mam bardzo rozwinięte umiejętności społeczne, że mam dużą frajdę z przebywania z ludźmi. I w pracy, którą miałam właściwie przez cały czas w agencjach reklamowych, w wydawnictwie, w którym pracowałam, gdzie byłam szefem komunikacji i szefem HR-u, okazywało się, że tak naprawdę jestem między młotem a kowadłem, a ja nie chciałam być między młotem a kowadłem. Chciałam robić coś swojego, chciałam robić coś, co jest ważne społecznie i bardzo chciałam pomagać ludziom. A tam musiałam robić to, co tak naprawdę zarząd mi mówił, tak jak każda osoba, która pracuje w korporacji.
6: A można pomagać w korpo?
12: Myślę, że można, no bo to jest kwestia, jakim jesteś człowiekiem i czy koncentrujesz się na tym, żeby iść po tych szczeblach kariery, no bo wtedy to sobie pomagasz, a nie komuś innemu, chyba że masz w tym interes, żeby ktoś, żeby komuś pomóc, żeby on tobie pomógł na przykład później. Tak. Natomiast jeżeli lubisz ludzi, jeżeli chcesz, żeby tym ludziom się dobrze pracowało, zwłaszcza jeżeli jesteś w dziale HR-u i musisz się tymi ludźmi tak naprawdę opiekować, bo to opiekowanie jest gdzieś tam wpisane, no to wtedy sobie myślisz, kurczę, jak to zrobić, żeby to było, żeby wilk syty, czyli ten zarząd, i owca cała, czyli ci ludzie, żeby byli zadowoleni.
6: Spytałem się ciebie o tę przeszłość, no bo skoro dzisiaj rozmawiać będziemy o rozmawianiu, to czy rozmowy są w korpo?
12: Są w kuchni.
6: Są w kuchni.
12: Są w kuchni. Mhm. Do czasu, aż wejdzie jakiś ważny menadżer i wtedy wszyscy przestają rozmawiać.
6: No właśnie.
12: Myślę, że w korpo jest dużo za dużo rozmów, takich, które są rozmowami tajnymi. Takie, które nie są transparentne, które powodują, że my tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki będzie rezultat tej rozmowy, że nie wiemy, kto tą rozmowę usłyszy. Ja tak nie chcę tego korpo demonizować, bo oczywiście, że są różne korpo.
13: I w korpo może być spoko.
12: I są różni ludzie i też możemy mieć przyjaciół w korpo. To jest kwestia tego, w jakie relacje wchodzimy i czy chcemy wchodzić w te relacje. To jest też kwestia pokoleniowa, no bo wiadomo, że zetki są mniej chętne do wchodzenia w te relacje, bo przychodzą rzeczywiście do pracy po to, żeby popracować od godziny do godziny, zrobić swoje, zrobić to tak, jak potrafią i potem wyjść.
13: Jak to? Nie zostaną po godzinach?
12: No niechętnie. Muszą być jakoś... Ja na przykład to podziwiam.
13: Uważam, ale to dla dobra firmy...
12: Dla dobra firmy.
13: Być może zostaną docenione.
12: Pewnie, być może, właśnie.
13: Być może,
12: to jest dobrze, dobrze, że powiedziałeś to być może, bo to jest, myślę, że tych elementów jest kilka, że to nie jest tak, że to jest tylko kwestia, że my chcemy być docenieni. Bo tak naprawdę każdy człowiek chce być doceniony. I powiem więcej, ja nie znam osoby, która uważa, że wykonuje swoją pracę źle. Ty znasz taką osobę?
13: Czy znam
12: że sam o sobie byś powiedział, że to, co robisz, robisz źle.
13: Nie no, to, co uważam, robię dobrze.
12: Ja myślę, że każdy tak uważa, że my nie chcemy być podejrzewani o to, że bierzemy pieniądze za coś, co robimy źle, czego nie umiemy zrobić, bo każdy z nas uważa, że jest profesjonalny, że jest ekspertem nawet w tej dziedzinie, w której pracuje.

0: etapie tego rozmawiania. Czy korpo menadżerowie w ogóle i menadżerki potrafią rozmawiać ze swoimi pracownikami, ze swoimi przełożonymi i w ogóle też z innymi osobami pracującymi wokół nich?
1: Myślę, że to zależy bardzo od osoby. Wiesz, że to jest bardzo na poziomie indywidualnym i to jest kwestia tego, jakie ten dany menadżer ma kompetencje społeczne i czy w ogóle ma kompetencje, jeżeli chodzi o rozmowę. Bo ani ciebie, ani mnie nikt nie nauczył rozmawiać. Rozmowy się nie uczymy w szkole. Ja bardzo nad tym ubolewam. Mam 10-letniego syna i bardzo bym chciała, żeby on tak jak uczy się już o emocjach, na szczęście, tak żeby się uczył o rozmowie. Bo jakby połączyć te emocje z tą rozmową, no to wtedy zaczynamy rzeczywiście coś budować, tak? Zaczynamy budować relacje, bo tak naprawdę o te relacje tutaj chodzi. W momencie, kiedy mamy relacje, to jesteśmy bardziej skłonni współpracować. Jesteśmy w stanie zrobić coś dla grupy ludzi albo dla jakiegoś drugiego człowieka i wtedy taki przełożony nie musi wymuszać, nie musi nam tych sławnych KPI-ów dawać, no bo my mamy zupełnie gdzieś indziej postawiony punkt.
0: Wywróciłem oczy teraz, bo nienawidzę, jak słyszę KPI,
1: ja znaczy
0: ja na szczęście z tym nie miałem nigdy do czynienia.
1: Ja też nienawidzę tego
0: słowa. Co to jest KPI w ogóle?
1: To są cele, które są postawione pracownikowi, przed pracownikiem.
0: Liczby, które trzeba wykręcić.
1: Tak. I one są z reguły tak wysokie, że nigdy ich nie wykręcamy.
0: A jak je wykręcimy, to na kolejny rok są jeszcze wyższe, no bo skoro się udało tę absurdalną, to trzeba jeszcze bardziej absurdalną wymyślić, bo trzeba do czegoś dążyć.
1: Dlatego, no właśnie, to jest, słuchaj, żyjemy w takim świecie, bo to widać też w mediach społecznościowych. Ja w tej swojej drugiej książce, we wstępie do tej książki opisałam historię jednej z moich koleżanek, która ma 4 studia MBA, na 4 różnych uniwersytetach, jest jeden problem, nikim nie zarządza. Dlaczego to robi? No właśnie, dlatego, że mamy jakiś wewnętrzny przymus tego, że musimy się rozwijać, że jeżeli my nie pokazujemy na mediach społecznościowych, że się nie rozwijamy, to inne osoby traktują nas, że my tak naprawdę w ogóle nie funkcjonujemy. I to jest z tym coś okropnego, dlatego, no, że to już nie jest taki czas, że my możemy być dobrzy w tym, czym jesteśmy, tylko jeszcze się musimy rozwijać. Ta moja dziedzina komunikacji, ona na przykład przez ostatnie 10 lat tak się rozwinęła, że wszystko to, czego ja się nauczyłam na studiach, na Uniwersytecie Warszawskim, już jest tak naprawdę nieaktualne. I to, co widzę, trenerzy dalej uczą tego, co było 20, 30, 40 lat temu, no bo się powołują na badania. No badania wiadomo, że były, ale to idzie do przodu. I żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę jest bardzo trudno chwycić wszystko, tak? I wiedzieć wszystko. I dobrze jest być ciekawym. Dobrze jest być ciekawym i wiedzy, i ludzi. Ale myślę, że to mimo wszystko się dalej powinno sprowadzać do tego, do czego nam ta wiedza jest potrzebna, do czego nam ten rozwój jest potrzebny. I nie powinna się opierać tylko na tym, że na przykład czytamy, wiesz, kilkanaście książek w miesiącu. Ja się zawsze pytam, no dobrze, ale co ty z tymi książkami zrobiłeś? Czy ty je wykorzystałeś? Czy choć jedną myśl zapamiętałeś? Potrafię być na tyle wredna, że jak mam takie szkolenia cykliczne i wiem, że jakiś trener był przede mną z tą samą grupą, to się pytam, dobrze, to co miesiąc temu z tym trenerem, co robiliście, co było najciekawsze i co wdrożyliście? No i wtedy, jak się domyślasz, jest milczenie. No bo zajęcia były świetne, oni opisują, że byli uwiedzeni emocjonalnie, że tak, wszystko było wspaniale. Natomiast jak przychodzi co do czego? Do wdrożenia, to nic się nie dzieje, bo my lubimy mówić o sobie, że się uczymy, bo jest to w tej chwili tak społecznie, daje nam to społeczną akceptację.
0: Nawet musimy. Znaczy dobrze jest też się czegoś uczyć, w tym też nie ma nic złego. Chociaż przypominam sobie początek pandemii, no to był przecież też taki czas, kiedy wszyscy musieli się, żeby nie tracić czasu, żeby go nie marnować, to żeby się podczas lockdownu. Róbmy coś, pieczmy ten chleb, uczmy się piec chleb, rozwijajmy się, wykorzystajmy też ten czas. A pamiętam historię jednej z artystek, Basię Wrońską, którą gorąco pozdrawiam, i ona powiedziała, że ona ma blokadę, no nie ma tej weny teraz, nie ma tak, że akurat teraz tworzy. Polecam Państwu, zresztą niedawno z Basią rozmawiałem o jej najnowszym fantastycznym singlu Między Słowami, też ta rozmowa jest dostępna w naszych podcastach, ale jeszcze wciąż będąc też właśnie przy tych firmach i swoją drogą, czy też te szkolenia w ogóle też menedżerom coś dają. Jakich kompetencji potrzebują dzisiaj menedżerowie i menedżerki, a jakich tych cech nie mają?
1: Myślę, że nie umieją wchodzić do rozmowy, że nie wiedzą, jak to zrobić, że nie wiedzą, jak poradzić sobie z oceną, którą sami sobie fundują. Z oczekiwaniami, które mają strasznie wygórowane, bo jest jakiś taki, wiesz, jak się czyta te książki z komunikacji, to masz takie wrażenie, że ty powinieneś robić co najmniej kilkadziesiąt różnych rzeczy i jak odnosisz je do siebie, to sobie myślisz, ja tego nie robię. Tymczasem ja na przykład swoje zajęcia zaczynam od najprostszej rzeczy, proszę ludzi, żeby

0: rozeszli się po sali i żeby sprawdzili, czy każdej osobie, która jest na tej sali, dali cześć. Powiedzieli cześć. Podali rękę, spojrzeli w oczy. Weszli w kontakt wzrokowy. Wiesz, że ludzie mają nieprawdopodobny problem z tym, żeby się komuś patrzeć w oczy?
1: Mhm.
0: Ja nie mówię o przedłużaniu tego kontaktu, wiesz, do 10 sekund, że nie wiem,
1: że
0: kogoś podrywamy.
1: Mhm.
0: Bo to też jest metoda na kursach randkowych, też tego uczą, tak, że jesteśmy w stanie tak przedłużyć ten kontakt, że ta druga osoba sobie pomyśli, kurczę, no coś tam, coś we mnie tego drugiego człowieka zainteresowało. Myślę, że my tracimy podstawowe umiejętności. No tracimy je dlatego, że przerzucamy się bardziej na pisanie i mamy już dwa pokolenia, które wolą pisać niż mówić. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że nie wiem, czy ty nagrywasz głosówki.
1: Bardzo rzadko.
0: Rzadko. Ja bardzo ludzi zachęcam do tego, żeby nagrywali głosówki, bo dzięki temu, że słyszymy samych siebie, że możemy tą głosówkę też sobie odtworzyć, inaczej konstruujemy myśli. To nawet powiem ci więcej, to się nawet przydaje do pracy z czatem GPT, bo czat lepiej nas rozumie i lepiej jest w stanie...
1: Czy innym modelem oczywiście sztucznej inteligencji.
0: Modelem, tak. czy innym modelem sztucznej inteligencji. Bo on wtedy wie, jak nas czytać, wie, jaki mamy rytm mówienia, dużo więcej się o nas dowiaduje, oczywiście jeżeli tego chcemy, tak? Jeżeli chcemy z tym czatem pracować nad tą komunikacją, myślę, że też przejdziemy sobie do tego, bo możemy bardzo dużo zrobić, na przykład jeżeli widzimy, że ktoś nas denerwuje, czy to w rozmowie takiej mówionej, czy pisze nam na przykład maila, który nas irytuje. Czaty są świetne i w ogóle sztuczna inteligencja jest świetna do tego, żeby sobie sprawdzić, dobrze, ale co tak naprawdę mnie tam triggeruje? Wiesz, do tego jest potrzebna wybitna wiedza komunikacyjna, jeżeli chcemy to zrobić bez sztucznej inteligencji. Natomiast już myślę, że mamy takie narzędzia, które są kompletnie niewykorzystywane. Natomiast każdy człowiek to ma w swojej komórce i może to wykorzystywać.
1: Widzisz, dlaczego ja nie zawsze wysyłam głos? O co chodzi? Głosówki to są wiadomości głosowe, które nagrywamy w komunikatorze. One mają swoje plusy, natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze są warunki, żeby je odsłuchać. I dlatego na przykład tych wiadomości głosowych nie wysyłam. Znam z kolei osobę, mój dobry przyjaciel, który z kolei woli pisać, bo jemu pisanie ułatwia zebranie myśli. Bo on na przykład powiedział mi, że on dostaje głosówkę, która trwa 2 minuty i on się nie ma jak też odnieść do...
0: Do tego, co tam jest powiedziane.
1: Tak, więc ciężko jest. Mhm. I więc to jest też trochę tak, że... Okej, ostatnio też widzę, że pojawiają się głosówki z możliwością transkrypcji,
0: tak.
1: Więc to też w razie czego umożliwia
0: wszędzie,
1: odebranie
0: wszędzie
1: tej wiadomości
0: jest, tak.
1: w każdych warunkach praktycznie. Ale też to rozumiem trochę, że głosówki jasne, ja nie mam problemów z głosówkami, akurat no, pracuję w radiu gadanym, więc...
0: Masz ten skill.
1: Mam ten skill, jestem tak. Mocno wygadany, aż być może też czasami za bardzo. Ale widzisz, swoją drogą, też zdradzę państwu, bo nasza rozmowa jest nagrywana. Zanim włączyliśmy nagrywanie i rozpoczęliśmy tę rozmowę, to my już tutaj w studiu siedzieliśmy pół godziny.
0: To prawda. Przeszliśmy od smalltalku do big talku. Smalltalk trwał 30 sekund. To dla tych z państwa, którzy boicie się, że smalltalk musi być długi, trudny, jest niemiły i że jest sztuczny, bo często jest tak, że my to odbieramy, że to jest coś sztucznego.
1: A ty lubisz smalltalk?
0: Teraz tak, ale przez większą część mojego życia nienawidziłam.
1: Dlaczego?
0: Bo nie byłam do niego przygotowana, bo nikt mnie nie nauczył, jak wchodzić w rozmowę, żeby mieć z tego frajdę. Bo koncentrowałam się totalnie na sobie, a nie na swoich rozmówcach. A to w small talku jest absolutnie kluczowe. I to jest to, czego my nie rozumiemy. To jest to, czego ja się śmieję. Większość w tej chwili osób w Polsce, która w ogóle się zajmuje networkingiem, to tego uczy. Uczy właśnie takiego sztucznego wchodzenia w rozmowę, że wiesz, że my się mamy jakieś formułki, tej formułki, którą masz gdzieś tam pewnie na LinkedInie, na Instagramie, każdy ma taką formułkę, ja to swoją nawet 3 miesiące robiłam, jeszcze ją zmieniam.
1: Jaką formułkę?
0: Nie pamiętam, no właśnie, o to chodzi, że w momencie, kiedy ja mam ją wyrecytować, to jest formułka, kim ja jestem, to wszystko, co ty przeczytałeś na początku naszej rozmowy. I teraz żaden normalny człowiek, no chyba, że ma jakąś w ogóle ekstra pamięć, wtedy pamięta, co ma powiedzieć i wyobraź sobie, że większość ludzi jest uczonych tego, żeby taki kluczowy komunikat na swój temat, jednak nawet jak ciebie obudzą w środku nocy, żebyś to powiedział. I teraz wyobraź sobie, że wchodzisz na przykład na jakiś event, na jakąś konferencję i musisz powiedzieć, jak się nazywasz, gdzie pracujesz i jeszcze dobrze by było, żebyś od razu w tym zawarł, w czym ty możesz pomóc tej osobie. Mhm. To już jest w ogóle takie z punktu widzenia marketingu taki super komunikat. Tylko, że problem polega na tym, że dla mózgu twojego odbiorcy, bo on jakby tutaj działa bardzo prosty mechanizm. Działa to, że ten odbiorca się patrzy, ta osoba, z którą ty rozmawiasz, i sobie myśli, Boże, kolejny gość przyszedł, który albo kolejna baba, która mi recytuje jakąś formułkę. Ja chcę pokazać ludziom i pokazuję to, bo też przerobiłam to na sobie i przerobiłam to na wielu swoich klientach, że w momencie, kiedy my wchodzimy z ciekawością do rozmowy, kiedy my zaczynamy mówić, gdzie my jesteśmy, kiedy my nawet opisujemy, że siedzimy w studiu, jak to studio wygląda, czy tu jest ciepło, czy zimno, to już są elementy, które nam pozwalają zacząć rozmowę. Tak? Gdzie to miejsce, w którym jesteśmy, się znajduje. I nie musimy zaczynać od tego, jak się nazywamy. Nie musimy nawet od tego cześć już zaczynać. Wystarczy, że zaczniemy opowiadać o tym, jak my się na przykład czujemy w danym miejscu. I ludzie tego nie rozumieją. Zobacz, tu jest od razu przejście do emocji. To jest ta fantastyczna rzecz, którą już nasze dzieci zaczynają mieć w szkołach. Ja mam 10-letniego syna i on już umie mówić o emocjach. To jest coś, co dla 30, 40, 50, 60-latków to w ogóle zapomni.
1: Nie nauczono ich.
0: Nie nauczono ich tego, ale oni też nie chcieli próbować. I to jest, ponieważ sami się osądzamy i sami sobie myślimy, kurczę, może ja powiem coś głupiego, a może ja nie jestem wystarczająco ciekawa, żeby to powiedzieć. I ja zawsze mówię o tym, że kurczę, w small talku nie o to chodzi, że ty masz powiedzieć coś ciekawego. Chodzi o to, że masz stworzyć takie warunki, żeby druga osoba się przy tobie poczuła bezpiecznie. I ty to ze mną zrobiłeś.
1: Komfortowo.
0: Tak, i komfortowo. Ty to zrobiłeś na samym początku, bo nigdy nie będzie dobrej rozmowy. Dlatego zanim weszliśmy na antenę, zanim włączyłeś przycisk nagrywania, zaczęliśmy rozmawiać o zupełnie innych rzeczach, tak? O rzeczach, które dla nas są ważne.
1: Tak.
0: I to buduje relacje. To buduje zupełnie inne wejście do rozmowy. W tym jest ciekawość, w tym jest może chęć pomocy, w tym jest patrzenie na czubek czyjegoś nosa, a nie na czubek swojego nosa. Ja myślę, że w tych czasach, gdzie to ego jest takie strasznie ważne, tak? Że my tak strasznie się chcemy pokazać, że my w tych mediach społecznościowych mamy tyle filtrów na siebie nałożonych i dosłownie i w przenośni, że to jest nieprawdopodobnie ważne, żeby jednak zacząć ze sobą rozmawiać w taki sposób normalny, a small talk to jest początek tej rozmowy. Small talk, ja zawsze mówię, to jest takie obwąchiwanie siebie nawzajem. I z poziomu mózgu to jest tak, że jeżeli twój mózg by uznał, że nie chcesz ze mną rozmawiać, no to pewnie przeprowadziłbyś ze mną płytką rozmowę, nie wchodzilibyśmy w ogóle w żadne emocje. Ja bym pewnie otworzyła komputer, miałabym jakieś kluczowe komunikaty, które chcę powiedzieć, podalibyśmy sobie rękę i wyszlibyśmy z tej rozmowy, mhm. Tak? Pewnie po 30 minutach. Natomiast każda wartościowa relacja zaczyna się od small talku, niezależnie od tego, czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość, czy to jest biznes. I jeżeli nikt nas tego nie nauczył, no to jak my mamy wchodzić w te relacje? Zobacz, my mamy kryzys samotności. WHO, czytałam badania ostatnio, że WHO, to są badania z zeszłego roku, napisała, że co szósta osoba na świecie jest samotna. I pisząc tą książkę, tak sobie pomyślałam, kurczę, popatrz jakby, czy small talk nie jest lekarstwem na tą samotność? Czy to, że my przeprowadzimy tych kilka małych rozmów dziennie, bo tutaj chodzi o wchodzenie w relacje. Jak wychodzę ze swojej kamienicy, idąc do śmietnika, spotykam zawsze jednego albo dwóch sąsiadów. Ci sąsiedzi mogą mi opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, czy coś nowego otworzyli na naszym kwadracie na Mokotowie. Potem idę do sklepu, pani mnie zna, no bo w tym sklepie robię zakupy. Właściwie każdy z nas ma możliwość wchodzenia w rozmowę. To nawiązałeś do COVID-u. W COVID-zie, popatrz, jak myśmy się w COVID-zie cieszyli z tego, że możemy wyjść do piekarni, że w ogóle, że możemy wyjść na zakupy, że możemy z kimkolwiek porozmawiać, że możemy kogoś, no może tak mentalnie przytulić, nie dosłownie. I co się stało, że przestaliśmy znowu to robić, że ta potrzeba, ona jest znowu wypełniona czymś innym. Czym jest wypełnione? Scrollowaniem, tak? Bo no, scrollowanie to jest podtytuł tej mojej książki.
1: W książce zresztą piszesz, że po prostu też, że technologie tutaj utrudniają.
0: Wiesz, ja jestem fanem technologii.
1: Stawiam tezę, że to właśnie zdobycze technologii przyczyniły się w dużej mierze do tego, że ze sobą nie rozmawiamy. I to są,
0: prawda,
1: wymieniłaś
0: amen.
1: Tam różne sytuacje, amen. Czy to jest zamawianie przez aplikację, tak. Skanowanie kodów QR,
0: Miałam prześmieszną, słuchaj, sytuację parę lat temu w Iranie, gdzie pojechaliśmy tak rodzinnie na takie dłuższe wakacje, półtora miesięczne. I powiem ci, że to wtedy w ogóle do mnie dojrzała idea tej książki, żeby tą książkę, żeby w ogóle, że trzeba napisać o small talku. Ja jestem introwertyczką i nie lubię, jak ktoś mnie zaczepia na ulicy, jak ktoś mnie zagaduje. Jak jeszcze to miałam robić w języku obcym, nie w farsi oczywiście, ale po angielsku. Nagle w tym Iranie się okazało, że nasza rodzina była tak interesująca dla wszystkich, których mijaliśmy na ulicy dosłownie, że każdy nas gdzieś wciągał. Albo mi dziecko ktoś wyciągał do sklepu, albo mojego męża. I myśmy się w pewnym momencie złapali, że jak nie będziemy się trzymali razem i wchodzili w te small talki razem i opowiadali o tym, jak wygląda życie w Polsce, bo te pytania, one były prostymi pytaniami. One wynikały z ciekawości, wynikały z bariery komunikacyjnej, w sensie bariery informacyjnej, że nie wiedzieli tak naprawdę, a gdzie ta Polska jest, a co się w tej Polsce robi.
1: Tak, Poland,
0: a
1: Holland,
0: jest,
1: tak.
0: Tak, to jakby to jest taka klasyka. Natomiast ta ciekawość, która była, myśmy oczywiście byli tym szalenie zmęczeni, bo odpowiadanie ciągle na te same pytania było nieprawdopodobnie męczące, ale w momencie, kiedy tak porozmawialiśmy sobie z moim mężem i się tak zaczęliśmy zastanawiać, jak to obrócić, żeby to miało dla nas też korzyść. I to jest, popatrz, sedno small talku, że jedna osoba coś mówi, a ty ją pociągasz za tak zwaną nitkę. Nitka to może być wszystko. To może być emocja, to może być coś, co ta osoba powiedziała. To może być jakaś myśl, która jej towarzyszyła, a na przykład chciała to powiedzieć, ty widzisz, ty byś tak skończył to zdanie, ale jeszcze to zdanie nie padło, więc ty ciągniesz za coś, zadając pytanie, to a mógłbyś to rozwinąć, a mogła to, co właściwie ciągle w radio robimy.
1: No tak, ty mówisz nitki, to można powiedzieć, że to są punkty zaczepienia.
0: Że to są punkty zaczepienia, tak. Ja to nazywam nitkami i my tych nitek mamy bardzo dużo, tylko żeby pociągnąć za nitkę i ci Irańczycy ciągnęli za te nitki. Cokolwiek ja powiedziałam, to oni próbowali szukać tych punktów zaczepienia tak, żebym ja tą historię ciągnęła dalej. I ja to samo zaczęłam z nimi robić. I z tego wyszło coś fantastycznego. Bo myśmy się dzięki temu dowiadywali o kraju, o którym, wiesz, z przewodników się dużo nie dowiesz, a oni się dowiadywali o naszym kraju i wchodziliśmy w relacje. Do tej pory mamy kilkanaście takich relacji w Iranie.
1: Widzisz, ale to też jest piękne, to co mówisz, ale z drugiej strony też jest tak, że czasami, no, nie zawsze każdy ma ochotę na taki small talk. Ty możesz wyjść z taką inicjatywą, ale ta druga strona niekoniecznie może być na to otwarta. Może to być na przykład dusza introwertyka, bardziej, swoją drogą, o introwertykach moglibyśmy też jeszcze porozmawiać. I taka osoba może nie ma ochoty po prostu też wchodzić. Ona to może to zetnie to jakimś jednym prostym, krótkim zdaniem i po sprawie.
0: No to jest kwestia tego, czy jesteśmy introwertykiem, ekstrawertykiem, czy pośrodku. No bo tutaj te różnice, to nie jest tak, że introwertyk nie lubi ludzi. Ja jestem skrajnym introwertykiem i uwielbiam ludzi, natomiast lubię ich sobie dawkować. I to jest kwestia tego, że small talk może być taką szczepionką dla introwertyków, no bo my musimy wchodzić w te relacje. Ale żeby dobrze wchodzić w relacje, to musimy odpocząć, musimy zebrać siły. Musimy się wyspać, musimy zjeść, musimy najpierw zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, wszystkie inne, a dopiero potem na samym końcu zaspokajamy potrzeby społeczne. Ja jestem taką osobą, która potrafi na przykład z imprezy wyjść o godzinie, z Sylwestra, wyjść o 22, no bo stwierdza, że już się nabawiła i że już jest wszystko w porządku. I zawsze tak miałam. I jak sobie jesteś w stanie pewnie wyobrazić, no jak miałam 20-30 lat, no to wszyscy uważali, że to jest szalone dziwactwo i że ja się z nim nie chcę pobawić. Natomiast ta potrzeba przeważała. I ja już teraz wiem, że ja robiłam bardzo mądrze, bo tak naprawdę dostawałam to, co chciałam. To kiedyś mi Janusz Głowacki to opowiedział, który był moim mentorem przez kilka lat. Opowiedział mi, słuchaj, wychodź z imprezy wtedy, kiedy ty się najlepiej czujesz. Patrzmy, czy te osoby tego nie można robić na siłę, bo small talk nie jest na siłę. Ja wiem, że w biznesie panuje takie przekonanie, że wiesz, jak ty wchodzisz na jakąś salę konferencyjną, to musisz 15 minut poświęcić na ten small talk i ludzie czują, że to jest sztuczne. I tutaj nie o to chodzi, żeby wchodzić w sztuczną rozmowę. Ja zawsze mówię, to zacznijcie ten small talk zanim wejdziecie do sali. Jak jesteście na dole, jak jedziecie windą, bo wtedy macie te punkty zaczepienia. I wtedy ta rozmowa jest czymś zupełnie naturalnym, tak? Bo wy wchodzicie naturalnie w tą rozmowę. Jeżeli mózg drugiego człowieka ocenia, że to, co my mówimy, jest sztuczne, jest wymuszone i jest po coś, bo jest w jakiejś konwencji, że tak wypada coś zrobić, no to wtedy od razu my się usztywniamy i wtedy nie będzie rozmowy.
1: I wieje fałszem.
0: No wieje fałszem, no bo dwie sztywne osoby, no teraz sobie wyobraź, są dwie sztywne osoby jak one mają na ciebie, jak one mają na siebie oddziaływać. No wtedy, wtedy jakby nie dochodzi do żadnej interakcji między nimi. Wtedy nie będzie, one nie mają poczucia bezpieczeństwa, no bo w small talku, co my sprawdzamy w small talku? No czy ja się jestem w stanie bezpiecznie poczuć przy tej osobie? I ta osoba robi dokładnie to samo. I nie ma znaczenia, w jakim języku mówimy, w jakiej jesteśmy sytuacji, ciągle chodzi o to bezpieczeństwo.
1: Przypominam Państwu, gościnią audycji Myśl na Głos jest Magdalena Kieferling. Jesteśmy cały czas jeszcze przy tym small talku. To jak ty zaczęłaś praktykować, ćwiczyć small talk? Tak jak piszesz też w książce? Bo tutaj są też wskazówki, jak w ogóle prowadzić też rozmowy. Ale i od czego ty zaczynałaś?
0: Ja zaczęłam od zawstydzenia.
1: Zawstydzenia. Uh-huh. Czyli?
0: Jak pisałam pierwszą książkę, Efekt Piaskownicy, pamiętam taką sytuację, to był czerwiec, tak jak teraz, była piękna pogoda i mój wtedy 3-letni syn powiedział, mówi, mamo, to chodź pójdziemy do piaskownicy posiedzieć. I ja nigdy nie nosiłam ze sobą, bo byliśmy na jakimś innym spacerze, nie nosiłam ze sobą, wiesz, tych łopatek, grabek, niczego. I pamiętam, weszliśmy do ogródka Jordanowskiego i moje dziecko tak rozejrzało się dookoła, było bardzo dużo dzieci, no ale tylko dwóch chłopców miało takie naprawdę wyhukane zabawki. Miało tego dużo, rzeczywiście można było fajny zamek z tego zbudować. I Leopold podszedł do jednego z tych chłopców, stanął przed nim, podał mu rękę i powiedział tak, cześć, nazywam się Leopold, pobawisz się ze mną? I ja wtedy dostałam jak piorunem w głowę. Bo pomyślałam sobie, kurczę, nigdy w życiu nie było mnie stać na to, żeby podejść do kogoś. To jest takie proste. Zobacz, on zdefiniował, powiedział, jak się nazywa, no czyli już nie jesteś obcą osobą, tak? No to jest kulturowe. Podał tą swoją małą rączkę, więc już wchodzimy w kontakt fizyczny i powiedział, jaką ma potrzebę. No i co ten chłopiec? Ten chłopiec się uśmiechnął, powiedział, jak się nazywa, podał mu tę rękę i powiedział, dobra, to się bawimy. I zobacz, gdyby ludzie tak robili, to była moja wtedy taka pierwsza myśl, to jeszcze było przed Iranem. Dużo przed Iranem. Wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, co zrobić, żeby samej się zmobilizować do tego, żeby w to wchodzić, bo ja przed każdym wejściem do rozmowy, jakiejkolwiek, robiłam tak nieprawdopodobną analizę tego, czy ja powiem coś mądrego, czy tej drugiej osobie się to będzie podobało, a co jeśli się pomylę, wiesz, i sama na
1: siebie... W głowie
0: sobie
1: zapisywałaś może jeszcze pytania?
0: Na kartce zapisywałam, słuchaj, ja potrafiłam, dzwoniąc do urzędu, potrafiłam mieć na kartce wypisaną dokładnie treść rozmowy i to nie, że miałam kluczowe myśli wypisane, tylko mówiłam, dzień dobry, nazywam się Magdalena Kieferling, dzwonię dzisiaj do pani, bo taką mam i taką sprawę, ta sygnatura, wiesz, i to było napisane i ja to po prostu czytałam, bo tak strasznie mnie stresowało powiedzenie tego, wydawało mi się, że ja to zapomnę i bardzo dużo ludzi, to jest bardzo dobrze zbadany mechanizm, układamy sobie w głowie, co chcemy powiedzieć. To dlatego nie odzywamy się często na spotkaniach. To dlatego zawsze się trafia jakaś osoba, która powie dokładnie to, co my myślimy, tylko że ona to wypowie. Ja zawsze to mówię, że w small talku nie ma znaczenia, co ty mówisz. Ty musisz zacząć mówić. Musisz to wyrzucić z siebie. Bo jak zaczynamy mówić, to wtedy przechodzi nam ten stres, bo stres jest w momencie, kiedy my to trzymamy w głowie. Kiedy im dłużej się zastanawiasz, żeby coś powiedzieć, tym większe jest prawdopodobieństwo, że tego po prostu nie powiesz. I piszę o tym dużo w tej książce, ale też przećwiczyłam to na sobie. I to jest trochę tak, jak wiesz, jak mamy wywiad z odpowiadaniem na pytania, że ty mógłbyś mi przesłać te pytania i ja bym się mogła nawet na pamięć nauczyć, mimo że mam słabą tą pamięć, no ale przygotowałabym sobie jakieś odpowiedzi. I przed wejściem na antenę ci powiedziałam, Boże, dobrze, że mi nie wysłałeś tych pytań, bo ja bym się wtedy, wiesz, koncentrowała na tym, co ja zapamiętałam. Mhm. Tymczasem no, rozmowa nie polega na tym, że ja odtwarzam coś z pamięci. Ona polega na tym, żeby druga osoba ciągnęła za nitkę, jeżeli uzna, że ty coś ciekawego powiedziałeś czy powiedziałaś.
1: Dla wielu osób w ogóle small talk to jest pusta gadka. Ty temu oczywiście już w książce też temu zaprzeczasz. Więc to też nie jest tak, że tym small talku, czyli tym czymś, co potrafi zainicjować tę rozmowę, jest tym zapalnikiem, to musi być generalnie o pogodzie. No właśnie, na przykład o pogodzie. Bo to jest takie najbardziej standardowe.
0: No to jest standard, bo to jest też takie anglosaskie bardzo. Powiem ci, że w ogóle to się bardzo zmienia, to podejście do small talku. Czytałam o takiej historii z Londynu. o historii gościa, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i był strasznie zdziwiony, że ludzie w londyńskim metrze w ogóle ze sobą nie rozmawiają. No bo rzeczywiście w Nowym Jorku jest tak, że no też jest pełno wariatów w tym metrze, no jest rzeczywiście takie duże skupisko wariatów na metrze
1: kwadratowym. Samo metro jest głośne przecież.
0: I samo metro jest głośne i ludzie tak bardziej są jednak, bardziej są ekstrawertyczni, bo Amerykanie są ekstrawertyczni, Brytyjczycy z kolei są introwertykami. Natomiast zobacz, i w jednej i w drugiej kulturze, mimo że to jest kultura anglosaska, ten small talk wygląda zupełnie inaczej, bo dla Brytyjczyka jest to kwestia konwencji, on otwiera w ten sposób rozmowę i to jest coś, co my musimy zrobić, tak jak musimy podać rękę. Jakbyś nie podał komuś ręki, no to byś od razu się musiał tłumaczyć, dlaczego mu tej ręki nie podajesz i to jest afront. Więc w Wielkiej Brytanii, jeżeli ty nie zaczynasz od tego small talku, no to znaczy, że po prostu jesteś źle wychowany. I teraz mamy Amerykanina, który tam przyjeżdża i próbuje to jakoś zaktywizować i gość sobie wymyśla, że zrobi takie znaczki w metrze londyńskim, że jeżeli ktoś chce z nim porozmawiać i widzi ten znaczek, to wtedy on bardzo chętnie będzie z nim rozmawiał. I zaczął te znaczki rozdawać. No i z tego zrobiła się po 24 godzinach nieprawdopodobna afera. Metro londyńskie się w ogóle z tego wycofało, powiedziało, że oni w ogóle nie mają nic wspólnego, że oni nie będą przymuszali ludzi do small talku, że nie będą w ogóle kreowali, że to musi być naturalne i że jeżeli ludzie nie chcą, to w ogóle nie będą im robili takiej rzeczy. Ja sobie pomyślałam, kurczę, popatrz, co za absurd, że my tak naprawdę jednak wolimy, no bo co się dzieje, co nawet w naszym metrze się dzieje. Ludzie, ja mam dużo takich filmików, też puszczam to na swoich social mediach, gdzie ludzie jak wsiadają, to od razu zaczynają, do metra zaczynają od razu scrollować. Oni nie wchodzą w rozmowę, chociaż czasami, mnie się bardzo często, jak jadę z moim synem i o czymś rozmawiamy, to bardzo często zdarza mi się tak, że ktoś nas zaczepia i wchodzi nam po prostu w tą rozmowę. I to jest fajne, bo wtedy, na przykład, że coś słyszałem, że gdzieś byliście albo gdzieś jechaliście, czy warto. I zobacz, i to jest to takie naturalne wejście w rozmowę, no i to jest znowu pociągnięcie nitki. Czyli znowu, my nie rozmawiamy, my się nie denerwujemy, jak ja się mam zapytać, tylko łapię element, który ta osoba już wypowiedziała. Zobacz, jeżeli byśmy słuchali siebie, bo w small talku jest bardzo dużo o słuchaniu. Wbrew pozorom jest więcej o słuchaniu niż o mówieniu. Dlatego introwertycy mają łatwiej, bo introwertycy słuchają. Introwertyk sobie to analizuje, on może nie powie od razu, on może się musi z tym przespać i jemu się wydaje, bo ja nie jestem ciekawy przez to. Ale tak naprawdę przez to, że daje tej osobie, która mówi, daje takie poczucie, że ty jesteś dla mnie ważny w tym momencie, w ogóle najlepsi komunikatorzy to mają właśnie, że dają drugiej osobie poczucie, ty jesteś dla mnie istotny, słucham tego, co ty masz do mnie do powiedzenia, ja się na ciebie patrzę, ja mogę zareagować na to, co ty powiedziałeś, a nie zastanawiam się w głowie, co ja zaraz powiem. To nie jest licytowanie się, kto powie coś fajniejszego. Zobacz. Znowu, jeżeli wracamy do tego, do tej definicji mojej small talku, że to jest budowanie tego poczucia bezpieczeństwa po to, żeby zbudować relacje, no to my nie chcemy kogoś dominować. Ja czasem się patrzę teraz dużo przy pomocy książki w wielu miejscach takich, gdzie jest dużo ludzi przebywam i patrzę się z takim uśmiechem, że ja im mówię, to spróbujcie zacząć od tego, co jest dla was wspólne. Dlaczego się na przykład tutaj spotykacie? To jest trochę tak jak na weselu, to jest jedno z takich wejść, czy ty jesteś strony pana młodego czy pani młodej. Są takie rozmowy w toaletach, nie wiem. Mężczyźni pewnie też o tym rozmawiają. Kobiety zawsze o tym rozmawiają.
1: No albo przy stole na przykład.
0: Albo przy stole.
1: Tak usadzą.
0: Tak, ale zobacz, i to jest takie wdzięczne, no bo to jest jakby zdefiniowanie, dlaczego my tutaj jesteśmy. Jak już sobie to zdefiniowaliśmy, no to możemy przechodzić dalej, na przykład do gdzie się poznaliście. I wtedy już przechodzimy od small talku do big talku, no bo już wtedy już coś trzeba powiedzieć, są jakieś emocje. No chyba, że ktoś w ogóle nie lubi mówić, ale jeżeli ktoś nie lubi mówić, to też go do tego nie zmuszczajmy. No bo to znaczy, że jego mózg w tym momencie nam mówi, dobra, stop, ja nie chcę wchodzić w relacje. Ludzie z różnych powodów nie wchodzą w relacje. W większości dlatego, że nie potrafią. W większości dlatego, że się oceniają. Ale też może być tak, że trzeba stworzyć im na tyle dobre i bezpieczne warunki, czyli pokazać im, słuchaj, ja jestem ciekawy tego, co ty chcesz powiedzieć. Zobacz, to najlepsi podcasterzy to robią. Zaczynają od tego, jestem ciekawy ciebie. To pytanie otwiera wszystko.
1: Czasami też może być po prostu gorszy dzień i ktoś
0: ale
1: taki
0: oczywiście.
1: Nie ma ochoty.
0: Pewnie, że tak.
1: No to gdzie ty praktykujesz właśnie small talk?
0: W sklepach.
1: W sklepach.
0: Tylko, że to nie są sklepy obsługiwane przez kamery tylko i wyłącznie. To wiemy, o jakich sklepach mówimy. Mhm. To są sklepy, gdzie...
1: Z ludźmi.
0: To są sklepy z ludźmi, tak. To są sklepy z ludźmi. To są pociągi. W ogóle powiem ci, że mam nieprawdopodobną frajdę z takiego przywracania rozmowy w pociągu. Ja dużo jeżdżę pociągami i zauważyłam, że przez kilka lat w ogóle nikt koło mnie nie siadał. To jest kwestia też tego, jak my się zachowujemy, tak? Bo jeżeli zaczynamy, patrzymy się tylko i wyłącznie w ten telefon, no nawet albo wyciągamy nawet tą książkę, ale książka jest świetnym też takim icebreakerem, bo jeżeli trafimy na osobę, która czyta po drugiej stronie, no to my się możemy zapytać, dobra, a co ty czytasz, bo ja czytam to i to. I już się zaczyna rozmowa.
1: Albo się mówi, a podobno nudna jest ta książka.
0: Albo jest podobno nudna. Ja w ogóle bardzo lubię zaczynać, to jest taki mój tip, zaczynać od tego, że słuchaj, ja tego small talku też nie lubię. Jak widzę taką osobę, która na jakiejś konferencji siedzi sama, albo stoi sama i wiesz, patrzy się w filiżankę od kawy i próbuje tam sobie wróżyć z fusów, których tam już nie ma, bo już dawno wypiła, to co było w środku, to podchodzę i mówię, kurczę, wiesz, ja też się zawsze taka spięta czuję na tych konferencjach. To zawsze zaczyna dobrą rozmowę, bo zaczynamy rozmawiać o emocjach. Jeżeli uda nam się w pierwszych dwóch zdaniach spowodować, że ta druga osoba nam zaczynała mówić o emocjach, no to wtedy już jesteśmy w domu. Tylko no musimy słuchać, musimy, to nie jest tylko tak, że my mamy, bo nam się wydaje, że ciężar rozmowy jest na nas. No nie jest na nas. Dajmy szansę drugiej osobie, zadawajmy pytania i mało tego, to nie wystarczy, że my zadamy jedno pytanie, tylko to po pierwsze musi być pytanie otwarte, czyli nie dajemy możliwości naszemu odbiorcy odpowiedzieć tak, nie albo nie wiem, tylko zadajemy tak pytanie, żeby on mógł ustosunkować się do tego, o co go pytamy. Musimy wysłuchać jego odpowiedzi, złapać tam za tą nitkę, czyli złapać za jedną rzecz, o której ta osoba powiedziała i dopytać. I też badania na mózgu pokazują, że wchodzimy dużo lepiej w relacje i mamy dużo większe poczucie bezpieczeństwa, kiedy widzimy, że ta osoba jest nami zainteresowana, a zadanie drugiego pytania już powoduje, już nie mówię trzeciego, czwartego, ale trzecie, czwarte to już możemy być posądzeni o wścibstwo. Natomiast tutaj chodzi o to dopytanie, no bo wtedy pokazuje, że jesteś ciekawy tego, co ten drugi człowiek ma do powiedzenia, a nie, że ty chcesz zaprezentować, że ty sam, że ty jesteś ciekawy dla tej osoby. Myślę, że tutaj na tym poziomie, że tu jest bardzo duże niezrozumienie, że wielu ekstrawertyków, bo wiadomo, że nie wszyscy, stają na środku sali i mówią, patrzcie na mnie, ja wam coś opowiem. Wiesz, to są te wszystkie osoby, które mają wianuszek dookoła siebie, słuchaczy. Pamiętam w czytelniku zawsze tak było, że było takich parę osób, które że wszyscy się do nich przysiadali. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że ktoś peroruje, bo to nie buduje relacji. To buduje audytorium. A to możemy mieć na mediach społecznościowych. Natomiast to nie wejdziemy dzięki temu w relacje. W relacje wejdziemy wtedy, kiedy zadamy drugiej osobie, im więcej gadamy, tym tak naprawdę powinniśmy zacząć więcej słuchać, bo to jest ta umiejętność, którą powinniśmy sobie kształtować.
1: Ja tak myślę o tych sklepach, bo ja lubię sobie właśnie czasem wejść w ten small talk. I to ja akurat, to jest ciekawe, bo ja w sumie dzisiaj dopiero to do mnie dotarło, że to jest ten zapalnik po prostu rzeczywiście, że to jest ten ty też mówisz o momencie zero, tak? Ten takim, tak jak
0: podjęcia decyzji, że wchodzimy w rozmowę.
1: Że wchodzimy, tak. Jak opisywałaś historię właśnie tej piaskownicy, którą też tutaj przytoczyłaś. I to jest tak, że czasami wystarczy naprawdę nawet podłapać, co ktoś tam powie po drugiej stronie lady.
0: Nawet nie do nas.
1: Nawet nie do nas. Obrócić to na delikatnie w żart, albo coś od siebie dodać po prostu, że też zbudować jakieś takie poczucie wspólnoty, jakby, że ma się podobnie. To jest chwila uwagi, ciekawość.
0: Tylko i wyłącznie.
1: I ta osoba potrafi otworzyć serce przed nami. To jest niesamowite.
0: Też, no zobacz, nawet takie zauważenie, w jakim stanie jest ta osoba. Jeżeli jest godzina 19, no to wiadomo, że pani w piekarni będzie zmęczona. Ja zawsze mówię, wiesz, jak na przykład dwie stoją, to zawsze się zwracam, a wy dziewczyny dzisiaj, co dzisiaj będziecie robiły? Bo dużo było dzisiaj klientów i od razu się zaczyna rozmowa. One się czują zauważone.
1: Tak.
0: Zobacz, zwykle jest tak, że my idziemy do sklepu, wykonujemy tą czynność zwaną zakupami i wychodzimy. I nie wykorzystujemy tego do budowania relacji i nie wykorzystujemy tego do treningu społecznego. To, o czym powiedziałeś, to jest trening społeczny. Jak opowiedziałeś o tych sklepach, ja sobie przypomniałam taką historię. Mój mąż pochodzi z Podkarpacia, z Jarosławia. I pamiętam, jak pierwszy raz mnie tam zabrał do tego Jarosławia. Poszłam do takiego dużego shopping mola i płaciłam kartą kredytową.
1: Do
0: centrum handlowego. I płaciłam kartą kredytową i dziewczyna, która stała za ladą, wzięła tą moją kartę kredytową, tak jak to kiedyś się robiło. Jeszcze pamiętam taki czas, że się czytało imię i nazwisko, bo trzeba było czasem nawet dowód pokazać, że to jest twoja karta. Już tego dni w tej chwili nie robi. I ona mówi, o, Kieferling, ja chodziłam... Czy, co pani ma wspólnego z Edwardem Kieferlingiem? Edward Kieferling to jest stryj mojego męża, który wybudował szkołę artystyczną, która jest najbardziej znaną szkołą artystyczną dla plastyków na region, na Podkarpaciu. I ona chodziła do tej szkoły. Słuchaj, myśmy półtorej godziny opowiadały, ona mi opowiedziała tyle historii, o których ja w ogóle nie wiedziałam o tym Edwardzie Kieferlingu. Wiesz, oni mu tam pomniki w Jarosławiu, on ma pomniki swoje, bo był rzeźbiarzem też, ale też ma pomniki, które jemu wystawiają. To było przeciekawe i gdyby nie to, że ona była ciekawa i mnie po prostu nie zignorowała i tej karty, wiesz, nie zapłaciłam zbliżeniowo tą kartą, tylko dała mi po prostu fizycznie tą kartę do ręki, w ogóle by tej rozmowy nie było. Więc znowu wracamy do ciekawości, wracamy do takiej otwartości i wracamy do tego, żeby przestać patrzeć się na czubek własnego nosa.
1: My tu sobie rozmawiamy o smalltalkach w sklepie, w pociągu, ale co możemy też osiągnąć? W czym nam pomaga w ogóle smalltalk? No bo my sobie tutaj mówimy o takich prostych, codziennych sytuacjach, ale przecież znowu tutaj robię taką klamerkę i wracam do pracy.
0: Mhm. Pomaga nam przede wszystkim w tym, że my się lepiej czujemy, bo się czujemy osadzeni społecznie. I jeżeli w pracy rozmawiamy tylko i wyłącznie o pracy, to dla ludzi, z którymi pracujemy, jesteśmy no, takim elementem niepewnym. Bo oni tak naprawdę nie wiedzą, jakie my mamy wartości, wiesz, bo już na poziomie smalltalku my możemy pokazywać, jakie mamy wartości, co lubimy, czego nie lubimy, czy jesteśmy fajni, czy nie jesteśmy fajni. Czy ktoś, czy my z kimś rezonujemy, czy ten ktoś, czy nie, tak? Czy po
1: no
0: drodze nam, czy nie po
1: drodze. Ważne jest pierwsze wrażenie.
0: Tutaj znowu są badania, które mówią już, że to nie jest tak, że możemy jednak to pierwsze wrażenie naprawić, bo ja to pamiętam, że to było, znaczy to już nie jest tak, że rzeczywiście te pierwsze minuty świadczą o tym, że ten nasz wizerunek zostanie na zawsze. Możemy to odkręcić.
1: Ja pamiętam, przepraszam, że wyjdę w słowo, to tak jak ja pamiętam, mnie kiedyś tam na studiach, że pierwszych, jest tam oczywiście ileś tam konkretnych sekund, tam 8 sekund, 12 sekund, nieważne. Tak. Pierwsze sekundy, że są bardzo ważne w zbudowaniu tego pierwszego wrażenia i okej, to jest ten fundament, natomiast to się da zmienić, tylko ta zmiana jest trudna.
0: Trudna, bo musimy komuś pokazać ją znowu, żeby ten ktoś się przy nas poczuł bezpiecznie. Ja będę wracać do tego bezpieczeństwa, bo zobacz, jeżeli do kogoś podchodzisz, nawet przy tym ekspresie do kawy w tej pracy i wykazujesz jakiekolwiek zainteresowanie, jak minął weekend. Ja o tym opowiadałam na swoim TEDxie, że jak poznać firmę, w której chcesz pracować. Jeżeli wjeżdżasz w biurowcu o godzinie, nie wiem, powiedzmy, jesteś umówiony na rozmowę kwalifikacyjną, jest godzina 9, ludzie wtedy wszyscy wsiadają do windy, jadą na to swoje piętro, żeby usiąść przy swoim biurku. I wszystkie te osoby w tej windzie, słuchaj, patrzą się na swoje telefony albo na swoje stopy i nikt nie rozmawia. Czy to jest firma, w której byś chciał pracować?
1: Nie.
0: No nie. I teraz popatrz, to jest coś takiego, co każdy z nas może zarejestrować. Tu nie trzeba mieć jakichś nie wiadomo jakich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i tak dalej. W ogóle nie zwracamy na to uwagi. Czy jak wchodzisz, idziemy dalej, wjeżdżasz na to 10. piętro w tym biurowcu, wchodzisz do recepcji, widzisz dziewczynę, która coś robi na tej recepcji, nie zwraca na ciebie uwagi. Znowu, no to jest kolejny sygnał, tak? Bo to znaczy, że wartości w tej firmie, ludzie w ogóle na to uwagi nie zwracają. I teraz w zależności od tego też, jak ty zagadasz do tej dziewczyny, możesz ją totalnie rozbroić, a możesz z nią wejść w konflikt. Jeżeli z nią wejdziesz w konflikt, no to ta energia, która się wytworzy w tej poczekalni, w której czekacie, ona od razu spowoduje, że osoba, która na przykład po ciebie przyjdzie z działu HR-u, ona zobaczy, że tam już coś jest na noże, tak? Że coś jest niemiło, no bo po twojej mimice twarzy już będzie widać, że ty się albo boisz, albo jesteś niezadowolony, albo jesteś zestresowany. I teraz, jeżeli my świadomie wchodzimy w tą relację, czyli co to znaczy świadomie? Ja chcę być traktowana, znaczy chcę traktować ludzi tak, jak sama bym była traktowana. Czyli chcę, żeby ktoś mi podał tą rękę, chcę, żeby się do mnie uśmiechnął. No bo to jest jednak u nas takie społecznie, znaczy to tworzy jakby ten nasz społeczny wizerunek. Tak, my się nie mamy śmiać, my się mamy uśmiechnąć, my mamy nawiązać ten kontakt wzrokowy, no bo jeżeli go nie nawiązujemy, no to znaczy, że coś mamy do ukrycia.
1: No tak, ale uśmiechnąć się też szczerze, bo fałszywy uśmiech też da się wykryć. Tak.
0: No ale cieszymy się. Wiesz, to jest, Brené Brown o tym bardzo dużo pisze, że te historie, które my sobie układamy w głowie, na przykład przed takim spotkaniem, przed każdym spotkaniem, zobacz, my się tak naprawdę możemy zaprogramować, czy my chcemy mieć miło, czy my chcemy mieć niemiło. Czy my chcemy w tą relację wejść w sposób taki ciepły i poznać tego człowieka, czy my tą relację chcemy po prostu odwalić, tak? Że musimy to wykonać, albo że to będzie relacja biznesowa. I to dotyczy począwszy każdej komunikacji, od small talku, kończąc na bardzo zaawansowanych negocjacjach. Bo ja się mogę nastawić, że ja chcę wygrać i chcę walczyć i chcę tego człowieka zmieść z powierzchni ziemi, ale mogę też sobie pomyśleć, kurczę, a może będzie coś po środku, może ja się z nim powinnam dogadać, może ja się go powinnam zapytać, słuchaj, gdzie jest ten moment, gdzie my się możemy dogadać. I to w ogóle zaczyna zupełnie inną, wchodzimy w zupełnie inny poziom relacji.
1: Mhm.
0: Tutaj na to jeszcze jedna rzecz, którą warto nałożyć. Ludzi można tak, to jest taki najprostszy podział, podzielić na pewne typy komunikatorów.
1: Pilot konwersacji, tak? Iskra towarzystwa, o te
0: osoby, to jest to, co ja tutaj,
1: tak, to jest, taktyk, to jest, tak,
0: to jest to, o czym piszę w książce. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w zależności od tego, jaki my mamy typ osobowości, tak będziemy też wchodzili w relacje. I są osoby, które są bardzo relacyjne. W tej takiej, to myślę, że nasi słuchacze najbardziej znają te takie porównania do kolorów. Czyli, że są cztery kolory i że jest osoba czerwona, która właśnie dużo o sobie, to są najczęściej ekstrawertycy, oni dużo o sobie mówią, skupiają uwagę. To są też tacy szefowie, takie lokomotywy, zawsze mówię, którzy, wiesz, dążą do celu i nie słuchają. Że jak wchodzisz do takiej osoby, to mówisz jej dwa zdania, ona już wie, co zaraz jej powiesz. I z takimi osobami, żeby wejść w relacje, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Bo to są często tacy ludzie, o których my mówimy, kurczę, bo ja się go boję, bo ja się boję, co on zaraz powie, bo on mnie na przykład zaraz zmiażdży, albo ja nie mogę wypowiedzieć swojego zdania przy tej osobie. I zwłaszcza jak jesteśmy osobą zieloną, osoby zielone są takie właśnie, które tacy introwertycy, którzy lubią słuchać, ich jest zawsze bardzo dużo w każdej organizacji, w każdej firmie. I żeby taka osoba dogadała się, zielona dogadała się z osobą czerwoną, no to niestety musi wziąć tą komunikację na bary, jak ja to mówię. Bo my bardzo rzadko, my mówimy, dobra, bo ktoś jest taki, śmaki, owaki i zawsze mówimy o tej drugiej osobie, tymczasem my nie jesteśmy w stanie zmienić drugiej osoby, my jesteśmy w stanie zmienić siebie. Więc ja się zawsze zastanawiam, dobrze, skoro ja widzę, kogo mam po drugiej stronie, a to można zrobić zarówno trochę sobie o tym poczytając, za pomocą sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja też nam może na przykład zdiagnozować, z kim my mamy do czynienia.
1: Ale zachęcamy do weryfikacji, bo AI potrafi halucynować.
0: Ale też są sposoby na to, żeby to zrobić na zamkniętych plikach, to znaczy dać jej taki zasób wiedzy, żeby ona to dobrze potrafiła
1: też
0: przeanalizować.
1: Ale też mimo wszystko potrafią się pojawić halucynacje.
0: Zawsze sprawdzamy, jeżeli chodzi o relacje, zawsze sprawdzamy. Dobrze jest jednak, ja mówię organoleptycznie, popatrzeć się na tego człowieka i zobaczyć jednak, jakie on emocje w nas budzi. I możesz się do takiej rozmowy przygotować.
1: Mm-hmm.
0: I w momencie, kiedy zaczynasz mówić językiem tej drugiej osoby, czyli takim językiem, który ona jest w stanie zrozumieć, takimi argumentami, które do niej dotrą, no to wtedy ta rozmowa się zupełnie inaczej toczy. I tego się możemy nauczyć.
1: W książce Magdaleny Kieferling Small Talk, dogadywanie się w czasach scrollowania jest o tym, jak ważny jest głos w ogóle, właśnie ten uścisk dłoni, kontakt wzrokowy, umiejętność opowiadania historii, o kłótniach też jest przecież. Mogą państwo poczytać, czy też od tak zwanej toksycznej uprzejmości. O niezręcznej ciszy, jak można też sobie z nią radzić. Ta książka jest też wypełniona różnymi ćwiczeniami, więc to też jest taki przewodnik, pomagacz może w przełamywaniu tych pierwszych lodów. Natomiast myślę, że ciąg dalszy, być może sobie umówimy się może na jeszcze gdzieś jakieś kolejne spotkanie, ale to też czas po prostu, patrzę, że nas goni. I my po prostu teraz musimy postawić kropkę w tej rozmowie, ale jeśli rozmowa dobrze się toczy, no to bardzo trudno tę kropkę akurat postawić, bo my tutaj akurat się tak rozpędziliśmy, ja mógłbym z tobą jeszcze też rozmawiać dużo dłużej, ale niestety też jest tak, że czasami, no właśnie, może ważne też jest, jak powinna się kończyć rozmowę.
0: Docenić rozmówcę. Znaczy, to jest dokładnie to, co ty zrobiłeś, tak? Że dobrze nam się rozmawia, muszę coś zrobić, bo tutaj jest kwestia jakby racjonalnej przesłanki tego, że musimy skończyć tą rozmowę. i umówić się na następną.
1: Umawiamy się na następną,
0: trzy elementy,
1: oczywiście.
0: Fantastycznie.
1: Magdalena Kieferling, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za to spotkanie. Trenerka komunikacji, relacji i small talku, która specjalizuje się w tak zwanej neurokomunikacji. O właśnie, o tej neurokomunikacji nie powiedzieliśmy, czyli łączenie psychologii, neuronauk i praktycznych narzędzi rozmowy. To sobie możemy zostawić już na kolejne spotkanie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za tę rozmowę. Przypominamy tytuł książki Small Talk, dogadywanie się w czasach scrollowania. Dziękuję Państwu za uwagę i że byli Państwo z nami i nas słuchali, właśnie i słuchali Państwo tej naszej rozmowy. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji i ja, Kamil Wrólewski, również gorąco dziękuję za ten wspólny czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 2.
4: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, chętni wśród was są, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski. To jest ciekawe, bo jako historyk ja nie mogę nie wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, Piłsudski taki nie do końca pewny, Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku, Zygmunt III Waza, panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
7: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
6: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
7: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Górnik uwięziony po wstrząsie w kopalni w Bytomiu nie żyje. Śledztwa prokuratorskie, zmiany w przepisach i kolejne ujawniane wątki afery związanej jednym z warszawskich lekarzy. Najlepsze reprezentacje świata wam w futbolu w weekend zjadą do Warszawy. Minęła północ, jest czwartek, 18 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje górnik, który po wstrząsie w kopalni w Bytomiu był uwięziony pod ziemią. Do silnego wstrząsu w prywatnej kopalni doszło po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 wyszło z kopalni o własnych siłach. 2 z nich z obrażeniami trafiło do szpitala na obserwację. Chodnik po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. Akcja ratunkowa związana z odnalezieniem górnika, który pozostał pod ziemią, nie mogła być jednak podjęta od razu po zdarzeniu ze względu na utrzymujące się przez kilka godzin wysokie zagrożenie sejsmologiczne. warszawska prokuratura z urzędu zajmie się sprawą lekarza Dawida Kacprzyka. Chodzi o 28-latka w trakcie specjalizacji i byłego już członka warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna w rok, pracując w Szpitalu Południowym, zarobił ponad 1 600 000 złotych, a według dokumentów pracował średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. Kacprzyk w czasie pracy był widywany w telewizji i wykonywał prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus, bo do tego, jak twierdzi portal Zero, miał załatwiać politykom leczenie bez kolejki. W reakcji na tę sprawę rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Nie rozwiąże to jednak problemu w sektorze prywatnym, oceniła w TOK FM kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Maria Libura.
3: W Polsce mamy tak rozrośnięty system komercyjny, że uregulowanie jedynie systemu publicznego bez zwrócenia uwagi na czas pracy oraz wysokość stawek w systemie komercyjnym nie poprawi sytuacji systemu publicznego.
8: Dawid Kacprzyk był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj został zwolniony z tej funkcji. Placówka chce też złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Ważą się też losy dyrektorki do spraw medycznych warszawskiego Szpitala Południowego. O jej przyszłości zdecyduje dziś Rada Nadzorcza placówki. To tylko wierzchołek góry lodowej. Tak o najnowszej odsłonie afery w warszawskim szpitalu mówił w rozmowie z TOK FM Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Jego zdaniem takie sytuacje w Polsce to norma.
9: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, to jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Powiem szczerze, jest to zjawisko, z którym styczność mają wszyscy lekarze w Polsce, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia, niezależnie od opcji politycznej. Teraz padło na Warszawę i na Platformę. Wcześniej była ta sprawa w Aleksandrowie, gdzie również chodziło o PO, ale takie sytuacje miały miejsce za każdej władzy. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas już problem wizerunkowy.
8: Według Izby jedynym rozwiązaniem problemu byłaby zmiana struktury właścicielskiej polskich szpitali, by po każdych wyborach samorządowych i zmianie władzy w placówkach nie dochodziło do wymiany kadry menadżerskiej. Szczyt G7 przyniesie bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy, ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron i podkreślił, że wspólne oświadczenie przyjęte przez kraje G7 na temat spraw geopolitycznych, w tym Ukrainy, mówi o wsparciu dla integralności terytorialnej tego kraju. Macron przekonywał też, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Kijowa. We wspólnym, podpisanym też przez Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji m.in. na sektory ropy oraz gazu, mówi premier Kanady Mark Carney.
10: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne.
8: Podsumowując zakończony szczyt w Evian, francuski prezydent przekonywał, że spotkanie było obiektywnym sukcesem, a także momentem jedności i prawdziwej współpracy między przywódcami. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych ampfutbolowych turniejów w Europie, Ampfutbol Cup 2026. Tegoroczna edycja turnieju będzie szczególnie istotna dla męskiej reprezentacji Polski, która zagra z USA oraz z Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
11: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
8: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią w starciu brązowych medalistek oraz mistrzyń mundialu z 2024 roku. Kolejne informacje to KFM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Najcieplej będzie w ciągu dnia na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą do 27 stopni. Około 24 będzie na wschodzie i w centrum, 20 na północy i terenach podgórskich Karpat, a najchłodniej dziś miejscami nad morzem, około 18 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością przejaśnień i rozpogodzeń, okresami zachmurzenie może też jednak wzrastać do dużego i miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą się zdarzać przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Tomasz Sekielski. To jest środowy poranek TOK FM. Poranek, który wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizuje Krzysztof Olesiewicz. Będziemy z Państwem do godziny dziewiątej. Do godziny dziewiątej znakomici goście także tutaj się pojawią. Po 7.20 Jacek Trela, senator, klub parlamentarny Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Po godzinie 7.40 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, a po godzinie 8 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Po 8.20 komentatorki Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej i dr Kinga Wojtas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To tyle, jeśli chodzi o goście. Tematy też bardzo, bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Niestety też wstrząsające. Gazeta Wyborcza donosi na pierwszej stronie, czy właściwie pyta, czy to początek polowania. Egzekucja w Białej Podlaskiej. Czy śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę? 44-letni Siemion Skrepecki został zastrzelony w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej i w głowie, poinformował Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Siemion Skrepecki był krytykiem Putina, artystą, tworzył karykatury, malował. Był postacią, która denerwowała prawdziwych, tutaj w cudzysłowie, prawdziwych Rosjan, wiernych Władimirowiczowi Putinowi. Siemion Skrepecki otrzymywał mnóstwo groźb, tym groźby śmierci, no i ktoś to w końcu zrealizował. W badanie zabójstwa Skrepeckiego włączyła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa jest traktowana przez nas bardzo poważnie, mówi wyborczy Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Musimy założyć, że Putin spuścił ze smyczy swoje psy. Jeżeli jakiś czas temu mieliśmy serię podpaleń i sabotażu na kolei, to dlaczego teraz rosyjskie działania nie mają przejść do fazy zabijania opozycjonistów mieszkających w Europie i otwarcie występujących przeciwko reżimowi, tłumaczy wyborczej analityk związany z biurem koordynatora służb specjalnych, niezależny serwis Nechta, który monitoruje sytuację w Rosji i działania służb Putina za granicą. Otwarcie pisze, że zaczęło się polowanie na opozycjonistów, a Kreml prowadzi otwarty terroryzm w Europie. O tym będziemy dzisiaj na pewno jeszcze rozmawiać. O to będę pytał moich gości, bo to rzeczywiście, jeśli chodzi o sytuację i bezpieczeństwo w naszym kraju, rzecz niezwykle ważna. Jeśli tutaj już działają zabójcy Kremla i mogą czuć się bezkarnie, to bardzo dla nas niepokojące i miejmy nadzieję, że polskie służby szybko wskażą odpowiedzialnych i udowodnią swój profesjonalizm. Wyborcza także informuje o tym, że baronowie paliwowi, to dla części naszych słuchaczy może być zamierzchła przeszłość, bo to początek XXI wieku, wielka afera paliwowa, którą żyła cała Polska. Było ich 3, Jan B., Arkadiusz G. i Zdzisław M., stąd nazwa spółki BGM. Arkadiusz G. to główny bohater procesu, w którym sąd musiał przeczytać 1300 tomów akt, a on sam, uznany przez prokuraturę za szefa mafii paliwowej, domaga się od państwa aż 143 milionów złotych za 3 lata spędzone w areszcie i doprowadzenie do plajty jego firmy. Baronowie paliwowi chcą odszkodowań, o tym więcej w Gazecie Wyborczej. To też była swego czasu niezwykle poruszająca i skupiająca na sobie uwagę historia. Judyta Watoła komentuje sprawę wyrzucenia z Koalicji Obywatelskiej lekarza, młodego lekarza, który zarabiał gigantyczne pieniądze, pracując, wydaje się, nie do końca w liczbie godzin, którą sam deklarował. Media żyją sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka, który tuż po ukończeniu stażu podyplomowego i zyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu został koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Szpital od czwartku nie odpowiedział nam na pytania, pisze Judyta Łatoła. Skąd kuriozalny pomysł, by takie stanowisko powierzyć osobie bez doświadczenia i specjalizacji z medycyny ratunkowej? Sam Kacprzyk podaje, że robi specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Nie wiadomo tylko kiedy, skoro według szpitala przepracował w ubiegłym roku na SOR-ze i nocnej opiece medycznej 3976 godzin, czyli w piątek i w świątek po 12 godzin. Do tego pracował jeszcze w kilku innych lecznicach. No i na co przedstawił liczne dowody na skasowanym w pośpiechu profilu na Facebooku, często występował jako ekspert w telewizji i radiu, udzielał się w partii i skrupulatnie wypełniał obowiązki radnego w Ursusie. Dzięki temu wszystkiemu zarobił w zeszłym roku 1 700 000 zł i mógł sobie kupić Porsche i jeszcze odłożyć 500 000. Tak, jak to możliwe? No cóż, być może odpowiedzią na tak postawione pytanie jest tekst Dominiki Długosz w Newsweeku. Dominika Długosz, która wie, co w trawie piszczy, twierdzi, że sugeruje, że pan Kacprzyk po prostu jest zaufaną osobą.

pisze Dominika Długosz w Newsweeku. Premier Donald Tusk zapowiedział ustawę, która ma dać państwowej agencji wgląd w czas i miejsce pracy lekarzy. To jest jeden problem systemowy do rozwiązania. Drugim problemem jest to, że młodzi politycy na początku swojej drogi do Sejmu dochodzą do wniosku, że system jest po to, żeby go oszukać, a zasady, żeby je łamać, pisze Dominika Długosz. Podczas każdej kampanii wyborczej słyszymy, że starzy powinni odejść i ustąpić miejsca młodym, bo oni lepiej rozumieją rzeczywistość. Niektórzy z nich rozumieją ją rzeczywiście doskonale. Tyle tylko, że sprowadzają to zrozumienie do przekonania, że jeśli możesz załatwić sobie robotę za 1,5 miliona, to byłbyś kompletnym frajerem, gdybyś tego nie zrobił. To, że to nieuczciwe, nieprzyzwoite, zwyczajnie niemądre, jest zupełnie drugorzędne, bo tacy młodzi politycy, jak radny Kacprzyk, są od początku swojej kariery przekonani, że układy i znajomości w świecie polityki są absolutnie wszystkim, a wielkie słowa wyglądają dobrze tylko na plakatach wyborczych. Tyle Dominika Długosz o sprawie pana Kacprzyka. I o ile trudno przesądzać, jak ta sprawa wpłynie na wynik przyszłorocznych wyborów, to coś tu zaczyna śmierdzieć ośmiorniczkami. Coś tu pachnie znowu wielką klęską i porażką. Zachłanność niestety, czy brak ograniczeń, samoograniczeń. Później tak się może kończyć. Choć oczywiście politycy PiSu, którzy dziś rwą sobie włosy z głowy, jak to możliwe, że młody partyjny działacz bez specjalnego doświadczenia w zawodzie dostaje taką, a nie inną pracę i może zarabiać gigantyczne pieniądze, powinni najpierw dokonać przeglądu własnych kadr i tego, kto jakie stanowiska, w jakich państwowych firmach, za ile milionów zajmował i jakie gigantyczne fortuny za czasów PiSu powstawały. Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która miałaby czyste sumienie i prawo takie do tego, aby krytykować innych i wytykać innym nepotyzm. Choć sam nepotyzm czy układy należy tępić i wypalać gorącym żelastwem do samego spodu. Zobaczymy, czy Marcin Kierwiński zajmie jakieś stanowisko, czy cokolwiek usłyszymy i ktokolwiek z tych, którzy pozwalają takim ludziom, jak ten młody radny warszawski, robić karierę w partii, poniesie ktokolwiek jakiekolwiek konsekwencje. Tygodnik Polityka dzisiaj na okładce. Prawdziwa cena sztucznej inteligencji. Bardzo niepokojące raporty o sztucznej inteligencji. Bo rzeczywiście sztuczna inteligencja rozwija się i może być nadzieją albo wielkim zagrożeniem dla świata. Jak poskromić AI? Zastanawia się Edwin Bendyk. Sztuczna inteligencja na razie żyje na kredyt i nadmuchuje wielką bańkę inwestycyjną. Pęknie, doprowadzając do globalnego kryzysu gospodarczego, czy się rozwinie, doprowadzając do nowego systemu politycznego, nazwanego już technofaszyzmem? Co lepsze? O tym, co lepsze, w artykule Edwina Bendyka w dzisiejszej polityce. Dziś 17 czerwca, tak? 17 dzisiaj jest? Dzisiaj jest 17. Jak ten czas leci? Ministrowie obrony Polski Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I tutaj w tym kontekście też artykuł Rafała Kalukina w tygodniku Polityka. Nie będzie Niemiec. I trzy kropki. Na liście prawicowych fobii zaraz obok ukraińskiej jest niemiecka. I ona też zaczyna mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Przykładem prewencyjna rezygnacja rządu Donalda Tuska z zawarcia traktatu obronnego z Niemcami z powodu obawy, że zawetuje go prezydent Karol Nawrocki. Zamiast traktatu obronnego jest umowa o współpracy wojskowej. Tak wygląda właśnie polityka bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa, toczona w rytm partyjnej naparzanki, której jesteśmy świadkami na co dzień. Rząd debatował, a to w sytuacji, w której rząd debatuje o stałej bazie wojskowej amerykańskiej w Polsce. Co prawda Amerykanie jeszcze nie potwierdzili, że stała baza wojskowa może być,
ale my już trzymamy Amerykanów za słowo i chcemy pokazać, że po naszej stronie jest wszystko dopięte, mówi w Gazecie Wyborczej jeden z ministrów rządu Donalda Tuska. Mówi anonimowo. Rząd przygotowuje rozporządzenia, przepisy prawne, zabezpieczenie finansowania i

0: tak dalej, i tak dalej, bo żeby baza wojskowa powstała, to trzeba wybudować tak naprawdę miasto, w którym będą żyli żołnierze, ich rodziny, i całe, będzie funkcjonowało całe zaplecze takiej bazy. Mobilizacja, kto trafi na wojnę, a kto do obrony cywilnej, to Rzeczpospolita. To już nie kwestia czy, ale kiedy, mówią oficerowie Wojska Polskiego o odwieszeniu poboru. Dlatego kluczowe jest ustalenie, kto pójdzie do wojska, kto zasili obronę cywilną, a także instytucje ważne dla funkcjonowania państwa. I choć pomysł właściwie jest gotowy, to nie ma woli politycznej, bo kto ogłosi, że wraca pobór? Ten przegra w przyszłym roku wybory parlamentarne. I tu znowu, w cieniu partyjnej walki o głosy wyborców, jest gdzieś nasze bezpieczeństwo. I to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Jacek Trela, senator, klub parlamentarny Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Oburza pana sprawa pana Kacprzyka, radnego warszawskiego Koalicji Obywatelskiej, który to zarabiał gigantyczne pieniądze na SOR-ze, dopiero robi specjalizację, młody lekarz.
1: Tak, to słowo oburza chyba jest dobre, bo tutaj widać takie cwaniactwo, wykorzystywanie systemu, który nie jest szczelny. To jest drugi aspekt tej sprawy. Ten system powinien być uszczelniony, bo to ten system pozwolił jemu na to, żeby startował w konkursach na kilka stanowisk, pracował na kilku stanowiskach w tym samym czasie, jednocześnie jeszcze prowadził działalność polityczną i medialną. I w ciągu
0: nie wiadomo kiedy w ogóle.
1: Tak, nie wiadomo kiedy, i jeszcze ta specjalizacja, która jest istotna. I w ciągu roku zarobił tyle, ile wielu Polaków marzyłoby.
0: Przez całe życie zarobić.
1: Tak.
0: No tak, tylko pytanie, czy to jest możliwe i czy to byłoby możliwe, gdyby ten młody lekarz nie był podczepiony politycznie pod partię rządzącą?
1: Trudno powiedzieć, nie wiem, jakie mechanizmy tam funkcjonowały, czy był objęty kontrolą ten oddział na SOR-ze, no bo jeżeli był objęty kontrolą i przymknięto na to oko, to teza pana redaktora na pewno jest słuszna.
0: Dominika Długosz w Newsweeku pisze, że to jest zaufany człowiek Marcina Kierwińskiego, czyli takiego polityka, który rozdaje w tej warszawskiej Koalicji Obywatelskiej karty. Człowiek, który pomagał, takie są informacje Dominiki Długosz, pomagał Marcinowi Kierwińskiemu rozprawić się tam z młodzieżówką partyjną. No więc wszystko to wygląda tak, jakby młody działacz podczepiony pod wpływowego polityka po prostu korzystał z tego.
1: Tak wygląda rzeczywiście, że miał parasol, że mógł mieć parasol ochronny, natomiast ja jestem daleki od takiego ostatecznego...
0: No nie, ale panie senatorze, co, młody, zdolny, przychodzi młody lekarz bez specjalizacji do szpitala i mówi, hej, ja wam poprowadzę SOR, będę nim zarządzał, dajcie mi tę fuchę. Super, dajemy panu, jest pan młody, chętny.
1: Wygrywa konkursy. Pytanie jest, czy te konkursy były transparentne, czy te konkursy były w jakiś sposób ustawione. Wygrywa konkursy rzeczywiście będąc jedynym kandydatem. To też jest interesujące. Więc jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to być może dojdziemy do, a może nawet na pewno dojdziemy do tej konkluzji, którą pan redaktor za Dominiką Długosz przedstawia. Natomiast dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że to na pewno parasol ochronny pomagał jemu, w tym być może zwykłe jego cwaniactwo, chociaż ono było słabe, dlatego że nie powinien być radnym. Gdyby był radnym...
0: Gdyby nie był, to nie składał oświadczenia.
1: Nie składał, byśmy się o tym nie dowiedzieli.
0: No, ale najwyraźniej chciał robić karierę polityczną równolegle do tej zawodowej. No dobrze, zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijała, zobaczymy, jak wysoko, że tak powiem, rozliczenia pójdą po tej sprawie i kto poniesie konsekwencje za funkcjonowanie tego pana tutaj w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Jak doniosło radio RMF FM, Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona do prokuratury okręgowej. Pani Dziedzic-Bogucka to prywatnie żona ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta RP. Jakby pan skomentował decyzję ministra Żurka, który podjął właśnie taką oto decyzję, aby pani Julita Dziedzic-Bogucka wróciła z delegacji do prokuratury krajowej, do prokuratury okręgowej, z prokuratury krajowej?
1: No, trudno mi jest to komentować. To znaczy, system delegacji jest systemem nieprawidłowym. To te delegacje...
0: Znaczy, bo to wygląda tak, że bierze się jakiegoś tam prokuratora, prawda, tak, z rejonu i mówi się, teraz będziesz pracował w prokuraturze krajowej za kasę z prokuratury krajowej.
1: Wysoką.
0: Wysoką, ale jednocześnie ta osoba nie otrzymuje formalnego awansu, prawda?
1: No i jest przedstawiana jak taki właśnie pionek. Teraz idziesz wyżej.
0: Czyli jest dyspozycyjna w pełni. Czy można zaryzykować taką delegację?
1: Można, można. I tak być nie powinno. O tym zresztą mówią również akty europejskie, między innymi taka konwencja rzymska prokuratorów, która mówi o tym, że delegowanie prokuratorów jest ostatecznością i to jest niewłaściwa forma, bo to widać na tym przykładzie, że można kogoś powołać, dając mu frukty, albo odwołać, odbierając mu te frukty, czyli teraz ten ktoś musi być, żeby utrzymać się, ma być dyspozycyjny.
0: Już pojawiły się głosy oczywiście polityków dzisiejszej opozycji, że to jest decyzja polityczna, że pan Żurek po prostu odgrywa się na prezydencie poprzez to, że cofa delegację żonie szefa kancelarii prezydenta.
1: No, jak byłbym w opozycji, pewnie bym to samo twierdził. Natomiast jakie były przyczyny, trudno powiedzieć. Być może nie było powodów, dla których ta pani była delegowana, czyli nie było uzasadnionych, w szczególności jej kompetencjami, powodów, dla których była delegowana do prokuratury krajowej i przywraca minister Żurek normalność.
0: Robert Bąkiewicz ruszył na Berlin z krzyżem. Jak pan skomentuje te wydarzenia? No, była przepychanka z policją niemiecką. Oczywiście prawicowe media twierdzą, że to w ogóle była brutalna pacyfikacja polskich patriotów, którzy chcieli postawić krzyż tuż obok głazu upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Ten głaz jako tymczasowy taki pomnik postawili Niemcy, zdaje się, niecałe dwa lata temu. No, wciąż jest tylko głaz. O pomniku takim z prawdziwego zdarzenia nic nie wiadomo. Bąkiewicz rusza na Berlin z krzyżem. Jak pan to skomentuje?
1: No, Bąkiewicz gra swoją rolę polityczną, takiego polityka ultraprawicy, związanego z ultraprawicą. Podejmuje działania, które szkodzą interesom Polski. Jeżeli mówimy o pomniku, to na pewno tego rodzaju manifestacje czy zachowania pana Bąkiewicza nie pomagają w tej procedurze. Wręcz usztywniają tamtą stronę. No, to jest obliczone na własny zysk i budowanie siebie. Pan Bąkiewicz już wcześniej bronił granic zachodnich absurdalnie, bo przecież nie było żadnego najazdu z zachodu na Polskę. Imigrantów, czy Niemców, czy w ogóle kogokolwiek. Przy okazji obrażał funkcjonariuszy. Nie pamiętam, jak się skończyła, nie wiem, czy się w ogóle skończyła sprawa, bo przecież chyba postawiono mu zarzuty naruszenia...
0: W toku jest.
1: No, w toku jest.
0: No. A czy generalnie nie ma pan takiego wrażenia, że w Polsce jak się osobą taką publiczną gdzieś blisko polityki, o tak bym to określił, nie tylko publiczną, ale też gdzieś związaną politycznie, że organy ścigania boją się reagować zdecydowanie, że na przykład wyrozumiałość dla Brauna, wyrozumiałość dla Bąkiewicza.
1: Pełna zgoda, tak jest. Braun w szpitalu w Oleśnicy powinien być wtedy zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku, wtedy kiedy pozbawił wolności lekarkę. Niezależnie od oceny tej sytuacji, prawda, tam, no to on popełniał czyn zabroniony, natomiast był chroniony. Pan Bąkiewicz chroniony. Panu Mentzenowi niestety Sejm nie uchylił immunitetu za ewidentne łamanie prawa, czyli za używanie rac w czasie marszu.
0: Może trzeba zdjąć ten immunitet, zabrać wam, parlamentarzystom, immunitet, bo mam wrażenie, że nie przypominam sobie po 89 roku, być może był taki przypadek, ale kiedy rzeczywiście immunitet ochronił parlamentarzystę przed jakimiś działaniami, które mogły mu przeszkodzić w wykonywaniu mandatu senatora czy posła. Natomiast dziesiątki, jeśli nie setki przypadków, gdzie poseł lub senator zasłaniał się immunitetem, kiedy po prostu albo prowadził na bani, albo jechał za szybko, albo dokonywał innych przestępstw, występków i tylko się zasłaniał, żeby nie ponieść konsekwencji. Może skończmy z immunitetem, no.
1: No, trudny temat, dlatego że to odpowiedzieć na to pytanie panu redaktorowi byłoby mi tak w jednym zdaniu ciężko, dlatego że musiałbym poszukać, czy nie było takich przypadków, kiedy wykorzystywano jakieś działania przeciwko posłom, senatorom w celach politycznych.
0: Ja patrzę na naszych wydawców, oni już sprawdzają, czy nie było takich przypadków.
1: Ale rzeczywiście to jest temat, który wraca co jakiś czas w debacie, przynajmniej u nas w Senacie. Mogę powiedzieć, że raczej jest taka skłonność, żeby nie uchylać, nie zmieniać tych przepisów, tak jak słyszę rozmowy, chociaż ja byłbym bardzo za tym, żeby w sposób istotny przynajmniej ograniczyć.
0: No bo jeśli na przykład zarzuca się byłemu marszałkowi Senatu, że brał łapówki, prawda? No to on, to nie ma związku z jego działalnością polityczną. Dlaczego w ogóle trzeba uchylać immunitet w takiej sprawie?
1: Tak, no sprawy powinny być, jeżeli są to sprawy związane z jakąś zwykłą przestępczością, no to powinny być rozpatrywane poza wszelkimi wątpliwościami bez tego immunitetu. No ale...
0: Jest jak jest.
1: Jest tak, no takie mamy prawo od 30 lat.
0: Bardzo panu dziękuję za to poranne spotkanie. Senator Jacek Trela, Klub Parlamentarny Centrum, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie senatorze. To jest środowy poranek TOK FM. Przyłapali nas państwo. Jest już w studio Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zaczniemy od przypadku młodego, zdolnego lekarza w Warszawie. Przez zupełny przypadek radnego Koalicji Obywatelskiej i działacza tej partii, choć już podobno tę partię opuścił. Bulwersuje pana ta historia?
2: Znaczy, bulwersuje mnie kwestia tak wysokich zarobków przez młodą osobę, która nie ma specjalizacji. Wiem, że jakiś kolejny artykuł dzisiaj pokazał się dotyczący kwestii związanej z tym szpitalem. Wiem również, że w tej chwili jest kontrola NFZ-u, kontrola Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione.
0: Portal Zero donosi, że Dawid Kacprzyk, bo to o nim mowa, stworzył ścieżkę do szybkich badań i salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej, którzy byli przyjmowani w Szpitalu Południowym. Autor tego artykułu twierdzi, że widział listę pacjentów, kto był przyjmowany, w jakich sprawach. Na przykład taka historia tutaj jest opisana, ja zacytuję. 10 września tego 25 roku o godzinie 7:16 na SOR Szpitala Południowego przyjeżdża wpływowa polityk Koalicji Obywatelskiej. Jedna z najważniejszych osób w warszawskich strukturach partii. Co ciekawe, wybiera Szpital Południowy, choć pomiędzy jej mieszkaniem a tą placówką są trzy inne szpitale. Lekarz dokonuje rozpoznania. Złe samopoczucie, zmęczenie. Już o godzinie 7:30 pacjentce wykonywane są badania. Łącznie kilkadziesiąt. Zajmowaliśmy się w trybie pilnym znajomą Dawida Kacprzyka, zamiast pacjentami naprawdę potrzebującymi pomocy. Jej przypadek w ogóle nie wymagał interwencji szpitala. W ostateczności powinna być przyjęta w ostatniej kolejności, a nie pierwsza, mówi nam medyk ze Szpitala Południowego. I tu jest więcej takich przypadków i historii. Co pan na to?
2: Znaczy, tak już powiedziałem, w tej chwili jest kontrola zarówno ze strony Urzędu Miasta, NFZ-u. Poczekam na wyniki kontroli.
0: Co pan taki ostrożny w komentarzu?
2: Znaczy...
0: Bo nie bulwersuje pana historia, że politycy są przyjmowani poza kolejnością, że ludzie, którzy powinni być przyjęci przed nimi, bo naprawdę coś im dolega, czekają, ponieważ jakaś polityczka Koalicji Obywatelskiej, czy wówczas jeszcze Platformy Obywatelskiej postanowiła się przebadać, bo ma znajomego tam?
2: Znaczy, bulwersuje mnie ta sytuacja, ale chciałbym, żebyśmy po prostu poznali w ogóle szczegóły. Tutaj nie ma nazwisk, jest tylko informacja, więc mam nadzieję, że kontrola pokaże, czy rzeczywiście takie coś miało miejsce.
0: A jeśli się to potwierdzi?
2: No to jest to naganne.
0: No naganne i co w związku z tym powinno się zdarzyć?
2: Znaczy, no wiemy również, że w przypadku chyba szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mieliśmy kary finansowe, więc zobaczymy, jakie decyzje podejmie NFZ.
0: Tutaj powinno dojść do wymiany, nie wiem, całej dyrekcji szpitala,
2: Znaczy te decyzje personalne należą do prezydenta, dlatego że rozumie, że szpital jest w gestii samorządu, więc to prezydent miasta powinien podejmować decyzje, jeśli chodzi o działalność kierownictwa tej placówki.
0: A jak pan skomentuje informacje medialne, że pan Dawid Kacprzyk to zaufany współpracownik Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji?
2: Znaczy ja z tego co wiem, to pan, ta osoba była chyba kiedyś szefem młodzieżówki, natomiast nie wiem, czy dzisiaj pan Kacprzyk jest bliskim współpracownikiem pana ministra Kierwińskiego, nigdy go nie widziałem w resorcie.
0: A rozmawiał pan z ministrem Kierwińskim o nim w ogóle?
2: Znaczy, my wspomnieliśmy chyba dwa razy, była krótka rozmowa i powiem, pan minister niepochlebnie wyraża się na temat tego.
0: Ale przy jakiej okazji rozmawialiście o nim?
2: Przy okazji spraw związanych ze współpracą w naszym resorcie.
0: Ale teraz właśnie po tych artykułach?
2: Znaczy, to już jak dobrze pamiętam, chyba po jednym z artykułów.
0: To są ostatnie dni te rozmowy?
2: To ostatnie, ale pan redaktor pozwoli, że rozmowy moje prywatne z panem ministrem Kierwińskim nie będą przedmiotem.
0: Okej, okay, a dlaczego sprawa lekarza ze Szpitala Południowego ma wpływ na temat waszej współpracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, skoro twierdzi pan, ale że pan Kierwiński nie ma nic wspólnego z panem Kacprzykiem?
2: Nie w tym kontekście, mówię w kontekście po prostu naszych spotkań w zakresie po prostu ewentualnie naszej pracy. Przy okazji tej rozmowy padła też ta kwestia.
0: A, czyli pan zapytał tak po prostu?
2: Tak.
0: Kto to jest? Dawid Kacprzyk?
2: Tak.
0: A pan Kierwiński co odpowiedział na to?
2: Panie redaktorze, powiem panu krótko. Przedmiot rozmowy prywatnej mojej z panem Kierwińskim nie będzie przedmiotem rozmowy medialnej.
0: Wie pan co, ale ta sprawa nie jest sprawą prywatną. Tu chodzi o publiczne pieniądze. Chodzi o zdrowie ludzi, o
2: jak
0: bezpieczeństwo
2: pan wie,
0: zdrowotne
2: pan
0: ludzi.
2: Minister Kierwiński...
0: Jestem ciekaw, co powiedział minister spraw wewnętrznych, kiedy wiceminister spraw wewnętrznych pyta go o jakiegoś aferzystę z partii.
2: Że taka, powiedzmy, sytuacja nie powinna po prostu mieć miejsca i po prostu i żądał również wyjaśnienia.
0: Czyli wszyscy żądają wyjaśnień w tej sprawie.
2: Tak.
0: A czy gdyby się okazało, że jednak pan Kacprzyk to dobry znajomy i bliski jakiś tam w jakiejś formie współpracy z panem Kierwińskim, czy to wówczas powinno oznaczać konsekwencje także wobec, powinny być wyciągnięte wobec ministra Kierwińskiego?
2: Panie redaktorze, ale pan pozwoli, że uchylę się od tej odpowiedzi, dlatego że nie będę oceniał po prostu postępowania, nie będę wypowiadał się na temat mojego bezpośredniego przełożonego. Stwierdzam, że pan minister Kierwiński jest bardzo dobrym ministrem, dobrze wykonuje swoją funkcję. Natomiast to są kwestie, pytania, które państwo powinniście skierować bezpośrednio do pana ministra Kierwińskiego.
0: Skierujemy. Czy to początek polowania? To jest pierwsza strona Gazety Wyborczej. Tak jest zatytułowany artykuł, który dotyczy egzekucji, do jakiej doszło w Białej Podlaskiej. Śmierć Rosjanina. Siemion Skrepecki został zamordowany. 5 strzałów, w tym także w głowę, po prostu został dobity, kiedy już leżał.
2: Znaczy tak, no mamy sytuację taką,
0: no właśnie,
2: że do...
0: Jakie tutaj, są informacje najświeższe,
2: znaczy,
0: panie ministrze?
2: Po pierwsze tak, mamy w tej chwili zakrojoną akcję operacyjną. Prowadzimy po prostu poszukiwania. Jak wiecie państwo, zatrzymaliśmy 2 osoby w wieku 33-37 lat, obywateli Białorusi w tej sprawie. Natomiast nie zostały im postawione zarzuty.
0: Oni zostali wypuszczeni?
2: Są chyba jeszcze w tej chwili zatrzymani. Powiedzmy, toczą się po prostu postępowanie. Natomiast mamy sytuację, w której to osoba dla nas dzisiaj nieznana, której po prostu poszukujemy, podeszła do obywatela Rosji, oddała do niego z bliskiej odległości 3 strzały, po czym, kiedy ta osoba upadła, jeszcze kolejne 2. W związku z tym doszło, można powiedzieć, wprost do egzekucji. Bo to, tak to należy powiedzieć. Wiemy dzisiaj, że 44-letni obywatel Rosji przebywał w Polsce legalnie, zajmował się to z, powiedzmy, satyryk, youtuber.
0: Działalność opozycyjna wobec Putina.
2: Na swoich stronach internetowy krytykował zarówno Kadyrowa, jak i również Putina. No i być może ze strony tych środowisk nastąpiło to, co nastąpiło, czyli można powiedzieć, tak wyglądało to jak egzekucja. No dzisiaj prowadzimy szeroką akcję operacyjną. Zaangażowana jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szukamy sprawcy tego zdarzenia. Nie powinno coś rzeczy w Polsce zdarzać.
0: Rozumiem, że jedna z tez to jest taka, że po prostu to są zabójcy wysłani na zlecenie Kremla.
2: Znaczy, żadna z hipotez nie może być dzisiaj, powiedzmy, wykluczana. Natomiast mówię, to w tym zakresie szeroko zakrojona akcja ABW, policji, wszystkich służb powinna wyjaśnić, jakie były przyczyny i kto za tym stał.
0: Co by to oznaczało, gdyby się okazało, że, nie wiem, mamy do czynienia z zabójstwem, no podobnym jak zabójstwa, których Rosjanie dokonywali, czy też próbowali dokonać w Wielkiej Brytanii, prawda, na jakichś opozycjonistach, tudzież byłych rosyjskich agentach. Gdyby się okazało, gdybyśmy znaleźli potwierdzenie, gdyby służby znalazły takie potwierdzenie, to co to właściwie oznacza dla naszych relacji z Rosją?
2: Znaczy, powiem tak, dzisiaj relacje z Rosją nie są dobre. Można powiedzieć, nie mamy właściwie żadnych relacji z stroną rosyjską, ale dla nas by to oznaczało, że one są jeszcze gorsze i po prostu i również powinniśmy w tym zakresie żądać wsparcia ze strony NATO. Cieszę się, że większe jednostki w NATO będą tutaj się znajdowały.
0: Oczekiwać wsparcia, czyli większej obecności militarnej, tak? NATO w Polsce.
2: Myślę, że tak, że większej obecności militarnej.
0: Rząd zaczyna już pracę nad tym, aby stworzyć system prawny, ale też zabezpieczyć finansowanie do zbudowania stałej bazy wojskowej amerykańskiej.
2: Wczoraj, jak państwo widzicie, mieliśmy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa z udziałem pana premiera, potem mieliśmy również na Radzie Ministrów przyjęte rozwiązania, które pozwolą w Polsce zbudować bazę stałą, bo dzisiaj oczywiście mamy rotacyjną, potrzebna jest nam stała baza, w której mogłoby przebywać te 5000 zapowiedziane przez prezydenta Trumpa. Wiadomo, że budowa takiej bazy to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Po pierwsze, to są budynki mieszkalne dla rodzin, tak jak Ramzał, powiedzmy, w Niemczech. Mhm. Dla rodzin to są kwestie dojazdowe, to są kwestie magazynowe, koszarowe, ale również możliwości do szybkiego dojazdu żołnierzy i ich rodzin do miejsc transportowych, czyli do lotniska. W związku z tym, z tego co wiem, mamy chyba 3 czy 4 propozycje miejsc, w których mogłyby te jednostki się znajdować.
0: I to są okolice Wrocławia, Poznania?
2: Takie padły po prostu propozycje: Poznań, Wrocław. No mówię, muszą być to duże ośrodki, w których znajdują się porty lotnicze, z których mogłyby startować samoloty pasażerskie, również samoloty przewożące osoby, powiedzmy, i zarówno żołnierze, jak i rodziny, ale to również budowa miejsc, w których mogłyby być szkoły, przedszkola, bo to będzie po prostu normalne miasteczko. To jest też olbrzymie zaangażowanie.
0: Będzie gołe pole. Znaczy, i na tym gołym polu powstanie miasto od podstaw?
2: Czy będzie to gołe pole, czy to będą, załóżmy, dziś już funkcjonujące jednostki, czy też i po prostu, których moglibyśmy po przebudowie rozmieścić poszczególne po prostu budynki. Natomiast musimy przedstawić najpierw tą koncepcję stronie amerykańskiej. Jeśli ona zostanie zaakceptowana, no to w trybie pilnym rozpoczniemy nawet budowę, powiedzmy, miejsc kontenerowych, tak? No przecież jak po powodzi mieliśmy kontenerowe budowę miasteczek, tak, nie mam żadnego problemu, żeby w kilka miesięcy w danym miejscu powstało kontenerowe miasteczko, w którym mogliby zamieszkać całorocznie amerykańscy żołnierze ze swoimi rodzinami.
0: Jaki jest horyzont czasowy powstania tej stałej? Znaczy, jak dyskutujecie tam wewnątrz rządu też, to jaki sobie stawiacie horyzont czasowy, żeby kiedy ta baza powinna powstać?
2: Znaczy, jak najszybciej, natomiast te rzeczy po prostu, po pierwsze, zależą od decyzji strony amerykańskiej, po drugie, w którym miejscu, powiedzmy, państwo chcieliby się znaleźć, po drugie, no, od liczby osób, które tam się znajdzie. No, nie ukrywam, że dzisiaj postawić miasteczko kontenerowe to jest kilka miesięcy.
0: Jakieś patrole pojawiły się podobno na dworcu centralnym, które legitymują ludzi wyglądających na obcokrajowców. Co się dzieje? I nie są to służby państwowe.
2: Znaczy, powiem tak, mieliśmy już kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Wtedy mówiliśmy
0: bezprawne,
2: obrażające zarówno polskich żołnierzy, jak i strażników granicznych. Mówię to o grupach pana Bąkiewicza. Natomiast w tej chwili mamy grupy bardziej chyba zbliżone z panem Grzegorzem Braunem. Myśmy te grupy, jak w rozmowie ze Strażą Graniczną, zauważali w zeszłym roku. One bardziej się pojawiły wtedy na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj, ale powiedzmy, nie było tam z nimi takiego jakiegoś większego problemu. Dzisiaj widzimy parę filmików, które ukazały się między innymi na internecie czy na YouTubie, to pokazujące pierwsze maszerujących się, śmieje, uzbrojonych górali z ciupagami i z samochodami, a potem chyba państwo też pokazywaliście, ale mówię również media, na dworcu centralnym w godzinach wieczornych grupę osób przebranych w polskie mundury z polskimi oznakami biało-czerwonymi i próbujące legitymować czy też rozmawiać z osobami o odmiennej karnacji skóry. Nie ma naszej zgody. Pan minister Kierwiński w weekend polecił policji przede wszystkim przeanalizowanie tych materiałów. Jednocześnie, jeśli...
0: Ale potwierdziła się ich prawdziwość?
2: Znaczy, w tej chwili mogę po prostu powiedzieć, że chyba taka sytuacja po prostu była. W związku z tym zbieramy materiały dowodowe, chcemy przekazać to prokuraturze, dlatego że zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Karnego, jeśli ktoś podszywa się pod funkcjonariusza publicznego, jakim jest żołnierz, policjant, strażnik graniczny, podlega chyba karze roku więzienia. Jeśli okaże się i rzeczywiście te materiały będą po prostu na tyle rzetelne, że te osoby żądały, legitymowały osoby innej narodowości, po prostu będziemy kierowali sprawę do prokuratury celem podjęcia określonych działań. Dziś noszenie munduru nie jest przestępstwem, tak? Dlatego, że taki mundur Moro...
0: Go... No,
2: ale tak, taki mundur Moro można po prostu kupić, można powiedzieć, w wielu sklepach. Naklejanie flagi biało-czerwonej nie jest po prostu, nie jest przestępstwem. Natomiast jeśli na tych mundurach pojawiałyby się naszywki z napisem Straż Graniczna, Policja, załóżmy wojsko, czy też dochodziłoby do sytuacji takiej, że te osoby żądałyby do okazania dokumentów, to w tym momencie jest to po prostu i powoływały się jako funkcjonariusze. Jest to już przekroczenie obowiązującego prawa i konsekwencje z tego powinien podjąć prokurator. I mam nadzieję, że jeżeli takie coś nam się potwierdzi, na bazie tego skierujemy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez te osoby.
0: Jeszcze na koniec krótko bym poprosił o komentarz do rajdu Roberta Bąkiewicza na Berlin z krzyżem pod głaz upamiętniający ofiary, polskie ofiary II wojny światowej.
2: Znaczy powiem tak, kto łamie prawo, ponosi konsekwencje. Pan Bąkiewicz był nie w Polsce, a na terenie Niemiec. Nie miał zgłoszonego przemarszu z krzyżem. Był poinformowany przez stronę niemiecką, że może zorganizować, z tego co pamiętam, chyba demonstrację w miejscu, natomiast nie może przemieszczać się z tym z krzyżem w to miejsce, powiedzmy, tego pomnika. Doszło do szarpaniny, doszło również do strony niemiecka, to jest wyjaśniane, również przepychanki z niemiecką policją. Na miejscu był polski konsul. My staramy się sprawę po prostu wyjaśnić, natomiast no, trzeba pamiętać, że pan Bąkiewicz nie jest w Polsce, obowiązuje go prawo niemieckie i po prostu powinien go też przestrzegać.
0: Dziękuję bardzo. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wiesław Szczepański był gościem środowego poranka TOK FM. Dziękuję panie ministrze, dziękuję dobrego bardzo. Dnia panu życzę.
2: Dziękuję bardzo. To jest

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniają o potrzebie wyjaśnienia głośnej sprawy lekarza z Warszawy, który w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Współpraca militarna i wsparcie logistyczne. Polska i Niemcy podpisały nową umowę o obronności. Pracownicy ZUS w ramach protestu na 2 godziny odeszli od swoich stanowisk pracy. Domagają się podwyżek. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma ważniejszej sprawy niż wyjaśnienie tego problemu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Gość Karoliny Lewickiej odniósł się do sprawy 28-letniego Dawida Kacprzyka, lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł i według dokumentów pracował średnio ponad 330 godzin miesięcznie.
2: Jeżeli młody człowiek miał pracować świątek, piątek i niedziela 11 godzin średnio dziennie, to jest fizycznie nie do zrobienia. Więc uważam, że tutaj w tej sprawie też musi być w kategoriach formalno-prawnych sprawdzone wykonywanie obowiązków, za które się pobiera pieniądze.
1: Dawid Kacprzyk w godzinach pracy widywany był w telewizji, wykonywał też prace związane z funkcją radnego warszawskiej gminy Ursus. 28-latek do wczoraj był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero na oddziale obsługiwano poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej. Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
3: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, aby uniknąć sporu politycznego. W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich stanowisk pracy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika, a pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
4: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
1: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Akcje przygotowały 4 zakładowe organizacje związkowe. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy ceny na stacjach wyraźnie pójdą w górę, dopytywał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
5: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
5: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
6: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Muzeum Louvru przeżywa poważny kryzys, mówią jego władze. O trudnym czasie mówi nowy dyrektor paryskiej placówki Christophe Leribaud, który sprawuje tę funkcję od lutego.
7: Mimo swojej imponującej świetności, mimo codziennego zaangażowania naszych zespołów, Louvre traci impet. Jego wyposażenie i infrastruktura zbliżają się do kresu swojej żywotności. Stoimy więc na rozdrożu. Pilne problemy związane z budynkiem nawarstwiają się, a przed nami wyrasta ogromna potrzeba inwestycji.
1: Kulminacją trudnej sytuacji była kradzież, do której doszło w pałacu w październiku ubiegłego roku. Złodzieje zrabowali wówczas klejnoty o łącznej wartości 88 milionów euro, a to uwidoczniło braki w zabezpieczeniu zbiorów Louvru. Aby zażegnać ten kryzys, nowy dyrektor muzeum chce przeprowadzić projekt jego modernizacji. Wartość projektu szacuje się na ponad 1 000 000 000 euro. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i miejscami wzrastającym do dużego. Na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotny opad deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum i do 27 stopni na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, pani poseł.
9: Dzień dobry.
8: Korzystała pani ze szpitala południowego, bo tam jakaś salka dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej powstała dzięki panu Kacprzykowi, milionerowi.
9: Powiem
8: młodemu.
9: Tak, i idąc do studia dzisiaj zaczęłam się zastanawiać, gdzie szpital południowy, więc nie mogłam korzystać.
8: I co, nie odetchnęła?
9: Nie wiem, gdzie jest szpital południowy. Nie miałam również rzeczywiście świadomości, że istnieje pan, jak się nazywa, Kacprzyk.
8: Tak? Dawid Kacprzyk.
9: No, Dawid Kacprzyk.
8: A czy moim zdaniem już nikt go nie zna? W ogóle nikt go nie widział nigdy w Koalicji Obywatelskiej.
9: Nie, no ja akurat naprawdę go nie widziałam, natomiast sprawa jest absolutnie bulwersująca. Nie, okazuje się, że nie on jeden, tylko tam ktoś tam trochę więcej, a ktoś znacznie więcej, także myślę, że to jest taki wielki dzwonek dla ministra zdrowia, żeby tę sprawę bardzo szybko uporządkować, bo to jest po prostu niewyobrażalne.
8: A mi się wydaje, pani poseł, że to jest wielki nie dzwonek, tylko dzwon.
9: No nie.
8: Niczym dzwon
9: Zygmuntowski.
8: I nie tak. Dla ministra zdrowia, tylko po pierwsze dla prezydenta Warszawy, bo no, samorządy zarządzają szpitalami.
9: No dobrze, ale tam...
8: Dla ministra Kierwińskiego. To jest, zdaje się, postać, która rządzi Koalicją Obywatelską w Warszawie, prawda?
9: Panie redaktorze, to znaczy w małym fokusie tak, natomiast...
8: To znaczy w małym fokusie.
9: Problem jest systemowy, tak? To znaczy...
8: Ale pani poseł, nie uciekajmy od konkretnego przypadku. Ten człowiek nie zrobiłby kariery takiej, jak zrobił, gdyby nie był działaczem Koalicji Obywatelskiej, która rządziła.
9: A ja tego nie wiem. Dlaczego
8: pan
9: tego...
8: Ale pani zakłada, że ten młody człowiek bez specjalizacji zostaje szefem SOR-u, bo jest geniuszem? Dlaczego zostaje? I później, jak donosi teraz Portal Zero, tworzy tam coś w rodzaju saloniku dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy są przyjmowani poza kolejnością tam w szpitalu południowym. Zlecane są im wszystkie badania, są obsługiwani jak żaden z pacjentów.
9: Ja nie mam pojęcia ani o tym facecie. Naprawdę nie wiem, gdzie leży nawet szpital południowy. Ja mówię tyle. Nie wiem. W oczywisty sposób jest akurat sprawa tego konkretnego człowieka jest sprawą dla prezydenta Warszawy. Natomiast
8: i dla Marcina Kierwińskiego.
9: Po publikacji tej okazało się, że jest jakiś inny lekarz w Grójcu, jakiś inny gdzieś tam w Polsce. W związku z tym dlatego mówię, że jest to wielki dzwon, jak będzie Zygmuntowski, dla ministra zdrowia, dlatego że ten przypadek i kilka innych pokazały, że jest to problem systemowy. I co z tego, że my załatwimy sprawę tutaj w Warszawie, jak w Grójcu i wielu innych miejscach, ona nie będzie zamyślona.
8: Jest ustawa, która pozwala na takie funkcjonowanie. Jest NFZ, który powinien rozliczać, jak wydawane są pieniądze. Jest wreszcie szpital, który powinien weryfikować, czy lekarz, który wpisuje...
9: Ale ja się w ogóle nie sprzeczam tu z panem redaktorem.
8: Który wpisuje, że przepracował, nie wiem, 1000 godzin, czy rzeczywiście był w stanie te 1000 godzin przepracować? Bo wychodzi na to, że ten młody człowiek pracował 7 dni w tygodniu, od rana do nocy.
9: 11 godzin jeszcze miał czas na...
8: W wielu szpitalach, został jeszcze radnym, występował w telewizjach, w radiu i tak dalej.
9: Ale pan szuka sporu pomiędzy nami, którego nie ma.
8: Nie, ja nie szukam sporu.
9: Sytuacja jest ewidentna.
8: Ja tylko sprzeciwiam się przeciwko obracaniu tego, bo to jest wygodne dzisiaj, kiedy wybuchła afera.
9: To jest bardzo niewygodne, naprawdę.
8: Ja wiem, to jest bardzo niewygodne. I łatwiej rozmawiać o systemie, który trzeba gdzieś tam modyfikować. System, który wiadomo, wprowadzony ustawami za czasów PiS-u, więc można zrzucić trochę na PiS, że stworzył taką lukę.
9: Panie redaktorze,
8: i że tam
9: ja nie zamierzam,
8: różni cwaniacy.
9: Ja nie zamierzam.
8: Ale uważam, koniec końców ktoś tym ludziom pozwala funkcjonować w partii, tak, w otoczeniu partyjnym i tak dalej.
9: W Warszawie i w innych miejscowościach również, dlatego uważam, że żeby te sprawy... Znaczy, ja się z redaktorem po pierwsze nie sprzeczam. Uważam, że to jest, że ta sprawa jest absolutnie bulwersująca i musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. Ten człowiek nie jest już członkiem partii, na całe szczęście, ale to jest początek jakby tutaj wyjaśnienia tej sprawy, ale jednostkowe wyjaśnienie akurat tej sprawy warszawskiej nie załatwi problemu, bo jak się okazuje, on występuje w różnych miejscach Polski i w tym sensie jest problemem systemowym. I teraz zawsze problem systemowy jest problemem rządu. A kto się w rządzie zajmuje tego typu sprawami? Zajmuje się minister zdrowia, więc...
8: Biedna pani minister.
9: Nie, no jaka biedna? No jak ktoś...
8: No bo za chwilę będzie miała protesty lekarzy, ponieważ jeśli zmienicie na szybko prawo, ponieważ jeden, czy tam trzech, czterech nieuczciwych
9: z koalicji obywateli...
8: Ja tylko chcę powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że w Polsce tak powstaje prawo, no, że oto nagle media ujawniają aferę i rządzący mówią, my jesteśmy czyści. Mieliśmy czarną owcę w swoim składzie, ale teraz zmienimy tak prawo, tak, że...
9: Znowu
8: to
9: redaktor szuka sporu. Nie. Te inne historie pokazały, że jest to problem systemowy. Nie ma co żałować jakiegokolwiek ministra, bo tego jest się ministrem, żeby brać odpowiedzialność. To, że pozwala na to przepis, który był ustanowiony dawno temu, no był, ale to tej sytuacji nie zmienia. Trzeba to na przyszłość załatwić. No i tyle.
8: Przemysław Czarnek na X-ie. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma terminów dla pacjentów, jest za to 1 600 000 dla młodego działacza Koalicji Obywatelskiej i SOR Express dla innych polityków Koalicji Obywatelskiej. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie.
9: To ja bym tutaj jednak sprawdziła, jak głosował pan minister Czarnek w momencie, kiedy te przepisy prawa były stanowione.
8: Ale Sora Express mi się bardzo podoba.
9: Dobrze, tylko ja jestem politykiem Koalicji Obywatelskiej i nie miałam zielonego pojęcia, że istnieje, czy w ogóle istnieje jakikolwiek, co to był Express
8: Sora Express.
9: No właśnie, także...
8: To się dowiemy, wkrótce na pewno się dowiemy.
9: Dowiedzmy się, jak to wygląda.
8: Bardzo ciekawie się robi. Zmieńmy temat, jeśli możemy.
9: Tak, oczywiście.
8: Super.
9: Oczywiście.
8: Kiedy stały bazy amerykańskie w Polsce?
9: Tego jeszcze nie wiemy, natomiast jesteśmy coraz bliżej tego, żeby była jasność. Ja akurat jestem członkiem różnych delegacji, głównie parlamentarnych, które odwiedzają Waszyngton raz na parę miesięcy i mimo tej obecności stałej, zespół z Marcinem Przydaczem, jeszcze wtedy, kiedy był w parlamencie, prowadząc bardzo wiele rozmów w kongresie, prowadząc rozmowy w Pentagonie, apelowaliśmy o tę obecność stałą i wtedy Amerykanie po prostu przyjmowali nasze słowa, ale nic za nimi nie szło. I mam takie przeświadczenie, że ta awantura z tymi czterema tysiącami żołnierzy, ona przyniosła taki na samym końcu dobry efekt, że zaczęto poważnie po tamtej stronie. My

0: 6 plus 5, czyli o 11 tysiącach, czy mówimy o 10 plus 5, czyli o 15 tysiącach. Ja również jeszcze nie wiem, czy ta stała obecność będzie dotyczyła tych, którzy przyjadą, jakiej części wojsk. To oczywiście my się musimy na to przygotować, dlatego że obecność stała od rotacyjnej różni się tym, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że wtedy ci żołnierze przebywają w Polsce z rodzinami. W związku z tym jest potrzebne większe...
1: Miasteczko.
0: Miasteczko, tak. Więc
2: jeśli to będzie samych żołnierzy 10 do 15 tysięcy plus rodziny, no to jest...
0: Nie wiem, redaktorze, czy...
2: Kilkadziesiąt tysięcy.
0: Nie wiem, czy ta obecność stała będzie dotyczyła... wszystkich,
2: całego kontyngentu, tak?
0: Tego nie wiem. Mhm. To znaczy, może już rząd o tym wie, ja jako komisja obrony.
2: Bo taka nagła jednak decyzja rządu, żeby rozpocząć pracę.
0: Ona nie jest nagła. To znaczy,
2: zabezpieczyć finansowo cały projekt, to jednak pokazuje, że coś się musiało wydarzyć.
0: Ja to czytam w kontekście awantury o rotację, która rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Ona nie była wymierzona przeciwko Polsce i zresztą te rozmowy, które my prowadzimy, ja ostatnio w Waszyngtonie byłam w końcówce marca, Paweł Kowal był teraz tydzień temu, te rozmowy pokazują, że Amerykanie szanują Polskę, czy jakby zwracają się ku Polsce bardziej niż ku innym krajom Unii, wolą stosunki bilateralne niż takie multilateralne i rzeczywiście oni wcześniej zapewniali nas, że co prawda będzie redukcja sił w Europie, bo to mówią główne dokumenty bezpieczeństwa, które się pokazały w końcu ubiegłego roku i na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych, ale zapewniano nas, że nie będzie to dotyczyło obecności w Polsce. I już wtedy mówili, zakładamy, że akurat obecność w Polsce będzie większa, ale pierwszy raz poważnie strona amerykańska zaczęła myśleć o obecności stałej po tej awanturze, dlatego uważam, że to jest wynik tych turbulencji, które były po stronie amerykańskiej i jakby konsekwencją tego jest przygotowanie tej sytuacji przez polski rząd.
2: Ja zawsze, w ciągu ostatnich tych już niedługo będzie 5 lat wojny. No. W Ukrainie tej pełnoskalowej. Jak mam tylko okazję rozmawiać o bezpieczeństwie i kiedy na przykład toczy się dyskusja o tym, czy ściągać amerykańskich żołnierzy do Polski, żeby były stałe bazy, słusznie, bardzo dobrze, to powinny być. Natomiast kiedy politycy zaczną na poważnie rozmawiać o przywróceniu powszechnego poboru? No bo coraz więcej wojskowych, coraz więcej ekspertów mówi, że nie da zbudować się silnej, stabilnej armii, która może później przez lata bazować na rezerwistach bez przywrócenia powszechnego poboru. I to nie musi być oczywiście w formie jak z PRL-u, gdzie 2 lata w kamasze i człowiek na 2 lata znikał z życia. To można zastanowić się nad inną formą, ale
0: ja mogę
2: tak czy inaczej
0: jak
2: wojsko...
0: Ja to widzę. Ja to widzę tak, że w ciągu pierwszych kilku dni wojny na Ukrainie. Z Ukrainy wyjechało 700 tysięcy młodych mężczyzn, a z Rosji 900 tysięcy młodych mężczyzn. Więc uważam, że samo przywrócenie poboru wcale nam tej rzeczywistości nie zmieni, ponieważ jesteśmy w otwartym świecie, gdzie każdy, kto nie będzie chciał, może wyjechać. Ale to jest dobry moment, żeby szkolić ludzi po kompetencjach, tak? Czyli jeżeli ktoś jest lekarzem, to powinien być przeszkolony do medycyny pola walki, co wcale nie jest takie oczywiste, bo dzisiaj...
2: No bo to, że jeśli lekarzem nie oznacza się, że się poradzi sobie...
0: Jest jeszcze gorzej. Nawet dopiero w tej chwili my się zajmujemy tym. Na początku wojny na Ukrainie polscy lekarze wojskowi nie byli szkoleni z ran postrzałowych. No my mamy taki... Znaczy wszystko się zmieniło. Drony zmieniły pole walki, zmieniły rodzaj obrażeń, nie ma już żadnej złotej godziny, ta złota godzina, która kiedyś była dostarczeniem rannego do szpitala, w tej chwili to może być 5 dni, na przykład wszystko się zmieniło, więc, ale tak podaję przykład. Lekarze tu oczywiście mamy różne rzeczy, więc ja bym szła raczej w to, żeby ludzi przygotować po kompetencjach, niż tak po prostu, jak sobie to wyobrażamy z przeszłości, w kamasz na 2 lata.
2: Zgoda,
0: tak, bo jeszcze musimy...
2: Ale to niech powstanie, na przykład niech młodzi ludzie przechodzą szkolenie w

0: W zakresie obrony cywilnej. Przecież to nie
1: to prawda, to, to tak. To znaczy,
0: mówiąc w pobór, nie mam na myśli tego, że wszyscy muszą być w koszarach z karabinem.
1: Ale my to robimy, tak, tylko to znaczy to,
0: no tak,
1: to tam
0: tutaj akurat uważam, że rozwiązanie systemowe jest niezbędne.
1: My przez pobór rozumiemy ten pobór, który myśmy, żeby była jasność, zawiesili, bo to nie jest tak, że Polska ten pobór wykreśliła. Natomiast biorąc pod uwagę te doświadczenia tamtej wojny, takie odtworzenie tego poboru, moim zdaniem, może być przeciwskuteczne.
0: A nie jest trochę tak, że po prostu w przyszłym roku są wybory parlamentarne i gdyby ogłosić młodym ludziom, że nagle czeka ich pobór, a do tego byłoby pewnie dużo dezinformacji, no to słabo wynik w wyborach może wypaść.
1: Panie redaktorze, ja sam powagą przyjmuję sytuację, w której się znajdujemy. Od dawna mówię, że my jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu. Rok temu niewiele osób chciało w to wierzyć. Dzisiaj mam takie przeświadczenie, że z tą wiarą, no z tym przeświadczeniem już jest znacznie łatwiej, żeby jakby uznać, że Polska jest po prostu zagrożona, bo wojna Putina nie jest wojną o kawałek Ukrainy, jest wojną o odbudowanie postsowieckiego imperium, ale to musi być po prostu To musi być efektywne, tak? A nie takie jakby świat się zmienił. No.
0: Myśli pani, że to zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, opozycjonisty, krytyka Putina i Kadyrowa, czy to zabójstwo jest zlecone przez Kreml na przykład, według pani?
1: To ja nie mam czy mam wątpliwości. To jest badane, natomiast myślę, że ono jest po prostu zlecone, tak. To nie jest przypadek, tym bardziej, że to jest osoba, której grożono śmiercią wcześniej. Ja tu nie chcę mówić o szczegółach, bo to jest coś, o czym powinna mówić policja i ewentualnie wspierające te działania ABW, tak, ale to nie jest sytuacja przypadkowa, nagła, tylko to jest ciąg ostrzeżeń, zdarzeń, który doprowadził do takiego finału.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Dobrego dnia i proszę omijać Szpital Południowy przez jakiś czas.
1: Jak się dowiem, gdzie on jest, to będę tak robić.
0: Dzięki bardzo. To jest środowy poranek TOK FM. Przed mikrofonem Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna.
2: Dzień dobry.
0: Oraz dr Kinga Wojtas, Fundacja STAN, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i mamy aferę. Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby powiedzieć, że to sprawa banalna. Młody działacz partyjny, radny warszawski, robi jednocześnie karierę w szpitalu. Zarabia gigantyczne pieniądze. Jak wynika z opublikowanych danych na temat jego pracy, no przepracował tyle godzin, że właśnie nie był w stanie przepracować tych wszystkich godzin w tylu miejscach różnych, gdzie był zatrudniany. Nie ma jeszcze specjalizacji. Został koordynatorem SOR-u, mimo to. A jak dziś doniósł portal Zero, stworzył w Szpitalu Południowym, gdzie właśnie na tym SOR-ze zarządzał, taki salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej, gdzie politycy tej partii mogli w trybie szybkim, ekspresowym przejść badania, dostać zlecenie pakietu kilkudziesięciu badań, aby poczuć się zdrowiej i by móc służyć nam i naszej wspaniałej ojczyźnie. Jak panie to skomentują?
2: To ja sobie pozwolę zacytować, czy też sparafrazować piosenkę Kazika Staszewskiego. Twój ból jest większy niż mój. I z przykrością stwierdzam, że odnosi się ona również do tej sytuacji, bo to nie tylko pan ze Szpitala Południowego, pan Kasprzyk, pan lekarz bez specjalizacji, ale także senator Lenz bodajże, prawda, i jego...
0: Aleksandrów Kujawski.
2: Wrośnięty paznokieć jego syna, prawda, niecierpiący zwłoki i wymagający, i leczenie wymagające odciągnięcia anestezjologa od regulaminowych i zaplanowanych operacji. No nie idźmy tą drogą. Boże, w ogóle dzisiaj mówię jakimiś takimi, proszę mi wybaczyć, mam dzień parafraz i nawiązań, ale...
0: Pani doktor, pani się nie ogranicza, proszę bardzo.
2: Ale no, jest to bardzo przykre, że elity nie widzą nic niestosownego w nadużywaniu władzy, no bo to jest ewidentne nadużycie pozycji, stanowiska i możliwości.
0: Czy możliwe jest, żeby taki człowiek jak Dawid Kacprzyk bez politycznych pleców zrobił taką karierę? Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
3: Nie wiem, czy mógłby to zrobić bez politycznych pleców. Dla mnie tutaj najbardziej bolesne w tym wszystkim jest to, że my wciąż mamy w Polsce system opieki zdrowotnej, mimo kolejnych rządów, które twierdzą, że ją naprawią i na tym też między innymi na tych postulatach próbują zdobywać władzę. Mamy taki system opieki zdrowotnej, w którym potrzebne są takie saloniki, takie wejścia, bo wiadomo, ile się czeka na specjalistę, ile się czeka na SOR-ze. Ja niedawno byłam z córką na SOR-ze 3 godziny tylko, ponieważ była pierwsza w kolejce z tym, z czym tam przyjechała. Byli ludzie do innej specjalizacji i oni tam siedzieli po wiele, wiele godzin umęczeni, bardzo chorzy i czekali w kolejce.
0: No bo powstał w ogóle taki system, że łatwiej trafić do lekarza i przejść badania, idąc na przykład w nocy na SOR i zgłaszając się, żeby nie czekać miesiącami na terminowe, zlecone przez lekarza badanie. Idzie się na SOR i się mówi, że właśnie wydarzyło się coś, czuje się fatalnie, nie wiem, tutaj i lekarz zleca badania i się przechodzi pewne badania szybciej.
3: A wśród tych osób są też osoby bardzo chore i to widać. Tak. Naprawdę leżące na korytarzach, ledwo oddychające i czekające, aż lekarz do nich zejdzie z dyżuru, z oddziału szpitalnego, po to, żeby je przyjąć. Ten system wciąż produkuje takie patologie, dlatego one się dzieją. Gdyby nie było tak, to by nie było potrzebna w ogóle ta salonka dla polityków Platformy Obywatelskiej.
0: Ale zgoda, ale znalazłby się inny działacz. Znaczy, moim zdaniem wciąż mamy problem, w którym to partie głoszą, że będą robić inaczej niż poprzednicy. Tym bardziej, że tutaj Koalicja Obywatelska dochodzi do władzy po naprawdę takich zachłannych rządach Zjednoczonej Prawicy, nazywanej też zachłanną prawicą właśnie ze względu na łapczywość w pozyskiwaniu posad i zawłaszczaniu państwa. I nie ma odwrotu od tego. Znaczy, bez przerwy słyszymy, a to PSL gdzieś powsadzał swoich ekspertów, a tutaj mamy teraz faceta dawnego lidera młodzieżówki partyjnej, jak pisze Dominika Długosz, człowieka podczepionego pod Marcina Kierwińskiego, który robi oszałamiającą karierę, organizując coś dla swoich. Moim zdaniem mielibyśmy super służbę zdrowia, to wymyśliliby coś innego, gdzie kolegom można coś załatwić.
3: No tak, ale może warto też się zastanowić na tym, w jaki sposób Koalicja Obywatelska sprawuje rządy, bo to wszystko wiemy, tak, że oni przeszli po populistach. Ci populiści są silni, że zaminowali państwo. Ale Koalicja Obywatelska cały czas skupia się na tym, żeby w jakiś sposób, nie wiem, wizerunkowy, polityczny, propagandowy wygrać z tymi populistami. Skupia się na udawaniu Konfederacji, a nie skupia się na faktycznych reformach, bo rzeczywiście ochrona zdrowia wciąż wymaga po prostu gruntownej pomocy.
0: Doktor Kinga Wojtek.
2: Tak, bo bardzo trudno jest przegrać z prawicowym populizmem, czy też z prawicowo-społecznym populizmem.
0: Znaczy wygrać chyba.
2: Wygrać, przepraszam, wygrać. Natomiast drogą wygrania z populistami nie jest prześciganie się w populizmie.
0: Albo tworzenia albo państwa dla swoich.
2: Tworzenia państwa dla swoich, albo tworzenia narracji, które również mają iść w tym kierunku. Ja tak się zastanawiam nad tym, co zrobią wyborcy, którzy dali zwycięstwo obecnej koalicji rządzącej. No bo gdy patrzymy na poziom rozczarowania elitą polityczną i ona, ja tu uogólniam, nie mówię wprost, że tylko i wyłącznie koalicją, ale elitą polityczną, bo obserwujemy salonki w obecnym rozdaniu, obserwowaliśmy salonki super miejsca dla rodziny na Ojomie i tak
0: przypomnijmy
2: dalej.
0: Przypomnijmy sobie, jak Jarosław Kaczyński był traktowany na specjalnych zasadach też, no bo to
2: Beata sam Szydło,
3: prezes. Ten cytat, tak? No tak, wejście na cmentarz tak.
0: No tak, ale nie, ja nie mówię tylko o cmentarzu, ja mówię też, pamiętacie, operacje, przyjeżdżał
2: tu kolano,
0: kliniki,
2: tutaj,
0: do domu go odwiedzać i tak dalej, wyjątkowy pacjent, wiadomo.
2: Więc po prostu mamy ogromny wstręt wyborców wobec nadużyć elity. A to, o czym pan wspomniał, co jest kluczowe, jak wygląda socjalizacja tych elit. No bo jeżeli 20-paroletni chłopak, który jeszcze, znaczy nie ma w ogóle przesłanek formalnych, aby sprawować jakiekolwiek stanowisko kierownicze w systemie ochrony zdrowia. Sprawuje je. Organizuje super przestrzeń dla swoich kolegów. Pracuje po 16 godzin, bo system mu na to pozwala, no pokazuje to raz, zgniliznę etyczną elity, środowiska i to niezależnie od tego, z której strony się, gdzie popatrzymy, gdzie uderzymy, tam nerzyce się odezwą. Z drugiej strony to, o czym mówi pani, pani redaktor, że mamy tak naprawdę kolejne świadectwo totalnego upadku systemu edukacji, znaczy Boże, systemu ochrony zdrowia. No i trzeci wątek, o którym wspomnieliśmy tutaj w kuluarach, że tak naprawdę te elity niczego się nie uczą.
3: Ja jeszcze jedną rzeczą chętnie dodała, bo tutaj też wychodzi trochę, powiem szczerze, takie ogólne podejście o Koalicji Obywatelskiej do środowisk, powiedzmy, intelektualnych, które mogłyby, nie wiem, doradzać jej, czy ona w ogóle się ich słucha, tak? W jaki sposób, nie wiem, reformować państwo, w jaki sposób sprawować politykę, która będzie wartościową polityką, a nie polityką twitterową. Koalicja Obywatelska...
0: Ja znam odpowiedź. Nie słucha.
3: Właśnie. I dlatego ktoś taki, jak ten młody polityk, myśli, że właśnie on w taki sposób zrobi karierę w Koalicji Obywatelskiej. I co więcej, był do tej pory, wydawało się, że właśnie takich ludzi Koalicja Obywatelska rekrutuje. On w tej chwili został jakby wyrzucony, tak, z Koalicji Obywatelskiej, no ale wybuchło coś. Wcześniej bardzo dobrze się w niej mościł. Więc widać, gdzie rekrutuje ta partia. Na kim jej zależy? I na kim jej zależy później, kiedy sprawuje władzę? I to jest chyba taki problem.
2: Czyli ponoś teczkę, a my ci,
3: polityczny.
2: Ponoś teczkę, bądź wierny, lojalny, a my ci damy nagrodę.
3: No i kombinuj.
2: Brzmisiewicze oczywiście robią to wszyscy.
0: Ale zawsze to było. Historia III RP zapisana jest nosicielami teczek. Za ważnymi politykami. Ludźmi, którzy nie mają żadnego innego doświadczenia zawodowego niż wycieranie się po salonach władzy, czy akurat przez ileś lat w ławach opozycyjnych. I oni później
3: zostają bogaczami, zostają ministrami i bardzo na tym zyskują.
0: Przemysław Czarnek na X-ie. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, nie ma terminów dla pacjentów, jest za to 1 600 000 dla młodego działacza i SOR Express dla innych polityków Koalicji Obywatelskiej. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski, jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie. Czy według pani ta narracja zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej i to, czego mamy świadkami, może być, nie wiem, nowymi ośmiorniczkami na przykład dla Koalicji Obywatelskiej, tak jak w 2015 roku pamiętamy wyciek spotkań, tak, między innymi w restauracji Sowa i Przyjaciele, ja myślę, gdzie zajadano się ośmiorniczkami, co wywołało wielkie oburzenie społeczne.
3: Ja myślę, że dziś ośmiorniczek by już nie było, że no przeszły tak. Takie afery, które żyją po dwa dni, po tydzień, że te ośmiorniczki gdzieś by się nie przebiły i zastanawiam się, czy tutaj, znaczy ma to potencjał wielki, bo to są pieniądze, to jest ochrona zdrowia, zarobki lekarzy, bardzo politycy lubią robić karierę
0: przyjmowanie
3: tym,
0: poza kolejką,
3: żeby na lekarzy źle mówić, tak, ale zauważmy też, że afery żyją w Polsce bardzo krótko, jest jedna za drugą, dużo się dzieje, więc nie jestem pewna.
2: No zobaczymy, natomiast ja tu jeszcze zwrócę uwagę na potężny kryzys wynagrodzeń w sektorze publicznym, w budżetówce. No bo jeżeli nie mamy 3% na naukę, to muszę wspomnieć o tym, tak? Ja powiem wprost, ja zarabiam 7 000 zł miesięcznie, tak? Jestem akademikiem, znam dwa języki, dużo rzeczy potrafię, tak? I nagle okazuje się, że człowiek, który jest ode mnie młodszy 20 lat, nie skończył studiów i zarabia miesięcznie 106 000, no to przyznam się, że mnie to trochę boli. To nie tylko ze względów populistycznych i tego, że patrzę w swój portfel, ale to jest generalna percepcja Polaków, sfery budżetowej.
0: Dokładnie. Tak. Doktor Kinga Wojtas też jakby złożyła publicznie tutaj ofertę i kandydaturę swoją na szefową SOR, jak rozumiem, w Szpitalu Południowym, po tym jak pan Dawid Kasprzyk odejdzie.
2: Biorę.
4: To jest środowy poranek,
0: TOK FM, Tomasz Sekielski. Jesteśmy tu rozgrzani wraz z komentatorkami do czerwoności. Tak nas sprawa Dawida Kacprzyka i układów i układzików w warszawskiej platformie rozgrzewa. Jaka tutaj dyskusja się toczyła poza anteną? Spróbuję trochę, aby ona się potoczyła dalej. Ja tylko przypomnę: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna, oraz dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan i Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wróćmy do tych konsekwencji politycznych, długofalowych. No jednak oczywiście wpis Czarnka, który ja cytowałem przed informacjami TOK FM, no czysty populizm, wiemy co też robiło Prawo i Sprawiedliwość, jak oni zawłaszczali państwo. Ale ta narracja moim zdaniem ma olbrzymi potencjał. Znaczy co jak co, o ile idziemy na Berlin, czy tam hasło bij Niemca, to takie już słabonośne, to jednak stworzyli system. Znaczy oni już mają tak, dwa przykłady konkretne. Aleksandrów Kujawski, czyli ten senator, teraz tutaj Warszawa. Pewnie za chwilę pojawią się doniesienia z innych części kraju, gdzie tam politycy koalicji też byli przyjmowani na jakimś oddziale poza kolejnością. No to znaczy, jak dla mnie, to jest duży potencjał dla partii dzisiejszej opozycji, aby na tej fali iść do wyborów. Pani doktor?
2: Na pewno będzie to wykorzystane, no bo temat pcha się w ręce. Rolą opozycji jest maksymalizować korzyści z tego płynące. No to nie należy się im tego, nie należy się im dziwić, tak? Mhm. Więc to na pewno zostanie wykorzystane. Nie wiem, jak zachowają się wyborcy Platformy, czy no bo na pewno pojawi się zdziwienie, bo przecież szliście z odnową, a przynosicie nam stare w nowym opakowaniu. Natomiast czy to będzie oznaczało, że frekwencje w wyborach po prostu spadnie? Czy pojawi się większa liczba głosów nieważnych z dopiskiem, na przykład 4 litery, pocałujcie mnie, proszę wybaczyć, ale to jest zbadany sposób reakcji osób sfrustrowanych i rozczarowanych, którzy dają sobie upust, dają upust emocjom przy urnie, że oddają głos nieważny plus dopisek, prawda, wyjaśniający dlaczego. Więc jest to na pewno bardzo mocny element, który może zostać wykorzystany w kampanii, która się toczy. No, trzeba bardzo uważać. Znaczy, ja nie mogę zrozumieć, jak po 8 latach ci, którzy przychodzą do władzy, już abstrahując od etycznego wymiaru tej całej sytuacji, ale są po prostu tak totalnie nieostrożni. Tak łatwo dają się ponieść pokusom, które władza daje. No i tu wracamy do naszego wątku z przerwy, że no po prostu poziom etyczny, poziom moralny, poziom intelektualny naszej elity, no jest rozczarowujący bardzo.
0: Katarzyno?
3: No to jest kilka wątków jeszcze. Jeden jest taki, że pamiętam, że Polska 2050, czy to już nawet jako chyba trzecia droga, szło do wyborów z hasłem jednym dotyczącym ochrony zdrowia, mianowicie takim, że jak będziecie czekać tam powyżej ileś w kolejce do specjalisty,
0: to możecie iść do prywatnego
3: lekarza. Na koszt państwa. To się nie stało, bo oni nie zdobyli takiej władzy, żeby to zrobić. Ale pomyślałam teraz o partii zakładanej, zapowiedzi partii, którą ma założyć Ryszard Petru. Być może to jest paliwo jakieś wyborcze dla tego typu ugrupowań. Albo dla Konfederacji, które postuluje już od dawna, żeby system nie był państwowy, tylko częściowo prywatny. Być może będą budowali sobie na tym swoje postulaty. A drugie jest coś takiego, że ochrona zdrowia nigdy, ale to nigdy, przenigdy, nie była w spektrum zainteresowania żadnej partii rządzącej. Oczywiście oni mówili, że jest, ale nigdy nie była. Ministrem zdrowia zostaje zawsze jakiś człowiek, który ma ogromne problemy potem i w ogóle nie chce prawdopodobnie
0: tego robić. Można odnieść wrażenie, że to złapanki są w ogóle.
3: Dokładnie. To jest bardzo trudna ścieżka, która jest niepolityczna. Trochę się dziwię, bo przecież dotyczy każdego z nas. Każdy z nas wie, ile czeka w tych kolejkach. Ale jednak mimo wszystko, jak przychodzi co do czego, to kiedy wybucha jakaś afera, powiedzmy o pamięć historyczną, to trwa 2 tygodnie albo albo i trzy, tak? A kiedy wybucha afera, że zamykane są porodówki, no to owszem, trochę się o tym mówi, ale to się staje za trudne.
0: Ale czy to właśnie, czy to nie jest trochę wina mediów, nas, dziennikarzy też, że, wiesz, że uważamy po prostu, że temat jest zbyt skomplikowany, trzeba przeczytać ileś tam ustaw, trzeba się wgryźć w temat, poczekać na informacje, więc łatwiej zajmować się czystymi emocjami, tym jak się politycy wyzywają, niż realnymi problemami. Poza tym moim zdaniem żyjemy w świecie, gdzie polityka oparta jest już tylko i wyłącznie o emocje. Nie ma starcia programów i koncepcji, tylko jest starcie emocji, bo to ogniskuje uwagę i angażuje wyborców. Trochę jak tak zwane media społecznościowe, czyli platformy komunikacyjne, czy tam platformy algorytmiczne. Liczy się emocja. I politycy też wykonują swój mandat w oparciu, moim zdaniem, o emocje. Chociażby ta nagła reakcja po sprawie Dawida Kacprzyka. Ja w połowie zeszłego roku robiłem program o gigantycznych zarobkach i patologii, jeśli chodzi o niektórych lekarzy właśnie w Polsce. Temat jest znany już od paru lat. I co, gdyby nie to, że gdzieś prawdopodobnie podczepiony politycznie młody człowiek, gdyby nie było tej historii, to co byśmy mieli dalej tą patologię, bo po prostu nikomu by się nie chciało tym zająć. Tak?
3: Byśmy mieli dalej, ale to, że tej patologii akurat jednej konkretnej teraz nie będzie, bo zostały wyciągnięte konsekwencje.
0: Nie wiemy, bo na razie
3: ale że będą inne, do tego zmierzam.
0: Wiesz co, bo na razie ma powstać mechanizm, który pozwoli sprawdzić, ile zarabia lekarz. Mhm. A co z tym dalej zrobimy, nie wiadomo. Bo to, do czego się zobowiązał na razie rząd, to do tego, że ma przyjąć regulacje, które pozwolą sprawdzać zarobki lekarzy. Nie je regulować, tylko sprawdzać.
3: To znaczy tak, z tego co czytałam dane, takie gigantyczne zarobki, gdzieś 100 tysięcy czy 200, to jest, dotyczy tak, 1% lekarzy chyba.
0: Ale jest coś.
3: Lekarzy ze specjalizacją mediana to jest 20 parę tysięcy. Tutaj możemy dyskutować, czy to jest tak strasznie dużo. Moim zdaniem nie. Przy czym rzeczywiście bardzo ważny jest drugi aspekt, to co mówiła pani doktor, to, że to nie mogą być tylko lekarze, że jest cała sfera budżetu,
0: Sfera budżetowa.
3: Budżetówka.
2: Wybrnęliśmy.
3: która dostaje tam po 3% podwyżek, tak? Legendarne zarobki w Polskiej Akademii Nauk, które gdzieś oscylują w okolicach płacy minimalnej. Więc to nie może być tak. Nauczyciele, którzy są przyszłością tego narodu. To jacy będą nauczyciele, bardzo dużo od tego zależy, jakie będą nasze dzieci, jacy będą następni dorośli. Oni też powinni zarabiać tyle, co lekarze. Więc to trochę razi. No lekarzom się udało bardzo dobrze. Ja nie mam żadnej pretensji, bo od nich zależy nasze zdrowie. Tylko teraz co z tego, jeżeli szpitala nie stać na to, aby im płacić pieniądze, jeżeli nadal czekamy w kolejkach po rok na przykład do specjalisty i na SOR-ze z drobną rzeczą, która wymaga pilnego sprawdzenia 3 godziny, a z poważną rzeczą 12 godzin, to po prostu jest za mało, tak? Że lekarze zaczęli być dobrze wynagradzani. Jeszcze jest kolejna rzecz. Mianowicie dyplomy dla lekarzy zagranicznych, którzy się u nas starają. W tej chwili cofnięto nostryfikację lekarzom ukraińskim. Problemem polskim jest to, że lekarzy jest bardzo mało. To wszystko wymaga reformy i wydawać by się mogło, że dobrze zarabiający lekarz sprawi, że nie będą wyjeżdżać, ale...
0: Bo to jest bardzo ważne to, co mówisz. I teraz moje pytanie. Czy w tej sytuacji nie jest potężnym błędem, że ministrem zdrowia jest osoba bez jakiegokolwiek zaplecza politycznego. Osoba zdana na łaskę i niełaskę polityków, która musi pewnie pielgrzymować między jednym ministrem a drugim, domagając się tutaj przesunięcia jakichś środków, prosząc, żebrząc, a nie mająca żadnej realnej politycznej władzy i wpływu na to, co się dzieje. Czy z góry nie jest skazana na porażkę po prostu?
3: No to jest właśnie ten cynizm polityczny, który polega na tym, że jak stoisz wysoko w partii i masz wpływy u kierownika, to dostajesz dobry resort. Tak. A nie, jest to Ministerstwo Zdrowia.
0: Doktor Kinga Wojtas?
2: Tak, no tutaj ta kwestia portfolio location, kto dostaje jakie ministerstwo, no jest widoczne nie tylko w przypadku Ministerstwa Zdrowia. Przypomnijmy sobie expose premiera Tuska po wygranych wyborach. wyborach zapomniał w ogóle nazwisko i że istnieje minister nauki, tak? Pan Wieczorek nie został wymieniony. Więc mamy równych i równiejszych w ramach gabinetu, a fakt, że w Polsce jest bardzo mocna tradycja gabinetów premierowskich, przynajmniej w Koalicji Obywatelskiej, czyli tak naprawdę rządzi premier i to on pozwala zrobić coś, a nie mamy do czynienia z równą pozycją poszczególnych działów administracji i faktyczną debatą, czy to w komitetach politycznych, czy na poziomie Rady Ministrów, no to pokazuje nam właśnie tą sytuację, że są resorty, które są istotne i są resorty, które są marginalizowane, a to pokazuje właśnie, kto je obejmuje.
3: Gdyby minister Kierwiński został ministrem zdrowia, może byłoby inaczej.
2: Zdecydowanie inaczej. Ja mam jeszcze jeden wątek, który łączy trochę to, o czym mówili państwo, a mianowicie potencjał pana Petru oraz zarządzanie emocjami.
0: No.
2: Myślę, że to się nie wydarzy, że Petru nie zarządzi emocjami, więc...
0: Nie, też mi się nie wydaje. Natomiast,
2: nie tą drogą.
0: Natomiast moim zdaniem system zdrowia, system ochrony zdrowia i jego problemy mogą stać się ważnym elementem tej debaty przedwyborczej. Tym bardziej, że też wielu ekspertów podkreśla, co słyszę, że dzisiaj nie ma oferty na tak. Że Platforma Obywatelska w 23 roku miała dla Polaków ofertę na tak. Że ta mobilizacja nie była tylko mobilizacją na nie przeciwko PiS-owi, ale też była ofertą na tak, pójściem do przodu, zrobieniem kroku naprzód. Tymczasem teraz nie ma jeszcze takiej oferty, więc być może partia, która przedstawi ofertę na tak w kwestii choćby ochrony zdrowia, a to jak obie panie mówią, dotyczy każdego z nas, bo każdy prędzej czy później u lekarza się znajdzie z tą czy inną dolegliwością. No właśnie, czy to jest sama ochrona zdrowia, czy to jest dobre paliwo wyborcze?
3: No, ja proponuję prześledzić, jakie tematy są na czołówkach mediów, a jakie są dalej. Działy
0: już
3: polityczne
0: patrzę.
3: Są zawsze z przodu. Działy społeczne są zawsze z tyłu.
0: Są odszkodowań. Egzekucja w Białej Podlaskiej.
2: Egzekucja w Białej Podlaskiej może zagrać. Natomiast, bo to bezpieczeństwo, poza tym egzekucja tak naprawdę, ktoś strzelał przed
3: blokiem. Tylko, że też coś się dzieje, tak?
2: Coś się dzieje.
3: Ale kiedy mamy po prostu pisać o ochronie zdrowia, czy o nauce, to jest zawsze na dalszych stronach.
2: Mhm. Nuda.
3: Więc to jest...
2: Ale jest jeden ważny element, który może coś zmienić, a mianowicie demografia. Starzejemy się, coraz bardziej chorujemy. Tu nas boli, tu nam trzeszczy, więc
3: potrzebujemy
2: służby zdrowia.
3: Tak. Po prostu.
0: Panie Dawidzie, pan wybaczy, bo może pan mnie słucha. Może ja tak trochę przesadziłem dzisiaj z krytyką pana, panie Dawidzie, bo może być tak, że rzeczywiście będę przejeżdżał koło Szpitala Południowego na Ursynowie. Dzisiaj wpadnę. Nie, przepadam się, jeśli tam można tak szybko zrobić badania, no to...
3: Ale ty należysz do Koalicji Obywatelskiej?
0: Nie, nie należę, ale ja rozumiem, że pomagają każdemu potrzebującemu.
3: To może być drobny problem.
0: Ach, tak. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna, doktor Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję.
2: Nie chcę, by mnie państwo zatrudnili w Szpitalu Południowym.
0: Nie, tam jest spalona fucha już.
2: To był taki żart.
0: Środowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w kopalni EcoPlus w Bytomiu. Premier Donald Tusk zabiera głos w sprawie afery związanej z zarobkami powiązanego z Koalicją Obywatelską jednego z warszawskich lekarzy. Po zatrzymaniu przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza Prawo i Sprawiedliwość domaga się zdecydowanych działań ze strony rządu. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje górnik, który po wstrząsie w kopalni w Bytomiu był uwięziony pod ziemią. Do silnego wstrząsu w prywatnej kopalni doszło wczoraj po południu. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 wyszło z kopalni o własnych siłach. 2 z nich z obrażeniami trafiło do szpitala na obserwację. Akcja ratunkowa związana z odnalezieniem górnika, który pozostał pod ziemią, nie mogła być podjęta od razu po zdarzeniu ze względu na utrzymujące się przez kilka godzin wysokie zagrożenie sejsmiczne. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o przyjmowaniu poza kolejką osób związanych z Koalicją Obywatelską. Premier nie ma na razie informacji o tym, które konkretnie osoby korzystały ze znajomości z koordynatorem szpitalnego SOR-u, również związanym z KO.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
1: Premier zapowiada zmiany prawne dotyczące wynagrodzeń lekarzy, ale również konsekwencje polityczne.
2: Używamy tego słowa nadużycia finansowe. One niestety bardzo często są jakoś wpasowane w ramy systemu prawnego. I wtedy mówimy bardziej o odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej czy moralnej. I wtedy będziemy się zastanawiali, co zrobić z ludźmi, o których będziemy mieli wiedzę, że też nadużyli swojej pozycji. Muszę poczekać na fakty.
1: Donald Tusk wykluczył jednak ewentualną dymisję szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
3: Okazuje się, że w tym Sejmie jest tylko jedna patriotyczna partia, to jest Prawo i Sprawiedliwość, które stawia się za Polakami brutalnie wczoraj pobitymi przez funkcjonariuszy niemieckiej policji, którzy zachowywali się jak bojówka niemieccy. Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
1: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, a dużo spokojniej sprawy Roberta Bąkiewicza w Berlinie ocenia wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Konsul jest w kontakcie, będzie wyjaśniał całą sprawę. Opieka konsularna jest udzielana wszystkim Polakom, ale zgody na prowokacje i działanie i w Polsce, i wszędzie na świecie, gdzie jest działanie przeciwko też strategii bezpieczeństwa Polski, z naszej strony nie będzie.
1: Podobnej reakcji całe Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów wsparcia wojskowego od swoich sojuszników, oświadczył ukraiński minister obrony Michał Fedorow na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Holandii. Dodał, że Ukraina współpracowała ostatnio z partnerami, by zwiększyć jakość pomocy tak, aby odpowiadała priorytetom Kijowa, takim jak artyleria o zwiększonym zasięgu, ukraińskie drony oraz obrona powietrzna. W ocenie analityków